0: sobie teraz zainstalował nową kopię gry, to i bym sobie przywrócił te dane, to ładnie by mi się tutaj. No, więc na tym to polega.
1: Ogra tu przycisk.
0: No albo jeżeli hasła zapomnimy, to też w ten sposób sobie możemy zresetować. Na maila nam przychodzi kod, który musimy w odpowiednie miejsce wpisać.
1: Aktywuj przycisk.
0: Aktywuj, no to jeżeli mamy inne profile.
1: Ustaw jako domyślny przycisk.
0: Ustaw jako domyślne też.
1: Zamknij przycisk.
0: Zastanawiam się, czy teraz pokazać ogracz, albo nie. Utworzymy sobie testowy.
1: Ustaw aktywuj, przywróć przycisk.
0: Wtedy może pokażę.
1: Ogracz przycisk. Aktywuj przycisk. Przywróć, usuń, edytuj przycisk. Utwórz nowy przycisk. Tworzenie nowego profilu dialog. Typ lista rozwijana, online zwinięte.
0: Albo online.
1: Offline.
0: Albo offline. No, wszystko będzie prawie to samo, tylko że kwestia właśnie przy online'owym podaniu maila, hasła tak naprawdę i chyba tyle. Więc my sobie zrobimy offline'owy.
1: Nazwa pole edycji pusta.
0: O. A audycyjka.
1: Plecista rozwijana, mężczyzna zwinięte. Nazwa pole edycji audycyjka.
0: No to skoro tak, to kobieta nie będzie.
1: Plecista rozwijana, kobieta. Język lista rozwijana, zwinięte.
0: A język.
1: Pędzabski. Perski, polski, Portugal, polski.
0: Dobrze, niech będzie.
1: Kraj lista rozwijana, Afganistan zwinięte.
0: Zostawmy.
1: Lotnisko domowe lista rozwijana, inne zwinięte. Podniowe Dakota, Polinezja, Francuska, Rajwa, NTFA. Rok urodzenia lista rozwijana, 2004 zwinięte. 2001. 2022. Opis pole edycji pusta.
0: No i nie, to nie musimy.
1: Utwórz przycisk.
0: Utwórz.
1: Anuluj przycisk. Utwórz przycisk. Profil został pomyślnie utworzony. Profil lista rozwijana, audycyjka zwinięte.
0: Dobrze. No i teraz, jeżeli my go aktywujemy, no to de facto nam się, prawda, mój profil wyzeruje i będziemy mieli czysty profil.
1: Maciek, aktywny domyślny. Audycyjka. Maciek, aktywny domyślny.
0: Że Maciek, aktywny domyślny, to...
1: Audycyjka.
0: Ale to teraz może pokażę sekcję o graczu w sumie, bo tak naprawdę my tutaj możemy sobie wszystko sprawdzać, to znaczy jaki mamy poziom, ile w rankingu, jakie mamy zarobki i tak dalej.
1: Utwórz nowy przycisk, edytuj przycisk, usuń przycisk, przywróć przycisk, ogra tu przycisk. Dane gracza dla audycyjka okno, ogra tu pole edycji, ogra tu audycyjka. ID 0.
0: Tak, ID 0.
1: ID 0. Typ, ofinę. Płeć, emeril, język, polski.
0: No nie ma.
1: Język, polski, kraj, Afganistan. Lotnisko domowe, NTFA. Rajwa, Polinezja Francuska. Rok urodzenia, 2024, opis. Poziom, jeden starzyst, poziom, jeden starzystka.
0: Tak.
1: Poziom, jeden starzystka.
0: Bo potem mamy nowicjusz chyba?
1: Ranking, 0. Ostatni lot, brak. Loty, 0. Loty, 0. Loty bez awarii, 0. 0 kilometrów. 0 kilometrów bez awarii, 0 minut. 0 minut bez awarii. Śmiertelne przeciągnięcia, 0. Kolejne śmiertelne przeciągnięcia, 0. Wypadki śmiertelne, 0. Ty spowodowałeś wypadek, 0. Byłeś ofiarą wypadku, 0.
0: Tego generalnie jeszcze nie ma, a tych wypadków, tej całej interakcji z pilotami tak naprawdę. Znaczy jest o tyle, o ile, że tak jak żeśmy wcześniej wspomnieli, komunikator. Jeżeli mamy, ale to też warto zaznaczyć, że jeżeli mamy oczywiście profil online, no bo jak offline, no to niby jak. Mamy też informacje, jak pojawi się nam pilot też w zasięgu, że coś tam jest się nam głosowo nam, że witaj tu, pilot czy jakoś, tak, coś tak śmiesznie. I możemy też słuchać rozmów tego drugiego pilota z tymi wszelkimi kontrolami, czy to lotów, czy to obsługi naziemnej, nie? No taki bajer. A jeszcze będzie docelowo... będą możliwe krachy z pilotami, kolizje. Wtedy też się musimy stosować do instrukcji wieży. No bo powie, że zaczekaj, teraz jeszcze nie możesz, bo tamten się jeszcze guzdrze, prawda? No.
1: Drobna awaria, 0. Punkty, 0. Punkty, 0. Punkty karne, 0. Zarobione, 0. Kwalifikacja, 0.
0: No właśnie.
1: Kwalifikacja, 0.
0: Kwalifikacja, czyli właśnie te zdobyte samoloty, te już, do których mamy uprawnienia. Zarobione, wiadomo, nasze euro.
1: Odznaki, 0.
0: Odznaki, tak, bo też możemy za te zgromadzone punkty z kolei dostawać, nie, nawet nie za punkty chyba, tylko za, no nie wiem, bezawaryjne loty tam, jeżeli mamy ich tam chyba 100 czy ileś tam, no tych odznak tam troszkę jest, więc...
1: Odznaki, 0. Certyfikaty, 0. Certyfikaty, 0. Pusta.
0: No i tak naprawdę to jest tyle, więc jeżeli my chcemy sobie... podejrzeć informacje o nas, czyli ile mamy tych pieniędzy i tak dalej, no to sobie tu wchodzimy przez manager profili w naszym profilu na przycisk o graczu i tam sobie to ogarniamy.
1: Kwalifikacje pole edycji, kwalifikacje.
0: Co?
1: Brak kwalifikacji, lista rozwijana, zwinięte.
0: Aha, bo to podstawę.
1: Pole edycji pusta.
0: Dobra.
1: Pole edycji pusta.
2: Tutaj możemy sobie też konkretne samoloty, które posiadamy, przeglądać też szczegółowo, gdybyśmy mieli.
0: Tak.
2: Dlatego jest ta lista. No przez to, że to był nowy, pusty profil, więc tam nic nie było.
0: To tam de facto
2: było.
0: Nic nie ma?
2: Tak.
0: Dokładnie. No to co? Ten tryb treningowy chyba, nie?
2: Myślę, że tak, chyba, że mamy jakieś wiadomości.
3: Jeszcze tu Kamil do nas coś napisał na WhatsAppie, tylko teraz muszę sobie do tego przejść.
0: A dobrze, Kamil, że czuwasz?
3: Tak, Kamil czuwa, komentuje tutaj. Bardzo fajnie, widać, że zapalony lotnik. Już patrzę, bo tu taka jedna ważna była dosyć informacja i już chyba mam, tak. Co do pomocy, warto dodać, że można też w polu edycyjnym za listą skrótów można po prostu nacisnąć klawisz, a program odczyta, co on robi. No i jeszcze tak a propos tych bramek, dlaczego tak się, Maćku, wkopałeś, no to kwestia jest po prostu taka, że nie zaimplementowano funkcji pushback, a to się kiedyś tak zmienić ma.
0: Tak, właśnie. I jak pisałem do Stefana też w tej sprawie w ogóle, żeby jakkolwiek coś, w sumie zero reakcji, a też swoją drogą ciekawa też jest kwestia taka, że domenę SK mi perfidnie Google odrzucał i musiałem po parę razy albo maila wysyłać, albo już w desperacji się ze słowackim VPN-em łączyć, bo no bo perfidnie mi oznaczał moje mail Google z automatu jako spam, więc no to też...
3: Tu jeszcze no, ale... taka rzecz od Patryka, który do nas napisał, że kiedy ustawisz profil na domyślny, to nic się nie wyzeruje w twoim profilu.
0: Znaczy nie, no ja tego nie powiedziałem.
3: No właśnie...
4: Tak powiedziałeś, chyba, tak poniekąd...
3: Tak wybrzmiało to z kontekstu.
4: Warto to sprostować. Aha. Można mieć kilka profili i na przykład właśnie możemy mieć taki jeden profil, w którym lecimy, powiedzmy sobie zawodowo, cudzysłowie, a możemy mieć profil offline, w którym no, ewentualnie...
3: Coś testujemy.
4: Testujemy, tak.
0: W sensie, bo ja to powiedziałem jakby w kontekście takim, że jeżeli bym ten nowy profil sobie ustawił jak domyślny, to bym miał wszystko na zero, nie miałbym nic, no bo wiadomo.
4: Tak, ale stary profil był jak najbardziej cały czas tam był.
0: Tak, dokładnie. Jeżeli bym sobie dał usunąć na własne życzenie, to wiadomo.
3: I że z offline na online da się zmienić profil, też Patryk nam
0: napisał. Z offline
3: na
0: online tak, bo ja to robiłem, tylko pytanie czy odwrotnie. Z online na offline w sumie, jakby ktoś stwierdził. Chyba też, wydaje mi się, ale...
5: Planowe loty.
0: Tutaj nie chcę.
5: Loty czarter, tryb treningowy.
0: Jeszcze coś, Michale, czy to tyle?
2: Chyba tyle.
0: Dobra.
1: Umownicę z innym systemu Windows, zapoznaj się z umownicą.
0: Przepraszam, nie teraz.
5: Loty, tryb treningowy.
2: Dobra. Nie ma to jak Windows, słuchajcie.
0: Tak, dokładnie. A przecież nic nie robię, żadnego gładzika, się nie tykam. Dobra, enter.
1: Nieznane.
0: Ale ja tu mam... problem, czyżby mi grę wywaliło całkiem?
1: Trening linia 1, kolumna 1, 1. Trening dialog. Loty szkoleniowe, lista rozwijana 1, zwinięte.
0: O, właśnie, o loty szkoleniowe mi chodziło. Jak już zdobędziemy kwalifikacje, to się po angielsku nazywa ładnie performance flights. Właśnie loty stricte szkoleniowe, wydajnościowe, także, prawda, jeszcze raz możemy sobie potrenować.
1: BFF-36 Bonanza.
0: I to są...
1: 1.
0: Najpierw mamy kategorie samolotów. Jakie mamy do dyspozycji w danej kategorii? No i pierwsze mamy jedyneczka.
1: BFF-36 Bonanza.
0: I mamy tak.
1: Cessna C-152.
0: Ten jest jako pierwszy tak w ogóle, tak ogólnie. Jego, i nim w ogóle zaczynamy całą zabawę.
1: Model M20J.
0: Ale jego to w ogóle jakoś później.
1: I Belarus.
0: Ten jest jako drugi. Tak.
1: Dwa.
0: I dwa. Oczywiście, no idę sobie z strzałeczką góra-dół, tradycyjnie. Tu już mamy samoloty drugiej kategorii.
4: Generalnie powiedzmy ta kategoria pierwsza to są takie małe awionetki. Kategoria druga, no to już są takie samoloty nie tylko odrzutowe, ale też takie tak zwane turbopropy, co mają takie mocniejsze silniki, to mają po kilka silników, już po dwa i takie mniejsze odrzutowce, nie wiem, pokroju Airbusa 320, Boeinga 737, jakby ktoś latał na takie tradycyjne trasy po Europie na przykład, no to raczej takimi samolotami się leci. No potem mamy kategorię trzecią, no to już są samoloty, które na przykład Atlantyk przekraczają, to są te duże Boeingi 747, Airbusy 380, które mają po cztery silniki.
0: Dokładnie.
4: Takie długodystansowe silniki. Samoloty, no. Które mają po 300-400 miejsc.
0: Dokładnie. Więc no, a te pierwszej kategorii, no to tak, takie malutkie, to mają też nawet jeden silniczek, w sumie taki od pizzu. Nie ma też, właśnie, jak już mamy dwa lub więcej silników, to też jest tak zwana dodatkowa jednostka zasilająca, ale o tym to będę jeszcze mówił później, jak będziemy startować w ogóle.
1: A Airbusa 300, ile uschnie 76 tego?
0: Więc to są tak naprawdę te nasze, które już zdobyliśmy kwalifikacje i no i one nam się tutaj kolekcjonują, jak również te, które no, wtedy jest zdobywana własność.
1: Całe 343.
3: Jak ktoś zacznie, to jak rozumiem, po prostu tu ta lista będzie pusta.
4: Będzie tylko ta jedna Cessna. Tak, nie, będzie tylko ta jedna Cessna.
0: Będzie
4: 152.
0: Cessna, ale nawet nie będziesz miał tej kategorii...
1: Loty szkoleniowe, lista rozwijana, przez
0: tego nie będziesz miał.
4: Nie, tylko...
0: Będzie... będzie po prostu...
1: Trening lista rozwijana, zwinięte.
0: To.

0: Samolot, my chcemy zdobyć kolejne uprawnienia i to już jest za opłatą, jak wspomniałem.
1: ISPTS.57 ambasador 2500 euro.
0: Ale to nie jest 2500 euro, tylko 2000 to jest końcówka modelu jakby, a znaczy jak ten, a 500 euro to jest kwota.
1: Ale nie C27 od Spartan 500 euro.
0: No właśnie, także to tak to.
1: Cessna 107, Cessna 200, Cessna 200, Cessna, Cessna, Cessna, Cessna, Cessna,
0: I czego mamy dużo?
1: Dwa.
0: Dwójeczka.
1: Aerol 39 Albatros 3000 euro. Airbus A220 3000 euro.
0: Prawda, więc no tak.
1: Trzy.
0: Trójeczka.
1: Airbus A346 za 10 000 euro. Airbus A380 za 10 000 euro.
0: No, więc nie kłamałem, tak to się mniej więcej rozkłada kwotowo.
1: Filtry pole edycji pusta. Loty szkoleniowe lista rozwijana przez winięte.
0: No i tak. I to tak naprawdę w tym trybie jest tyle, co warto jeszcze wspomnieć. To, co poniekąd mówiłem na początku, to jeszcze powtórzę, że te loty treningowe, w tym trybie treningowym nie przewidują w ogóle obsługi pasażerów, to jest jedno. Dwa, że w trybie
1: filtry pole edycji, trening lista rozwijana zwinięte.
0: Tym, trening, jeżeli my dopiero zdobywamy kwalifikacje, to lotniska mamy zapamiętywane. Lotniska są zapamiętywane, na których ostatnio wylądowaliśmy. Natomiast w tym trybie już stricte takim szkoleniowym, w tym performance flights,
1: loty szkoleniowe lista rozwijana przezwinięte.
0: Każdorazowo musimy wybrać lotnisko początkowe i lotnisko docelowe, do którego się chcemy udać. Ja to zresztą za chwilę pokażę, no bo i tak będziemy sobie taki lot treningowy przeprowadzać. I co? No i w wolnych lotach generalnie, czy w tych znaczy w biznesowych, to akurat nam firma przydziela punkt A, punkt B i tak dalej, więc, ale to wtedy nam, ale w tych wolnych zwłaszcza, to też nam jest lotnisko zapamiętywane, po prostu to, na którym ostatnio wylądowaliśmy, tak jak to już. No. No i chyba z takich informacji przed wstępnych to chyba tyle, nie?
2: Chyba tak. Chyba, że ktoś jeszcze napisał w międzyczasie, mamy jakieś pytania. Rozumiem, że nie, więc myślę, że możemy przejść dalej.
0: Tak jest. Czyli no co, żeby małą taką awioneteczką sobie polecieć. Tylko nie wiem, czy ja koniecznie chcę tą Cessną latać, a dlaczego. No może, ale w sensie...
3: Wydaje mi się, że warto by było, bo od tego przecież każdy zacznie.
2: Zacznie, tak.
0: Niby każdy od tego zacznie, tylko że w sumie większość tak naprawdę rzeczy się pokrywa, poza tym, że prędkość jest w sumie maksymalna większa i dochodzi nam podwozie w pewnym momencie.
3: To znaczy, wiesz co, ja bym to pokazał mimo wszystko.
2: Jakiś krótki lot, nie tak. Musi być jakiś długi, a dobra. Później możesz pokazać coś.
0: Dobra, entuzjazm, bo strasznie ten samolot lubię. Nie, wiecie co, rzeczywiście zrobię restart, bo
1: nieznane.
0: Treningowe ewidentnie mi...
1: Nieznane.
0: Dobrze, skoro tak...
1: Nieznane.
0: Moment. Tutaj...
1: Numlot wyłączone. Numlot wyłączone.
0: Słychać mnie, tak? Dobra.
2: Tak.
3: Tak, słychać cię.
0: Bo ja tutaj mam ewidentne problemy. Miejmy nadzieję, że się nam gra ładnie załaduje. O, widzicie, teraz mamy inną muzyczkę.
4: Witaj w Eurofly.
1: Nieznane.
0: Szybciej.
4: Tryb treningowy.
3: To jest właśnie, w ogóle mam wrażenie, tak celowo zrobione, żeby nie dało się tego intra pominąć.
0: Tak, oczywiście. Niestety. Ale teraz już nam przynajmniej wszystko działa.
1: BFC 36
0: Bonanza.
1: Cessna C152.
0: Cessna. Kocham ją.
1: Nieznane. Wybór lotniska Dialog. Wybierz lotnisko lista rozwijana Abu Zabi, Abu Dhabi, OMA.
0: A widzicie, i tych lotnisk teraz mamy, delikatnie mówiąc, dużo. I po to są filtry. Tap.
2: Natomiast też to, ta lista tutaj się nam będzie filtrowała na podstawie tego, na jakie lotniska nasz samolot może dolecieć. Tak więc jak tak. Będziemy w ogóle zaczynać i nie będziemy mieli żadnych uprawnień, no to tak naprawdę tylko będziemy na początku widzieli lotniska kategorii pierwszej.
0: Kategorii pierwszej i typu no tego takiego placykowatego, bez żadnych pasów i tak dalej. Bo to też warto dodać. No ale że ja już tutaj pozdobywałem sobie, to będę miał całą masę od groba. Wpiszę sobie Polska.
1: Wybierz lotnisko lista rozwijana Polska Biała Podlaska, EPB, Polska Biała Łusy, PL-0036.
0: To się zgadza, bo to są akurat te lotniska w sumie bez tego, ale...
1: Polska Bydgoszcz, Polska Cewice, Polska Bydgoszcz, Ignacy Jan Paderewski, EPB Y.
0: Ale to już jest w ogóle z pasami i tak dalej, więc wy tego jeszcze nie będziecie mieć. Ale ja sobie...
1: Filtry pole edycji Polsk.
0: Dobra, Wilcze Laski sobie wpiszemy.
1: Wybierz lotnisko lista rozwijana Polska Wilcze Laski, PL-0080, zwinięte.
0: Jest. Od razu kod lotniska mamy, prawda? I enter.
1: Nieznane. Europa 0. Panel pilota, okno.
0: Mhm. Dobra.

0: Jesteśmy już na tym lotnisku. I teraz co? Tak naprawdę nie możemy zrobić nic. W
1: Ja myślę,
0: dwójce.
1: że warto zacząć od trybu pomocy. No bo zakładamy, że no właśnie,
0: Dobra.
1: jesteśmy pierwszy raz po kwicie, wszystko mamy powłączane, nie wiemy, co zrobić.
0: Dokładnie. Słuszna uwaga. Więc no co? Wciskamy sobie Alt H. Jak help.
2: Tryb pomocy aktywny. Drzewo. Mapa 93, zwinięte poziom 1.
0: No, mapa nas raczej nie interesuje.
2: Samolot 35, zwinięte poziom 1.
0: Ale to nas może już bardziej interesować. Ale może przejrzyjmy sobie na razie kategorię.
2: Silniki 11, zwinięte poziom 1. Kontrola / sterowania 11, zwinięte poziom 1. Komputer pokładowy 18, zwinięte poziom 1. Komunikator 1, zwinięte poziom 1. Inne 21, zwinięte poziom 1.
0: O, a chyba było 19, więc coś tam doszło jeszcze przy okazji. Matko Boska, a to samolot. Dobra.
1: Mamy dźwięki otoczenia w tle.
0: Tak. Zdecydowanie. Więc tak, no i to sobie normalnie.
2: Samolot 35.
0: Rozwijamy
2: poziom
0: generalnie strzałeczką w prawo.
2: Rozwinięte. Poziom 2B, na ziemi aktywuj / dezaktywuj hamulce. W powietrzu dodaj F, B, na ziemi aktywuj / dezaktywuj hamulce. W powietrzu dodaj bieżące położenie do ulubionych poziom 2. F, raportuj aktualnie ustawioną częstotliwość radiowo poziom 2.
0: I tak dalej, tego
1: i
0: mamy.
1: I
0: mamy
1: wszystkie skróty rozpisane generalnie.
2: Poziom 2. E, CTRL plus B, zapnij / odpięcie pasu bezpieczeństwa
0: poziom 2. Tak, zgadza się, ale na przykład jak my teraz chcemy.
2: Szukaj pole edycji pusta.
0: O, tabem się smyrgnąłem. I teraz kurczę, jak tu się włącza silnik, nie? No nie wiem. No to wpisujemy sobie tutaj SIL. Tab.
2: Wyniki lista rozwijana padeł. Silnik 1 aktywny / nieaktywny zwinięte. End. Zmniejsz moc silnika.
0: Przy czym. Aha, dobra.
2: Home. Zwiększ moc silnika. Delete. Raportuj aktualną moc silnika / wyjście ulubionych usun wybrane miejsce / wyjście schematów. CTRL plus delete. Stabilizuj prędkość. Zapnij silniki.
0: Tak, czyli właśnie jak nam prędkość rośnie, rośnie, rośnie, rośnie, rośnie. I my ją chcemy po prostu ustabilizować, żeby już nam nie rosła.
2: Shift plus padeł, raportuj stan silnika 1. Shift plus end, zmniejsz moc silnika o 10%. Shift plus home, zwiększ moc silnika o 10%. Shift plus delete, przełącz tryb silnika.
0: I wszystko tak naprawdę tutaj mamy według wpisanego sil, no nie? No bo silnik.
1: Szukaj tak, no i możemy sobie filtrować.
0: I możemy sobie filtrować. I kolejna fajna rzecz, to o czym ja wspomniałem i o czym napisał do nas bodaj Patryk, jeśli dobrze pamiętam, odnośnie albo Kamil, nie wiem, ale któryś z was.
2: Lista rozwijana, pole edycji tylko do odczytu Lesnoxer Grater.
0: Ha. To jest właśnie ten panel do skrótów. My sobie naciskamy skróty i on nam elegancko mówi, więc page up.
2: Silnik jeden aktywny / nieaktywny.
0: Tak, wyłączamy, włączamy.
2: Next.
0: Co?
2: Next.
0: A czemu? To jest w każdym bądź razie silnik drugi, w sensie page down, nie wiem co się stało.
1: No to nie ma drugiego silnika, więc może dlatego też.
0: A więc może dlatego tutaj go nie będzie. Tak, tak, tak, masz rację. Bo przy tych powiedzmy czterosilnikach, bo tak, bo silnik jeden właśnie page upem.
2: Silnik jeden aktywny / nieaktywny.
0: Page downem silnik 2. Z altem, page, alt i page down silnik 3 i page up silnik 3, a alt page up silnik 4, jeśli mamy 4 silnikowca, więc to tak wygląda, po prostu te dodatkowe, te trzeci i czwarty z altem, no, w ten sposób. No ale na przykład, no, chcemy sobie prędkość z...
2: Skręć lub przechyl samolot w prawo.
0: Właśnie, to jest strzałeczka w prawo.
2: Skręć lub przechyl samolot w lewo.
0: I tak dalej.
2: Przechyl samolot 10 stopni w prawo.
0: To jest shift w prawo.
2: Przechyl samolot 10 stopni w lewo.
0: No właśnie, i tak się możemy tym bawić. A ja jeszcze coś umyślnie pokażę, jeden skrót.
2: Bateria aktywny / nieaktywny.
0: Właśnie, bo w dwójce to myśmy tego zdaje się nie mieli, a tutaj nam doszła bateria. W dwójce normalnie mogliśmy sobie silnik włączyć i tak dalej, no a tutaj, no jak to się ładnie mówi, bez prądu, to raczej nic nie będzie działać, nie? Bez energii, więc i tutaj tak mamy.
2: Przegląd dźwięków, lista rozwijana, automatyczna operacja zakończona, zwinięte.
0: A tutaj jeszcze mamy możliwość sobie podglądnięcia dźwięku.
2: Zmiana kursu o określoną wartość.
0: Tylko co, jak...
2: Pole edycji, poznaj właściwości twojego samolotu, CTRL plus enter.
0: A, i tutaj mamy całą jeszcze instrukcję w ogóle.
1: No tak, ja myślę, że tak, warto jeszcze wrócić do tej listy. Tam generalnie, jeśli naciśniemy chyba spację na każdym z tych dźwięków, możemy usłyszeć, co te dźwięki znaczą.
0: Tak.
1: No właśnie. I no właśnie warto pokazać jeszcze to pole edycji, o którym minąłeś i myślę, że od tego też warto jeszcze to będzie warto pokazać. Natomiast ja was bardzo przepraszam, muszę na minutę was opuścić, za chwilkę wrócę, a myślę, że tutaj możesz dalej pokazywać po prostu jak ten lot pierwszy wygląda.
3: Tak, bo to pole edycji to jest taka tak naprawdę checklista swego rodzaju, która pokazuje, co my tam właściwie mamy z tym samolotem zrobić, tak, i jak go obsłużyć.
0: Więc tak naprawdę, może ja na chwilę jeszcze wyjdę z tego trybu pomocy, żeby tak po prostu to pokazać łopatologicznie co i jak, no bo
2: panel pilota, okno.
0: Jeśli my sobie w niego wejdziemy,
2: tryb pomocy aktywny, drzewo,
0: to mamy od razu drzewo. No i potem pod tabem całą tą masę różnych rzeczy, którą żeśmy sobie pokazywali przedtem. No ale jak sobie wciśniemy Shift Taba.
2: Zasady przycisk.
0: A, o, tu tu są zasady właśnie.
2: Pole edycji, poznaj właściwości twojego samolotu CTRL plus Enter.
0: I tutaj jest cała
2: poznaj właściwości twojego samolotu CTRL plus Enter.
0: Co tu zrobić, żeby. No więc, zanim cokolwiek zaczniemy się dobierać do naszego samolotu, no to musimy poznać jego właściwości, no nie? Więc od razu nam to mówi Ctrl Enter, właściwości samolotu.
2: Poznaj właściwości twojego bieżącego lotniska Shift plus Enter.
0: Tak, to znaczy jego opis, ile on ma pasów, czy w ogóle te pasy ma, jakie jest kategorii i jaki jest jego poziom trudności, jeśli chodzi o lądowanie i o start i lądowanie, ile ma stanowisk, ile ma bramek. Również później to pokażę pod tabem kontrola, droga podejścia do lądowania, czyli jaka jest, jakie są poszczególne bezpieczne wysokości, kręgi bezpiecznych wysokości i tak dalej. Tych parametrów tam jest troszeczkę. Teraz się w to nie będę wgłębiał, natomiast to wszystko uzyskujemy pod skrótem Shift Enter.
2: Poznaj właściwości twojego bieżącego lotniska Shift plus Enter.
0: Tak.
2: Dowiedz się, ile pilotów jest obecnie na twoim lotnisku CTRL plus Shift plus Enter.
0: Też można, generalnie. Jaki mają samolot i tak dalej, co robią. No, można.
2: Włącz baterię CTRL plus Shift plus B.
0: Właśnie. I to jest wszystko tak dosłownie, tak jak Michał powiedziałeś, taka checklista, czyli co po kolei zrobić, nie? Więc najpierw się zapoznajmy z właściwościami samolotu, potem możemy sobie ten, chociaż w sumie. No i potem musimy tą baterię nieszczęsną sobie włączyć, bo bez tej baterii nie ma nic. Nie ma życia w samolocie.
2: Włącz światło Shift plus S, Shift plus K, Shift plus D, Shift plus L.
0: Tak, generalnie Shift plus S, Shift S to są bodaj te światła w kabinie, tam D no to te pozycyjne, żeby tam też było widać w sumie, gdzie jesteśmy na czym i tak dalej. Shift plus Shift K to są światła kołowania. Na razie jeszcze w tej wersji beta to tak nie ma tak naprawdę takiego znaczenia. Mamy to powyłączane, w sumie nic się nie dzieje, ale wiadomo, beta wiecznie trwała nie będzie, więc warto sobie już się do tego przyzwyczajać. Tak samo w sumie jak w trybie treningowym, nie musimy de facto o nic tej wieży pytać, tej kontroli naziemnej.
3: To jeszcze takie ostrzeżenie od Kamila, że Ctrl Shift Enter naciśnięte w powietrzu może wywalić program.
0: A chyba mi się rzeczywiście coś takiego raz zdarzyło.
3: To
0: no.
3: Jest tak samo jak pytanie, czy ten bug cały czas jest aktywny. I
0: z Narodową Kontrolą Ruchu Powietrznego?
3: Tak, tak, tak.
0: Oczywiście, że tak.
3: Ile razy ja się na tym wywaliłem, testując, czy aby to już przypadkiem nie działa.
0: Niestety nie. Najlepiej sobie to robić na ziemi jeszcze, zanim cokolwiek zrobimy, żeby no bo wyobraź sobie, lecisz, przekraczasz granicę danego kraju. Chcesz się przełączyć z czystej przyzwoitości na...
3: Właśnie.
0: I nagle przelatujesz jeszcze 500 km, masz granicę. Ups, Grecja mu wywala, sorry, zaczynasz od nowa. Więc chyba nie warto.
2: Włącz światło Shift plus S, Shift plus K, Shift plus D, Shift plus L.
0: To jest to.
2: Włącz komputer pokładowy CTRL plus Shift plus K.
0: Tak, to mieliśmy w dwójce też. Tyle, że chyba te światła to troszeczkę się inaczej włączało, tam Shift B i tak dalej, a tutaj mamy te skróty właśnie.
2: Włącz radio CTRL plus Shift plus F.
0: No właśnie, niezbędne do komunikacji z naszymi wieżami i tak dalej.
2: Dowiedz się, jakie wieże są w zasięgu 9?
0: Tak. Bo generalnie, jeżeli my chcemy się w ogóle z jakąkolwiek wieżą połączyć, czy to z kontrolą podejścia, czyli kontrolą lotu de facto, czy kontrolą naziemną, no to musimy te częstotliwości znać, więc tutaj nam 9 bardzo ładnie w tym pomoże. Przy czym, tak jak mówiliśmy na początku, te lotniska malutkie, prościutkie mają tylko kontrolę podejścia, nie mają żadnej kontroli naziemnej, no bo nie ma obsługi naziemnej.
2: Włącz, dowiedz się, jakie wieże są w zasięgu 9.
0: Mm-hmm.
2: Ustanów połączenie z twoją wieżą Alt plus F.
0: Tak, Alt F, wpisujemy tą częstotliwość wysłyszaną, Enter, no i jesteśmy połączeni, wieża nas potem kulturalnie wita i tak dalej.
2: Utwórz plan lotu F1.
0: Tak, F1 to w ogóle jest swego rodzaju kreator, okienko kontaktu, w ogóle komunikacji z wieżą, aktualnie połączoną, bo z tej listy wybieramy, chcę stworzyć plan lotu, chcę tam zaprosić pasażerów i tak dalej, nie? Więc to jest F1.
2: Zatankuj CTRL plus E.
0: To tylko w samolotach pierwszej kategorii.
1: Ja już jestem jak coś.
0: To tylko w samolotach, dobrze. Fajnie, że wróciłeś. To w samolotach pierwszej kategorii to się tyczy, bo potem, jak mówiłem, też F1 i musimy kulturalnie wieżę poprosić o możliwość zatankowania.
2: Uruchom silniki, padł.
0: Page up.
2: Włącz czujnik CTRL plus back w space.
0: Tak, dlatego, że tu mamy tylko jeden silnik.
2: Uruchom silniki padełup.
0: Dlatego page.
2: Włącz czujnik CTRL plus backspace.
0: Control backspace. Czujniki generalnie, które nas informują, czy my się zbliżamy do krawędzi naszego obszaru. Czy to jest droga jakaś dojazdowa, czy to jest pas, czy to jest obszar główny, bramka, stanowisko, coś tam. Strefa bezpieczeństwa, jak nam się zaraz zacznie. Po prostu nam pipczy.
2: Włącz kontrolę temperatury i ustaw temperaturę CTRL plus shift plus Q, alt plus Q.
0: Mhm. W sumie na dobrą sprawę tak, no temperaturę warto włączyć jako taką, ogrzewanie i ten, ale ustawiać, ja wiem, w sumie ja rzadko ustawiam. Optymalnie jest 18, jest 18, no i jest dobrze.
2: Włącz radar burzowy CTRL plus shift plus S.
0: Tak, przy czym póki co warunki pogody, warunki pogodowe, atmosferyczne nie mają żadnego wpływu na rozgrywkę, totalnie, żadnych turbulencji póki co nie mamy. Nie mamy żadnych burz, które by trzeba było omijać i tak dalej. Docelowo pewnie będzie, na razie nie ma.
2: Włącz wskaźnik przeciągnięcia CTRL plus shift plus E.
0: No właśnie to, jeżeli nam prędkość spadnie poniżej pewnych norm, to zaraz będzie, że no, zacznie nam wyć i zaraz zacznie spadać i coś tam, więc tego typu.
2: Włącz teraz CTRL plus shift plus E.
0: To są radar antykolizyjny, tak? To jest
1: tak,
0: chyba radar antykolizyjny?
1: Tak, dokładnie.
0: Przy czym też jeszcze nie działa. Nawet jak mamy lecące samoloty i tak dalej, to nam nie będzie pipczało. Nie ma możliwości póki co zderzyć się z samolotem.
2: Wykonaj kontrolę systemu CTRL plus shift plus Z.
0: Tak, bo generalnie no nie ma co się oszukiwać. Jak sobie długo latamy, latamy, latamy i latamy, no to nam się komponenty samolotu zużywają siłą rzeczy, nie? Systemy, może tam coś się wykrzaczyć, czy w trakcie lotu, czy po prostu z biegiem czasu. No i tutaj Ctrl-Shift.
2: Wykonaj kontrolę systemu CTRL plus shift plus Z.
0: Ctrl-Shift-Z, przy czym nie wiem, czy wy też tak macie. Natomiast założenie było takie, że Ctrl-Shift-Z jest od systemów, Z jest od czegoś tam, a Y jest od wysokości. Od sprawdzania sobie wysokości. A tutaj jest uporem maniaka, ja mam taki, zresztą nie tylko ja, że zamiast Ctrl-Shift-Z to działa Ctrl-Shift-Y właśnie na to. Więc
1: tak, bo tam jest coś, może to związane z tym polem wyboru do specjalnej obsługi klawiszy, jakoś tak to się nazywało, to u mnie mniej więcej coś tak jest, więc jeśli u was tak skróty też mogą być zamienione, tak.
0: Mhm. Więc na to warto zwrócić uwagę, mieć baczenie, jak to się mówi.
2: Steruj samolotem i poruszaj się po lotnisku.
0: Tak, kolejny jakby ten podrozdziałik naszego tutoriala poniekąd.
2: Zaproś na pokład pasażerów CTRL plus W.
0: A nieprawda. W sensie, no nie, bo to się też robi w ten sposób, że F1 i tam board, proszę pasażerów o spokojne wejście na pokład. Jeszcze później pokażę.
2: Poproszę zgodę na start F1.
0: No właśnie, też F1.
2: Ustaw klapy CTRL plus F. Start. Wykonaj lot do celu. Skorzystaj z mapy i rozejrzyj się. Skorzystaj z atlasu, aby uzyskać więcej informacji CTRL plus shift plus L.
0: Czy ja wiem? Ja to w sumie z tego nie korzystam.
2: Komunikuj się z innymi pilotami CTRL plus shift plus B.
0: Tak, można sobie komunikator włączyć i wtedy... No, możemy sobie czatować.
2: Słuchaj na dialog muzyki w Alt plus Z.
0: Przy czym Alt Y w tym momencie u mnie.
2: Zbadaj właściwości lotniska docelowego CTRL plus F8 plus Shift plus Enter.
0: A, tak, że najpierw jakby z tej listy całej, albo poprzez filtrowanie, albo poprzez wybór lotniska stricte z tego pola kombi rozwijalnej listy wybieramy, stajemy sobie na tym konkretnym lotnisku, no i shift enter, badamy jego właściwości, czyli to, co mieliśmy tam w tych skrótach odnośnie lotniska, czyli jaka jest jego trudność, czy to jest lotnisko pierwszej kategorii, czy ma obsługę naziemną, czy jej nie ma i tak dalej, to wszystko, ile ma pasów i tak dalej.
2: W zasięgu lotniska docelowego, zapytaj o pas startowy, jeśli istnieje F1.
3: I jeszcze to tak. A propos tego F1, które nam się dość często pojawia w tych skrótach, to też Kamil napisał, warto powiedzieć, że pod F1 możemy używać liter, na przykład P dla planu lotu.
0: Tak.
3: I czy dwa razy R dla runway. Niestety anglicyzmy są wpisane w kod programu i nie możemy ich przetłumaczyć. I jeszcze
0: i
3: co do zużywania,
0: nie
3: w treningu nie zużywają się tylko w wolnym lataniu te komponenty.
0: No tak, no bo w treningu no to de facto dostajemy samolot pożyczony od firmy, tak naprawdę zresztą we właściwościach samolotu to będzie, czy to jest posiadany przez nas, czy przez nas samolot, czy pożyczony, czy on jest może firmowy, czy on jest jeszcze tam jakiś. Więc tak.
2: Poproszę zgodę na podejście i wyrównaj kurs pasem startowym, jeśli istnieje F1.
0: Tak. bo to jest cała procedura lądowania też troszeczkę bardziej skomplikowana niż w dwójce. O tym będę mówił, jak już będziemy rzeczywiście sobie lecieć. Przy czym nie przy tych najprostszych lotniskach, tylko z pasami.
2: Włącz IS, jeśli na lotnisku są pasy startowe CTRL plus S.
0: ILS, ILS. Systemy naprowadzające, mówiąc bardzo w skrócie, jeżeli jesteśmy przy lotnisku, oddaleni od lotniska na 5 km lub mniej, Ctrl S aktywuje i A, jeżeli jesteśmy już wyrównani z tym pasem, jeżeli już jesteśmy ustawieni na kursie do tego pasa na lotnisku, to on nas potem takimi, no ja wiem, wiązkami laserowymi, powiedzmy, naprowadza nas idealnie na ten kurs, żebyśmy idealnie tego pasa sobie dotknęli, a nie żadnego innego pasa. Nawet jak on nas tam będzie, ten samolot znosiło, tam stopień w prawo, stopień w lewo i tak dalej, to ten ILS, ILS ma nam zapewnić, że ten kurs cały czas będzie ustabilizowany do tego konkretnego naszego pasa. Zwłaszcza to się przydaje, jak już będziemy mieli tych pasów znacznie więcej, typu lewo, prawo, środek i tak dalej.
2: Poproszę o zgodę na lądowanie F1. Ląduj. Przełącz częstotliwość na kontrolę na ziemi, jeśli jest dostępna Alt plus F. Poproszę o przedział bramy, jeśli jest dostępna F1. Kołuj do przydzielonej bramy lub do parkingu. Wypuść z pokładu swoich pasażerów CTRL plus W.
0: A no tak jak właśnie.
2: Wyłącz wszystkie systemy i silniki samolotu. Pusta. Pusta. Pusta.
0: No i tak naprawdę to jest tyle, jeśli chodzi o ten tutorial, o cały tryb pomocy tak naprawdę. No więc, co? Więc teraz
2: zasady przycisk.
0: Pasowałoby, no właśnie, zasad nie będziemy aktywować, bo tak jak mówię, to nam otworzy stronę internetową.
2: Drzewo.
0: Z całymi, no właśnie, zasadami gry, więc ja sobie tu pozwolę już escape'em wyjść, chyba że jeszcze coś byście chcieli, jakieś kwestie, czy przechodzimy sobie dalej? Rozumiem, przechodzimy dalej,
3: chyba
0: tak?
3: Dalej,
0: słychać mnie dobrze.
3: Tak, słychać cię, słychać.
0: Dobra. Czekaj, co się to stało? A co się to stało? Co się znowu stało z tą grą?
2: Panel pilota, okno.
0: A, dobra, jest. I teraz właśnie, no, nie mamy nic. Skróty żadne nie działają. No więc, żeby to wszystko żyło jakimkolwiek życiem, musimy sobie włączyć baterię. Jak to już zostało wspomniane. Ctrl-Shift-B sobie wciskamy. O, jakiś dźwięczek już się tu pojawia nam. Tak. I teraz co? To, co sobie możemy włączyć tak naprawdę, to te wszystkie światła, hamulce możemy sobie dezaktywować, pasy zapiąć i tak dalej, co by się chociaż troszkę bezpieczniej poczuć, komputer pokładowy włączyć, więc tak. Światła jedne.
4: Światła w kabinie zapalone.
0: Właśnie, Shift S, Shift D, światła pozycyjne.
4: Światła pozycyjne zapalone.
0: Shift K. Tutaj chyba nam się nie przydadzą tak de facto, ale sobie włączymy dla porządku.
4: Światła kołowania zapalone.
0: To jest Shift K. A skoro Shift K, no to komputer pokładowy Ctrl Shift K.
4: Komputer gotowy.
0: Co tam jeszcze mamy? B, hamulce.
4: Hamulce nieaktywne.
0: Ctrl B, pasy.
4: Pasy zapięte.
0: Dziękuję. Radio. Ctrl Shift F.
4: Radio aktywne.
0: Słychać eleganckie szumy już tutaj. Ctrl Shift T to jest nasz transponder.
4: Transponder aktywny.
0: Tak. No i co? I tak naprawdę wszystkie systemy z grubsza mamy połączone. Oczywiście o silniku zapomniałem, ale silnik. Silniku na razie nie będziemy włączać, bo powiedziano nam, że jeżeli my chcemy uzyskać informacje o częstotliwościach dostępnych, to sobie musimy wcisnąć 9, no więc ja to teraz potulnie zrobię.
2: Lista rozwijana Wilcze Laski, kontrola podejścia 119.0 rozwinięte.
0: Jest, kontrola podejścia Wilcze Laski 119.0.
2: Kontrola ruchu lotniczego Polska 314.8.
0: Tylko że to nam nie działa, to nam wysypuje grę. Więc tego może nie będziemy, ale...
2: Wilcze Laski, kontrola podejścia 119.0.
0: 119.0, więc ja tutaj escape.
2: Panel pilota, okno.
0: O, panel pilota. Alt F, frequency, częstotliwość.
2: Ustaw częstotliwość, pole edycji.
0: No i wpisujemy. 119.0.
2: Wilcze Laski, kontrola podejścia.
5: 9.8.3. Witamy na naszym lotnisku.
0: No to mi się podoba. Żadnych opóźnień w końcu tu nie ma. Tak. I teraz dopiero mamy... O, szkoda, że tego nie pokazałem wcześniej. Bo jeżeli nie jesteśmy połączeni, to nam w ogóle F1 nie działa. Nie mamy nic pod F1. Ale teraz, jeżeli już się elegancko, grzecznie połączyliśmy, no to możemy sobie to sprawdzić. Co my pod tą F1 mamy?
2: Lista rozwijana, plan. Chcę stworzyć plan lotu zwinięty.
0: Plan. Chcę stworzyć plan lotu. Tak, anglicyzmy co prawda są, natomiast dobrze to jest ładnie przetłumaczone, więc to nie, że jest runway, że jest...
2: Repair potrzebuje naprawy.
0: Repair potrzebuje naprawy, bo to wszystko mamy.
2: Take off. Proszę o zgodę na start.
0: Take off. No i, teraz... a spróbujmy się teraz wznieść i zobaczymy, co się stanie.
2: Panel pilota, okno.
5: 9, 8, 3. Nie otrzymaliśmy planu lotu.
0: No właśnie, nawet jak my sobie lotnisko docelowe wybierzemy, Ctrl F8, to się akurat z dwójki nie zmieniło. Niby dodatek do nawigacji. Niby mamy, że odległość... Zróbmy to. Ctrl F8.
2: Lista rozwijana Polska Wilczelaski, PL00, Polska Machliny, PL00, 25, 28 km, 123 na lewo.
0: No, najkrótszy, jak żeśmy wspomnieli, to zrobimy sobie ten lot.
2: Lotnisko docelowe ustawione. Panel pilota, okno.
0: No i co z tego?
2: 28 km, Machliny, 1 minuta.
0: Ctrl N, tak samo jak w dwójce. No i co? No, próbujemy prosić o start, nie? No, bo tyle mamy.
2: Lista rozwijana, prepaj, take off. Panel pilota, okno.
5: 9, 8, 3, nie mamy planu lotu.
0: No właśnie, więc nic nie zrobimy. Musimy ten plan lotu sobie utworzyć.
2: Lista rozwijana, plan. Chcę stworzyć plan lotu
0: tak
2: zwinięty.
0: Tak, więc zróbmy to może.
2: Znak wywołaczy pole edycji tylko do odczytu SKOTF 983.
0: OTF, opcjonalny ten lot, bo każdy swój, czy wolny lot, czy tak, one mają swój jakby skrót.
2: Wybierz lotnisko docelowe, lista znak wywołaczy pole edycji tylko do odczytu SKOTF 983.
0: 983, czyli SK983 to jest w tym momencie nasz znak wywoławczy, jakby do którego, po którym wieża się do nas jakby zwraca, nie? Identyfikator taki jakby nasz. I to jest pierwsza rzecz odnośnie planu lotu, którą dostajemy.
2: Wybierz lotnisko docelowe, lista rozwijana Polska Machliny, PL0025 zwinięte.
0: To już jest wybrane, więc nie ma sensu tutaj czegokolwiek zmieniać.
2: Filtry pole edycji pusta.
0: Oczywiście możemy tradycyjnie wyszukać sobie to lotnisko.
2: Opis lotu pole edycji pusta.
0: Tutaj możemy wpisać sobie ten lot, znaczy opis lotu. Ja tego w sumie nigdy nie robię, ale okej. Okay. On się tam potem wyświetla w bieżącym ruchu powietrznym tak naprawdę. A co, kto, gdzie leci, jakim samolotem, jaki pilot. No i mamy wtedy też opis tego lotu, ale...
2: Proszę o listę rozwijane, lot z nawigacją zwinięte.
0: Proszę o lot z nawigacją, albo...
2: Lot bezpośredni.
0: I generalnie...
1: Przepraszam, czy mnie słychać?
0: Teraz tak.
1: Teraz tak. Bardzo Państwa chciałem przeprosić, zwłaszcza Michała, ale źle się czuję i po prostu muszę przedwcześnie zakończyć swój udział dzisiaj.
3: No to cóż, pociągniemy temat w takim razie. To...
1: Tak, bardzo Was przepraszam. Plan był taki, żeby z Wami zostać do końca, ale po prostu dzisiaj sytuacja na to nie pozwala. Natomiast mi było bardzo miło, na tyle, ile udało mi się z Państwem być. No i
0: zdrowia, Piotrze, zdrowia.
1: Dziękuję bardzo. I Wam też życzę miłej audycji do końca. No i ja już się z Państwem będę żegnać.
3: Dzięki, Piotrze, to my w takim razie przejmujemy. No, dobrze, że się nie stało w trakcie lotu, bo to różnie by się mogło skończyć.
0: Katastrofa gotowa, drugi pilot jakby tak zawiódł.
3: Tak jest, tak jest.
0: To by to było, nie?
3: Dokładnie, dobrze.
0: Tak, więc tutaj mamy lot...
2: Lot z nawigacją.
0: Z nawigacją bądź lot bezpośredni. Przy większych dystansach, kiedy lot jest nadzorowany przez krajowe kontrole ruchu, czy jak to tam się nazywa, musi być lot z nawigacją, bo lot bezpośredni, przykro mi, znaczy plan lotu został zaakceptowany, jednak nie możemy zezwolić na lot bezpośredni, bla, bla, bla.
3: I tak, musimy lecieć bezpośrednio, nie możemy korzystać z tej kontroli ruchu, bo ona po prostu na razie nie działa.
0: Bo ona nie działa i tak tylko, no czyli to tak powiedzmy jest częściowo dopracowane.
3: Bo właśnie tym się różni lot bezpośredni od tego lotu z nawigacją, że w trakcie lotu z nawigacją powinniśmy się łączyć do tej kontroli ruchu i ona nam w każdym... Tak. Państwie, przez które lecimy, będzie udzielała odpowiednich wskazówek, gdzie mamy, jak wysoko, jak nisko lecieć, na co uważać i tak dalej, i tak dalej.
0: Dokładnie. Tylko teraz właśnie pytanie, czy docelowo ma być tak, że będziemy się musieli jakkolwiek przedstawiać, identyfikować, bo póki co tego nie ma.
3: Tego nie ma, a ja jeszcze pamiętam z jedynki, że tam za brak identyfikacji to poważne konsekwencje groziły.
0: A był odstrzał po prostu.
3: Tak.
0: Był odstrzał. Koncertowy, więc zróbmy sobie lot bezpośredni tak czy inaczej, bo to jest krótki lot.
2: Poproszę o wyznaczenie planu lotu przycisk.
0: I już troszkę może wybiegnę w przyszłość. No to jest teraz tryb lot treningowy, stricte wydajnościowy, szkoleniowy i tak dalej. Więc kwestia jest taka, że jeszcze przed tym poprosi o wyznaczenie planu lotu, mielibyśmy checkbox, pole wyboru do zaznaczenia, czy my chcemy, aby na pewno pasażerów, czy my ich nie chcemy wpuszczać, więc to jeszcze by było. I to na pewno będzie, bo ja to potem pokażę, żeby nie było, ale mówię już teraz w sumie, że jest.
2: Znak wywoławczy pole edycji tylko do... Poproszę o wyznaczenie planu lotu, przycisk.
0: Proszę ja was o plan lotu.
2: Pan pilota, okno.
5: 983. Plan lotu zatwierdzony. Ustaw transponder na 3304.
0: Dziękuję. Nieraz są te numery takie chore, a jak się nie ma numpada, wiesz, klawiatury numerycznej, nie?
2: Ustaw transponder. Ustaw transponder pole edycji.
0: 304, tak?
3: Alt T.
2: 3304. Pan pilota,
0: Alt T, tak. Słuszna uwaga. Alt T. A, i wpisałem tęże wartość. A jakbym chciał się upewnić?
2: 3304 SKOT 980 3304.
0: Dobra, Shift T wcisnąłem teraz, żeby nie było powtórzenie jakby tego, tej wartości. Spacją, zresztą z dwójki też, w dwójce też to mieliśmy. A spacją powtarzamy komunikaty.
5: SK983, plan lotu zatwierdzony. Ustaw transponder na 3304
2: 3304 SKOT.
0: No, więc to już jest. No i co? Mieliśmy, ustawiliśmy sobie lotnisko docelowe. To sobie może zobaczmy przede wszystkim, ile my mamy tego paliwa teraz.
2: 100 litrów.
0: Ups, literką E. 100 litrów. Dolecimy czy nie dolecimy? Może lepiej zatankować mimo wszystko?
3: Ja bym nie ryzykował.
0: Tak. Kwestia jest taka, że nie wiem, o co chodzi, ale na przykład Piper nie da się go zatankować, wiesz? W sensie, nie da się zatankować, jak już jest ten lot typowo szkoleniowy, jak już zdobędziesz kwalifikacje. Nie wiem, czy to jest bug świeży, czy to jest jakiś bug ogólnie, ale się nie da. Zobaczymy, czy się z Cessną da.
2: Ile chcesz zatankować pole edycji puste?
0: A, zadaj te mnóstwo paliwa, tak? Czekaj, tak to było, tak. Jeszcze nie wiem, przetłumaczona wersja.
2: 2000.
0: Mamy 2000.
3: On i tak będzie tankował do pełnego baku. Nawet tak. Moglibyśmy wpisać tu milion, a on i tak zatankuje tyle, ile może.
0: No bo z pewnością 20 tysięcy to on nie przyjmie. Zresztą tego się dowiemy we właściwościach
2: 1382 litry.
0: Samolotu. Zresztą o właśnie.
3: No.
0: Ja wpisałem przecież 2000, nie?
3: Dokładnie.
0: No. To tyle może zatankować. I co?
3: Jest jeszcze jakiś skrót na zlewanie paliwa, co ciekawe. Tego, Shift E. Tego wcześniej nie było.
0: Nie było.
2: 1382 litry.
0: Okay, sorry. Dobra, szkoda marnotrawić.
2: 1342 litry.
0: Ale nam ubyło te 40 litrów, no 30 parę. Tak. I teraz... A dobra, włączmy sobie już ten silnik, może page up. Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Silnik pierwotnie dość głośny. Ja sobie go troszkę ściszyłem w ustawieniach głośności, bo szczerze mówiąc, to troszkę irytowało. No i teraz tak, przechodzimy
3: on
0: sobie
3: do właściwości. On i tak, Maćku, mam wrażenie, że jest trochę głośny.
0: Ale i tak jest głośny. Nie tak. Wiem, czy właśnie czego treści.
3: Może go ścisz trochę, bo no, on dość długo nam będzie towarzyszył.
2: Muzyka na mapie lista rozwijana, dźwięki mapy lista rozwijana, miasta i punkty trasy, wysokość nad poziomem, nawigacja lista rozwijana, silniki lista rozwijana, 72 zwinięte, 65. 43.
0: O.
2: 41.
0: Tak?
2: 42.
3: Nawet jeszcze ja bym go ściszył, wiesz, bo on jest taki...
2: 33.
0: Tylko później mi przypomnij, bo te, wiesz, będą znacznie cichsze i takie subtelniejsze.
3: Okej, okej. Okay. No myślę, że będzie teraz dobrze.
2: Panel pilota, okno.
0: Dobra. I co, przechodzimy sobie do właściwości lotniska czy samolotu, żeby... Może lotniska są samolotu. A nie, tutaj nie ma co w sumie pokazywać za bardzo, jeśli chodzi o właściwości lotniska.
3: No bo tutaj mamy po prostu hangar, z hangaru wyjeżdżamy i...
0: Nie mamy obszar główny.
3: I już.
0: Właśnie, jeśli chodzi o w ogóle poruszanie się po lotnisku, jako takim, tutaj to jeszcze nie będzie miało większego znaczenia, ale zwłaszcza jak już będziemy na tych spasami z drogami, to my mamy tak naprawdę taki układ osi X, Y, nie? Takich współrzędnych układ. No, że, prawda, Y to jest długość lotniska, no bo pionowa ośka. Szerokość lotniska, czyli X, pozioma ośka. I teraz, jeżeli my jedziemy sobie na północ, literką S sobie sprawdźmy, gdzie my właściwie jesteśmy ustawieni.
2: Północ.
0: No, dokładnie, północ. No to będziemy szli w górę po osi Y, nie? Czyli wartości nam się będą zwiększały pod literką K. K to jest właśnie długość jakby tego jakim punkcie tego lotniska, powiedzmy, jesteśmy?
2: 100 obszar główny.
0: 100 obszar główny. Tak jest domyślnie. Jeżeli kierujemy się na południe, no to wartości się zmniejszają, mało tego. No skoro są też wartości ujemne, minusowe, no to też mamy je i tutaj, zwłaszcza jeżeli mamy wszelkie hangary, wszelkie ten obszary główne, no to w pewnym momencie są wartości minusowe i się nie trzeba bać w ogóle, bo to wszystko wtedy jest w porządku. Elka znowu nam, jeżeli byśmy ze wschodu na zachód, znaczy z zachodu na wschód, przepraszam, to nam wartości wzrastają, ze wschodu na zachód nam wartości maleją tych współrzędów, nie? Analogicznie.
2: 200 obszar główny.
0: Tak, czyli jesteśmy w tym momencie 100 na 200 na tym lotnisku. To nam się teraz w sumie za bardzo nie przyda. Ale to co, właściwości samolotu może? Albo nie, cały czas mnie kusi to lotnisko, mimo wszystko, żeby wiedzieć, jak się po nim. Więc Shift Enter sobie wciśnijmy.
2: Lista rozwijana, pilot Maciek, 2, zwinięte.
0: Dzień dobry.
2: SKOTF 983, lot wydajny.
0: Lot wydajny, no tak, okej.
2: Cessna C-152, 1.
0: Czyli nazwa, model samolotu i jakiej jest kategorii?
2: PL-0080 Wilczelaski.
0: Tak, lotnisko, które, no właśnie, ono nasze obecne, jego kod.
2: Niepubliczne, nieposiadające usług serwisowych, 1.
0: No takie najprostsze.
2: Wysokość nad poziomem morza 148 metrów.
0: No właśnie, wysokość nad poziomem morza to też to się będzie bardzo liczyło przy lądowaniu, bo teraz wysokość nad poziomem morza, czyli de facto w tym momencie jesteśmy 0 nad ziemią, bo jesteśmy na ziemi, a to lotnisko nasze jest położone 148 metrów nad poziomem morza, więc gdybyśmy sobie podczas lądowania spadli do 146 albo do 100, o, tak jak było to w dwójce, elegancko 100 metrów, prawda, wysuwasz podwozie tam, prawda, i lądujesz, super jest, no to sorry, ale byśmy się roztrzaskali, nie? No bo lotnisko, ziemia, cały teren jest 147, więc też musimy to bardzo tego pilnować.
2: Trudność 1.
0: Trudność 1.
2: Kontrola podejścia 119,0.
0: Widziałem lotniska, które miały trudność 6, tak swoją drogą. Ja miałem problem trochę przy wylądowaniu na drugim poziomie trudności. To chodzi o ukształtowanie terenu. O to, czy niespodziewanie nie mamy jakieś cyple, mamy jakieś...
3: jakieś góry nagle, na przykład przed pasem startowym. Czy
0: dokładnie.
3: Bo to tak lubi wyskoczyć.
0: Lubi. No i wtedy co? Trask. No i nie ma nas. I pasażerów też. Tutaj nie mieliśmy pod strzałką nic, ale...
2: Opis lotniska.
0: Dalej mamy tak. Oczywiście tutaj po tym też możemy sobie nawigować literami. Gdybyśmy na przykład chcieli od razu z całości przeskoczyć do kontroli podejścia czy opisu lotniska od razu, no to albo K, albo O, prawda, jak opis. I mamy.
2: Obszar główny 500 x 500.
0: Czyli to lotnisko, no jest taki de facto kwadracik, nie? 500 na 500.
2: Hangar południowy zachód.
0: Hangar południowy zachód. To by miało znaczenie w sumie, gdybyśmy chcieli do tego hangaru wjechać albo z niego jakoś tam wyjść. To wtedy byśmy musieli na południe najpierw się skierować, potem na zachód i tak dalej.
2: Budynek portu lotniczego po północnej stronie hangaru.
0: To nas.
2: Powierzchnia całkowita 500 x 600. Strefa bezpieczeństwa 200.
0: Strefa bezpieczeństwa, tak, to już jest taka strefa, którą po... Jeszcze, że można ewentualnie się... Jesteśmy jakby poza obszarem właściwym do wykonywania wszelkich operacji, ale to jest jeszcze de facto teren lotniska, który jakby nas oddziela od cywilizacji, można by tak powiedzieć. No i jeżeli my poza ten teren wyjedziemy, no to sorry, spadamy, jesteśmy roztrzaskani. No, więc to jest jeszcze strefa bezpieczeństwa, która ma taką swoją bezpieczną enklawę, tak, taki obszar. A pod tabem mamy też różne jeszcze rzeczy, ale może tego teraz nie będę pokazywał, to dopiero pokażę, jak będziemy lądować. I tak, co byśmy mieli? Aha, właściwości samolotu teraz sobie przeglądnąć, żeby wiedzieć przede wszystkim, z jaką prędkością my musimy wystartować, żeby w ogóle wystartować, bo bez tego nie ma siły.
2: Lista rozwijana, pilot Maciek.
0: Control Enter, oczywiście Control Enter. Tutaj ja jestem na poziomie drugim, więc... mojej kariery jako takiej. No, nic wielkiego, bo nowicjusz w sumie.
2: SKOTF 983, lot wydajny. Cessna C-152. Samolot transportowy, samolot turbośmigłowy. 1, pożyczony.
0: Właśnie, pożyczony.
2: Certyfikowany. Stan 100%. Data ostatniej kontroli systemów, kropka. Nieznana.
0: Nieznana, tak. Bo nie robiliśmy tego. No, zrobimy sobie za chwilę dla porządku.
2: Liczba miejsc, kropka. 2.
0: Także... miejsce dla Piotrka by się jeszcze znalazło. Ale tylko tyle.
2: Liczba pasażerów, kropka. 0. Rozpiętość skrzydeł 10 metrów. Długość 7 metrów. Waga podstawowa 1 t. Aktualna waga kropka 2,0. Prędkość przelotowa 204 km/h.
0: prędkość przelotowa, czyli taka, no, którą możemy sobie rzeczywiście, no, po prostu lecieć.
3: Do której się uszczerbku. Rozpędzamy, do której się rozpędzamy, do której rozpędzamy ten samolot i z jaką sobie lecimy, tak po prostu.
0: Tak, chociaż możemy jeszcze ponad nią i póki co jeszcze żadnych konsekwencji nie ma. Ciekawe, czy
3: no właśnie, czy na pewno. Ja próbowałem tak latać, bo to jest chyba 90%, tak?
0: No 90%,
3: kiedy,
0: tak.
3: Kiedy damy alt, maksymalnie alt home, czyli się tam, czyli no. Damy teoretycznie tę pełną moc, no to wtedy mamy 90%, ale ja kiedyś próbowałem dać 100%, i po jakimś czasie była kraksa.
0: Wiesz, jeżeli dasz na 100, to oczywiście, bo wtedy ten silnik to tak jak wiesz, masz, nie wiem, blenderek, mikser i zaczniesz mu na pełnych obrotach non-stop warzywa, ten to w końcu swajczysz sobie urządzenie, prawda?
3: Więc, dokładnie. Więc tak samo jest tutaj.
0: Też, tyle że tak jak mówię, no jeżeli sobie jeszcze zwiększysz o te 10% shift home'em, to wtedy i masz rzeczywiście te 100%, no to tak, ale jak masz te 90, to on się rozpędzi do tej swojej
2: prędkość przelotowa 204 km/h.
0: 204
3: i to będzie wszystko ok,
0: ale potem jeszcze on mimo wszystko do tej 220 chyba 6 czy ileś tam, w każdym bądź razie on sobie jeszcze będzie leciał.
3: Wiesz, to może zależy od warunków atmosferycznych też, chociaż nie wiem, czy to tu już
0: tutaj jeszcze póki co to nie ma niestety wpływu, a szkoda. Lądowania ci by były trudniejsze, bo wiesz, widoczności w ogóle to wszystko. Dobra, idziemy dalej.
2: Maksymalna długość lotu 1280 km.
0: Czyli tyle tym samolotem możemy bezpiecznie, w miarę bezpiecznie, zanim nam zacznie wyć o paliwo i tak dalej.
2: Maksymalna wysokość przelotowa 4480 m.
0: No tak, jeżeli się wzniesiemy wyżej, no to nas zmiażdży.
2: Ustawienie flap 0/3.
0: Tak, w tych małych samolotach, bo to się zmienia, mamy ustawienia klap 0/3, czyli klapy de facto mamy na razie schowane, więc no ich po prostu nie ma, ale możemy maksymalnie je rozłożyć na pozycję 3. Pewnie tam 30 stopni czy coś, jeśli chodzi o lotnictwo tak ogólnie, ale tutaj w uproszczeniu mamy no, pozycję 3. Samoloty powiedzmy większe mają większe to rozłożenie tych klap. Taki Boeing na przykład, który może mieć 6. Taki Airbus, który może mieć bodaj 4. To mówię, zależy od samolotu. Te małe mają powiedzmy tak 3 i no.
2: Prędkość startowa 110 km/h.
0: Prędkość startowa, ale to jest... To nie jest aktualna prędkość startowa tak naprawdę, tylko w ogóle chyba od jakiej...
2: Prędkość lądowania 110 km/h. Aktualna prędkość przeciągnięcia 120 km/h.
0: Tak, aktualna prędkość przeciągnięcia, czyli jeśli byśmy ją tam przekroczyli, to byśmy prawdopodobnie nie wystartowali.
2: Aktualna prędkość startowa 110 km/h.
0: I aktualna prędkość startowa to jest 110 na godzinę. Czyli jeżeli ją mamy, ale jeszcze między 110 a 120, to sobie wystartujemy. No bo prędkość przeciągnięcia
2: aktualna prędkość przeciągnięcia
0: była
2: 120 km/h.
0: 120. Więc jakbyśmy ją przekroczyli, mogłoby się zdarzyć, że nie wystartujemy.
2: Aktualna prędkość startowa 110 km/h.
0: Pilnować.
2: Kąt podniesienia dobu przy starcie 4,7.
0: Tak. Mamy trzy wartości. 4, mamy 7, mamy 10. Czyli kwestia jest taka, żeby w ogóle zacząć się wznosić, minimalna wartość podniesienia tego dziobu, tego nosa naszego samolotu...
3: To jest czwórka,
0: żeby w ogóle móc mówić o wznoszeniu się. Optymalna to jest, ile tam było? 7.
2: A punkt podniesienia dziobu przy starcie? 4,7.
0: 7. No. Maksymalna to jest 10. Więc jeżeli my sobie damy 11, no to chyba istnieje ryzyko, że zanim wystartujemy, to że też możemy się ewentualnie albo rozbić, albo się nie wznosić, albo coś, więc... No.
3: W praktyce to na razie, przynajmniej jak jakiś czas razie... temu próbowałem, to do 20 można i dobić, ale no skoro dają takie informacje, to lepiej się tego trzymać.
0: To lepiej się tego trzymać, żeby potem nie być zaskoczony, że nagle jest jakiś błąd,
3: tak,
0: a to jednak jest
3: bo błąd. Się okaże, że po prostu ktoś zaczął tego, no ktoś, Stefan, zaczął tego po prostu pilnować i wymagać i można się zdziwić.
0: Dokładnie, więc no jak nam tutaj się zmieniły procedury lądowania poniekąd, no to właśnie, to tak samo może być i z tym.
2: A punkt podniesienia dobu przy starcie, 4,7.
0: Czyli 10 jest maksimum, 7 jest takie optimum, że no właśnie, wtedy się będziemy fajnie wznosić niby.
2: Minimalne odchylenie klap przy starcie 1.
0: Tak, minimalne przy starcie 1. Uwaga, warto sobie sprawdzać dla każdego samolotu. W większości tych naszych samolotów mamy jedynkę rzeczywiście, że Ctrl F, jak flaps, jak klapki, właśnie jak klapy, i wpisujemy jedynkę i nam się ładnie klapy rozkładają. Tylko i to jest w ogóle nam potrzebne też, żeby móc w ogóle jakkolwiek wystartować. Ale na przykład Boeing ma 2. Więc jeżeli sobie nie popatrzysz na właściwości samolotu, Airbus też ma 1, spoko, wszystko super. Boeing ma 2, więc nie popatrzysz, dasz 1, ups, dlaczego ja się nie wznoszę, nie?
3: I tak samo przy podchodzeniu do lądowania też inne mogą być ustawienia tych klap.
0: Dokładnie.
3: Niż przy starcie.
0: Tak, przy czym w sumie ponoć praktycznie robi się tak, że przy starcie niech to będzie minimalna wartość tak naprawdę tych wymagana, żeby ta nośność, ten opór był aerodynamiczny, no jak najmniejszy, jak najtaki, żeby można było po prostu wystartować. A bez jakichś tam opóźnień czegoś, oczywiście, no można więcej, tylko że nam zajmie dłużej wznoszenie się i tak dalej, jako taki start, z tego co tam wiem. Znaczy, w sumie nie sprawdzałem tego, bo ja zawsze jak minimum to minimum, fajnie, i się wznoszę dość fajnie. Maksimum przy lądowaniu, no i wtedy też, ten opór gdzieś tam większy, to tam wytracają nam się prędkości, wszystko fajnie, no więc tak sobie można to rozwiązać. Najważniejsze jest tak naprawdę, reasumując, prędkość minimalna przy starcie, jaka jest wymagana.
2: Minimalne odchylenie klap przy starcie, 1.
0: Właśnie to. I przy lądowaniu... Aha, i...
2: Minimalna długość pasa startowego, 408 metrów.
0: Tak, to przejdę zaraz do tamtej długości drugiej. Znaczy tego. I tutaj minimalna długość pasa...
2: Minimalna długość pasa startowego, 408 metrów.
0: 408 metrów. No w sumie jest, no bo tam mamy chyba 600 na 600, to jest całkowita prędkość. Znaczy całkowita
3: długość, chyba, długość, szerokość 500, jakoś, 500 na 500
0: 500
3: chyba.
0: Na 500, tak, no a tutaj mamy te 400, więc wystartujemy elegancko, nic się nam nie stanie, tak, zresztą później już nawet, ciekaw jestem, czy to finalnie też tak będzie, że jeżeli nie możemy wylądować na danym lotnisku właśnie z tych przyczyn, że nie wiem, jest za mało pasa, samolot jest za duży, jest coś tam, to nam się to lotnisko zwyczajnie już nawet w trybie wolnych lotów po prostu nie pokaże się nam ono. Ja nawet miałem taką sytuację, że latałem sobie po Afryce, a co? Wylądowałem sobie w Libii, wszystko super, tylko na totalnym, mówiąc kolokwialnie, wygwizdowie. Dlaczego? Lotnisko pierwszej kategorii, bez obsługi pasażerów, a ja przypominam, lądowałem tam Boeingiem kategorii trzeciej.
3: Oj.
0: A dlaczego mogłem wylądować? No bo pas startowy był bardzo rozległy, bardzo, bardzo duży obszar był tego lotniska i mogłem tam wylądować. Tylko, sorry, pasażerów wypuściłem, ale już z możliwością ich wpuszczenia miałem problem. Chyba, że ja bym rzeczywiście Ctrl W, ale chyba mi też nie zadziałało. A może rzeczywiście Ctrl W tutaj by mi zadziałało, mówiąc szczerze? Nie wiem, może to jest to.
2: Aktualne prędkości lądowania, 110 km/h.
0: No właśnie, więc żeby wylądować to 110, przy czym teraz przy tych, jak tu już zostało wspomniane, teraz to ta prędkość lądowania, to sobie ją można mniej uwzględnić. Ważniejsza jest ta prędkość przeciągnięcia i żeby się do niej w sumie nie zbliżać bardzo, ale żeby ta prędkość lądowania była mniejsza od tej aktualnej. Czyli jak mówił Patryk, bodajże tam 102 chyba dla tej Cessny byłaby, no bo też ta prędkość, jak z klapki wystartujemy, znaczy wyciągniemy, to prędkość przeciągnięcia też nam się zmniejszy, będziemy mogli generalnie sobie... No bo wyobraź sobie sytuację taką, że masz prędkość przeciągnięcia 120.
3: I jak wysuniemy klapy, to ona będzie mniejsza siłą rzeczy, bo będzie większy opór
0: tak,
3: powietrza.
0: Więc ta prędkość będzie mniejsza. Tylko patrz, tylko wyobraź sobie sytuację. Prędkość przeciągnięcia masz 120, na przykład ona się nie zmienia, bo coś tam, a aktualną prędkość lądowania masz 110. No to zgon gwarantowany, nie?
3: No tak.
0: Więc tak logicznie rozumiejąc, ona się zmniejszy, ona będzie... I im te klapy będą bardziej wysunięte, tym ona się bardziej zmniejszy i tak dalej. I można wtedy tą prędkość aktualną lądowania sobie zmniejszyć w bezpiecznej, powiedzmy, tej granicy, nie?
2: Minimalne odchylenie klap przy lądowaniu, 2.
0: O, minimalne odchylenie klap przy lądowaniu, 2. Ale tutaj, tak jak mówię, 2 jest niby wymagane, żeby wylądować, ale lepiej sobie dać maksa, tam było 3. No bo żeby ten opór był mniej, żeby ta prędkość przeciągnięcia była mniejsza i tak dalej.
2: Minimalna długość pasa lądowania 365 metrów.
0: A, to już mamy mniej. Nie, tam 408.
3: Krótszy ten pas.
0: Więc musimy i hamować bardziej i ten, żeby albo nie przejechać pasa, albo się do tej strefy bezpieczeństwa nie dostać.
2: Pojemność baku 1382 litry.
0: No właśnie, no i tą wartość mamy, no bo nam do tylu zatankowało.
2: Aktualny poziom paliwa 1342 litry.
0: A nie, bo upuściłem.
2: Aktualny zasięg 1242 km.
0: No tak, to jest aktualny zasięg, taki jaki możemy na tym obecnym paliwie, ile tam mamy, polecieć.
2: Poziom zużytego paliwa 0 litrów.
0: Jak 0 litrów, jak ja tam odpuściłem, ale w sumie to, no tak.
2: Akumulator aktywny.
3: I silnik ile czasu już działa?
0: O, dokładnie, ale w sumie to nie jest jako tak chyba uwzględniane, więc... I teraz tak, mamy nic pod strzałką w dół, to jest jakby taka sekcja oddzielająca, by dalsze informacje. I teraz już mamy status poszczególnych systemów samolotu. Mamy sobie...
2: Akumulator aktywny.
0: Akumulator aktywny. No bo włączony mamy oczywiście.
2: Silnik 0.
0: Silnik 0, no bo jego moc... No bo stoimy.
2: Bieg 1. 0,1% do 19,9%.
0: Tak, biegi. O tym powiem, jak będziemy mieli startować.
2: Bieg 2. 20%, 54,9%.
0: A to jest przedział. Generalnie. Jaki mamy ten procentowy, czy sobie zwiększamy moc poprzez po prostu samego home'a, bądź zmniejszamy endem, czy shift home end 10%, czy control home i end zmieniamy te tak zwane biegi, czyli też de facto przedziały procentowe, czyli na przykład
2: bieg 1, 0,1% do 19,9%.
0: Tutaj bieg 1, control home zwiększymy do 19% moc silnika.
2: Bieg 3, 55, bieg 2, 20%, 54,9%.
0: 20 do tych 50, jak on się tam rozpędza, w miarę rozpędzania się on nabiera coraz większej mocy i wtedy mamy te 50...
2: Bieg 2, 20%, 54,9%. Bieg 3, 55%, 89,9%.
0: I tak dalej. I w zależności, czy my sobie będziemy zwiększać bądź zmniejszać shift endem na przykład, znaczy home'em endem i tak dalej, no to też będziemy mieć tak, ale szybciej jest z kontrolem i wtedy te biegi po prostu sobie przyspieszą. No chyba, że w uzasadnionych przypadkach my chcemy mieć koniecznie, nie wiem, 63% mocy silnika i nie więcej, ani nie mniej na przykład, no to możemy się bawić.
2: Bieg 4, 90%, drzwi zamknięte.
0: Drzwi zamknięte. Właśnie, tutaj mamy 4 biegi samolotu. Te poważniejsze, większe mają 5, mają też i 6 w trybie lotu, a w trybie kołowania mają 5. Tutaj nie mamy żadnych jeszcze trybów, to jest zbyt prymitywny samolot, żebyśmy mieli zmiany trybów.
2: Pasy zapięte.
0: O, pasy zapięte.
2: Hamulce postojowe nieaktywne.
0: To dobrze.
2: Aktualne położenie flap 0.
0: No właśnie.
2: Komputer pokładowy aktywny. Radio 119,0 MHZ.
0: I tak, nasza częstotliwość kontroli podejścia, z którą jesteśmy połączeni cały czas. Że ta wieża się jeszcze nie zniecierpliwiła na nas.
2: Transponder 3304.
0: Tak, też ustawiony.
2: Komunikator nieaktywny.
0: Włączać, nie włączać. Może tylko, żeby pokazać.
2: Atlas nieaktywny. Czujnik nieaktywny. Monitor stanu nieaktywny. Światło kołowania zapalone.
0: Tak, czujnik ten odnośnie krawędzi.
3: Który... Control backspace.
0: Control
3: zdaje się,
0: backspace.
3: Tak,
0: control backspace.
2: Monitor stanu nieaktywny.
0: Monitor stanu to jest odnośnie linijki brajlowskiej monitora, że możemy sobie podglądać poszczególne wartości.
2: Światło kołowania zapalone.
0: Kołowania światła zapalone.
2: Światło w kabinie zapalone. Światło pozycyjne zapalone. Światło lądowania zgaszone. Kontrola temperatury nieaktywna.
0: No bo w sumie po co nam światło lądowania teraz? Kontrola temperatury nieaktywna, a warto, bo zaraz będzie, że za zimno, za ciepło, za coś tam.
2: Radar burzowy nieaktywny. Alarm antykolizyjny nieaktywny. Czujnik wysokości nieaktywny. Wskaźnik kąta nachylenia dobu aktywny. Nawigacja AUG nieaktywna. Wskaźnik kąta nachylenia dobu aktywny. Nawigacja AUG nieaktywna.
0: To się nam domyślnie włącza.
2: Automatyczny kurs nieaktywny.
0: Automatyczny kurs. No właśnie, bo możemy sobie wpisać pod Alt-S a daną wartość w stopniach, zresztą chyba w dwójce też to mieliśmy i nam samolot na danym kursie będzie grzecznie fruwał. Się poruszał właśnie na ten kurs. Tu nie mamy jeszcze na przykład automatycznej prędkości, chociaż ona jest jakaś taka zbagowana, mam wrażenie, jeszcze nie działa do końca jak trzeba.
2: Wskaźnik kąta nachylenia dobu aktywny.
0: I auto wysokości tutaj nie mamy. Alt-Y w skrótach. U mnie Alt-Z.
3: U mnie też.
0: Więc... no i to są w sumie wszystkie właściwości samolotu, jeśli chodzi o tą sekcję, ale... Od czego mamy klawisz tab, ja się pytam.
2: Lista rozwijana, plan lotu zwinięte.
0: tutaj. A czy coś jeszcze mamy?
2: Lista rozwijana, dziennik pokładowy zwinięte.
0: A też, oczywiście, że tak.
2: Lista rozwijana, automatyczny kurs, nieaktywne zwinięte.
0: A,
2: nawigacja,
0: tu już mamy panel sterowni, jakby statusu naszego samolotu, co tamtego, pod tabem.
2: Lista rozwijana, plan lotu zwinięte.
0: Plan lotu, też mamy tutaj różne opcje.
2: Lotnisko początkowe, Wilcze Laski, lotnisko docelowe, Machliny, lotnisko zapasowe, Mirosławiec/Nowe Laski, PL0027-Polska.
0: To gdybyśmy musieli zatankować, to gdybyśmy musieli coś tam, to też chyba możemy wylądować, zdaje się.
2: Lot nie jest nadzorowany przez Narodową Kontrolę Ruchu Lotniczego.
0: O, nie jest nadzorowany, może rób to co chce, ale i tak to i tak nie działa, tak jak mówiliśmy.
2: Lot bezpośredni. Zaplanowane obszary przelotu. Polska.
0: No tak, gdybyśmy mieli więcej krajów, to by to była cała litania.
2: Długość planowanego lotu. 28 km, 8 minut. Planowana długość lotu do lotniska zapasowego. 44 km, 12 minut.
0: Jakby trochę dalej niż do lotniska.
3: No właśnie. Docelowego, no więc, ale to wiesz, takie... to lotnisko zapasowe to nie tylko w przypadku jakiejś awarii nas, ale też i mam ale wrażenie lotniska... w przypadku awarii lotniska albo złych warunków pogodowych, więc.
0: To tak. Dokładnie. Więc to bardziej chyba rzeczywiście nawet w tą stronę zostało pomyślane. Dobra. Tylko że póki to jeszcze nie działa, no to widzisz, człowiekowi różne hipotezy do głowy przychodzą.
2: Potrzebne paliwo, 57 litrów.
0: To w sumie wiesz, ta stówka by nam wystarczyła.
3: No to też prawda.
0: Ale kto to przewidział?
2: Paliwo niezbędne do startu, kropka. 1342 litry, wystarczające.
0: Tak, by było niewystarczające, gdyby było mniej.
2: Cena lotu, 229 euro.
0: Dokładnie.
2: Bilet, 0 euro.
0: Bilet, 0 euro, no bo to jest lot wydajnościowy, lot szkoleniowy. Ale gdybyśmy wykonywali wolny lot, to by tutaj było na przykład, że bilet kosztuje 10 euro. Czyli my dostajemy z tego 10%. Czyli dostaje, jeżeli lot będzie miał 30 euro kosztował, no to my dostajemy z tego 3 euro, nie? Aż. No, więc tak to wygląda.
2: Dochód 0 euro.
0: Dochód 0.
2: Zysk firmy minus 229. Możliwe punkty do zdobycia. Punkty do zdobycia 0. Nagroda finansowa 0. Punkty do stracenia 0. Kara finansowa 0.
0: Czyli jakby jesteśmy na 0, tutaj nie ma nic, ale w tych lotach już owszem, tam 10, to minus 20 kara finansowa, jak się koncertowo rozwalimy, 10 punktów do stracenia na przykład i tak dalej, nie? Więc tutaj mamy na razie póki co wszystkiego 0.
2: Lista rozwijana, dziennik pokładowy.
0: Dziennik pokładowy to też, ile było, może już nie będę przez to przechodził, ile razy samolot był naprawiany, ile miał przebytych kilometrów, ile... No i tak dalej. Ile lotów, ile startów udanych, ile ogólnie startów, a ile startów udanych, ile bezwypadkowych.
3: Czyli takie po prostu statystyki tego pojazdu.
0: Tak, tak, tak. I to nam się bardzo przydano właśnie w zdobywaniu stricte tych kwalifikacji, nie? Żebyśmy wiedzieli. To tutaj właśnie reasumując, Ctrl Enter, dwa razy Tab i mamy cały ten dziennik pokładowy. No i właściwości samolotu byłoby na tyle. Z właściwości lotniska też byłoby na tyle póki co. Pokazałem tylko pierwszą sekcję.
2: Panel pilota, okno.
0: Więc panel pilota. Powłączajmy sobie resztę czujników, bo jak wiemy, no mamy właśnie trochę rzeczy nieaktywnych. A fajnie by było jednak je załączyć. Więc Ctrl Shift V, czy my to mamy? Nie mamy. W sumie nie wiem, co to jest. A nie, chyba kontrola tego. Wentylacja to jest. O, tutaj ten samolot tego nie ma.
4: Radar antykolizyjny aktywny.
0: Ale to jest. Ctrl Shift C. Ctrl Shift S.
4: Radar burzowy aktywny.
0: Jest. Ctrl Shift Q.
4: Kontrola temperatury aktywna.
0: Jest.
3: I Alt Q od razu możesz tam te 18 wpisać.
2: Zapoznaj się z umową licencyjną.
0: Cicho, żeż tam Windows znowu. Wiesz co, domyślnie już jest.
2: Ustaw temperaturę. Ustaw temperaturę lista rozwijana 18 zwinięte.
0: To po prostu już jest.
3: A kiedyś tego nie było.
0: Miałem.
2: 22.
0: A, jestem ciepłolubny.
4: Panel pilota okno na pokładzie jest w normie.
0: No ciekawe w sumie, jakby tak ustawić ze 40, co by powiedział. Tak. Ctrl Shift E.
4: Wskaźnik przeciągnięcia aktywny.
0: To właśnie, jeżeli przegniemy z tą prędkością dolną albo ten i będzie, że uwaga, to za niska ta prędkość. Czy coś jeszcze? Komunikator w sumie możemy na chwilę włączyć.
4: Komunikator aktywny.
0: Dobra.
3: Ten czujnik Ctrl Backslash.
0: Właśnie.
4: Czujnik aktywny.
0: Dokładnie. Kontroli żadnej ciśnienia nie mamy i tak dalej. Dobra, więc skoro tak, no to teraz przyszedł czas na gwóźdź programu, czyli klapki, ale zanim... Co to było?
3: Nie
0: ale
3: wiem.
0: Zanim... Nie mam pojęcia. Ale zanim, to literką R.
2: Zero.
0: Zero. Nasza prędkość. A gdy sobie Ctrl F ciśniemy.
2: Ustaw nachylenie klap. Ustaw nachylenie klap.
0: Ustaw nachylenie klap. No minimalna jest 1 wymagana do startu, prawda? Więc my sobie grzecznie wpisujemy cyferkę. 1.
2: 1. Panel pilota okno.
0: Enter. Rozkładają klapki.
4: Klapy ustawione.
0: Nie? No i mamy. I teraz jak wciśniemy sobie R.
2: 0 klapy ustawione na 1.
0: No to mamy informację, że klapy ustawione na 1. No i tak naprawdę nic nam nie pozostało, tylko możemy start, a nie możemy startować.
3: A czy my jesteśmy w hangarze, czy nie?
0: My jesteśmy w

0: Ans, dobra, musimy poprosić raczej, wypadałoby o...
1: Lista rozwijana plan, chcę zmienić plan lotu zmieniony.
0: F1. Nie mamy tutaj jeszcze...
1: Repair, take off, proszę o...
0: I tak dalej, ale ja pokażę to, o czym mówił Kamil, pisał Kamil nam, a w sumie o czym ja też mówiłem, ale bardzo między wierszami i cicho nie śmiało, że...
1: Lista rozwijana plan, chcę zmienić plan lotu zmieniony.
0: Tych opcji potem będziemy mieli więcej, więc literka T.
1: Take off, proszę o zgodę na start.
0: Tak, take off i enter.
1: Panel pilota,
2: okno. 9, 8, 3, udzielono zgody na start.
0: A skoro tak... No to clue w końcu programu, lecimy, nie?
3: No.
0: Lecimy. Pamiętajmy, że prędkość startowa ma nasza, znaczy ma osiągnąć 110, żeby móc się w ogóle wzbić. No więc...
1: Nie 4.
3: Nos w górę jeszcze.
0: A nie, to jak będziemy mieli tą prędkość.
3: Tak? A, okej. Okay. Ja tam zawsze, ale to też może i błąd, i tak się nie powinno robić.
1: 53 klapy ustawione na 1.
3: Ja sobie zawsze nos podnosiłem już zawczasu, tak samo jak klapy.
1: 74 klapy ustawione na 1.
0: Wiesz co, albo delita potem, 85 klapy ustawione na 1. Kontrol delita, żeby
1: 93 klapy ustawione na 1.
0: Silniki zapinać, a w sumie
1: 101 klapy ustawione na 1. 106 klapy ustawione na 1. 110 klapy ustawione na 1. Strefa bezpieczeństwa.
0: O kurde.
1: 10.
3: Oj.
1: 148.
0: Ale wznosimy się. Wiesz co, ale byli, ale wznieśliśmy się, tak naprawdę zaczęliśmy się wznosić. Nie zaczęli. O co chodzi? Te klapy były. Ej, ale klapy były, wszystko było. A ja się nie mogłem nagle wznieść, wiesz, było 110?
1: Ocena lotu, dialog. Pole edycji, ocena lotu.
0: Tak, lot nieudany, krach i wszystko.
3: Nie, no bo przelecieliśmy tę strefę bezpieczeństwa.
0: Wiesz co, tak, tylko że ja podniosłem nos zawsze. Ja podniosłem ten nos i nie wiem, o co chodzi. Dobra, no to...
4: Naciśnij N.
1: Nie znam.
0: Jeszcze raz to sobie...
3: Spróbujmy raz.
0: Wiesz co? Tak, wracamy, jesteśmy na etapie włączania wszystkich systemów od nowa.
3: Tak,
0: samolotu.
3: No to...
0: Może już to szybko zrobię po prostu.
3: Dokładnie.
0: Bo przedtem tłumaczyłem jak. Bateria, pamiętajmy, tylko
3: Ctrl-Shift-B,
0: a cała reszta to będzie też...
3: To już pójdzie.
0: Od Alt-H też, więc...
5: Światła pozycyjne zapalone. Światła w kabinie za komputer gotowe. Światła kołowania zapalone. Transponder aktywny.
0: Dobra.
5: Hamulce nieaktywne. Pasy zapięte.
0: Chcielibyśmy...
1: Ile chcesz zatankować pole? 1200. Panel pilota, okno. Mhm. Lista rozwijana, wilcze laski, kontrola podejścia, 119,0 zmienię. Panel pilota, ustaw często... Wilcze laski, kontrola podejścia.
2: 3, 4. Witamy w naszym porcie lotniczym.
1: Lista rozwijana, Polska, wilcze laski. PL0, puste matliny. PL00, 25, 28 km, 102. Lotnisko docelowe ustawione.
3: Tak jest.
1: Panel pilota, okno. Lista rozwijana, plan. Chcę znak wywoławczy, pole edy. Poproszę o wyznaczenie planu. Proszę o listę. Lot bezpośredni. Poproszę o wyznaczenie. Panel pilota, okno.
2: 8, 3, 4. Plan lotu zatwierdzony. Ustaw transponder na 1, 5, 8, 1.
0: Ustaw transponder,
2: pole edy, cel
0: pusta. 1, 5?
3: 8-1.
1: 1581 SKO.
0: Dobra, to się zgadza. Shift S jeszcze sobie, Shift T sobie jeszcze powtórzyłem. Silnik. Póki silnik się nie odpali całkiem.
5: Radar antykolizyjny, radar dyżowy aktywny. Kontrola temperatura silna. Przeciągnięcie aktywne. Czujnik aktywny.
0: To jeszcze i
1: ustaw nachylenie klap. 1. Panel pilota, okno.
0: I sprawdźmy sobie aktualną prędkość, trzeba by na pewno 110.
1: Lista rozwijana, pilot Maciek. Aktualna prędkość przeciągnięcia. Aktualna waga, kropka. 1. Aktualna prędkość przeciągnięcia. Aktualna waga, kropka. I aktualna prędkość przeciągnięcia. Aktualna prędkość startowa. Aktualna prędkość lądowania. Minimalna długość. Kąt podniesienia do buczy. Aktualna prędkość startowa. 110 km/h. Panel pilota, okno.
0: No i co, no próbujemy. Aha, no.
1: Lista rozwijana, take off. Proszę o zgodę na start. Panel pilota, okno.
2: 8, 3, 4. Jest pozwolenie na start.
0: Ale teraz możemy próbować. No zobaczymy, zobaczymy. Lecimy.
1: 0 klapy ustawione na 1.
0: To jest?
1: 100 obszar główny.
0: To jest? Go.
1: Gip 4. 0,6 klapy ustawione na 1. 3 klapy ustawione na 1. 5 klapy ustawione na 1. 8 klapy ustawione na 1. 11 klapy ustawione na 1. 17 klapy ustawione na 1. 22 klapy ustawione na 1. 26 klapy ustawione na 1. 31 klapy ustawione na 1. 39 klapy ustawione. 44 klapy ustawione. 47 klapy ustawione. 51 klapy ustawione na 1. 56 klapy ustawione na 1. 60 klapy ustawione na 1. 64 klapy ustawione na 1. 69 klapy ustawione. 74 klapy ustawione. 266 obszar. 82 klapy ustawione. 86 klapy ustawione. 90 klapy ustawione. 93 klapy ustawione. 96 klapy. 100 klapy ustawione na 1. 102 klapy ustawione na 1. 106 klapy ustawione. 108 klapy ustawione. 111.
0: O!
1: Strefa bezpieczeństwa.
0: Poszło. Klapki chowamy.
1: Ustaw nachylenie klap. 0. Panel pilota, okno.
5: Jesteś poza lotniskiem.
0: Jest!
5: Start zakończony pomyśl.
0: Może muzyczkę wyłączymy sobie F12.
1: 233. 14.
0: Dobra.
1: 15.
0: Wysokość sobie wzniesie jeszcze troszkę.
1: 18. Województwo zachodniopomorskie, powiat szczecinecki.
0: Dziękuję.
1: 342. 18.
2: 8, 3, 4. Zwiększ wysokość do 8, 4.
0: Czyli de facto 840.
3: 840,
0: ale...
3: tak.
0: Ale tutaj nie jestem pewien, czy my to musimy, aby na pewno robić.
1: 524. 8.0.
0: Ja bym powiedział, starczy. Sprawdźmy. Może spauzuję na chwilkę.
1: Wstrzymano.
0: Żeby nam się nic nie stało. Generalnie, mamy sytuację taką, że lotnisko, chwała Bogu, się udało wystartować, że lotniska i tak jak mówiłem, te

0: Ukształtowanie terenu tutaj grają olbrzymią rolę, decydującą o naszym życiu lub zdrowiu. No i mamy skróty klawiaturowe, dzięki którym sobie sprawdzamy, czy są przeszkody, jakiekolwiek. I teraz tak, shift średnik, czyli po prostu dwukropek, pokazuje nam przeszkody, które są pod nami. Czyli na przykład, jeżeli, ups, za mniej niż 100 metrów masz jakąś górę, lepiej się wznieść mimo wszystko. No bo...
1: To ja bym nawet powiedział, że nie tyle pod nami, co przed nami, w naszej bezpośredniej odległości przed naszym dziobem.
0: Nie, pod nami, bo przed nami i jakby nad nami i tak dalej, to masz kontrol średnik.
1: A, kontrol średnik. A,
0: kontrol średnik. A to shift średnik, jakby to, co jest jakby pod nami, z tą tolerancją, powiedzmy, do minus 300 naszej wysokości, to co jest jakby pod nami.
1: Jasne.
0: Jeszcze, więc to sobie warto. I właśnie kontrol średnik, czy to przy podchodzeniu do lądowania, czy to...
1: To bardzo warto sprawdzać.
0: To bardzo warto sprawdzać i ewentualnie się wznosić, nawet wyżej niż jest bezpieczna wysokość podawana, ale to będzie też później. Bezpieczną wysokość, a propos bezpiecznej wysokości, jaką mamy względem naszego lotniska, sprawdzamy sobie przecinkiem. Po prostu przecinek i ona mówi, jaka jest bezpieczna wysokość względem lotniska, nad którym aktualnie przelatujemy, bo uwaga, teraz mamy Wilcze Laski, więc jakbyśmy dali sobie przecinek, on nam powie, że taka bezpieczna wysokość, ok, ale dla Wilczych Lasek. A jeżeli te lotniska są bardzo blisko siebie, to trzeba też na to bardzo uważać i słuchać tych komunikatów, albo Alt-Enterem, pojawił się skrót Alt-Enter, który od razu nam, bo wcześniej musieliśmy Ctrl F8, żeby te lotniska znaleźć, przefiltrować coś i dopiero Shift Enter, a teraz Alt Enter w trakcie lotu, chyba na ziemi zresztą też, ale nie wiem, sprawia nam, że sprawdzamy właściwości naszego lotniska docelowego. Więc duże ułatwienie, co by nie mówić. Warto ten skrót zapamiętać, Alt Enter. I teraz możemy sobie właśnie sprawdzić bezpieczne wysokości dla tego lotniska, a jakie one są. Właśnie, a ja to potem, ja to potem pokażę, teraz może jeszcze nie. Więc przecinek to mamy bezpieczną wysokość nad aktualnie lotniskiem, nad którym aktualnie przelatujemy. Z, znaczy Y, względnie Z, u nas jest Z-ka, aha, nie sprawdziliśmy jeszcze sobie systemów tak naprawdę, ten Ctrl Shift Y, a no, na razie nie potrzebujemy, może potem będę pamiętał. Y względnie Z podaje nam wysokość, jaką my mamy ogólnie, nawet nie to, że nad poziomem morza chyba, tylko w sumie jaka to jest ta wysokość, ta Z, bo średnik podaje nam wysokość nad poziomem morza, jaką ma teren nasz, znaczy jaką ma nasz teren, a Z-ka czy tam Y nam podaje, na jakiej my jesteśmy wysokości, nie? Coś takiego.
1: No ten, tak, i ten przecinek, i przecinek zdaje się, że też nam podaje, tak?
0: Do jakiej wysokości możemy, znaczy na jaką wysokość możemy spaść, żeby nam się krzywda nie stała. Mhm. Przynajmniej na lotniskach.
1: A bo to są te kręgi takie, tak?
0: Które kręgi on tam.
1: Kręgi wysokości, dokładnie.
0: Tak.
1: I tu zresztą Kamil też nam o tym pisał, że najlepiej się po prostu tego trzymać, tych informacji, które mamy pod przecinkiem.
0: Pod przecinkiem, tak, bo jak sobie zejdziemy niżej, a nie daj Boże jakaś góra będzie, a tego nam te nasze radary, kontrol, średniki coś tam nie wykryją, no to potem sobie będziemy sami w brodę pluć o stracony samolot. Więc tak, średnik, wysokość jakby terenu nad poziomem morza, nad którym przelatujemy, Z-ka, Y, Z-ka, nie wiem, nasza wysokość nad poziomem morza jakby ta, jak tego, a kropka to jest wysokość, jaka nam pozostała nad ziemią. W sensie, ile nam pozostało, żeby nie walnąć. Do ziemi. No. I ona jest bardzo ważna, zwłaszcza przy lądowaniu, gdzie kiedy lądujemy, to wysokość pod kropką, jak już jesteśmy centralnie przy lotnisku, ja to też będę tłumaczył, jak będziemy lądować, też będę pauzował jeszcze, żeby nam nic się nie stało. Generalnie wysokość nad ziemią, nad gruntem.
1: Nad gruntem. Wtedy sprawdzamy tą kropką, tak?
0: Tą kropką. I optymalnie jest, znaczy, jak mamy powyżej 20, no to nie wylądujemy w ogóle. Jak mamy te 20 minus, przy czym dobrze by było, żeby ta minimalna też nie była, powiedzmy, poniżej 5, bo też nam się może krzywda ewentualna zdarzyć. No i ta kropka nam mówi o tym, nad jaką wysokością. Jeżeli, powiedzmy, jest te 20, no to wylądujemy. To już mamy pewność, że troszkę nam może dłużej zejdzie, zanim wylądujemy, zanim dotkniemy, ale to jest taka wysokość maksymalna, na której się możemy wzorować. No tylko też, jeżeli ukształtowanie jest, terenu jest takie, że nie wiem, kilometr przed lotniskiem mamy 20, a nagle pół kilometra przed lotniskiem teren nam opada i nagle wysokość pod kropką nad ziemią robi nam się 40.
1: Ale po to też są te wszystkie ścieżki schodzenia, które mamy.
0: Tak.
1: O których też pewnie będziesz mówił.
0: Tak, bo, no będę też mówił, zwłaszcza
1: bo dzięki temu, dzięki tym ścieżkom schodzenia mniej więcej możemy się zorientować, jak my mamy do tego lądowania się przygotować, jakiej wysokości się trzymać.
0: Tak, tylko tylko te bezpieczne wysokości na przykład, które są, to one są podawane z przedziałem, powiedzmy tam 150 km, jeśli mamy, znaczy inaczej, nie pod przecinkiem, tylko pod alt-enterem i pod tabem, tam droga podejścia.
1: Tak, tak.
0: Więc tam jest powiedzmy 150 km. Aha, to bądź na takiej wysokości 100 na takiej, 50 na takiej, 30 na takiej, 20 na takiej, 15 na takiej, to już jest pod przecinkiem wtedy. Powiedzmy od tych 20, też zależy jakiej kategorii mamy lotnisko i na razie może nieistotne.
1: Tu jest dużo zmiennych.
0: Tak, 10, 5 i 2. 10, 5 i 2. I jeżeli, tak jak mówię, mamy 1,5 kilometra, że mamy taką wysokość, że jest te 20 metrów jeszcze nad ziemią, no okej, a potem nagle nam teren opada, albo nie daj Boże się wznosi i mamy nagle 5 metrów, to my nie możemy sobie zejść, nie wiem, kilometr przed lotniskiem na 15, no bo zaliczymy kraksę. Więc to wszystko, tych zmiennych jest dużo, to ukształtowanie terenu, to wszystko, to jest bardzo dużo zmiennych.
1: Tak, ja walczę oczywiście obecnie z lotniskami, z tym następnym poziomem, to poziom drugi jest, zdaje się.
0: Z jednym pasem, nie?
1: Tak, z jednym pasem, ale już właśnie z pasem, już z pasem.
0: Tak.
1: I jakoś do Czech próbuję dolecieć i to się na razie dobrze nie kończy.
0: I się wybierasz jak sójka za morze.
1: Tak, w trybie bardzo przyspieszonym.
0: Okej.
1: Dobrze, może tak. Wróćmy do samolotu.
0: Do samolotu i będę wszystko w międzyczasie tłumaczył co jak. Czyli teraz co ja zrobię? No przede wszystkim literką N, jak oczywiście grę odczaruję wznowie. Sprawdzę sobie, czy muszę ten kurs wyrównywać, czy nie. Kontrol średnikiem, czy ja aby na pewno nie mam nic nad sobą, w sensie jakiejś przeszkody, jakiejś większej górki czy coś. Nie powinienem, bo to jest raczej w miarę równy teren. Shift średnikiem. Sprawdzę średnikiem, mam jaką mamy. To wszystko po prostu będę sprawdzał, będę wszystko mówił.
2: Wznowiono.
0: Więc sprawdzamy sobie.
2: 126 na lewo na 234.
0: No tak, więc mogę to wpisać, a ja sobie Shift
2: 193.
0: Shift strzałką w lewo skręcę perfidnie w lewo, a sprawdzę jeszcze kontrol średnikiem. Nie wykryto.
2: Nie wykryto minus 300.
0: Nie wykryto nic poniżej 300 metrów, więc jest dobrze. Możemy bezpiecznie manewrować teraz sobie tymi stopniami. Ten samolot jest mały, więc on będzie bardzo zwrotny. On będzie szybko generalnie reagował, więc tu wystarczy 10 stopni na przykład tylko.
2: 340, minus 10. 340.
0: Widzisz?
2: 330. 319.
0: A jak zrobię 20?
2: 290, 289, 279, 279, 279.
1: A nie wywalisz się?
0: Nie, boli mi jest tych 25, więc...
1: Aha, 25, dobra.
0: Tak, a więc teraz pod S-ką ile mamy?
2: 263. 33 na lewo na 230.
0: 230, więc dziesiąteczką, znaczy shift...
2: 260. 250. Dziki, 240. 0.
0: I dwa razy G.
2: 230.
0: 230, mam kurs N.
2: 1 na lewo na 229.
0: Aha, no to już mogę sobie...
2: Ustaw kurs,
0: alt
2: ustaw kurs, pole edycji pusta.
0: 229.
2: 229.
0: To będzie szczególnie ważne, jeżeli będziemy już przy lotnisku, nie będzie żadnego systemu ILS, no bo niby skąd się ma wziąć, nie ma pasów. Trzeba sobie ten kurs, no, w miarę możliwości korygować.
2: Przed tobą na 229.
0: No i teraz jesteśmy ekstra ustawieni, lecimy.
2: 205.
0: Widzisz, prędkość przelotowa bodaj była 204, nie?
1: No tak.
0: A tu już mamy 205. Moc silnika.
2: 90, moc, 90%, G4.
0: delete'em, nie? Więc my sobie i dalej, prędkość pod R-ką?
2: 205.
0: Nam, powolutku? Chyba? Idzie?
1: Chyba. Nie, 205 cały czas.
0: 205 cały czas?
2: 205. 205.
0: Aha, dobra.
2: 205. 205.
0: No dobra.
1: Już szybciej nie będzie.
0: Szybciej nie będzie, dlatego kocham ten samolot z wzajemnością.
2: 205.
0: Dobra, a ustabilizujmy sobie prędkość. Control, delete'em.
2: Sanie wyłączone, bieg 3.
0: O. I teraz pod delete'em.
2: 80, moc, 80,0%, bieg 3.
0: I ten silniczek się teraz nam nie męczy, nie nic.
2: Jelonek, jelonek.
0: No jelonek.
1: Ale czy przypadkiem teraz nie zwolniliśmy jeszcze?
2: Powiat Szczecinecki, 205.
1: A nie,
0: okej.
1: Tylko okay.
0: Ten silnik pracuje z mniejszą mocą. Po prostu. 80, nie 90 teraz, więc jest okej.
2: Okay. Przed tobą na 229.
0: Control N. Odległość do lotniska?
2: 23 km na chwilę, 6 minut.
0: 6 minut. Ja się zastanawiam, czy nie pokazać teraz tego turbo.
1: Wiesz co, a pytanie, czy nie będziemy potem jeszcze dłużej wytracać tę prędkość. Wydaje mi się, że na takie małe odległości to...
0: Nawet, wiesz co, nawet nie. Ale może, dobra, w sumie lećmy teraz. Ja powolutku będę też pokazywał te zależności.
1: Jak się do tego przygotować, bo to już zaraz tak naprawdę trzeba będzie.
0: Wiesz co, to w sumie jak masz te 3 minutki, to powiedzmy, że no,
1: więc
0: 3.
1: No tylko tu jeszcze będziesz opowiadał, więc...
0: Opowiadał będę, więc tak. A to wtedy będę pauzował najwyżej, żeby...
2: 21 km na chwilę, 6 minut.
0: 21 km, 6... A! Właśnie. Przełączmy się może na częstotliwość naszego lotniska docelowego, żeby nas nie zostało, więc Alt-Enter.
2: Lista rozwijana, pilot Maciek, 2, zwinięte, SKOTF 830, Cessna C152, PL0025 Machliny.
0: Widzimy, że nie te wilcze laski, tylko machliny nasze docelowe pod altę. I teraz literka K, żeby się nie...
2: Kontrola podejścia, 130,7.
0: 130,7, a my
2: panel
0: mamy...
2: Panel 119,0 wilcze laski, kontrola podejścia.
0: Prawda? Więc 130,
2: ustaw częstotliwość,
0: Alt-F, 130,6, to jest 6, nie, 7.
2: Machliny, kontrola podejścia,
3: panel pilota okno. 3, 4, witaj, leciałeś w naszą przestrzeń powietrzną.
0: Dokładnie.
2: 19 km na chwilę, 5 minut.
0: Ja teraz się zapytam kulturalnie o to, czy mogę sobie wylądować już.
2: Lista rozwijana, break, przerywany land, proszę o zgodę na lądowanie.
3: Mhm. Panel pilota okno. 8, 3, 4, masz zgodę na lądowanie.
0: No dzięki, jesteś bardzo miły. I teraz wysokość nasza nad poziomem... Nie, w ogóle nasza wysokość to jest...
2: 547.
0: 547 w domyśle metrów.
2: 205.
0: W domyśle metrów, a średnik. Wysokość nad poziomem morza terenu naszego, terenu...
2: 151.
0: 151. Więc jeżeli sobie od
2: 547.
0: 540 tych czterech czy coś odejmiemy...
2: 151.
0: Tą wartość, to mamy wartość pod kropką, nie?
2: 396 na ziemi.
0: 396.
1: Dokładnie.
0: Więc jak ktoś jest bardzo matematyczny, ja do takich osób nie należy, przyznaję się
2: Czochryń.
0: Z dumą.
2: Czochryń.
0: Ale mogę sobie na przykład już zmniejszyć, a guzik sobie zmniejszę. Tutaj nie mam auto wysokości, więc muszę
2: przed tobą na 229.
0: Noskiem polegać na nosku. Po prostu sobie zmniejszać, ale sprawdźmy sobie, jaką mamy bezpieczną wysokość teraz, do jakiej możemy spaść. Przecineczek.
2: 15 km bezpieczna wysokość, 169 m, 121 m nad ziemią, wilcze laski, PL0080.
0: Ale uwaga, to co mówiłem, to nie są machliny jeszcze. To są wilcze laski, więc jakbyśmy teraz tak zaczęli sobie spadać tu, to byśmy się trochę koncertowo...
2: 14 km na chwilę, 4 minuty.
0: Rozwalili, nie? Więc sprawdzimy sobie pod Alt-Enterem.
2: Lista rozwijana, pilot Maciek.
0: Jakie
2: 2,
0: mamy
2: zwinięte.
0: Te bezpieczne wysokości? I teraz tabem.
2: Lista rozwijana, droga podejścia, zwinięte.
0: To jest droga podejścia, sama nazwa wskazuje. I strzałeczka w dół.
2: Wysokość nad poziomem morza 143 metry. Bezpieczny prąd na tej samej wysokości 1,3 km. Mm-hmm. 2 km bezpieczna wysokość 150 metrów, 107, 5 km bezpieczna wysokość 160, 10 km bezpieczna wysokość 164 metry, 21 metrów, 15 km bezpieczna wysokość 164 metry, 21 metrów nad ziemią.
0: Więc my sobie spadnijmy do tej 160...
2: 419 nad ziemią.
0: Iluż
2: 205. 12 km na chwilę, 3 minuty.
0: To jest ważne, ale okej. Okay. 160, dobra, 170. Shift dół dałem.
2: Minus 10.
0: Nosek.
2: 518.
0: Niechaj sobie spadamy.
2: 502.
0: Zetką sprawdzam oczywiście.
2: 481. 458.
0: Nie?
2: 438.
0: Myślę, żebyśmy się tu nie...
2: 416.
0: Rozwalili.
2: 395. 248 nad ziemią.
0: To jest nad ziemią.
2: 364. 348.
0: Jeszcze jest bezpiecznie.
2: 322. 314. 302. 10 km na chwilę, 3 minuty. 285.
0: Ctrl N to było.
2: 267. 126 nad ziemią.
0: Kropka.
2: 244.
0: Z.
2: 228. 215. 203. 193. 0.
0: Może
2: 181.
0: Już
2: 53 nad ziemią.
0: Powolutku.
1: No.
2: Na 229.
0: Bo...
2: 9,3 km na chwilę 2 minuty.
0: Dobra. Bezpieczna wysokość 10 km.
2: 10 km bezpieczna wysokość 164 m 21 m nad ziemią. Machliny P0025.
0: I to już jest nasze lotnisko. Rzeczywiście.
2: 10 km bezpieczna wysokość 164 m
0: 164, dobra, to już tak.
2: 179, 177,
0: powolutku
2: 174, 175, minus 3,
0: minus
2: 168,
0: 3.
2: Minus 0, 164.
0: O, idealnie. 0, 0,
2: 160, 36 nad ziemią.
0: To jest na razie 36. Nam się to będzie zmniejszało.
2: 7,9 km machliny 2 minuty.
0: Znaczy...
2: Przed tobą na 229.
0: Dobra, i teraz... Zmniejszamy już sobie tą prędkość do aktualna.
2: Aktualne prędkość startowa. 110 km. Punkt podnieść minimum aktualne prędkość lądowania. Województwo wielko, województwo minimum aktualne prędkość lądowania. 110 km/h.
0: 110, ale prędkość przeciągnięcia.
1: A ta przeciągnięcia.
2: Punkt podniesienia do przystanku. Aktualne prędkość startowa. 110. Aktualne prędkość przeciągnięcia. 120 km/h.
1: 120.
0: A, sorry.
2: 205.
0: Klapy, ale to jeszcze nie mogę.
2: 21.
0: Dobra.
2: 204. 6,3 km machina 1 minuta.
0: Ups. Dobra.
2: 198.
0: Dobra, dobra. I jeszcze jest wszystko pod kontrolą.
2: 192. 1 na prawo na 230.
0: Dobra.
2: Ustaw puls.
0: 230. Alt S, żebyśmy...
2: 184.
0: Tutaj byli.
2: 181.
0: Jeszcze nie musimy tych klap...
2: 178.
0: ...ustawiać.
2: 5,3 km machina 1 minuta. Przed tobą na 230. 173. 170.
0: 120 to jest ta przeciągnięcia. Jak będzie 130, 140...
2: 165.
0: Powiedzmy to sobie, te klapy ustawię tutaj.
2: 162.
0: Jest stosunkowo wolny czas jeszcze.
2: 158.
0: A, znaczy stosunkowo szybkość te klapki...
2: 155.
0: Usta...
2: 153.
0: Wiają.
2: 151.
0: Dobra, może ustaw już. 3.
2: 3. Panel pilota okno. 147. 4,1 na lewo na 229. Ustaw puls. 229. Panel pilota okno. 5 km bezpieczna wysokość 162 m to 19. 164.
0: No w sumie...
2: 0, 162.
0: Dobra.
2: 134 klapy ustawione na 3.
0: Mamy to.
2: 131 klapy ustawione na 3.
0: Zwolnimy sobie na razie do tej 110.
2: 127 klapy ustawione na 3.
0: No w sumie to nas nic...
2: Przed tobą na 229. 124 klapy ustawione
0: nie.
2: na 3. 3,3 km machina 1 minuta. 121 klapy ustawione na 3.
0: 110.
2: 119 klapy ustawione na 3.
0: 5.
2: 117 klapy ustawione na 3.
0: 110.
2: 115 klapy ustawione na 3.
0: I za chwilkę...
2: 113 klapy ustawione na 3.
0: Prędkość przeciągu.
2: 112 klapy ustawione na 3. 111 klapy ustawione na 3.
0: Mięcia.
2: Stanie wyłączone. 109 klapy ustawione
0: dobra,
2: na 3.
0: Dobra, to jest nawet...
2: Lista rozwijana. Aktualna prędkość startowa. Aktualna prędkość przeciągnięcia. 95 km/h.
0: Tak.
2: Panel pilota okno. 109 klapy ustawione
0: czyli
2: na 3.
0: Powiedzmy 100... ile?
2: Województwo zachodniopomorskie powiatu 22.
0: Cicho.
2: Moc. 22,1. 1. 109 klapy ustawione na 3. 108 klapy ustawione na 3. 107 klapy ustawione. 107 klapy. Stanie wyłączone. 106 klapy ustawione na 3. 1 na prawo na 230.
1: No powiedzmy.
2: Ustaw puls.
0: 230.
2: 230. Przed tobą na 2,1 km machina 1 minuta.
0: Widzimy.
2: 106
1: i powolutku dolatujemy.
2: 5 km bezpieczna wysokość 162 m to 19 m nad ziemią. Machliny.
0: To warto sprawdzać.
2: 1 na lewo na 229.
0: I tutaj niestety musimy ten 229. Kurs sobie korygować, bo nie mamy ILS.
1: Tak, bo im niżej jesteśmy, tym bardziej nas buja.
2: 106 klap, 2 km bezpieczna wysokość 150 m, 107, 162.
0: I 150.
2: 161, 160,
0: to,
2: 159,
0: tak.
2: 158, 157, 0. 2 km bezpieczna wysokość 150 m, 107 m, 155.
0: 105.
2: Minus 0, 154.
0: 10.
2: 11 na ziemię.
0: No dobra.
2: 1 na prawo na 230. Ustaw kurs. 230.
0: 30.
2: Przed tobą na 230, 106 klap ustawione na 1,0 km machiny 0 minut. 2 km bezpieczna wysokość 150 m, 107 m nad ziemią. 154. 11 na ziemię. Przed tobą na 230. 0, 153. 10 na ziemię.
0: Dobra.
2: 1 na lewo na 229.
0: No.
2: Ustaw puls. 229.
0: No.
2: Panel
0: no, pilota okno. Tu jest to jeszcze ważne, niestety.
2: 106 klapy ustawione na 3. 1 na prawo na 230. Ustaw puls.
0: Za dziad.
2: 230.
0: Dobra. I za chwilę będzie skrót jaki?
2: 1 na lewo na 229. Ustaw puls. 229. Strefa bezpieczeństwa.
0: Home. Alt. End. Jak będzie obszar główny i bip.
2: Obszar główny.
0: Ten. I tak sobie lądujemy, próbujemy, ale ta prędkość nam się...
2: 102 klapy ustawione na 3.
0: A! Tak próbujemy. I widzisz, ja nam się coś nie chce wylądować, nie? Kurde. No.
1: No wiesz... i nie wylądowaliśmy. A dlaczego?
0: A dlaczego? Ta prędkość, widzisz, może rzeczywiście 102, no ale... Nie mieliśmy, wiesz, ta prędkość przeciągnięcia, która była...
2: Ocena lotu, dialog.
0: Mniejsza, znaczy nie było, wiesz, jakbyśmy tak... Wiesz, no i by nam się no, nie udało, nie? No, po prostu.
1: No, nie.
0: Teraz to jest... Dotychczas rzeczywiście było tak, że mieliśmy tą aktualną prędkość. Tutaj tak naprawdę już wszystko mieliśmy.
2: Panel pilota okno.
0: Zrobiono jak trza, nie? Tylko ta ostatnia zmiana...
1: to nam to dość coś nam tu pomieszała.
0: Mocno, no. Więc można by spróbować sobie co? No jeszcze raz, już wiemy jak startować.
4: Naciśnij Enter.
0: Jeszcze raz to przynajmniej
4: zakończyć.
0: Wytłumaczę w sumie, co w powietrzu.
1: Problem tylko z lądowaniem mamy na razie.
0: Z lądowaniem, no.
4: Naciśnij.
2: Nieznane.
0: Ewidentnie. I z... Chyba z tym, że się znowu gra wykrzaczyła? Czy nie?
2: Trening dialog. Loty szkoleniowe, lista rozwijana, jeden zwinięte. BFF 36, Bonan, Cessna C-152.
0: A będzie lotnisko?
2: Mon L-M20J, Cessna C, filtry pole edycji, loty szkoleniowe, Mon, Cessna C-152, nieznane.
0: Dwa razy Enter muszę... Nie, no ustawiło...
2: Azja Zjednoczone, Emiraty Arabskie.
0: Ej, no o co chodzi?
1: To może...
4: Naciśnij Enter, by zakończyć lub dowolny...
2: Nieznane.
1: Tak się, wiesz, zastanawiam, czy może nie warto by było pokazać na przykład teraz jakiegoś innego samolotu.
0: Aha. I to już w trybie tym, powiedzmy jeszcze lotu, znaczy treningowego?
2: Nieznane.
0: Jak myślisz? No chyba to, tak, nie?
1: No to chyba tak, też mi się tak wydaje.
0: Może tego z jednym pasem w sumie, które tego i po prostu, no spróbujmy tak, bo...
2: Wybierz lotnisko, lista rozwijana, Radzena, Budhavi.
0: Słuchaj, to ta umowa mi bruździła, małpa jedna, Windowsowa.
1: No widzisz.
2: Filtry pusta.
0: Dobra, Wilcie Las, czekaj, będę mógł jeszcze tam wystartować? No chyba będę, albo nie, pokażę w takim razie Poznań, Bednary, gdzie już mamy jeden pas.
1: Okej, okay. Miejmy nadzieję, że się uda.
0: Poznań.
2: Wybierz lotnisko, lista rozwijana, Polska, Poznań, Bednary, PL001, zwinięte.
0: No.
2: Nieznane, Europa 0. Panel pilota,
0: okno. Tu już jesteśmy na...
2: Delta.
0: A czemu Delta? Aha, bo jesteśmy, ale Delta. Jesteśmy na parkingu przed hangarem chyba.
2: Delta.
5: Światła w kabinie zapalone. Transponder aktywny. Komputer gotowy. Światła kołowania zapalone. Pasy zamknięte. Nieaktywne.
0: Prawda?
2: Lista rozwijana. Poznań, Bednary, kontrola podejścia 129,2 zwinięte. Panel pilota oko. Ustaw część
0: stopni. 129.
2: Poznań, Bednary, kontrola podejścia.
3: 7,2,1. Witamy na naszym lotnisku.
2: 100 litrów.
0: 100 litrów, no...
2: Ile chcesz zatankować pole edycji pusta? Panel pilota okno.
0: Czy nam zatankuje 2000 może?
2: Minus 100 parking przed hangarem.
0: Widzisz parking przed hangarem? Minus 100. Literka K.
2: Północ.
0: Północ. Aha. I to już mamy drogę do pomocnicze, generalnie różne te deltę mamy na pewno, która jest taką, w sumie tutaj jedną z dróg, znaczy jedną drogą chyba w zasadzie, ale okej, okay, wybierzmy sobie też jakieś lotnisko z...
2: Lista rozwijana, Polska, Poznań, Lesz, Bednary, PL00, 01, Polska, Zerniki, Gatki, PL00, 76, 26 km, 153 na lewo.
0: Chcemy to. Ono też ma, bardzo akurat fajnie oddalone są. Też akurat już będzie miało pas.
1: Pas.
2: Lotnisko docelowe ustawione. Panel pilota oko.
0: Dobra, więc teraz...
2: Lista rozwijana, Enter. Proszę o plan. Chcę stworzyć plan lotu.
0: O, widzisz? Tego nie było przedtem.
2: Enter. Proszę o zgodę na kołowanie na pas startowy.
0: Proszę o zgodę na kołowanie na pas startowy.
2: Plan. Chcę stworzyć plan lotu. Prepare. Potrzebuję na plan. Runway. Proszę o... Take off. Runway. Proszę o przypisanie numeru pasa startowego.
1: Najpierw to musimy zrobić chyba, tak?
0: Nie, najpierw musimy ustawić plan lotu.
2: Runway. Proszę o przypisanie numeru pasa startowego.
0: Spaliłem temat.
2: Panel pilota okno.
3: 7, 8, 1. Nie otrzymaliśmy planu lotu.
0: Widzisz?
1: Aha, okej.
2: Okay. Lista rozwijana, Enter. Plan. Chcę stworzyć plan lotu. Znak wywołać pole edycji, tylko poproszę o wyznaczenie planu. Proszę o listę rozwijaną, lot bezpośredni. Poproszę o wyznaczenie planu lotu. Panel pilota okno.
3: 7, 8, 1. Twój plan lotu został
2: zatwierdzony. Ustaw transponder
3: na 5206.
2: 5206. Panel pilota okno.
0: Dobra, i teraz jak nam przypisze pas startowy?
2: Lista rozwijana, prepare, runway. Proszę o przypisanie numeru pasa startowego.
0: Od razu, wiesz, F1 i RR.
2: Panel pilota okno.
3: FK 7, 8, 1. Przypisano pas startowy. 1, 1, lewo. Możesz kołować.
0: Widzisz, tu już. I tu nam już się ILS przyda ładnie. I być może się odpowie na twoje gdzieś tam wątpliwości, pytania. Dobra, ale no co? Nie mamy jeszcze po pierwsze silnika, po drugie tych wszystkich...
1: Systemów
0: włączonych. Ale żeby to zrobić, no to najpierw... Silnik. Page up, oczywiście. Czy tu już mamy wentylację?
1: A to czekaj, sprawdź.
0: Czekaj, bo coś się mi tutaj znowu... Znowu się na Maca przed... Po prostu zwariuje teraz.
5: Wentylacja aktywna.
0: A jest. Kontrol Shift V.
5: Radar antykolizyjny aktywny. Radar burzowy aktywny. Kontrola temperatury aktywna. Kaśnik przeciągnięcia aktywny.
0: Chyba jeszcze nie mamy jednej rzeczy. Dobra. Kontroli ciśnienia też jeszcze nie mamy. I co? No właściwości samolotu musimy wiedzieć, z jaką on wystartuje.
2: Lista rozwijana, pilot Maciek. 2. Aktualna prędkość startowa. 107 km/h.
0: Tu mamy akurat 107.
1: Mniejsza. Prędkość
2: przeciągnięcia. 117 km/h.
0: 117 przeciągnięcie.
2: Kąt minimalny odchylenie tla. Kąt podniesienia dziobu przy starcie. 6, 9, 13.
0: dziś tu 969, ale damy na 10, jest okej. Okay.
2: Minimalne odchylenie klat przy starcie 1.
0: 1.
2: Minimalna długość pasa startowego 381 m. Aktualna prędkość lądowania 107 km/h. Minimalne odchylenie klat przy lądowaniu 2.
0: Też tak samo jak przy tamtym samolocie. W sumie chyba nam więcej do szczęścia nie potrzeba. No, wiemy, że mamy 107.
2: Panel pilota okno.
0: A, klapki to sobie ustawmy.
2: Ustaw nachylenie klat. 1. Panel pilota okno.
0: Co on nam powiedział, że 11 lewo pas startowy, nie? Do wyjścia stąd. Więc tak, sprawdźmy sobie, no właśnie, teraz shift enterem właściwości lotniska, bo to nam się teraz bardzo, bardzo przyda.
2: Lista rozwijana, pilot Maciek, Maciek, 2, zwinięty.
0: Bardziej niż bardzo.
2: S-MOL-PL-001, wysokość, trudność, niepubliczne, posiadające usług serwisowych, 1.
0: Tak samo.
2: Wysokość nad poziomem morza 94 metry, trudność, 1. Kontrola podejścia, 129. Opis lotniska, pasy startowe, 2.
0: Tu już mamy dwa pasy startowe.
2: Pas startowy 11R29L, 1900 metrów.
0: Czyli tak, po pierwsze, pas startowy, który ma końce...
2: Pas startowy 11R29L,
0: 1900
2: metrów.
0: Pas startowy 11R29L, 11R, czyli prawa jego ta część to jest to, a 11...
2: Pas startowy 11R29L, 1900
0: metrów. Mhm. Tak, i generalnie on jest, ma długość tam 2900 bodajże. I teraz to jest jakby podsumowanie tego pasa, jaki on jest długi i tak dalej. A jak pójdziemy sobie z czołeczką w dół, to będziemy mieli drogi dojazdu, jakby kołowania do konkretnych końcówek tego pasa, no nie? Więc idziemy sobie w dół.
2: Wjazd na pas startowy 11R, delta 852, 100.
0: Czyli 852 długość, 100 szerokość, czyli jeżeli pod deltą będziemy mieli 852, to znaczy, że tam nas czeka na nas ta końcówka tego pasa.
2: Jasny pas startowy 29L, Delta Sierra Yankee 200, 1890.
0: Ha. Delta Sierra Yankee. To się nam wzięło z alfabetu fonetycznego, bodajże ustanowionego przez ONZ chyba. W każdym bądź razie terminologia angielska, żeby międzynarodowo było łatwiej zrozumieć. No i Sierra, no to jest S, nie?
1: Zgadza się.
0: A tak się oznacza generalnie pasy na lotniskach, że S. No tylko, że... Znaczy, przepraszam, pasy, drogi na lotnisku. Yankee to jest Y, po prostu. Delta, no to jest D.
1: D.
0: Więc droga D. No tylko, że kontrola lotu powie, słuchaj, tutaj masz ten pas startowy na drodze Delta, tam Sierra, Yankee, coś tam. I on już wie wtedy. Nie ma wątpliwości, że to jest to. Bo jak powie Y, albo
1: to
0: nie wiem...
1: To będzie myślał, to... że I na przykład, albo jeszcze co innego. No.
0: Albo T, tak. Albo P. Albo B, nie? Bo no, zrozumiałość, więc dlatego to tak jest. A jak powie Yankee, Sierra, to już każdy wie, o co chodzi. Nie Fierra, no to Fierra, nie? No, ale wiadomo, że Sierra. No, więc stąd się to wziął.
2: Powierzchnia? Co?
0: Te powierzchnie to jakieś...
2: Pas startowy 11L29R, 1900 metrów.
0: I to, ten pas nas interesuje.
2: Jasne, pas startowy 11L, delta 1002, 100.
0: Czyli wychodzi na to, że miniemy tamten pas, pierwszy, który mieliśmy...
2: Jasne, pas startowy 11L, delta 852, 100.
0: Ten. On tam nam będzie pipczał, ale my go nie słuchamy.
2: Jasne, pas startowy 11L, delta 1002, 100.
0: Delta 1002, 100. I to nas najbardziej interesuje w tym momencie. Czyli w sumie możemy sobie tam już powoli zacząć zmierzać.
1: Zmierzać, no bo... tak jest.
2: Minus 100 parking przed hangarem.
0: Minus 100.
2: 50 parking przed hangarem.
0: Tak, bo on będzie skręcał na wschód ten pas. Skoro 11L, to on będzie... na kursie 110 stopni. Zawsze to 1-0 sobie gdzieś tam dodajemy. Więc i tak ten pas nam będzie skręcał na wschód, a my potem i tak musimy się ustawić właśnie 110 stopni, żeby móc bezpiecznie w ogóle wystartować, żeby się nic nie stało złego. Ale to
2: północ.
0: Może sobie zaczniemy.
2: Gdzie 5.
1: Tu nam Kamil napisał, że powinieneś mieć prędkość maksimum 10 ponad przeciągnięcie i dlatego się rozbiliśmy.
0: A 10 ponad przeciągnięcie. No tak, tylko że on...
2: 14 klatki ustawione na 1.
0: Dobra.
2: Północ, delta, minus 49 delta.
0: O, wjechał nam na deltę, powiedział delta.
1: A miałeś 11 i dlatego, no. Jak to jeden tam, jedna cyferka.
0: A widzisz.
2: No. Minus 10 delta.
0: A... To nas nie interesuje. Po prawej mamy
2: Sierra.
0: Drogę dojazdową Sierra. Pomocniczą.
2: Sierra.
0: Na wschodzie, no bo jedziemy na północ.
2: Sierra.
0: Ona jest na 90 stopni. To nas nie obchodzi teraz.
2: 14 klatek ustawiamy na 1. 46 delta. Sierra. 57 delta.
0: I tak sobie możemy jechać generalnie w nieskończoność. KL mamy ten. A żeby sprawdzić, ile nam zostało tego pasa jeszcze tak naprawdę, to dwa razy literka K.
2: 9112 metrów.
0: Tyle nam tego pasa jeszcze zostało. Jeszcze raz dwa razy K.
2: 1094 metry.
0: I tak dalej, nie? My wiemy, że mamy 1002 tak ogólnie, więc... Przyspieszamy trochę?
2: 14 klapy ustawione, 146 delta.
0: No tak, no.
2: Bieg 2. 14 klapy ustawione na 1. Bieg 3. 15 klapy ustawione na 1. 18 klapy ustawione na 1. 21 klapy ustawione na 1. 25 klapy ustawione na 1. 27 klapy ustawione na 1. 30 klapy ustawione na 1. 31 klapy.
1: Nie wiem, czy nie za szybko.
0: Oko.
2: 31 klapy ustawione na 1. 261 delta.
0: Wyrobimy. Tak mamy, wiesz...
2: 310 delta. 3888 metrów.
0: Jeszcze nam tyle pasa zostało, KK.
2: 31 klapy ustawione na 1.
1: A czy pasa, czy drogi? Bo to chyba...
0: Drogi.
2: 804 metry. Drogi. 31 klapy ustawione na 1.
0: Widzisz, no to nam trwa.
2: 437 delta.
0: Ale nie chojrakujmy, żebyśmy wyhamowali w ogóle. Chociaż to są małe samoloty, to prędkość się też wytraca szybko, stosunkowo.
2: 513 delta.
0: Zaraz będziemy mieli ten pas na 8, na 800.
2: 50 delta.
0: Na 800, to zaraz L-ką sobie sprawdziłem, nie wiem sobie po co.
2: 581 delta.
0: Dla celów demonstracyjnych. Wiesz, ja szaleję, ja tam sobie ustawiam 60 i lecę. Tak ogólnie, ale no tutaj...
1: Bylebyśmy teraz nie zaszaleli. Za
0: tak, bo potem znowu trzeba się zawracać.
1: Tak, bo to jest... Bo to wszystko potem właśnie trwa. To jest...
0: Uwaga, zaraz będziemy mijać pierwszy pas. 800 coś.
2: 779
0: zaraz nam tutaj będzie pipcało. Prawej.
6: 11R.
0: No, tak było też mówione.
1: Ale on nas nie interesuje.
0: Pisane, tak, my go sobie... szerokim łukiem.
6: 11.
0: No, w linii prostej omijamy.
2: 918 delta.
0: Dobra, ale już. Ile on tam miał?
2: 27 klapy ustawione. 21 klapy ustawione na 1.
6: 11L.
0: Ups, ale to jest 100.
2: 8 klapy ustawione na 1.
0: Dobra, przyhamujmy na chwilę, bo jeszcze musimy poprosić o... Dobra.
1: Zgodę.
2: Proszę o zgodę na kołowanie na pas startowy zwinięte. Panel pilota okno.
3: 7, 8, 1. Zgoda na kołowanie na pas startowy.
0: I teraz... my... skręcamy najpierw na 90, żeby on nam powiedział, że ten pas startowy. Tak, żeby potem nie czujniki nam nie pipczały i te.
2: Zero klapy ustawione na 1.
1: Dlaczego on nam przestał piszczeć?
0: Przestał nam.
2: 985 delta. Zero klapy ustawione na 1.
0: Ty. Ale.
1: I przepraszam bardzo, jak my mamy wiedzieć.
2: 985 delta.
0: Dobra, wiesz co, ale on był na ilu?
2: Lista rozwijana pilot. P0001 Poznań. Pasy startowe 2. Pas, powierzchnia, co? Pas startowy 11L, 29, jasny pas startowy 11L, jasny pas startowy 29L, delta z Irajanty 3, hangar połud, budynek portulot, jasny pas startowy 11L, delta 1002, 100.
0: Tak, dlatego, że w sumie to nie lecimy jakby, nie, znaczy nie tego, a...
2: Bieg 1.
0: Zaraz nam zacznie piszczeć chyba.
2: 0 klapy ustawione na 1, 0 klapy ustawione na 1. Bieg 2, 0,1 klapy ustawione, 0,3 klapy, 0,4, 0,6 klapy, 0,7 klapy ustawione na 1, 0,9 klapy. Bieg 3, 1 klapy ustawione, 2 klapy ustawione na 1. Stanie wyłączone.
6: 11L.
1: Trzeba 10. Skręcić.
2: 20. Brawo.
6: 11L.
2: 30.
0: O, centruje nam się.
2: 40.
6: 50. 11L.
0: Idzie nam coraz bliżej 60. Głowy. Uderza nam do głowy. 70. Dobrze.
6: 11L.
2: 80.
0: I powoli...
2: 0, 91,
6: 11L,
2: 0, wschód.
0: Strzałeczką w lewo, 1 stopień, tak powiedzmy.
2: 11L.
0: Żeby...
2: 67 delta.
0: A mamy mieć go na setce pod L-ką, nie?
1: No tak.
0: Lecimy na wschód, więc nam wartości się wzrastają. Się wzrastają.
2: 4 klapy ustawione na 1.
6: 11L.
0: Okej.
2: 79 delta.
0: Na razie to tak demonstracyjnie robimy.
6: 11L.
2: 87 delta.
0: Żeby nam...
6: 11L.
0: Zaraz nam powie.
6: 11L.
0: Bo teoretycznie przy 10 jest ok, nie? Ale...
6: 11L.
0: Przy 10.
2: Pas startowy 11L, 29L.
0: I teraz, no musimy skręcić na te 110 jeszcze, nie?
2: 90, 100.
0: 100.
2: 110.
0: 110. Trochę przekinąłem.
2: 0, 110.
0: No dobra, i w sumie możemy go pytać
2: o... Proszę o zgodę na kołowa. Take off. Proszę o zgodę na panel pilota.
3: 7, 8, 1. Udzielono zgody na start.
2: 4 klapy ustawione na 1.
0: A skoro tak, no to lecimy.
2: 110. 1879 metrów.
0: Tyle mamy pasa.
2: 5 klapy ustawione na 1.
0: Ile tam było? 107, tak?
2: Lista rozwijana pilota. Aktualne prędkość
1: startowa.
2: 107 kmph. 107. Panel pilota okno. 29 klapy ustawione na 1.
0: Ja to wolę sobie dla bezpieczeństwa jeszcze zawsze sprawdzić.
2: 48 klapy ustawione na 1.
0: W sumie.
2: 63 klapy ustawione na 1. 76 klapy ustawione na 1.
0: A to jest durne teraz też.
2: 89 klapy ustawione na 1. 98 klapy ustawione na 1.
0: Lądowania i w ogóle.
2: 108 klapy ustawione na...
0: O!
1: No, poszliśmy.
0: Poszliśmy. W podwozie zaraz kontrol G też sobie ogarniemy.
5: Start zakończony pomyślnie.
2: Ustaw nachylenie. 0. Pamięć pilota ośmiu. 182 klapy ustawione na 1.
0: No nie.
5: Klapy ustawione. Podwozie schowane.
0: Muzyczkę może wyciszymy.
2: 263.
1: No i lecimy na lotnisko.
3: 7, 8, 1. Zwiększ wysokość do 7, 9.
0: Prawda, 790.
1: No to Alt Z zadziała?
2: Strefa bezpieczeństwa.
0: Tak.
2: Ustaw wysokość pola edycji pusta.
0: 7.
2: 790. Panel pilota oko. 575/790 auto. 320. 98 na prawo na 208.
0: No tak, no na 208. Więc sobie skręćmy może.
2: 345. 100 na prawo na 210.
0: Prawo. A to zaraz wytłumaczę,
2: 120,
0: o co chodzi.
2: 130. 140. 151. 161. 171. 182. 192. 200. 0. 3 na prawo na 211.
0: O. I Alt P. Autonawigacja jest? Nie ma jeszcze tutaj.
2: 3 na prawo na 211. Ustaw puls. Ustaw puls.
0: 211.
2: 401.
0: Dobrze mówię, Alt S.
2: 25 km zanik klatki 3 minuty. 411.
0: Dobra, wiesz co?
2: Stanie wyłączone. No. 4.
0: Dobra, może niech będzie na te 3 minuty, bo żebym zdążył, miał możliwość.
2: 414.
0: Ale widzisz, on już jest szybszy. Zdecydowanie jest szybszy ten samolot.
1: No, zdecydowanie.
2: Jeżyn.
0: Sobie.
2: 1 na prawo na 212.
0: Fruniemy.
2: Ustaw kurs. 212. Panel pilota okno.
0: Widzisz. 1 na prawo, lotnisko nam się odchyliło. I jest na kursie teraz 212.
2: Przed tobą na 212.
0: I to będzie miało znaczenie przy ustawianiu się... A, sorry.
2: Jerzykowo.
0: Jeszcze Alt Enter.
2: Jerzykowo. Kontrola podejścia. 128,7.
0: 128.
2: Ustaw często.
0: 128,7.
2: 120 km kontrola podejścia.
3: 7, 8, 1.
2: 20 km zamiar klatki.
3: Widziałeś naszą przestrzeń powietrzną.
0: Dobrze. Cieszę się niezmiernie. I teraz... Może spauzuję na chwilę.
2: Wstrzymano.
0: Generalnie mamy, jak już wiemy, lotnisko z, no, jednym lub więcej pasów. I tutaj zasada polega na tym, że jak poprosimy o przypisanie pasa startowego, to on nam go przypisze. I tak samo to może być, nie wiem, 22L, 110 po prostu na przykład, albo, nie wiem, 09R na przykład. No i jak mieliśmy przy starcie, że musieliśmy się ustawić tyle stopni, czyli upraszczając, dodajemy sobie to jedno zero, żeby się ustawić na tym pasie.
1: Czyli na przykład 21 to jest 210.
0: 21 to jest 210 i na takim kursie już musimy być, jak już będziemy chcieli stricte startować, żeby się wyrównać z tym pasem, to samo nas dotyczy podczas lądowania. Podczas podchodzenia do lądowania. Tylko teraz jak to sobie ustawić? No właśnie, jak nam na przykład, teraz jesteśmy na kursie, jesteśmy jakim?
2: Wznowiono. 1 na lewo na 211, 212.
0: 212.
2: Wstrzymano.
0: Ale przykładowo, pas to mamy 14, bo tak. No to musimy tak wymanewrować tym naszym samolotem, żeby nasz kurs, znaczy kurs lotniska, znaczy my względem lotniska, żeby ono nam było na kursie 140
1: 140,
0: stopni.
1: Tak.
0: Tak. No i jeżeli to nam się uda, tutaj teraz jesteśmy na 212, no to żeby nam, czy tam 211, no to żeby tego dokonać, no to najlepiej, żeby to lotnisko względem nas, czekaj, dobrze mówię, przesuwało się w lewo, o, tak, no czyli my musimy skręcić w prawo de facto, żeby ten kąt odchylenia złapać większy i wtedy to lotnisko nam się będzie po prostu przesuwało w lewo i odwrotnie, nie? Na przykład jeżeli byśmy mieli kurs 140, lotnisko byśmy mieli, pas byśmy mieli na przykład, no nie wiem, 29, no to żeby to osiągnąć, wiesz, no to wtedy że my się odchylamy w lewo, żeby to lotnisko nam się przesuwało w prawo.
1: Nie,
0: odwrotnie. Mhm. Chyba. Wyjdzie w praniu. Mi się to zawsze myli. Ja będę mówił po prostu, co robię.
1: A czy Maćku, to od razu zapytam, bo tu mamy te tak zwane waypoints, nie wiem, jak to zostało przetłumaczone. Czy nie można sobie ułatwić podchodzenia do tego lotniska po prostu nawigując się, jak nam przydzielą pas, to nawigując się do tych konkretnych punktów. Ja tak próbowałem, ale miałem trochę inne problemy z wylądowaniem, mianowicie ukształtowanie terenu. Mhm. Natomiast czy to przypadkiem nam też sprawy nie ułatwia?
0: Wiesz co, w sumie to nie wiem, bo ja sobie zwykle tak radziłem i no bo to i tak chodzi o to, żeby się do tego lotniska po prostu, żeby przed nami to lotnisko finalnie było na powiedzmy 140 stopni.
1: Bo teoretycznie po prostu to powinno zadziałać tak, że nawigujemy do tych kolejnych punktów, które tam mamy przy tym pasie, no a potem włączamy ILS i on nas już naprowadzi konkretnie, tylko z jakiegoś powodu niekoniecznie u mnie to chciało tak działać.
0: Wiesz co, Łukasz na filmiku, w sensie ten, od angielskiej społeczności, a słowackiej w sumie, ale angielsku tutoriale, to on to właśnie pokazał w ten sposób i to rzeczywiście zdaje egzamin, wiesz, w sensie, no żeby po prostu to lotnisko nam się przesuwało i wtedy my potem już wyrównujemy się do niego, jest na...
1: Okej.
0: Więc może w sumie tak to róbmy, skoro... bo to rzeczywiście działa. To działa i ja zawsze tak
1: robię.
0: No to
1: tak, skoro masz to działa. Przećwiczone, to pewnie.
0: No więc teraz tak, odczarowujemy grę i co? I prosimy o przypisanie pasa startowego. Jak on nam to zrobi, no to prosimy o możliwość podejścia do lądowania, bo to już nam się pojawi. Bo mamy więcej pasów, to już będzie.
2: Wznowiono. 414. 18 km zanik w 2 minuty. Lista rozwijana na aktualach. Proszę o zgodę. Break land. Proszę o zgodę. Runway. Proszę o przypisanie numeru pasa startowego.
0: Runway. A jak?
2: Panel pilota okno.
3: FK 781. Przypisano pas startowy. 0, 6.
2: Cokolniki gwiazdowskie.
0: Dobra. Czyli wiemy.
2: 395.
0: Zwolnimy sobie przy okazji. Że 0,6. Czyli 60 stopni ma mieć nasze lotnisko. Raczej my. A, dobra.
2: Jeden na lewo na 211.
0: 211. Jest teraz to lotnisko. Ma być na 60 stopni. To lotnisko i potem my się do niego mamy ustawić, więc...
2: Powiat Poznański.
0: Jakby...
2: 297.
0: Czekaj. Poczekana jest ta prędkość? Dobra.
2: 14 km zanik w 2 minuty.
0: Zaraz to ono nam... No i teraz musimy się ustawić względem tego 60. No to co? Przekręcimy się chyba w prawo, żeby ono nam się po prostu przesuwało.
2: 1 na lewo na 211. 249.
0: No to dobra. Lecimy na...
2: 221.
0: Prawo.
2: 231. 241.
0: Jeszcze.
2: 250.
0: Jeszcze.
2: 260.
0: Im większy koszt odchylenia,
2: 0. 69 na lewo na 210.
0: To on będzie nam szybciej.
2: 215.
0: My się będziemy przybliżać coraz wolniej.
2: 12 km zanik w 3 minuty.
0: Widzisz?
2: 72 na lewo na 207.
0: I tak to się robi.
2: 195.
0: Gdybyśmy zrobili sobie jeszcze większy koszt odchylenia, zresztą on tak się nam teraz robi, bo jesteśmy od tego lotniska dalej. No to nam... Po prostu nie dość, że się oddalamy do 90.
2: 175.
0: My się do tego lotniska stosunkowo przybliża, ale powiedzmy od tych 100, jak mamy 100 stopni odchylenia, kąt odchylenia.
2: 164.
0: To my się od tego lotniska finalnie oddalamy.
1: To zaczynamy się oddalać, tak.
0: Tak.
2: 80 na lewo na 199. 156.
0: Na razie.
2: 12 km zanik w 4 minuty.
0: 4 minuty.
2: 150.
0: Dobra, może sobie.
2: Stanie wyłączone, biegły.
0: Na razie tak zatrzymamy i po prostu pozwolimy mu
2: 83 na lewo na 196
0: się poprzesuwać trochę.
2: 148.
0: 140, oj, to w tej prędkości przeciągnięcia tam jest chyba 117. Ale dobra. Bezpieczna wysokość.
2: 12 km zanik w 4, 86 na lewo na 190, 791, 90.
0: Tak. Tu jest
2: 15 km bezpieczna wysokość, 128 metrów, 162 metry nad ziemią. Zanik w 0076. 12 km zanik w 4
0: minuty. Tak, więc to już jest to nasze lotnisko.
2: 15 km bezpieczna wysokość, 128 metrów, 791.
0: 120. A nie, tutaj mamy przecież już...
2: Ustaw wysokość. Ustaw wysokość.
0: Piszemy sobie dla bezpieczeństwa nawet te 140.
2: 140. Panel pilota okno.
0: Nawet nie te 128. Troszeczkę sobie zostawimy zapasu. Dwukropek.
2: 1275 km. Gemmelsville 529 metrów, 8 godzin, 40 minut.
0: Ale to jest jeszcze daleko zdecydowanie.
1: Raczej nie dolecimy.
0: Nie dolecimy.
2: 1272 km, bez strefą 456 metrów 8 godzin, 39 minut minus 300.
0: Pod kontrol średnikiem coś mamy?
2: Nie wykryto.
0: Nie wykryto.
2: 697 / 140 auto.
0: Ale wolniutko sobie spadamy.
2: 96 na lewo na 183.
0: Widzisz?
2: Bogucin.
0: I teraz my?
2: 12 km
0: nie przybliżamy się do lotniska.
2: 12 km zanik w 4 minuty.
0: Cały czas mamy 12 km.
2: 98 na lewo na 181.
0: Dobra, ale ja tak sobie myślę, żeby jednak trochę skręcić na lewo teraz. Żeby troszeczkę temu lotnisku wyrównać.
2: 260.
0: lotnisko.
2: 250. Hmm? 240.
0: Tak, może bez.
2: 230.
0: Szału.
2: 46 na lewo na 100.
0: O, 0. Dobra.
2: 41 na lewo na 178.
0: No, i to nam.
2: 11 km zanik, 4 minuty.
0: Przybliżyliśmy się, zdecydowanie.
2: 148. 524 ze 140.
0: No, spadamy cały czas.
2: 162 km dobra, 215 metrów, 1 godzina, 6 minut minus 300.
0: No dobra, no to lecimy.
2: 222 km, wysoki 610 metrów, 1 godzina, 30 minut.
0: Widzisz, to jest pod kontrol średnikiem. Jakbyśmy tam lecieli,
2: na tej wysokości
0: byśmy się koncertowo roztrzaskali już, gdybyśmy tam dolecieli.
2: 220 km, to jest 448 metrów, 1 godzina, 29 minut. Nie?
0: Ale to tego oddalenia mamy bardzo dużo, więc spoko, możemy tak sobie...
2: 203 km.
0: To jest bezpieczna wysokość do lotniska, więc...
2: 47 na lewo na 172.
0: 170.
2: 10 km zanik, 4 minuty.
0: Wiesz co, nie. Jednak się nie troszeczkę się oddalamy.
1: 220. Może zapauzuj na momencik, mamy wiadomość od Kamila, głosową tym razem. Więc posłuchajmy, co Kamil ma nam do przekazania.
7: Chłopaki, krótko, żebym z tym ILS-em łatwo wytłumaczyć. Jeżeli macie kurs 140, chcecie go przesunąć w lewo, to ustawiacie się na 220, 80 na prawo. I bliżej się zbliżacie do tego...
0: Ależ to...
7: 20 stopni przed tym kursem, to dobrze jest zmniejszyć tą różnicę. Zwłaszcza... Przepraszam za porę wiatru. Zwłaszcza przy dużych, dobrze jest korzystać z autokursu z przecinkiem. Na przykład ustawić kurs 200,20. To on szybciej skręca i łatwiej jest ten kurs dogonić.
0: A, czyli tutaj zadziała, bo tak jak z nosem, jak chcemy alt z-ką, to nie chce coś działać, nie?
1: No, mieliśmy warunki odsłuchu Kamila niczym z takiego radia po prostu lotniczego, z jakimiś zakłóceniami, no niestety.
0: No, tak to nam wyszło. Ale no, grunt, żeby powiedzmy tam skręcić na te... Ale i tak mamy teraz tej, i tak mamy teraz tak naprawdę 60, więc...
2: Znowiono. 250.
0: A, bo my...
2: 260, 10, 0, 93 na lewo na 169.
0: Sorry?
2: 260. Trochę... 86 na minus 0, 81 na lewo na 168.
0: Dobra, a co?
2: 10 km zanik, 4 minuty, 292 ze 140
0: auto. Cały czas jeszcze sobie...
2: 148, 10 km zanik, 4 minuty.
0: Mam samolot.
2: 83 na lewo na 166.
0: 166. No ten kąt już jest taki, że... Siłą rzeczy szybko będziemy się tu...
2: Poznań, 85 na lewo na 164. Poznań.
0: Stosunkowo...
2: 87 na lewo na 162.
0: O, no coś tam idzie nam.
2: 191 ze 140 auto. No.
0: Ta droga podejścia w sumie najdłużej zajmuje chyba, bo...
1: No, to prawda.
0: Ale tak jest też w realu w sumie. Zanim się pilot naprawdę wyląduje, to się musi... O, to jest, że nam wysokość...
2: 139.
0: Opadła.
2: 81 na ziemię.
0: I widzisz, jest 81 na
1: 81,
0: ziemię.
1: 81, tak.
2: 58.
0: No.
2: 286, 219 km. Jestem ruch 161 metrów, 1 godzina, 29 minut.
0: To, co jest nad nami, znaczy się, co nas przerasta. A to, co jest pod nami, dwukrotek.
2: 219 km. Jestem ruch 161 metrów, 1 godzina, 29 minut, 0.
0: To samo.
2: 96 na lewo na 153.
0: Dobra, i co zaraz? No, skręcimy sobie jeszcze o te 10.
2: 240, minus 10. 230.
0: Gdzie sobie sprawdziłem?
2: 72 na lewo na 151.
0: O.
2: 9,9 km, zanik, 4 minuty. 10 km bezpieczna wysokość, 101 metrów, 139.
0: A widzisz? 101. Dobra, damy sobie 110.
2: Ustaw wysokość. Żeby... 110. Panel pilota, 56 na ziemię, 110 auto.
0: Ja mogę? Mogę.
2: 123 ze 110 auto. 38 na ziemię, 110 auto. 30 na ziemię.
0: No i dobrze.
2: 77 na lewo na 146.
0: Tak, ale to jest jeszcze...
2: 11 km komorniki, 123 metry, 4 minuty, 0. 9,7 km zanik.
0: Komorniki...
2: 11 km komorniki, 123 metry, 4 minuty.
0: A... No.
2: 79 na lewo na 144.
0: Ale tutaj powinniśmy się odrobić z tym, nie zderzyć się z jakimiś komornikami, co by nam zabrali całą kasę.
2: 82 na lewo na 141. 9,6 km zanik, 3 minuty.
0: Dobra.
2: 148.
0: Może w sumie powoli zacznę tą prędkość naszą.
2: Ustaw nachylenie plak. Ustaw nachylenie plak.
0: Dostosowywać do realiów.
1: Sprawdźmy może jeszcze właśnie klapy i ta prędkość przeciągnięcia.
2: Ustaw nachylenie plak. Ustaw
0: A czy można na przykład czwórkę wpisać? No nie można nic.
2: Panel pilota okno.
0: Dobra, a...
2: 148 klaty ustawione na 3. Wiek 1.
0: Aha.
2: 146 klaty ustawione na 3.
0: Ustawmy do tej 100... ile tam było? 7?
2: Lista rozwijana. Aktualna prędkość lądowania. 107 km/h.
0: 107, a prędkość
2: aktualna prędkość startowa. 107. Aktualna prędkość przeciągnięcia. 92 km/h.
0: 92.
2: 134 klapy ustawione na 3.
0: Czyli 92, czyli a 10 musi być, tak?
1: W 10 większa.
0: 102.
2: 126 klapy ustawione na 3.
0: No to skoro 102.
2: 93 na lewo na 130.
0: Niech będzie 102.
2: 122 klapy ustawione na 3.
0: To ja poradzę, no. Ale może być też mniejsza.
2: 119 klapy ustawione na 3.
1: No to znaczy, jest... no mniej, mniejsza to...
0: W sensie nie niż przeciągnięcia
2: 114 klapy ustawione na 3.
0: Tylko, no bo wtedy wiadomo.
2: 112 klapy ustawione na 3.
0: Ale?
2: 110 klapy ustawione na 3. 109 klapy ustawione na 3. 108 klapy ustawione na 3. 108 klapy ustawione na 3. 107 klapy ustawione na 3.
0: 7.
2: 106 klapy ustawione na 109.
0: Czy możemy...
2: 105 klapy ustawione na 3. 105 klapy ustawione na 3. 104 klapy ustawione na 3. 103 klapy ustawione na 3. 103 klapy ustawione na 3. 102 klapy ustawione na 3. Stanie wyłączone. 102 klapy ustawione na 3.
0: Dobra.
2: 100 na lewo na 123.
0: Mamy Kamilowi.
2: 220 minus 10.
1: Miejmy nadzieję, że tym razem uda nam się wylądować.
2: 102 klapy ustawione na 3.
0: Fajnie by było.
2: 81, 200.
0: Jestem za.
2: 75 na lewo na 122. Nic, 0. 68 na lewo na 122.
0: Zwłaszcza, że mamy tutaj parkowanie.
2: 102 klapy ustawione na 3.
0: Zaraz, mamy tu kontrol...
2: Lista rozwijana, kontrolę podejścia. Nie, 128, kontrola... panel pilota, okno. 70 na lewo na 120. 102 klapy ustawione na 3. 9,5 km zamiki, kwatki 5 minut.
0: No widzisz, trochę żeśmy... No ale dobra, już lepiej tak.
2: 72 na lewo na 118.
0: 118, a mamy mieć?
1: 60.
0: Także finish pass.
2: 73 na lewo na 117.
0: Jeszcze trochę będzie. No i też, wiesz, zmniejszyliśmy tą prędkość, to on też automatycznie się to będzie...
2: 74 na lewo na 116.
1: O, tylko chyba nie w tę stronę.
0: Czy no w tą? Bo...
2: 102 klapy ustaw, 76 na lewo na 114.
0: Dobrze jest. Dobrze jest, tylko to trochę potrwa.
2: 9,2 km zamiki, kwatki 5 minut.
0: Tak czy inaczej nie ma.
1: Nie, no ale jeszcze... czekaj, bo teraz było 72, 76, a nie powinno być, że 60 na lewo?
0: Nie, bo to jest kąt odchylenia. Patrz, pierwsza wartość.
2: 79 na lewo na 111.
0: Aha. Nas interesuje ta druga. Na.
1: Na. Że jakby, a, okej. Okay.
0: Tak, że jakby lotnisko...
2: Powiat Poznański.
0: Jesteśmy odchyleni o tyle...
2: 81 na lewo na 109.
0: I w tym momencie dzięki temu lotnisko, jak nam się przesunęło, kąt odchylenia się nam zwiększył i lotnisko znajduje się na kursie 108 zaraz będzie.
2: 83 na lewo na 107.
0: A nawet 107.
1: 107. Mhm.
0: I ta druga wartość nas interesuje, żeby się odpowiednio ustawić do... żeby ten pas 0,6 osiągnąć 60 stopni. Tego. To, ta pierwsza, to jest odchylenie i zaraz...
2: 86 na lewo na 104.
0: Zaraz przegnie... A, jeszcze nie przegniemy. Dobrze jest.
2: 9,0 km zerniki gadki 5 minut.
0: Zerniki gadki. Ciekawa miejscowość w sumie.
2: 10 km bezpieczna wysokość, 101 m 130, 109. 29 nad ziemią.
0: O, widzisz, ale tu mamy 29 nad ziemią, mimo że bezpieczna wysokość była inna deklarowana w ogóle.
2: 10 km bezpieczna wysokość, 101 m 130, 5 metrów nad ziemią. Zerniki gadki,
0: a
2: 0,076.
0: To jest 101, a ja mam 109. 109, a i tak jestem...
2: 29 nad ziemią.
0: 29, to jest taka jakby... To jest graniczna, którą jakby on...
2: 92 na lewo na 98.
0: Dobra, ja tu gadu. A nam się?
1: A tu trochę za dużo.
0: A jeszcze nie.
2: 9,0 km zamiki kwatki 5 minut.
0: No widzisz, no nie mrawo się, ale widzisz, odchyliliśmy się bardzo, więc zbliżamy się tak bardzo po łebkach.
2: 95 na lewo na 95.
0: Łyps. Dobra.
2: Minus 10. 180.
0: 180.
2: 170. 73 na lewo na 94.
0: Dobra.
2: Minus 0.
0: Też, jeżeli będzie już coraz bliżej, no to my też coraz mniejszy kąt odchylenia będziemy robić, żeby wiadomo nadgonić ten kurs, żeby znowu nam się nie przesunęło w drugą stronę, jeżeli nie zaczęło się nam przesuwać jeszcze bardziej.
2: 70 na lewo na 91.
0: 91.
2: 8,8 km zamiki kwatki 5 minut.
0: No i fajnie.
1: I nagle jest... zyskaliśmy 2 km prawie, że.
0: No właśnie, bo kąt odchylenia mamy mniejszy.
2: 72 na lewo na 89.
0: No się nam niestety zwiększa co chwila, no bo się lotnisko nam przesuwa. Ale chodzi o to, że 70 stopni jesteśmy jakby mniej odchyleni. Powiedziałbym od normy, ale okej. W każdym bądź razie nam wtedy no, zbliżamy się.
2: 75 na lewo na 86.
0: Dobra, ja bym powiedział w sumie, że...
2: 160.
0: No to do 60 to już daleko.
2: Minus 10. 139. 130.
0: Nie?
2: 42 na lewo na 84. 120.
0: Ja bym powiedział coś 0. takiego już.
2: 34 na lewo na 83.
0: No. Żeby już ten kąt odchylenia był mniejszy, tych 30 paru stopni, bo on i tak się będziemy przesuwać.
1: I on i tak się będzie zmieniał. 35
2: na lewo na 82.
0: A on i tak się właśnie zmienił.
2: 35 na lewo na 82. 35 na lewo na 82.
0: Teraz już zdecydowanie wolniej, no bo, ale...
2: 36 na lewo na 81.
0: To nam właśnie o to chodzi. I teraz zbliżamy się dużo.
2: 7,8 km zajmie klatki 4 minuty.
0: Szybciej. Nawet nam się czas zmniejszył.
2: 7,6 km zajmie klatki 4 minuty.
0: Ja to pokazuję, żeby...
2: 7,6 km zajmie klatki 4 minuty.
0: To jest tyle.
2: 38 na lewo na 79.
0: O. Zaraz będziemy mieli podejście eleganckie. Jeszcze nie.
2: 39 na lewo na 78. 7,3 km zajmie klatki 4 minuty.
0: To właśnie. Więc...
2: 40 na lewo na 77.
0: 7,7.

0: lub krócej, lub mniejszy dystans.
1: 46 na lewo na 71. 6,3 km zamiki kwiatki 3 minuty. 47 na lewo na 70.
0: 7, dobra, ja bym osobiście...
1: Minus 110.
0: Troszkę...
1: 100. 29 na lewo na 6 minus 0. 27 na lewo na 68. 6,1 km zamiki kwiatki 3 minuty. 10 km bezpieczna wysokość 101 m 135, 109. 30 na ziemię.
0: O, i teraz tak.
1: 27 na lewo na 68.
0: 68.
1: 5,8 km zamiki kwiatki 3 minuty.
0: Tylko ono nie będzie, nie zadziała nam ILS, jak nie będziemy... Idealnie lotniska nie będzie przed nami na 60.
1: 29 na lewo na 66.
0: Więc to też jest taka zmienna.
1: 5,6 km zamiki kwiatki 3 minuty.
0: Uwagę, warto to wziąć.
1: 30 na lewo na 65.
0: 65. Dobra, to ja bym jeszcze...
1: Minus 10, 90.
0: Tak, musimy...
1: 18 na lewo, 80. 14 na lewo na 60, 0. 10 na lewo na 64.
0: Dobra.
1: 5,1 km zamiki kwiatki 3 minuty.
0: To już jest OK.
1: 11 na lewo na 63.
0: 63. Ale ILS nam jeszcze nie zadziała.
1: 4,9 km zamiki kwiatki 2 minuty. 11 na lewo na 63. 5 km bezpieczna wysokość 99 m 133 m na 109. 30 na ziemię. 109.
0: Dobra.
1: Ustaw wysokość. 102. Panel pilota okno.
0: Wysokość.
1: 103 zer 102 auto. 12 na lewo na 62.
0: O, jesteśmy bliżej prawdy już.
1: 4,5 km zamiki. 12 na lewo na 62.
0: Nie. I zaraz sobie wpiszemy to 60.
1: 12 na lewo na 60. 12 na lewo na 62. 12 na lewo na 6. 12 na lewo na 62. 13 na lewo na 61.
0: Dobra, mistrzu.
1: 70. 8 na lewo na 61, minus 0. 4 na lewo na 61.
0: Dobra.
1: 4 na lewo na 61. 4,0 km zamiki kwiatki. 4 na lewo na 60. 4 na lewo na 6. 4 na lewo na 60.
0: A może jednak.
1: 5 na lewo na 61. 3,0. 6 na lewo na 61. 6 na lewo na 61. 6 na lewo na 61. 6 na lewo na 61. 3,7 km. 6 na lewo na 60. 6 na lewo na 6 na lewo na 6 na lewo na 61.
0: No, jesteśmy zbyt.
1: 8 na lewo na 60. 0. 8 na lewo na 60. Ustaw kurs. 7. 60. Panel pilota okno. 5 na lewo na 60. 3 na lewo na 60. 2 na lewo na 60. 60. Przed tobą na 60.
0: Dobra. No i teraz ILS.
1: Lista rozwijana 06 zwinięte.
0: Czary mary.
1: Panel pilota okno.
0: Prosimy o lądowanie.
1: Przesink. Lista rozwijana na pilotach. Proszę o zgodę. Land. Proszę o przesinki. Panel pilota okno.
2: 7, 8, 1. Masz zgodę na lądowanie.
1: 3,0 km zamiki kwiatki 1 minuta.
0: Fajnie.
1: 102 klaty ustawione na 3.
0: A podwozie wysuwamy koniecznie.
3: O właśnie. Kontrol G.
0: Kontrol G.
4: Podwozie wysunięte.
0: Dzięki bardzo.
1: 102 klaty ustawione na 3.
0: A i co? I my teraz pod przecinkiem nie mamy bezpiecznej wysokości.
1: Przed tobą na 60.
0: Kości stricte...
1: 2,3 km zamiki kwiatki 1 minuta.
0: Wysokości względem całego lotniska, ale uwaga.
1: 3,1 km zejść na 71 metrów, czyli 5 metrów nad ziemią. Pas startowy 06 zamiki kwiatki.
0: Fajne,
1: 076. 3,1 km zejść na 71 metrów, czyli 101.
0: To 70...
1: Ustaw wysokość. 6.
0: 2 se ustawmy.
1: 72. Panel pilota okno.
0: Bo to lepiej...
1: 85/72 auto.
0: No, a i tak...
1: 73/72 auto, 71.
0: I tak zrobił 71.
1: 5 na ziemię.
0: Nie? I jest 5 metrów nad ziemią.
1: Przed tobą na 60.
0: I widzisz, teraz nam się już kurs nie zmienia. On cały czas naprowadza nas...
3: Na ten konkretny pas.
0: ILS. No.
1: 60,0 IS.
0: To była literka S w tym momencie i... uwaga, jeśli byśmy zmienili ręcznie ten kurs, no to po ptokach byśmy musieli się jeszcze raz ustawiać, bo... Ale póki nie robimy szczokami lewo-prawo, to jest wszystko w porządku.
1: Zero 5 km zamiki kwiatki 0 minut.
3: No to zaraz chwila prawdy.
0: Zaraz chwila prawdy. Ładnie. Jak nam się...
3: Jaką mamy prędkość?
4: Strefa bezpieczeństwa. To
0: 102.
3: No, czyli okej.
0: Okay. Będzie nasze bip, nasz pas usłyszymy.
1: Ostar.
0: To jest droga.
1: Pas startowy 0624. Bieg 0.
0: No i? No i? Co jest, kurde?
1: 96 klaty ustawione na 3.
0: No i co jest?
3: I znowu. O, hamuj.
1: 74 klaty ustawione na 3.
0: Jest!
1: 101 metrów.
0: Urany boskie, święte.
1: Romeo, brawo. 30 klaty ustawione na 3. Brawo. 60. Romeo, brawo.
0: Dobra.
1: 70, Romeo, 81. 30, 89.
0: Dobra, uratowana sytuacja.
1: Romeo, brawo. 0 klaty ustawione na 3. 502, Romeo.
3: Były emocje.
0: To były emocje, to prawda, bo coś tu jest ewidentnie nie teges. Ale...
1: 89.
0: Dobra, ja może teraz wytłumaczę. To było na tej zasadzie, że byliśmy ustawieni 60 stopni, mieliśmy kurs, prawda?

0: Dano mu pas po 50 stopni. Romeo prawo. Ale to nie znaczy, że miało być 90 stopni. Chodzi o to, że nam pipczało po prawej, czyli musieliśmy wejść na te 90 stopni, żeby nam pipczenie przeszło na środek.
1: Na środek, tak.
0: A Romeo to jest taka piękna droga, która i tak nam biegnie z północy, z południa na północ, no z północy na południe, generalnie rzecz biorąc. I żeby nią stricte jechać, po wjechaniu na nią, wiesz, z te 90, jak skręcamy z tego pasa naszego, 60 stopni, w Romeo, które mamy po prawej, kierujemy się jakby na wschód, ale jak już wjedziemy na to Romeo, na jego jeszcze jakby... Jak masz od nogi, no nie? I masz jeden koniec i rozwidlenie, o coś takiego. To ci idzie ze wschodu na zachód, a to ci nagle idzie z północy na południe. I te dwa końce się stykają, tak jakby coś w stylu trójkąta, no coś takiego, nie?
1: No tak.
0: Wiesz, tych ramion. I wtedy, jak już wjedziesz na ten koniec, to zzium skręcasz i tak, żeby południe i żeby sobie jechać po tym ramieniu jego w dół i jechać. Coś takiego. Bo on nam powie niby Romeo prawo, skręcisz na 90, będziesz jechał niby, jakby nie patrzeć, na wschód.
1: No tak.
0: W prawo. Tylko że to już nie będzie Romeo, tylko wyjedziesz poza czubek tego, powiedzmy, rozwidlenia tego, tych styku, tych jakby dróg, znaczy pasa i drogi.
1: Drogi. Mhm.
0: I tak wrypiesz się w strefę bezpieczeństwa.
1: No właśnie, to po prostu trzeba gdzieś mieć, no też wyobraźni, jak te lotniska wyglądają, no. Tak? I co tam z czym się łączy.
0: Tak, dlatego to jest to, co mówiłem też na początku, że jak też ma ktoś kiepską orientację, ale ja śmieję się, ale w sumie dzięki w sumie teraz tej grze jakby bardziej się nauczyłem czytać mapy, wiesz, bo wcześniej miałem z tym duży problem, nie umiałem sobie tego wyobrazić. A teraz jak musiałem, zostałem poniekąd przymuszony, żeby sobie przestrzenie zacząć wyobrażać w 2D, no jakby nie patrzeć różne rzeczy.
1: To nagle się okazuje, że...
0: Że w sumie to się da.
1: No czyli tak naprawdę Stefan Kisz osiągnął swój cel, tak? Bo on początkowo chciał stworzyć atlas, mapę.
0: No tak. Więc ten. Więc tak.
2: 89.
0: Mam 89, nieidealny wschód, ale jednak wschód i nam się nie udało wyjechać poza pas, o dziwo.
1: Jeszcze tego... może powiedzmy, czym tu się hamuje, bo to też jest...
0: Tym. Hamuje się myślnikiem.
1: Myślnikiem.
0: Myślnikiem, tak. Znaczy, nie wiem, czy nie jest slash przypadkiem.
1: Slash tutaj też działa.
0: Ale właśnie mi nie działa? Mi działa myślnik.
1: No to warto wiedzieć o tym, że to są dwa klawisze do hamowania, tak? Można tak. Albo tym.
0: No i teraz, w sumie, bo nie powiedzieliśmy tego tak, bo nie mieliśmy czasu, bo liczyły się sekundy dosłownie. Jak wylądujemy i zakładamy, że jesteśmy, mamy tego pasa startowego jeszcze kilometr i więcej, warto sobie sprawdzić, nawet jeszcze może w locie, chociaż potem i tak ktoś zapomni, więc najlepiej sobie wylądować, wyhamować albo jechać dalej i sobie to posprawdzać shift enterem, no bo już jesteśmy na tym lotnisku, nie?
2: Lista rozwijana, pilot Maciek, 2, zwinięte.
0: Sprawdzić sobie... No bo ten pas 11... Nie, sorry, jaki to był? 60, 06.
1: 06, tak.
0: Ma, no dwa końce, ma 06 i ma jeszcze coś tam. Nie? 06 to jest jeden koniec pasa, a to drugie coś tam, jeszcze nie wiemy, co zaraz sprawdzimy, to jest drugi koniec pasa.
1: I teraz, żeby... Pewnie 1,8.
0: Może, ale to sobie zaraz też ogarniemy. Jakby
1: albo ten drugi, koniec
0: pasa, jak do niego dojedziemy po tych drogach dojazdowych, które on tam nam zaraz wypluje, no to dzięki temu my sobie dojedziemy do pozycji parkingowej, do obszarów głównych i tak dalej, nie? Mhm. No bo jedziemy tymi drogami tak naprawdę, którymi ten pas de facto przebiega tak naprawdę. No i jedziemy, mamy ten koniec pasa, na którym wylądowaliśmy. Chcemy poniekąd dotrzeć do tego drugiego, gdzie on się zaczyna, nie wjeżdżać w sumie w niego, no ale te drogi, żeby przebyć. I wtedy tak naprawdę my już wiemy, że jesteśmy na tych obszarach, znaczy na, w pobliżu parkingu i tak dalej. Ale żeby w ogóle móc zaparkować, to jest w ogóle bug, też w grze kolejny, bo my powinniśmy tak naprawdę od tej szanownej kontroli podejścia usłyszeć, dobra, wylądowałeś, jest super.
1: I gdzie teraz masz jechać?
0: To też. Nie masz pasażerów na pokładzie, więc kołuj na miejsce parkowania.
1: No tak.
0: No ale to mamy bug, no nie powiedział nam nic. Więc musimy F1 i teoretycznie poprosić o zmianę planu lotu. Zapytać o cokolwiek. A co się stało? A co się stało? A ja spauzowałem, czy nie?
1: Nie.
0: Nie. A co się stało? Nam. A... czy ja mogę? Chociaż raz.
1: A bo teraz jesteś w tym. Włączyłeś sobie Shift Enter chyba. To pewnie dlatego.
0: A, może. Dobra. Tak, bo chciałem koniec pasa sprawdzić. Okej. Okay. Więc tak, od razu literka P, żeby nam.
2: Lista rozwijana, pilot Maciek 2. P007, pasy startowe 1.
0: Pasy startowe 1.
2: Pasy startowe 0624, 617 metrów.
1: A 24, o, faktycznie.
0: 24. Więc skoro wylądowaliśmy, o dziwo, na 06, to musimy sprawdzić, jaka jest droga dojazdu do 24. I.
2: Jasne, pasy startowe 062, Alfa Oscar 200, 100.
0: Mieliśmy Oscara? No mieliśmy Oscara, jakbyśmy jeszcze nie wylądowali. Powiedział nam Oscar. A, i był pas startowy potem 06. Dalej.
2: Jasne, pas startowy 24, Alfa Romeo 505, 630.
0: Alfa Romeo 505, 630. 505, jakby długość 630. To jest w sumie póki co nieważne. Wiemy, że mieliśmy skręcić w Romeo. No i skręciliśmy w Romeo, no i jest super. I teraz tak naprawdę to Romeo doprowadzi nas do Alfy. Jakby musimy sobie zawsze to odwracać. Jak mamy Alfa Romeo, to jest droga dojazdowa do tego pasa, na który mamy jakby wkołować, w sensie, gdybyśmy startowali. Ale że lądujemy...
1: To musimy odwrotnie.
0: To musimy odwrotnie, bo my się z tego musimy wyplątać. Z tego nieciekawego związku przyczynowo-skutkowego, więc...
2: Jasne, pas startowy 24, Alfa Romeo 505, 630.
0: Alfa Romeo, więc wjedziemy na Romeo, która ma nas doprowadzić do Alfy. Do Alfy z północy na południe. Ale teraz, żeby było, jeszcze było ciekawiej, sprawdźmy sobie, gdzie... W którą stronę nam biegną jakieś hangary, obszary główne i tak dalej, bo docelowo my tam chcemy zaparkować. Tak naprawdę, więc...
2: Powierzchnia, blisk. Hangar południowy wschód.
0: Hangar jest południowy wschód, czyli jedziemy teraz na południe...
1: A potem na wschód.
0: I potem na wschód. A że jedziemy na południe, no to wschód będzie gdzie? No po lewej. Więc jak już będzie nam pipczał Alfa i wjedziemy na Alfę, obracamy się w lewo, jedziemy na wschód, mamy miejsce parkowania. Tylko żeby to osiągnąć, żeby nam gra zaliczyła w ogóle ten lot,
2: panel pilota okno.
0: Musimy poprosić tę poczciwą wieżę.
2: Lista rozwijana, plan. Chcę zmienić plan lotu.
0: Nie chcę zmienić plan lotu.
2: Panel pilota okno.
3: 7, 8, 1. Zmiana planu lotu w tym momencie niemożliwa. Kołuj na miejsce parkowania.
0: Więc...
1: Czyli takie obejście tak naprawdę.
0: Takie obejście, baga. Tak samo jak mamy tych pasażerów wypuszczać, będzie później. A to, że tym wspomnę teraz, jak już takie mamy ciekawe kwiatki, to musimy najpierw prosić po wylądowaniu o przypisanie bramki. Ale on nam z jakichś przyczyn przypisuje bramkę lotniska, z którego wystartowaliśmy, z którego odbieraliśmy tych pasażerów. Nie waży, że tam jest 2000 km wcześniej. Nie, okej. Okay. Musimy drugi raz F1 i U jak onboard, po prostu pasażerowie sio z pokładu. Ale że to nie będzie możliwe, on nam wtedy przypisze prawidłową bramkę, prawidłowe stanowisko, więc to takie są.
1: Natomiast no, gdyby ktoś tego słuchał już później, po jakimś czasie tej naszej audycji, to też pamiętajcie, że tu się różne rzeczy mogą zmieniać. No my pokazujemy po prostu, jak to działa na ten moment, w chwili, kiedy prowadzimy tę audycję, czyli 22 marca 2024 roku.
0: Tak, dokładnie. I no, kwestia jest taka, że zachęcamy teraz generalnie tych, którzy być może zaczęli, a zwątpili, ale generalnie przyszłych potencjalnych pilotów jeszcze w sumie do testowania, bo tutaj no, można w to grać, da się grać całkiem fajnie poza lądowaniem, które Na spoilerach potem można. No, ale zanim no to ten. W każdym bądź razie, no to warto wiedzieć, ale i tak najważniejsze jest w sumie jak wylądować, jak wystartować, jak wylądować, jak zaparkować potem i tak dalej, więc no to dlatego też pokazujemy dzisiaj, nie?
2: 502 Romeo.
0: Dobra, czyli co, jedziemy na to A, już poprosiliśmy o zmianę planu i tak dalej.
2: 89.
0: Więc jesteśmy na Romeo, skręcamy na 20 stopni.
2: 20.
0: Ja sobie sprawdziłem. To jest mały samolot, więc jak my się nie musimy się nawet rozpędzać.
2: Nie, nie, dwa.
0: Bo on nam to będzie
2: 90.
0: Szybko. Bieg dwa. Czyli idealny wschód de facto.
2: Trzy klapy ustawione na 3. 100. 111.
0: Okay.
2: 121. 12 klapy ustawione.
0: Sami
2: wyłączone. Nie, 1. 141.
0: Bo lecimy
2: 150.
0: Dość szybko.
2: 160. 171. 0, 182.
0: Sorry.
2: 180, 170, minus 0. 177. 180, 0, południe.
0: O, tak.
2: 13 klapy ustawione na 3, nie w 0.
0: Dobrze, ale może...
2: 440 Romeo.
0: O, to jest Romeo.
2: 337 metrów.
0: KK.
2: 0 klapy ustawione na... Bieg 2.
0: Nie skupiłem się. I...
2: 0,6 klapy ustawione na 4. 1 klapy ustawione na 3, 2 klapy ustawione, 3 klapy ustawione, 4 klapy ustawione, 5 klapy ustawione, 7 klapy ustawione, 9 klapy ustawione, 10 klapy ustawione na 3.
0: Do dyszki.
2: 422 metry.
0: Tyle nam tego pasa jeszcze zostało. Dwa razy KK, znaczy tej drogi, przepraszam.
2: 406 metrów.
0: A.
2: 10 klapy ustawione na 3.
0: Tak, tak jest bezpiecznie dla celów testowych, ja to wiadomo, robię sobie 20.
2: Południe.
0: Lecę.
2: 385 Romeo.
0: Zmniejsza nam się Romeo nasze.
2: 378 Romeo.
0: Pod literką K, no bo lecimy na południe. Na LK nam się nie zmniejsza, no bo nie idziemy na wschód ani zachód.
2: 654 Romeo.
0: Po prostu jest.
2: 654 Romeo. 654 Romeo.
0: I tyle. Pod K.
2: 345 Romeo.
0: Już jest 345.
2: 338 Romeo.
0: I tak dalej.
2: 234 metry.
1: W sumie pytanie, czy nie powinieneś sobie jeszcze klap ustawić na 0?
2: 10 klap ustawiamy na 3.
0: A, no tak.
2: Ustaw nachylenie klap. 0. Panel pilota okno.
0: W sumie. Taki drobny szczegół.
2: Klapę ustawiam.
0: O.
2: 10.
0: No tak, bo wtedy tą prędkość, on będzie jeszcze będzie szybciej przyjść, no tak.
2: 188 metrów.
0: 188.
2: 10.
0: Wiesz, to tak naprawdę teraz nam nic nie...
2: 174 metry.
1: Robi. Ale tak dla porządku.
0: Dla porządku, tak. No powinienem, to prawda.
2: Tak. 10. 152 metry.
0: Za dużo emocji.
2: Południe.
1: A to prawda. Nie, to jest, słuchajcie, ktoś tam potem może pisać pod audycją, że no, to nie umiecie w to grać i tak dalej, ale jednocześnie tłumacząc i... grając.
0: Borykając się z
1: problemami.
0: O, uwaga.
4: Alfa.
0: To nam pizzy na razie nic nie robimy.
2: 189 metrów.
4: Alfa.
0: Ale jak będzie 30 kaka.
2: 81 metrów.
0: Wezmę. Albo nawet.
4: Alfa.
0: No będziemy sobie skręcać w lewo, bo na wschód.
2: 165
4: Alfa.
2: Metrów.
0: Jeszcze chwilę.
4: Alfa. 154 metry.
0: No.
4: Alfa.
0: Jeszcze nie, bo nam tu nie.
2: 144 metry.
4: Alfa.
0: Cześć.
4: Alfa.
2: 34 metry.
0: Szczyty. Ale Alfa. Już. O 10 stopni powiedzmy.
2: 170.
0: Alfa. Tak możemy powolutku nam.
2: 160. Alfa.
0: O. I teraz już możemy z pewną premedytacją.
2: 139. 129.
0: Skręcać na wschód.
2: 119.
0: Wtoczyć.
2: 109.
0: To po słowacku
2: 99.
0: Pan Peter mówił.
2: 0, 89. 89. 89. 91. 90.
0: O.
2: 94. 90. 96. 93. 95, 94, 94, 93, 90, 92, minus 0, 91,
0: o,
2: wschód,
0: o,
2: 0, wschód.
0: Dobra, jest.
2: 10, wschód.
0: Nas to Romeo w ogóle nie obchodzi.
2: 82 alfa, 730 alfa.
0: Nas interesuje.
2: 139 metrów.
0: KK sprawdziłem, ile nam zostało.
2: 10.
0: Zaraz będzie obszar główny, znaczy parking przed hangarem.
2: 133 metry.
0: I powiedzmy, jak będzie te 90, zaczniemy sobie hamować, bieg. Control.
2: Parking.
0: O! Właśnie.
1: No właśnie.
2: Hangar.
0: Control endem. Zmniejszymy do zera. Hangar. Dziękuję. Myślnikiem wyhamowaliśmy.
2: Hangar.
5: Lot zakończony po myśli.
0: I dzięki temu.
2: Hangar.
0: Zakończyliśmy.
2: Hangar.
0: Nasz.
2: Ocena lotu, dialog. Ule edycji oceny lotu.
1: Ocena lotu, tu nam się jeszcze wyświetla.
0: Tego nie ma, jak się zdobywa kwalifikacje. Po prostu lot zakończony pomyślnie. Fajnie, gratulujemy, wywala nas do menu, chyba że teraz to się zmieniło w sumie.
2: Lot udany. Długość lotu 53 km. Długość lotu, czas trwania 28 minut. Punkty 0. Zyski 0. Niewielkie wypadki 0. Punkty karne 0. Pusta.
0: No 0, bo to jest lot treningowy. I teraz co ciekawe, jeżeli byśmy sobie
2: panel pilota, okno,
0: escape'em zamknęli to, mamy panel pilota, my dalej możemy kontynuować tę naszą przygodę, jeśli chodzi o loty treningowe, te takie doszkalające jakby, nie?
1: Tak, możemy sobie wyznaczyć na przykład jakiś następny cel?
0: No tak, bo teraz my jesteśmy na...
2: Europa Polska, województwo wielkopolskie, Przesinki.
0: A no tak, to nie to.
1: Swoją drogą, obecnie, jak rozumiem, to się nie da w ogóle cofać, prawda? Czy jest jakiś skrót?
0: No nie, no póki co to
2: zero.
0: Nie. Ten...
2: Zero.
0: Bo właśnie, bo ten ciąg wsteczny to rozumiem, że służy nam do podczas lądowania chyba stricte. Właśnie, może jak ja bym to był, ale nie, bo tu chyba nie było czegoś takiego nawet. Czekaj, wiesz co, sprawdzę, ale...
2: Tryb pomocy aktywny. W pole edycji tylko do odczytu lesnoxer grater.
0: Nie ma. Nie ma, bo to jest skrót... Zresztą mam problem, bo na Macu to inaczej. Control page down. Właśnie. No i powinno nam móc cofnąć, ale tutaj nie ma tego jeszcze zaimplementowanego, no bo to jest jeszcze prosty samolot pierwszej kategorii.
2: Panel pilota, okno.
0: No, więc tak to wygląda, jeśli chodzi o... Start odbywa się analogicznie, to znaczy, bo tego nie pokazaliśmy, na tym lotnisku żeśmy wylądowali tak naprawdę. Start odbywa się analogicznie, czyli startujemy na, znaczy znajdujemy się na parkingu przed hangarem i zwłaszcza jak wyjeżdżamy z hangaru, pewnie będziemy ustawieni na zawit. No chyba, że hangar jest na południowym wschodzie, no to wtedy. A ten jest ewidentnie na południowym zachodzie, więc tak to wygląda, że normalnie jakbyśmy tutaj rozpoczęli, bylibyśmy na zachód. Tam czeka na nas delta. No tak, tylko lepiej się jeszcze stąd nie ruszać, bo na parkingu przed hangarem możemy dokonywać wszelkich modyfikacji planu lotu, możemy go otworzyć tak naprawdę, prosić o przypisanie pasów, to później też możemy, ale i tak dalej, ale no jakby lepiej zostać sobie tutaj, żeby w ogóle móc plan lotu stworzyć.
1: Tu jeszcze Kamil nam napisał taką rzecz. W sumie chłopaki, nie wiem, czy nie trzeba lądować w kategorii pierwszej z prędkością przeciągnięcia, bo strasznie długo nas przeciąga. Tylko dzięki Maćka Refleksowi się nie rozbił. No tak, bo tego pasa to już tam nam za wiele nie zostało do wyhamowania. To jest akurat prawda. Ja tak myślę, że nawet może prędkość przeciągnięcia to nie, Ale
0: jakieś plus jeden.
1: Jakieś plus jeden, może nie plus 10, tylko plus jeden, bo zanim on wtedy wyląduje, a potem jeszcze wyhamuje, to...
0: Mm-hmm. Oj, Sztefek. Po prostu to coś ci narobił.
1: Ile tu się jeszcze zmieni, słuchajcie.
0: Tak, dokładnie. Ale ja myślę, wiesz co, żeby już sobie oszczędzić nerwów z tym lądowaniem i teraz nie eksperymentować. To, że ja może jeszcze właśnie wytłumaczę z tym pasem i ten. I może przejdziemy sobie już do stricte wolnego lotu, takiego zarobkowego.
1: Pewnie.
0: A najpierw pokażę lot z czym, z kim, czym. Z pasażerami czy bez. Bo generalnie kwestia jest taka, że jak lądujemy bez pasażerów, to prosimy o przypisanie bramki i wtedy on nam twierdzi, że nie masz pasażerów na pokładzie, więc kołuj na miejsce parkowania. To jest taka różnica. A jak masz pasażerów, no to okej, bramkę nam przypisuje zbagowaną i potem ich trzeba wypuszczać się. No więc... A tak ze dwa loty chyba by się jeszcze przydało zrobić, nie?
1: Myślę, że tak. Oby zakończone lądowaniem.
0: Wiesz co, to ja mam jeszcze inny w ogóle pomysł. Wezmę już sobie samolot ze spoilerami.
1: Dobra.
0: Żebym ja się nie knocił z tymi, wiesz, z tymi prędkościami przeciągnięcia. I pokażę to turbo. Ja pokażę to, bo turbo żeśmy jeszcze nie pokazali tak naprawdę.
1: No tak, turbo to nasi słuchacze pewnie pamiętają nawet z tej pierwszej wersji Eurofly'a. Może są tacy, którzy słuchali tej pierwszej audycji, bo tam też to, jak dobrze pamiętam, pokazywaliśmy, a tak, to tam to prosto się latało. Wtedy to nie było problemów.
0: Coś się latało, no.
1: Chociaż,
0: a tutaj?
1: Chociaż ja naprawdę się zastanawiam, jak wiesz, czasem ludzie grają w różne gry, mówię o widzących przede wszystkim, i są w stanie jeszcze na przykład coś mówić, opowiadać i to tak dosyć płynnie, to ten wzrok, podejrzewam, że naprawdę, albo ludzie są bardzo zdolni, albo ten wzrok naprawdę bardzo dużo pozwala się jeszcze skoncentrować na.
0: Ale to też ta podzielność uwagi musi być,
1: tak,
0: bardzo duża.
1: Tak.
0: A jak ktoś jej nie ma, no to... Ale ja tu na szczęście refleks miałem, no i dobrze, w sensie nawet byśmy się nie rozbili, wiesz, tylko byśmy wlecieli po prostu w strefę bezpieczeństwa i tam mogło być różnie. No, a...
1: I tu jeszcze napisał Kamil, że nie trzeba prosić o bramki, bo to naprawili.
0: O, a to też warto, ale czekaj, ja lądowałem, ale dzisiaj lądowałem i on mi gadał głupoty. A, chodzi ci o to, że jak lądujesz, bez pasażerów, tak? I się no to okej, okay, to sobie warto wiedzieć. Ale ja może mimo wszystko, żeby nam lot zaliczyło, zrobię najpierw tak, a potem, bo nie mam cierpliwości do bugów wszelakich i ich potem. No właśnie, więc jak jeszcze wrócę, pozwolę sobie wrócić do tego, więc jak startujemy, odwrócenie jesteśmy wezmę ten zachód. Jesteśmy ma
2: 82 parki przed hangarem.
0: Dojeżdżamy do tej delty. Jak już oczywiście mamy pas przypisany, wszystko wiemy, gdzie jechać. No i potem, żeby wjechać w tę deltę, jak już nam powie, że delta, no to skręcamy na prawo, żeby na północ pojechać. Na południe to byśmy się wrąbali pewnie w jakąś strefę bezpieczeństwa albo jeszcze co innego. No i tak sobie jedziemy i w zależności od tego, gdzie. Ten start tutaj jest jeszcze w miarę łatwy, w miarę prosty. Generalnie. Skupiamy się przede wszystkim na tym, żeby, jeśli jesteśmy w hangarze, żeby z niego wyjechać. Przypominam, sprawdzamy literką K, czy jesteśmy w hangarze, czy na jakiejś innej...
2: 82 parking przed hangarem.
0: Tu akurat mamy parking przed hangarem. Shift O. Znaczy O. Sprawdzamy w ogóle, czy drzwi mamy zamknięte, czy otwarte. Jeśli otwarte, no to super. Nam też mówi kierunek. Jeśli zamknięte, Shift O, otwieramy te drzwi. No i wtedy możemy sobie jechać, nie? Wyjeżdżamy na parking przed hangarem. Dojeżdżamy se elegancko do delty. Skręcamy w deltę. W zależności od tego... gdzie mamy, czy północ, znaczy czy jedziemy na wschód, czy na zachód, no to albo w prawo, albo w lewo. Byleby się na północ ustawić, byleby nam się ten kurs zmniejszał, znaczy... A, no wiemy, o co chodzi. Bliżej północy, żeby jednak te stopnie były. Nie wiem, 270, potem 320, potem 340, no i potem wiadomo, 0, północ. No, o to chodzi. No, albo 90, 60, 40 i tak dalej. I co? Mamy deltę. No nie możemy jechać do naszego pasa. No. To tak gwoli jeszcze łopatologii totalnej. Żeby to już nam było.
2: Zero.
0: Nie uda nam się pokazać trybu turbo i trybu treningowego, bo on tutaj ma ewidentnie ze sobą problem. Bardziej po mojej stronie maszyna wirtualna chyba. Więc opowiem bardzo szybko, jak ten tryb turbo sobie włączyć. Bo w ogóle w pewnym momencie w drugiej kategorii, jak już będziemy, ale w pierwszej też to się tyczy trybu turbo. Będziemy nawet zobowiązani do zmiany trybu silnika. I to się robi skrótem Shift-Delete generalnie. I on wtedy nam mówi, czy to jest tryb kołowania, czy to jest tryb lotu i tak dalej. Ale wchodzi nam jeszcze w to tryb turbo. No i ten tryb turbo aktywujemy w taki sposób, że się rozpędzamy do maksymalnej prędkości samolotu, jak już lecimy. I wtedy pod deletem mamy informację, że moc silnika wynosi 90%. Ale żeby turbo włączyć, to my ten silnik najpierw musimy ustawić na 100% jego mocy, tylko też nie za długo, bo nam się silnik uszkodzi. W tym celu zwiększamy jego prędkość, znaczy moc o 10, czyli wciskamy shift, czekajcie, shift home. Shift home. Mówię, na Macu mam to inaczej, więc muszę się zastanowić. Shift home, deletem sprawdzamy, czy mamy rzeczywiście setkę. Jeżeli tak, wciskamy shift delete i nam powie tryb turbo. I wtedy już możemy te biegi sobie zwiększać, jeszcze kontrol home'em i tak dalej. I ten samolot nam się będzie rozpędzał do nadświetlnych prędkości. Także no, w ten sposób się w trójce ten tryb turbo uruchamia. Po pierwsze, w ustawieniach, w opcjach, to jeszcze jak z nami Piotrek był, coś mi pokazywali, że w zakładce lot turbo
1: trzeba to zaznaczyć w ogóle.
0: Musi być zaznaczone, bo to jest wyłączone domyślnie, odznaczone. No i właśnie jak już jesteśmy w powietrzu, samolocik do na maksymalny bieg, czyli powiedzmy te, no, ten i dealtem sobie sprawdzamy, żeby była 90% mocy tego silnika. Potem shift home'em zwiększamy do setki, upewniamy się dealtem, że jest. No i shift delete, boom, tryb turbo. No i możemy lecieć na turbo. No, tylko tak jak mówię, no, w trybie treningu można i w ten sposób sobie wbić szybko. No dobra, nic nie powiedziałem. Natomiast już w trybie, jak już latamy po prostu zarobkowo, no to już tego nie możemy zrobić, bo nam...
1: No trudno, skoro nam to nie chce działać, pokazaliśmy latanie, pokazaliśmy lądowanie, więc teraz po prostu pozostaje opowiedzieć, no bo cóż innego.
0: No tak, więc generalnie no co, kwestia jest taka, że jak już mamy lotniska powiedzmy drugiej kategorii, drugiej i trzeciej, na pierwszych raczej chyba nie, to już mamy i obsługę naziemną, i obsługę, znaczy i kontrolę lotu, nie? Kontrolę naziemną i kontrolę lotu, wieże. No i sytuacja jest taka, że sobie jak już sobie, znaczy jak zaczynamy w sumie startować, no to przełączamy się wtedy, przypominam, cyfra 9, sprawdzamy sobie, oczywiście wiadomo, włączamy wszystkie systemy, tu w międzyczasie nam dojdzie jeszcze dodatkowa jednostka zasilająca, którą sobie aktywujemy, control page up. Jak nam się włączy, to wtedy tak naprawdę możemy dopiero, no chyba, że nie mamy paliwa, no, tam się, no to nam się nie włączy. Najpierw włączamy baterię, prawda? Włączamy te systemy, które możemy sobie włączyć, czyli tam światła na pewno, komputer pokładowy, hamulce dezaktywujemy, pasy zapinamy. No i w sumie to by było na tyle. No właśnie, radio, transponder. Wybieramy sobie tą częstotliwość naziemną. Jeżeli mamy już takie lotnisko drugiej bądź trzeciej kategorii. Łączymy się, wieża nas, znaczy kontrola naziemna nas kulturalnie, grzecznie wita. Następnie... tak. Następnie no, wybieramy sobie lotnisko, do którego chcemy dolecieć. Tradycyjnie prosimy o plan lotu, utworzenie F1P i tam plan, chcę stworzyć plan lotu, enter. No i robimy to, co robiliśmy przedtem, jak tworzyliśmy ten plan lotu, tyle że możemy sobie zaznaczyć, czy my chcemy pasażerów, czy nie. No i prosimy o plan, on tam transponder ustawiamy, wszystko super, tak jak dotychczas. I właśnie. Dodatkowa jednostka zasilająca, sobie to włączamy, ale na razie uwaga, to by było na tyle, bo jak sobie zaczniemy włączać już w takim locie normalnym, zaczniemy sobie włączać wszystkie te czujniki, znaczy systemy typu kontrola temperatury, ciśnienia, wentylacja, wskaźniki różne, to on jakby nas potraktuje, że my już uruchamiamy silniki bez zezwolenia, bo na lotniskach z obsługą naziemną musimy już o wszystko pytać. Tutaj hulajdusza piekła nie ma, żeśmy sobie tankowali, uruchamialiśmy silniki, a tu już niestety to nie przejdzie. No i najpierw w sumie tak, no dobrze jest właśnie poprosić o przypisanie pasa startowego, no chyba, że mamy pasażerów, to najpierw przypisanie bramki, żeby on nam powiedział, gdzie kołować. No to jeżeli mamy tych pasażerów, prosimy o zgodę na uruchomienie silników. On nam się oczywiście może nie zgodzić, no to wtedy ich wiadomo nie uruchamiamy, no bo nam karniaki naliczą punkty. To są tak zwane drobne wykroczenia. Większe, no to już, a nie, w sumie, no kolizje to by były takie już większe, ale takie zjechanie z pasa startowego, wjechanie na niewłaściwy, rozpoczęcie kołowania w momencie, gdy nie wyrażono zgody i tak dalej startu. Generalnie to są takie wykroczenia, za które, za każde z osobna zdobywamy punkty karne. Bynajmniej nie do rankingu.
1: I jak się tych punktów nazbiera, to jak rozumiem, 20. jest problem.
0: Jak się punktów nazbiera 20, to karnych, to przy kolejnym locie nie dość, że nam nie dadzą punktów, to nam jeszcze odejmą punkt 1 z tych już zgromadzonych, które mamy. Pieniądze nam oczywiście wypłacą, więc chociaż tyle. Ale jeśli chcemy się piąć w rankingach i zdobywać poziomy kariery, no to lepiej tak karniaków sobie nie szczelać, prawda, non-stop. Więc o wszystko pytamy. Jak się zgodzi na uruchomienie silników? No to dajemy page down, page up, page down, zależy ile tych silników mamy. Jak mamy 2, no to page up, page down. Jak mamy 3, no to jeszcze alt page up. Jak mamy 4, alt page down. No i wtedy te silniki sobie uruchamiamy, nie? Oczywiście, no też sprawdzamy sobie wszystko jak... A, no i jak uruchomimy te silniki, no to wtedy już możemy rzeczywiście te... One się będą długo uruchamiać, to nie jest, że... I gotowe. Tylko przy takim Boeingu to się potrafi uruchamiać, no, 40 sekund, czasami dłużej, do minutki, no może nie, minutkę może nie. Ale wtedy on powie gotowe, nie? Jak zależy ile tych silników jest. Ale w trakcie tego już możemy sobie włączać te nasze systemy, kontrolę temperatury, kontrolę ciśnienia, wentylację, wskaźnik przeciągnięcia. Co tam jeszcze jest ważnego, znaczy ważnego, nieważnego, wskaźnik GPWS, Control Shift W, to jest taki wskaźnik, który nas ostrzega. Jeżeli jesteśmy zbyt blisko Ziemi, wiesz, nie sprawdzamy sobie tego kontrol średnikiem, czy tam dwukropkiem. I mamy ryzyko, że się roztrzaskamy. My tego nie wiemy. Chociaż te samoloty drugiej kategorii, jak się wznosimy, to one nam mówią 10, 20, komputer pokładowy nam to mówi 30.
1: Czyli to jest ten komunikat słynny, ten terrain ahead, tak?
0: Nie wiem. W każdym nie. Chodzi o to, że jakby on, że jakby komputer pokładowy nam mówi, na jaką wysokość się generalnie wznosimy i tak dalej. Więc do 500 mówi, potem już nie. Więc na przykład, jeżeli mamy, no nie wiem, wysokość nad ziemią 700. A potem nagle nam się zrobi 200, to on nam powie 500, 200, nie? On nam to jeszcze powie. Ale gdy nagle nam się jakaś góra wyłoni, nagle coś, no to już tego nie wychwycimy, no i się roztrzaskamy. I ten wskaźnik GPWS podobno nam wykrywa do 50 km różne przeszkody, nierówności, ukształtowania terenu, zwłaszcza przy takich trudniejszych lotniskach, o poziomie trudności 2, 3 i tak dalej. No bo jedynka to jeszcze nie ma strachu. Ale przy tych lotniskach trudniejszych do wylądowania, no to mogą się pojawić różne niespodzianki w terenie, jakśmy mówili. I wtedy ten wskaźnik GPWS może nam się przydać, bo on wtedy zacznie wyć i mówić, że ha, nie wiem, 200 metrów wznieś się, aby nie uderzyć w ziemię. No i my wiemy, że tam się zaraz coś może pojawić, więc bezpiecznie jesienią jest wznieść. Mimo że on nam jeszcze tego nie powie, bo mamy niby 700 metrów nad ziemią, ale wykrył coś 50 km albo 20 przed nami i stwierdził, dobra, ty się lepiej wznieść, bo zaraz rąbniesz. Więc ten wskaźnik na trudnych terenach, jeżeli to tylko możliwe, chyba warto sobie go aktywować. No chyba, że rzeczywiście lądujemy, a mamy lotnisko pierwszej kategorii, na poziomie trudności 1. No to wtedy niekoniecznie, bo mamy 300 metrów nad ziemią, wznieś się, bo uderzysz w ziemię. A przecież my chcemy właśnie opaść, nie? No, więc to też sobie trzeba jakby testować, kiedy go warto włączać, kiedy nie. Na pewno jak lecimy, jak jeszcze mamy do tego lotniska trochę, no to warto go mieć włączonego, żeby się nie nadziać. A potem, no to już wedle uznania w sumie, jak tamten, więc ten wskaźnik GPWS może być istotny, może się gdzieś tam przydać. I co jeszcze? Skończyliśmy na systemach, tak? Czyli włączamy sobie te wszystkie systemy, silniki się nam zastartowały, że to tak ujmę, już resztką mózgu. I No, mamy niby pas przypisany, tak? Bramkę, jeżeli lecimy z pasażerami. Mamy
1: tu jeszcze
0: bramkę.
1: Taka jedna uwaga od Kamila, jak wysuniesz klapy, GPWS nie działa.
0: Jak wysunę klapy. Aha, no dobra, okej. Okay. No tak, bo to się chyba rzeczywiście wtedy już... No tak, bo jak już podchodzimy do tego lądowania, już mamy ten i klapki, no to wtedy już rzeczywiście nie. Ale jak lecimy sobie, no to wtedy rzeczywiście to się nam może ewentualnie przydać. Także dzięki też za to doprecyzowanie tutaj. I o czym ja mówiłem? O tym, że jak już sobie... Właśnie, jak mamy tych pasażerów, przypiszemy bramkę. No i teraz się zaczyna, bo na tych lotniskach, już takich większych, to mamy, nie dość, że mamy obszar główny, taki powiedzmy plac, no nie, no ale to jest taki stricte parkingowo-manewrowy powiedzmy, bo na północ mamy bramki, które no na razie jeszcze chyba nie warto, no bo holowanie nie działa nam, pushback nam nie działa. Swoją drogą kontrola naziemna też to jest tam, jest push, potrzebne holowanie, coś, nie, poproszę o holowanie, jakoś tak, ale to nam jeszcze nie robi nic, nie działa nam. I tak, na północy mamy te bramki, na południe mamy stanowiska, odprawy pasażerów, nie? No i teraz, jeżeli my sobie startujemy, powiedzmy, z hangaru, to mamy drogę prostą, mamy sytuację prostą, bo z hangaru wyjeżdżamy na drogę pomocniczą dojazdową Mike generalnie i ta droga Mike zawsze biegnie z południa na północ, raczej reguły, wyjątku od reguły tu nie ma i zanim dojdziemy do jakiejś Alfy, Brawa czy czegoś tam, kolejnych dróg, mamy jeszcze drogę Zulu i ta droga Zulu to jest droga dojazdowa właśnie do stanowisk odprawy pasażerów. Czyli na przykład mamy Mike i obszar główny jest na... Dobra, już w sumie teraz nie wiem, a wytłumaczyć tego nie wiem. W każdym bądź razie mamy tą Zulu albo na wschodzie, albo na zachodzie, więc wtedy w zależności od tego, gdzie usłyszymy pipcenie odnośnie Zulu, to tam skręcamy. I wtedy, jak skręcimy sobie już w to Zulu, mamy kurs ustawiony na zachód, czyli te 270 stopni albo na wschód, w zależności od tego, jak ta droga nam biegnie. No właśnie, od tego chyba gdzie obszar główny tak naprawdę, bo droga Zulu prowadzi nas do stanowisk, które z kolei połączone są stricte z obszarem głównym, tak? Czyli z tym takim parkingowo-manewrowym placem, powiedzmy. Tak to uprościmy troszkę. I w zależności od tego, jak... My wtedy jesteśmy jakby na minusie. Literką K mamy minus. Czyli zawsze musimy wkołować na stanowisko, do stanowiska, na stanowisko odprawy pasażerów musimy wkołować zawsze na północ, jakby się skierować. Czyli jakby lecimy sobie drogą Zulu na wschód, to stanowiska nam będą pipcały po lewej. No bo północ. No bo musimy się skręcić w lewo, żeby ze wschodu wjechać na północ. A w momencie, jak się zbliżamy do tego naszego stanowiska, które nam tam kontrola naziemna wytypowała, zmniejszmy sobie tą prędkość, powiedzmy. Jak, powiedzmy, mamy stanowisko 5, a my jesteśmy na tej Zulu, no to możemy sobie szaleć 20, nawet 25 km na godzinę, jak to nam zabroni. Ale jak już, powiedzmy, jest stanowisko 3, 4, zwłaszcza przy czwartym, jak czwarty miniemy, zmniejszmy sobie dla bezpieczeństwa to, powiedzmy, tak do, nie wiem, 11, 12, tak 10, powiedzmy, tych kilometrów na godzinę i wtedy kołujmy. Jak powie nam, będzie pipcało i stanowisko 5, nie? No to skręcamy wtedy w lewo, jeżeli będzie pipcało po lewej, no bo to będzie nasza północ. No i wtedy po prostu wjeżdżamy na to stanowisko, jak już prędkość nam się też będzie w międzyczasie wytracała, bo my ustawiamy sobie te 10, ale mimo wszystko i tak jeszcze sobie gdzieś tam wytracamy, no tak, żebyśmy nie przejechali tego stanowiska, nie wyjechali na obszar główny, bo potem musimy manewrować, żeby się wcofnąć. Hamujemy na tym stanowisku, już jak on nam powie stanowisko i numer jego, jak już na nim będziemy, no i wtedy możemy wpuszczać tych pasażerów. Otwieramy drzwi, chociaż oni sobie bezczelnie sami też otwierają, ale no, bądźmy tacy mili. F1. I pierwsze co to będzie board, czyli poproś o spokojne wejście pasażerów na pokład. Jakoś tak. Kontrola naziemna nam oznajmi, że pasażerowie rozpoczęli boarding.
1: I tak. Pewnie słychać jakieś odgłosy,
0: i słychać
1: że
0: kroki. W sumie te dźwięki to są z dwójki tak naprawdę, nie? Mhm. Czyli te szpileczki, obcasy, tam torebeczki za z tego zapinanie pasów i tak dalej. Więc to są te dźwięki z dwójki. No i jak już tam się samolot nam naładuje tych pasażerów, on nam powie ile. Zamykamy kokpit, żeby nam, no wiadomo, nie hałasowali.
1: Wtedy ani też kokpit, nikt nie wszedł.
0: Tak, drzwi oczywiście też zamykamy, no wiadomo.
1: A jaki no jest skrót do zamknięcia kokpitu?
0: Alt-O.
1: Alt-O, a chyba drzwi?
0: Tak, chyba takie jak w dwójce, Ctrl-R.
1: A, Ctrl-R.
0: Tak, tutaj nam się to nie zmieniło, na szczęście, więc jest Alt-O, kokpit, Ctrl-R, drzwi. I w momencie, jak już mamy tych pasażerów na pokładzie, to dopiero możemy prosić o przypisanie pasa, no bo wcześniej oczywiście F1, R, runway i ten, bo wcześniej jeżeli nie mamy tych pasażerów, a lot przewiduje, no to sorry, ale nie masz jeszcze pasażerów na pokładzie, brak pasażerów na pokładzie, nie dam ci żadnego pasa, spadaj, no. Więc przypisujemy pas, on nam mówi jaki mamy i teraz w zależności od tego, czy chcemy bardzo przepisowo się zachować, czy chcemy pójść trochę na skróty, bo w sumie to możemy, bo kwestia jest taka, że możemy, skoro i tak już jesteśmy ustawieni na północ, to przejechać sobie bezczelnie to stanowisko, a znaczy wiadomo, oczywiście shift enterem sprawdzamy sobie, gdzie my ten pas mamy, prawda, że to jest 11L, no to alfa, delta, sierra 1, yankee, bla bla bla i coś tam. Nie? No i tak się musimy po prostu kierować. Reguła jest zazwyczaj taka, że Alfa i Bravo, główne drogi, biegną nam ze wschodu na zachód. I Echo chyba też. To jest już taka bardziej pomocnicza droga. Romeo i Delta. Delta i Romeo nam biegną z południa na północ przeważnie. Yankee zresztą też. A Sierra nam biegnie ze wschodu na zachód, tak samo jak te Alfy Bravo i w sumie Oscar, nie wiem jeszcze do końca, gdzie on tam, ale to już nieważne. W każdym bądź razie na pewno jest tak, że jak jest Delta, a i Foxtrot jeszcze jest, to nam biegnie z południa na północ, powiedzmy Delta, i na prawo mamy Foxtrot, mamy Sierra, mamy coś tam, no to wtedy skręcamy sobie i jedziemy potem, jak wiemy, że jest na przykład Yankee, to wiemy, że musimy skręcić na lewo, żeby była północ i tak. No, generalnie to jest wszystko do wypipczenia, do wysłyszenia, bo to nam wszystko będzie ładniej pipczało, nie? Więc mówię o tym tak teraz, ale to i tak wyjdzie w praniu. Najgorzej jest, jeżeli parkujemy i jeżeli nam się nagle pojawia droga Alfa albo Bravo, no bo ona nam pipczy centralnie na środku, bo my tak naprawdę w nią wjeżdżamy wtedy na przykład z Delty i musimy zdawać sobie sprawę, w którą stronę biegnie nasz obszar główny. Po prostu, bo inaczej i wtedy w zależności od tego albo skręcamy na wschód, albo na zachód. Jeżeli nam obszar główny biegnie na południowy wschód, no to wtedy skręcamy sobie na wschód, a jeżeli na zachód, no to na zachód i tam potem już bawimy się w drogi dojazdowe typu Mike, typu Zulu i tak dalej, żeby to sobie bezpiecznie tam zaparkować, ewentualnie wysadzić pasażerów, nie? Więc to jest tak, ten start, przypisujemy sobie ten pas startowy, już jedziemy do tego pasa.
1: I tu jeszcze wtedy Kamil nam w międzyczasie no taką podpowiedź dał: Alfa, Bravo, Sierra, Foxtrot, wschód, zachód, a Delta, Romeo, Yankee, Mike, północ, południe.
0: Tak, dokładnie. No, tylko pytanie jeszcze, gdzie Echo i gdzie Oscar? Na pewno Echo też wschód, zachód w sumie, a pytanie, gdzie Oscar? W sumie tego teraz to nie wiem. Natomiast tak, Po przypisaniu już pasa startowego spokojnie możemy się przełączyć na kontrolę podejścia na wieżę de facto. Oczywiście cyferka 9, prawda, i tam znajdujemy kontrolę podejścia, to cośmy robili. Zczytujemy częstotliwość, Alt F-ka, wpisujemy, klepiemy z zadowoleniem Enter. No i co? No i lecimy sobie w stronę tego naszego pasa. Kwestia jest taka, że te większe samoloty, zwłaszcza jak mamy lotniska, które mają nagle drogę dojazdową 3000 km, nie? No to rany bąbel. Kto by się chciał 20 km tachać, żeby to ogarnąć, nie? Więc ja z reguły sobie robię tak, nie wiem na ile przepisowo, na ile nie, ale robię sobie tak, że bo w trybie lotu ta prędkość zwiększa nam się znacznie szybciej niż w trybie kołowania. Ja sobie robię tak, że jak już jestem na... Wiem, że mam 3000 do przejechania na przykład, albo 2 z hakiem. Zmieniam sobie Shift-Delete'em na tryb lotu, po prostu, na chwilę. Rozpędzam się powiedzmy do 60, 70, 80, 90 max, ale nie dalej, bo jeżeli przekroczymy 9, na pewno setkę, no to nam się ten samolot będzie rozpędzał dalej jak oszalały i musimy hamować coś tam. Więc lepiej tak aż tak nie rozpędzać. Ale te 90 na spokojnie. Stabilizujemy prędkość Control Delete'em. No i jedziemy sobie tą prędkością. Powiedzmy, jak już mamy... Oczywiście literką KK sobie sprawdzamy odległość, jaka nam jeszcze pozostała. Powiedzmy, no 1600, 1500 powiedzmy. No tak, żeby było bezpiecznie. Zmieniamy ten bieg na 0, pozwalamy tej prędkości się wytracić do 50, bo poniżej 50 możemy z powrotem zmienić na tryb kołowania Shift-Delete'em. I to robimy, no bo jak zostało słusznie zauważone, w trybie lotu hamowanie działa bardzo słabo. Więc zanim my wyhamujemy, to tam się zdarzą cuda na kiju, różne, więc zmieniamy na tryb kołowania. Hamujemy sobie tak stosunkowo, ja zwykle robię tak, że powiedzmy mam, no nie wiem, 500 na przykład tej prędkości, to sobie pozostałego dystansu do końca mojej drogi danej, a gdzie potem będę musiał skręcić w coś, robię sobie tak, że nie wiem, 35 prędkość, no i sobie czekam. I wtedy jest ta, powiedzmy, 500, 400, no to dobra, jak już 400, no to sobie, powiedzmy, hamuję, myślnikiem, do tej prędkości 25. I pozwalam się dalej jej wytracać, powiedzmy tak, te 200, 100, 80, i tak potem bezpiecznie sobie, jakby do 20, no i w sumie stabilizuję prędkość, control delete'em, no i sobie jadę dalej, skręcam w kolejną drogę i tak dalej. Jak już jestem na przykład na Yankee, gdzie wiem, że za 150 metrów będę miał mój pas docelowy, startowy, do wystartowania, pozwalam sobie wytracać tą prędkość, powiedzmy, do tych, nie wiem, 12, 11 km na godzinę, no tak, bezpiecznie. Proszę tę swoją wieżyczkę, znaczy, no w sumie wieżyczkę, o wejście, zgodę na kołowanie na pas startowy. No i startuję. Znaczy, i po prostu zaczynam kołować. Na przykład, tak jak żeśmy mieli przedtem, jeżeli mamy pas z 11, albo nawet, no dobra, 11 niech będzie, no to najpierw skręcam na wschód, na 90 stopni, pozwalam temu, żeby mi tam wjechał, oznajmił, że to jest pas 11, znaczy ileś tam 11 coś tam, dajmy na to, i potem sobie już skręcam na te 110 stopni, no bo 11, 0, no to 110. I nawet w sumie nie hamuję, tylko proszę F1, take off, start o zgodę na wzbicie się. No i jak się zgodzi łaskawie, no to zmieniam znowu, oczywiście klapki, wiadomo, musimy mieć nastawione, żeby nie było już wtedy, więc Ctrl F i tam wymaganą wartość, przeważnie 1, ta minimalna, ale w Boeingach 2. Zmieniam na tryb lotu, no i jak już mamy tą zgodę, maksymalny bieg tym Alt Home'em, no i osiągam wymaganą swoją prędkość, no i się wzbijam. No i ta procedura jest dosyć skomplikowana. Ja się chyba nagadałem, nie wiem, z 5 minut.
1: Nawet może i dłużej, ale no. Rzeczywiście no, ona jest skomplikowana i tu jest coraz więcej tego realizmu, aczkolwiek jak porównać sobie to do Flight Simulatora, to i tak jest tak naprawdę kropla w morzu, mam wrażenie. Napisał tu jeszcze Kamil, Echo Wschód Zachód Oscar, może inaczej, bo tu gdzieś mi się coś zagubiło. Echo Wschód-Zachód, Oscar Południe-Północ. O, tak.
0: O, okay.
1: Echo Wschód-Zachód, Oscar Południe-Północ. Co tu jeszcze do nas Kamil napisał? Jeszcze jedna uwaga. Jak się zapomni, który pas przypisali, musimy wrócić z powrotem na Ziemię, bo podejście nie poda nam tych danych, nie wiem czemu.
0: Aha. A też się, ale zaraz. A, kontrola naziemna, tak. Tak. No, musimy jeszcze raz przełączyć się na kontrolę naziemną. Obsługi kontroli naziemnej, tak. I, no, ewidentnie być może jakiś bug, rzeczywiście, bo moim zdaniem coś powinno. Bo opcja jest, żeby nie było, opcja jest, runway, proszę o przypisanie pasa. A jak się to aktywuje, to nie podaje. Dokładnie tak. No, więc tak to jest z obsługą pasażerów. A jeśli mowa o bezpasażerskim locie, bo stwierdzimy, dobra, a najpierw bramka, potem jeszcze pasy, a zanim oni się wgramolą, a potem zanim się wygramolą, a wbrew pozorom trochę to schodzi. A my chcemy po prostu sobie natrzaskać punktów, nazarabiać sobie pieniążków bez pasażerów. No to też możemy i wtedy rzeczywiście nie zaznaczamy podczas planowania lotu, że chcemy brać pasażerów. Wtedy już tam, gdzie jesteśmy, czy na obszarze głównym, czy w hangarze, czy na stanowisku pasażerskim, bo to różnie bywa, wciskamy sobie, znaczy F1, prosimy o przypisanie pasa, wtedy on nam go bez problemu przypisze. Możemy wtedy już się od razu przełączyć na kontrolę podejścia, wieżyczkę, no i co? No i się kierować w stronę tego pasa, nie? Tak naprawdę, więc to jest taka kwestia. Jeszcze kwestia jedna, na przykład jeżeli my sobie jesteśmy na obszarze głównym, a chcemy mimo wszystko podkołować do innego stanowiska, chyba najlepiej sobie tak zrobić. Na przykład, jeżeli obszar główny biegnie ze wschodu ze zachodu na wschód, czyli na wschód ciągną się stanowisko 1, 2 i tak dalej, 3. I na przykład omyłkowo sobie zajechaliśmy gdzieś tam, to chyba najlepiej sobie zrobić to tak, że... Znaczy, sposoby są dwa tak naprawdę, bo możemy na obszar główny sobie wyjechać niby na północ i potem, tylko też nie za daleko, tak powiedzmy, żebyśmy podkamieli te 60, tą koordynatę, tą daną na powiedzmy 60-70 i kierować się na wschód, powiedzmy, wtedy jeszcze te stanowiska będziemy wysłyszeć i wtedy kołować na południe, no bo my jesteśmy jakby od tych stanowisk na plusie, wtedy kołujemy na z drogi Zulu, gdzie jesteśmy na minusie, kołujemy na północ, nie? Do tych stanowisk, jakby nie od frontu, tylko od tyłu, jakby wjeżdżamy na stanowisko, a jak jesteśmy już na obszarze głównym i chcemy mimo wszystko wkołować na stanowisko, no to od przodu z północy na południe de facto wjeżdżamy. No. Więc to jeszcze jest taka zależność tutaj. No i wtedy rzeczywiście musimy sobie na południe, żeby tam zmniejszyć i potem ewentualnie na ten wschód, jak nam się ciągnie, i do tego stanowiska sobie dojechać, nam wypiprzy to stanowisko i potem wkołować na południe jeszcze na to stanowisko. No i generalnie tak to się odbywa. Albo możemy też i jeszcze bardziej na południe wjechać na drogę Zulu, no i wtedy już na pełnym legalu sobie z powrotem jakby skręcić ten samolot z powrotem na wschód, powiedzmy, żeby dalej nam te stanowiska pipczało. Trochę to jest skomplikowane i żałuję bardzo, że się tak mi nie udało tego pokazać, bo to by było dużo prostsze.
1: Myślę, że będzie jeszcze okazja, jak to się może wszystko ustabilizuje i nie będzie już jakichś błędów, to ja coś czuję, że ta wersja z tego stadium beta tak bardzo szybko nie wyjdzie.
0: Raczej nie.
1: Myślę, że będzie można jeszcze do tego wrócić za czas jakiś. To taka, na razie tę audycję potraktujmy jako taką, no, dość długą, bądź co bądź, ale jednak mimo wszystko zajawkę.
0: Też tego, w wersji beta.
1: Tak, też w wersji beta, też w wersji beta, jak widać, no po prostu audycje na żywo mają to do siebie, że nie wszystko zawsze musi się udać i...
0: Niestety.
1: Tak, i bywa z tym naprawdę różnie.
0: Dziś... Najważniejsze, że pokazaliśmy tak, tak naprawdę, jak wystartować z obszaru głównego stosunkowo nie jest trudno i wylądować trochę trudniej na skutek zmian, niestety. Natomiast to, jak podchodzić do lądowania, jak już mamy pasy, to jak się ustawiać na ten pas tak naprawdę, że jeżeli ten pas mamy, nie wiem, 220 na przykład, no to najpierw kołujemy na południe,

0: poprzednami na 330, żeby je tak przesunąć i tak dalej. No, no to są takie kluczowe te kwestie, nie?
1: To
0: Też
1: prawda.
0: w sumie jakoś tam pokazali, bo na skutek tych błędów, jak będzie potrzeba jeszcze w sumie, jak mi to wszystko będzie dobrze działać, to jak będę też miał czas, to taki suplement też w sumie mogę nagrać w sumie i zmontować i wtedy to po prostu w charakterze takiego...
1: Myślę,
0: było,
1: że
0: jakby,
1: tak. Myślę, że warto, że warto by było to jeszcze gdzieś tam dodatkowo dorzucić. No ale to po prostu zrobimy, to uzupełnimy ten materiał. Ja też gdzieś go tam wykroję z tych naszych dłużyzn, gdzie walczyliśmy z baterią i opublikuję tak czy inaczej na naszej stronie jako taką zajawkę tego, co mamy. A mamy Euroflya w wersji 3. Mamy też go już powolutku po polsku i tam w zasadzie większość jest w naszym języku. Jeszcze jakiś tak. czas temu, jak odpalałem Euroflya, to na przykład radio odpalało się po angielsku, a teraz już słyszę, że też jest po polsku, także...
0: Bo to też się losowo... Właśnie radia nie pokazaliśmy odnośnie muzyki swoją drogą, natomiast też Alt-Z względnie Alt-Y, no u nas Alt-Y. I tam też jest kwestia tego, że możemy sobie... Bo właśnie, bo jest kwestia taka, że już nie słychać tych pilotów, dla których było słychać w dwójce. Za to możemy sobie odpalać, filtrować stacje radiowe po...
1: I wybierać no, możemy, że dla danego kraju ma się odtwarzać dana stacja. Tak jak dany tak. kraj może być ubarwiony jakąś melodią charakterystyczną dla niego...
0: Jak się nam to nie podoba, bo Polska, Słowacja i tam wiele innych krajów ma tą samą nudną muzyczkę.
1: Dokładnie.
0: Już.
1: No to można sobie wybrać stację i wlatujemy do danego kraju, odpala się dana stacja radiowa.
0: Wiesz co, może ja to jeszcze w sumie pokażę, bo tu i tak, nieważne gdzie, w Arabii Saudyjskiej wylądujemy.
1: Może
0: tu,
1: być.
0: No. To ja to mogę tak czy
2: inaczej.
0: Dobra.
2: Folder lista. Launcher F3.10.
0: VoiceOver. To mówi NVDA teraz. Odpalmy sobie.
2: Maciek.
0: Cokolwiek.
3: Witaj w Euroflya.
0: A będzie śmiesznie, jak tak zadziała teraz i...
3: Tryb treningowy.
0: A to już chyba nie będziemy wtedy startować. Pokazywać.
2: Nieznane. Aplikacja. Trening dialog. Lotysz kolejno. BFC 30. Cest MOP 2. Airbusa 300. Nieznane. Wybór lotniska.
0: Ej, działa teraz!
1: No cóż...
2: Filtry pole edycji pusta.
0: Dobra, no to i tak nie Katowice, tylko Balice sobie wybierzemy. Wpiszemy sobie po prostu B-A-L i W. Pod tabem oczywiście było...
2: Wróć. Wybierz lotnisko, lista rozwijana, Abu Zabi Dalma.
0: Właśnie tak, i teraz tab.
2: Filtry pole edycji pusta.
0: Tu. By, ale i C. No bo...
2: Wybierz lotnisko, lista rozwijana, Polska, Kraków, slash Balice. Tą drugi.
0: Nie szybciej, przypadkiem?
1: No, tak jakby.
0: Więc enterek tutaj.
2: Nieznane. Europa Polska 270.
0: Patrz, co za cholera. I teraz działa to. Po prostu nie wierzę w to. Musiałem się nagadać, wygadać, przedłużyć czas.
1: A tu nagle.
2: Panel pilota okno.
0: Żeby zadziałało. Bateria.
4: Światła w kabinie, światła pozycyjne zagotowe. Radioaktywne. Transponder aktywny. Hamulce zagięte.
0: No. I teraz... To już może się tą muzyczkę sobie ogarnijmy. F12 wycisza, jak było. Ctrl F12 zgłaśnia chyba. Shift F12 nam zcisza bodaj, albo odwrotnie.
2: 83, 88, 79.
0: A nie, Ctrl F12 nam zcisza.
2: 88, 86.
0: Shift F12 nam podgłaśnia. F12 nam stricte wycisza. A wejście do miksera głośności Ctrl Shift F12.
2: Ustawienia głośności, dialog. Muzyka na mapie, lista rozwijana, 86, zwinięte. Dźwięki mapie, lista rozwijana, 100, zwinięte. Miasta
0: i tak dalej.
2: Lista rozwijana, 100, zwinięte. Panel pilota, okno.
0: No i teraz kwestia wyboru radia. Na szczęście jesteśmy w Polsce, nie w Arabii Saudyjskiej, bo tam to są bardzo różne ciekawe radia, ale okej. Okay. Alt-Y.
2: Schematy dźwiękowe, lista rozwijana, default music only, zwinięte.
0: Default music only. Tutaj jest ta nasza nudna muzyczka, na pewno ta. Ale możemy sobie na przykład... A kto nam zabroni? Na przykład w Polsce wybrać sobie, podoba nam się? Można to zrobić? Można było.
2: Pliki dźwiękowe, lista rozwijana, 0.default.obb,
0: zwinięte. A nie, sorry, dobra.
2: 0.ocean.obb, afghanistan.obb, afrika.obb, arabaś, ans, azer, bank, bulgumania, matca, cer, pi, cymba, czech, etiopia, fi, frant, de, hane, grece, hane, grece,
0: Germany, a co?

0: Puścimy sobie. A jesteśmy w Polsce.
1: I jak ładnie.
0: Południowo niemiecko, prawie że tam Bawaria.
1: Tak, Bawaria właśnie, te rejony.
0: Tak, no a mówię, jesteśmy w Polsce. Teraz, skoro on tak ładnie gra, może troszkę ją ściszymy mimo wszystko.
2: 78, 73, 59.
0: Tam zaraz będzie tekst śpiewany. Ale zanim, ATY.
2: Schematy dźwiękowe lista rozwijane, defaultu, pliki dźwiękowe lista rozwijane, demany.audio, zwinięte.
0: Śpiewa sobie fajnie.
1: Tak jest.
2: Schematy dźwiękowe lista rozwijane, default music, zwinięte.
0: Default music przełączyłoby nam na to domyślne coś.
2: Pliki dźwiękowe lista rozwijane, demany.audio, zwinięte. Stacje w kraju Polska, 1140, lista rozwijana, Polski Radio Białystok, zwinięte.
0: I co? Enterkiem.
1: Radio Browser, lista z Radio Browsera.
0: Tak, i mało tego, te niektóre strumienie nie działają. Tak jak w radio browserze, więc...
2: Filtr pole edycji pusta.
0: To mamy filtr, możemy sobie wpisać albo nazwę danej stacji, albo gatunek, jaki nas interesuje.
2: Ustawianie nazwy stacji, pole edycji pusta.
0: Ustawianie nazwy stacji?
2: Odtwarzany filtr pole edycji, demany gotowie wie.
0: A właśnie.
2: Schematy dźwiękowe lista rozwijane, default musicą, stacji w kraju Polska, więc... filtr pole edycji pusta.
0: My sobie tutaj na przykład wpiszemy, nie wiem, jakiś rok na przykład.
2: Stacji w kraju Polska, 1140, lista rozwijana, antyradio klasik, rozwinięte.
0: Jest?
1: Jest.
0: Enter.
2: Panel pilota, okno.
0: Gra? Gra.
1: Gra.
0: I to jak ładnie. Stereo. W przestrzeni. No. Więc i lecimy sobie nad Polską.
1: I gra nam. No i tak, tylko z tego to myślę, że warto by było wyjść, bo nas zaraz coś za prawa autorskie ścignie.
0: Tak, więc dokładnie. Kwestia jest taka, że na lotnisku domyślnie to jest wyłączone. Ja sobie to specjalnie odciszyłem F12. W locie nam się to uaktywnia automatycznie po zakończeniu startu, tak jak mieliśmy w dwójce muzyczki. I kiedy nam się wyłącza z powrotem, chyba jak podchodzimy do lądowania i klapki ustawiamy. Jak ustawimy tam te klapy na tę maksymalną pozycję.
1: Tak, to wtedy też. To wtedy też to przestaje grać.
0: Tak,
1: no tak, bo wtedy musimy się skupić. To już jest poważna sprawa.
0: Dokładnie.
1: Technika nas rzeczywiście dziś po prostu nie słucha, ewidentnie nas nie słucha. To w takim razie cóż, mimo wszystko, tak podsumowując to nasze dzisiejsze spotkanie, Maćku, to chyba jednak tego Euroflaya polecamy.
0: Wiesz co, polecamy, no jeżeli nie ma żadnych wirtualizacji maszyn wirtualnych i tak dalej, jak ktoś sobie gra normalnie na Windowsie, to ja myślę, że jak najbardziej. Jak ktoś używa innej platformy, powiedzmy innego systemu, to bywa różnie, nie wiem, tak jak na Macu, przy najnowszej wersji Ctrl-Enter nie działa, czyli skrót de facto kluczowy, no to trochę średnio, ale jak normalnie jest komputerek z Windowsem, ja myślę, że tak, bo tam takich chocków nie będzie. Nie będzie.
1: Pewnie pozostaje mieć nadzieję, że po prostu no, te błędy, które na chwilę obecną są, to zostaną poprawione. Cały czas tam się coś dzieje, cały czas tam się coś zmienia. No i oby do przodu. Oby do przodu i za jakiś czas myślę, że faktycznie możemy mieć pociechę z tej gry. Ważna kwestia, i to o tym pamiętajcie, jeżeli zaczniecie sobie już teraz grać i nabijać punkty, to w momencie, kiedy Eurofly stanie się taką pełnoprawną produkcją, wyjdzie z tego stadium beta i tu mowa o wersji trzeciej, to wszystko, co zgromadziliście do tej pory na swoich profilach online, zostanie wyzerowane.
0: Dokładnie.
1: Tak.
0: Więc można sobie teraz w ramach testu się bawić, ale potem, żeby nie było frustracji, że o, ja miałem tyle, a straciłem wszystko. Zaczynamy od zera po prostu zabawę i koniec.
1: Może na lepszych warunkach, kto wie.
0: Ale też jak wiesz, bogaci o te doświadczenia już zdobyte, szybciej tak naprawdę się wbije te poziomy tak naprawdę i jest.
1: Oczywiście, no że tak. Oczywiście,
0: na turbo
1: tak.
0: W treningu. No.
1: A powiedzmy sobie szczerze, latanie to generalnie nie jest zabawa dla tych wszystkich, którym się szybko coś nudzi, bo tu i to tak jak faktycznie w pracy pilota, pracujemy przez kilka minut i tu musimy być naprawdę mocno skupieni, a cała reszta to jest czekanie. Czekanie na lądowanie po starcie. I potem, żeby tylko jeszcze odpowiednio tam dokołować na lotnisku, więc to jest taka rozrywka, no nie dla każdego.
0: Dokładnie. więc też się trzeba z tym liczyć, ale jak rzeczywiście ktoś to lubi, to myślę, że trójka w porównaniu do dwójki no, sprawi więcej frajdy.
1: Dokładnie.
0: Adrenaliny, zwłaszcza przy lądowaniu na tych lotniskach o bardzo zróżnicowanym terenie, no nie?
1: No to z pewnością. To z pewnością. Eurofly wersja trzecia na antenie Tyfloradia dziś i wczoraj. Maciej Walczak prezentował tę aplikację. Dzięki Maćku.
0: Dziękuję.
1: Piotr Machacz był też z nami przez jakiś czas. No i ja też byłem od początku do końca. Udanych lotów życzymy. Michał Dziwisz, kłaniam się. Dobrej nocy.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry, mówi Michał Kasperczak. Dzisiaj porozmawiamy sobie o nowej aplikacji dla systemu iOS, która służy do edycji i zarządzania naszymi kontaktami w telefonie i nie tylko. Będę o tym rozmawiał z Michałem Dziwiszem.
1: Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie.
4: Dzień dobry, którego to zresztą na zakup aplikacji też namówiłem.
1: Oczywiście, zgadza się. Kupiłem i powiem szczerze, nie żałuję, bo aplikacja CardHope, o której to dziś będziemy rozmawiać, to rzeczywiście dość interesujące narzędzie. Zwłaszcza, powiem szczerze, do dodawania kontaktów może się przydać, bo jakoś to dodawanie kontaktów w iOSie, no nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale moim zdaniem od wielu, wielu wersji tego systemu operacyjnego ma jakieś błędy. To działa,
4: ono
1: to się da,
4: gorsze.
1: Ale ono jest niewygodne.
4: Ono nie jest zbyt intuicyjne, nie jest zbyt wygodne. Od kilku wersji to jeszcze tam się troszkę zmieniło na gorsze. I rzeczywiście aplikacja przyda się do dodawania, wyszukiwania, grupowania, ale też, co istotne, usuwania kontaktów, które wreszcie można normalnie z pokrętła, z poziomu kontaktu z aplikacji po prostu usunąć, tak jak usunąć, jak usuwamy na przykład wiadomość mailową albo plik w aplikacji Dropbox albo podobnej takiej. CardHope, aplikacja płatna, kosztuje jakieś 19 zł, aplikacja w języku angielskim, aplikacja firmy Flexibit. Flexibit firmy znanej być może Państwu z takiego inteligentnego kalendarza Fantastical na Maca i na iPhone'a. I ta aplikacja CardHope, ona nie jest, no, jako idea nie jest nowa, bo aplikacja powstała wcześniej na Maca i już wówczas była popularna, raczej była dostępna dla VoiceOvera, nie tak chyba jak ta aplikacja dla iOS-a, chociaż też no, nie wiem co było po aktualizacjach, nie śledziłem jej losów i już jakiś czas temu właśnie na Twitterze firmy Flexibit czytałem, że pracują nad CardHope dla iOS i rzeczywiście, no, program się ukazał. Ten na Maca kosztuje chyba kilkadziesiąt złotych, na CardHope iOS, tak jak powiedzieliśmy, 19 zł. I idea tej aplikacji, czy tych aplikacji, bo tak samo jest z wersją Macową, tak samo jest z kalendarzem Fantastical, zresztą o wiele droższym na Maca i na iPhone'y, idea jest taka, że no pewnie to jest bardziej istotne gdzieś tam dla osób widzących, chociaż osoby niewidome też mogą z tego skorzystać. Mamy do dyspozycji, poza wieloma różnymi funkcjami aplikacji, o której zaraz, inteligentne pole tekstowe, w które wpisujemy albo kontakt, albo fragment kontaktu, albo poprzedzony, albo zakończony specjalnymi poleceniami, mniej więcej tożsamymi z tym, co oferuje język naturalny, niestety nie polski, bo aplikacja, te wszystkie aplikacje obsługują te główne języki, czyli angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski i japoński, z grubsza rzecz biorąc.
1: O nas zapomnieli, przynajmniej na razie.
4: Tak, to jak zawsze, zresztą, jak nie pierwszy raz. No i to wygląda w ten sposób, że możemy poprzez różne polecenia typu add contact, poprzez nie wiem, wpisanie work phone, telephone, inne takie słowa kluczowe, przyspieszyć dodawanie lub edycję kontaktów. Także to jest taka rzecz, która no pewnie nam się mniej przyda. Raz, że język. Dwa, że no gdzieś tam osoba, no chociaż no są możliwości niezłe i pisania Braille'em, i pisania na klawiaturze, no to myślę, że osoba widząca to jednak szybciej gdzieś tam w tym polu edycyjnym wpisze, ale
1: oj,
4: to
1: wiesz,
4: znaczy, że my z tego nie możemy korzystać.
1: Powiem ci szczerze, że ja się z tobą nie do końca zgodzę, bo moim zdaniem to właśnie to stanowi o przewadze tej aplikacji i ja tak naprawdę najbardziej...
4: Przewadze nad kontaktami właśnie?
1: Tak, dokładnie. I ja powiem szczerze, właśnie to mnie zachęciło, jak ty mi powiedziałeś, że ja będę sobie że ja będę sobie mógł wpisać po prostu jakiś tam kontakt i najzwyczajniej w świecie od razu go dodać. Nie będę musiał bawić się w to dodawanie imię, nazwisko, wybieranie jakiegoś tam... maila czy telefonu, jeszcze potem się okaże, bo przecież być może ci, którzy nie wiedzą, o co nam chodzi z tymi kontaktami, bo przecież się fajnie dodaje, no to może dawno nie dodawali kontaktów, ale niestety cały czas jest taki problem, że na przykład w polu imię chcemy coś wpisać, wybieramy dodanie nowego kontaktu, wpisujemy w polu imię cokolwiek, na przykład nawet dyktując głosowo, odzywa się ten taki głuchy dźwięk,
4: Niby, że zostało wpisane.
1: Tak, niby zostało wpisane, ale właśnie potem odzywa się od razu ten taki głuchy dźwięk. I co się okazuje? A guzik zostało wpisane, nic nie zostało wpisane, mamy puste pole. I tak sobie możemy parę razy spróbować, w końcu zadziała. Na przykład wpisujemy najpierw, potem trzeba wejść w nazwisko i może na przykład tam wpisać, no to może zadziała, jak wpiszemy tam najpierw, a potem w imię, ale
4: tak,
1: to też nie zawsze.
4: Nazwisko, potem trzeba imię, tak. Czasami gdzieś fokus przeskoczy do innego pola, to są problemy rzeczywiście. A tutaj jak jest? Uruchamiamy aplikację CardHope i co? Wchodzimy w pole
1: edycji.
4: Pole edycyjne i na przykład chcemy dodać kontakt.
1: Dokładnie. To ja może to od razu pokażę, żeby... oczywiście potem przejdziemy sobie przez cały interfejs tej aplikacji, pokażemy przynajmniej część rzeczy, bo szczerze mówiąc, wszystkiego nie zdążyliśmy sprawdzić, wszystkich możliwości tej aplikacji. Sprawdziliśmy dla nas najistotniejsze. Nie prześledziliśmy każdej najdrobniejszej opcji. Natomiast no przynajmniej część rzeczy będziemy w stanie wam pokazać. Ja teraz nie będę podłączał iPhone'a do miksera, dlatego że po prostu źle by mi się pisało na nim. Podgłośnię. Dobrze. I teraz podgłośniamy sobie tutaj. Dobrze. Właśnie, mamy takie pole i to pole to jest najważniejsze pole w całym tym programie, tak, moim zdaniem. Uaktywniamy
4: to pole. Panel sterowania.
1: Tak, panel sterowania, taki edycyjny panel sterowania. Uaktywniam to pole.
2: Punkt wstawiania na końcu.
1: I dajmy na to, chcę dodać kontakt Tyflo Podcast z naszym numerem telefonu. Przy okazji przypominam 123 834 835. No to kalibrujemy sobie ekran i piszemy. Robię spację. Wpisuję, dajmy na to, jakiś opis tego telefonu, jakąś kategorię typu work.
2: W-O-R-K.
1: Spacja.
2: Work. Krzyżyk. 1, 2, 3, 8, 3, 4, 8, 3, 5.
1: I dwa palce.
2: Orientacja pionowa.
1: Jako
2: search,
1: enter.
2: Edit. Orientacja w contacts. Błędnie zapisane słowa. I... bez zastąpień. Creating your contact. Clear text.
1: I mam...
2: Creating your contact. I co na the round. Wykasz ADD to nagłówek. Michał Dziwisz, Fundacja.
1: Tak. Wykrył mi, że ja jestem jakoś z tym Tyflo Podcastem powiązany, więc mógłbym na przykład to dodać do mnie, ale na samej górze.
2: ADD to. I co na the round. Creating your contact. Zaznaczone. Tyflo Podcast. Work 12 383 48 35. Tyflo Podcast. Work 12. ADD to. Nagłówek. Michał ADD. Tyflo Podcast.
1: Dokładnie. I mam. Wielkie T. Już stworzony ten kontakt, on powinien
4: tak,
1: mi się...
4: to się zrobiło tak, takim checkboxem,
1: tak,
4: czyli zaznaczył
1: dokładnie.
4: Już jakby mamy taki podgląd, co się stanie gdzieś tam.
1: I teraz pytanie, czy on to już zrobił? Powinien
4: nie,
1: to.
4: Nie, to trzeba, nie, moim zdaniem trzeba kliknąć w to, pojawi się wizytówka i zrobić save, ale nie jestem pewien.
1: A dokładnie, masz rację. Tak.
4: To jest trochę podobnie niż to mam, jak to ma miejsce w normalnych kontaktach, tylko że po angielsku.
1: Dokładnie. Tak, i teraz mogę sobie zaznaczyć pole wyboru, że to jest company, czyli że to jest firma, albo będzie to jako imię, tak? Tak. Więc no to sobie odznaczam to na razie i robię save. Save. I teraz stworzył mi się kontakt Tyflo Podcast. Ja mogę sobie przejść do telefonu, mogę sobie sprawdzić, że ten Tyflo Podcast rzeczywiście jest. I to jest fajne, bo w bardzo prosty sposób dodałem sobie ten kontakt. To jest zdecydowanie wygodniejsze niż korzystanie z tego menedżera kontaktów, moim zdaniem, w iOSie. Natomiast mogę też aktualizować ten kontakt. Bo teraz sobie na przykład wchodzę w to pole ponownie i dajmy na to, że chciałbym sobie zaktualizować ten kontakt o adres mailowy, więc piszę sobie. Jeszcze raz. Tyflo Podcast i dajmy na to work. Na przykład akurat tego nie mamy, takiego maila, ale dajmy na to, że żebyśmy mieli kontakt. Tak. I znowu dwa palce. Ciach.
4: Enter.
1: Dokładnie.
4: Z klawiatury ten Enter różnie działa sprzętowej, niestety.
1: Dokładnie. I mogę oczywiście, najpierw jest, że mogę stworzyć create new contact, jest coś takiego, ale mogę dodać tę właściwość do kontaktu Tyflo Podcast i mam, proszę bardzo. Tyflo Podcast, work, kontakt małpa tyflopodcast.net. I klikam sobie tutaj. Search, przycisk wróć, e-mail, wygaszony, praca, 1, 2, 3, 8, 3, notatki, wyślij. Z jakiegoś powodu, widzisz, z jakiegoś powodu nie dodał mi tego, adresu mailowego. Tak.
4: No ale może gdzieś to ma było tam...
1: Tak, może co? A spróbujmy dodać go jeszcze raz w takim razie. To jest, proszę Państwa, audycja na żywo, tu się wszystko może zdarzyć. Wyjdźmy sobie z tego. Tak. No właśnie. I to jest niestety to. Mamy przycisk Update Contact. Mam przycisk Update Contact, który powinienem kliknąć, zamiast wchodzić w kontakt Tyflo Podcast. No tak. Jak człowiek tego nie zauważy, to potem ma problem. Proszę bardzo. I teraz już powiem.
4: Ale mam wrażenie, że on jakby nie czytał wtedy go, ale to nie kłóca się.
1: Dobrze, i teraz mi się pojawiły jakieś już te ostatnie kontakty. I teraz zobaczmy w kontaktach, w telefonie, jak to tu wygląda. No, i teraz już jest w porządku. Już jest kontakt małpatyflopodcast.net. Klikam. O. I już mam maila. Już mogę tego maila pisać. Także rzeczywiście to działa, żeby ktoś nam nie zarzucił, że opowiadam o aplikacji, która nie działa. Nie, proszę Państwa, działa, to ja przeoczyłem ten przycisk. który tam jest poniżej. No, ale okazuje się, że wszystko dobre, co się dobrze kończy. I to jest moim zdaniem tak naprawdę najbardziej podstawowa funkcja tego programu, która jest najwygodniejsza.
4: No, nie mogę się nie zgodzić w jakiś sposób. Troszeczkę tak jakby to ująłem z innej strony, ale no też nie mogę się, nie mogę jakoś bardzo tutaj oponować.
1: No to okej, to Michale, w takim razie, co dla ciebie jest najlepszą funkcją tego programu? Co jest dla ciebie najwygodniejsze?
4: Chyba tak, to też co mówiłeś, ale chyba jednak to, że mogę szybko znaleźć już gotowe kontakty, w jakiś sposób je o coś zaktualizować, czyli to, co pokazywaliśmy przed chwilką. To, że mogę usuwać szybko z poziomu pokrętła dany kontakt. O tym jakby nie mówiliśmy, tego ja nie będę pokazywać i testować za bardzo, bo nie chcę sobie zrobić jakiegoś bałaganu, ale aplikacja, no zresztą iOS też obsługuje, ale tutaj jest to zrobione lepiej. Aplikacja nam dokładnie mówi, co w jakiej grupie jest i obsługuje różne grupy kontaktów, nie tylko tych stworzonych w iCloud, ale kontaktów Google, kontaktów Exchange, kontaktów Outlook. Możemy sobie konfigurować i do różnych grup kontaktów zapisywać te nasze kontakty, zależnie od tego, co używamy, gdzie używamy i w jaki sposób używamy, ale to są takie rzeczy, no one nie są same w sobie zaawansowane, ale od tego, od jakby sposobu użycia różnych rzeczy do różnych rzeczy, no gdzieś tam to warunkuje nasz i wpływa potem gdzieś tam na nasz sposób z pracy. Ważne jest to, że aplikacja wspiera wszystkie możliwe popularne systemy kontaktów.
1: Tak, i ważne jest w tym również to, żeby jednak, jeżeli decydujemy się, dlaczego ja też właśnie nie zdecydowałem się na podpięcie sobie na przykład swojego Google'a, bo kiedyś korzystałem z Thunderbirda, w którym miałem ustawione, żeby domyślnie zapisywał mi wszystkie kontakty, którym odpowiadam na wiadomość mailową na serwerze i żeby zapisywał to na Google'u. W związku z tym ja w tym momencie w kontaktach Google'a mam po prostu bałagan i dlatego na przykład nie chcę podpinać konta Google'owskiego, żeby mi się te kontakty ze sobą jakoś tam przemieszały. Wolę tego uniknąć, więc dlatego też również tego nie zrobiłem, ale
4: tu
1: gdybym...
4: Tu co prawda jest prosto, bo to można filtrować jakoś tam, wyświetlać, że tylko iCloud, tylko Google albo tylko Exchange i to nie jest... No nie powinno być problemem, ale mimo wszystko, potem gdzieś się pomyli grupę, coś tam, no to zawsze trzeba uważać.
1: Zgadza się. No, więc to jest to, to jest ta rzecz najważniejsza, usuwanie kontaktu. Tak, to jest bardzo fajna sprawa, usuwanie kontaktu dostępne jest z pokrętła, po prostu, jako jedna z czynności.
4: Po prostu.
1: Tak.
4: To co, pokazujemy interfejs? Aplikacji?
1: Myślę, że tak. To co, Michale, ty pokażesz interfejs, czy ja mam to
4: tak,
1: zrobić?
4: Pokażę.
1: Dobrze, okej. Okay.
4: Otwieramy CardHop. Open CardHop.
1: Troszeczkę możesz zrobić głośniej iPhone'a.
4: Tak, tak. Po uruchomieniu, no po prostu jest normalna lista kontaktu od lewej strony. Są te grupy właśnie, ale kontakt albo tu się wybiera grupy. Aha, i tu jest chyba, nie wiem...
1: Jesteś w zakładce recent, jest... zdaje się.
4: Właśnie chyba nie, bo al kontakt. Wiem, bo jakoś, wiem, ja chyba kiedyś chciałem mój kontakt zrobić jako taką wizytówkę i mi się...
1: I zrobiłeś mój.
4: Zrobiłeś jako wizytówkę. Tak.
1: Okej. Tak.
4: O, bo... Show business card, nie umiałem tego usunąć później.
1: Rozumiem.
4: No nie, to tego nie zrobię. O, ale już od razu widać takie wstępne opcje, które mam w pokrętle.
1: Dokładnie. Oczywiście te opcje będą różne dla różnych kontaktów, bo na przykład jeżeli gdzieś mamy jakąś tam wiadomość, no to wszystko jest ok, możemy wysłać maila albo na przykład wiadomość SMS, ale nie dla wszystkich będziemy mieli na przykład wideo.
4: Tak, ale ona inteligentnie rozpoznaje, że no nie jest taka chyba inteligentna, że wideo to jest tylko FaceTime? Nie, tak to dobrze to nie działa niestety chyba, że ona rozpoznaje, że dla stacjonarnego numeru nie będzie wideo, nie? To można sobie samemu ręcznie jakby, być może to jest kwestia ustawień pól w kontaktach, ale to chyba nie działa tak niestety tak jak ja myślałem na początku.
1: Wiesz co, musiałbym to sprawdzić, to ty może pokazuj dalej interfejs, a ja na to po prostu zerknę.
4: Zobacz sobie na Tyflo Podcaście, bo w tym Tyflo Podcaście nie powinieneś mieć wideo w sumie. Jako tak. Stacjonarny, ale ona...
1: No dobrze, ona to, dobrze, tak to, działa, to dobrze, to Michale, to pokaż w takim razie dalej ten interfejs, ja mówię, ja to sobie w międzyczasie będę sprawdzał.
4: Tak, no i jest lista, ta lista w ogóle jest konfigurowalna gdzieś tam, że jak wysyłamy na przykład pierwszego do kogoś SMS-a, to on się pyta, czy to ma być message normalny, w sensie wiadomość tekstowa, czy na przykład wiadomość w formie Messengera, że można komuś wysłać wiadomość poprzez, wysyłać komuś wiadomość poprzez Messenger, poprzez inne komunikatory. Także to są takie ciekawe funkcje. Co prawda z tymi czynnościami właśnie i opcjami dla i zmianą ich dla poszczególnej osoby, no mamy trochę problem, nie umiem, jakby gdzieś tam to nam się trochę udało, a potem już teraz nie umieliśmy tego dalej odwrócić i korygować niestety. Co też ciekawe, na pokrętle dla danego kontaktu są cztery akcje, czyli jest uaktywnij i... Akurat ja takie coś mam.
1: Widzisz, ja akurat wideo nie sprawdzę, bo usunąłem sobie wideo z pokrętła. No właśnie.
4: Aha, i dlatego tego wideo nie masz.
1: Dlatego tego wideo nie mam, dokładnie.
4: No ale musiałbym pomyśleć, tak szukam, kogo bym mógł...
1: No Altix Poznań na przykład.
4: To jest numer stacji, tak, to jest numer stacjonarny, więc na pewno bezpieczny, biuro nie funkcjuje. No i co tu
1: jest? No, jest wideo.
4: Jest wideo.
1: Będzie chciał za wszelką cenę robić FaceTime, pewnie.
4: Tak. Z ciekawości kliknę.
2: Uwaga, wideo. Skarta wideo zalita zontac. Nie ubezerwet mobile, czy skarta wideo zalita zontac. Nie ubezerwet afion misso, ten wibet format automatica le dechajmet skimę. Tak entwoj to dechajmet, to dochodzę diferent afion. Mobile, 48, 61, 646. Mobile, 48, 61, 646. Cancel, przycisk, cancel, przycisk.
4: Czyli można tu niby wybrać sobie też potem, jak to wideo ma być robione.
1: Tak, jest podpowiedź, trzeba jakby stuknąć z przytrzymaniem w to wideo.
4: Ale w momencie tego wideo właśnie.
1: Tak, tak, tak. Tak.
4: Na pokrętle.
1: Tak, na to by wyglądało.
4: No, sprawdźmy.
1: Altix Poznań. No za mocno, Michale. Touch ID, nie Touch ID, tylko 3D Touch uaktywniłeś.
4: No chyba.
1: Tak.
4: Ja tu mam problem z tym, stuknij z przytrzymaniem, a... Aha, bo może...
1: Tak, stuknij z przytrzymaniem. To wchodzisz w edycję kontaktu po prostu.
4: Bo tu jeszcze ma takie kontakt notes, że można, oni się tym chwalą. Dla mnie to takie, że można dodać do każdego kontaktu notatkę, taką informację, co to jest chyba za kontakt, nie
1: to
4: wiem.
1: To znaczy
4: tam...
1: tak, oczywiście można dodać, ale przecież można dodać takie notatki również i w zwykłej aplikacji kontakty na iOS-ie. Tu różnica jest taka, że w tych notatkach można dodawać te timestampy, czyli na przykład taką jakby, nie wiem, że notatka tego dnia dotyczy czegoś tam, no. Notatka tego dnia dotyczy czegoś tam, te timestampy, czyli znaczniki czasu, czyli krótko mówiąc tak, i po polsku wprowadza nam datę. O.
4: Tak, a testowałeś to jak to... Nie, po prostu to, aha, to jest... że rozumiem, że on... No tak.
1: O, add timestamp. Tu masz ten przycisk i możesz sobie dodać. No dobze, no to mamy tę zakładkę kontakty, tak. Mamy tę zakładkę kontakty, natomiast są jeszcze inne zakładki.
4: Bo w ogóle tak, jest na dole mamy pięć, bo to jest tak dziwnie troszkę, bo na dole jest pięć zakładek, a na lewo od tych, jakby idąc kursorem, na lewo od pierwszej zakładki, czyli Favorites, jest przycisk Start Dictation, czyli po prostu dyktowanie systemowe.
1: To jest to pole.
4: To pole właśnie wspomniane. I potem już jest ostatni kontakt.
1: Tak,
4: czyli
1: natomiast...
4: to pole nie jest u góry, jak można by było pomyśleć, że jest u góry gdzieś tam w interfejsie, tylko bardziej na dole.
1: Ja natomiast jeszcze tylko chciałem dodać, że zakładka Favorites, która tu jest i zresztą tak samo jak i Recent, czyli ostatnie, a Favorites to jest ulubione, nie ma nic wspólnego z tym, co mamy w aplikacji telefon. To się nie synchronizuje.
4: To dobrze i źle. Można różnie o tym, no różnie można by o tym myśleć.
1: Dokładnie. Szczerze mówiąc, nie mam, nie mam zdania na ten temat, natomiast tak tylko chciałem zasygnalizować.
4: No chyba idea jest taka, że rzeczywiście jak ktoś używa tego Card Hub, to jest takie państwo w państwie i taki system, cały system jakby do obsługi kontaktów trochę. W ogóle jeszcze jest obsługa klawiatury, nie jakaś wybitna, ale jest, że od Command 1 do 5 są zakładki, Command F to jest to pole, wspomniane pole wprowadzania i to jest w zasadzie wszystko. Niestety nie działa to tak dobrze jak myślałem, bo z klawiaturą mam wrażenie, że troszeczkę kursor się czasami gubi, jak potem jak robimy clear text, usuwamy to troszeczkę, gdzieś tam czasem się potem nie da wpisać czegoś z klawiatury sprzętowej. Miałem z tym problem i ty z kolei miałeś na początku problem z pisaniem Braille'em.
1: Owszem.
4: Ale potem...
1: Ale potem się okazało, że to jednak zostało poprawione. Już mówię, na czym
4: polega.
1: Tak, czyli... to znaczy teraz w tej aktualnej wersji, w momencie nagrywania tej audycji, prowadzenia jej zresztą również, czyli dziś, którego mamy, 8 kwietnia 2019 roku, jeżeli chodzi o pisanie Braille'em, to problem występuje w momencie, kiedy na przykład wpisujemy pierwszą literę. Czasem coś tam się nie wpisze. To się czasem może zdarzyć, owszem, natomiast w poprzedniej wersji, która była jeszcze dostępna kilka dni temu, bo aktualizacja się dosłownie na dniach pojawiła, był problem inny. Problem, który polegał na tym, że kiedy wchodziliśmy w interakcję z tym polem, zaczynaliśmy pisać, to mogliśmy wpisać na przykład tylko kilka liter i wyłączał nam się tryb pisania Braille'em. Taki był problem. Po prostu zaczynały się pojawiać te sugestie, podpowiedzi kontaktów, które moglibyśmy chcieć uaktywnić. I to tak, i nawet na pewno, bo po prostu zaobserwowałem, co się dzieje. I w tym momencie, no niestety, ale zmieniał się tryb, znikała możliwość wpisywania tekstu Braille'em, no i trzeba było się bawić. Dlatego tak na samym początku, kiedy się bawiłem tą aplikacją, no to tak sobie pomyślałem, kurczę, będzie problem, mam nadzieję, że to naprawią. Naprawili, teraz naprawdę wygodnie, jak sami zresztą zauważyliście, korzysta się z tego pola, fajnie wprowadza się jakiekolwiek teksty, nic nam tam nie pływa, nie skacze, nic nas nie rozprasza, ale jak widać, nie dotyczy to fizycznej klawiatury, tu są jakieś problemy jeszcze.
4: Problemy to nie znaczy, że aplikacja z klawiatury nie jest jakoś tam używalna. Czyli mamy te zakładki. Mamy zakładki Favorite i mamy zakładkę Recent. Trzecią zakładkę Kontakty.
1: Czyli wszystkie nasze kontakty.
4: Birthday, urodziny. I ostatnia zakładka Settings. Pokażesz może Recent albo Favorite?
1: Wiesz co?
4: Czy pokazać?
1: Możesz pokazać, bo ja... Chociaż czekaj, nie mam niestety niczego dodanego do... nie mam niestety niczego dodanego do ulubionych, ale zaraz to zmienimy. Zaraz to mogę wszystko pokazać, tylko... O. Wejdę sobie w kontakty, zaznaczę sobie...
4: Troszeczkę głośniej.
1: Dobra. Tak, tak, zaraz to tylko chcę znaleźć się w odpowiednim... miejscu. Dobrze, szukamy Tyflo podcastu. O, właśnie po to zrobiłem, żeby mógł to pokazać. I teraz. Zaznaczone. Recens. Contacts. Bild, setkin, bild, cont, zezwawo, stase, jeży, de, calwi, Michał Kas, cal, o. Tyflopo, edit, recens. I na przykład recens. Edit, przycisk. Tu jest oczywiście edycja, czyli mogę tym zarządzać.
5: Tyflopodcast, znak plus 48, 12, 383, 48, 35, cal. Michał Kasperczak, znak plus 48 miliardów 600 000.
1: Dokładnie. I tu mam twój numer telefonu, no bo testowałem na tobie również te kontakty.
4: Tak.
1: Tak. I to jest zakładka Recent, czyli po prostu wszelkie nasze aktywności dotyczące, ale tej aplikacji. A teraz...
4: Tej aplikacji, ale to też takie aktywności bardzo szczegółowe, czyli nie tylko, że numer telefonu, tylko dosłownie, że tam kontakt Skype, kontakt Messenger z kimś, kontakt WhatsApp mi się tam nie udało. Ale,
1: i jeszcze
4: ale
1: jedna ważna się... rzecz, i jeszcze jedna ważna rzecz, jeżeli kogoś dodamy, na przykład właśnie tutaj miałem kontakt z panem Jerzym, to ja go dodałem, nie dzwoniłem do niego z poziomu tej aplikacji, ale on mi się pojawił w tych Resend, więc to tak...
4: No bo tak, ostatnia tak, osoba, ostatnie, która właśnie...
1: Dokładnie, które dodałem, z którymi w ogóle w jakiekolwiek interakcje tu wchodziłem. Natomiast Favorites, wchodzę sobie w Favorites. Dokładnie, to jest po prostu zakładka ulubione, mam jeden kontakt w ulubionych.
4: Z pokrętła też mamy te wszystkie opcje.
1: Owszem.
5: Remowe, message, e-mail, cel, aktywuj, domyśl, remowe.
4: O, masz, Tyflo Podcast. Tak. Message.
1: Tak. No tak, bo mam message, no bo wiesz, no bo to jest numer telefonu, więc on zakłada, że będę chciał wysłać. Chociaż właśnie, jaka to message?
5: Remowe, message, e-mail, cel.
1: A, dobra, bo e-mail jest jeszcze, okej. Okay. No tak, no bo on nie wie, że to jest stacjonarny. Numer telefonu. To nie jest aż taka zmyślna bestia, żeby wiedział, że nie jestem, że na... Chociaż w zasadzie to na stacjonarny telefon da się wysłać SMS-a przecież.
4: Da, więc tak.
1: Są,
4: więc
1: te SMS, są te SMS-y głosowe tak zwane. Nie wiem, czy to jeszcze działa, ale kiedyś to działało. I synteza odczytywała potem te SMS-y.
4: Tak. Jak to, no, to trzeba było chyba włączyć wcześniej jakoś tam, a może nie, nawet może to było domyślne. Już potem, nie wiem. Potem z telefonii stacjonarnej wypadłem już nie wiem.
1: No, więc tak to działa. I jest jeszcze zakładka settings, to ja mogę pokazać zakładkę settings.
4: Ja też mogę.
1: No to jak chcesz, to...
4: To może pokażę.
1: Dobra.
4: Zakładka settings i co tu mamy? Aha, jeszcze birthday, urodziny.
1: No tak, urodziny.
4: Aha, tu jest...
1: Tu jest taki kalendarz. Aha,
4: taki kalendarz w formie nagłówków i tutaj on mi to z Facebooka, bo to można te urodziny tak jak wszędzie dodawać ręcznie, a można skorzystać z tego, co oferuje Facebook.
1: Także w tym miesiącu, kto ma urodziny w tym miesiącu. No właśnie.
4: To co zwykle, no, delete birthday, można usunąć i...
1: Można zadzwonić, życzenia złożyć, spóźnione akurat dla kolegi Piotra.
4: Aktywuj, to się domyślam, że po prostu uruchomimy kontakt.
1: Nie, aktywujesz kontakt po prostu.
4: Tak, aktywuję.
1: Taki, o. Dokładnie. Tak. I tu jest cały...
4: No i o, linked contact to trochę to są gdzieś tam, że mam połączone pewnie z Googlem. No tu jakieś grupy, no tu jakiś bałagan, coś tu mam, no nieważne.
1: No tak, to jak się korzysta z tych kontaktów, to różne rzeczy co jakiś czas się doklejają po prostu.
4: Tak,
1: te kontakty,
4: tak,
1: to jest taka...
4: Siri, gdzieś tam
1: dokładnie,
4: coś,
1: to jest taka zbieranina czasem.
4: Tak. Jeszcze kiedyś Facebook dużo robił złego, teraz już mniej. Czyli tak, to jest zakładka birthday i zakładka... Settings.
1: Settings, tak. Settings.
4: Też mamy nagłówki. I co tu mamy? A nie, przepraszam.
1: Sobie... Idziesz chyba od dołu trochę.
4: O. Jest. Pierwszy nagłówek, my card. A to czemu? Aha,
1: tu możesz to sobie tak... zmienić, zdaje się. Bo to jest, bo to, to dotyczy tego...
4: To jest to
1: business card,
4: ja
1: tak, dokładnie.
4: A co to jest to business card? Że po prostu taki mój kontakt...
1: Tak, taki jest, twój kontakt, taka jakby wizytówka. On tworzy tę wizytówkę, nie bardzo wiem, do czego on później ją wykorzystuje, natomiast...
4: Może to jest taki mój domyślny kontakt, bo ja wiem, bo ja chyba... Myślałem, że business card to jest taki kontakt, nie wiem, zawodowy czy coś i mówię, no to dodam ciebie, jako że mam z tobą, powiedzmy, kontakty, no takie zawodowe, pracowe, ale nie pomyślałem, że to jest tak jakby my business card, że to jest tak naprawdę
1: twój,
4: my card.
1: Twój, tak, to jest twoja wizytówka.
4: Mój, taki personal jakiś kont, coś. Business card. Tylko tego? Business card. Przycisk. A kliknę w to business. My card. Nagłówek. Nie, przepraszam. Business card. Business card. Settings. Business card. Nagłówek. Business card. Przycisk. Business card. Settings. Settings, business card, nagłówek. O, business card. Blue, przycisk, purple, red, Aha, takie flagi jakieś.
1: Kolory raczej.
4: No, no tak, kolory, w sensie flagi w formie kolorów.
1: Aha. A czyli to jest jakby ta edycja tej wizytówki, tej karty biznesowej, a tam na samej górze w kontaktach możesz chyba wybrać ten kontakt. Ja to, powiem szczerze, ja to zrobiłem raz i od razu wybrałem właściwy kontakt, więc ciężko mi ci pomóc w tym momencie. W tej kwestii.
4: Ale to jest takie trochę mylące, że ten kontakt, on zawsze jest w każdej zakładce właściwie i gdzieś tam to jest takie trochę... przypomina mi to tak jak w tych aplikacjach, właśnie nie w tych, ale w aplikacjach Sync Assistant jest takie zawsze polecenia głosowe przycisk
1: no tak.
4: U góry i to tak mi się trochę kojarzy, że wszędzie jest. Dobrze, przechodzimy dalej. Mamy tem, czyli wybór
1: schematu kolorów.
4: Schematu tła, kolorów, dark, i potem nagłówek. General. Aha. Sortowanie, sort by first name albo last name, jak kto woli, czyli po nazwisku, po imieniu.
1: Czyli jak ma wyświetlać.
4: Aha, display, czyli jak ma wyświetlać. Adres prawidłowo był Polska.
1: Też dobrze wykrył.
4: Też dobrze było. A, to jest źle, bo default account untitled, czyli konto bez sensu, bez tytułu, a to powinno być, co tu mogę. Pewnie on się po systemie mi domyśli.
1: To są jakieś kontakty, to jest i Exchange, i iCloud. Tak, tak. I tu możesz sobie wybierać.
4: Tylko trochę dziwię się, że on to nazywa Untitled, bo to powinien nazwać po prostu iCloud albo Google, albo co tam mam włączone.
1: Być może jest jakiś, wiesz, błąd w etykiecie, ale na całe szczęście możesz sobie to zmieniać.
4: Tak. Czyli w sumie dobrze jest wybrane Untitled, bo w sumie no o to chodzi, żeby to był iCloud jednak bardziej niż Exchange mimo wszystko, bo lepiej polegać na kontaktach, no parcowe są do czegoś innego, jakby kontakty służą, więc... czyli... O, przepraszam. Aha, czyli to było, tak?
1: Tak.
4: Directories. To jest, nie pamiętam.
1: To są te różne katalogi, do których możesz się podopinać właśnie. Exchange, aha, Google Exchange, i tak dalej. Tak.
4: Ale w sumie katalogi to co on rozumie? Po prostu konto nasze systemowe, czy coś jeszcze innego? Chyba jeszcze tam
1: możesz. Jeszcze, zdaje się, że możesz
4: się
1: tam popodpinać różne rzeczy.
4: Że to jest coś takiego chyba, że Exchange i tak dalej to są te moje domyślne konta systemowe, a tu mogę chyba wczytać takie jakieś publiczne katalogi.
1: Wiesz co, nawet nie tyle publiczne, ale na przykład jakieś googlowskie i inne.
4: Tak, jakby jakieś grupowe, coś tak, było stworzone, tak. coś
1: jakieś
4: takiego.
1: Te card-dawy tak zwane.
4: Notifications, czyli powiadomienia.
1: To głównie o urodzinach.
4: Tak, to zgadza się. To właściwie tak, to się zgadzam. Siri Shortcuts. Co my tu mamy? To jest dużo tych skrótów w Siri dosyć. Aha, to o to zaraz. A Siri Shortcuts. Aha, i tu można sobie po prostu nagrać już z poziomu aplikacji te skróty Type to Card Hop, czyli że skrót, który otwiera nam to pole edycyjne, to pole, no to właśnie jest magiczne pole robocze, czy pole pisania, pole, jak powiedziałem, pole operacji, panel sterowania aplikacją.
1: Tak.
4: Pole sterowania, tak. Show my five favorites, no to pokaż ulubione. Show my recent contacts, pokaż ostatnie. Show incoming birthday, pokaż urodziny. Pokaż wszystkie kontakty. Show my business cards, o, czy tam business card, czyli to właśnie...
1: Czyli w twoim business. Przypadku w rzeczywistości moją.
4: O, copy link to current contact, a to link, to do czego ten link będzie niby, do tego, nie wiem, że w iCloudzie, czy w czymś? Ciekawe. Czego nie wiem?
1: Szczerze mówiąc, nie sprawdzałem tej opcji akurat.
5: Grupa bez nazwy. Przycisk.
4: A, pokaż grupy.
5: Grupa bez nazwy. Grupa bez nazwy. Grupa bez nazwy. Grupa bez nazwy. Shortcut settings. Grupa bez nazwy. Shortcut settings. Przycisk.
4: Shortcut settings to zaraz.
5: Shortcut settings. Grupa bez nazwy. Przycisk.
4: Create from clipboard. O! To to jest też ciekawe, to w Fantasticalu też było, że załóżmy sobie, nie wiem, robię w drafce albo w jakiejś notatce taką roboczą, to co chcę potem wpisać w tym czymś, w tym CardHop i mam event skrót Siri jakiś, który wywołuje mi po prostu i wkleja ze schowka to, co wpisałem gdzieś wcześniej.
1: No tak, robisz sobie na przykład jakąś notatkę, zaznaczasz potem z tej notatki jakiś fragment, kopiujesz i masz już możliwość stworzenia kontaktu. Tak, to jest całkiem wygodne.
4: Sprawdzę jeszcze, czy coś... Tu jest shortcut settings.
5: Ustawienia.
4: Aha, on mnie przekierował.
5: Ustawienia.
1: Do Siri.
4: To jakby nie teraz. I przepraszam. No tutaj, okej, czyli to jest Siri Shortcuts, tu byliśmy.
1: Tak.
4: I następna opcja. Detect Clipboard Content,
1: czyli
4: tak?
1: To samo, co jakby w przypadku Siri, tylko że nie ze skrótem, a po prostu on monitoruje schowek pod kątem tego, co tam jest i czy to mogą być jakieś dane kontaktowe.
4: When opening the app, czyli po otwarciu
1: tak,
4: aplikacji,
1: dokładnie.
4: Jeżeli coś mam w schowku, to coś zostanie przepisane od razu do pola właśnie edycyjnego. Ciekawa opcja, trochę ryzykowna jednak, ale w sumie może można i w ten sposób.
1: To jest fajne, szczerze mówiąc.
4: O, to włączam, jak fajne to włączam, co to jest? Proszę.
1: Już ci mówię, włącza ci od razu to pole edycji do działania z kontaktami. Kiedy otworzysz aplikację, to na pierwszym planie pojawi się to pole. No, dla mnie fajne, ja tak chcę. Ja w ten sposób sobie to skonfigurowałem.
4: W sensie, że po uruchomieniu
1: tak.
4: Po prostu kursor od razu
1: Dokładnie. Od razu
4: no
1: jesteś w tym polu.
4: Zaraz sobie... Tylko nie pamiętam, czy to trzeba było done zrobić, żeby... Nie, chyba... Nie trzeba było done, to wyjdziemy sobie. Dobrze i... Open Card Hop.
1: Widzisz?
4: O, nie muszę nic szukać.
1: Dokładnie, od razu masz to pole i możesz sobie od razu wpisywać dane kontaktu.
4: Sobie wpiszemy, zobaczymy, co mi tutaj, co by sobie wpisać. No to jakby jak też tak się kręcimy wokół tych naszych kontaktów, co jest bezpieczniejsze, no to albo Rafał Kiwak.
1: Pozdrawiamy.
4: Aha, od razu mogę call. E-mail?
1: Na przykład.
4: Add to Siri. O, czyli od razu mogę dodać do Siri skrót e-mail to Rafał, jak rozumiem, chyba.
1: Chyba, nie wiem, to ty tu jesteś z nas dwóch, ty jesteś większym entuzjastą Siri niż ja, więc nie no, ja no, nie wiem. No,
4: tak to powinno generalnie działać.
1: Tak, no dokładnie, do końca, ale czy to tak zadziała?
4: Tak, ale sprawdźmy. Aha, dopiero teraz wybieram akcję, która ma być dodana do Siri. A, czyli mail,
1: i tu sobie wybierasz.
4: Aha, czyli powinno to zadziałać tak jak... No dobrze. Czyli też nie do końca, to nie od razu e-mail, tylko to będzie ta akcja dla Siri, dla CardHop chyba. No dobrze. Spróbujmy. Mail to Rafał Kiwak. O, no dobrze, ale no niech będzie na chwilkę, że to message.
1: I zobaczymy, co się stanie.
4: Dobrze, na, wychodzimy na pulpit. Bo mnie ciekawi, czy on uruchomi maila od razu, aha, czy on uruchomi te, tego kart-hopa pod menu. Mail to Rafał Kiwak.
1: Message.
4: A, nie, nie.
1: Message. On rozpoznał ci message.
4: Message, tak. Message to Rafał Kiwak. What do you wanna say? A, no nie, bo to jest, ale to jest mój błąd.
1: Dokładnie.
4: Message, inteligencja Siri.
1: Tak, bo on sobie myślał, nadpisał że... tę systemową jakby. Natomiast...
4: Chyba, że nie, message to, tylko jeszcze.
1: Spróbuj.
4: Message Rafał Kiwak. Nie, dobrze, okej, okay, to do, zabawa Siri to jest osobna... historia.
1: Osobna historia,
4: ciekawiło
1: tak.
4: Ciekawiło mnie, czy to jest skrót, że on mi wywoła to pod menu, to co było, że tam Rafał Kiwak, Rafki Wiapster i anuluj, czy to jest tak, że od razu mi pozwoli wysłać maila, bo mhm, tak jakby z opisu zrozumiałem, że to jest jednak skrót do tych funkcji, ale za pomocą CardHop jakby, czyli że on wywoła to pod menu CardHopa.
1: Rozumiem.
4: Trudno powiedzieć. Aha, i to jest to, co było. Or create.
1: No, czyli możesz stworzyć jeszcze jeden kontakt. Tak, to jest zwykle, pojawia się taka opcja jako alternatywa. Bo na przykład moglibyśmy mieć jakiegoś drugiego znajomego Rafała.
4: Tak. To raz, a dwa, że moglibyśmy od razu go przypisać do jakiejś innej grupy. I on tych. Bo ta aplikacja jest o tyle dobra, że on tylko to trzeba jeszcze poustawać jakieś tam filtry, tak troszeczkę no, mieć porządek jeszcze i wiedzieć, co jest gdzie, ale teoretycznie ona jakoś tak ma większy porządek niż kontakty systemowe, że można rzekomo bez problemu zapisywać, że na przykład coś mamy w systemie domyślne kontakty systemowe, ale tutaj edytujemy, tworzymy nowy kontakt i zapisujemy go, ale w na przykład, nie?
1: I
4: ale
1: też z tego, co.
4: Tylko w Google.
1: Tak, i też z tego, co wiem, to można sobie tworzyć jeszcze te tak zwane w ogóle grupy, czego brakowało niektórym użytkownikom, na przykład, którzy z Symbiana się przerzucali na iPhone'a. I tu chyba właśnie w CardHopie można tworzyć grupy. Mi jakoś grup niespecjalnie brakowało, więc nie bawiłem się
4: właśnie
1: z tymi,
4: mi też nie
1: stąd z tymi grupami.
4: Te Untitled One, Untitled Two, jakieś tam restauracje, rodzina, coś tam, ale w praktyce te grupy mi się w iPhone, w kontaktach potem do niczego nie przydały. Tak jakoś
1: natomiast...
4: No właśnie.
1: Natomiast może pokażmy jeszcze dalej te ustawienia.
4: Te ustawienia,
1: bo to
4: tak,
1: jeszcze nie jest wszystko.
4: Aha,
1: musisz z tego wyjść.
4: Aha, bo dobrze, bo jest
1: tak, bo jest cały czas to w tym polu. Właśnie, actions.
4: A, to jest tu bliżej, dobrze. Actions.
1: I teraz tak. Poczekaj.
4: Nie tak szybko. Dobrze, to był tylko taki ten początek.
1: Quick Actions to jest właśnie to miejsce, w którym ustalamy sobie, co nam ma się wyświetlać na pokrętle. Z tym, że jedna ważna rzecz na tym pokrętle, tak jak słusznie zauważyłeś na początku naszego dzisiejszego spotkania, możemy mieć tylko kilka pozycji, tam bodajże cztery, tak? Mogą być tylko na tym pokrętle. I tu, właśnie w tym Actions, możemy sobie te rzeczy wybrać.
4: No to wejdę.
1: Przesuń tam, aby przycisk, właśnie te szybkie akcje odsłonić. Z naszej
4: no
1: perspektywy
4: tak, właśnie,
1: to chyba nie
4: jak
1: jest...
4: To się, bo ja do końca nie wiem, jak to właśnie... No bo mam tutaj...
1: No i teraz sobie na przykład klikasz sobie na przykład favorite. To jest coś, co mi szczerze mówiąc nie działa. Zaraz o tym powiem.
4: Reset custom, to rozumiem, że mogę usunąć, zresetować, czy domyślnie.
1: Nie, to chodzi o te, akcje, które są jakby które są dla konkretnych kontaktów. Mi z jakiegoś powodu nie za bardzo chce działać to, że dla każdego kontaktu mogę ustawić poszczególne te akcje. No chyba, że to chodzi o to, że na przykład właśnie to, co wspominaliśmy, że mogę wysłać na przykład, mam maila, ale mail to może być, no nie wiem, może być identyfikator do Facebooka,

0: Potem
1: nie wiem, co sobie zamieniłeś tą akcją.
0: I potem to coś się pojawi, że mogę zastąpić na pokrętle na przykład.
1: Dokładnie.
0: Tak, bo na początku na pokrętle favorite nie było.
1: Nie
0: prawda?
1: Było. Nie ma. Dokładnie. Dokładnie.
0: Tam było chyba e-mail, face.
1: Może tak? E-mail. E-mail. Być może właśnie e-mail.
0: Mam tutaj.
1: No dobrze, ale to, to może pokażmy, jakie są w ogóle akcje.
0: Wideo. A, copy to clipboard. A to. I tu sobie mogę wybrać. Rozumiem jeszcze, z czego ma być to call, tak?
1: Tak.
0: Na to wychodzi, że. No właśnie nie wiem, bo... I tu utknąłem.
1: To znaczy tak, bo on będzie wtedy... tak, bo to chodzi o to, że on będzie pytał później, z czym chcesz, za pomocą czego chcesz jakby zadzwonić. Tak, tak mi się wydaje. No to wiesz, żeby to nam dobrze działało, no tak, to trzeba by było mieć jakoś bardzo poustawiane te kontakty. Tak, bardzo szczegółowo opisane.
0: Tak, tylko ja myślałem, że jak tu mam to call phone, coś tam, to że będę mógł na tym poziomie sobie wybrać, czy to call ma być przez Skype zawsze, czy przez, nie wiem, przez telefon, przez to tam te inne rzeczy. Że na przykład teoretycznie zawsze chcę, żeby mnie łączył przez FaceTime audio, nie? I że wiesz, o co chodzi, że gdziekolwiek zrobię call, to będzie defaultowo domyślnie FaceTime audio. Ja tak to zrozumiałem, no bo tak
1: niestety,
0: to było.
1: No niestety to, wiesz, niestety, to tak, niestety to tak do końca nie działa, jak widać. W ogóle, dwukrotne przytrzymanie z... Też jeszcze chciałem tak powiedzieć, dwukrotne przytrzymanie na kontakcie otwiera takie śmieszne menu, które... Tu jest jakiś błąd dostępnościowy, bo ono się rozwija, ale trzeba się dość mocno naszukać, żeby to menu znaleźć. Ono jest gdzieś tam w dolnym
0: dolnym. No przepraszam, a to nie jest to menu rogu. Preview po prostu? Nie, to jest 3D Touch w sumie, pomyliłem.
1: Nie.
0: To jest to preview, to jest
1: coś innego. To jest jeszcze co innego, a tu dwukrotne kliknięcie z przytrzymaniem otwiera takie menu jeszcze, gdzie możesz usunąć ten kontakt, możesz...
2: Pozycja menu, groups, pozycja menu, favorite, groups.
1: Właśnie, favorite, menu. Groups, share, można udostępnić, można usunąć. I to jest takie dziwne menu, które prawdopodobnie będzie poprawione w którejś tam następnej wersji, jeżeli chodzi o...
0: W udostępnianiu jest fajne, że można zapisać jako V-card i to V-card z nazwą kontaktu od razu.
1: Tak. To jest rzeczywiście przydatne.
0: I w ogóle można chyba tam gdzieś była opcja, nie, to tu jest w settings, że eksport wszystkie, eksport all contacts.
1: Tak, jest taka opcja. Natomiast to może pokażmy, co w ogóle my tu mamy jeszcze w tych akcjach. Tak, możemy. Jakie są akcje? Bo to jest, właśnie to, zobacz, tu jest call i oni jakby podają tylko przykłady tego, że jeżeli na przykład ma kontakt Skype'a, no to zadzwoni na Skype'ie. Jeżeli ma tam gdzieś powiedzmy telefon, no to zadzwoni telefonem i tak dalej.
0: I dopiero na poziomie danego kontaktu ja sobie mogę włączyć, ewentualnie potem zmienić, że do ciebie będzie zawsze Skype, a do, nie wiem, Rafała będzie Google
1: dokładnie.
0: Duo na przykład.
1: Dokładnie, tylko niestety to z jakiegoś powodu nie bardzo zawsze chce działać.
0: To nie jest takie intuicyjne, dostępnościowo. Tak.
1: Nie, to już teraz wchodzimy w takie rzeczy, które szczerze mówiąc w tej aplikacji nie są jakieś takie fajne. I ja bym osobiście do tego tej aplikacji nie używał. Jako taki fajny menedżer kontaktów, ona jest super. Dodawanie, jakaś tam edycja, zmiana kontaktów, ale do dzwonienia powiem szczerze, nie. Nie przekonuje,
0: to znaczy nie
1: przekonuje
0: nie
1: mnie
0: do końca,
1: to za bardzo.
0: Tak, ale aczkolwiek jak ten kontakt szybko wybierzesz, tam z pokrętła jest ten call, jest tam 4-8 numer telefonu, klikniesz, zadzwonisz. Gorzej jest z tymi innymi formami i wiesz, jednorazowo to jest spoko. Gorzej jak potem byś miał zmieniać, bo na przykład ja sobie jedną osobę tam zrobiłem, że

0: zawsze był message przez Messenger. I rzeczywiście mam teraz w recent, że tam Messenger do tej osoby mam, jak zrobię właśnie, że message, to otwiera mi Messengera. I to jest okej, okay, tą jedną owszem. Osobę, nie? Tylko, że jakby rzeczywiście, no to mogę zrobić tam do iluś, do kilku kontaktów, no ale wiadomo, że jak to gdzieś tam potem w praktyce jest, że
1: tak, to oczywiście
0: że
1: potem masz te
0: historii, tak? Że
1: potem masz
0: Messengera
1: te, jeżeli, tak, jeżeli chcesz z tego zrezygnować, no to możesz to wszystko zresetować, tak? Masz tam tu w tych akcjach ten reset custom actions, tak. więc to się da zrobić. To nie jest tak, że nie będzie to możliwe.
0: No i to też już trzeba być takim użytkownikiem bardzo i uporządkowanym, i takim na swój sposób szczegółowym, żeby, nie wiem, pamiętać potem, że ten kontakt mam tu ustawiony, że ten ma być na WhatsApp, ten ma być na to. Bo czasami, no i tak z reguły się pisze z tymi samymi osobami na ogół, więc to ma się te najpotrzebniejsze osoby i tak w historii. Czy kontaktów, czy w WhatsAppie, czy nie wiem, w czymś tam i po prostu szybciej się z historii czasami wybiera z wyszukania.
1: Dokładnie.
0: Niż poprzez te wszystkie przemyślne
1: interakcje. Mnie to szczerze mówiąc naprawdę nie przekonuje. Po prostu. Mnie to nie przekonuje do tego. No, jeżeli naszych słuchaczy przekonuje, to oczywiście no, pokazujemy w końcu te aplikacje.
0: Czymś się aplikacja musi wyróżniać.
1: Dokładnie.
0: Też do iOS-a. I jeszcze pokażemy, czym ona się wyróżnia, bo tam można wybierać też aplikację. To zaraz.
1: Wskazówki. Direction to wskazówki. Zdaje się, że chodzi o to, że jeżeli masz adres wpisany w danym kontakcie, to możesz sobie otworzyć mapy Google'a albo mapy Apple'a i wyznaczy trasę.
0: Aha, czyli osobno iMessage i, tak. I wiadomość po prostu.
1: Wiadomość, tak. Czyli na zasadzie co ma, tak? To wtedy tego użyję.
0: I tak, dla danego kontaktu mogę wybrać sobie, ale właśnie to jest to, że niestety jak dla danego kontaktu wybiorę to iMessage przez coś, message przez coś, to potem już trudno nawet się dostać do tego menu z wyborem. No niby, że tam można, wiesz o co mi chodzi.
1: Tak, wiem o czym mówisz.
0: Czyli tak naprawdę lepiej tego nie włączać i wtedy na każdym kontakcie mam wszystko pod ręką w podmenu, nie?
1: Zgadza się.
0: Numer telefonu, zadzwoń normalnie, zadzwoń przez FaceTime Audio, nieważne czy ktoś go ma czy nie ma, zadzwoń przez Skype'a, zadzwoń przez wszystko.
1: Jeżeli tylko masz to gdzieś podpisywane.
0: Tak, wiadomość, wyślij SMS-a, właśnie niestety niekoniecznie powpisywane, to chyba nie jest takie, to tak chyba, nie wiem, czy on tam sam niestety nie oferuje tak
1: on ciemno. Na przykład, i właśnie, jedna rzecz, tu chciałem to zauważyć, bo testowaliśmy to jeszcze przed audycją i załóżmy, że mamy sytuację taką, że w tym kontakcie na przykład wpiszemy Skype odstęp Michał Kasperczak. Jeżeli coś takiego wpiszę, to nie zadzwoni do Michała na Skype'ie. Odpali się Skype i będzie chciał za pomocą Skype'a wykonać połączenie Skype out do Michała na jego telefon komórkowy. Tak to zadziała. Z moich obserwacji przynajmniej tak to wynika. Tak. Jeżeli mamy jakiś adres.
0: O, co to? Show with...
1: Large. To nie wiem.
0: Type.
1: Skype.
0: O, a dlaczego mam to zaznaczone?
1: Bo to jest wideo, czyli że użyj albo FaceTime, albo Skype. Bo to jest wideo. Masz zaznaczone przecież wideo.
0: Aha.
1: I to jest jakby w nawiasie. FaceTime, Skype. No możesz to wygasić w ogóle te akcje.
0: A jakbym teraz stuknął w ten WhatsApp, co by się stało?
1: Miałbyś do każdego możliwość przez WhatsAppa. Pojawiłaby się akcja, jeżeli by się dało. To do kontaktu na WhatsAppie.
0: Dobrze.
1: Tak, V-Cards share notes to jest, myślę, że dość fajna sprawa.
0: Na
1: bo
0: końcu, to tam tak, tych advanced.
1: Tak. Ale to skoro już to, już to gdzieś tam zahaczyłeś o to, to muszę powiedzieć, że to jest dość fajne, bo można wizytówką się podzielić, ale niekoniecznie notatkami z tej wizytówki. No bo dajmy na to.
0: Tak.
1: Mamy na przykład notatkę o naszym współpracowniku, tak? I mamy notatkę Straszna Maruda. I teraz dajmy na to, udostępniamy taką wizytówkę jakiemuś naszemu kontrahentowi. No to przecież tak z takiej logiki biznesowej wychodziłoby na to, że może niekoniecznie chcemy, żeby nasz kontrahent wiedział, że nasz współpracownik to jest Straszna Maruda. No więc możemy sobie to odznaczyć i informacja o tym, że ktoś jest straszną marudą, nie pojawi się w notatkach. Dopiero się ten nasz kontrahent o tym dowie, jak będzie miał do czynienia z tym kimś. To jest akurat dobre.
0: Quick Actions, Keyboard Actions. Oglądałeś to?
1: Nie, Keyboard Actions nie oglądałem, szczerze mówiąc, bo nie mam klawiatury.
0: Klawiatury.
1: Podpiętej przynajmniej.
0: I tutaj, ale to chyba dotyczy klawiatury, też pamiętam, to dotyczy bodajże klawiatury takiej wirtualnej, bo tu mamy coś takiego.
1: A, czyli ta wirtualna klawiatura, przyciski nad wirtualną klawiaturą.
0: Tak, tak.
1: Jasne.
0: Więc ja to jakby od początku. Może na iPadzie czy gdzieś by
1: się przydało. Dobrze.
0: Aha, bo przycisk zaznaczone settings. A nie jestem. Przycisk advanced. Advions
1: nagłówek. Advanced. No właśnie. I tu mamy
0: default browser.
1: Też ważną rzecz.
0: Tak, wybór przeglądarki, czyli w naszym wypadku pewnie no Safari albo Chrome po prostu. No tam jeszcze obsługuje Opera, różne inne, to co jest możliwe wszystko, Edge. Compose Mail in Apple Mail albo Outlook albo inny podobny. O to on tu mówi potem co. Bo tutaj akurat mam zainstalowane w systemie, ale tak. Nam program informuje, co jeszcze ewentualnie moglibyśmy z czego skorzystać. No i na koniec Supported Apps nam wskazał inne aplikacje, które program obsługuje. O. Open Maps in.
1: Czyli
0: Apple
1: właśnie
0: Maps
1: te
0: albo Google Maps
1: directions.
0: Właśnie. Aplikacja do Twittera, gdzie ewentualnie miałby otworzyć, no to Twitter. I przechodzimy do ostatniej zakładki, Advance. Show Parser
1: Suggestions.
0: Suggestions. Czyli właśnie to jest to,
1: te
0: co...
1: Te podpowiedzi.
0: To, co... Te podpowiedzi. No to chyba no lepiej to mieć włączone.
1: Lepiej,
0: bo
1: tak.
0: Bo one są dość inteligentne. Tak. Podejrzewam dla jeszcze tak w innych językach, no to jeszcze bardziej.
1: Ja za chwilę jeszcze coś pokażę, jak sobie można w ogóle usprawnić pracę i przyspieszyć. Tak a propos tego i tych sugestii.
0: V-Card Share Photo, czyli że zdjęcia, tak? W sensie
1: tak.
0: Zdjęcia do...
1: Też przydatne, bo na przykład jeżeli powiedzmy mamy jakieś zdjęcia przy wizytówkach do kontaktów, które komuś udostępniamy i są to zdjęcia, dajmy na to z naszej prywatnej kolekcji i może niekoniecznie przynajmniej niektórymi byśmy się chcieli gdzieś dzielić na zewnątrz, to możemy sobie to wyłączyć po prostu i wtedy zdjęcia nie będą dodawane. Też fajna opcja. To są te notatki.
0: No, tak, to na wszelki wypadek wyłączę.
1: Masz kogoś wpisanego, że jest straszną marudą?
0: Nie, w ogóle nie mam wpisanego nikogo w notatkach.
1: Okej.
0: Okay. Export właśnie all contacts. I koniec. A export jeszcze zobaczymy. Aha, tu po prostu...
1: Standardowe menu udostępniania.
0: A nie, myślę, sprawdzałem, czy na końcu jeszcze są jakieś specjalne dodatkowe opcje, ale nie. No i to jest chyba tyle, jeżeli
1: i to jest
0: chodzi
1: tyle,
0: o
1: tak.
0: Aplikację.
1: Natomiast ja chciałem jeszcze pokazać taki trik, za pomocą którego można sobie usprawnić różnego rodzaju edycje. Mianowicie nie musimy wpisywać całych imion, nazwisk i tak dalej. Bo załóżmy.
0: A to prawda.
1: Otwieram sobie Card Hope teraz, tylko niech on się otworzy, łaskawie, clear, dobrze. I teraz, dlaczego on tak, dobrze, to może recent i, jest to, o, tu jest to pole.
0: Tu EU, że wy...
1: Tak. Dobrze. I teraz na przykład. I teraz powiedzmy wpisuję sobie. Skalibrujmy i wpisuję sobie na przykład. Kaspercz daje spację. Źle wpisałem. To jeszcze raz. Spacja. I dodaję na przykład twój tyflopodcastowy e-mail. I teraz wpisujemy work. I teraz no właśnie i mam już o Michał Kasperczak work Michał Kasperczak małpa tyflopodcast.net. Właśnie znalazł mi, nie musiałem wpisywać Michał Kasperczak, wpisałem tylko Kasperczak, bo mam jeszcze jednego człowieka, który ma nazwisko zaczynające się na Kasper, więc wpisałem Kasperczak i proszę bardzo, jest. Robię.
0: Co więcej, nie musiałeś szukać w kontaktach, wchodzić do kontaktu,
1: dokładnie.
0: Wybierać edycji, dopiero szukać odpowiedniego pola.
1: Dokładnie. Wpisuję po prostu work, dodaję mi twój kolejny jakby ten taki służbowy adres mailowy i po prostu mam już następny wpisany w moim kontakcie dotyczącym ciebie. Także to jest wygodne i naprawdę o ile te, na przykład no to menu, o którym wspominamy, to ustalanie, co ma być tam z jakim kontaktem, no mówię, no mnie to zupełnie nie przekonuje, do mnie to nie trafia, to jest za bardzo jak dla mnie rozbudowane i takie może tu skórka nie jest warta wyprawki, przeważnie, ale to aktualizowanie kontaktów to jest rzeczywiście i dodawanie nowych kontaktów jest rzeczywiście wygodne
0: i usuwanie też,
1: bo ja pamiętam taką sytuację i to się podzielę z naszymi słuchaczami. Byłem sobie kiedyś, no jechałem sobie taksówką, ta była taka akurat jakaś mniejsza korporacja i kierowca wspomniał, że po prostu w razie czego, jeżeli będziemy chcieli tam kontakt z nim mieć, to poda bezpośredni numer telefonu, bo ten, który jest na stronie, to jest nie zawsze działający, nie zawsze aktywny, wygodniej w ten sposób z nim się kontaktować. No i ja siedzę już w tym samochodzie, tak naprawdę to trzeba by było wysiadać, a ja się męczę z dodaniem kontaktu, bo mi akurat w tym momencie VoiceOver postanowił nie dodać tego w polu tytuł, czy tam imię na przykład tego tekstu. I ileś razy musiałem to dodawać, ileś razy musiałem to uzupełniać. W końcu to się zadziało i ten kontakt został dodany. Natomiast w innym, natomiast w tym przypadku, gdybym już miał Card Hope, no to po prostu wpisałbym sobie, tak?
0: Dokładnie.
1: Wpisałbym sobie jakąś tam nazwę tej korporacji taksówkarskiej, dodałbym numer telefonu i sprawa załatwiona i zrobiłbym to zdecydowanie szybciej i wygodniej.
0: Wiadomo, że to można niby zrobić w jakiejkolwiek innym, nie wiem, drawcu, notatce czy w mailu, wpisać numer telefonu i potem się tym zająć, ale wiadomo, że jak masz tyle aplikacji, to chcesz to od razu zrobić porządnie, tak?
1: Dokładnie,
0: to jest
1: i chcesz to zrobić przede wszystkim szybko, żeby nie marnować swojego czasu i czasu kogoś.
0: Oczywiście.
1: No, więc no, to taka refleksja, dlatego no, jak sobie przypomniałem tę sytuację, no, to stwierdziłem, że tak, to jest aplikacja, którą warto mieć i którą, tak, i którą rzeczywiście przydałoby się zakupić. Ona jest płatna, tak jak wspomnieliśmy, 19 zł mniej więcej kosztuje, ale chyba
0: Myślę, że warto, bo ona to taka firma rozwojowa, programy zawsze jakby mają dobrą opinię, więc to nam się gdzieś tam na pewno zaprocentuje, bo rzeczywiście dodaje do systemu pewne rzeczy, których tam w systemie tak prosto nie było gdzieś tam w interfejsie.
1: A być może nasi słuchacze, którzy mają uporządkowane jeszcze lepiej kontakty niż my, to jeszcze więcej zyskają.
0: No i też to, jeżeli ktoś używa bardzo dużo Siri po angielsku, to dyktowanie też po angielsku gdzieś tam, jeżeli ktoś używa, to w ogóle będzie mógł jeszcze więcej osiągnąć, bo właściwie przez Siri dyktować, aplikacja znajdzie to, co trzeba, potem dodajesz albo nie dodajesz, to też tak można.
1: Dokładnie. Także polecamy aplikację Card Hope. Card Hope. I on się pisze, tak?
0: Tak.
1: 19 zł mniej więcej. Tyle kosztuje w sklepie App Store. No i czy coś jeszcze, Michale, chciałbyś dodać a propos?
0: Nie.
1: No to ja, również nie mam nic więcej do powiedzenia. Co najwyżej możemy się z naszymi słuchaczami pożegnać. Wspólnie z Michałem Kasperczakiem miałem przyjemność dla Was prowadzić dziś tę audycję na temat aplikacji Card Hope. Michale, raz jeszcze dziękuję.
0: To ja również dziękuję.
1: I cóż, kłaniam się nisko. Michał Dziwisz, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 40170802. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów.
5: Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Rafał Kiwak. I dalej kontynuujemy zagadnienia związane z Androidem. Tym razem chciałem skupić się na programach, które tegoż Androida udźwiękawiają oraz na nawigacji przy użyciu tychże programów, tychże skinniderów. Skinnidery mamy trzy. Pierwszy to jest właśnie TalkBack, który to został stworzony przez firmę Google i który to można sobie pobrać podczas pierwszego zetknięcia się z opcjami dostępności, o których mówiłem w podcaście wcześniej. Drugi to jest skinnider, który nazywa się Spill i z tym skinniderem Spill jest już nieco gorzej, gdyż żeby go zainstalować musimy wykonać jedną pewną kwestię, mianowicie
6: 22.9 dzwonek 10%.
5: Musimy przejść do ustawień
6: Aktualizacjos, Accessibility Preferences Ibrink Radio Ideal Accessibility Installer UEFA.com
5: Ustawienia
6: Ustawienia Sanerixson Sieci zwykłe ustawienia połączeń dźwięk Wyświetlacz, lokalizacja i zabezpieczenie aplikacji.
5: aplikacje i w aplikacjach musimy zaznaczyć sobie jedną opcję.
6: Nieznane źródła, zezwalaj na instalowanie aplikacji niepochodzących z usługi Market zaznaczone.
5: O właśnie. Nieznane źródła, zezwalaj na instalowanie aplikacji niepochodzącej z usługi Market. A dlaczegoż to? A dlategoż to, iż program Spill nie znajduje się w Android Markecie, czyli musimy sobie go znaleźć w internecie, ale jeśli wpiszemy w wyszukiwarkę Google Spill for Android, wyskoczy nam żądana strona i bez problemu pobierzemy sobie pliczek instalacyjny. Również znajdziemy go na stronie icefreegooglecode.com, o której też mówiłem w poprzednim odcinku, i tam stamtąd też sobie możemy tenże Spill pobrać. Mamy trzecie rozwiązanie, rozwiązanie płatne, to jest Mobile Accessibility, programy, zestaw programów, 10 konkretnie programów, które zostały wyprodukowane przez firmę Code Factory, znaną m.in. ze screenreadera Mobile Speak, czy ostatnio ze screenreadera darmowego Nokia Screenreader, o którym też na podcaście swego czasu mówione było. Mobile Accessibility, zatrzymam się troszeczkę dłużej nad tym produktem, jest płatny, konkretnie kosztuje nas 300 zł polskich, dokładnie 299 zł. I jeśli telefon posiada joystick bądź strzałki nawigacyjne, wówczas Mobile Accessibility może być wykorzystywany jako screen reader, czyli robi dokładnie to samo co TalkBack i co Spill. Czy robi tak samo? No, niektóre rzeczy czyta inaczej, ale generalnie wykorzystuje się go bardzo podobnie. Jeśli telefon natomiast nie ma joysticka, czyli ma klawiaturkę, ma klawiaturkę i ma ekran dotykowy, bądź nawet tej klawiaturki nie ma. Dobrze, dobrze, to wiemy. Wówczas również możemy wykorzystać program Mobile Accessibility, ale tylko w obrębie swoich aplikacji. Czyli jeśli mamy 10 aplikacji, po tych 10 aplikacjach możemy się poruszać, możemy je uruchamiać, możemy z nich korzystać. Jeśli natomiast pójdziemy gdzieś dalej, na przykład już do ustawień samego telefonu bądź z samego systemu Android, wówczas Mobile Accessibility nam zamilknie. Ewentualnie będzie starał się coś mówić, ale nie będziemy w stanie z niego skorzystać. Tak to niestety wygląda. Nieco lepiej jest z TalkBackiem, bo z TalkBackiem da się korzystać bez użycia klawiaturki. I żeby z TalkBacka skorzystać bez użycia klawiaturki, musimy sobie jedną opcję zaznaczyć. Wycofujemy się do ustawień. Przechodzimy do opcji, która się nazywa
6: informacje o telefonie, data i godzina, ułatwienia do ustawienia głosowe, język i klawiatura.
5: Do opcji, która się nazywa język i klawiatura. Tutaj musimy wejść.
6: Ustawienie języka i klawiatury. Wybierz język.
5: I przejść do ostatniej opcji, która tutaj się znajduje. Tych ustawień jest tu sporo.
6: Klawiatura TalkBack, ustawienia klawiatura.
5: Klawiatura TalkBack. No pewnie się Państwo zastanawiają, jak ja tak sobie szybko tutaj przechodzę. Oczywiście wykorzystuję do tego kombinację skrótów klawiaturowych. Mianowicie Alt, strzałka do góry, Alt, strzałka w dół, czyli początek listy, koniec listy. Również działa to w okienkach dialogowych dużych, gdzie chcemy dostać się do przycisków zatwierdzających bądź odrzucających, które to z reguły są na dole ekranu. A okienka dialogowe w Androidzie potrafią być bardzo duże, co pokazywałem na przykładzie na przykład programu K9 Mail, który mnogość ustawień ma potężną.
6: Klawiatura TalkBack zaznaczone.
5: Klawiatura TalkBack zaznaczona. Ustawienia klawiatury TalkBack i tak naprawdę tutaj na chwilę obecną. Jeśli usłyszymy coś związanego z Pad Keys, to właśnie będzie to, o co nam chodzi, bo całej frazy niestety nie powtórzę. Bardzo mi przykro, nie dam rady. Natomiast
6: wibracja pszczół D.
5: Coś tam Pad Keys Navigation Mode, czyli wiadomo, że chodzi o to, że tam jak chcemy nawigować po ekranie dotykowym, no to tą opcję sobie musimy zaznaczyć. Czyli ustawienia opcji klawiatury i ustawienia klawiatury TalkBack. Wychodzimy.
6: Ustawienie języka i klawiatury, ustawienia, język i klawiatury, interfejs dla niewidomych.
5: Jesteśmy w interfejsie dla niewidomych, czyli w naszym Icefree Shellu. I teraz, żeby skorzystać sobie z joysticka dotykowego, wchodzimy sobie do aplikacji, czyli gest takiego przesunięcia palca od 1/3 wyświetlacza w dół i naciskamy klawisz głośności. Przytrzymujemy tenże klawisz głośności do zawibrowania telefonu. słyszymy typing, czyli tutaj możemy wpisać, czyli jeśli chcemy znaleźć szybko jakąś aplikację, na przykład ustawienia, możemy wpisać literkę US, ale nas interesuje joystick, czyli jeszcze raz klawisz głośności przytrzymujemy.
6: Navigating.
5: Mamy navigating i teraz mamy nasz wirtualny joystick. Ten joystick możemy sobie obejrzeć. Mamy środek joysticka. Ja położyłem palec na wyświetlaczu, nie odrywając palca, sobie przesuwam po wyświetlaczu. Słyszę down, up.
6: Center. Center. Center. Left.
5: Cały czas nie odrywam palca. Idę sobie do góry nieco.
6: Back.
5: Mamy przyciski back i
6: home.
5: Przyciski home, czy taki odpowiednik jakby F1 i F2, może jakoś tak, tylko że te F1 i F2 są podwójne, bo są górne i dolne. A dolne
6: search, mamy accessibility preferences.
5: Search i
6: menu.
5: Opcja,
6: menu zmiana.
5: Mamy tutaj menu zmiana, nam się uaktywniła. Nic się nie stało.
6: Interfejs dla niewidomych.
5: Jeszcze raz, żeby wykonać gest na ekranie głównym, musimy sobie tego pada schować. Jeszcze raz.
6: Accessibility preferences.
5: I teraz możemy się przemieszczać po aplikacjach. Możemy się przemieszczać eksplorując tegoż naszego trackpada i jeśli będziemy na przycisku down,
6: center down,
5: puścimy palec, oderwiemy palec od wyświetlacza, wówczas system Android, no może TalkBack przejdzie nam o jeden element dalej.
6: Alarm slot close.
5: Właśnie. Jeśli chcemy to zrobić szybko, musimy wykonywać takie przesunięcia palca w dół po ekranie. Mniej więcej w 1/3 ekranu musimy się zmieścić, gdyż do góry możemy zrobić coś innego.
6: Alarm clock, alarm. Alcalera aparat, camera Mac, dokumenty, Facebook, Flash Player, Search, Fancast, Galeria, Gmail, Gmail.
5: Jeżeli chcemy na przykład wejść do Gmaila, chcemy zaakceptować nasz wybór, dotykamy.
6: Center.
5: Akurat left. Mi się udało center. Trafić na center, puszczamy palec i.
6: Przycisk odebrany, 1.
5: Witamy w poczcie Gmail.
6: Temat, nowy Talks fragment, w dniu 5 marca 2012, 17:53.
5: I możemy.
6: Kociński pisze.
5: Czytać nasze
6: ja w ogóle nie.
5: Maile. Jeśli zaś chcemy wyjść z aplikacji Gmail, możemy nacisnąć oczywiście klawisz Home, ale też możemy skorzystać z naszego trackpada, czyli kładziemy paluszek.
6: Center.
5: Podjeżdżamy nieco do góry.
6: Back. No, back stara, back.
5: I słyszymy back. Jeśli teraz puszczę, palca podniosę do góry, wówczas aplikacja się zamknie i wrócimy do ekranu głównego. Dobrze. Musimy pada schować. I z powrotem wejdziemy sobie do aplikacji. Udało nam się? Nie. A tak, udało nam się.
6: Navigating. Mapy. Market. Manager. Manager. Nick. Mobile Accessibility. Box. Virgo. Muzyka i wideo. Znajdź. Nawigacja. Notepad.
5: Tak się przemieszcza naszym wirtualnym padem.
6: Pobrane. Poczta. Podkiter. Podłączone urządze. Radio FM. Reset Talk. Bats. Skype.
5: Można to robić dość szybko, tylko należy pamiętać właśnie o tym, żeby nie za nadto rozpędzać się na tymże wyświetlaczu, gdyż no, słyszymy właśnie coś takiego. Tutaj możemy wpisać sobie tekst, jeśli przełączymy się na klawiaturę wirtualną, bądź wysuniemy klawiaturę fizyczną, możemy tutaj wpisać sobie usty, to przejdzie nam do ustawień. Bardzo przyjemna opcja i bardzo dobrze działająca.
6: Ustawienia. Wirus, walpital, nowe seksual, web access, wiadomości, wiadomości, współrzędne, wyszukiwanie, wyszukiwanie, wyszukiwarka. Xperia, znak, tor, YouTube, zegar, zestaw, net, trup, zbieg, accessibility, alarm, slot, alarm, close, alarm, alcalerek, aparat, camera, magi, dokumenty, S, TTS.
5: Jak słyszymy, nasz pad chodzi w kółko, czyli nie mamy początek, koniec listy. W przypadku Icefishela, bo w przypadku programu Mobile Accessibility mamy, ale o Mobile Accessibility to może później więcej. Wypadałoby powiedzieć. Ja sobie chwilkę pochodzę. Mamy notes. Spróbujemy napisać sobie notatkę. I nie mogę sobie znaleźć.
6: Nawigacja.
5: Jeszcze.
6: Notepad.
5: Notepad.
6: Notes. Down. Center.
5: Mamy center. O właśnie.
6: Aktiv. Niezaznaczone test, piszemy notatkę. Dalej coś tam do...
5: I no niestety...
6: 3 kwietnia 2012.
5: To nie jest tak intuicyjne jak w przypadku iPhone'a, bo tego się trzeba nauczyć. Niemniej jednak korzystać się z tego da. Ale też należy pamiętać, że ów trackpad nie działa w każdym miejscu telefonu, czyli jeśli na przykład przejdziemy sobie do opcji wyłączania telefonu i będziemy chcieli wybrać jedną z trzech tam znajdujących się opcji, wówczas tego trackpada nie uświadczymy. Nie uświadczymy go również wtedy, kiedy nie zdecydujemy się na używanie domyślnego ekranu głównego, czyli tych ekranów głównych będziemy mieli zainstalowanych kilka i będziemy sobie dany ekran główny chcieli wybrać. Tam też trackpada nie zobaczymy. Czemu tak jest, tego nie wiem. No, widać, że jeśli chodzi o dostępność Androida, to idzie jakoś tam do przodu. Mniej lub bardziej to się zmienia, także miejmy nadzieję, że w przypadku Androida 4.0, który ma się niebawem pojawić, już takich krzaczków, że tak to nazwę, mieć nie będziemy. Mamy nasze notatki. Szukamy przycisku menu. Mamy opcję Add Note, czyli dodaj notatkę. I tu właśnie też mamy opcję i już nam niestety nasz kochany trackpad nie działa. Także proszę Państwa, póki co używanie ekranu dotykowego, całkowicie dotykowego z Androidem, no, do wygodnych nie należy. Trzeba to sobie powiedzieć i trzeba o tym pamiętać, że jeśli decydujemy się na telefon z systemem Android, a i owszem, czemu nie, to dobrze by było, żeby on jednak miał joystick, żeby miał klawiaturę, ewentualnie joystick, tak jak na przykład HTC Desire ma tylko i wyłącznie joystick, reszta to ekran dotykowy. Pewnie z takiego telefonu skorzystać się da. Co prawda przyjemności korzystania nie miałem, ale myślę, że dałoby się. Mamy Add Note. Korzystam sobie z klawiatury wysuniętej i spróbujemy coś napisać przy użyciu klawiatury wirtualnej. Przełączamy się, tak jak mówiłem, przytrzymując klawisz głośności. Typing. I na klawiaturze pisze się tak samo jak w przypadku klawiatury bezwzrokowej na systemach iOS. Z tym, że należy pamiętać, że no, Android jeszcze nie jest tak inteligentny. Jeżeli wyjedziemy sobie zanadto poza obrąb tejże klawiatury, to może nam się uaktywnić jakaś opcja, o którą nam niekoniecznie w tym momencie chodziło. Także ostrożnie z przesuwaniem tego paluszka po klawiaturce. Test klawiatury. Iwona Maja ma to do siebie, że czasami nie wymawia literki U, nie bardzo wiem dlaczego, i nie wymawia literki O. Literkę O wymawia tylko wtedy, kiedy się tą literkę O usuwa. Z literką U jest różnie. No, ale trzeba pamiętać, że jest to jeszcze wersja beta i takie sytuacje mogą się zdarzać. Coś tu napisaliśmy. Sprawdźmy, jak nam to się udało.
6: Navigating.
5: Mamy navigating. Odwracamy sobie telefon w ułożenie portretowe i zobaczymy. Test klawiatury. No nawet nam się udało. Możemy tutaj sobie tą notatkę zachować. Tutaj za dużo nam się wcisnęło tychże. Tak wygląda klawiatura wirtualna. Bardzo przypomina mi ona pisanie bezwzrokowe zawarte w systemie iOS, bądź też rozwiązanie stosowane przez MobileSpeaka. No nie wiem, czy to jakieś wojna, jakieś patenty się nam nie wytworzy, bo to jest naprawdę bardzo podobne. Dobrze, teraz przejdźmy sobie do kolejnego screenera. Spill, proszę Państwa. Chowamy sobie nasz trackpad, skorzystam już z klawiaturki. Skoro ją mam, to czemuż mam z niej nie korzystać? Musimy w tym momencie udać się do ustawień. I do opcji, która się nazywa
6: informacje o telefonie, data i godzina, ułatwienia dostępu.
5: Ułatwienia dostępu. Wchodzimy sobie do ułatwień dostępu.
6: Ustawienia ułatwień dostępu. Ułatwienia dostępu zaznaczone.
5: My w poprzednim odcinku już w tych ułatwieniach byliśmy.
6: Mobile accessibility demo nie zaznaczone.
5: I mamy tutaj do wyboru programy ułatwiające dostęp, że tak się wyrażę, które mamy zainstalowane i możemy je odznaczać bądź nie odznaczać. I teraz chcemy, załóżmy, skorzystać ze Spilla.
6: TalkBack zaznaczone.
5: TalkBack mamy zaznaczone.
6: SoundBack zaznaczone. KickBack nie zaznaczone. Spill nie zaznaczone.
5: Szukamy Spilla, naciskamy Enter.
6: Ale uwaga, ta usługa ułatwień dostępu może gromadzić cały wpisywany tekst, w tym dane osobiste w postaci numerów kart kredytowych, ale z wyłączeniem haseru. Może również zapisywać w dzienniku działania w interfejsie użytkownika. Usługa pochodzi z aplikacji Spill. Czy skorzystać z tej usługi ułatwień dostępu? OK. Anuluj. Przycisk OK.
5: I to za każdym razem, kiedy będziemy przełączać screener, będziemy słyszeć ten komunikat, także po prostu jeszcze raz Enter.
6: Ustawienia ułatwień dostępu. Spill zaznaczone. Wracamy do Spill. Spill.
5: I teraz mamy dwa screenery. Póki co nic się nie dzieje. Nie wiem, czy by coś się działo, jeśli bym teraz wyszedł do ekranu głównego, także myślę, że nie, ale nie będę tego robić. Wracamy do TalkBacka, żeby go odznaczyć. Wówczas zostaje nam sam Spill.
6: Ustawienia, ułatwienia dostępu, data i godzina, dane konta i synchronizacja, aplikacje, 7:15, lokalizacja i zabezpiecz, 6:15, wyświetlacz, 5:15, dźwięk, 4:15.
5: Co mogę powiedzieć o samym Spillu? Funkcjonalność jego jest bardzo podobna. Nie posiada on klawiatury wirtualnej, tak jak to ma miejsce w przypadku TalkBacka. Natomiast zawsze mamy komunikat 1:15, 2:15 i tak dalej, czyli mamy numerowanie list. Jest to program skryptowy, czyli można coś mu tam ewentualnie zapodać, jakiś skrypt, który wspomoże odczytywanie niekoniecznie dostępnej aplikacji. Tyle o Spill. Oczywiście Spill ma również swoje ustawienia, które tak naprawdę... No ale skoro już o Spillu mówimy, to no to przejdźmy sobie do Accessibility Preferences. To jest też również aplikacja, która, kiedy przechodzimy tą całą opcję, że tak powiem, z marketu Accessibility, również na nią natrafimy.
6: Tutaj mamy
5: do wyboru TalkBack Preferences, Keyboard Shortcut i mamy Speech Preferences, które są niestety po angielsku. Mamy tu do wyboru Speech, Alerty, Skrypty i tak dalej, i tak dalej. Tyle o Spillu. Trudno mi powiedzieć o funkcjonalności, który bardziej funkcjonalny. No oczywiście, jeśli chodzi o TalkBacka, no to mamy tą klawiaturę tutaj. Także no, nieco wygrywa. No i Spilla nie ma w markecie, także to też należy o tym pamiętać. Także Spilla możemy sobie doinstalować albo przy pomocy osoby widzącej, albo już kiedy nam działa TalkBack i po prostu chcemy sobie sprawdzić, pobawić się, czy tam. Kiedyś Spill był bardziej konfigurowalny, był lepszy od TalkBacka, umiał więcej. Teraz to się chyba jednak zmieniło. Dobrze, to tyle o Spillu. Wróćmy sobie do ustawień. Ustawienia. Ułatwienia dostępu.
6: Informacje o telefonie. Ustawienia głosowe. Ułatwienia dostępu. 13:15. Ułatwienia dostępu. Zaznaczone.
5: I teraz chcemy uruchomić sobie program Mobile Accessibility Demo.
6: Mobile Accessibility Demo. Niezaznaczone.
5: Zaznaczamy.
6: Alert. Uwaga. Ta usługa ułatwień dostępu może gromadzić cały wpisywany
5: znajomy komunikat. No tutaj nam mówią do nas dwa.
6: Dalkbacz, niezaznaczony, 3 of 7, soundbacz, zakibacz, muspiel, zaznaczony.
5: Odznaczamy skilla.
6: O. 5 z 7, 4 przecinek niezaznaczone.
5: I
6: 6 z 7.
5: Zmiana jest taka, że ja mam odznaczoną aplikację, która się nazywa Kickback, czyli powiadomienie wibracjami, co ja aktualnie robię. W Mobile Accessibility jest wbudowany kickback jakby taki swój, czyli
6: koniec połączenia, słychać, przecinek, naciśnięcie PRZ, 4 przecinek, jest kickback, przeciw soundbacz, kształtbacz,
5: że pomimo
6: przecinek zaznaczone, 2 z 7.
5: Pomimo tego odznaczonego przeze mnie kickbacka, on tutaj w przypadku EMA sobie działa. Mówię EMA, czyli Mobile Accessibility.
6: Ustawienia, okno, ułatwienia dostępu, 13.
5: I teraz,
6: 17.
5: Tak jak mówiłem, jeśli mamy strzałki nawigacyjne bądź trackpad,
6: home, interfejs dla niewidomych, okno.
5: Mobile Accessibility działa również jako screen reader.
6: Applications, Accessibility Preferences, Alarms,
5: I to muszę powiedzieć na początku, przechodząc do Mobile Accessibility, otóż na kolejny podcast materiał będzie, że jest to rozwiązanie bardzo, bardzo, bardzo responsywne, bardzo szybkie i bardzo stabilne, no czego nie bardzo da się powiedzieć o rozwiązaniach symbianowych, no bo to jednak się tam przycina, zacina i w ogóle. Tutaj działa to naprawdę bardzo ładnie. Mówi do nas w języku polskim, jeśli mamy Androida w miarę nowego.
6: Kalendarz, kalkulator.
5: I całkiem sporo można
6: kalendarz,
5: za pomocą tego programu zrobić. Także teraz wykorzystuję Mobile Accessibility Demo jako screen readera, nie wchodząc w ogóle do zawartych w nim aplikacji, czyli aplikacji, 10 aplikacji znajdujących się w pakiecie. Te 10 aplikacji, które są zawarte w programie Mobile Accessibility Demo, w pakiecie Mobile Accessibility, no niekoniecznie demo, bo jeśli ten program kupimy, oczywiście możemy sobie go potestować przez okres 30 dni, i wówczas w Android Markecie musimy tylko zwrócić uwagę na to, czy program posiada w nazwie słowo demo, czy też nie. Ale jeśli przejdziemy dalej, klikając na programie Mobile Accessibility, wówczas pokaże nam się przycisk 299 zł, także wiadomo, że nie o to nam chodziło, bo my szukaliśmy demo. Wówczas przycisk wstecz i szukamy dalej czegoś, co ma w nazwie demo, czyli Mobile Accessibility Demo, UK, US i tak dalej, bo tych języków tam jest troszeczkę. Te 10 aplikacji, które znajdują się w programie Mobile Accessibility, są poukładane po 5 i to jest nic innego jak ekran główny, czyli też możemy sobie wybrać Mobile Accessibility jako ekran główny. Tutaj nam się otworzył menedżer plików. Ja go zamykam, szukamy Mobile My O. Właśnie, dokładnie.
6: Mobile Accessibility Demo. Telefon 1 z 10.
5: I tak zawsze może zachowywać się Android, oczywiście jak sobie go ustawimy, że ekran główny Mobile Accessibility ma być ekranem domyślnym. I wówczas te 10 aplikacji zawartych w tym pakiecie nam tutaj będą zawsze wyskakiwać po naciśnięciu klawisza Home. To jest taki mały wstęp do Mobile Accessibility Demo, gdyż jest to temat troszeczkę obszerny i trochę by nam tutaj zeszło, ale pokażę tylko menu programu Mobile Accessibility Demo, gdzie można sobie sprawdzić na przykład datę i godzinę.
6: Pomoc techniczna 6 z 6. Data i status telefonu 2 z 6.
5: Status telefonu.
6: Wyświetlić komunikaty systemowe 3 z 6.
5: Wyświetlić komunikaty systemowe.
6: Ustawienia 4 z 6. O. 5 z 6. Pomoc techniczna 6 z 6.
5: Na przykład zobaczymy, czy nam powie status telefonu. Nie zawsze chce, nie bardzo wiem, od czego to zależy.
6: Poziom baterii 32, poziom sygnału 5, sieć BXP, 1 nieprzeczytana wiadomość, Mobile Accessibility Demo.
5: O, jak mi? 10 z 10. Akurat dzisiaj chce, bardzo dobrze. A powie nam.
6: Data i godzina 1 z 6, status telefon, wyświetl komunikaty systemowe 3.
5: Komunikaty systemowe nam powie.
6: Daj przecinek 6, przecinek powiadomienia, przecinek 4.0.2.0.60.4.0. Powiadomienia, Rafał, nie można z synku. Facebook, przecinek, masz nowe
5: wiadomości. Mówi powiadomienia, czyli dzisiaj nas.
6: Z usługą Facebook Mobile Accessibility.
5: Dzisiaj nas lubi.
6: 10 z 10, aplikacje 9 z 10.
5: I wówczas z poziomu Mobile Accessibility Demo możemy również przejść do naszych zainstalowanych wszystkich w telefonie aplikacji. Tutaj nawet możemy się dowiedzieć.
6: Accessibility Preferences 1 z 1.
5: No nie, no proszę
6: pana.
5: O właśnie, 86 aplikacji mamy zainstalowanych w telefonie. To chciałem, żeby nam Mobile Accessibility powiedzieć. I tyle tytułem wstępu do Mobile Accessibility. Myślę, że pobieżnie wyjaśniłem Państwu metodę działania androidowych screenreaderów, konkretnie trzech. Na następny odcinek Tyflo Podcastu zapraszam serdecznie. Będzie również dotyczył Androida. Będzie na pewno dotyczył programu Mobile Accessibility i tak się zastanawiam, czy zrobić właśnie porównanie między rozwiązaniem darmowym, czyli TalkBackiem, a właśnie aplikacjami zawartymi w programie Mobile Accessibility. Ale to jeszcze zobaczymy. Niemniej jednak o Androidzie jeszcze będzie, a dzisiaj serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do kontaktu ze mną, do komentowania naszych podcastów. Jest taka opcja znajdująca się na stronie tuż pod pojawiającymi się tam podcastami. Zapraszam również do korespondencji prywatnej rafkif@gmail.com. A tymczasem serdecznie dziękuję i do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: To jest Tyflo Podcast, taki, no można by powiedzieć, że na żywo, bo nagrywany w takiej właśnie konwencji, no ale właśnie, już wygadałem, nagrywamy dziś, nagrywamy późną niedzielną porą. Mieliśmy audycję poprowadzić w poniedziałek, no ale się niestety nie da i tej audycji nie będziemy w stanie zrealizować na żywo. Witam bardzo serdecznie przy jednym mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim Patryk Waliszewski, witaj.
7: Witam bardzo serdecznie, cześć Michale. Witajcie słuchacze.
1: Tak, dziś będziemy tłumaczyć. Tłumaczyć, ale nie się, tylko tłumaczyć dokumenty różnego rodzaju, czy teksty, strony internetowe. No wszystko, co tam nam wpadnie do głowy, żeby przetłumaczyć z jednego języka na język drugi, za pomocą prostej, można powiedzieć, aplikacji, która nazywa się Qtranslate. Aplikacja bardzo przydatna, myślę, że sporo osób ją ma, ale jeżeli ktoś nie zna tego programu, to myślę, że warto się z nim zapoznać. Jakbyś mógł, Patryku, tak na dobry początek, pokrótce scharakteryzować Qtranslate'a, co w ogóle ta aplikacja umożliwia, z czego korzysta, jak to w ogóle działa?
7: Pokrótce, Qtranslate to jest dość wszędobylska aplikacja, to jest ona się dość mocno integruje z systemem, szczególnie pod postacią skrótów klawiszowych, o tym powiemy gdzieś tam w dalszej części audycji. Natomiast jest to aplikacja, której z pozoru nie widać, natomiast po naciśnięciu odpowiedniego skrótu klawiszowego magicznie pojawia się okienko Qtranslate z językiem źródłowym, docelowym, kilkoma prostymi przyciskami i możliwością przetłumaczenia z języka A na język B.
1: Albo odwrotnie.
7: Używa...
1: tak. Bo można. Jednym przyciskiem.
7: Szczególnie, że jest przycisk zamień język. Dokładnie. Jeżeli się pomyliliśmy, coś niechcący się stało, no to tutaj można to spokojnie temu zaradzić. Natomiast co jest zaletą aplikacji? Zaletą jest to, że ona jest właśnie z pozoru niewidoczna, a jednakowoż wszędobylska. Oraz duża możliwość, znaczy duża ilość obsługiwanych usługodawców tłumaczenia. Tych tak zwanych z angielskiego providerów, czyli ileś różnych internetowych usług tłumaczeniowych. Wszyscy znamy Google, ale jak się okazuje na świecie nie jest tylko Google.
1: I to nawet język polski obsługuje nie tylko Google, bo jeszcze kilka innych serwisów.
7: Dokładnie, nie wszystkie, ale kilka obsługuje język polski. I w takiej sytuacji możemy sobie na przykład... To jest taki laboratoryjny przykład, ale jeżeli jesteśmy studentami filologii, tak jak w moim przypadku angielskiej, możemy sobie chociażby dla własnej ciekawości wrzucić angielski tekst jako wejście i dostać z różnych silników tłumaczeniowych po prostu różne zaskakujące czasem rezultaty. No to taka forma luźnego żartu i kabaretu. Natomiast zupełnie serio, jeżeli mamy na przykład do dyspozycji jakiś tekst na stronie w języku, który jakoś znamy, to jesteśmy w stanie odróżnić, że tu jest tekst, a tu jest reszta strony. Kopiujemy ten tekst i bez problemu jak najbardziej możemy sobie go przetłumaczyć. Dlaczego nie mówię, że całą stronę? Dlatego, że Qtranslate, o ile mi dobrze wiadomo, nie interpretuje treści HTML, czyli to nam nie zastąpi tej wersji Google Translate na stronie Google'a.
1: No i też Qtranslate, ale to bardziej nawet chyba dostawcy usług mają swoje pewne limity. I to nie jest tak, że
7: na przykład jak chodzi o długość tekstu.
1: No właśnie, że jakiś długi dokument będziemy w stanie przetłumaczyć za jednym zamachem. Na przykład...
7: Nie ma na to szans.
1: Na przykład Google robi to bardzo inteligentnie w Chromie, mianowicie tłumaczy porcjami. Jeżeli mamy jakiś tam fragment tekstu, no to on też nie jest tłumaczony od razu w całości, tylko zostanie przetłumaczone ileś tego tekstu, a potem jak sobie przechodzimy strzałką, to się dzieje magiczne mambo jumbo i tłumaczony
7: I
1: ten tekst
7: jest
1: dalej.
7: Tłumaczony.
1: Tak.
7: Tak.
1: Qtranslate nam tego nie zrobi.
7: Nie zrobi, dlatego musimy mu poniekąd przygotować te porcje. Ta porcja to jest około... Ja tak wyczaiłem z własnego doświadczenia, że jest około kilkuset znaków, 500, 600, no do 1000 znaków powiedzmy powinien uciągnąć. Acz to nie testowałem jakby co do znaczka dokładnego limitu tego.
1: I całkiem możliwe, że to też zależy od dostawcy, bo to raczej dostawca nakłada limit.
7: Tak, to dostawca nakłada limity. Ja zakładam Google, bo Google... w szczęście, w nieszczęściu radzi sobie z tym tłumaczeniem jak na razie najlepiej, po prostu.
1: Aha.
7: To tak zdradzimy rąbka tajemnicy, uchylimy.
1: Jasne.
7: Google z reguły radzi sobie najlepiej z tym wszystkim, natomiast czasem bywa tak, że chcemy skorzystać z dostawcy, który oferuje dodatkowe funkcje, na przykład wpisanie jednego słowa skutkuje wyświetleniem definicji słownikowych, które Google oczywiście ma, natomiast czasem dla słów oczywistych Google wyświetli gotowe tłumaczenie, nie zaś definicję słownikową, na przykład ze słownika języka polskiego. A do tego zaraz dojdziemy. Qtranslate to nie tylko tłumaczenie online, także o tym też postaram się opowiedzieć.
1: Okej, okay, to teraz pytanie, skąd ten programik można pobrać? Jak rozumiem, on jest darmowy.
7: Tak, program jest darmowy, chyba nie jest to open source, jeżeli dobrze pamiętam, szczególnie, że mamy licencję typu EULA normalnie tam wyświetloną na początku. O ile dobrze pamiętam, program jest po prostu darmowy, nie jest otwartoźródłowy. Natomiast skąd pobrać? Sugeruję użycie wyszukiwarki i wpisanie po prostu duże Q, duże T i reszta wyrazu z małych liter. Qtranslate, czyli Qtranslate jednym słowem. Strona to zdaje się jest qtranslate.questapp.appspot.com czy jakoś tak.
1: Tak, i to wcale nie dlatego,
7: jest to
1: że nam się
7: skomplikowana strona
1: tak, to wcale nie dlatego, że nam się nie chce podawać wam tego adresu, bo on jest na wyciągnięcie ręki, ale po prostu on jest trudny. To nie jest tak, że ten
7: to nie jest nic intuicyjnego, no,
1: że
7: to
1: ten
7: jest
1: program
7: jeden
1: ma jakąś
7: z pobocznych
1: domenę.
7: Projektów tego dewelopera.
1: Dokładnie, także no tu niestety, ale trzeba po prostu użyć Google'a. Tak będzie najprościej, tak jest najprościej. Wyszukacie sobie.
7: Klikamy
1: ewentualnie
7: w
1: mogę w komentarzu podesłać link.
7: Dokładnie, klikamy w download latest version czy jakoś tak. I nim się spostrzeżemy w przeglądarce Chrome, a nim odpowiemy, że tak, chcemy pobrać ten plik w każdej innej przeglądarce, no to wtedy po prostu już mamy od razu plik, czyli nie musimy się nawet przedzierać przez strony typu dziękujemy, że pobierasz, fajnie, że jesteś z nami.
1: Podaj nam maila.
7: Tak, to taki ukłon w stronę czytnika ekranu NVDA. Po prostu pobierz link, jest. Instalujemy instalacja typu next, next, next. O ile dobrze pamiętam, a instalowałem to jakieś 2 godziny przed audycją, najnowszą konkretnie wersję. Sam korzystałem z nieco starszej. To o ile dobrze pamiętam, nic od nas nie chce, to jest nie mamy żadnych Google Toolbarów ani innego niepożądanego oprogramowania. To po prostu działa. Dalej, dalej, dalej, instaluj, finish. Jest.
1: Tak.
7: Dokładnie.
1: No, no to co, to może pokażmy w takim razie, skoro wiemy, że działa, to pokażmy jak działa.
7: Dobrze, zatem już tu bardzo wstępnie przygotuję sobie środowisko pracy. O proszę, to powinno zająć nam dosłownie parę sekund i już nam zajęło tyle, ile trzeba. Naciskam sobie podwójny kontrol.
1: Tylko, że tego nie słychać, niczego nie słychać. Więc gdybyś tam mógł skierować syntezę we właściwe miejsce... To byłoby super.
7: A, bo miałem okno otwarte, tylko gdzieś z boku pod alt-tabem na pasku zadań. Dobrze. Dobra. Zatem

0: zadziała.
1: Ja szczerze mówiąc wyłączyłem sobie od razu ten skrót, to myślę, że możemy to gdzieś tam potem pokazać, bo ja mam taką, taki nawyk, żeby uciszać syntezę naciskając Ctrl. I czasem mi się ten Ctrl...
0: konkretnie lewy Ctrl.
1: Tak. I czasem mi się ten Ctrl naciśnie dwa razy i wtedy, to proszę Państwa, ten Q-Translate domyślnie się pojawia. I akurat ja sobie tego nie życzyłem, więc wyłączyłem sobie ten skrót.
0: Jakież jest wielkie zaskoczenie, jeżeli na przykład piszemy tekst, coś nam się pojawi, uciszamy syntezę, a dalszą część tekstu piszemy w oknie Q-Translate'a zamiast we właściwym edytorze.
1: Dokładnie.
2: Przycisk, V przycisk, Clearcurrent Translation, CTRL, Combobox, Polis, przycisk, Start Translation, Direction, CTRL, Combobox, Emblis, Chen, Translate, przycisk, Ster, 300, Button, Notes, Cet.
0: To jest nowość tej wersji.
2: Lewy przycisk, przycisk, Edit, przycisk, Edit.
0: Dobrze. Interfejs wygląda dość nieintuicyjnie, mało tu co jest poopisywane, ale spokojnie, proszę się nie martwić. Wybrany mam z polskiego na angielski. Zatem pierwsze co się dzieje, to lądujemy w polu edycji. Czyli załóżmy, że mamy te skróty włączone lub po prostu uruchomiliśmy Q-Translate. Zawsze wylądujemy w pierwszym, o ile pamiętam, polu edycji, w którym już spokojnie można pisać. Zatem ja sobie napiszę, jako że mam angielski na polski, mogę sobie napisać. Celowo piszę cudowną angielszczyzną, bardzo prostą.
2: Blank, blank, blank.
0: Jak słyszymy, Joss mówi, że blank, czyli tu jest pusto, nie ma nic. Nic prostszego, naciskamy Ctrl Enter. Tu zrobione na moje potrzeby drobne skrypty przeczytały mi wartość aktualnego pola, ale spokojnie. Nacisnę sobie tabulator.
1: Czyli mamy tekst. Aha.
0: O właśnie.
1: Przetłumaczył. I to znajduje się
0: i to już
1: gdzie?
0: W drugim polu edycji, czyli w pierwszym polu od przycisku mamy.
1: Aha.
2: To jest test tego programu, to jest test tego programu.
0: A tabulatorem idąc mamy drugie pole edycji. Tutaj mamy już ten test. Tu już mamy ten tekst
1: przetłumaczony
0: tekst. Jakby. Ja sobie to zrobiłem tak, żeby nawet jak dam Ctrl Enter, a wstoję w zupełnie innym polu, on czytał pole tekstu tłumaczonego. Natomiast to jest jakby mój wymysł dla programu odczytu ekranu JAWS.
1: Dobrze,
0: tak normalnie
1: czyli Ctrl Enter nie działa tak standardowo, to po prostu tylko w twoim przypadku.
0: Ctrl Enter działa, nie czyta standardowo pola tłumaczenia.
1: Okej, a czym różni się Enter od Ctrl Enter?
0: Enter jest nową linią w tekście.
1: Okej, okay, czyli Ctrl Enter to jest skrót na zasadzie przetłumacz, tak?
0: Na zasadzie działaj, przetłumacz.
1: Aha,
0: tak.
1: Okej.
0: Okay. Enter jest nową linią w tekście, jako że jest to pole wieloliniowe edycyjne, więc w tym wypadku Ctrl Enter zaraz sprawdzimy. Spróbujmy Alt Enter.
2: To jest test tego programu, to jest test tego programu.
0: No nie udało się. A Ctrl Enter?
2: Merlin Grater, to jest test tego super programu.
0: I to już się udało.
1: I zadziałało.
0: Czyli to jest skrót natywny od aplikacji. Tu nie ma zaangażowania czytnika ekranu w skróty klawiszowe. To po prostu tak jest. Ctrl Enter tłumaczy w trybie domyślnym. Mamy jeszcze coś takiego jak tryb myszy, jak mouse mode. Ja się tym mouse mode, powiem szczerze, nie bawiłem, ale to zaraz przejdziemy do tego przy omawianiu ustawień, opcji, menu kontekstowego w szufladzie systemu, bo tak jak już mówiłem, Q-Translate jest programem dość nieinwazyjnym z jednej strony, z drugiej strony dość inwazyjnym, bo ma sporo skrótów, które są globalne. I tak na przykład, jakież było wielkie moje zdziwienie, kiedy akurat miałem przetłumaczony tekst a chciałem użyć programu Pazera Audio Extractor, gdzie Ctrl E

0: wypakowuje, jak ekstrakt wypakowuje ścieżki filmu, po czym odzywa się do mnie Q-Translate syntezą Google TTS i czytam jakiś w ogóle parę godzin temu tłumaczony tekst, bo po prostu miałem zostawiony Q-Translate w tle.
1: No tak, to może rzeczywiście także być dezorientujące.
0: Także na to z Q-Translate'em należy się przygotować i należy sobie to.
1: Te skróty można sobie oczywiście wyłączać, jeżeli byśmy chcieli, albo je zmieniać, tak?
0: Tak, aczkolwiek nie wydaje się to takie proste, dlatego Michale, że tam masz listę z tymi skrótami, do tego też możemy przy okazji to pokazać, skoro już jesteśmy przy temacie skrótów. Mam ikonę w treju, w zasobniku systemowym.
2: Link memus options dialog tam list box internet
1: top services
2: trans i hotkeys enable hotkeys action hotkeys of my win.
0: Hotkeys, czyli gorące klawisze. Wydawałoby się, że tu wszystko jest ok.
2: Enable hotkeys box headset basis hotkeys internet.
0: Enable hotkeys, pole wyboru włącza lub wyłącza wszystkie naraz. Gorące klawisze.
2: List lets of my win dot double ctrl not selected lets of my win dot double ctrl.
0: To jest lista 1 z 17 elementów. Wybrałem strzałką Show Main Window podwójny kontrol.
2: Ok, przycisk, tyle. Window, cancel, przycisk, ok,
1: i czy możemy to jakoś zmieniać?
0: Ja powiem szczerze, nie wpadłem na to, jak to zmieniać. Może to by się udało, Michale?
1: Nie, jakoś... powiem szczerze, jak zauważyłem, że te skróty zaczynają mnie denerwować, to po prostu wyłączyłem je wszystkie. Naraz. I tyle.
0: Ja powiem szczerze, nie znalazłem metody, żeby to zmienić. I dlatego się ciebie zapytałem, czy znalazłeś może sposób na ich zmianę, dlatego
1: nie,
0: że...
1: Nie, nie znalazłem, ale jak będziesz pokazywał, to ja tu w międzyczasie mogę się jeszcze przyjrzeć Q-Translate'owi, który zresztą ma jakieś tam szczątkowe też elementy w języku polskim, ale to nie do końca jest wszystko przetłumaczone, bo ja na przykład mam menu w języku polskim, ale już główne okno programu nie.
0: Ja powiem szczerze, używam odruchowo języka angielskiego, bo nie lubię się domyślać, co jest czym. Szczególnie, że w takich programach, kiedy tłumaczenie jest z kiedyś i nie podąża za aktualną wersją,
1: tak,
0: może się okazać, że...
1: I to tłumaczenie jest niezbyt fortunne, no bo na przykład mamy klawisz skrótu zamiast klawisze skrótu.
0: No to widzicie Państwo, dobrze wiedzieć, dlatego ja to ustawiłem po prostu na język angielski tak od podstaw, od zera.
2: Ok, przycisk,
0: tak zacząłem korzystać z tego programu. Natomiast wróćmy do głównego okna, bo na razie skróty nie są nam jakoś tam bardzo potrzebne. Mamy pole pierwsze, mamy pole drugie.
2: Nowy przycisk.
0: Czyli krótko mówiąc, kasuje nam się wszystko, co miało miejsce do tej pory.
2: Przycisk
0: V jest przyciskiem dość ciekawym. Możemy sobie tutaj ustawić najczęstsze kombinacje języka, których używamy. Pod Ctrl Shift i numerki z klawiatury górnej numerycznej przypisać najczęstsze warianty języka źródłowego i docelowego, z których korzystamy. Q-Translate przydaje się czasem. Tutaj JOS ewidentnie nie daje rady, chodzi o język źródła. I tego sporo jest. Tych języków mamy dość dużo. Ta lista jest taka sama w przypadku języków docelowych, także to jakby nie ma wielkiej różnicy z tego, co pamiętam. Dobrze, jesteśmy w oknie Q-Translate'a. I tak dalej, i tak dalej. Tego jest ponad 70.
2: Auto detect. Przycisk. Polis. Auto detect. Polis. Auto detect. Polis.
0: Chodzi o to, że jeżeli wybierzemy sobie tutaj angielski, a tutaj polski, no mamy przycisk nazwany mniejsze, większe, który robi nam...
1: Zamienia te języki.
0: Dokładnie. A swoją drogą zobaczymy, czy Ctrl I faktycznie działa. Tak, działa.
1: Translate przycisk. Czyli jaki mamy
0: przycisk, czyli jaki mamy skrót Ctrl Enter tak naprawdę.
1: Ctrl I, tak?
0: Ctrl I.
1: Okej. Tak.
0: Następnie mamy przycisk Translate, czyli to jest tak, jakbyśmy sobie kliknęli w Ctrl Enter.
1: Przycisk. Cóż to jest speech?
2: Przycisk.
1: Free state button.
2: Przycisk. Context memu
0: speech, przycisk trzystanowy robi nam, uwaga, uwaga, to jest ciekawa funkcja. Czyli jeżeli język systemu, w którym mamy naszego Windowsa, obsługuje rozpoznanie mowy, możemy spokojnie z niego teoretycznie korzystać. To jest nowość w wersji 6. Ogólnie wersja 6 się otworzyła na jakieś takie bajery, gadżety typu text recognition, którego nie miałem okazji testować, i właśnie speech recognition, czyli rozpoznawanie mowy, które dla języka polskiego nie działa, więc też średnio mamy to jak przetestować tak obiektywnie. Natomiast i kwestia jest jeszcze taka, że operujemy tu na Windowsach 7, może na 10, gdzie te możliwości asystenta głosowego są odrobinę większe, może to będzie działało lepiej.
1: Całkiem możliwe i też dzięki chmurze, więc jeżeli ktoś miał okazję to przetestować, no to gorąco zachęcamy, żeby się podzielił
0: bardzo o kontakt,
1: taką informacją.
0: Tak. Natomiast w Windowsie 7 to się nas pyta, czy aby na pewno mikrofon jest podłączony do gniazdka i
1: być może
0: i
1: gdybyśmy
0: tyle.
1: Mieli tu angielską wersję Windows 7, która obsługuje rozpoznawanie mowy i chyba też jeszcze chińska, o polskim jakoś zapomnieli, o polskiej siódemce, to by pewnie zadziałało.
0: Tak, ale tylko wtedy, chociaż nie wiem, czy by zadziałało, bo w język rozpoznawania mowy można sobie wybrać Polish, co zresztą zrobiłem.
1: Aha.
0: Nadal to działa, tak jak działało.
1: Rozumiem.
0: Ale to już tam głębiej w opcjach.
2: Przycisk.
0: To jest kolejna nowość. Dwa przyciski play. Podejrzewam, że jeden do języka docelowego, jeden do źródłowego, a raczej na odwrót. Jeden dla źródła, drugi dla języka docelowego. Natomiast mnie nie udało się zmusić Google Translate ani programu Qtranslate do wydania z siebie dźwięku syntezatora mowy na systemową kartę domyślną. W starszej wersji 5.7, 5.6 to mi się udawało i bez problemu można było. Teraz jakoś tak.
1: Jakoś no
0: tak nie w tej nowej wersji 6.5. Muszę te opcje jeszcze zgłębić odrobinę bardziej. Natomiast
1: wiesz
0: na
1: co,
0: samym końcu
1: powiem tak, ja przed momentem sprawdziłem i działa. U mnie zadziałało, natomiast no ja mam to w tym momencie ustawione na zupełnie inną kartę, więc nie mam tego nawet jak pokazać. A szkoda.
0: Czym ci to powiedziało, Michale?
1: Syntezą Google'a. Powiedział?
0: To jest bardzo interesujące,
1: powiedział
0: co mówi, dlatego że domyślną kartę mam dostępną dla nas wszystkich i byłoby to słychać. A, już wiem dlaczego, bo przecież pole źródła i docelowego
1: jest języka
0: jest puste.
1: No to może wyczyściliśmy.
0: Pojawił nam się nowy przycisk FAF. Możemy sobie tekst dodać do ulubionych.
1: No to już wiemy. A tu? This is the test for Tyflow Podcast. Tyflow Podcast, fajnie.
3: To jest test dla Tyflow Podcastu.
0: I teraz działa.
1: Działa, owszem.
0: A tym samym możemy się pobawić i na przykład pokazać Państwu, jak zadbało o język. A wybierzmy sobie.
1: Będziesz tłumaczył na perski?
0: Mhm.
1: Okej.
3: Okay. To jest test dla Tyflo Podcastu.
0: Aha, to jest dobry perski. Chcę się upewnić, czy...
1: Chyba ten pierwszy to
2: musi być...
1: No jak widać, nie zawsze to chce
0: to
1: działać.
0: Było za trudne.
1: Nie z wszystkimi językami, być może nie ma perskiego, to tak ci powiem jeszcze.
0: To właśnie dlatego wybrałem takiego typu język, bo pewnie angielski, niemiecki angielski, to by poszedł bez problemu.
1: Tak, tak.
0: Byłem ciekaw, co się stanie, jeżeli wiem, że język jest mało osiągalny dla silnika syntezymowy.
1: No dobrze, to już wiemy pewne rzeczy.
0: I to jest, myślę, to, co jest gdzieś tam najważniejsze przy użytkowaniu tego programu. Natomiast to nie jest tak do końca. Bo jest jeszcze przycisk minus, którego nie omówiliśmy. Aha. Ma myślnik taki w sobie. Dlatego Joss to czyta jako przycisk. Tu jest dużo opcji ładnych.
1: No właśnie, co one robią?
0: Dobrze wiedzieć, że pod przyciskiem minus mamy to samo, co w zasobniku systemowym. Też. Czyli to jest taki rozszerzony, ładny przycisk menu pod minusem. Przycisk minus jest o jednego shift-taba wstecz od pola z językiem źródłowym, z tekstem źródłowym. I teraz postarajmy się po kolei. Spellchecking, on korzysta ze spellcheckingu od danego dostawcy. Chodzi o sprawdzanie pisowni.
1: Po polsku sprawdź pisownię, ta opcja się nazywa. Sprawdź pisownię. Ja akurat sobie otworzyłem to menu, więc mogę też jakoś tu cię wspierać. Bo ja akurat mam polskie tłumaczenie. Tłumaczenie na bieżąco.
0: Dla nas rzecz mało przydatna. Chodzi o to, że on będzie próbował podążać za tym, co my wpisujemy w pole tekstu źródłowego i od razu tłumaczyć.
1: Okej.
2: Okay.
0: Tą opcją...
1: Odwróć tłumaczenie.
0: Się nie bawiłem. Zapewne chodzi o...
1: A to nie jest ten przycisk po prostu, te plus mniejsze, większe?
0: Tak.
2: To
0: jest ten przycisk. Zaawansowane, w których
1: no,
0: to mamy.
1: Tu jest rozszerzenie. To jest rozszerzenie tak przetłumaczone. Rozszerzenie.
0: No po angielsku niby też to jest rozszerzone opcje, ale no, tak naprawdę są to gdzieś tam zaawansowane i dodatkowe opcje faktycznie. Spell read phonetically to, powiem szczerze, czy... powinno działać, przynajmniej tak twierdzi producent, na przycisk play dla syntezy, jeżeli mamy same literki. On zamiast A powinien mówić alfa, zamiast Z powinien mówić Zulu i tak dalej, i tak dalej.
1: Aha.
0: Natomiast jak to działa w praktyce, nie miałem okazji testować.
1: W każdym razie opcja nazywa się zapis fonetyczny. O, tak ona się nazywa. A to, co teraz pokazałeś, to nazywa się wyczyść dane wejściowe na przeciągnij i upuść. Ani jedno, ani drugie niewiele mi
0: mówi. I zapewne tak faktycznie jest, natomiast jest to opcja widząca w cudzysłowie.
1: Dokładnie, dla posługujących się myszką. Automatyczne czyszczenie tłumaczenia.
0: Nie testowaliśmy tej opcji, chyba że ty, Michale, testowałeś.
1: Nie testowałem. Za to wyjaśniająca dużo jest opcja kolejna, zapisz zawartość przy wyjściu. To powoduje...
0: Tak, zaznaczone, niezaznaczone, tak. Przydatne, fajne.
1: To powoduje, że po prostu wracamy do stanu sprzed zamknięcia, do Q-Translate'a.
0: Dokładnie. Jeżeli otworzymy w późniejszym czasie Q-Translate'a tekst zarówno wejściowy, znaczy tekst na pewno wejściowy, chyba tekstu docelowego właśnie nie mamy, ale tekst wejściowy owszem jest. Ten w pierwszym polu edycji i wtedy można go z powrotem tłumaczyć.
1: Czyli pokaż górny panel.
0: Czym jest panel górny? Co się dzieje na panelu górnym? Nie wiem, jest to opcja wizualna. Nic się to okno jakoś za bardzo nie zmieniło, jak to wyłączyłem. Podobnie. Serwisy Spain, czyli ten panel dostawców tłumaczeń, teoretycznie jest niewidoczny.
1: Okno serwisu. Po polsku.
0: Minimalizuj do zasobnika systemowego.
1: Przy minimalizacji, przy zamknięciu.
0: Tak, w zależności czy tam minimalizuj, czy ADF4, on i tak u mnie akurat się do zasobnika zamknie. Przy starcie pokaż okno. Minimalizuj
1: do zasobnika i przywróć poprzedni stan.
0: Przywróć poprzedni stan jakby okna.
1: I to jest tyle. Okej, czyli teraz z tego menu wychodzimy. I co tu mamy dalej? Dictionary, czyli słownik.
0: Słownik. Ja to okno sobie otworzę.
2: Blank link memus dictionary dialog edit pyrotopcastu polis www.mp.dru.apy.co. Blank, blank.
1: Co to było?
2: Blank.
0: I tyle.
2: Blank. www.mp.dru.apy.co. Blank, blank.
0: Tu mamy jakieś skrótowe wzorce dla poszczególnych usług słownika. Bo i tu warto o tym nadmienić, że Q-Translate to nie tylko tłumaczenie typu online, takie właśnie usługowe, jakie pokazaliśmy przed chwilką. I do którego jeszcze wrócimy, bo pokażemy, jak wybierać dostawców tłumaczenia, tych online, tych interaktywnych. Ale Q-Translate umie też obsługiwać pliki XDXF, czyli pliki słowników. Możemy sobie na przykład wczytać jakiś słownik oksfordzki i to, co wpiszemy w pole input, wtedy będziemy musieli poniekąd wpisywać słownikowo te definicje, czyli tylko dany jeden wyraz. Ale jako output, czyli po naciśnięciu Ctrl Enter, dostaniemy to, co dla danego słowa znajduje się w pliku słownika. Takich słowników jest sporo, takich aplikacji obsługujących XDXF-y lub mających wbudowane XDXF-y jest sporo na urządzenia mobilne. Tu zresztą odsyłam do różnych wcześniejszych audycji odnośnie tłumaczenia tekstów. Paweł Masarczyk, zdaje się, o tym mówił. Na łamach Tyflo Podcastu również. Czyli to jest ta gałąź jakby zainteresowań i zastosowań dla programu Q-Translate. Natomiast tak normalnie podejrzewam, że pliki XDXF aż tak bardzo nam się nie przydadzą, bo one nie służą tłumaczeniu tekstów ciągłych.
1: Tak, że tu trzeba po prostu zaznaczyć jakieś słowo, które na przykład chcemy przetłumaczyć, a właściwie z którego chcemy gdzieś tam w tym słowniku odnaleźć i wtedy nacisnąć Ctrl-D.
0: I wtedy dostajemy całą listę definicji.
1: Tak. Domyślnie to widzę, że się pojawiają na przykład jakieś wyszukiwarki, na przykład Google się pojawia, czy Bing zdaje się też. Tak, jeżeli nie mamy takich słowników, bo ja na przykład nie mam, to mi się pojawia po prostu strona internetowa.
0: Ale na przykład w menu kontekstowym, jeżeli naciśniemy na ikonce, mamy text recognition, to o czym mówiłem, o którym się nie bawiłem, którego nie ma w menu tym pod przyciskiem minus. Widać, że ewidentnie te menu są
1: troszkę
0: podobne, ale tworzone jakby niezależnie. Intryguje mnie opcja keyboard. Aha, to jest wybór klawiatury i tu nic tabem i shift tabem zrobić nie mogę. Aha. Dobrze wiedzieć.
1: Jest jakaś lista, czy na tej liście cokolwiek dało się, czy nie?
0: Na liście strzałkami tak, ale tabem i shift tabem nie.
1: Aha.
0: Więc bardzo jestem ciekaw, co by mi to zrobiło w systemie.
1: Mamy history, czyli co? Historia, tak?
0: Historię, tak. Historia ostatnio wpisywanych do niego tekstów. Keyboard, tu byliśmy.
1: I
0: to
1: są opcje. Opcje. No właśnie.
2: Link menu options dialog ok przycisk bar cancel przycisk list box podcast 2
1: gen. Ja już w międzyczasie znalazłem sposób na klawisze. Wyobraź sobie. I co ciekawe działa z NVDA. Dlaczego z JOS-em nie działa? Tego nie wiem.
0: O. No to zaraz dojdziemy tam do.
1: Ale to za chwilę.
0: To mi Michale powiesz, zobaczymy czy z JOS-em.
2: Startlit Windows, Xbox, Notes, Tetris, Internet, Services, Plan, Bubes, A.
0: Nie czytaj tego.
2: Startlit Windows, Xbox, Notes, Tetris.
0: Start with Windows. Opcja jasna, opcja klarowna.
1: Uruchamiaj z systemem.
0: Uruchamiamy system, uruchamia się Q-Translate.
1: Tak.
2: Interfejs
0: język interfejsu to jest tłumaczenie. Można sobie tu wybrać polski. Ja go nie wybrałem, bo mam ku niemu wątpliwości, czy aby na pewno robię to, co on mówi, że robię. Angielski wydał mi się lepszą opcją.
2: Tu mamy
1: czcionkę.
0: Dla osób słabowidzących czcionka. Pierwszy język. Te opcje są istotne, dlatego że jeżeli potem ustawimy na przykład automatyczne tłumaczenie i w Google damy autodetekt, to niestety tym autodetektem steruje troszeczkę Q-Translate i może faworyzować pewne języki. Czyli jeżeli mamy cyrylicę, i na przykład dane słowo jest bułgarskie, to chociaż Google Translate na stronie powiedziałby, że to jest już bułgarski, ale tak samo się jej pisze po rosyjsku, Q-Translate powie, że to jest rosyjski. Bo rosyjski jest wyżej na liście od języka bułgarskiego.
2: Rozumiem.
0: To jest to, o czym mówiłem. Pierwszy język, drugi język i język wejścia mowy. Ustawiłem na polski.
1: No, jak widać, bez jakiegoś większego skutku.
0: Włącz zapisywanie do historii rzeczy tłumaczonych. Wyczyść historię przy wyjściu.
1: Dla miłośników prywatności. Przydatna opcja. Czy wiesz, do czego była ta ostatnia opcja? Mam wrażenie, że jakaś taka bardziej wizualna.
0: Expand items. Nie wiem, do czego jest. Zaznaczyłem ją właśnie po to, żeby zobaczyć, czy się nie pojawią dodatkowe opcje.
1: Aha.
0: No i jesteśmy przy skrótach klawiszowych.
1: Dobrze, to ja sobie otworzę. Ja sobie otworzę opcje. Postaram się jakoś teraz syntezę tu przekierować. Mam nadzieję, że mi się to uda. Nie będę was, drodzy słuchacze, męczył Apollem. Skorzystamy sobie z syntezy software'owej. Z tej samej zresztą, z jakiej korzysta Patryk. Dobrze.
2: Okay.
1: Mamy syntezę. I teraz.
2: Klawisz skrótu, włącz skróty klawiszowe,
1: zaznaczymy sobie to.
0: Podziała.
1: Tak. I to mamy.
2: Pokaż oknie
1: dobu CTRL. Takie to tłumaczenie. Teraz naciskam sobie insert i siódemkę, żeby sobie przejść tu do trybu przeglądania. No właśnie. Mamy pokaż w oknie głównym i ja teraz naciskam insert i pozdrawiamy Mikiego, który się loguje na serwer i klikam sobie teraz lewym przyciskiem myszy dwa razy. I tu mam sobie po prostu pole, w które to mogę coś wpisać, to znaczy wpisać, wcisnąć jakiś skrót. Na przykład załóżmy, że chciałbym Ctrl, Windows i Tab, taki łamaniec.
2: Tak, przycisk.
1: Nie zadziała mi, ale... No właśnie, Ctrl Windows mi zadziałał, więc mogę na przykład tak zrobić. Tab z jakiegoś powodu nie, a Ctrl Shift i Windows zadziała mi? Proszę. Tak, na przykład mógłbym sobie użyć takiego skrótu i to jest po prostu
0: to,
1: okno.
0: To, żeby nie było, Michale.
1: Dobrze. Okej.
0: Działa.
1: Udało się.
0: Musi działać. To teraz tak. No właśnie. Google Translate w tym momencie zabija samego siebie, bo oto opcje nie zostały jeszcze w cudzysłowie zaokejowane, a ja nacisnąłem zwyczajnie podwójny kontrol, żeby przypisać to samo do tego samego.
1: Aha.
0: I a co zamiast się okna stało? Ustawień odpaliło mi się główne okno Q-Translate'a.
1: Super. No niestety. Dlatego ja sobie wyłączę na razie te skróty, potem sobie ewentualnie je dopasuję do swoich potrzeb, ale jak widać można, tylko trzeba poświęcić temu odrobinę czasu. No i jak widać nie za bardzo chce to działać z tabem. Jeżeli ktoś miałby życzenie korzystać z taba. Dobrze, ja wracam do swojej syntezy, żeby was tu nie męczyć, bo w końcu Patryk pokazuje dziś ten program.
0: Skróty mamy do dyspozycji. No właśnie, to jest ten nieszczęsny Ctrl E.
1: Słuchaj, możesz kiedyś tam zmienić. Ale to jest na przykład całkiem fajne. Skopiuj tłumaczenie do schowka. Nieprzydatne, przydatne.
0: Domyślnie chyba trzykrotny. Nie, domyślnie nieprzypisany. Trzykrotny kontrol to jest skopiuj źródło do pola tłumaczenia. W sensie chodzi o to, że jeżeli na przykład jesteśmy na stronie albo w jakiejś aplikacji, aha, powiedzmy w polu edycyjnym, w notatniku, ja sobie mogę nacisnąć trzykrotny kontrol i to, co jest zaznaczone shift strzałkami, windowsowymi komendami do zaznaczania, samo mi się skopiuje w to pierwsze pole, po czym muszę przejść na Q-Translate, nacisnąć Ctrl Enter i dostanę tekst docelowy.
1: Też fajne.
0: Fajne. O właśnie.
1: Pop-up window, czyli z tymi okienkami pop-up wyskakującymi tak zwanymi, to chyba nie do końca to chce działać, przynajmniej z NVDA.
0: Dla nas, nie dla nas.
1: Dokładnie.
0: Nie bardzo. Nie
1: polecam. Z JOS-em też nie, jak rozumiem.
0: Podobnie, nie. To... Ja wiem, że ono jest, ale wiem to z, w cudzysłowie, doświadczenia, a nie dlatego, że to jest wygodne i się pojawia.
1: Rozumiem. No, jest parę tych skrótów.
0: Timeout w sekundach, czyli czas, zanim on uzna, że nie ma sensu wysyłać tego tekstu, bo internet jest tak słaby, że nie. Do usługi.
2: 5, 10, 15, 30, 60, 120.
1: O, dwie minuty maksymalnie.
0: U mnie było wpisane nic z jakiegoś powodu, bo ja tam chyba eksperymentowałem w pliku XML z konfiguracją. Ustawiłem mu tam chyba 15 tysięcy jako timeout. Coś koło tego, żeby móc słać dłuższe bloki tekstu.
1: Czyli tu
0: serwer proxy, jeżeli używamy. I tu wybieramy, jakie w ogóle usługi mają być używane, jakie usługi mają być dostępne. Do wyboru mamy, i tu myślę, że Państwu warto tę pełną listę pokazać.
1: Owszem.
2: Microsoft Headset, Chrome Headset, Babylon Headset, SDL Headset, Landex Headset, Lauda Headset, Balduno Headset, Mother Headset, DL Headset. To są
0: słowniki.
2: Wikipedia respect, Ultipran respect, Implantator respect, Devin respect, Reverse respect, Urban Dictionary respect, Ablingo respect, Uda respect, Oxford Learner Dictionary respect.
0: I tyle.
1: No szczerze mówiąc, sporej części nie kojarzę. No to są chyba dość wyspecjalizowane, przynajmniej niektóre z tych narzędzi, albo po prostu nieznane w Polsce.
0: I teraz tak. Wszystko byłoby ok.
2: Przycisk translation, add dictionary, przycisk, przycisk, sample, list box, serve, list view, przycisk translation, list view, goble, respect.
0: Ale tutaj jest jedna rzecz, z której chyba niestety nie skorzystamy. Otóż słowniki i tych dostawców można wybierać będąc w głównym oknie spod kontrol i cyferek. I tak kontrol 1 to jest Google, kontrol 2 to jest
2: Microsoft, respect.
0: Microsoft, Ctrl 3 to jest Prompt, Ctrl 4 to jest Babylon i tak dalej, i tak dalej. I teraz, o ile się dobrze orientuję, pozycja na tej liście równa się cyferka, jaka jest przyporządkowana do tej usługi w oknie głównym.
1: Aha.
0: Tu jest co prawda przycisk,
2: przycisk
0: który robi nie wiem co.
2: Translation, Google, Microsoft, Babylon, Prompt, SDL, ok.
0: Wynosi mnie poza okienko. Spacją oczywiście zaznaczamy, odznaczamy usługę. Natomiast jest tutaj obok przycisk, który to przycisk właśnie robi nie wiem co, po prostu gubi fokus. Ale podejrzewam, że gdybyśmy wizualnie myszką przenieśli te usługi i posortowali je po swojemu, w takiej kolejności wystąpiłyby pod kontrol i cyferkami w oknie głównym.
2: Przycisk, przycisk. Addictionary, przycisk.
0: Add Dictionary to jest przydatna opcja i ona właśnie pozwala nam dodanie do tej listy, ona nam pozwala dodać do tej listy plik XDXF ze słownikiem. To jest normalne okno.
2: Otwieranie dialog na pliku edit combo biblioteki dokument.
0: Po prostu.
2: Pliki typu combo box XDXF Dictionary XDXF 1 of 2.
0: I wszystkie pliki, tyle. Okno wyboru właśnie słownika. Okienko Q-Translate'a uciekło. W okienku już jesteśmy. Zaznaczamy języki, które mają być dostępne na tej liście tłumaczeniowej.
1: Ja jeszcze...
0: Zaznacz, odznacz wszystkie, tak żeby było łatwiej.
1: Ja jeszcze za chwilę wejdę ci, Patryk, w słowo, bo ja już właśnie odkryłem te pewnie tajemnicze przyciski, o których ty mówiłeś, jak to działa.
0: To są przenieść w górę, przenieść to, w dół, tak, które to działają jest... normalnie? Tak,
1: tak
0: po prostu?
1: Dokładnie tak. To jest przenieść w górę, przenieść w dół, tylko z nieznanych powodów gubi się fokus. Jeżeli coś takiego
0: tak,
1: się stanie,
0: się
1: to sobie trzeba po prostu kliknąć myszką, czy to z JOS-em prawdopodobnie też się da, ja akurat korzystam z NVDA, wystarczy gdzieś tam sobie kliknąć w to okienko tych opcji i nam przenosi. Pierwszy przenosi w górę, drugi przenosi w dół.
0: Drugi przenosi w dół.
1: Tak, a potem
0: ja
1: mamy...
0: Ja mam na to, Michale, jeszcze prostszy patent. Naciskam dwa razy szybko menu start.
1: Aha, no można i tak.
0: I ląduję tam, gdzie byłem.
1: Jasne.
0: Więc dla tych, którzy mogą, bo na pewno działa to w Windowsie 7, nie wiem jak w 8, 1 i 10, można sobie nacisnąć menu start i po prostu jest.
1: Wejść, wyjść.
0: Dokładnie. Natomiast zakładka języki jest już prostsza. Po prostu zaznaczamy te, które chcemy, te, których nie chcemy, odznaczamy i jest. Mamy przycisk check, uncheck. Czyli odznacz lub zaznacz wszystkie.
1: Wizualne rzeczy.
0: Dotyczące wyglądu rzeczy, tak, po jakim czasie Q-Translate ma się tam chować, pokazywać przezroczystość ramki, przezroczystość okna, jasność okna i inne tego rzeczy. To jest ciekawe, pokaż ikonkę odsłuchania aktualnego tekstu. Acz znowu to jest chyba ikonka, czyli to nie zmienia przycisku jakby jego obecności w interfejsie.
1: No, możemy sobie kolorki poustawiać, na przykład, żeby mieć lepszy kontrast, jeżeli mamy taką potrzebę.
0: A tutaj ktoś pomyślał o ludziach zaawansowanych, użytkownikach programu i o programistach, i o innych takich, bo mamy w drzewku opcję Exceptions, czyli wyjątki. Nawet jeżeli nasze skróty kolidują, bo w Qtranslate chyba deweloper ma świadomość, że te skróty to tak nie zawsze. I można zrobić wyjątek, że skróty włączone lub wyłączone
2: program.
0: We wszystkich programach, kiedy klasa okna syslist view 32, Qtranslate'a powinno nie być. Dla wszystkich programów, kiedy klasą okna jest drzewo. Dla wszystkich programów, kiedy pole listy i tak dalej, i tak dalej. Wstępne regułki deweloper już tu zdefiniował.
2: Add przycisk, all program,
0: dodaj nową.
2: Mobilny przycisk.
0: Zmień.
2: Delete przycisk.
0: Usuń.
2: Enable smart detection, Xbox, headset.
1: Albo bądź inteligentny.
0: Czyli jest smart detection, to tego nie wiem, tak czy inaczej, w tych oknach, kiedy potrzebowałem, to niestety nie był smart.
1: Włącz inteligentne wykrywanie, to się nazywa w polskiej wersji.
2: Cancel aplicy listbox exception advanced advanced internet explorer option set default browser combo box internet explorer 2 3 basic
0: hotkey internet. Domyślna przeglądarka.
2: Mozilla Firefox internet explorer Google Chrome Samary internet explorer.
0: On z jakiegoś powodu uważa, że internet explorer jest domyślną przeglądarką w tym momencie.
2: Option combo box ctrl 1 of 2 ctrl insert ctrl c.
1: Akcja kopiowania.
0: Akcja,
1: tak?
0: Domyślna akcja kopiowania. Tak, chodzi o to, że Qtranslate poniekąd wykonuje coś w rodzaju makra. Zwyczajnie on nie może za bardzo wniknąć w tekst przeglądarki, żeby nie było, że się zachowuje jak wirus i tak dalej. On po prostu, widząc konkretną klasę okna, widząc konkretny, to już takie programistyczne rozważania, ale widząc konkretny typ okna, on po prostu uważa, że musi zaemulować naciśnięcie Ctrl-C, tym samym kopiuje to, co jest zaznaczone, bądź całą stronę i ma jako źródło do tłumaczenia. Ale tak to deweloper rozwiązał. A że w niektórych programach Ctrl-Insert jest akcją, no to wtedy można sobie wybrać. Czymkolwiek jest tłumaczenie w interfejsie graficznym. Kliknięcie na ikonie tłumaczenia przełącza tryb myszki. To jest dobra opcja, ja sobie to wyłączę właśnie w tym momencie, bo tryb myszki dla nas jest średnio przydatny. Chodzi o to, żeby wszystkie te obiekty łatwo myszą móc klikać i sterować programem Qtranslate.
2: Enable mouse mode only when ctrl is pressed Xbox not pressed. Google domain combo box com 1 of 2 10 com.
1: A, czyli możemy
0: jakaś
1: albo...
0: specyficzne jak, opcje tak, dla Chin.
1: Dla domen konkretnych.
0: OCR API key. Nie wiem, z którego OCR-a, z którego rozwiązania do rozpoznawania tekstu korzysta Qtranslate. To jest opcja nowa.
1: Jest dalej link, że można się zarejestrować, więc może będzie można to gdzieś tam przetestować. Natomiast zastanawiam mnie, jak on sobie wtedy to OCR z tym OCR będzie radził, bo to jest dosyć ciekawa rzecz i w ogóle...
0: Interesująca opcja,
1: tak,
0: tak
1: i w ogóle
0: prostu.
1: W czym to będzie wykorzystywane?
0: W tej opcji Text Recognition, która na razie jest niby dostępna, niby nie, z menu Qtranslate'a.
1: Aha.
0: Chyba ładujemy mu obrazek i on będzie...
2: Register error reof rapike link. Enable listem link to presane text as lovers de Xbox headset. Remove line breaks Xbox not headset.
0: Możemy sobie włączyć tryb początkujący, czyli wolniejszą prędkość odtwarzania tekstów. Usunąć znaki nowej linii.
2: Ok, przycisk, sam, apry, przycisk, listbox, advanced, op, updates, automatical, rec, for, updates, rec, no. Automatical, rec, for, updates, rec, box, no, rec, edit, rec, no, przycisk,
0: Automatycznie sprawdzaj, czy są aktualizacje. Pole edycji, w którym byłby opis, jaka jest najnowsza wersja i co w niej zmieniono. Sprawdź teraz. I to tyle, jeżeli chodzi o opcje.
1: Aha, ja jeszcze tak sobie sprawdziłem, z jakiego serwisu korzysta ten API Key. To jest serwis zupełnie mi nieznany, no chyba, że ty coś kojarzysz. OCR.space. Space. Jest sobie taki serwis. Kiedy tu klikniemy, to jesteśmy przenoszeni na stronę. Tu możemy wpisać adres mailowy, kilka jeszcze dodatkowych opcji, no i ponoć dostaniemy klucz API. A trzeba będzie się zarejestrować. Ciekawe, jak
0: nie
1: się
0: kojarzę,
1: z polskimi literkami
0: szczerze,
1: będzie
0: Michale,
1: radzić.
0: Nie kojarzę, ale tworzy się w tym samym momencie nowy temat na Tyflo Podcast.
1: No tak.
0: Podejrzewam.
1: Bo to może być
0: jeżeli
1: interesujące.
0: Jeżeli by to działało OK, to wtedy...
1: Tym bardziej, że mamy tu napisane Best Free OCR API, więc... Darmowe. Może oni to dopiero testują i dlatego jest darmowe, ale kto wie, kto wie. No, ale trzeba będzie zgłębić temat. Na razie tylko tak sygnalizujemy, że coś takiego jest.
0: I tyle, jeżeli chodzi o opcje. Ja sobie z nich wycofam się w tym momencie, naciskam Escape. Nie mam akurat pod ręką pliku XDXF, tak żebyśmy mogli pokazać, jak korzysta się ze słownika. Natomiast mogę pokazać... Kliknąłem sobie w tym momencie myszką w słowo Google, programu JAWS. W NVDA to też jest możliwe za pomocą zarówno przeglądu ekranu, jak i zarówno myszą obiektową, jak i za pomocą Insert 7, czyli tego łatwiejszego przeglądu ekranu.
2: Microsoft CTRL 2, Prompt CTRL 3, Babylon CTRL 4, SDL CTRL, Landex CTRL, Loda CTRL, Mother CTRL, DL CTRL, Goble CTRL 1, Wetkie.
0: I się zgadza, czyli 9 usług możemy sobie tu przypisać pod...
2: Link, Memus, Goble Link.
0: Pod to, co więcej, będę teraz naciskał Ctrl i cyferki.
2: 3. 2, Polis, Persian. 5, Polis, Persian. 4 polis, Persian, Babylon Link, Stepla, plawy przycisk, przycisk.
1: No tak, się pojawił polis, na przykład Babylon. Jeden, jak polis, zmienisz, Persian, o, to będzie. 3, co? Będzie jakiś.
2: 2 polis, Persian. 4 polis, Persian, plawy przycisk, plawy, step, translate, przycisk, start, translate, przycisk, clear, auczy, nerczyć, edit, edit, edit, blank, blank.
1: Trochę nie bardzo blank, wiemy, step, czym tłumaczymy.
2: Test.
0: Tak.
2: Aby kroto, no, test.
0: Wiemy, jak klikniemy.
2: Aby kroto chwila test, aby kroto chwila test.
1: Co? Aha. No, jakieś dziwne rzeczy tu się dzieją.
0: Tu się teraz dzieje.
2: Nerczyć, auczy, clear, urem, translation, ctrl, combobox, polis, i, przycisk, sat, translation, direction, ctrl, combobox, persa.
0: Tłumaczymy z polskiego na perski. Według niego. I polski tekst to jest test, przetłumaczył nam z powrotem na polski.
2: Aby kroto chwila test, aby kroto chwila test.
1: Aha.
0: Bo jest to provider typu Baidu albo inny Babylon. Nie pamiętam, który dałem kontrol, którą cyferkę do klawisza kontrol docisnąłem w tym momencie. Natomiast nie bardzo wiemy istotnie, co jest wybrane.
1: No to ja powiem, jak jest w przypadku NVDA, bo tu jest całkiem fajnie to widoczne. Ja to może nawet pokażę, przynajmniej u mnie to tak jest. Być może jak okno będzie miało różną tam wielkość, to będzie to inaczej.
0: To się może zmienić.
1: Tak, to się może zmienić, ale pokażę tak przynajmniej na razie, żeby pokazać, że to w ogóle jakoś
0: znaczy, inaczej,
1: działa.
0: Inaczej, Michale, jeżeli teraz użyjemy z DOS-em myszy,
1: no,
0: to ja też jestem w stanie.
1: To też jesteś
0: do tego
1: w stanie.
0: Spokojnie.
1: Tak.
2: Listem to pepe, to jest clear, urem, listem to gobaskal, lefar, kupranslate, dialog, gobaskal, lefar, rof, babylon, gobaskal, lefar, rof, gobaskal.
1: Dokładnie.
0: No właśnie, czyli
1: tak.
0: Wiemy, że to jest babylon.
1: Na samej górze.
0: Czyli się da.
1: Dokładnie, na samej górze okna.
2: Kupranslate.
1: Mamy Q-Translate.
2: Google Translate, link, Polish to English.
1: I potem mamy właśnie Google Translate,
0: o,
1: Polish to English. A teraz na przykład daję Ctrl 2 i sobie czytam.
2: Link, translator, link, Indonesian, to Polish.
1: Aha. No fajnie. Trójka.
2: Prompt link auto detect to English.
1: Aha, no tak sobie powybierałem. Nie mogę. A czwórka?
2: Babylon link to English.
1: No, piątka.
2: SDL.
1: Aha, a tu nie ma nic, bo nie ma. No, ale działa. Działa, sami widzicie, można sobie przeczytać. Działa, gdyby ktoś się po prostu zgubił, to ja wolę te informacje też dla naszych słuchaczy pokazać,
0: pewnie,
1: że to jest.
0: Zawsze można to gdzieś tam sobie właśnie wybrać, klikając w tę nazwę tłumacza lub naciskając Ctrl 1 do 9, szybko ten serwis, ale warto wiedzieć, z jakiego korzystamy w tym momencie.
1: Tak, no chyba się ze mną zgodzisz, że zresztą mówiłeś to, że Google jednak najlepiej sobie radzi. Czy...
0: Tak, to Google wygląda na to, że radzi sobie najlepiej. Chyba że mamy do czynienia z jakimś bardzo niszowym tłumaczeniem typu Baidu z języka chińskiego, no to wtedy siłą rzeczy Baidu, które jest chińskie, na angielski raczej poradzi sobie troszkę lepiej. Mhm.
1: Szkoda, że nie ma takich, szkoda, że różne inne kraje nie mają takich serwisów właśnie, no ale Chiny to wiadomo, to jest kraj, który swoje rzeczy ma. Jakieś słyszałem o chińskim internecie tak naprawdę, że Chińczycy to nawet specjalnie z Facebooków i innych tego typu serwisów nie korzystają, bo oni tam mają wszystkie swoje i wszystko swoje. I to wcale nie dlatego, że jest cenzura, tak do końca. No jest oczywiście.
0: Tylko oni po prostu tak chcą.
1: Ale
0: tak
1: oni po prostu tak chcą, tak mają. To tak jakbyśmy my nie wychodzili za bardzo poza naszą klasę, bo po co? A teraz o naszej klasie to już mało kto słyszy.
0: Finach, tak.
1: I mało kto ją pewnie pamięta. Chociaż na przykład z zakupami to mamy tak, bo Allegro jest takim serwisem jakoś.
0: Jest Allegro i tak. Wszystkie inne serwisy no są popularne, ale jednak gdzieś tam to Allegro.
1: Dokładnie.
0: Także... Synonim zakupów przez internet.
1: Jasne.
0: To tak samo troszeczkę mają Chińczycy w kwestii tłumaczenia, w kwestii encyklopedii. I kilku jeszcze innych.
1: No i mają swoją właśnie wyszukiwarkę, nie tylko wyszukiwarkę, jak widać też serwis z tłumaczeniem, czyli Baidu.
0: Tak. I to chyba tak naprawdę tyle z takich opcji, które tutaj teraz już możemy bez problemu pokazać w programie Qtranslate i tak naprawdę najważniejszych funkcji.
1: Oczywiście, bo tak naprawdę ten program służy przede wszystkim do tego, żebyście mogli sobie łatwo, szybko i bez stresu przetłumaczyć jakiś tekst.
0: Przetłumaczyć z języka A na język B lub odwrotnie. I tyle. Tak.
1: Taką funkcję oczywiście ma natywnie, korzystając z silnika Google Chrome, ale jest podcast o tym, Tomek Bilecki to pokazywał, natomiast jeżeli nie macie Chroma, nie chcecie go mieć, albo po prostu wam to z jakiegoś powodu nie działa, bo to też nie zawsze działa, o czym zresztą mówiłem przy okazji podcastu o samej przeglądarce Chrome, tam się trzeba czasem trochę pewną ekwilibrystyką jednak mimo wszystko wykazać, no to może wam się przydać właśnie taki programik jak Qtranslate.
0: No i są jeszcze dwa argumenty. Pierwszy, Chrome jest bardzo dynamicznie rozwijającą się przeglądarką, więc z wersji na wersję może się coś zmienić radykalnie i diametralnie. Druga rzecz, z Qtranslate'a, szczególnie dla osób na przykład słabowidzących, gdzie screen reader nie pełni aż tak znaczącej roli, mamy te skróty, które domyślnie, powiedzmy tam podwójny kontrol, to się nic nie stanie, jeżeli go naciśniemy i pojawi się okienko, tak? To jest szybkie i wygodne.
1: No i też mamy syntezę.
0: Dla nas niewidomych jest to, powiedzmy...
1: I też mamy
0: syntezę. Tak, kwestia wymowy, posłuchać jak to brzmi.
1: Dokładnie.
0: Jeżeli na przykład uczymy się jakiegoś nowego języka i zależy nam na tym, żeby poznać, jak się dane słowo mówi, to mamy zarówno docelowy język tak po prostu, jak i źródło. Więc możemy sobie pomóc w rozpoznawaniu wymowy do jakiegoś tam stopnia.
1: Oczywiście, więc polecamy program Qtranslate. Przypominamy, pisze się Qtranslate, to jest jeden wyraz, Q duże, T duże, no i później wszystko już
0: cała reszta
1: z małych,
0: mała.
1: Tak. Małymi literami. Patryk Waliszewski razem ze mną pokazywał dziś te aplikacje. Aplikacja, przypomnijmy, dla systemu Windows.
0: A Michał dziś po drugiej stronie, tak. Za mikserem.
1: Dokładnie. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Do następnego spotkania.
0: Do usłyszenia.
1: Na antenie Tyflo Podcastu, Tyflo Radia. Jak zwał, tak zwał. Cześć.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam bardzo serdecznie w kolejnej audycji na antenie Tyflo Radia. Nazywam się Nowicki Radosław, a dziś moim gościem będzie Marcelina Hernik, prezeska, założycielka i pomysłodawczyni Fundacji ICU. Witam Cię bardzo serdecznie.
6: Również witam serdecznie.
5: W dzisiejszym programie będziemy rozmawiać właśnie o wspomnianej fundacji, o tym, jak ona powstała, skąd wziął się na nią pomysł, także o jej beneficjentach, o tym, jakie ma plany na przyszłość. Także zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do słuchania naszej audycji. I tak na początek może chciałbym poprosić Cię o opowiedzenie kilku słów o sobie, ponieważ jakby sama jesteś osobą mającą dosyć duży problem ze wzrokiem, a przecież no nie zawsze, a nawet dosyć rzadko zdarza się, że właśnie takie osoby decydują się na założenie fundacji.
6: Mam dysfunkcję wzroku dosyć poważną. Moje pole widzenia określa się jako mniej więcej do 2%. Jest to choroba genetyczna, tak naprawdę zdiagnozowana dopiero w roku 2018 dzięki badaniom genetycznym. Choroba Stargarda obu oczu. Jedna na zasadzie 100 tysięcy urodzeń, więc nie jest tak bardzo popularna. Należy do grupy chorób rzadkich. No, nie jest to łatwa choroba, ponieważ wciąż po jej rozwój trwa i wciąż się pogłębia, więc to widzenie tak jakby się zmniejsza. Nie mam widzenia centralnego, tylko bardziej wybiórczo, ruchowo obwodowe i utrudnia to zdecydowanie codzienne funkcjonowanie. Sam pomysł na fundację tak naprawdę zrodził się nie tylko w mojej głowie, tylko w całej moim tutaj otoczeniu najbliższych przyjaciół. Zainteresował się nasz założyciel, czyli pan Daniel, u którego byliśmy na pobycie z beneficjentami. Ówcześnie pracowałam wówczas w innej fundacji i byliśmy po prostu na pobycie w ośrodku czasowym i postanowił założyć właśnie fundację i wspierać osoby z dysfunkcją wzroku, ponieważ uważał to za bardzo opuszczone jakby środowisko, które nie uzyskuje takiego wielkiego wsparcia, a powinno, ponieważ są to osoby równie wartościowe, a jednak pomijane czy w środowisku zawodowym, czy dziś w jakiś społecznym. Fundacja nazywa się ICU, ponieważ jesteśmy bardzo ambitni i planujemy rozszerzyć swoją działalność bardziej na zagraniczną, międzynarodową. W tej chwili mamy wsparcie ze strony Kanady i Niemiec, więc już działamy tak naprawdę małymi kroczkami poza granicami kraju. Fundacja powstała w lipcu 2016 roku, więc stosunkowo jesteśmy fundacją młodą, a do naszego zacnego grona beneficjentów mamy zarejestrowanych blisko 150 osób, więc taka potrzeba integracji, potrzeba spotykania się i w ogóle potrzeba pomocy dla osób z dysfunkcją wzroku jest bardzo dużo.
5: To może tak jeszcze cofnijmy się do początku. Nie miałaś obaw właśnie związanych z tym, że jakby no to jest dość odpowiedzialne zadanie, a twoje jakby problemy ze wzrokiem mogą gdzieś tam stanąć na przeszkodzie właśnie w realizacji tych celów?
6: No, ja myślę, że tylko głupi by się nie bał. Ja się bardzo bałam, zresztą do tej pory mam takie obawy, ponieważ jestem osobą bardzo ambitną i chcącą jak największej ilości osób pomóc. W głowie tworzą się co rusz nowe pomysły, ale jednak nie mam takiej siły przerobowej. Moja praca przy komputerze też jest ograniczona. Nie jestem w stanie pracować tyle, co zdrowy człowiek, dobrze widzący. A fundacja na tą chwilę nie ma też takich możliwości, żeby zatrudniać sztab ludzi, którzy mogliby wspierać mnie w tym działaniu. Na szczęście mamy wolontariuszy, którzy nam trochę pomagają oczywiście w takim codziennym funkcjonowaniu naszej fundacji, organizacji. Nie jest to łatwe, ponieważ jako organizacja działająca na rzecz osób niewidomych i słabowidzących nie ma to żadnego znaczenia, czy w urzędach, czy w bankach jest to traktowane trochę jak każda działalność gospodarcza, więc trzeba było bardzo dużo rzeczy się nauczyć. No i nie da się ukryć, czy to będzie ZUS, czy będzie to jakiś inny urząd. Wszystkie dokumenty są pisane standardową czcionką, czyli taką bardzo niewielką i jest to utrudnienie dodatkowe, z którym trzeba się borykać i nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, czyli trzeba sobie pomóc przez jakieś aplikacje, bądź prosić kogoś o przeczytanie danego dokumentu. No nie jest łatwo i nie było łatwo. Moje obawy teraz są nieco mniejsze, bo jestem o rok starsza i o rok mądrzejsza przez rok prowadzenia fundacji jako prezes. I w tej chwili też mam obawy, ponieważ choroba postępuje, ale jest już takie doświadczenie, że mogłabym śmiało powiedzieć, że jestem po prostu bogata.

0: państwa, gdzie widziałaś, że właśnie jakby jest taka wyrwa, taka luka, że właśnie ta pomoc tym osobom właśnie mającym problem ze wzrokiem by się przydała, czy nie?
1: To znaczy tak, ja odkąd byłam dzieckiem, gdzie okazało się, że mam dysfunkcję wzroku, należałam do państwowej organizacji, z tym, że ani ja, ani moi rodzice, moja rodzina, na którą spadła ta choroba, nie czuliśmy się zaopiekowani. Niestety nie miało znaczenia. Być może dlatego, że to była jakaś mniejsza miejscowość i może dlatego też nie było tych dzieci tam tak dużo, tylko odkąd pamiętam, były same osoby starsze. I w późniejszym troszkę etapie, jak już byłam nieco starsza, trafiłam do świetnego stowarzyszenia w Grudziądzu, które bardzo mi pomogło, wspierało mnie w tej chorobie. Okazało się, że ja jestem tak naprawdę normalna, z tym, że mam dysfunkcję wzroku i to jest wszystko. Niczym innym się nie różniłam od innych dzieci, tylko ja miałam dysfunkcję wzroku. Było to bardzo integrujące stowarzyszenie, działające do tej pory zresztą prężnie. Dzięki nim pierwszy raz pojechaliśmy na wyjazd integracyjny, na turnus rehabilitacyjny. My wcześniej z rodzicami, z rodzeństwem moim nie korzystaliśmy z żadnych możliwości. Nie było żadnej integracji społecznej, nie było czegoś takiego. Raczej byłam zawsze w gronie towarzyszy gdzieś tam, czy w szkole, czy w klasie, byłam raczej jeńcem, niżeli towarzyszem do zabawy. To było przykre i ciężka praca była w szkole, walka w zasadzie, aż do momentu uzyskania całkowitej samodzielności i odpowiedniego wykształcenia. Ale tak, to stowarzyszenie, do którego należałam, jak najbardziej pomogło mi w tym takim dojrzałym podejściu do swojej choroby, do swojej dysfunkcji. Z tym, że żeby uzyskać jakąś informację, gdzie, do jakiego lekarza się zgłosić, nie było takich konkretnych informacji, ale też może po prostu nie było na tamten moment, nie było może nawet takiej bazy. Trzeba było pukać z taką trudną chorobą, niezdiagnozowaną, trzeba było pukać do drzwi, które niejednokrotnie już były otwarte, czyli tak jakby nasze koło się zataczało i ciężko było trafić do odpowiedniego specjalisty. Tak więc tak, no, stowarzyszenie mi dużo dało w życiu, a takie dążenie do uzyskania kompletnej diagnozy trwało prawie 17 lat.
0: Czyli tak naprawdę te twoje własne doświadczenia życiowe też były przyczynkiem ku temu, żeby właśnie tą fundację założyć, ICU?
1: Tak, jako małe dziecko mówiłam do mamy, że będę pielęgniarką, albo będę weterynarzem, no w związku ze swoją chorobą, no to trzeba wykluczyć takie zawody. I zawsze gdzieś udzielałam się charytatywnie jako wolontariusz gdzieś w jakimś domu pomocy, gdzieś to w fundacji jakiejś, tak? I zawsze mi brakowało właśnie takiego przepływu informacji. I w momencie, kiedy założyliśmy tą fundację, ja zaczęłam najpierw od tworzenia bazy lekarzy. Lekarzy, którzy się w czymś bardziej wyspecjalizowali. I jak moim takim marzeniem dla fundacji jest stworzenie takiego nie tylko biura doradczego, gdzieś konsultacyjnego, tylko stworzenie całej takiej bazy medycznej, też psychoterapii, gdzie ta osoba, na którą spada choroba, bądź on nie radzi sobie z jej przebiegiem, bo są różne choroby i różny przebieg, a co człowiek to świat, więc każdy z nas inaczej tą chorobę przeżywa. Chciałabym stworzyć takie centrum, gdzie okulistyczne, centrum ICU, gdzie byłoby cała baza danych, która byłaby niezbędna do zdiagnozowania, uzyskania odpowiedniego wykształcenia, kursów, możliwości zawodowych, gdzie byłaby opieka dla całej rodziny. To jest takie nasze marzenie, do którego będziemy oczywiście dążyć.
0: Czyli jakby priorytetem jest to wsparcie takie informacyjno-psychologiczne, nazwijmy je?
1: Na pewno ono jest bardzo ważne, dlatego że rodzice, wiem to z autopsji, tak, rodzice byliby w stanie wyprzedać cały swój majątek, oddać jakby część swojego życia, czy cokolwiek wyprzedać, żeby móc pomóc temu dziecku swojemu. I nieważne, czy ono będzie miało 5 lat, czy 12, czy 14, czy będzie mieć 40 lat. I brakuje takiej informacji, takiej kompendium, takiego, gdzie z czym można się udać.

0: ludzie pukają od drzwi do drzwi, nie wiedzą, że można korzystać z różnych dofinansowań, nie wiedzą, że można składać wnioski o rentę, jaka jest procedura. Nie mają takiej informacji, bo urzędy o tym wiedzą, ale nie monitorują na tyle, żeby do tego człowieka wyjść naprzeciw. Jeżeli my sami tego nie będziemy kontrolować, to są przypadki, kiedy ktoś z jakąś chorobą żyje 20 lat i dopiero po 20 latach życia z tą chorobą okazuje się, że może uzyskać zasiłek pielęgnacyjny albo jakąś rentę, więc jest to... No jeszcze raczkujemy w Polsce z takim dostępem do informacji i jest to oczywiście bardzo ważne, jest to podstawa, żeby wiedzieć, jak walczyć z chorobą, bądź jak z nią żyć, bo nie każdą chorobę można wyleczyć, nie każdą chorobę można spowolnić, niektóre po prostu dążą do całkowitej degeneracji układu wzrokowego. Żeby móc żyć z taką chorobą, to trzeba mieć informację potwierdzoną, czy to aby na pewno jest ta choroba i czy aby na pewno nie ma żadnych sposobności na jej leczenie. Tak, a psychoterapia, wsparcie psychiczne, wsparcie społeczne przez wyjazdy integracyjne, przez wspólne wyjścia, wspólne biesiadowanie, przez wszystkie nasze warsztaty, które robimy, to też spaja i to też potwierdza, daje taki trochę komfort psychiczny, że nie jesteśmy sami w tej chorobie, że tych osób jest więcej i stworzymy taką gromadę, która jest w stanie zrobić rzeczy, które nie śniły się zdrowym osobom, a my jednak je realizujemy. I to na pewno mobilizuje.
1: A czy to nie powinno być tak, twoim zdaniem, że właśnie takie kwestie informacyjne powinny leżeć w gestii samego państwa, a nie tych wszystkich organizacji pozarządowych? Jak się na to zapatrujesz?
0: No, brakuje tego. Tak jak mówiłam, oczywiście uważam, że w momencie, kiedy rodzice trafiają do jakiegokolwiek lekarza pierwszego kontaktu i ja mówię tylko o chorobach oczu, bo podejrzewam, że są, znaczy jestem pewna, że są choroby genetyczne, czy choroby jakieś mutacyjne, czy neurologiczne, no wymieniać można mnogo. Choroby, które są trudne do zdiagnozowania i ci rodzice, te rodziny przychodzą taką katorgę, taką wielką, trudną ścieżkę, zanim dotrą do odpowiedniego specjalisty. Uważam, że w momencie, kiedy trafiam do lekarza, który mu wskazuje, co się dzieje z moim dzieckiem, ma na przykład oczopląs, oczko ucieka, dziwnie reaguje na światło, w tej chwili zaburzenia takie psychoruchowe u dzieci jesteśmy w stanie szybciej zdiagnozować niż na przykład chorobę oczu. I to jest straszne, ponieważ układ, nasz narząd wzroku jest elementem układu nerwowego, bardzo delikatny i nie da się ukryć, że jest niezwykle istotny w codziennym funkcjonowaniu człowieka do adaptacji przestrzennej, do przyswajania treści, materiałów, kodowania. To jest narząd, który to tak naprawdę stanowi fundament do przyswajania informacji. Oczywiście mówimy o osobie zdrowej, bo są też przypadki, kiedy dziecko rodzi się już niewidome, no to wtedy wiadomo, że ta informacja przychodzi za pomocą innej sensoryki. Więc uważam tak, że państwo, tego brakuje. Brakuje takiej bazy, bynajmniej ja nie mam wiedzy na temat, żeby była taka możliwość, że idę do lekarza okulisty i on mi da rozpiskę, jakie mogłoby być podejrzenie, do jakiego specjalisty innego się udać. Puka się od kliniki do kliniki, w internecie, to Częstochowa, to Kraków, to Lublin i odsyłają od miejsca do miejsca. Jedynym potwierdzeniem bądź wykluczeniem jakiejś choroby są badania genetyczne, które są kolosalnie drogie. Więc tak, takie jest moje zdanie, że państwo być może tego brakuje. Na pewno organizacje pożytku publicznego powinny wspierać państwo w takim działaniu, ale żeby uzyskać taką informację w momencie, kiedy idę do lekarza z problemem, troszkę tego brakuje, tak sądzę.
1: A wspominasz tutaj o dzieciach. Czy oni są jakby głównymi waszymi beneficjentami, czy jakby rozpiętość wiekowa jest bardzo różna?
0: Mamy dzieci takie w wieku nawet od 2 lat, kiedy tak naprawdę rodzice dopiero zaczynają tą batalię, bo ciężko jest diagnozować dziecko, które jeszcze nie do końca mówi i jego motoryka jest słaba, tak więc jest ciężko mówić o jakiejś mega dobrej diagnozie. do tak naprawdę przez wiek dojrzewania, przez okres ma taki maturalny, studyjny, aż do osoby dorosłe, pracujące, aktywne zawodowo, aż do osób nieaktywnych zawodowo w wieku takim poprodukcyjnym, już mamy też i emerytów, rencistów. Tak naprawdę nasza fundacja przyjmuje każdego, kto potrzebuje jakiejkolwiek pomocy, czy to będzie tylko doradztwo, czy to będzie pomoc w zarejestrowaniu się do lekarza, czy to będzie pomoc w przetransportowaniu czegoś, kogoś do jakiejś placówki, czy będzie to pomoc wolontariusza, żeby pójść do teatru, pójść na spacer, czy nawet, nie wiem, wytłumaczyć, jak autobusy czy aplikacje zainstalować. Nie odsyłamy nikogo bez żadnej informacji. I trafiają do nas ludzie z różnymi problemami, trafiają osoby z konkretnym pytaniem, co robić w danej sytuacji i nikogo staramy się nie wypuszczać bez żadnej informacji zwrotnej.
1: Czyli tak naprawdę ta rozpiętość tematów, z którymi zwracają się do Was beneficjenci, jest bardzo szeroka z tego, co tutaj opowiadasz?
0: No tak, jest bardzo szeroka i też fundacja nie zamyka się na tylko na takie schorzenie, tylko na taką chorobę, tylko na taki wiek. Uważam, że jako prezes, ale w ogóle takie fundacje, czy organizacje, czy stowarzyszenia jako główny cel, swoją misję powinny mieć przyjąć pomagać i dla kogoś pomoc będzie wsparcie słowem, a dla kogoś innego będzie to terapia, a dla kogoś innego to jeszcze będzie wyjazd na jakiś obóz bądź zdobycie takiego wykształcenia czy zawodu, pracy satysfakcjonującego, więc przychodzą z różnymi problemami, z różnymi, ale nie tylko z problemami, bo też trafiają do nas beneficjenci, którzy mają pomysły. Mhm. Pomysły na integrację, pomysły na marzenia, pomysły na wyjazdy i to też jest dla nas cenne. No, tak naprawdę każdy beneficjent jest inny i mimo to, że mają czasem taką samą chorobę bądź taki sam problem, każdy z nich i tak jest inny. Każdy inaczej tą swoją chorobę i też życie w tej takim bezradności czasem też inaczej przeżywa. Ja staram się być dla naszych beneficjentów przyjacielem, nigdy nikogo nie oceniam, a wszystkim staram się pomóc.
1: A jak odniosłabyś się do takiego trochę stereotypu panującego w środowisku osób niewidomych, niedowidzących, że ogólnie rzecz biorąc jesteśmy tacy trochę roszczeniowi, że uważamy, że nam się coś należy, albo tego typu historie. Czy twoim zdaniem to się potwierdziło w twojej jakby praktyce kontaktu z ludźmi, czy zupełnie nie, że to jest w ogóle jakiś mit i trzeba z nim walczyć?
0: Jeśli chodzi o stereotypy, jeśli chodzi o tak zwane szufladkowanie osobowości osób, stygmatyzowanie, powiem tak, jako nauczyciel akademicki zadawałam pytania swoim studentom, z czym się kojarzy zjawisko, postać osoby z dysfunkcją wzroku, osoby niewidomej w zasadzie. Więc podawali bardzo przykrą charakterystykę, że jest to osoba, która z reguły ma czarne okulary, może chodzi po ścianach, używa białej laski, puka, szora. Czasem jest ubrana na opak, to gdzieś na lewą stronę, to jakoś niedobrane kolorystycznie ciuchy. Tudzież ma psa przewodnika, zdarza się tak, że ma psa przewodnika. Więc w momencie, kiedy ja mówię, że jestem zakwalifikowana do osób niewidomych, osób, które widzą tak niewiele i przemieszczam się przy pomocy białej laski, to wtedy doznają szoku, że są osoby chorujące, chore, ciężko tak naprawdę borykające się z tą chorobą, z utratą wzroku i mogą normalnie, aktywnie pracować i funkcjonować. Więc fundacja przyjęła sobie za jeden z celów edukację. Edukujemy zdrowe społeczeństwo, tak to nazwijmy, osób, które nie mają styczności z dysfunkcją wzroku. Edukujemy ich, że osoba niewidoma jest równie wartościowa, że osoba niewidoma może normalnie pracować, jest tak samo wartościowym pracownikiem, może wykonywać większość zadań powierzanych przez pracodawcę, a nasz naród, nasze środowisko właśnie osób z dysfunkcją wzroku też muszę uświadamiać i to przyjęłam jako cel, że po pierwsze świat się do nas nie dostosuje na tyle, że wyjdziesz sobie panie panie X czy Y i będziesz sobie chodził po pięknie przygotowanych chodnikach równiutkich, gdzie będą tylko ścieżki naprowadzające, informacje i tyflografiki i wszędzie dźwięk. No, bądźmy realistami, takiego świata nie doczekam ani ja, ani myślę moje dzieci, wnuki i jeszcze dalej. Na pewno świat się zmienia w naszą stronę i idzie naprzód i też my jako środowisko osób niewidomych nie możemy oczekiwać, taka jest moja opinia, że wchodzę do sklepu wielkopowierzchniowego z białą laską i proszę mnie w tej chwili obsłużyć. Dlatego, że w pędzie życia, w takich czasach, jakie mamy, czyli mass media, internet i wszystko, ludzie troszkę zapędzają się w tej swojej pracy i też często stajemy się tacy zupełnie gdzieś wkomponowani w otoczenie i nie można mieć pretensji do kogoś, że nas nie dostrzeże. Proponuję podejść do nawet czy do ochrony, czy do kogokolwiek, kogo napotkamy i zapytać się, czy byłaby możliwość, żeby mi pomóc, żeby zrobić ze mną zakupy. Ja sama praktykuję to i sprawdzam w wielu sklepach wielkopowierzchniowych. I to działa. Nie spotkałam się z czymś takim, że ktoś mnie brzydko potraktował, czy jakimiś epitetami, że ja nie mam przeszkadzać, albo że ja jestem, przeszkadzam komuś w pracy. Są różne choroby, już nasze społeczeństwo otwiera się też na osoby niewidome. Jesteśmy na szczęście, jakby idziemy krok naprzód, a nie krok do tyłu. Są oczywiście sytuacje, które są dramatyczne, są przykre i smutne, no bo stanowią barierę czasem nie do przeskoczenia. No, wiadomo, są też sfery wychowania i wszystkiego. Ale czy nasze środowisko jest roszczeniowe? Myślę, że przez ten cały czas, kiedy tak naprawdę osoby niewidome były pomijane, bo to też trzeba podkreślić, że tak naprawdę środowisko osób niewidomych i głucho niewidomych jest w grupie tej ryzyka wykluczenia społecznego. Kiedy nas tak naprawdę nie było, nas mówię o osobach niewidomych i słabowidzących, poruszających się przy pomocy białej laski, tak? Nas nie było widać długo na ulicach. Kiedyś w ogóle osoby niepełnosprawne, jakie bądź, były raczej skryte gdzieś, nie wychodziły na zewnątrz, był jakiś wstyd, tym bardziej w jakichś mniejszych miejscowościach. W tej chwili my wychodzimy tak jakby, dopiero od niedawna mamy takie wsparcie, od niedawna stosunkowo, bo osoby niewidome rodzą się przecież tak długo człowiek chory się rodzi, jak istnieje świat, no są choroby różne. I tak naprawdę stosunkowo niedawno zaczęły wpływać pewne możliwości dla osób z dysfunkcjami wzroku. Jakby wizerunek osoby niepełnosprawnej, nawet jako plakietka dla osoby niepełnosprawnej, kojarzona jest z osobą na wózku inwalidzkim. I te osoby, nawet opatrzyło się nasze społeczeństwo z osobami na wózku inwalidzkim i stało się to takie, nie chcę powiedzieć, że normalne, tylko pojawiają się te osoby jakby dłużej i nie stanowią takiego zjawiska w społeczeństwie. Jakby oswajamy się z tym, że tej osobie trzeba troszkę pomóc w razie jakichś progów i te osoby normalnie pracują, niektóre biegają, mając protezy, pokonują wszelkie swoje słabości, bariery i to się nam tak obyło i bardzo dobrze. Ja oczywiście uważam, że tak. A nasze środowisko przez jakiś czas było jakby trochę mimo wszystko wykluczone z jakichś norm, z jakichś projektów i od tak naprawdę chwała związkowi, który funkcjonuje, tak, i jednoczy te osoby, ale mimo wszystko byliśmy jakoś tak pomijani i tak naprawdę od niedawna się pojawiamy na tych ulicach, w tych projektach i stajemy się, tak jakby wchodzimy na nowo do społeczeństwa, co jest dobre. I być może tutaj uwarunkowane jest to określenie, to takie stereotypowe myślenie, że ta osoba niewidoma jest taka roszczeniowa, bo być może nie miała wcześniej możliwości korzystania z takich przedsięwzięć, czy dotacji, czy jakichś projektów, czy ulg, że to pojawiło się tak naprawdę niedawno, bądź dopiero niedawno dostali taką informację. Może stąd wynika to określenie, że ktoś jest roszczeniowy.
1: Czyli co? Czyli to dzięki temu, że na przykład działają takie fundacje jak wasza, dzięki temu, że jakby jest dostęp do coraz lepszej technologii, że są udźwiękowione komputery, telefony, aplikacje mówiące i tak dalej, ci ludzie właśnie stają się dzięki temu właśnie widoczni w społeczeństwie. Tutaj mówię o tych osobach niewidomych.
0: Myślę, że tak. Myślę, że to ma bardzo duży wpływ, że pojawiają się technologie, które ułatwiają nam codzienne funkcjonowanie. No, przepraszam, wystarczy wziąć pod uwagę nawet GPS-a, który istnieje już bardzo długo i w ogóle i w armii, i wszędzie, ale jednak w tej chwili te GPS-y są na tyle dokładne, że ta osoba niewidoma czy z dużym uszczerbkiem analizatora wzrokowego potrafi się samodzielnie przemieszczać. Są aplikacje, które zczytują znaki, są aplikacje, które informują, jaki nadjeżdża autobus. I są takie możliwości i one jak najbardziej ułatwiają codzienne funkcjonowanie i jakby dzięki temu też osoby niewidome wychodzą do społeczeństwa. Takie jest moje zdanie, tak.
1: A wspominałaś też o edukacji tych osób pełnosprawnych. Na czym ona polega? Wychodzicie gdzieś do szkół, do jakichś zakładów pracy? Jak to wygląda?
0: No to znaczy przyjęliśmy, w ogóle już jakiś czas temu przyjęliśmy zajęcia w przedszkolach, w szkołach integracyjnych również, ale też w szkołach masowych. Fundacja w zeszłym roku prowadziła tak zwane pogadanki w ramach godziny wychowawczej, którą każdy z nas pamięta ze szkoły, dotyczącej właśnie funkcjonowania osoby niewidomej i słabowidzącej. Szkoły są jak najbardziej otwarte. Fundacja robi to w ramach po prostu kampanii społecznej, jako działalność swoją, taką jako misję, ponieważ no, cała przyszłość jest w naszym młodym narodzie i jeżeli my nie będziemy uświadamiać dzieci i młodzieży, no to nie, no wiadomo, to jest po prostu misja. Edukacja jest bardzo potrzebna, więc zaczęliśmy od przedszkoli, potem mamy i szkoły, średnie. Jak najbardziej prowadzimy takie zajęcia, gdzie są też warsztaty, zapraszamy też osoby niewidome, które mają swojego przyjaciela, psa, przewodnika, co zawsze stanowi wielką furorę i euforię wśród dzieci i młodzieży. Nie spotkaliśmy się z żadnym inną reakcją jak taką. Pojawiają się bardzo przeróżne pytania podczas takich pogadanek, które dla osoby tak jakby z dysfunkcją wzroku nie stanowią ani problemu, ani zagwozdki, a jednak dla osoby widzącej coś budzi kontrowersje czy wątpliwości, chociażby jak się ubrać, skąd widzieć jakie ciuchy i tego typu rzeczy. Szczególnie dziewczyny pytają, jak się malować, jak to jest, że się ktoś pomaluje albo że ma włosy uczesane, jak to jest, no bo jak ona widzi, to sobie to zrobi. Ale kolejnymi takimi procesem edukacyjnym to są również firmy. Oczywiście niejednokrotnie mamy przypadek, kiedy osoba z dysfunkcją wzroku bardzo potrzebuje pracy, bo ma trudną sytuację finansową i znajdujemy jakąś pracę, ale nie jest poważana, tak, nie jest tak traktowana, bądź kiedy spada ta choroba na osoby z dysfunkcją wzroku, pracodawca zmienia swój stosunek i nawet jest gotów zwolnić osobę, ponieważ nie ma wiedzy. Ja zawsze to mówię, że to jest brak świadomości, brak wiedzy w społeczeństwie, jak pomagać i też nie da się ukryć, że można w pewnym sensie skorzystać z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, bo wpłyną z tego też i korzyści, ale można również tą osobę przygotować do pracy. Można wziąć, złożyć wniosek na przykład o dotację na specjalistyczny sprzęt, dostosować stanowisko pracy, co na pewno gwarantuje lepszą wydajność takiego pracownika. On będzie miał specjalne warunki, z którymi nie będzie miał trudu sobie radzić ze wszystkimi zadaniami. Więc takie szkolenia się odbywają. Zgłaszają się też do nas firmy, które obsługują osoby niewidome i słabowidzące, niepełnosprawne w ogóle, z prośbą o przeszkolenie pracowników właśnie z zakresu obsługi osób niepełnosprawnych. I fundacja również się tym zajmuje. Mamy certyfikaty, teraz też zgłosiliśmy fundację do takiego rejestru firm szkoleniowych, więc żeby to też była gwarancja. Mamy też odpowiedni personel wykwalifikowany, też i pedagogów, i szkoleniowców, psychologów, więc to też myślę dobrze, korzystnie wpływa na jakość naszych szkoleń. Zawsze są to warsztatowe też, zawiera też elementy warsztatowe, kiedy trzeba ubrać gogle bądź przemieścić się przy pomocy białej laski, wykonać jakieś zadanie. I to wszystko wpływa na nie tylko wiedzę, ale i też świadomość. Bo ważne jest, żeby edukować nasze społeczeństwo, to zdrowe, w jaki sposób świadomie pomagać. Bo świadoma pomoc nigdy nie będzie krzywdząca. Nie wolno ingerować w czyjąś sferę osobistą. Trzeba po prostu wiedzieć, w jaki sposób można tej osobie pomóc. I to właśnie robi też fundacja.
1: I jakie są reakcje ludzi, tych pełnosprawnych, jeśli na przykład ubiorą takie gogle, przejdą się z białą laską? Odczuwają taki troszkę szok? Czy...
0: To znaczy tak, jest głównie najczęściej po prostu też się gubią, ponieważ jeżeli znają Trójmiasto z zakółka, tak, czyli jako pasażerowie bądź kierowcy samochodu, no to z reguły nie wiedzą nawet, jaka jest struktura tego chodnika, czy gdzie są światła, gdzie tutaj najlepiej przejść, którędy. I jak zakładają takie gogle i dostają do ręki białą laskę, która ma tak naprawdę ich kierować, wskazywać na przeszkody, no często nie potrafią zrobić kilku kroków, bojąc się, że wpadną w dziurę, że spotkają studzienkę, że w kogoś uderzą, że nie znają słupa. No są takie obawy i to ich uświadamia, że ta osoba niewidoma jest bardzo odważna, choć też mamy takie obawy, jest odważna i sobie jakoś radzi, tak? Lepiej, gorzej, ale sobie radzą. I w momencie, kiedy wracają z takiego szkolenia i już tak jakby mogą te gogle zdjąć i na nowo doświadczyć swojego widzenia, to z reguły nasuwa im się jeden wniosek, że po pierwsze nie wiedziałem, no bo skąd miałem wiedzieć, po drugie nie rozumiałem, no bo jak mogłem zrozumieć, skoro nigdy tego nie doświadczyłem, a po trzecie mówią, mówią, że teraz ja już wiem, czyli mają taką świadomość też, jak ta osoba funkcjonuje i przestają tak jakby narzekać na to, co widzą, bo mają tą możliwość po prostu widzieć.
1: Ale może też z drugiej strony przestają bać się nas jako osób niewidomych i
0: tak,
1: gdzieś
0: tak.
1: Może w przyszłości, kiedy nas zobaczą, może nie będą bali się podejść na przykład i poprosić o pomoc.
0: Myślę, że tak. Myślę, że to na pewno, dlatego że mówię, jeżeli ktoś powie, nie wiedziałem, nie miałem pojęcia, nie rozumiałem, w tej chwili rozumiem, czyli pojawia się ta świadomość, pojawia się empatia, bo doświadczyli tego. I ja myślę, że jest dużo, większość naszego społeczeństwa, czy w ogóle ludzi na świecie, chciałoby pomóc, ale może się właśnie boją.
1: Albo nie wie jak. No właśnie.
0: No właśnie. Tak, boją się, nie wiedzą jak, nie chcieliby zrobić krzywdy, więc ja zachęcam jak najbardziej. Fundacja teraz będzie wydawać taki biuletyn informacyjny też o wizerunku osób niepełnosprawnych. On się pojawi najpierw na stronie internetowej i na Facebooku. Takie, myślę, że to będą cykliczne scenki, które będziemy wrzucać ku świadomości, ku powiększaniu, poruszaniu wiedzy i świadomości.
1: A właśnie ludzie, beneficjenci trafiają do was właśnie przez środki takie te społeczne, czyli właśnie przez Facebooka, przez strony internetowe, czy bardziej metodą kuli śniegowej dowiadują się od kogoś, na przykład, że istniejecie, że pomagacie i też chcą skorzystać z waszej pomocy. Jak to wygląda?
0: To znaczy, trzeba powiedzieć, że w momencie, kiedy pojawiła się fundacja, ja wcześniej też już byłam w środowisku, i ta metoda kuli śnieżnej przerodziła się po prostu w taką lawinę i większość naszych beneficjentów tak jakby zna siebie nawzajem i też zna mnie jako panią pracownika, a teraz jako prezes, wiedząc, że ja już działałam w środowisku. Jednak, ale mamy też bardzo dużo osób tak jakby w ogóle spoza Trójmiasta, spoza tego środowiska tutaj trójmiejskiego, którzy dowiedzieli się o naszej fundacji właśnie z Facebooka albo ze strony internetowej, wygooglując po prostu pomoc dla osób z dysfunkcją wzroku i tak to działa i tak do nas też trafiają. Tak, myślę, że internet i te nasze mass media mogą też korzystnie wpływać i zachęcać do aktywności na rzecz fundacji.
1: Przez te półtora roku no pewnie już trochę zrobiłaś, ale czy było tak w pewnym momencie, że zetknęłaś się tak, z jakąś taką ścianą, że coś okazało się nie do przeskoczenia? Czy raczej no, udaje się wszystkie jakby projekty, wszystkie plany doprowadzać do końca?
0: To znaczy, ja właśnie po tym całym roku działalności zrobiłam sobie taki rachunek sumienia i można wierzyć bądź nie, wszystkie przedsięwzięcia, które robiliśmy, były pokryte z tak jakby z budżetu fundacji. Największym trudem, z jakim ja się zmagam i z tą właśnie głową w mur, gdzie myślałam, że jak nie drzwiami wejdę, to może oknem, a jak nie oknem, to może kominem, że uda się coś zdobyć, coś ugrać, ale tak pozytywnie, tak? Coś, jakieś, czy wnioski, czy cokolwiek, to okazało się, że taką przeszkodą nie do przejścia dla mnie są dotacje państwowe, są wnioski publiczne, kiedy składałam już kilka i po prostu decyzja była odmowna na przyznanie środków publicznych. Jako tak jakby argument to był, że za krótka jest działalność fundacji. Wszystko w porządku, ale jest za krótka działalność fundacji, więc państwo nie uzyskacie tej kwoty. Ja mówię, zawsze proszę, może odwołam się, mówię, może chociaż część tego wnioskowanego, bo też trzeba powiedzieć, że fundacja nie składa wniosków na 20 czy 50 tysięcy. To są za te zamówienia, te wnioski, konkursy, to i też i małe granty, więc nigdy ta kwota wnioskowana nie przekroczyła 8-9 tysięcy, więc też nie mówmy, że fundacja jest tak bardzo zachłanna i chciałaby nie wiadomo jak wielkie pieniążki, ale i tak jest to coś, z czym nie mogę sobie poradzić. Nawet miałam osoby, które pomagały mi w tworzeniu projektów, składaniu ofert konkursowych. No niestety nie udało się. Nie poddajemy się jak najbardziej, no bo nie na tym rzecz polega, żeby skulić ogon czy schować głowę w piach. Z nowym rokiem budzą się nowe pomysły, być może pojawią się za chwilę nowe oferty, na które będzie można składać. Na pewno się nie poddamy, ale jest to coś, z czym ja nie sądziłam, że będzie taki kłopot. Inną rzeczą jest też w ogóle finansowanie fundacji. Nie da się ukryć, że fundacja ponosi koszty administracyjne i to nie jest żadna tajemnica, nie jest to sekret. I tak jak każde biuro musi za siebie płacić, zużywa energię, zużywa prąd, żeby móc realizować internet czy telefon. I jakby miała pracowników, to tak samo musi zatrudniać pracowników i to jest tak samo koszt. I to finansowanie fundacji nie jest łatwe. Nie jest łatwe pozyskiwanie środków, darowizn. Nasi beneficjenci czują się jakby w takim jakby troszkę obowiązku, może nie, chcą, coraz częściej chcą nas wspierać i z własnych środków dofinansowują naszą fundację, dzięki czemu na przykład możemy sobie pozwolić na wyjścia do teatrów, na wyjazdy. To wszystko, które pieniążki, te darowizny, które wpływają na konto fundacji, czy też do kasy tutaj w biurze, przeznaczamy na nasze wspólne wyjścia, na przewodników, na bilety wstępu. No tak, w ten sposób to funkcjonuje. I to jest fajne. Chciałoby się mieć więcej darowizn, chciałoby się, żeby fundacja zaczęła jakby sama siebie realizować, żeby można było spłacać ją, żeby nie trzeba było do niej dokładać jak najbardziej. Ale jest to tak, jak jest. Finansowanie organizacji publicznych, pozarządowych chyba po prostu tak funkcjonuje w Polsce i chyba myślę, każda organizacja się z tym boryka. Co nie zmienia faktu, że bariery, czasem bariery ludzkie są bardziej krzywdzące, niżeli te finansowe czy jakieś architektoniczne. Kiedy w głowie zrodzi się pomysł, robimy kroki, żeby go zrealizować, a właściciel czy prezes jakiejś spółki powie, że nie przyjmie beneficjentów z dysfunkcją wzroku, bo się boi o swoje czy ich bezpieczeństwo, bo się poślizgnie, bo no abstrakcyjne czasem argumenty, ale no niestety okazuje się, że nie do przeskoczenia i nasze, moje czy moich beneficjentów pomysły czasem zderzają się ze ścianą. No, z reguły
1: często?
0: Staram się
1: tak się zdarza?
0: Czy często? uważam, że jesteśmy społeczeństwem otwierającym się na osoby z dysfunkcją wzroku, na osoby niepełnosprawne, ale jednak się zdarza, tak? Nie tak często, przypuśćmy sobie, jeżeli mamy 10 jakichś pomysłów, no to na te 10, 2 kończą się fiaskiem, stają się utopijne, bo jest czynnik ludzki, tak? Za nim stoi czynnik ludzki, jakaś niechęć, strach, obawy. I do momentu, kiedy nasze społeczeństwo nie będzie właśnie świadome, nie będzie wyedukowane, no to takie obawy będzie stwarzać. Nie mówimy też tutaj o chodzeniu po wulkanie, czy skakaniu ze spadochronu do wulkanu, tylko raczej mówimy o takich wyjściach integracyjnych, poznawczych. No to zdarzają się takie, przypuśćmy, 2 na 10 naszych pomysłów kończy się w ten sposób.
1: Wspomniałaś tutaj właśnie o wyjściach takich, no jakby grupowych. Z tego co wiem, no to też duży nacisk kładziecie na zwiedzanie, tak? Okolic, na taką warstwę turystyczną Trójmiasta.
0: Tak, to znaczy ja w ogóle jestem osobą bardzo aktywną i chciałabym za wszelką cenę aktywizować moich beneficjentów. Mamy taki cykl wyjść, takie sensoryczne zwiedzanie Gdańska, to jest, zaczynamy od Gdańska, ale będziemy zwiedzać całe Trójmiasto i potem iść dalej w kierunku być może Mierzei Wiślanej. Uważam, że my jako mieszkańcy Pomorza, mieszkańcy województwa pomorskiego, mieszkańcy Trójmiasta powinniśmy mieć taką wiedzę historyczną, turystyczną, gdzie się udać, kiedy przyjadą do nas goście. I bardzo mi na tym zależy, żebyśmy też lokalnie poszerzali swoją wiedzę, lokalnie działali. No, mieliśmy za sobą Oliwę, mieliśmy park sensoryczny i przed nami teraz jest kolejnym etapem. Jak tylko troszkę aura się poprawi, mamy nowy port, starą taką dzielnicę Gdańska, razem ze zwiedzaniem Muzeum Lechii Gdańskiej i naszego pięknego stadionu bursztynowego, więc myślę, że bardzo atrakcyjne, myślę, że bardzo fajne. Uważam, że taka wiedza nikomu, dla nikogo nie jest zbędną, a nawet jest taka, uważam ją za taką kluczową dla kogoś, kto po prostu tutaj mieszka.
1: No wiedza, znaczy wiedza wiedzą jakby, ale no też przede wszystkim wyciągnięcie tych ludzi z domu, prawda? Żeby nie siedzieli w tych przysłowiowych czterech ścianach, tylko żeby też gdzieś poszli, żeby jakoś troszkę inaczej spędzili czas.
0: Tak, zdecydowanie, ale muszę powiedzieć i muszę się pochwalić, że nasi beneficjenci są bardzo aktywni i nawet kiedy jest taki miesiąc jak styczeń, w którym tak naprawdę jest i zakończenie roku działalności fundacji, jakieś rozliczenia i to jest taki w zasadzie przestój troszkę po świętach, to już są telefony ze strony beneficjentów, kiedy możemy się udać na jakąś aktywizację, kiedy coś będziemy robić, bo już im za długo siedzieć w domu, więc ja mogę pochwalić się i z dumą reprezentować moich beneficjentów, którzy myślę, że przez ten cały rok, kiedy brali czynny udział w różnych przedsięwzięciach, po prostu już na tyle się zmobilizowali, że mają ochotę uczestniczyć dalej. Wszystkie nasze zajęcia, które robiliśmy, nie kończyły się jakby na jednym wyjeździe. To były najmniej 2 bądź 3 tury w ramach jednego pomysłu, tak? Więc też warto o tym powiedzieć, że po prostu jest potrzeba ze strony środowiska i też, co trzeba podkreślić, że te nasi beneficjenci się po prostu lubią. Lubią ze sobą spędzać czas, lubią ze sobą się troszkę pośmiać, lubimy ze sobą śpiewać, tańczyć i pływać i skakać, więc to też jest ważne, że stworzyliśmy sobie w fundacji taką trochę rodzinę, która sobie lubi ze sobą spędzać czas.
1: A jakieś inne jeszcze aspekty właśnie fundacji, bo wyczytałem taką informację, że chociażby organizowaliście już chyba pierwszy raz, ale chyba będzie też drugi raz, takie warsztaty wokalne, prawda? Właśnie dla osób, które jakiś mają talent związany ze śpiewaniem.
0: Tak, ogłosiliśmy casting, zgłosiło się na tą chwilę nie aż tak wiele osób, ale to też dlatego, że fundacja działa dopiero rok i chciałabym oczywiście te warsztaty robić cyklicznie, zawsze na początku roku. Zgłosiło się 12 osób po wstępnej kwalifikacji, które mają talent wokalny i chciałyby się troszkę zaprezentować. I takie warsztaty będą się odbywały w lutym i marcu, a kulminacją tych warsztatów wokalnych, mam nadzieję, że dojdzie do realizacji, będzie konferencja we współpracy z naszą Dumą i Chlubą, czyli z Uniwersytetem. I tam będzie właśnie konferencja taka prospołeczna, troszkę paranaukowa, gdzie będzie też moment dla sławy, dla chwały i wypromowania talentów w środowisku osób niepełnosprawnych, czyli tych osób, które będą brały udział w tych warsztatach.
1: Czyli jakby ta konferencja to jest kolejny ten aspekt edukacyjny?
0: Tak, tak. O tym marzyłam od momentu, kiedy powstała fundacja. Z tym, że moje jakby ambicje, aspiracje zderzają się z rzeczywistością i to wszystko troszkę trwa i oczywiście chciałabym to zrobić na wiosnę. Zobaczymy, czy pozwolą na to finanse, czy będzie też taka wola jak do tej pory ze strony naszego partnera i czy uda nam się po prostu to wszystko przygotować. I oczywiście takie informacje zamieścimy też na naszym Facebooku, na koncie, bądź też na stronie internetowej. No ale tak, jest to etap, kolejny etap edukacji społecznej.
1: I jakby co byłoby głównym jakby aspektem tej konferencji?
0: Głównym aspektem jest jednak wizerunek osoby z dysfunkcją wzroku, który powinien się zmieniać w mentalności. Jak wizerunek osoby niepełnosprawnej wzrokowo, to i też jej ścieżka edukacyjna i możliwości właśnie jakieś medyczne rozwiązania. Będziemy gościć, myślę, specjalistów wysokiej rangi, którzy będą trochę opowiadać, przedstawią jakiś cykl badań, być może przedstawią też wyniki pierwszych badań genetycznych, które gdzieś w Ameryce się tworzą. No, wszystko jest tak jakby przed nami. Na tą chwilę nasz program ramowy jest uszczuplony, ponieważ no, cały czas budujemy i tworzymy go.
1: A myślisz, że właśnie ta genetyka to jest taką przyszłością dla osób mających problemy ze wzrokiem?
0: Ja myślę, że w ogóle badania genetyczne stanowią początek do tworzenia genoterapii, być może wprowadzenia to na jakimś etapie klinicznym. Ja uważam, że tak. Uważam, że tak naprawdę w ogóle genetyka jest bardzo młodą nauką, bardzo prężnie się rozwijającą. I tak jak już można walczyć z rakiem, który no, niejednokrotnie doprowadza do zgonu pacjenta, tak myślę, że wielka przyszłość przed chorobami układu wzrokowego jest przed nami. Oczywiście, jeżeli już prowadzimy badania genetyczne, to po coś one są robione. Był taki projekt prowadzony, gdzie badania genetyczne, pobierano próbki krwi do badań genetycznych, żeby też ustalić, jakie najczęstsze schorzenia są w naszym społeczeństwie i myślę, że to jest początek do tego, jak leczyć potem pewne jednostki chorobowe naszego społeczeństwa, jakie mamy tendencje też do jakich chorób i myślę, że w kolejnych etapach będzie również to terapia genowa na zwyrodnienia jakieś czy na jakieś choroby oczu. Tak mi się wydaje, że tak może być, że tak będzie. Mam głęboką nadzieję i wierzę w to, że tak będzie, że te badania genetyczne, które w tej chwili są robione, które nasi beneficjenci też licznie robią, w późniejszym etapie będą jakby mieli może pierwszeństwo do terapii genowej, tak?
1: Chociaż,
0: taką mam nadzieję.
1: Chociaż tak naprawdę ta genetyka to taki jeszcze trochę niezbadany obszar, prawda?
0: Jeszcze tak. Myślę, że dlatego mówię, jest to młoda dziedzina i mam nadzieję po prostu, że sama jeszcze w swoim życiu doczekam się jakiejś początkowej fazy chociaż terapii genowej dla swojej choroby. No też trzeba powiedzieć, że osoba niewidoma jakby nie umiera na ślepotę. Tak, że są choroby, ja zawsze to mówiłam, tłumaczyłam to i do tej pory to tłumaczę, może ktoś się ze mną nie zgodzić, ale w gruncie rzeczy nie umiera się na ślepotę. tak?
1: No nie, no bo to się, z tym się żyje, że tak powiem, prawda?
0: Więc nie umiera się na ślepotę, a są choroby genetyczne, na które kończą się zgonem. I być może trzeba po prostu trochę cierpliwości, kiedy wprowadzą terapię genową na takie jednostki chorobowe, które doprowadzają do śmierci i uda się to zatrzymać i wtedy zostanie więcej czasu na spowolnienie jakichś chorób genetycznych oczu bądź całkowite uzdrowienie. Ja w to wierzę oczywiście i myślę, że to wszystko jest przed nami, ale tak jak mówię, ja na ślepotę nie umrę, tylko na być może szereg innych chorób i zdecydowanie w moim odczuciu, tak, ja mówię o sobie, zdecydowanie wolałabym leczyć choroby, które kończą się tragicznie, które dążą do, no to po prostu do śmierci, śmiertelne choroby, niżeli tą, z którą ja się borykam. Może ktoś mieć oczywiście inne zdanie, być może bardziej egoistyczny i chcieć sobie najpierw pomóc. Ja uważam, że w pierwszej kolejności powinny być to choroby, które są śmiertelne.
1: A tak jeszcze wracając do samej fundacji, no tak opowiadaliśmy o tym, że jakby troszkę pomagacie ludziom w takich sferach informacyjnych, jakby doinformowujecie ich, troszkę właśnie stawiacie na taką edukację, troszkę też na takie aspekty społeczne, kładziecie nacisk. A jakie z takimi typowo kwestiami związanymi dla osób niewidomych? Czyli mam tutaj na myśli chociażby jakieś poruszanie się z białą laską, nauka na przykład korzystania ze specjalistycznego oprogramowania komputerowego, z udźwiękowionych telefonów itd., itd. Czy w tym zakresie też jakieś działania podejmujecie?
0: To znaczy, jeśli chodzi o orientację przestrzenną, czyli naukę z białą laską, fundacja się tym stricte sama nie zajmuje, dlatego że my współpracujemy jako fundacja, czyli zarząd fundacji tego nie robi, ale współpracujemy z instruktorami, którzy mogą i uczą naszych beneficjentów takiego przemieszczania się, poruszania się jak najbardziej. Dajemy też możliwości kontaktu z innymi organizacjami, które działają na rzecz osób niewidomych i słabowidzących, gdzie mogą dostać jeszcze więcej takich informacji bądź większą ilość godzin sfinansowaną na przykład z jakiegoś projektu, bo też takie projekty się pojawiają i my tych beneficjentów tam kierujemy, żeby nie musieli komercyjnie płacić za jakieś spotkania bądź kiedy tych godzin jest niewystarczająco dużo w ramach jakiegoś projektu, to dostajemy taką, przekazujemy taką informację, gdzie mogą uzyskać tych godzin więcej i jakieś jeszcze inne dodatkowe wsparcie. Jeśli chodzi o obsługę urządzeń, oczywiście najpierw różne są tego jakby czynniki, bo możemy pomóc w zdobyciu takiego sprzętu poprzez wypełnienie wniosku, złożenie tego w odpowiednim urzędzie, wystawienie, pokierowanie, jakie to mają być wartości tych urządzeń, pomoc w dostarczeniu, przekazaniu tych wszystkich dokumentów. I potem, jak już jest zrealizowany ten zakup przez różne firmy, bo też osoby z funkcją wzroku myślą, że komputer trzeba kupić tylko u jakichś wiodących firm handlujących sprzętem dla osób niewidomych, co jest wprowadzaniem ich w błąd, bo można kupić sprzęt, zakupić tak naprawdę wszędzie. I pomagamy w znalezieniu najlepszej oferty, gdzie nie trzeba tych pieniążków tak dużo wydać. Czasem fundacja pokrywa też wkład własny w ramach takiego dofinansowania. I wtedy jak już mamy, uzyskujemy ten sprzęt, on czasem przychodzi do biura fundacji, bo państwo chcą sobie popróbować, zobaczyć, to wówczas współpracujemy z bardzo fajnymi wolontariuszami, którzy są też zawodowo i naukowo uczą się w zakresie informatyki bądź obsługi właśnie nowoczesnych technologii. I takie odbywają się po prostu szkolenia z zakresu obsługi tych urządzeń. Sama prowadzę szkolenia dla osób bardzo słabowidzących, niewidomych też mam kilka, z obsługi właśnie smartfona, ponieważ sama się musiałam tego nauczyć i doskonale go znam i żyję z nim w symbiozie i do tego namawiam zawsze moich beneficjentów, żeby szli krok naprzód i sobie ułatwiali życie. Więc te nowoczesne technologie oczywiście tak, są specjalne oprogramowania, które już no, trzeba niestety zakupić w specjalistycznych tutaj salonach handlowych, punktach handlowych i one są instalowane w naszych urządzeniach i z tego też jest szkolenie oczywiście.
1: Jakie marzenia masz takie na przyszłość? Gdzie jest jakby taki największy jeszcze jakby punkt, który chciałabyś w takiej najbliższej przyszłości zrealizować? Co to by było?
0: W najbliższej przyszłości? To znaczy ja bym z takich mniejszych rzeczy, to wiadomo, że ja bym chciała zrealizować swoje małe projekty, które mieszczą się na trzech kartkach formatu A4. I to są takie przedsięwzięcia, które od lat mi chodzą po głowie i dążę do tego, żeby je zrealizować. Chociażby loty balonem, czy to nasze wspomniane już tak bardzo dawno nocne zwiedzanie Malborka, co jednak okaże się, że jest to możliwe. I to nie będzie zwykłe przedsięwzięcie, ale o tym nie będę na razie wspominać, bo spotkanie z muzeum dopiero przede mną. Ale z takich dużych rzeczy, takiego mojego osobistego marzenia do fundacji, tutaj to byłoby, tylko nie myślę, że to będzie tak bardzo szybko, ale myślę, że to się zwiastuje, że to będzie. Że się zdarzy, chciałabym stworzyć właśnie takie centrum, duże centrum, które zaangażowałoby nie tylko osoby niewidome. Chciałabym zaangażować być może osadzonych w więzieniu, którzy by w ramach swojej pracy uspołeczniali się, też wracali do społeczeństwa, adaptując naszą przestrzeń, dbając o nasz park. Fundację za jakiś czas, ciężko powiedzieć za jaki to będzie czas, okres, widzę właśnie w takim, jako takie wielkie centrum, gdzie byłoby miejsce dla każdego, gdzie każdy uzyskałby informacje, został przebadany, został dobrze pokierowany, być może zostałby objęty terapią, gdzie każdy mógłby wziąć chwilę oddechu i swoją całą sensorykę poddać takim doświadczeniom, kiedy będzie można po prostu różne struktury i różne bariery też pokonywać i poznawać.
1: Czyli tak ambitne plany.
0: Myślę, że bardzo ambitne, tak, ale też myślę, że do zrealizowania, tylko nie na tym etapie, kiedy fundacja jeszcze tak naprawdę nie korzysta z środków publicznych. Mam nadzieję, bardzo na to liczę, że uda się pierwsze projekty w tym roku zrealizować z budżetu państwa po prostu, tak, z publicznych pieniążków, aniżeli tylko ze środków fundacji czy wkładu firm, czy ludzi dobrego serca po prostu, którzy nam pomagają.
1: No nie ukrywajmy, że jednak jeżeli chce się takie jakieś większe projekty realizować, no to potrzebne są no, pieniądze, tak? No bez tych pieniędzy, no nawet największe chęci, najlepsza motywacja, no niewiele będzie w stanie zrobić, prawda?
0: No więc właśnie, to jest to, z czym fundacja się boryka, z takim naszą gorączką, bolączką, z czym jest mi ciężko się pogodzić. No to jest pewnego rodzaju walka. Walka o też dla niektórych też o przetrwanie, bo niektóre fundacje tylko bazują i funkcjonują dzięki właśnie projektom z środków publicznych. My na szczęście jesteśmy na tą chwilę jeszcze na tyle wystarczalni i samowystarczalni, że sobie radzimy, co nie zmienia faktu, że bez wsparcia państwowego, bez środków publicznych jest po prostu trudno i na pewno moje ambitne plany nie zrealizują się, jeśli nie uzyskamy wsparcia z budżetu państwa.
1: Czyli co, tak na najbliższe miesiące to głównym celem jest ta konferencja?
0: Konferencja i dalszy ciąg integracji społecznej i szkolenia. To cały czas się, tworzy i tutaj się nic nie zmieni. Nasze ambitne plany rozwojowe będą się toczyć. Jesteśmy na etapie bardzo ciekawych rozmów z różnymi placówkami publicznymi, gotowymi z nami współpracować, bo też warto dodać, że fundacja dołączyła do rządowego programu Dostępność Plus jako sygnatariusze. Jesteśmy sygnatariuszem, ambasadorem tego programu, z którym też wiążemy duże nadzieje, że jednak idzie to ku lepszemu.
1: A jakie te nadzieje? Znaczy, co konkretnie chciałabyś, jakby, jakie pole do że tak powiem, popisu widzisz w tym programie właśnie Dostępność Plus? Co mogłoby się zmienić dla, na korzyść osób?
0: Na pewno dla fundacji widzę możliwość głośniejszego, głośniejszej jakby edukacji społecznej przez ten program, ale również widzę rozwiązania architektoniczne, pokonywanie barier w przestrzeni publicznej. To jest bardzo ważne, żeby te osoby miały jak najwięcej, te osoby, czyli mam na myśli środowisko osób z dysfunkcją wzroku, miały możliwość uczestniczenia w tym życiu społecznym, tak jakby we wszystkich placówkach, i to placówka to nie jest tylko, dajmy na to, muzeum, które akurat zastosowało jakąś linię naprowadzającą. Czy tu chodzi o to, że będzie wprowadzony taki standard i wszystkie publiczne placówki będą zobowiązane do jakby wprowadzania tych rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami różnymi. I to jest szansa też dla fundacji, żeby uczestniczyć w tym, żeby wskazywać placówkom, firmom, no każdemu, kto będzie miał wolę korzystania z tego, wolę bądź przymus, bo sądzę, że będzie po prostu będzie to taka norma, jak są normy europejskie, tak będzie norma po prostu dostępności przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych i my jako fundacja właśnie będziemy w tym uczestniczyć właśnie w słowie doradczym, bądź też wykonawczym, żeby kadry, personel przeszkolić, żeby pokazać, wskazać, co jest niezbędne w takiej do adaptacji przestrzennej, a co jest wskazane, bo niektóre rzeczy są niezbędne, tak jak są to linie naprowadzające, a są rzeczy, które są wskazane, na przykład duża tyflografika na środku budynku, bądź przy recepcji, która wskazuje, gdzie się znajdują, jakie przestrzenie dostępne dla osób zwiedzających, bądź nie wiem, petentów urzędu, bo nie da się ukryć, że urzędy nasze dopiero raczkują z dostępnością i jest to utrudnienie nie tylko dla osób niewidomych czy słabowidzących, ale no w ogóle są te bariery, które tak naprawdę wymagają likwidacji, bądź budynki, które wymagają modernizacji i tej adaptacji właśnie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
1: No i przede wszystkim chyba też takie ujednolicenie, o czym wspomniałaś, prawda?
0: Tak, normy, tak, chodzi o normy. Chodzi o to, żeby było wszystko tak samo, a nie każdy autobus, tramwaj inaczej oznaczony, gdzie indziej ten przycisk. Gdzieś jest tablica udźwiękowiona, a gdzieś nie jest, gdzieś na środku jest ścieżka, a gdzieś indziej prowadzi na schody, gdzieś indziej w mur. No niestety, często, ja też chciałabym powiedzieć, że często takie absurdy budowlane, jak są na niektórych dworcach, gdzie ścieżka właśnie prowadzi na przykład do ekranu, który nie jest udźwiękowiony. No jest to pewnego rodzaju absurd, no bo po co on ma tam prowadzić, skoro on nie jest udźwiękowiony. Albo prowadzi wzdłuż ściany dookoła, tak jakby, że ta linia naprowadzająca nie wyprowadza człowieka z peronu, tylko może po prostu chodzić sobie w kółko. I wydaje mi się, że nikogo nie usprawiedliwiam, absolutnie to są pieniążki, niemałe pieniądze wyrzucone tak naprawdę w błota, w zasadzie w bruk, które zostały po prostu nieświadomie wykorzystane. W momencie, kiedy budują się jakieś ulice, są remontowane, bądź jakieś dworce, perony, powinna być brana pod uwagę opinia środowiska.
1: Ale ktoś to musiał przecież odebrać, prawda?
0: No i właśnie, kiedyś nie było takiego wymogu, że trzeba, tylko można było zrobić taką adaptację, można było przystosować na przykład chodnik, ale nie trzeba było. W tej chwili prawo mówi, że w momencie remontowania drogi, kładzenia nowej nawierzchni czy wymiany jest obowiązek przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. I w tym momencie jest powoływana jednostka pozarządowa, która musi wydać taką opinię. No i tu jest też szansa dla fundacji, żebyśmy dążyli do, żebyśmy pomijali byle jakość. Dążyli do tej dobrej jakości, do tych dobrych zmian i do tego, żeby jednak te ścieżki naprowadzające nie kończyły się w drzewie, w słupie czy śmietniku, tak?
1: A dzięki temu też pewnie będzie więcej niepełnosprawnych, niewidomych właśnie wychodzących na zewnątrz, prawda?
0: Oczywiście, jest to aspekt społeczny na pewno bardzo ważny i jest to czynnik niezbędny do tego, żeby te osoby się czuły komfortowo i bezpiecznie.
1: Czego można Ci życzyć na te następne miesiące pracy w fundacji?
0: na pewno cierpliwości i wytrwałości, to na pewno tak.
1: Ale bardziej do przepisów czy do beneficjentów?
0: Nie, do beneficjentów tej cierpliwości myślę nie zabraknie, bo sami są moim motorem napędzającym. Raczej do przepisów, raczej do takiej nieudolności bądź niechęci ludzkiej. To na pewno.
1: W takim razie tego serdecznie Ci życzę. Przypominam, że moim i gościem wszystkich słuchaczy była Marcelina Hernik, prezes Fundacji ICU.

0: W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwicz.
1: No to dziś ponownie wybraliśmy się do krajów afrykańskich i tym razem to nawet obok country nie stało, więc myślę, że jesteś usatysfakcjonowana.
2: No i całe szczęście, twoje szczęście, że koło country nie stało. Kulisy wyboru tego utworu na rozpoczęcie naszej dzisiejszej audycji są takie, że Michał wyszukał go już w ubiegłym tygodniu, kiedy to zastanawiał się, od czego rozpoczniemy wydanie, którego mogliście wysłuchać w ubiegłą sobotę. I ci, którzy wtedy z nami byli, to pamiętają, że wtedy również zabrzmiała piosenka z kontynentu afrykańskiego, ale właśnie przy tej okazji Michał znalazł jeszcze jedną i się zastanawiał, czy iść dalej w tym kierunku, a wtedy moją propozycją to, abyśmy ten utwór sobie pozostawili gdzieś tutaj na wierzchu, nie chowali płyty z nim na daleką usytuowaną półkę w naszej płytotece, gdzie do tej pory stał, ale odczekali z nim właśnie do tego wydania, które rozpoczyna się teraz, ze względu na to, że to afrykańskie odniesienie będzie miało swoją kontynuację w przypadku, no jak się później okazało, niejednej informacji, jaką dla was przygotowaliśmy, a w jakich kontekstach będziemy nawiązywać właśnie do Afryki, no to oczywiście przecież wam nie powiemy od razu, no bo...
1: bo nie byłoby niespodzianki.
2: Czymże byłaby ta audycja, jakimi my byśmy byli prowadzącymi, gdybyśmy już tutaj zapewnili wam na początku spoilery. Trzeba słuchać.
1: Oczywiście, że tak. Gdyby kogoś interesowało, co to w ogóle była za piosenka, to w wykonaniu niejakiego Baba Mal razem z Brazilian Girls, czyli taki mariaż trochę elektroniki i rzeczy ludowych jak najbardziej. I co ciekawe, to tym razem to nie był język Afrikaans, a to był język, który się nazywa Pular. Wyobraź sobie, że to język z grupy języków mumadińskich, często używany przez lud Halpularen, który zamieszkuje region Futatoro w Senegalu. Taki mądry jestem.
2: Okej, to już teraz mi to wszystko wyjaśniło.
1: Cieszę się.
2: Proszę tego nie odbierać w ten sposób, że ja jakoś z tego się nabijam, bo się pojawiają obce słowa, bo tak samo dla nich, jakby usłyszeli, że język polski jest gdzieś tam w Polsce, a ja mieszkam na Pomorzu, to tyle samo by pewnie im to powiedziało. Niemniej doceniam, że mam tutaj takiego eksperta. Nie wiedziałam, że odkąd rozpoczęliśmy prowadzenie tego programu, przypominam, to już 8 lat, nabyłeś w międzyczasie taką afrykańską, około afrykańską wiedzę, nie chwaliłeś się. No widzicie,
1: nabyłem
2: ta inteligencja
1: na
2: prowadzącego.
1: GPT.
2: No właśnie tutaj tak skomentowałam to poza anteną, ale uprzedziłeś. Dobrze się przyznajesz, że
1: nie, no ja zawsze jestem szczery.
2: Bardzo zaawansowana jest inteligencja prowadzącego. Szkoda, że sztuczna.
1: No zdarza może, się, zdarza
2: może
1: się.
2: Może jednak nie szkoda, bo tak czy inaczej może ona być wsparciem. Zawsze możemy jakąś taką ciekawostkę tutaj zaprezentować.
1: Ja zawsze powtarzam, że to jest narzędzie, a to jak z tej sztucznej inteligencji korzystasz, to już od tej twojej zależy.
2: No pewnie, że tak. Niemniej my wciąż żywi. Te informacje, które tutaj dla was mamy, nie są wytworem sztucznej inteligencji, bo ona czasami lubi halucynować i mogłaby nam coś tutaj podpowiedzieć to i owo. Nie do końca z sensem, więc staramy się samodzielnie robić research dotyczący tego, co się dzieje w mediach i właśnie ciekawostki już nie językowe, a medialne będziemy wam prezentować w kolejnym odcinku magazynu RTV, który mieć będzie numer 255, a witają was w nim oczywiście Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska.
2: Wydanie to jest kolejnym z cyklu nadrabiamy kwestię jesiennych ramówek przede wszystkim, bo o bardzo dużej ilości rzeczy wam powiedzieliśmy w ubiegłym tygodniu, do tego stopnia, że aż spotkaliśmy się dwukrotnie. Dziś porcja informacji, jaką przed sobą mamy, jest obszerna, ale już chyba nie aż tak, jak w tygodniu ubiegłym. Niemniej myślę, że powinniśmy się tutaj wszyscy szykować na takie spotkanie z tymi medialnymi tematami, z tych raczej dłuższych, więc zapewnijcie sobie coś do picia, coś do jedzonka, co tam lubicie, żeby wam się przyjemniej słuchało tego, co dla was przygotowaliśmy, aczkolwiek niestety nie zaczniemy od akcentu przyjemnego, tylko od informacji bardzo przykrej.
1: Informacji z wczoraj.
2: Informacji z wczoraj, bo generalnie układ tego naszego

0: Programu jest standardowy, czyli odwrotny do naszej nazwy, ponieważ w nazwie mamy RTV, a najczęściej układamy to na zasadzie TVR. Są wyjątki, ale tak jakoś ostatnio to się miewa, że omawiamy to, co w telewizji, więc obecnie zaplanowaliśmy, żeby na początku naszej audycji się znalazło to, co dotyczyć będzie nowości w ramówkach telewizyjnych, których jeszcze nie omówiliśmy, a następnie, żebyśmy jeszcze dopowiedzieli to i owo o radiu. Okazało się jednak, że rzeczywistość zrewidowała nasze plany, ponieważ pojawiła się informacja, która wymagała tego, aby od niej rozpocząć to wydanie. Informacja bardzo niespodziewana. I kiedy przeglądałam wczoraj social media i mi wyskoczył link z press serwisu z taką na razie jeszcze krótką notatką, bo nie było do końca jeszcze wiadomo co, jak dokładnie, ale po prostu, że wydarzył się ten fakt, to powiem szczerze, że choć nie należałam może do fanów, do licznego wprawdzie, ale no grona fanów tej dziennikarki, ale oczywiście, że kojarzyłam i stykałam się z jej działalnością przez lata, to jak przeczytałam ten link, to nie byłam w stanie w niego kliknąć przez jakąś dobrą minutę, jak nie więcej. Nie postrzegajcie mnie przez ten pryzmat jako jakąś, nie wiem, egzaltowaną osobę, bo to nie, bo no mnie się jakoś rzadko zdarza, wiecie, coś przeżywać tak bardzo emocjonalnie, ale mnie mniej wywołało to po prostu we mnie taki szok, myślę, że to kwestia szoku, bo kiedy dochodzi do śmierci, której nie spodziewamy się, no to ten szok zawsze jest. Co innego, kiedy faktycznie można tego się spodziewać, bo ktoś na przykład cierpiał na jakąś chorobę, tak jak to było chociażby w przypadku pani Joanny Kołaczkowskiej. No liczyliśmy, byliśmy pełni nadziei, że to się skończy dobrze, no ale w tle zawsze była taka myśl, że jednak może się skończyć inaczej, tak jak się stało. Natomiast w przypadku pani Katarzyny Stoparczyk, bo o niej mowa, osoby wciąż młodej, w sile wieku, bo miała lat 55. Kiedy pojawia się informacja, że taka osoba, taka dziennikarka, którą jeszcze do niedawna w radiu i w mediach społecznościowych można było zobaczyć i usłyszeć, że taka dziennikarka nie żyje, no to absolutnie nikt się nie spodziewa, że na takie coś się natkniemy, że to się wydarzy. To znowu może zabrzmieć w sposób egzaltowany, ale to, co się tak wydarzyło, tak na dobrą sprawę nam uświadamia te kruchość ludzkiego życia, bo może się właśnie wydawać, że jesteśmy zdrowi, młodzi, silni.
1: A na wypadek samochodowy nic nie poradzimy. Dokładnie. Może nas spotkać w każdej chwili.
0: Na wypadek czy jakąś inną nagłą okoliczność nic nie poradzimy, nie jesteśmy w stanie temu zapobiec, na to się przygotować. A tak właśnie się tutaj wydarzyło, o czym poinformował serwis TVN24.pl. Katarzyna Stoparczyk zginęła w wypadku wieżowym na Podkarpaciu. Przed tragedią gościła na festiwalu w Stalowej Woli, a w sobotę miała uczestniczyć w kongresie kobiet w Katowicach. Więc jak się domyślamy, pewnie jechała z jednego wydarzenia na drugie, tak? No bo była w Stalowej Woli, wypadek był na Podkarpaciu. W nim zginął mężczyzna i zginęła kobieta, czyli właśnie pani Katarzyna. To się wydarzyło wczoraj, gdzieś w okolicach godziny 15 i jeszcze kilka godzin przed swoją śmiercią wrzucała na Instagram jakieś tam materiały, bo w sieci była bardzo aktywna. No i kto mógł przypuszczać? Przypomnijmy, że Katarzyna Stoparczyk była związana przede wszystkim z programem Trzecim Polskiego Radia i to długo, bo od 2001 roku stworzyła wiele audycji dla dzieci i młodzieży, czy też dotyczących tych najmłodszych, w tym słynny cykl Dzieci wiedzą lepiej i Zagadkowa niedziela.
1: Ten cykl Dzieci wiedzą lepiej to miał takie swoje drugie życie, mam wrażenie, też w internecie.
0: W internecie, tak, to prawda, bo te nagrania mnie się też co jakiś czas, chociaż nie obserwowałam tego, to się wyświetlały, bo ktoś to udostępniał właśnie na takiej zasadzie, że jest jakaś wypowiedź śmieszna, uchwycona przez Katarzynę Stoparczyk, która rozmawiała z dziećmi na różne tematy ważkie, a dzieci przedstawiały swoje podejście do tego wszystkiego, więc jak była jakaś wypowiedź zabawna albo w temacie jakimś takim obecnie popularnym, to gdzieś to tam się przewijało. Ona zainicjowała również radiowy teatr dziecięcy Polskiego Radia. Jeżeli chodzi o audycję, która prowadziła, to jeszcze Myśli Dziecka 357 i 116-111, ale można ją też było zobaczyć w telewizji, jeżeli ktoś pamięta taki program jak Duże Dzieci w TVP2, którego gospodarzem był Wojciech Mann, to tam oprócz niego pojawiała się jeszcze pani Kasia, która też czasami z tymi dziećmi gadała, i to była właśnie pani Katarzyna Stoparczyk. A tak w ogóle to pracę dziennikarską rozpoczynała w Polskim Radiu Wrocław. No, chyba tyle jesteśmy w stanie powiedzieć, bo zawsze trudno postawić kropkę w tych okolicznościach. No teraz całe social media są wypełnione odniesieniami, kondolencjami, wspomnieniami zarówno osób, które z panią Katarzyną pracowały, jej radiowych kolegów, jak i tych, którzy po prostu lubili oglądać i słuchać to, co tworzyła. Tak więc no...
1: W radiach też się pojawiają informacje, pojawiają się audycje takie okolicznościowe, czy to w Trójce, czy też był jakiś materiał w Radiu 357, więc
0: tak, te wspomnienia... Tak, w ogóle Radio 357 to chyba pierwsze poinformowało o tym, nawet
1: tak,
0: nie
1: Na Facebooku.
0: Tylko 357, gdzie przecież też miała wielu przyjaciół, z którymi w Trójce pracowała. Piszcie, jeżeli wy macie jakieś wspomnienia z Katarzyną Stoparczyk, z jej audycjami, jeżeli lubiliście ich słuchać, to będzie nam bardzo miło, jeżeli tym się podzielicie, no bo tyle możemy zrobić i w taki sposób najlepiej ją upamiętnić. A że jesteśmy na żywo, to nasz Facebook jest do waszej dyspozycji, a zatem wszystko, co będziecie do nas pisać, możemy wpleść do naszego programu pomiędzy te newsy, które dla was przygotowaliśmy. A zatem tu stawiamy kropkę, co oczywiście nie jest łatwe, i przechodzimy do informacji ramówkowych związanych z Telewizją Polską na początek, bo w ubiegłym tygodniu szyk był trochę odwrócony, zaczęliśmy od Polsatu, potem byliśmy w TVN-ie, a ta Telewizja Polska musiała aż do niedzielnego naszego drugiego wydania czekać na swoją kolej. To teraz sobie od nich rozpoczniemy, od Jedynki właśnie, żebyście byli na bieżąco. Tam już oczywiście sporo do tej Jedynki wróciło, o czym wam mówiliśmy ostatnio. Jest też ten nowy serial, czyli Zaraz Wracam, ale przyznam, że nie oglądałam, bo jakoś nie leży to w obszarze moich zainteresowań, także jeżeli wy macie jakieś wnioski, bo obejrzeliście ten serial o wsi, o gminie, przepraszam, Polskie Pole, która ma miejskie aspiracje, to dawajcie znać, chętnie się zapoznamy z jakimiś wnioskami na ten temat. A teraz to, co jeszcze przed nami, jeżeli chodzi o TVP i o powroty, czy też nowości w jesiennej ramówce. No to tak, sobotnie popołudnia to od wiosny serial komediowy, przynajmniej tak jest reklamowany, ale ja go nigdy nie oglądałam, więc pozostaje mi wierzyć, że tam zabawnie się dzieje, w serialu Pan Mama, który będzie emitowany w takiej samej formule, jak to było wiosną, czyli po dwa odcinki w soboty, pierwszy o 17.35, a drugi o 18.00. I od razu wam powiemy, że tak, ponieważ premiera jest dzisiaj, to jest to nieuniknione. Nie zdążycie na serial Pan Mama. W ogóle nie łudźcie się, że RTV się skończy i wy pójdziecie i włączycie TVP1, a tam będzie Pan Mama. To się na
1: pewno
0: nałoży.
1: Macie TVP VOD, więc powinniście być
0: bardzo piękna, dostępna dla niewidomych aplikacja. Także tam można iść. Tak naprawdę to wiemy, jak jest z tą dostępnością i tak jak zawsze mówimy, wybierajcie, jak chcecie, wybierajcie mądrze. Wszystko można potem jakoś nadrobić. A jeżeli chodzi o to, co w tym drugim sezonie czeka widzów, to Sylwester Dzik, czyli ten główny bohater, musi poradzić sobie z powrotem mamy i nową miłością, policjantką Klaudią. W obsadzie serialu ponownie znalazł się Paweł Domagała jako rzeczony Sylwester, Karolina Bacia, Piotr Głowacki, Olga Wypych, Anna Stolarska, Mirosław Tomczuk, a także postaci będą, których w ubiegłym sezonie jeszcze nie było, a tym samym do obsady dołączają nowi aktorzy Aleksandra Pisula i Dorota Pomykała. Tak więc już dziś pierwsze dwa odcinki kolejnego sezonu. Ale nie tylko ten serial właśnie dziś będzie miał okazję na Antenę Jedynki wrócić. Tylko, że o ile Pana Mamę można było oglądać ubiegłej wiosny, tak ci, którym spodobał się serial Profilerka, musieli czekać nieco dłużej, ponieważ jego pierwszy sezon pokazywany był jesienią, no i także jesienią widzowie będą mogli zobaczyć sezon drugi. Nie zmieni się natomiast to, że w sobotnie wieczory będzie można tę produkcję oglądać, a co w tym drugim sezonie? akcja serialu będzie tym razem toczyć się na Kaszubach, gdzie rodzinne korzenie ma tytułowa bohaterka Julia Wigier. Przypomnijmy, że grają Wiktoria Gorodecka, która do nas jeszcze wróci w przyszłym tygodniu, ponieważ nie dość, że gra w Profilerce, to jeszcze Zatańczy z Gwiazdami. Nowy sezon Profilerki będzie mieć zresztą podtytuł w języku kaszubskim. Ten podtytuł prawdopodobnie czyta się jako Jastre, albo jakoś tak, bo nie jestem ekspertką, chociaż powiedzmy, że do Kaszub nie mam aż tak daleko, ale tutaj moja wiedza jest równa zeru. Ale dowiedziałam się jednak mimo wszystko, że ten rzeczony tytuł oznacza Wielkanoc. To może jednak lepiej było do wiosny poczekać z tą Profilerką, żeby to lepiej pasowało, no ale już widzowie faktycznie wtedy musieliby się mocno uzbroić w cierpliwość. No i tradycja i bogactwo regionu będą tutaj przejawiać się także w dialogach, a część z tych dialogów będzie można usłyszeć również w języku kaszubskim, co mamy nadzieję wiąże się z tym, że tam będą napisy, ponieważ jeżeli widzowie nie będą władać kaszubskim, a pewnie większość nie, to mogłyby jakieś tam elementy im z tych dialogów umknąć, bo to nie jest zawsze takie łatwe do zrozumienia, jeżeli ktoś nie zna tego języka. To nie jest tak, że jak się zna dobrze język polski, to wystarczy. Absolutnie nie. No wszak jest to osobny język właśnie ze statusem języka, a nie gwary czy czegoś takiego. W obsadzie Profilerki poza wspomnianą odtwórczynią głównej roli pojawią się także znani z poprzedniej serii Michał Czernecki, Mateusz Banasiuk, Jędrzej Hycner, Aleksandra Justa i Ewa Telega. Ale tutaj także mamy aktorów, którzy powiększą to grono występujących na ekranie, a będą nimi m.in. Przemysław Bluszcz, Marcin Czarnik, Robert Czebotar, Mirosław Haniszewski, Anna Karczmarczyk, Magdalena Lamparska, Eliza Rycembel, Józef Pawłowski, Przemysław Sadowski, Marta Ścisłowicz, Krzysztof Szczepaniak i Magdalena Waligórska. Więc wynika stąd, że zapowiada się całkiem sporo nowych postaci, skoro aż tylu nowych aktorów. A jak to dokładnie się wszystko ułoży i jak zostaną pokazane te elementy kaszubskości, tego się będzie można przekonać już dziś. Tak jak powiedziałam, o godzinie 20.25 jest to zatem ta sama pora, do której mogą być przyzwyczajeni widzowie, którzy śledzili pierwszy sezon, ale rok temu. Sobota 20.25, dzisiaj Profilerka. W ogóle ta oferta TVP na wieczór sobotnie będzie serialowa, przynajmniej w pewnym stopniu, ale zanim poszerzymy ten wątek, bo to będzie związane z przejściem do TVP2, to jeszcze jedno nawiązanie do telewizyjnej jedynki, tego co jutro z kolei się wydarzy, a niedzielne popołudnia w jedynce to były od kilku miesięcy spotkania takie w atmosferze klubu jazzowego, tak przynajmniej reklamowano zawsze program Daje Słowo, w którym Maciej Orłoś rozmawia ze znamienitymi postaciami polskiej sceny muzycznej, teatralnej, tak, bo to absolutnie nie są celebryci, to są rzeczywiście te osoby, że jeżeli już kogoś mielibyśmy nazwać gwiazdą, no to on rzeczywiście takie gwiazdy zaprasza i już jutro o godzinie 17.30 na pierwsze takie spotkanie zaprosi widzów, a gościem tegoż właśnie spotkania będzie Andrzej Chyra. W przyszłym natomiast tygodniu czeka widzów rozmowa z Hanną Śleszyńską. Także takie osoby będzie można zobaczyć w tych pierwszych odcinkach. Zobaczymy, kto jeszcze da słowo panu Maciejowi i przyjdzie na tę rozmowę do klubu jazzowego i poopowiada to i owo o swojej przeszłości. Niedziela 17.30, jedynka Daje Słowo. Tyle o telewizyjnej jedynce na teraz, bo ona będzie do nas wracać, wróci konkretnie w przyszły weekend, ponieważ tak jak Wam mówiłam, oni jeszcze czekają z premierami swoich propozycji na niedzielę, ze względu na to, że jutro one by nie mogły wystartować, ponieważ transmitowany jest mecz piłki nożnej. Dlatego też nowy serial pod tytułem Drelich oraz absolutnie nie nowy, bo znany widzą program Rolnik Szuka Żony, muszą jeszcze tydzień poczekać na swoją premierę. Tak więc o co chodzi w tym serialu? No i przypominajkę, że startuje rolnik szukający żony lub męża, bo to różnie bywa, zależnie od płci rolnika, który w programie występuje, a to bywa różnie. To wszystko u nas obiecujemy, że pojawi się w przyszłym tygodniu. Na razie w związku z tym nie omawiamy ramówki telewizyjnej Jedynki na niedzielny wieczór. Omówimy natomiast to, co się będzie działo w telewizyjnej Dwójce. No moi drodzy, to się dzieje. Musimy przez to przejść, chociaż...
1: Oni wracają.
0: Nie wiem, czy jestem na to gotowa. Dobrze, Michale, jaki jest twój stosunek do serialu Rodzinka.pl?
1: Swego czasu oglądałem, a potem przestałem.
0: Czyli, a jaki był tego powód? Czyżby przestało ci to bawić?
1: Przestało mnie to, tak, dokładnie.
0: Czyżby pani Kożuchowska, Boska Kożuchowska krzycząca na Karolaka i na te swoje dzieci, czyżby to przestało być śmieszne?
1: Dokładnie, no bo ileż można. Ja w pewnym momencie odniosłem takie wrażenie, że im zwyczajnie brakuje pomysłu na te odcinki.
0: No właśnie, jeśli kiedykolwiek było śmieszne dla niektórych, to znaczy na pewno dla szerokiego grona widzów tak, ale przyznam szczerze, że nigdy do fanów nie należałam. To nie jest tak, że nie oglądałam. Oczywiście, bo nie sposób się nie natknąć na tę rodzinkę.pl i na szereg jej emisji w różnych kanałach TVP, emisji powtórkowych.
1: Więcej każdego dnia.
0: No, o, żebyś wiedział. I zdarzało mi się natknąć na to powielokroć i nie mówię, że się nigdy nie uśmiechnęłam, bo to nie jest tak. Tam się zdarzają zabawne fragmenty, ale jednak bardziej mnie to irytowało niż śmieszyło i właśnie ta Kożuchowska, co krzyczy na tego Ludwika, to absolutnie nie wpisywało się w moje poczucie humoru. Sam pan Tomasz Karolak też tak średnio. Ty mówisz, że brakowało im pomysłów, ale na 10 lat emisji, no okej, może z przerwami, bo tam po drodze były faktycznie jakieś przerwy z uwagi na dorastanie tych bohaterów na ciążę Kożuchowskiej, no ale kilka dobrych lat i kilka sezonów, mnóstwo odcinków oni nagrali.
1: Znaczy, nie, przecież... inaczej, pomysły to oni może i mieli, bo oczywiście zgadzam się z tym, co mówisz, to trzeba mieć jednak trochę jakichś różnych koncepcji na te odcinki, natomiast te pomysły przestały dla mnie być po prostu zabawne z czasem, o tak.
0: No a ta mnogość pomysłów, jak widać, nie maleje, ponieważ minęło kilka lat i oni wciąż mają te pomysły, więcej każdego dnia. Może ta przerwa w emisji sprawiła, że one będą zabawniejsze.
1: Może.
0: Dla mnie,
1: przekonamy
0: dla ciebie.
1: Się.
0: Rodzinka.pl wraca, okej? Czy jesteśmy gotowi na to stwierdzenie? Chociaż tak naprawdę nigdy nas nie opuściła. Wciąż była wśród nas. Jak nie w TVP2, to w TVP HD, a jak w TVP2, no to przecież też o jakichś dziwnych porach, kiedy nie było czym ramówki wypełnić. No ale teraz będzie faktycznie premierowo. Moglibyście się zastanowić i zapytać nas, ale po co? W takim sensie, że już nawet w tych sezonach ostatnich, emitowanych przed 5 laty, kiedy to rodzinka zniknęła z anteny, no to wiadomo, że ci bohaterowie byli w innym miejscu w życiu niż kiedy ten serial startował, bo te dzieci w rodzinie Boskich już były dorosłe, czy niemal dorosłe, wybaczcie, aż tak na bieżąco nie jestem, ale tam już też się pojawił wątek zakładania własnych rodzin, odchodzenia z tego gniazda. No więc pytanie, po co? No bo taki serial o rodzinie, no to się głównie właśnie kojarzy z ukazywaniem perypetii tego, że mamy rodziców i dzieciaki, i ten konflikt pokoleniowy, wojna domowa od wielu wieków trwa. Tak jak w sumie było w Rodzinie Zastępczej już w tych ostatnich latach, że jak ci bohaterowie pierwsi zaczęli docierać do dorosłości, to tam się nagle pojawiły jakieś dzieci skądś, takie małe, że
1: żeby ten konflikt po prostu zachować.
0: Tak, żeby zachować ten konflikt. A tutaj nic się chyba takiego nie wydarzy, więc rozumiemy, że to będzie po prostu inna perspektywa, czyli perspektywa dojrzałych rodziców i dorosłych już dzieci i ich relacji, więc no samo to założenie może być okej, bo jest po prostu czymś innym, tak? Nie jest właśnie kolejnym serialem, że rodzice i te małe dzieci i jakieś tam domowe awantury. Jak tutaj czytamy w opisie, w nowym sezonie Boscy mierzą się z dorosłością swoich dzieci. Tomek ma już własną rodzinę, a pozostali synowie wyfrunęli z gniazda, także faktycznie to się tutaj zdążyło wydarzyć, już nie tylko Tomek, bo on rzeczywiście miał dziecko już, jak dobrze kojarzę, ale i Kuba, i Kacper pewnie pewnie już się szykują też do założenia jakichś własnych rodzin. Zobaczymy, jak to będzie dokładnie. Także to się zmienia. Zmienia się właśnie ta perspektywa. Nie zmienia się za bardzo obsada, bo będzie znowu Małgorzata Kurzuchowska, która będzie krzyczeć na Tomasza Karolaka.
1: A może właśnie nie będzie krzyczeć, może, może złagodniała nie, przez te lata.
0: Przemyślała sobie przez 5 lat i stwierdziła, nie, to nic nie dawało, że ja krzyczałam i teraz będę mówiła spokojnie do tego Ludwika. Promocja Rodzinki.pl jest tak intensywna, że Tomasz Karolak z Marzeną Rogalską dzisiaj poprowadził pytanie na śniadanie, a to chyba ma nie być koniec pojawiania się osób związanych z Rodzinką.pl w porannym magazynie TVP2, bo coś takiego mi mignęło, że tam tydzień z Rodzinką.pl ma być, także pewnie kolejne niespodzianki mogą się szykować. No właśnie, więcej każdego dnia. No będą też Maciej Musiał, Adam Zdrójkowski i Mateusz Pawłowski, także wciąż ci sami, a jakoby inni, bo starsi, nie oszukujmy się. Mateusz Pawłowski, czyli ten serialowy Kacperek, to ja zawsze pamiętam takie zachwyty właśnie, zwłaszcza w tych pierwszych latach, jak on był malutki, że był takim super słodkim dzieckiem. No a teraz, no kochani, nie ma opcji, Kacperek już nie będzie słodkim dzieckiem, już chyba bardziej dorosły. Kacperem niż Kacperkiem, no właśnie. Będzie też Agata Kulesza, no to ona chyba była jakąś taką przyjaciółką domu. Będzie też, bo widziałam w zapowiedziach, Julia Wieniawa, no ona grała Paulę, czyli dziewczynę jednego z tych bohaterów, zdaje się, że Kuby. Natomiast nie jest to tak, że nie będzie zupełnie nowych postaci, bo ma w produkcji zadebiutować Helena Englert, ale nie wiem w jakiej dokładnie roli. Kiedy będzie można tę wspaniałą produkcję oglądać, bo faktycznie można się już pogubić, ta Rodzinka.pl o wszelkich porach się pojawia, a nawet jak była jeszcze emitowana premierowo, to też to były różne dni, różne godziny, także no, była tutaj taka wątpliwość, na jaką porę tym razem TVP się zdecyduje i oni sami mieli w tej sprawie sporą wątpliwość, kiedy właśnie tę 17 już odsłonę pokazywać. No bo na przykład Press nas najpierw poinformował, że rozważano nadawanie serialu w poniedziałki po M jak Miłość, czyli to byłaby godzina 22. Jak myślisz, to byłby dobry wybór?
1: No chyba nie. To już chyba za późno.
0: Pytam się ja. Przecież to ma być taki mimo wszystko familijny content, chociaż ta pewnie się będzie drzeć, ale tam nie ma nic nieprzyzwoitego, no to nie widzę powodu. Biuro reklamy informowało z kolei klientów, że serial ma być nadawany w piątki o 20.
1: No to już lepiej.
0: A to spoko, myślę. Nie byłoby źle, tylko by się wiązało z tym, że tam jakieś przebudowy w tej ramówce piątkowej, ale no takie rzeczy tam się już działy. Raz te barwy szczęścia w piątek były, raz ich nie było, więc mogłoby ich po prostu nie być i tyle. Także to by nie było złe rozwiązanie, ale z jakiegoś powodu im nie podpasowało i ostatecznie zdecydowano, że serial będzie pokazywany też o godzinie 20, ale w soboty, w związku z czym premiera pierwszego epizodu, jak to teraz się pisze w niektórych źródłach, serialu Rodzinka.pl po powrocie, już dziś o godzinie 20. Czy to jest dobry wybór, żeby to była sobota? No wydaje się w zasadzie, że to żadna różnica względem tego, czy to miał być piątek, czy sobota, skoro właśnie taka no całkiem okej, wyważona pora, godzina 20, nie za wcześnie, nie za późno. Z drugiej mi to trochę zgrzyta, bo z tym się wiąże przesunięcie kolejnego programu w ramówce dwójki, czyli The Voice of Poland, który zawsze startował o 20:00 i wiecie, te wszystkie odsłony Voice of Poland, Voice Kids, Voice Senior były o 20:00, teraz jest 20:30 i przez to te wszystkie voice będą trwały aż do 23:00, a nie skończą się po 22:00. No to szczerze mówiąc, bym wolała, żeby jednak to było wcześniej, też mi się wydaje, że widzowie byli przyzwyczajeni, że jak włączę o 20:00, to od razu będą śpiewać, a tutaj faktycznie będzie śpiewał, ale Piotr Kupicha w czołówce do Rodzinki.pl. No ale okej, no pewnie się widzowie jakoś tam do tego przyzwyczają. Przypomnijmy w ogóle, bo właśnie skomentowaliśmy to, że tyle tych odcinków już było, tyle sezonów od 2011 do 2020 z jakimiś tam przerwami pokazywano tę Rodzinkę.pl. Ostatnie dwa sezony były emitowane w niedzielne popołudnia, także w ogóle jeszcze zupełnie inne miejsce
1: latała
0: w ramówce.
1: Latała po ramówce niesamowicie no. Ta Rodzinka.
0: Jak postaw na milion. Ale też znowu te niedzielne popołudnie, no w sumie czemu nie? Tak,
1: też nie jak, wygląda to najgorzej.
0: Jak już zjedzą ten rosół i schabowego do Familiady i Koła Fortuny, to potem odpalą serniczek i Rodzinka.pl. No okej, okay, jeszcze po drodze szanse na sukces.
1: Jest okej.
0: Okay. Why not? A wcześniej serial nadawano w piątki, najpierw o 20.45, a później o 21.05 i 21.40. No tak, bo to były po dwa odcinki, niejednokrotnie faktycznie dwa z rzędu, bo przecież one nie są za długie, także teraz was uczulamy na to, że to będzie jeden odcinek, bo potem jest The Voice of Poland, także ci, którzy już tak się rozsiądą i będą liczyli, że godzinę z tymi boskimi spędzą, to nie, ta przyjemność wam będzie dozowana. A w ogóle jak to się zaczęło w 2011 roku, to dobrze to pamiętam, to były środy, dokładnie tak, o godzinie 20.45 też, o ile się nie mylę, po dwa odcinki. Także nie wykluczam, że zerknę, żeby sprawdzić, jak im to wychodzi. Fanką pewnie nie zostanę, bo po prostu ta konwencja nie jest moja. Zresztą w ogóle też warto przypomnieć, że ta rodzinka to niby PL, a tak naprawdę to kanadyjska jest, bo to też jest na licencji. Już o tym kiedyś wspominaliśmy, o tej ciekawostce, że jakbyście zastanawiali się, czemu oni w tej rodzince PL grają w hokeja, przecież w Polsce nikt nie gra w hokeja. To jest kwestia tej licencji. Ale właściwie dziwię się, że licencja obejmuje aż takie szczegóły i czy nie można tego było po prostu zmienić, że chodzą na treningi piłki nożnej i muszą właśnie, no właśnie, w tego hokeja. Bez przesady sądzę, że po prostu powinno się zachować element, że jest jakaś tam dyscyplina sportowa wspominana, a to jaka, no to chyba powinno być dostosowane do specyfiki tego, co jest popularne w danym kraju, no ale Biblia formatu jest Biblią formatu. I ma sobie prawa ten, kto te licencje przygotował, decydować o jej założeniach. Także pewnie fanką nie zostanę, ale włączysz, by właśnie zobaczyć, jakim to wychodzi po latach, jaki w ogóle mają na to pomysł, o czym to będzie opowiadać tak konkretnie. No na przykład ponoć ma opowiadać o tym, to Julia Wieniawa mówiła, że jej postać będzie grała recepcjonistkę w klinice medycyny estetycznej i będzie swoją teściową już, czy też potencjalną teściową, bo nie wiem, jak to, jakie tam są te zaszłości, ale będzie tę kożuchowską Natalię Boską namawiać na jakieś zabiegi medycyny estetycznej, żeby coś tam sobie poprawiła. Nie wiem, może będzie wokół tego trochę śmiechu. No się okaże, jak będzie ta Natalia na to właśnie reagować. Natomiast pewnie to włączę też ze względu na to, że zaraz będzie The Voice of Poland, więc wiecie, tak niejako przy okazji po prostu to obejrzę. A skoro to obejrzę, to też wysłucham tej piosenki, którą też słyszałam już wielokrotnie i wy też ją słyszeliście, bo nie sposób było tego nie usłyszeć, a ta pieśń chyba wciąż ma być. Czołówka ma być nowa jakoś tam wizualnie, no ale piosenka z nami będzie. Także kolejne odcinki będzie miała Telewizja Polska do powtarzania wielokrotnie na swoich antenach. No i tej rodzinki.pl i tej miłości, której oczywiście wam życzymy i z którą w serialu jest różnie, bo czasami się kłócą, będzie więcej każdego dnia, a o tym zaśpiewa nam Piotr Kupicha.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Cały czas słuchacie magazynu RTV. Do nas w międzyczasie Milena napisała, że...
0: Ale to nie byłam ja.
1: Tak, to nie byłaś ty, to była słuchaczka o tym samym imieniu, że doskonale pamięta ten program Duże Dzieci i też żałuje, że pani Kasi nie ma już z nami.
0: Też pamiętam, też oglądałam, chociaż czasami te dzieci no trochę mnie irytowały, byłam tak w ich wieku mniej więcej, może trochę starsza. Tam wiecie, zawsze wybierali te dzieci takie najbardziej wygadane, mające dużo do powiedzenia. No taka była konwencja tego, no właśnie tak, show, no ale pani Kasia tam się oczywiście dobrze odnajdowała. I tam jeszcze, oprócz tego, że były te dzieci starsze, to były takie fragmenty jak przedszkolaki z naszej paki właśnie z tymi najmłodszymi dziećmi. No i te fragmenty w sumie, z których pani Katarzyna jest kojarzona, które przenikają do social mediów, no to też raczej z tymi jeszcze właśnie młodszymi, z tymi przedszkolakami, bo one mają często najciekawsze opinie na różne poważne tematy. Wędrujemy dalej po ramówce telewizyjnej dwójki na sobotni wieczór. W zasadzie już zdradziłam, co w dalszej kolejności w tej ramówce będzie emitowane. Przesunęli mi program o pół godziny przez Natalię i Ludwika Boskich i całą tę hałastrę. I nie dość, że przesunęli, to jeszcze to i owo pozmieniali, no ale nie zmieni się, jak sądzę, hasło, które tam będzie wyśpiewywane, czyli This is the voice of Poland. Wybaczcie, ja nie zaśpiewam, bo nie śmiem się tutaj mianować głosem Polski, ale postaram się być głosem, który wam wytłumaczy, co takiego w kolejnej odsłonie 16 już edycji tego formatu. No a po pierwsze, kluczowe pytanie, parafrazując to, co kiedyś powiedział Michał, żebym ja się teraz nie pomyliła, kto zasiądzie w fotelskich trenerach?
1: Tak.
0: Przepraszam, że tak nawiązuję do tej wpadki, ale akurat to jest bardzo urokliwe przekręcenie tych wyrazów. A zatem trenerami, żeby już nie było, że jestem taka złośliwa, będą w większości ci, którzy byli nimi w sezonie ubiegłym. A więc nadal będzie Michał Szpak. Nadal będzie Kuba Badach, co zawsze będę uważała za słuszne, no bo na śpiewaniu akurat on zna się bardzo dobrze i ponawiam to, co zdaje się, że mówiłam w tamtym roku, że jakbym sama miała wybierać, to bym też poszła do niego, żeby mi dawał jakieś techniczne, wokalne wskazówki. No Szpak też śpiewać umie. Żaden nie ma jakiegoś takiego, wiecie, repertuaru, w którym byłaby masa przebojów, no ale nie można mieć wszystkiego. Natomiast absolutnie masy przebojów nie mają Thompson i Baron, ale mają zagwarantowany wieczny udział w tym Voice. Naprawdę boję się, że oni przykleili się do tego fotela i że się nie da ich stamtąd zlikwidować, a może produkcja się boi, że znaczy nie na rękę im to jest, że jakby oni odeszli, to trzeba byłoby jakoś zlikwidować ten fotel podwójny i po prostu, no bo kto by inny na nim zasiadł, no i poszedłby mebel na zmarnowanie i dlatego oni wciąż muszą tam być, chociaż głównie z tego są znani. Jedyne co, bo to już też jest wiadome, że tym razem nie zasiądą w fotelu w Voice Kids, bo tam skład porządnie odmłodzono, bo Cleo tam będzie dalej, ale będzie Trips i będzie Blanka, także skład faktycznie taki bardziej pod dzieci, no bo co dzieciom mówią takie osoby jak Thompson i Baron, mogą im się wyłącznie kojarzyć z The Voice of Poland, chociaż w zasadzie nam chyba już też tylko z tym. No i w czwartym fotelu w ubiegłej edycji, w zasadzie przez ostatnie edycje, zasiadała Lanberry, ale już jej w tym show nie zobaczymy. Została zastąpiona przez trenerkę, która nie jest tutaj nowa, bo ona w Voice już miała okazję się pokazać, ale to było kilka dobrych lat temu, bo w 2019 roku w programie mogliśmy oglądać Margaret i będziemy ją mogli oglądać znowu, co w moim odbiorze łączy się z pewnym rozgoryczeniem, ponieważ wydaje mi się, że jeżeli chodzi w programie, jak sugeruje jego tytuł, o najlepszy głos w Polsce, to byłoby dobrze, żeby sami trenerzy takim świetnym głosem umieli się pochwalić, jak na przykład Kuba Badach, czy nawet Michał Szpak, czy nawet Thompson, bo im tam wokalnie nic nie można zarzucić. Lanberry też nie była mistrzynią wokalu, żeby nie było. Gdyby nie była, to by nie odpadła w samym Voice na przesłuchaniach w ciemno, ale to była ta śmieszna historia, że odpadła, a potem trafiła do programu jako trenerka. Ale jeżeli chodzi o Margaret, to powiem szczerze, że kiedy ona występuje na żywo, to ja się zawsze trochę trzęsę w środku z lęku o ten jej wokal. Mnie się on nie wydaje taki do końca stabilny i mam wątpliwości właśnie, czy to jest faktycznie ta osoba, która może być takim wzorem, jeżeli chodzi o głos. Wiem jednak, że w programie też są inni trenerzy, tacy, których może nie widać, albo widać gdzieś tam za kulisami, w jakichś przebitkach w telewizji, którzy dają konkretne uwagi dotyczące wokalu, bo są trenerami wokalnymi, a ci trenerzy, którzy siedzą w tych fotelach, no to są tacy właśnie bardziej, żeby to wyglądało tak lepiej, ponieważ są to znane, rozpoznawalne twarze i może nie jest tak ważne, żeby oni doradzili coś odnośnie samego śpiewania, jak bardziej odnośnie do samego, nie wiem, bycia na scenie, w show biznesie, podzielili się jakimś swoim doświadczeniem i tak dalej. Tak więc we mnie po prostu przemawia takie staromodne podejście co do tego, że aby prezentować się na scenie, oczekiwałabym od osoby prezentującej się dobrego głosu i umiejętności, a nie zawsze tak jest. Ja do Margaret bym nie poszła, ale może wy byście poszli. To jest ciekawy temat. Gdybyście trafili do The Voice of Poland i odwróciłyby się, załóżmy, wszystkie fotele, to którego z trenerów z tej edycji byście wybrali? Thompsona i Barona. Przypominam, że te promocje się łączą i nie można tego rozdzielić. Michała Szpaka, Kubę Badacha, czy wracającą do show po 6 latach Margaret. Piszcie do nas na Facebooku. A może tak w ogóle żadna z tych opcji Was nie zadowala i czekalibyście na inne rozwiązanie. Możecie zapytać, ale jak to inne rozwiązanie? Nie ma innego rozwiązania. Albo pójdziesz do jednego z tych trenerów, albo odpadasz. Otóż nie do końca. W tej edycji mamy pewną zmianę i rozbudowę tego formatu, jakim jest Voice of Poland, o coś dodatkowego. Ponieważ ogłoszono, iż wokalistka Anna Karwan zostanie piątą trenerką w programie The Voice of Poland, ale to nie jest tak, że dostawiają jej piąty fotel, tylko tej jesieni równolegle z 16 odsłoną muzycznego programu na TVP VOD, chociaż w dwójce też, o czym za moment, ale no przede wszystkim to jest powiązane z TVP VOD, tam emitowany będzie internetowy format The Voice Comeback Stage Powered by Orange. Także jakbyście zastanawiali się, kto jest sponsorem tego formatu, to odpowiedź chyba jest łatwa.
1: To już wiadomo.
0: To jest Powered by Orange. I zawsze w tytule się to pojawia, także tutaj chyba będę musiała to czytać. No i cóż, w nowej formule będącej integralną częścią The Voice of Poland, niektórzy z uczestników, którzy odpadli na różnych etapach programu, dostaną kolejną szansę zaprezentowania swoich wokalnych umiejętności przed wielką publicznością oraz wygrania 16 edycji Talent Show. Także wiecie, trochę jak z tą Landberry, ona odpadła, a zrobiła karierę i pojawiła się w fotelu trenera, a tutaj można odpaść, bo się na tobie nie poznają Thompson z Baronem, Margaret i tak dalej, ale pozna się na tobie kto inny, może nawet zwyciężysz. O tym, kto otrzyma drugą szansę, ma ponoć decydować właśnie sama Anna Karwan, której udział w formacie nie jest przypadkowy, bo ona też była jego uczestniczką, konkretnie jego 7. edycji, dotarła do samego finału, nie wygrała, co myślę, że było dla wielu zaskoczeniem, bo chyba spodziewano się tutaj jej zwycięstwa, zwłaszcza, że już od występu castingowego pamiętam taki szał na tę Annę Karwan, że wszyscy się zachwycali, jak ona świetnie zaśpiewała Purple Rain, natomiast ostatecznie jednak o to zwycięstwo się otarła, a mimo to wciąż w tym show biznesie gdzieś tam jest obecna, może nie ma wielu dużych hitów, ale jakieś tam piosenki co jakiś czas się pojawiają, no a słucham cię w radiu co tydzień, no to w radiu można było usłyszeć na pewno no, częściej niż co tydzień.
1: I u nas
0: tydzień.
1: Też zresztą.
0: Tak jest. Ale nie wiem, czy co tydzień, czy jak się wylosuje. Z taką częstotliwością słuchamy w radiu Ani Karwan. No i teraz tak, ten format będzie miał 9 odcinków. I Anna Karwan skompletuje w nim własną drużynę, czyli tak jak tamci inni trenerzy, którzy siadają w tych tradycyjnych fotelach, będzie ona złożona z uczestników 16 edycji The Voice of Poland. I teraz uwaga, próbuję wam wytłumaczyć zasady tego wszystkiego, a w zasadzie robię to za informacją prasową. Może to być trochę skomplikowane, mamy nadzieję, że nie okaże się takie w praktyce. Bo jeżeli się okaże skomplikowane, no to wiecie, widzowie nie lubią rzeczy o skomplikowanych zasadach i w takim wypadku pytanie, po co to wszystko, jeżeli to miałoby jakoś bardziej zamotać. Ale podczas przesłuchań w ciemno Anna Karwan wybierze 10 uczestników, którym nie udało się odwrócić żadnego z foteli na scenie głównej, ale według niej zasługują na kolejną szansę na zaistnienie na polskiej scenie muzycznej. Ciekawa jestem, czy to będą ci uczestnicy, którzy nie odwrócili żadnego fotela, ale zostali pokazani w tych odcinkach głównych, no bo takich przecież też się pokazuje, któremuś mówi, o przykro nam niestety, no jesteś wspaniały, ale jednak są wspanialsi. Czy też to będą ci, których my właśnie nie zobaczymy w tych odcinkach, tylko będą, wiecie, gdzieś tam się prezentować przed tą publicznością w studiu, nie zmieszą się do odcinków na żywo, bo się nikt nie odwrócił, ale Anna Karwan będzie gdzieś tam ich śledzić i ich wybierze. A może i tak, i tak. W każdym z pierwszych 5 odcinków internetowego talent show na scenie wystąpi 2 uczestników. Po ich występach Anna Karwan zdecyduje, kto lepiej poradził sobie wokalnie i zasłużył na miejsce na tak zwanym gorącym krześle. W The Voice Comeback Stage Powered by Orange. To była, Michale, taka pułapka dla ciebie, czy uważnie mnie słuchasz. Dostępne są tylko 3 krzesła, co oznacza, że tylko 3 uczestników przejdzie do kolejnego etapu. Czyli rozumiecie, już jest zamieszanie. Najpierw 10, potem 5, potem 3, bo 3 krzesła. Na etapie bitew 16 serii Talent Show TVP2 trenerka The Voice Comeback Stage Powered by Orange.
1: Orange. Tym razem słucham.
0: Po jednej osobie z każdego z 3 odcinków, która odpadła w tej fazie. Każdy z tych uczestników zmierzy się wokalnie z osobą siedzącą na gorącym krześle. Po 3 muzycznych pojedynkach Ania Karwan zdecyduje, kto był najlepszy i awansuje bezpośrednio do półfinału The Voice of Poland. Nadążacie jeszcze, bo to brzmi straszliwie skomplikowanie, choć być może nie okaże się takie w praktyce, tylko jest takie na piśmie. Z etapu knockout do The Voice Comeback Stage wiadomo, powered by co, trafi czworo uczestników, po jednym z drużyny każdego trenera, którzy nie przeszli dalej, ale w których Karwan dostrzegła wyjątkowy potencjał. Po ich indywidualnych występach ruszy głosowanie internetowe. Widzowie za pośrednictwem aplikacji wybiorą jedną osobę, która dołączy do półfinału programu. W półfinale The Voice of Poland dwoje uczestników z The Voice Comeback Stage dołączy do pozostałych półfinalistów i zawalczy z nimi na równych zasadach o zwycięstwo w 16. edycji muzycznego Talent Show TVP2. No tak to ma być. Co wam mam powiedzieć? Ja tego nie wymyśliłam. Oni stwierdzili, że to będzie super. To nie jest oczywiście też polski wkład do formatu The Voice of Poland, tylko w innych voice'ach, w innych krajach też już coś takiego próbowano wdrażać.
1: A też podobno... Powered by Orange?
0: Tej wiedzy nie mam, ale to podobno wiele nie zmieniło, jeżeli chodzi o losy samych formatów. Taką czytałam uwagę, więc pewnie ostatecznie jednak uczestnicy z tego formatu wyłonieni nie wygrywali samego voice'a, tego głównego. No ale wiecie, może nasz kraj tutaj będzie wyjątkowy i tak się okaże, że Ania Karwan nie wygrała sama własnej edycji, ale wygra za tą sprawą. No a też być może takie właśnie zaprezentowanie, wyeksponowanie uczestnika w tym formacie sprawi, że on zyska większe zainteresowanie i popularność, to się różnie układa. Tenże dodatkowy format, którego nazwy już nie powiem znowu, bo jest długa i po angielsku, widzowie będą mogli oglądać od soboty, czyli od dziś na TVP VOD, ale nie mam tej pewności, czy on wskoczy równo z The Voice of Poland, czy jak się skończy The Voice of Poland w dwójce, czyli o 23, to można sobie to wtedy włączyć, no tak by było logicznie, prawda? Ale będzie go można też zobaczyć w telewizji, to jest chyba coś dla mnie, bo mi się nie chce męczyć z tym TVP VOD, więc w niedzielę mamy zawsze przed południem, przed familiatką, powtórki The Voice of Poland z poprzedniego dnia i jak one się będą kończyć, to wtedy będzie emitowany ten właśnie dodatkowy format. Jutro to ma być, jeżeli dobrze zapamiętałam, godzina 13:25, także faktycznie tuż przed familiatką oni nam to pokażą, ten odcinek, w którym, jak rozumiem, dwoje uczestników, jeżeli dobrze zapamiętałam te zasady, którzy nie odwrócili żadnego fotela, się zmierzą i Anna Karwan jednego z nich wybierze, że ten właśnie był lepszy. Jeszcze raz przypomnijmy, bo wy się mogliście przyzwyczaić, że o godzinie 20, a tu Zong, bo... A Zong to będzie gdzie indziej, ale o tym wam później Michał powie. O 20 Boscy, a pół godziny później cała ekipa The Voice of Poland właśnie. No a ten dodatkowy format w TVP VOD, a jutro po powtórce w TVP Dwa. Piszcie, co o tym sądzicie, czy to jest w ogóle potrzebne komukolwiek, do czegokolwiek, czy to coś zmienia, czy faktycznie gdyby nie ten format, to moglibyśmy przegapić jakieś super talenty, no dawajcie znać, co o tym myślicie, na teraz.
1: Ja myślę, że na pewno potrzebuję tego Orange.
0: Jestem przekonana o tym.
1: Tak.
0: Rzecz jasna, nasze opinie mogą być zrewidowane, jak to zobaczymy. Ale oczywiście telewizyjna dwójka stoi programami muzycznymi, bo to nie jest tylko Voice. Ja się zastanawiam od jakiegoś czasu, po co im dwa talent shows, bo i The Voice, i Szansa na sukces, no ale mają one różną formułę, więc niech im będzie. I Szansa na sukces wraca jutro. Moi drodzy, wam o tym nie mówiłam, ale podzielmy się tą radością, że Telewizja Polska nas w tym roku zwolniła z obowiązku oglądania czegoś takiego jak Szansa na sukces Eurowizja Junior, ponieważ darowali sobie przeprowadzanie preselekcji w tej właśnie formie, która miała szereg niesprawiedliwości, o czym wam mówiłam nieraz, a mówię o tym nie bez powodu, bo przecież zawsze z początkiem września startowały te odcinki eurowizyjne, a z początkiem października tak mniej więcej te normalne, że tak się wyrażę, które służyły wyłonieniu uczestnika debiutów przyszłego festiwalu w Opolu. Ale my już mamy sprawę Eurowizji Junior poniekąd załatwioną, nie było jeszcze okazji o tym opowiedzieć, więc tylko napomknę, że czerwca, data nieprzypadkowa, jak sądzimy, z dziećmi związana, Telewizja Polska ogłosiła, że tym razem wybierze wewnętrznie reprezentanta na Eurowizję Junior spośród uczestników ostatniego The Voice Kids. Niestety zwyciężczyni tego formatu, czyli Zosia Wójcik, jakkolwiek to zabrzmi, była za stara, bo na Eurowizję Junior można mieć maksymalnie 14 lat, a w Voice Kids można było mieć 16, no i Zosia niestety była w tym przedziale, że do Voice'a tak, ale na Eurowizję już nie, także trzeba było dalej poszukać wśród tych, którzy doszli do ścisłego finału i tak oto wybrano niejaką Mariannę Kłos, Także my już od 1 czerwca wiemy, że to jest Marianna, nie potrzeba nam do tego żadnych szans na sukces i tak naprawdę nigdy ich nie trzeba było, bo skoro mamy Voice Kids, to tak można było robić od zawsze. Tylko, że jeszcze nie wiemy, z jaką piosenką Marianna wystąpi, no ale musimy się tego niebawem dowiedzieć, bo w grudniu jest konkurs w Gruzji i niebawem już te piosenki będziemy poznawać, także pewnie będzie jeszcze okazja do tego nawiązać. No i Telewizja Polska chyba wreszcie doszła do tego wniosku, co ja, bo nie dość, że w tym roku nas nie męczą tą szansą na sukces eurowizyjno-juniorową, to w przyszłym roku też nie będą, bo oni już postanowili faktycznie, że od przyszłego roku reprezentanta na Eurowizję Junior będą wybierać przez Voice Kids i że to będzie zwycięzca tego formatu, co oznacza, że zrewidowali te widełki dotyczące wieku, a zatem już nie będzie takiej sytuacji, że zwycięzca Voice Kids jest za stary na Eurowizję Junior, po prostu w tym programie będą mogły brać udział dzieci od 9 do 14 lat, a zatem ten, kto wygrywa, już ma automatyczną przepustkę na Eurowizję Junior i jest kilka miesięcy od wygranej Voice Kids, czyli gdzieś tam od końcówki wiosny, żeby przygotować piosenkę dla takiej osoby. I bardzo dobrze, że faktycznie nie dywersyfikujemy sił na kilka programów dla dzieci, co nie ma sensu, jak mamy jeden, możemy z jego sprawą wybrać zdolne dziecko i nie dawać mu jakiejś przypadkowej piosenki, tak jak to było w tamtym roku, nasz biedny Dominik Arim z tą straszną piosenką Wszyscy Razem, Ty i Ja i Każdy z Nas, tylko faktycznie wybrać, napisać piosenkę, stworzyć pod uwarunkowania talenty, umiejętności danego dziecka. Na przykład Marianna, którą wybrano w tym roku, jest osobą bardzo utalentowaną aktorsko, więc no aż się prosi, żeby te elementy jakoś ukazać w tej jej scenicznej prezentacji, ale zobaczymy, czy oni to będą umieli mądrze zrobić. Także tutaj nawiązując do tego wątku, bo sobie pozwoliłam na tę dygresję, będzie to nowa piosenka dla Marianny, bo myśleliśmy przez moment, że to będzie jeden z singli, który powstał na rzecz Voice Kids, na rzecz finalistów tego programu, bo oni wrócili w tym roku do tej praktyki, no ale nie, to nie będzie piosenka, która wtedy została zaprezentowana i dobrze, bo była taka sobie. Dla Marianny napiszą coś nowego, mamy już ją wyłonioną, a w przyszłym roku właśnie już też będziemy mieć wyłonionych reprezentantów przez Voice Kids. Co oznacza, moi drodzy, ta cała tyrada zmierzała do tego, że nie mamy szansy na sukces Eurowizja Junior, tylko szansę na sukces Opole 2026. Już od razu, od jutra, co niedzielę o 15.10. Jutro będziemy mieć takie połączenie dwóch formatów, dlatego że nie będzie jednego bohatera odcinka, tylko swoje utwory, wykonań swoich utworów właściwie, będą w nim słuchać panowie, czterech panów, którzy zyskali rozpoznawalność właśnie dzięki programowi The Voice of Poland, między innymi Mateusz Dziółko, Krystian Ochman i Marcin Sujka. No bo wiecie, żaden z nich nie ma 7 piosenek, żeby obstawić mi cały odcinek, dlatego ich tak właśnie tutaj zebrali do jednego odcinka, a przy okazji wypromują Voice'a. Także jutro 15.10 ten sezon startuje. Ale tuż po tym programie dalej będzie można śpiewać, ponieważ Kacper Kuszewski zaprasza na Tak to leciało, w format emitowany w niedzielę o 16.15. Także tu jest też powrót do tego, co było, bo ten format był emitowany o tej porze, jak wrócił na antenę. Potem go przerzucili na czwartki, na godzinę 20.50 czy jakoś tak, a teraz jest znowu w niedzielę po południu, dlatego że się zwolniło miejsce po programie Cudowne Lata, o którym Wam mówiłam, że nie wróci na antenę. Natomiast z takich jeszcze ciekawostek, to na antenę telewizyjnej Dwójki jesienią wrócą programy kulinarne, które zadebiutowały w jesiennym, czy też w wiosennym sezonie w ubiegłym roku, a będą to takie pozycje jak Rosół Polski z Agnieszką Kraszewską i Aleksandrem Baronem, który chyba nie jest tym samym Aleksandrem Baronem siedzącym w fotelu w The Voice of Poland z Thompsonem, bo czasami jest tak, że ludzie nazywają się tak samo. Górna Półka Smaku oraz emitowana wiosną na VOD TVP Gwiazdorska Kuchnia Ani. Na platformie VOD ukaże się zresztą drugi sezon tej produkcji, o której w życiu nie słyszałam, przyznam. Z Ani gotujących to przede wszystkim kojarzę, a nie gotuję i to chyba wszyscy znają, bo jak potrzebują jakiegoś przepisu, to idą właśnie do tego serwisu i Ania zawsze pomoże.
1: I ona chyba jeszcze nie ma swojego programu w telewizji.
0: Nie mam takiej wiedzy, ale myślę, że tutaj wszystko przed.
1: Ale całkiem możliwe, że na YouTubie coś ma.
0: Nie zdziwiłabym się. Na YouTubie to Henia Fox z takich gotujących.
1: A to nie znam.
0: Jest taka Ale o pani Heni to też kiedyś była u nas piosenka.
1: Niedawno robiła.
0: Nie łączmy już tych wszystkich wątków. Telewizja Polska, Telewizja Dwójka łączy natomiast wiele wątków muzycznych, bo nie dość, że właśnie są programy dla tych, co teoretycznie przynajmniej umieją śpiewać, dla tych, którzy nie muszą umieć śpiewać, ale znają teksty piosenek, to jeszcze są programy, a w zasadzie no takie koncerty, można by rzec, które Telewizja Polska emituje, dzięki którym możemy poczuć się tak, jakbyśmy się na taki koncert wybrali, chociaż nie mamy możliwości z takich czy innych powodów, żeby uczestniczyć w koncercie jakiegoś artysty, którego lubimy. Tak, wiem, co chcecie powiedzieć, że to nie to samo, co się wybrać na żywo, no ale przynajmniej zawsze to jakaś okazja i można dobrze spędzić wieczór, bo muzyka na dobry wieczór to jest ten właśnie cykl, który wraca do Telewizyjnej Dwójki. Przy czym ta seria pojawiała się na antenie w piątki poprzednio, a teraz przeniesiono ją na niedzielę, przy czym godziny emisji będą ruchome i w ogóle kwestia, kiedy to ma być pokazywane konkretnie, o której godzinie też była ruchoma, bo na początku znajdowałam takie informacje, że to ma być w niedzielę około 23:00, tak wiecie, jak się film skończy. Raz 23:00, raz 22:50. No to nie wiem, czy jest sensowna pora, żeby pokazywać koncert? No chyba można lepiej i wcześniej, mi się tak wydaje.
1: No zdecydowanie.
0: No przecież no, produkuje się to, zaprasza się publiczność, artystę, a potem o tej 23:00 w niedzielę mało kto to obejrzy, bo ludzie idą już spać, bo wstają do pracy. Dlatego poszli po rozum do głowy na szczęście i to będzie bliżej 21:00, także to już ma, jak rozumiem, więcej sensu, bo sprawdziłam to, że w przyszłym, że pierwsze wydanie jutrzejsze będzie o godzinie 20:55, a za tydzień będzie o 21:00, także te okolice są jak najbardziej spoko, a jeżeli chodzi o artystów, czy oni są spoko, no to każdy sobie oceni sam. Tym razem na scenie wystąpią m.in. Renata Przemyk, Natalia Kukulska, Ania Rusowicz, Daria ze Śląska, to już jutro i Myslowic to już za tydzień. Tacy są artyści na te pierwsze odcinki. Daria ze Śląska i Myslowic, to już wiemy, że oni zaczną. Wydaje mi się, że idą w fajnym kierunku, bo troszeczkę krytykowałam obsadę tej muzyki na Dobry Wieczór, że ona jest taka trochę niepodążająca za trendami, trochę faktycznie dla tego starszego widza, a tutaj idą rzeczywiście w to, co jest teraz popularne, na topie, no bo ta Daria ze Śląska na topie jest,
1: no,
0: trochę bardziej w te klimaty alternatywne, bo Myslowic wciąż są w sercach i duszach, a mimo, że minęło tyle lat od premiery płyty Korowa Milki Bart, ona dla młodych ludzi wciąż jest aktualna i ważna, także mnie się ten wybór artystów podoba, może samej Darii ze Śląska nie słucham, ale innych koncertów sądzę, że wysłucham z przyjemnością. Nie będę natomiast oglądać wracających do Telewizyjnej Dwójki seriali.
1: To jeszcze zanim przejdziesz do seriali, aha, to tak jeszcze powiem, że Milena się ponownie wypowiedziała, tym razem a propos The Voice'a. No dla niej ten program właśnie Power by Orange jest przekombinowany. Tak,
0: no,
1: tak
0: rozumiem, że może się tak kojarzyć. Też na ten moment mi się wydaje, że może sprawiać takie wrażenie, ale po owocach ich poznamy oczywiście. Seriale do dwójki częściowo już wróciły, Barwy Szczęścia i Na Sygnale, o tym mówiliśmy tydzień temu, ale dwójka z jakiegoś sobie tylko znanego powodu część seriali przywraca w kolejnym tygodniu i to się tyczy dwóch produkcji, M jak Miłość i Na Dobre i Na Złe. A skoro my mieliśmy trochę więcej czasu, żeby wam o tych serialach opowiedzieć, no to i odrobiliśmy zadanie domowe i przygotowaliśmy się, żeby wam powiedzieć kilka słów o tym, co w nowych sezonach tych właśnie seriali. M jak Miłość. Poniedziałki i wtorki 20:55, już od najbliższego poniedziałku. Nowe odcinki rozpoczną się od dalszych losów Artura Święcickiego, kimkolwiek jest, bo już dawno mi się urwał tutaj wątek i nie mam wiedzy. Agresywny sąsiad Budzyńskich odpowie w sądzie za swoje czyny wobec Magdy i Julii Malickiej. Sprawa nie będzie jednak prosta. Przeciwnik spróbuje zaskoczyć Magdę i Andrzeja, a jego rodzina zrobi wszystko, by wyciągnąć go z tarapatów. Po stronie pokrzywdzonych stanie z kolei wpływowy adwokat, który może całkowicie zmienić bieg procesu. No właśnie, no bo on zadziera z prawnikiem, przecież Budzyński jest prawnikiem, no to też mógłby przemyśleć chyba, z kim zadziera. Choć wątki dramatyczne będą dominować w nowym sezonie, nie zabraknie także ciepłych, rodzinnych akcentów. No to dobrze, że to jednak zostanie M jak Miłość, a nie D jak Dramat.
1: Albo Barbara, A jak Adwokat.
0: Tak, Barbara odnowi znajomość z Janem, a choroba mężczyzny sprawi, że seniorka rodu otoczy go opieką i troską. Z kolei w życiu Marcina i Kamy rozpoczną się przygotowania do ich wymarzonego ślubu. No i takie jest pytanie, czy ta ceremonia stanie się początkiem ich nowego, spokojnego życia? A skąd mam wiedzieć? Wy też jeszcze nie wiecie, ale się dowiecie, oglądając w poniedziałki i wtorki M jak Miłość. Ale w środę nie obejrzycie M jak Miłość, tylko przygody lekarzy w szpitalu w Leśnej Górze. Co się będzie działo, Michale, w serialu na dobre i na złe?
1: A już mówię, a dziać się będzie troszkę. Nie mamy jakiegoś takiego bardzo długiego opisu, ale przynajmniej jakąś drobną zajawkę. To już 27 sezon. To myślę, że warto dodać. A w premierowym odcinku widzowie zobaczą wielkie zmiany w życiu Blanki Milewskiej oraz dramatyczne wydarzenia, które wstrząsną całą Leśną Górą. Blanka Milewska wreszcie odnajdzie szczęście u boku Krzyśka Radwana. Po dramatycznym odejściu Mario, lekarka otworzy się na nowe uczucie, a Radwan podejmie się także opieki nad małą Niną. To przełomowy moment w jej życiu, na który fani czekali od dawna. Tymczasem w Leśnej Górze

0: kryzysu w historii Leśnej Góry. No, ponoć jakieś tam gdzieś widziałem taką informację, że to ma dotyczyć właśnie systemu komputerowego, więc pewnie stąd ten informatyk, jakaś awaria systemu ma być, no to się będzie działo. A wziąwszy pod uwagę, jak bardzo teraz szpitale są uzależnione też od technologii, no jak na przykład prądu brakuje, to, no, to są dramaty po prostu. Jeżeli nie ma jeszcze jakiegoś zasilania awaryjnego. Także tego wszystkiego będziemy się dowiadywać w najnowszym sezonie Na Dobre i na Złe już od środy 20:55. Wtedy właśnie będzie emisja pierwszego odcinka nowego sezonu.
1: No, czyli wszędzie te dramaty, moi drodzy. W szpitalach dramaty, w Grabinie dramaty, ale w telewizyjnej Dwójce jesienią nie jest chyba aż tak dramatycznie, bo też będzie bardzo rozrywkowo, będzie też misyjnie, o czym sobie powiemy za moment. Teraz jednak muzyczna przerwa, która oczywiście będzie nawiązywać do Voice of Poland. No i nie sposób było nie nawiązać do tego naszego ulubionego formatu z długą nazwą, której nie będziemy już powtarzać, bo wiemy, o co w niej chodzi i wiemy, kto jest sponsorem tytularnym. No a w tym formacie, przypomnijmy, będzie pojawiać się Anna Karwan, którą kojarzyć możecie z piosenki Słucham Cię w Radiu co tydzień, między innymi wspominanej już tutaj. Niemniej, kiedy sobie myślę o Annie Karwan i o Voice of Poland, to tamten utwór nie jest moim pierwszym skojarzeniem, tylko piosenka, która powstała wówczas, kiedy Anna Karwan była w finale programu i to był właśnie ten już moment, kiedy uczestnicy otrzymywali swoje single. Trenerką jej była Natalia Kukulska i ona właśnie brała udział w tworzeniu tego utworu, tej osobistej bardzo piosenki, która miała opowiedzieć w jakiś sposób historię Anny Karwan, jej przeżycia, to właśnie co w niej, a czym chciałaby się ze światem podzielić. I tak mi się wydaje, że jest to, jeżeli chodzi o te single, które powstawały dla uczestników Voice'a, jedna z lepszych piosenek, takich bardziej właśnie charakterystycznych, rzeczywiście napisane z myślą o konkretnej osobie, a nie tak jak często to jest od jednej sztancy, że się czasami zastanawiamy, czy to AI nie tworzyło tych piosenek i one absolutnie po tym żadnymi przebojami nie zostają. Także Anna Karwan będzie mogła dzielić się z uczestnikami swoim doświadczeniem i tak jak Natalia Kukulska dzieliła się w programie z nią i tak jak w prezencie przekazała jej właśnie tę piosenkę, tak Anna Karwan w prezencie będzie mogła uczestnikom to i owo w programie opowiedzieć. Tym prezentem może być właśnie jakaś szansa na większą rozpoznawalność. No a tak nie bez powodu o tym prezencie mówię, bo w prezencie to właśnie tytuł tego utworu. Listening to the DHT
0: Radio. Playing your favorite songs. A my wciąż w telewizji publicznej w stanie likwidacji. Chyba jeszcze cały czas oni są w tym stanie.
1: Tak. Też widziałam ostatnio takie komentarze. Tak,
0: ostatnio
1: to tyle nie powinno trwać.
0: Ostatnio tam zajrzałem i rzeczywiście było, że w stanie likwidacji. I jeszcze dodatkowo, wyobraź sobie, na stronie Telewizji Polskiej jest taka cała rozpiska, kiedy pieniądze dostali i tam jakieś numery umów i tak dalej, i tak dalej. Na samym dole, gdyby kogoś interesowało, to jakby sobie chciał to prześledzić. To oni tam o tym wszystkim skrupulatnie piszą.
1: No więc pieniądze dostają i robią rzeczy. Już w zasadzie omówiliśmy większość tego, co nowego jesienią w Telewizji Polskiej w obu jej kanałach, ale jeszcze jest jedna nowość, niekoniecznie taka flagowa, no w zasadzie powiedziałam jeszcze jedna tych nowości, wszak nie ma aż tak wiele. Powrotami raczej te ramówki stoją, natomiast w Dwójce pojawił się faktycznie nowy program, pojawił się, bo na antenie zaistniał. Mamy jednak nadzieję, że nam wybaczycie, że z niewielkim opóźnieniem poinformujemy o programie, który się nazywa Podróż po jeden uśmiech.
0: Skojarzenie
1: filmowe, tak, jest oczywiste, więc to nie jest tak, że mi tutaj się coś pomyliło, że to jest powtórka tego, co wszyscy powielokroć oglądali. Tylko będzie to program pokazujący metamorfozy, a więc takich programów było już wiele, ale będą to metamorfozy w pewnym konkretnym obszarze, dlatego że będziemy tu obserwować pracę lekarzy, chirurgów i stomatologów, którzy pomogą bohaterom nie tylko w uzyskaniu nowego wyglądu, ale przede wszystkim umożliwią dalsze leczenie uczestników, na przykład zabiegi kardiologiczne, tak? No bo tak faktycznie jest często, żeby móc przystąpić do

0: takiego zabiegu, to trzeba kwestię tych zębów sobie ogarnąć. Nowość TVP ma mieć silny wydźwięk społeczny i edukacyjny, tak więc wcześniej wspominałam o tym misyjnym charakterze i to właśnie miałam na myśli, a pokazywane w programie przemiany nie są celem samym w sobie. Każdy odcinek opowiada historię innej osoby, która decyduje się na stomatologiczną metamorfozę. W atrakcyjnej, ponoć, jak zawsze mówię, lekkiej formule, autorzy zaprezentują możliwości współczesnej stomatologii. Program Podróż po jeden uśmiech poprowadzi dr Barbara Sobczak, implantolożka, właścicielka klinik m.in. w Warszawie i Dubaju. Ten Dubaj to się ostatnio kojarzy raz, że z dubajską czekoladą, a dwa z tą piosenką, która wybrzmiała na rozpoczęciu roku w Starachowicach, co to tam w Dubaju, w hotelu na swoim weselu. To zostawmy na teraz. No i te metamorfozy będą dokonywane właśnie przez lekarzy z kliniki rzeczonej pani doktor, która już może być znana widzom Telewizji Polskiej, i nie tylko TVP. Od ubiegłej wiosny współpracuje z Pytaniem na śniadanie. W porannym magazynie Dwójki emitowany jest jej cykl o metamorfozach uzębienia. A wcześniej dr Barbara Sobczak występowała w takim reality show Polsatu, o którym już chyba wszyscy zapomnieli, bo to czekało jednego sezonu i pewnie oglądały go same zainteresowane. The Real Housewives, żony Warszawy. Pamiętasz, było coś takiego ubiegłe jesienią o było, bogatych było. Kobietach. No to ona właśnie
1: chociaż
0: była.
1: Chociaż ja do dziś pamiętam bardziej żony Hollywood. I
0: no,
1: Pucci.
0: Są niezapomniane. Tak. Program Podróż po jeden uśmiech będzie emitowany w TVP2 w czwartki o godzinie 11.45, a więc sami widzicie, że to nie jest jakaś taka godzina z prime time'u. Oni tutaj nie robią z tego najważniejszej pozycji swojej ramówki. Pierwszy odcinek już został pokazany 4 września, także może ktoś w takich godzinach jest w domu, ogląda telewizję i widział to akurat. Seria Liczyć ma 10 odcinków. No temat na pewno jest społecznie ważny, tego, żeby o to uzębienie dbać, a że przy okazji pani Barbara sobie zrobi lokowanie swojej kliniki i jej promocji, no bo to nie oszukujmy się, to o to tutaj przede wszystkim chodzi na pewno jej nazwisko.
1: Czy w Polsce, czy bardziej w Dubaju?
0: No nie, no pewnie chodzi o promocję właśnie tej polskiej oferty. Na pewno chociaż, to tutaj będzie wskazywane.
1: Chociaż taka, wiesz co, taka moja refleksja, bo ostatnio oczywiście temat implantologii też w Polsce robi się coraz popularniejszy, coraz więcej się o tym mówi, to taka a propos stomatologii, ale nie wiem, czy ty pamiętasz, że tak naprawdę to my i ci wszyscy, którzy słuchają sobie radia amerykańskiego, no to bo mieliśmy zdecydowanie wcześniej możliwość usłyszenia na przykład o takiej metodzie jak All on Four.
0: No tak.
1: Bo tam to już było od lat.
0: Tak. Reklamy w amerykańskim radiu to jest w dużej bardzo części właśnie oferta tych implantologicznych, stomatologicznych klinik, tak jest. I jeszcze nie opuścimy Telewizji Polskiej. Wrócimy do kanału, o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, dosyć szczegółowo o ich ofercie, ale się okazało jednak, że musimy tutaj wrócić, bo w TVP Info jednak coś nowego i coś znika. Tomasz Sekielski, on prowadzi w TVP1 program Sekielski Wieczorową Porą, to już mówiliśmy, że on wraca i w piątki jest emitowany w okolicach 22, ale poprowadzi też nowy program w TVP Info, który nazywać się będzie Kod Bezpieczeństwa. W sobotnie wieczory o godzinie 21.15 będzie rozmawiał z ekspertami o świadomości współczesnych zagrożeń. Wspólnie rozważać będą działania mające na celu zapewnienie ochrony i stabilizacji życia oraz budowanie kultury naszego wspólnego bezpieczeństwa. Ta zapowiedź może też wydawać się taka trochę zawikłana, niczym zasady dodatkowego formatu przy The Voice of Poland, ale na pewno będą to również bardzo ważne kwestie, dlatego jeżeli ktoś się nie szykuje na te rozrywkowe programy, chciałby się czegoś dowiedzieć, to już dziś mamy premierę o godzinie 21.15 tego programu. Tak samo dziś startują programy, o których już mówiliśmy, na przykład Co ludzie powiedzą, ten cykl debat pana Wojciecha Szelonga, on będzie, jak rozumiem, właśnie przed programem tym, że właśnie pana Sekielskiego. Ale tak jak powiedziałam, coś nowego i coś znika. Kanał informacyjny TVP Info nie będzie kontynuować programu Oko na Europę. Tematyka europejska oczywiście będzie nadal obecna w wielu innych programach, na przykład poprzez wywiady korespondentki TVP w Brukseli, Doroty Bawołek. Te wywiady mają być oczywiście emitowane na bieżąco, także nic nie umknie widzom z tych europejskich ważnych spraw. Oko na Europę wprowadzono do ramówki TVP Info we wrześniu roku 2024. Jego prowadzącymi byli wspomniana pani Bawołek, ale też Maciej Zakrocki. I program nadawano w niedzielne wieczory, omawiano w nim bieżące decyzje i wydarzenia w Unii Europejskiej oraz zapowiadano jej działania. Gośćmi byli posłanki i posłowie Parlamentu Europejskiego, urzędnicy i eksperci. Ostatnie wydanie wyemitowano pod koniec czerwca i wtedy jeszcze ekipa chyba sądziła, że oni tylko znikają na wakacyjną przerwę, bo zapowiadali właśnie powrót we wrześniu. Natomiast tego powrotu nie ma. Tematyka europejska, tak jak powiedziałam, będzie tylko, że gdzie indziej, ale inne warianty tego formatu zostają na antenie, bo oko na... I tutaj właśnie dopowiedzenie, na jaki obszar na ziemi mamy oko, no to jest taki szyld charakterystyczny dla TVP Info. Mamy jeszcze oko na świat i oko na wschód. Co do tych programów się nic nie zmienia, one zostają. A ponadto w ramówce TVP Info na najbliższe tygodnie nie ma też programu publicystycznego Rozmowy niesymetryczne Doroty Wysockiej-Sznepf. Pan Krzysztof Stanowski jest na pewno bardzo uradowany z tego powodu.
1: Ja myślę, że jest smutny właśnie, bo o czym on będzie teraz mówił?
0: Też jest to fakt.
1: I o czym będzie pisał na X-ie?
0: Tak, nie do końca. No, z ustaleń press-serwisu wynika, że emisja programu na razie nie jest planowana, ale Wysocka-Sznepf pozostaje w pytaniu dnia w TVP1 i TVP Info oraz programie Niebezpieczne Związki nadawanym w TVP Info. Także dalej, czyli pani Dorota jest w TVP.
1: Duet Mazurek-Stanowski może być spokojny.
0: Także będzie im dostarczać kontentu. A program Rozmowy niesymetryczne emitowano co dwa tygodnie na zmianę z rozmowami niewygodnymi Mariusza Szczygła. W najbliższym czasie, w niedzielę o 21.15, przewidziano cotygodniowe emisje programu Szczygła i ja się szykuję na jutro na taką rozmowę, ponieważ widziałam zapowiedź na Facebooku, że gościem jutrzejszych Rozmów niewygodnych Mariusza Szczygła będzie Ralf Kamiński. 21.15 TVP Info. A że całkiem jego twórczość lubię, to chętnie posłucham, co będzie miał do powiedzenia. No a Rozmowy niesymetryczne wprowadzono do ramówki w lutym 2024 roku. Ostatni dotąd odcinek nadano 20 lipca, także jeszcze w wakacje to pokazywano. Nie ma tu, jak widzicie, takiej ostro podanej informacji, że to już jest koniec i na pewno nie wróci. To jest na takiej zasadzie, że na razie nie. No, ale wiecie, jak się często kończą takie na razie nie. No, także tak się właśnie dzieje w TVP. Coś nowego, coś znika. Są metamorfozy, uzębienia. Pani Barbary Sobczak z kliniką w Warszawie i w Dubaju. No, ale wiecie, jak to jest. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że z tymi kwestiami uzębienia jest różnie i nie wszystko, co się z nim dzieje, jest od nas tak w pełni zależne. Z różnymi rzeczami można próbować jednak walczyć i próbować dusić je w zarodku, no bo jest taka powszechnie znana prawda, co trzeba robić, żeby zdrowe zęby mieć, że trzeba tylko chcieć. No, tak jak powiedziałam, bywa z tym różnie, no bo są różne czynniki, które na to mogą wpływać. Niemniej to, co my faktycznie możemy zrobić, żeby sobie potem trochę pieniędzy na różnych zabiegach zaoszczędzić, no to jest ta higiena, którą możemy stosować, bo kto zębów nie myje, ten ma kłopoty, a do tego oczywiście przydają się takie przybory jak szczotka, pasta, kubek i ciepła woda, a o tym rzecz jasna przed laty zaśpiewały fasolki.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Jeżeli bolały was zęby słuchając tej piosenki, to nasz program emisyjny odczuwał również podobne dolegliwości i stąd te problemy. No niestety, słuchajcie, lepszej jakości po prostu nie ma.
0: Coś dziwne, bo przecież taki przebój, wszyscy
1: oczywiście
0: go znają, a jest jakiś problem z pozyskaniem go w dobrej jakości. Także jeżeli bolały was zęby, to nie oznacza, że musicie już iść na metamorfozę do pani Barbary.
1: Ale można je umyć, jakby coś.
0: To ale to na pewno nie zaszkodzi. opuszczamy Telewizję Polską na dziś, wybieramy się w daleką podróż, chociaż może w pewnym sensie bliską, bo przecież do TVN-u nie mamy aż tak daleko, wszak wędrujemy tam często, no ale do Afryki, no to rzeczywiście nie aż tak często mieliśmy okazję dotychczas podróżować. Wspominałam, że ten kontynent będzie się tutaj przewijał, stąd też taki, a nie inny początek naszego dzisiejszego spotkania. A dlaczego my aż tak daleko musimy zawędrować? Bo aż tam telewizja TVN postanowiła nas zabrać swoich widzów. W zasadzie, bo nie wiem, czy tutaj będę należała do grona tych, którzy się wybiorą w tę podróż, postanowiła zabrać właśnie do Afryki w ramach kolejnego sezonu formatu już znanego, chociaż stacja zabierała swoich widzów w różne rejony świata w ramach tego właśnie formatu, no bo przede wszystkim, jak słyszymy Express i tutaj próbujemy sobie skojarzyć jakiś kontynent, na który TVN mógłby skierować celebrytów, no to kojarzy nam się Azja, bo rzeczywiście tak, pod szyldem Azja Express to było, ale też nie wiem, czy pamiętam, też po drodze zdarzyły się takie dwa, żeby nie było, sprawdziłam, ile ich było, dwa sezony, które miały jeszcze inny kontynent w nazwie. Była to Ameryka. Ameryka. Express. Tak, tak. Ale Ameryka też u nas się jeszcze pojawi. Także chyba pierwsza, druga, piąta i szósta edycja to była Azja. Trzecia i czwarta to była Ameryka, to, ale w Afryce ich jeszcze nie było. To teraz właśnie będą. Konkretnie w Kenii i w Tanzanii realizowano ten sezon, ale to nie jest jedyna zmiana, ponieważ mamy nową gospodynię, chociaż ona już w TVN nie jest taka całkiem nowa, bo parę rzeczy zrobiła, między innymi prowadziła festiwal w Sopocie, mam na myśli obecną kiedyś w TVP, po drodze w Kanale Zero, Izabellę Krzan, która zastąpiła Darię Ładochę, która prowadziła ten format, a jeszcze u jego początków można było tutaj zobaczyć Agnieszkę Woźniak-Starak, która grupę TVN opuściła. Także to wiemy. Wiemy także, kto zdecydował się na tę podróż. Jak zawsze są to pary złożone z celebrytów i kogoś, kogo oni sobie tam dobrali. Partnera, partnerkę, siostrę, brata, przyjaciółkę, przyjaciela. No a jeżeli chodzi o tych celebrytów i ich stopień popularności, no to niektórzy złośliwi mogliby skomentować, że są znani z tego, że są znani. No ale czy my jesteśmy złośliwi? Ależ absolutnie. Sami to ocenicie. Jak tutaj się prezentuje to grono. Jaka jest pierwsza para?
1: A już mówię, otóż jest to influencerka parentingowa Monika Hoffman-Piszor i jej siostra Iga Hoffman.
0: No nie znam, ale może dlatego, że nie śledzę parentingowego kontentu w mediach społecznościowych. Kolejny to były piłkarz reprezentacji Polski Tomasz Iwan i jego partnerka Karolina Woźniak.
1: No i mamy kolejną parę. To jest słynny pięściarz i prowadzący program Królowa Przetrwania Izu Ugonoch i jego żona Antonina.
0: Następnie mamy aktora Nikodema Rozbickiego i jego przyjaciela Pawła Kurkowskiego.
1: I mamy kolejną parę, to prowadząca program Hotel Paradise modelka Edyta Zając i jej ukochany aktor Michał Mikołajczak.
0: Mamy następną aktorkę, Wiktorię Gąsiewską i jej brata Mateusza.
1: I mamy następną parę, to prawniczka, influencerka Katarzyna Niezgoda oraz jej mąż Paweł Markiewicz.
0: I na koniec jeszcze jedno małżeństwo, aktorka Ewa Gawryluk i jej mąż Piotr Domaniecki. Tutaj od razu mi się nasuwa skojarzenie z inną parą małżeńską, która zasłynęła swoimi pełnymi emocji występami w poprzednim sezonie. Mam na myśli małżeństwo Głowackich i konkretnie taki tekst Agnieszki Głowackiej właśnie do męża, ponieważ Agnieszka w jakiejś takiej nerwowej sytuacji powiedziała do niego, cytuję, małżeństwa nie powinny iść w takie coś. Więc zobaczymy, czy te dwa małżeństwa, które zdecydowały się wyruszyć do Afryki, będą podzielać te opinie. Oby nie, bo z tego, co kojarzę w przypadku pani Gawryluk, to małżeństwo to jest takie całkiem świeżo upieczone, więc oby ten
1: oby takie coś nie okazało się tym czymś złym.
0: Tak, oby ten wjazd do Afryki nie okazał się próbą w takim negatywnym kontekście. Jak to wszystko wyszło, jeżeli jesteście zainteresowani, bo ja no tak sobie nie jestem akurat widzką takich programów, no ale jeżeli wy jesteście, to będziecie się mogli przekonywać w soboty o 19.45, począwszy od dziś, od 6 września. A niedzielne wieczory również będą wypełnione przez TVN formatem wracającym. Niedzielę to w TVN-ie rzecz jasna, przynajmniej w tych jesiennych ramówkach Masterchef, a w nadchodzącym sezonie Masterchefa widzowie spotkają nie tylko Magdę Gessler, Michela Moron i Przemysława Klimę, ale także Julię, zwyciężczynię zeszłorocznej edycji show, która na stałe dołączy do ekipy programu. Jako mentorka i influencerka będzie wspierać uczestników w kulinarnych zmaganiach, dzielić się cennymi wskazówkami i autorskimi przepisami. Ciekawa jestem, czy jak szła do tego programu, to jej myślą było właśnie tam gotowanie, ale ja bym tutaj chciała do tej ekipy dołączyć. Znaczy, pewnie po prostu tak się ułożyło, a że też dzięki temu może stać się bardziej popularna, to jej to pewnie pasuje. A jak w tej roli się sprawdzi, przede wszystkim jak tam uczestnicy będą gotować i komu Michel Moron przekaże słynny komentarz oddaj fartucha, będziecie się mogli przekonywać co tydzień w niedzielę o godzinie 19.45 już od 7 września. Jutro wracają też do TVN-u takie propozycje jak Kobieta na krańcu świata, która doczekała się w tym roku dłuższych odcinków, czyli będą to odcinki godzinne, bo podobno widzowie sobie tego życzyli, to po godzinie 12, a potem będzie też można śledzić niezwykłe stany Prokopa. Ale jeszcze nie opuszczamy TVN-u, bo ma oblutkie jedno odniesienie do programu, który jest na antenie już od wielu lat, ale zmienia się jego gospodarz. A co do tego gospodarza, to jak widzę to nazwisko, to mam zawsze takie skojarzenie. Nie wiem jak ty, ale jak były czasy, kiedy z trójką się żegnało sporo dziennikarzy w okolicach tego 2017-18 roku, to Piotr Bukartyk nagrał piosenkę o tej sytuacji i zaśpiewał taką frazę: a skoro wszystko jest all right, to gdzie jest Robert Canterite?
1: Tak,
0: no
1: jest.
0: W Trójce już go nie ma, jest w TVN24, ale teraz też na głównym TVN-ie przez moment go będzie można zobaczyć, bo właśnie Robert Canterite zastąpił Jarosława Jabrzyka w roli prowadzącego magazyn śledczy Superwizjer TVN-u. Jak tłumaczy biuro prasowe TVN, Canterite, który zresztą dotychczas był już w pewien sposób związany z formatem, bo prowadził rozmowy emitowane po zakończeniu programu w TVN24, teraz będzie także zapowiadał reportaż. Jarosław Jabrzyk pozostaje jednak w ekipie i będzie robił to, co robił już od lat, czyli będzie redaktorem naczelnym Superwizjera, a pozostaje ponadto gospodarzem Superwizjer Podcast emitowanego w serwisie TVN24+. Nawet nie wiedziałam, że istnieje właśnie takie podcastowe uzupełnienie. Pan Jabrzyk był prowadzącym od roku 2022, natomiast no, jego historia związków z tym programem jest faktycznie dłuższa, no tylko niekoniecznie mogliśmy go zobaczyć na wizji, a na wizji mogliśmy przez lata oglądać Jolantę Konopkę, która przeszła na emeryturę i o tym pamiętam, że wspominaliśmy. Superwizjer, warto to jeszcze dodać, że można śledzić we wtorki o godzinie 23.45 w TVN-ie i mnie to zawsze zastanawia, czemu oni emitują to tak straszliwie późno, w tym sensie, że wszystkie, inaczej, sporo całkiem treści, które TVN szykuje, pokazują we wtorek. No bo we wtorek mamy Ślub od pierwszego wejrzenia akurat w tej ramówce Kuby Wojewódzkiego i potem jeszcze ten Superwizjer. To nie można byłoby tego Superwizjera dać w jakiś inny dzień, ale właśnie na przykład o 22.40. No to już zawsze ciut lepiej, a nie o tej północy. O tej północy to mało osób to tam obejrzy. Chociaż rzecz jasna jest możliwość, żeby to obejrzeć w porze lepszej w TVN24 w soboty o godzinie 20.00. No i to jest właśnie ta taka rozbudowana wersja z rozmową z gośćmi w studiu. Także te rozmowy, tak jak pan Robert prowadził, tak je dalej prowadzić będzie. Tyle mieliśmy dla was o TVN-ie. Do innego kanału z tej grupy medialnej wrócimy za moment. Do samego TVN-u też wrócimy za moment, za dłuższy w zasadzie moment, bo za tydzień to się aż wydarzy, kiedy wam opowiemy o programie dla pogromców chaosu, ale on wystartuje dopiero 14 września. Tak więc to też jest temat na przyszły tydzień. Tym razem jednak oczywiście chcemy muzycznie odnieść się do Afryki Express. Był już utwór rdzennie afrykański na początek, a zatem teraz piosenka, która w tytule ma właśnie Afrykę. Piosenka, która ma konotacje z mediami w Polsce. Nie wiem, czy to nasi wszyscy słuchacze pamiętają, ale to jest pierwszy utwór, jaki zabrzmiał na antenie radia RMF FM, kiedy ono startowało. Tak więc może nie wiedzieliście, a się właśnie dowiadujecie, że taką właśnie pieśnią, która zainaugurowała emisję Żółto-Niebieskich i która teraz nas jakoś zaprowadzi w tym kierunku, w którym widzów prowadzi TVN, jest utwór Afrika zespołu Toto.
1: To zanim przejdziemy dalej, to jeszcze małe odniesienie do poprzedniego wejścia.
0: Tak, maleńkie sprostowanie, ponieważ powiedziałam wam o powrocie jednego programu, a wychodzi na to, bo tutaj jeszcze się upewniłam, że trzeba się nieco uzbroić w cierpliwość, jeżeli chodzi o wyczekiwanie na premierę kolejnego sezonu Niezwykłych Stanów Prokopa, bo o nich mowa. Faktycznie widziałam informację, że ten kolejny sezon ma być, on jest, że on był nagrywany, że miał teraz jesienią się pojawić, ale upewniłam się jeszcze, żeby zajrzeć do ramówki, bo tak jakoś pomyślałam sobie co do pory emisji, mając na uwadze, ile TVN ma rzeczy do wyemitowania, czy to aby tam na pewno oni zmieszczą i na razie wychodzi na to, że nie mieszczą, bo w tym miejscu w ramówce, przynajmniej na jutro widzę obchody jubileuszu Dzień Dobry TVN. W przyszłym tygodniu też tego jeszcze nie ma. To wygląda na takiej zasadzie, bo też jeszcze o tym nie powiedzieliśmy. Dzień Dobry TVN w weekendy teraz w ogóle wydłużono i on, ten program się będzie kończył o godzinie 12 w weekendy. Wcześniej kończył się, zdaje się, pół godziny wcześniej. Potem mamy właśnie program Kobieta na krańcu świata. Po godzinie 13.10 mamy Co za tydzień. Potem powtórkę Afryki Express. Także jeszcze nie wiem, gdzie oni tam tego Prokopa i jego stany niezwykłe umieszczą, ale można, myślę, się ich spodziewać za jakiś czas. A teraz opuszczamy grupę TVN i, przepraszam, stację TVN, ale w grupie TVN pozostajemy zgodnie z obietnicą. O kanale TTV mówiliśmy w poprzednim naszym odcinku trochę w kontekście rzeczy powracających i sobie tak to uporządkowaliśmy, co będzie emitowane w jaki dzień. A teraz jeszcze dwie pozycje ramówkowe, na które oni stawiają. Jeden powrót i drugi, no właśnie, w pewnym sensie powrót do polskiej telewizji, no ale do TTV oczywiście nie, za moment to się wyjaśni, chociaż niektórzy mogą kojarzyć, o co chodzi. Najpierw ten powrót na antenę TTV, formatu, którego tam też przez jakiś czas nie było, Orzeł czy Reszka. Czyli chodzi tutaj o to, że mamy pary złożone z celebrytów, które wędrują sobie do jakiegoś zakątka ziemi i los sprawia, w jakich warunkach będą tę swoją podróż odbywać. Czy oni tam będą przebywać mając złotą kartę, czy oni będą mieć tylko niewielką sumę pieniędzy, $100, zdaje się, tam było w tych poprzednich sezonach. No więc jedni będą na bogato, jedni na biednie odnajdować się w tym właśnie miejscu, do którego TTV ich wywiezie. No i właśnie w tym nowym sezonie programu Orzeł czy Reszka, kogo zobaczymy? Jakich celebrytów? No oczywiście celebrytów związanych z TTV, czyli Sylwię Bombę, która wystąpi wraz ze swoim partnerem Grzegorzem Collinsem, oraz małżeństwo Pawłowskich, których nie znam, ale pewnie ich znają widzowie programu Zakup w ciemno. A do grona tego dołączą także osoby niekoniecznie z TTV kojarzone, czyli Mateusz Tarzan Leśniak z influencerem Mateuszem Krzyżanowskim, znanym jako Mini Mike. No to w internecie on tam się rzeczywiście pojawia. A w internecie, telewizji wszędzie pojawia się Krzysztof Rutkowski z żoną Mają. Rutkowski. Nie wiem nigdy, dlaczego ona się nazywa Rutkowski. Nigdy tego nie rozumiałam. I Michelle Moreau ma się też pojawić. Marcin Hakiel czy Paulina Smaszcz. Ale nie wiemy, z kim oni będą. Uważam, że Hakiel powinien z Pauliną Smaszcz pojechać, jako ci porzuceni przez Kurzopków powinni tam połączyć siły. No ale ostatecznie nie wiem, jak to będzie. Też chyba nie będę tego śledzić, bo to nigdy nie był ulubiony format, ale akurat jeżeli to was ciekawi, jak właśnie mając do dyspozycji różne kwoty można sobie radzić w podróży, no to możecie się o tym przekonywać w soboty po godzinie 22, już od dzisiaj, a dodam jeszcze, że w tej edycji uczestnicy wylądują pracują między innymi w kosmopolitycznym Baku, stolicy Europy, czyli Brukseli, a także w tętniącym życiem Neapolu. Zajrzymy również do Aten czy słonecznej Lizbony. Może Was właśnie te okolice przyciągnęły, żeby zobaczyć, kogo gdzie zaprowadzi orzeł, a gdzie reszka. To po 22. Natomiast jeżeli chodzi o niedzielę, to niedzielne wieczory to będą TVP Żony Podlasia, to jednak jeszcze nie od jutra, a od niedzieli 14 września, także z tym to na spokojnie. Niemniej już od jutra startuje coś, co ta stacja przygotowała dla widzów na popołudnia niedzielne, które oni też lubią jakąś nowością wypełniać, bo to na przykład w poprzednim sezonie było Back to School, kiedyś ten format o piłkarkach, no a teraz jest coś, na co oni stawiają tej jesieni i co promują najbardziej intensywnie, co nie jest chyba dziwne, choć pytanie, na ile okaże się skuteczne w dzisiejszych czasach.
1: No właśnie, chociaż jak tak wspomniałaś o tych różnych wycieczkach, to myślę, że właśnie w tym teleturnieju nie jedna osoba będzie taką wycieczkę mogła wygrać. Między innymi, a mowa o teleturnieju Idź na Całość, który będzie emitowany na antenie TTV w niedzielne popołudnia o godzinie 16:05. Powtórki będzie można zobaczyć na antenie TVN7 w sobotę o godzinie 19:00, czyli no w tym tygodniu to jeszcze nie, ale za tydzień jak najbardziej, jak się na przykład na jutro nie wyrobicie, bo macie jakieś inne plany. Idź na Całość powraca jesienią do polskiej telewizji po 24 latach przerwy i tu muszę powiedzieć, że ta data tego startu, tej kontynuacji teleturnieju Idź na Całość nie jest przypadkowa, bo teleturniej Idź na Całość wystartował na antenie Polsatu 7 września dokładnie 1997 roku. Także no tutaj rzeczywiście postarali się, żeby to wszystko tak ze sobą ładnie spiąć. I jeżeli chodzi o prowadzącego, to też tu się niewiele zmienia, chociaż jest dodatek. Bo kiedyś teleturniej Idź na Całość prowadził Zygmunt Heiser, potem Krzysztof Tyniec, ale myślę, że jednak bardziej kojarzymy Idź na Całość z osobą pana Zygmunta i będzie go prowadził Zygmunt Heiser, natomiast nie sam, bo będzie prowadził go w duecie z artystą kabaretowym Robertem Motyką. W programie, i tu przypomnijmy trochę zasad, w programie, który powstaje na podstawie amerykańskiego formatu Let's Make a Deal, czyli znowu licencja z zagranicy. Wcześniej w latach 1997-2001 emitował Polsat, to już o tym mówiłem, ale każdy odcinek składa się z kilku krótkich gier bazujących na losowości. Uczestniczą w nich osoby wybrane spośród publiczności i tak to kiedyś tak było właśnie, że Zygmunt Heiser to wybierał sobie te osoby, które wezmą udział w teleturnieju i żeby te osoby zauważył, to oni robili no, bardzo różne rzeczy, jakoś tam się przebierali, malowali na różne kolory, ci uczestnicy siedzący na publiczności, żeby tylko zostać zauważeni przez pana Zygmunta i żeby mieć możliwość zmierzenia się z kopertami, bramkami albo innymi grami. Bo te gry głównie polegają na wielokrotnym podejmowaniu decyzji, czy zachować dotychczas zdobytą nagrodę, czy wymienić ją na inną. Propozycje prowadzącego są zróżnicowane. Na przykład gracz może wymieniać znaną nagrodę przedstawioną przez prowadzącego na nieznaną, schowaną na przykład w kopercie, pudełku czy bramce, lub na odwrót, niekiedy wartość danej nagrody może być ujawniana częściowo bądź stopniowo, przyjmować drobne oferty pieniężne, odsprzedawać lub odkupować nagrody i tym podobne. Nierzadko rezultat gry jest wynikiem losowania. Niekiedy powodzenie w grze może być uzależnione od umiejętności uczestnika, na przykład celności, rzutkami do tarczy chociażby, kiedyś była taka konkurencja, tego nie pamiętam szczerze powiedziawszy z oglądania programu Idź na Całość, czy na przykład dobrej pamięci, też tym się trzeba będzie niekiedy wykazać. Uczestnik, który zdobył nagrodę o najwyższej wartości finansowej, ma prawo do udziału w finale, Może się to jednak wiązać z obowiązkiem zrezygnowania z dotychczasowych nagród, dlatego uczestnik może odmówić udziału w finale. I wtedy szansę otrzymuje kolejny gracz. Finał zwykle polega na wyborze nagrody z jednej z trzech tak zwanych bramek. W pierwszej wersji programu, czyli powstającej dla Polsatu, w przypadku wybrania bramki z nagrodą główną, jej zdobycie zazwyczaj uzależnione było jeszcze od jednego losowania. No i jak to wyglądało, jeżeli chodzi o te nagrody? No bo tak się też zresztą poza anteną zastanawialiśmy, czy w ogóle ten teleturniej w dzisiejszych czasach ma rację bytu. W czasach, kiedy ten program Teleturniej na całość był produkowany dla Polsatu, no to nagrody to były głównie o wartości kilku tysięcy złotych, co najwyżej kilkunastu tysięcy, albo kilkaset złotych w gotówce, albo parę tysięcy w przypadku rezygnacji z nagrody rzeczowej. Wyjątkiem była nagroda główna w finale, której wartość sięgała najczęściej około 30-40 tysięcy złotych i zazwyczaj był to samochód. Jak powiedział Zygmunt Heiser dla Super Expressu, teraz mamy laptopy, quady, skutery elektryczne czy wycieczki na Malediwy albo Seszele. Kiedyś szczytem marzeń był wyjazd do Grecji czy Turcji. No, ja powiem, że tak się cały czas zastanawiam, czy to w ogóle dla ludzi w tym momencie będzie atrakcyjne. No, quad, skuter jakiś tam, no okej, okay, no fajnie dostać tak za darmo, ale dla tych, którzy tam pojadą i którzy będą się mierzyć z tymi różnymi bramkami i zagadkami, to może być rzeczywiście taka fajna opcja dostania tej nagrody, ale czy dla ludzi, którzy będą to oglądać, to będzie atrakcyjne, że ktoś dostaje quada na przykład?
0: No mnie tu właśnie zastanawia wiele rzeczy. Raz ta kwestia nagród, o której wspomniałeś, dwa, sama formuła, czy ona w dzisiejszych czasach jest atrakcyjna. Rozumiem i popieram decyzję nadawcy, że on tego nie umieścił w ramówce głównego TVN-u na przykład, bo to nie byłaby forma rozrywki, która w dzisiejszych czasach tam by się nadawała i sprawdziła. W pełni akceptuję to, że oni to po prostu dają do tego kanału niegłównego, też oczywiście popularnego w naziemnej telewizji cyfrowej, dostępnego, bo do charakteru tego TTV faktycznie ten program mi pasuje całkiem, ale czy rzeczywiście ta formuła dzisiaj jest ciekawa, przyciągająca, czy nawet jeżeli ona może jest trochę już archaiczna, no bo tam wiecie, fajerwerków żadnych nie ma, podłoga się nie świeci jak w The Floor, no to może po prostu wystarczy ten sentyment, na którym to się opiera, że ten format w ogóle wraca. No i cała rzecz jest w tym, na ile się okaże, że ten sentyment, który ludzie do tego mają, jest silny i czy on wystarczy, żeby utrzymać wysoką oglądalność.
1: I co ważne, też wraca charakterystyczna maskotka, czyli Zong. To jest maskotka przedstawiająca kota w worku. Wygranie tej maskotki oznacza utratę pozostałych nagród. I tu taka anegdotka, że gdzieś czytałem, nie wiem, czy to w którymś z wywiadów z panem Zygmuntem, czy gdzieś jeszcze, że bardzo często, jak na przykład młodzi, powiedzmy, na przykład dzieci tych bohaterów teleturnieju Iść na Całość, to nawet bardzo często to sobie by życzyli, żeby rodzice z takiego programu przywieźli tego Zonka, bo wszyscy wtedy mieli jakąś naprawdę manię na punkcie tego Zonka i każdy chciał Zonka mieć. I więc nawet chyba było parę razy takie stwierdzenie jakiejś osoby, której się ten Zong wylosował tam w bramce, kopercie czy gdziekolwiek indziej, że o to się dzieci ucieszą, bo chciały Zonka. Rzeczywiście coś takiego gdzieś mi się po głowie kołacze. No i tak to będzie. Tak to będzie już od jutra. 16:05 TTV. No myślę, że warto będzie to sobie obejrzeć. Ja z sentymentem sobie obejrzę ten teleturniej. Jestem bardzo ciekaw, jak też współpraca z Robertem Motyką się ułoży, Zygmuntowi Heiserowi. też czytałem o tym, że tu się tak zastanawiali panowie, jak w ogóle przybrać, jakie przybrać swoje role, jeżeli chodzi o uczestnictwo jako prowadzący, bo na przykład w niektórych wersjach teleturnieju już na całość w innych państwach to była chociażby taka rola, że jeden jest takim no, bardziej nauczycielem, drugi uczniem na przykład, ale tu nie postanowili być dla siebie równorzędnymi partnerami, ponoć bardzo fajnie się uzupełniają, tak przynajmniej twierdzi pan Heiser. Zobaczymy to wszystko już jutro.
0: Dokładnie, jeżeli oczywiście będziecie mieli na to ochotę. Czyli rozumiem, że Idź na Całość to był program, który kojarzysz, było oglądane.
1: Było oglądane, tak. Ja akurat nawet lubiłem to oglądać, bo to rzeczywiście w tamtych latach, lata 90., gdzie w Polsce za bogato to nie było, to oglądanie jak w zasadzie za nic można sobie wyjść z tego programu bogatszym o naprawdę wtedy jakieś fajne nagrody, typu jakaś, nie wiem, za darmo dostajesz frytkownicę albo tam inny malakser, a co, jak ktoś miał więcej szczęścia, to i wycieczkę zagraniczną dostał. No to rzeczywiście to tak ciekawie się to oglądało, a teraz zobaczymy, jak to będzie.
0: No ja mam po prostu takie przebłyski w moim dzieciństwie, że to było, nie wiem, jestem malutka, mama mnie karmi i tamten Heiser leci w telewizji. Potem rzeczywiście ten prowadzący się zmienił, to jest fakt, który z kolei tobie umknął i mógł wielu ludziom
1: ja go,
0: umknąć.
1: Wiesz co, ja go nawet pamiętam, że on był, ale to już wtedy nie były te czasy, kiedy ja oglądałem Idź na Całość.
0: No ty nie oglądałeś, chyba wiele osób nie oglądało, bo wtedy spadła oglądalność, tak, kiedy przyszedł tam Krzysztof. Ty nie
1: i pewnie właśnie dlatego zdjęto w końcu ten program.
0: Bardziej świadomą, ale wciąż jednak nie szczególnie świadomą odbiorczynią. Stąd też nie mam jakiegoś dużego sentymentu, a i ta formuła też nie sprawia, żebym chciała to oglądać, ale wypiszcie właśnie, czy pamiętacie to z lat młodszych, czy macie sentyment do tego formatu, czy to dobrze, że on wrócił, czy też w ogóle nie będzie on miał racji bytu w dzisiejszych czasach. Możecie się nad tym zastanawiać podczas muzycznej przerwy, w czasie której pójdziemy na całość, nie ma się co oszukiwać, pójdziemy wraz z zespołem Pod Budą, bo taki tytuł ma utwór tej grupy, który teraz zabrzmi. Utwór, który może pozornie nie pasować do programu, o którym wam Michał opowiedział, chociażby ze względu na godzinę, która tam jest na początku wspomniana, bo przecież nie o 5 rano, o 4 po południu Idź na Całość będzie w TTV pokazywane, ale tam w refrenie pan Sikorowski śpiewa o śpiewaniu na ulicy na dwa głosy, a przecież program Idź na Całość tym razem na dwa głosy będzie prowadzony, bo przez pana Heisera wraz z panem Motyką.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: 18:06, no jeszcze trochę z wami tu pobędziemy, także, ale uprzedzaliśmy.
0: No. Lojalnie uprzedzaliśmy, żeby nie było.
1: Tak jest.
0: Że trochę za mało, żeby to podzielić na dwa wydania, ale trochę więcej.
1: Ale sporo tych informacji mamy. Przewiduje. Tak jest.
0: Grupa Polsat. Oni teraz, dużo o nich było w poprzednim wydaniu. Będzie też w przyszłą sobotę w kontekście Tańca z Gwiazdami wracającego. Ale wracają też rzeczy w najbliższych dniach. Ba, w najbliższych dniach. Już dziś. Już za moment. Dla tych, którzy lubią kabaret, to Polsat oczywiście coś będzie tej jesieni miał. Kabaret na żywo powraca, ale nie od razu w takim kształcie, jaki będzie obecny przez cały sezon. Pamiętacie być może, że wam mówiłam tydzień temu o festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji, którego dwie części, czyli Świętokrzyska Gala Kabaretowa i koncert, na którym wybierano przebój lata, zostały pokazane na żywo w Polsacie i mówiłam, że tam jeszcze było wydarzenie kabaretowe Kabaretów Skoczów Męczących, z którym zawsze jest tak, że ono nie jest emitowane na żywo i Polsat pokazuje je później. Ale wtedy powiedziałam, że nie ma informacji, jakoby Polsat miał to w tym roku zrobić i może w ogóle nie pokażą. A tu jednak nawiążę do tego, o czym Michał mówił przed momentem, ZONG, bo pokażą i to w ramach kabaretu na żywo, co jest bardzo zabawne. Ten program nazywa się Klinika Skeczów Męczących, jest pokazany w ramach cyklu Kabaret na żywo i oficjalnie jest anonsowany jako inauguracja sezonu tego właśnie programu, ale jednocześnie w dalszej kolejności mamy informację, że widowisko z udziałem publiczności zostało nagrane w zeszły weekend w Kielcach. Tak więc nie wiem, czy kabaret na żywo, czy bardziej kabaret na martwo.
1: Na żywo, ale z płyty.
0: Tak. Gospodarze wydarzenia, czyli Kabaret Sketchów Męczących, zaprosili do współpracy Paranie Normalnych, Kabaret K2, Kabaret Rewers, Kabaret Czesław, a także artystów znanych z kina i telewizji, czyli Olgę Łasak, Michała Paszczyka, Mariusza Kałamagę, Andrzeja Młynarczyka i Tomasza Oświecińskiego. Publiczność może spodziewać się bezlitosnych skeczy, które bez odgródek prześwietlą politykę, show biznes i popkulturę. W programie znajdzie się świeże spojrzenie na najnowsze afery, głośne skandale i internetowe hity. No ale jakbyście nie wiedzieli, to właśnie te rzeczy będą, ale na skandale i hity z tego tygodnia nie będzie krzywego spojrzenia, czyli na przykład na rozpoczęcie roku w Starochowicach, no bo to nagrali tydzień temu, w ubiegłym tygodniu w piątek, także to były sprawy aktualne na wtedy. I jak oni je satyrycznie opisali, to będziecie mogli zobaczyć dziś o 19:55. Natomiast takie już regularne odcinki Kabaretu na żywo ruszą od przyszłej soboty. I wtedy to właśnie na antenę wróci duet tworzony przez komików z Kabaretu Moralnego Niepokoju i Kabaretu Młodych Panów, czyli Kabaret na żywo, Młodzi i Moralni nad mętną rzeką, tu jeszcze jest taki podtytuł, jakkolwiek go należy rozumieć. Nowy sezon to głównie satyra na polityczne elity bez wyjątków, zarówno z prawej, lewej, jak i środkowej części sceny politycznej. Skecze przeniosą widzów w dobrze znane, choć zaskakująco pokazane miejsca, gabinety premiera i prezesa, sejmowe bufety, a nawet wplątane w politykę zakamarki restauracji. Tak więc jeszcze raz podsumujmy. Dziś o 19:55 Klinika Sketchów Męczących, Kabaret na żywo, nie na żywo, a za tydzień, w sumie nie wiem czy na żywo, bo tego nie oglądam, ale już w takiej formule, którą widzowie znają z poprzednich sezonów jako Młodzi i Moralni, pora niezmienna 19:55. Także te sobotnie pozycje, ta właściwie sobotnia pozycja wraca do Polsatu właśnie dziś, a w przyszłym tygodniu wróci to, co Polsat szykuje na czwartek, bo z jakiegoś powodu, o czym ostatnio mówiliśmy, być może związanego z tym, że w TVP1 w tym czasie była transmisja meczu, oni w czwartek nie pokazali tego, co zazwyczaj będą w czwartki jesienią pokazywać będą. I co też widzowie doskonale znają, bo ten kształt wieczorów czwartkowych jest niezmienny od kilku dobrych lat. A zatem czwartki bez zmian już od najbliższego tygodnia będą należeć do formatu Nasz Nowy Dom. To po pierwsze, tylko że pora nieco późniejsza, no bo wszystko się przesunęło przez milionerów, także to jest godzina 20:30. W 25. sezonie programu, jak zdradziła Elżbieta Romanowska, czyli gospodyni, nie zabraknie wzruszeń i gości specjalnych. Pojawi się m.in. Tomasz Wolny oraz siostry AD i HD, czyli Ilona i Milena Krawczyńskie. Program zostanie wydłużony do blisko godziny, a ekipa po raz pierwszy w historii programu nie tylko wyremontuje domy, czyli pani Romanowska nie tylko powie wyremontujemy wasz dom, chociaż ona jakoś chyba mówi inaczej, bo nie chce taka być jak pani Dowbor, mówi innymi to słowami, no ale jeszcze do tego doda, że dom i ogród, bo przydomowe ogrody też mają podlegać metamorfozom. No i to potrwać godzinę niemalże, do tego jeszcze zostają dodane reklamy i po tym wszystkim pojawi się kolejny sezon serialu Przyjaciółki, a co w nim?
1: To już będzie 26. sezon tego serialu i widzowie w nim nie zobaczą uwielbianej przez przynajmniej część Dorotki.
0: A Dorotka była fajna, jak oglądałam, to lubiłam zawsze.
1: No widzisz, no to zaliczasz się do tych osób. No to jej już nie będzie okazji zobaczyć. Grała Dorotkę Agnieszka Sienkiewicz-Gauer, która po raz drugi zdecydowała się odejść z serialu. W jej miejsce pojawi się nowa bohaterka Gabi, w tej roli Edyta Herbuś, która będzie kuzynką Roberta. Tu warto jeszcze dodać, że troszeczkę się zmieni pora emisji Przyjaciółek, bo od jesieni emitowane Przyjaciółki będą o 21:40. No i cóż my tu jeszcze mamy w tym 26. sezonie Przyjaciółek? No, jak czytamy w opisie, sporo się wydarzy i z pewnością nie zabraknie emocji i zaskakujących zwrotów akcji, czyli jak zawsze. Zwłaszcza w życiu strzeleckich, bo choć Julka odzyska Oliwiera po fałszywym oskarżeniu przez niego Tomasza, ja już się gubię, a także wyjściu na jaw, że ona wiedziała o jednym incydencie przemocy, to jednak rodzina będzie musiała zmierzyć się z obecnością kuratora, ale także dalszymi tajemnicami, które będą wychodzić na jaw. Sporo zmieni się także u Patrycji, gdyż i ona będzie musiała zmagać się z problemami, których przyczyną stanie się nieobliczalna matka Darii, Agata, której zdecydowała się pomóc mimo ostrzeżeń jej córki. I niestety gorzko tego żałuję, gdyż decyzje Agaty doprowadzą do lawiny zdarzeń, które wystawią rodzinę kochan Jeleńskiej na poważną próbę. Z kolei Inga zwiąże się z Borysem już na poważnie, a to dlatego, że ich relacja stanie pod dużym znakiem zapytania, gdy nad ukochanym Gruszewskiej zawisną czarne chmury, tuż po tym, jak odkryje on poczynania swojego nowego pracodawcy. I wówczas na włosku zawiśnie nie tylko jego życie zawodowe, ale i prywatne. Czy zdołają przetrwać ten kryzys? Przekonamy się już niebawem. No to zwiążą się na poważnie, czy nie? To jest w ogóle ciekawe, bo tu niby ma być poważnie, a tu potem ma być kryzys. No to zobaczymy, wszystko się okaże już od najbliższego czwartku, od 11 września, o 21:40 na antenie Polsatu.
0: O Polsacie na ten moment tyle. Zgodnie z obietnicą ten Polsat nam tutaj wraca, bo to jest taka telenowela, czy też Polsat niczym bumerang w kolejnych magazynach RTV się pojawia za tydzień. Wreszcie Taniec z Gwiazdami, kto z kim zatańczy, to sobie omówimy, bo 14 września jest start, nie jutro, jutro w niedzielę jeszcze macie wolno od tańca, ale macie zajęty wieczór piłką nożną, jeżeli to was interesuje. A teraz kilka słów o tym, co nowego w stacji informacyjnej z grupy Polsat, czyli Polsat News. O niej ostatnio nas było w kontekście odejścia na emeryturę jednego z dziennikarzy. Jak ktoś nie wie, o kogo chodzi, to sobie prosimy nadrobić nasze poprzednie odcinki, co się będziemy powtarzać. No, ale Polsat News postanowił też wprowadzić coś nowego na swoją antenę. Jest to kilka nowych formatów. Jeden z nich już na antenie zaistniał, więc być może ktoś widział. Kalejdoskop wydarzeń. Konkretnie ten format można było zobaczyć po raz pierwszy o godzinie 9:00. Jest to nowy autorski program Doroty Gawryluk, w którym to prowadząca ma w subiektywny sposób skomentować najciekawsze wydarzenia mijającego tygodnia. Formuła programu zakłada rozmowę z zaproszonym gościem, który wspólnie z Dorotą Gawryluk będzie komentował wybrane tematy. Jak powiedziała sama prowadząca, w wydarzeniach o 18:50 przekazuje widzom suche, sprawdzone informacje, bez emocji, bez komentarza. Kalejdoskop wydarzeń ma być bardziej swobodny. To sobotni poranek, kawa i rozmowa z kolegą po fachu, więc naturalnie pojawi się tu więcej refleksji i swobody. No właśnie, bo jak rozmowa to z kimś, już tutaj zapowiedziała, że z kolegą po fachu i dodała, zaprosiłam do współpracy Jana Wróbla, dodała, że to jest nauczyciel i publicysta dla tych, którzy nie wiedzą, ale wy wiecie, bo była mowa o tym panu na koniec wydania z niedzieli, kiedy to mówiliśmy o tym, że został gospodarzem rozmów politycznych w Vox FM. Także poranki w dni powszednie będzie spędzał tam, a w sobotę w Polsat News z panią Dorotą. Mam nadzieję, że stworzymy udany medialny duet. Także sobota, 9:00, kalejdoskop wydarzeń. Piszcie, jeżeli macie już jakieś wrażenia. Natomiast o kolejnej propozycji, no trudno, żebyście mieli wrażenia w kontekście tego, jak ona wypadnie telewizyjnie, ale może ktoś kojarzy z podcastów coś takiego jak Polityczny WF. Bo właśnie od dziś widzowie Polsat News będą mogli śledzić telewizyjną odsłonę podcastu Interi Polityczny WF. Program będzie miał trochę dłuższą nazwę, bo to będzie Polityczny WF z gościem, czyli też kogoś tutaj zaproszą, nie tylko pani Gawryluk jest taka gościnna, ale to będzie emitowane w każdą sobotę o godzinie 19:50. Polityczny WF to ponad 40-minutowa rozmowa prowadzona przez Piotra Witwickiego, dyrektora pionu informacji i publicystyki telewizji Polsat, oraz Marcina Fijołka, prowadzącego graffiti i reportera wydarzeń. Nie wiem, czy zrozumieliście, będę znowu tą osobą, która nie dość wyjaśnia żarty, to jeszcze rozszyfrowuje takie skróty, bo WF to jest taka gra słowna, bo z jednej strony wiadomo, że może się odnosić do jakiejś polityczno-umysłowej gimnastyki, ale z drugiej Witwicki Fiołek, WF. Zrozumieliście, nie? Tak. Gospodarze wraz z zaproszonym gościem komentują bieżące wydarzenia polityczne, odsłaniają kulisy życia publicznego i analizują zjawiska, które kształtują krajową scenę polityczną. Dynamiczna formuła i połączenie publicystyki z luźniejszym stylem dyskusji mają sprawić, że polityka stanie się bliższa i bardziej zrozumiała. Tak przynajmniej reklamuje Polsat News ten podcast i też ten program. Podcast wideo polityczny WF nadal będzie dostępny w każdy piątek w Interii, a wszystkie odcinki pojawią się także na najpopularniejszych platformach streamingowych, czyli na YouTubie, na Spotify'u i na Apple Podcasts. To na pewno będzie, no ale oprócz tego też taka emisja telewizyjna. To nie koniec tego, co ma dla nas Polsat News, bo na sobotę ma te dwie rzeczy, kolejną ma na niedzielę, a jest nią program Z drugiej strony, który właśnie jutro będzie miał swoją premierę. I w tym programie dziennikarze Polsat News i Interii odsłonią kulisy, zdradzą niedyskrecję i pokażą szerszy obraz wydarzeń. Na co dzień dziennikarze, publicyści i reporterzy Polsat News i Interii nie boją się zadawać trudnych pytań i docierać do prawdy. Teraz w formule lekkiego, ale przenikliwego dziennikarskiego salonu spotkają się, by wymienić spostrzeżenia i podzielić się swoimi doświadczeniami. Jak informuje nadawca, w nowym programie Z drugiej strony widzowie Polsat News zobaczą to, co zwykle pozostaje w cieniu. Kontekst, zakulisowe rozmowy i tło decyzji, które kształtują polską rzeczywistość. W gronie prowadzących i komentatorów znajdą się m.in. Piotr Witwicki, Marcin Fiołek, to już wy znacie, to są panowie od WF-u, Karolina Olejak, Agnieszka Gozdyra, Grzegorz Jankowski, Grzegorz Kępka, Przemysław Szubar, Grzegorz Urbanek, Mira Skórka, Dariusz Ociepa, Kamila Baranowska, Bartosz Bednarz i Jakub Krzywiecki. Z drugiej strony będzie można oglądać w niedzielę o godzinie 17:30 w Polsat News, tak jak powiedziałam, od jutra, od 7 września. No, formuła pewnie ciekawa, choć nie jest innowacyjna, bo stacje konkurencyjne mają już takie programy, w których zbierają się dziennikarze związani z tym kanałem i przedstawiają jakieś tam kulisy, inne niedyskrecje, no bo przecież TVN24 ma program W kuluarach. Jest nawet w Republice ostatnio się pojawił ten słynny rewolwer. TVP Info też ma ten program zatytułowany Redakcja. Także no po prostu robią to, co robiły też inne stacje informacyjne, no bo nie mogą pozostawać w tyle. No i tutaj zawzmiankowałam TVP Info i ono się jeszcze u nas pojawi, bo powiem ci, że jest kontrowersja w Polsat News. Bo jest nowy głos, nowy dziennikarz na antenie, ale nazwisko chyba nam znane, bo się pojawiało u nas. Łukasz Sobolewski. On był związany z TVP Info w latach 2017-2023, więc wiecie, co to były za czasy, kto wtedy tam rządził. No a teraz rozpoczął pracę w Polsat News. Jak ustalił portal wirtualnemedia.pl, w grafiku widnieje jako reporter przygotowujący wejścia na żywo, także takie rzeczy będzie tam robił. Przypomnijmy, że trafił do TVP Info w maju 2017 roku, prowadził tam głównie pasma informacyjno-publicystyczne, a przez pewien okres także wspólnie z Katarzyną Ciepielewską część wydań weekendowego magazynu W kontrze. Wcześniej przez ponad 3 lata był związany z telewizją Republika, gdzie m.in. prowadził program informacyjny Dzisiaj.
1: No, czyli jeszcze tak można powiedzieć, że z jego perspektywy to się przesunął trochę na lewo.
0: Tak, no jeszcze miał inne epizody medialne wcześniej, ale no powiedziałam o tych najistotniejszych. Z anteny TVP Info zniknął 20 grudnia 2023, nie muszę mówić,
1: jak
0: co to
1: większość.
0: Była za data kluczowa, tak? A 14 lutego zeszłego roku doszło do rozwiązania jego umowy z Polskim Radiem, bo tam prowadził audycję w Polskim Radiu 24 i w Trójce. No i teraz właśnie pojawia się w Polsat News, choć podobno na próbę, bo nadawca ma za jakiś czas zdecydować, czy i w jakiej roli będzie pan Sobolewski występował w kanale dalej. No i właśnie, słuchaj, decyzja ponoć budzi mieszane uczucia. wśród ekipy Polsat News. Takie przynajmniej wnioski przedstawiają wirtualne media, bo ponoć Polsat miał nie zatrudniać twarzy telewizji polskiej z okresu rządów PiS. Pod koniec 2023 roku Wirtualna Polska podała, że twarze TVP z czasów PiS-u nie mogą liczyć na zatrudnienie w Polsacie. CV i listy motywacyjne takich osób miały być odrzucane. No ale nie było odgórnych zarządzeń w tej sprawie. Wirtualne media tutaj przytaczają opinie różnych osób związanych z Polsat News na ten temat. Jedni uważają, że no widocznie skoro kanałowi pasowało, żeby tutaj zmienić strategię, no to robią, ale tak nie powinno być. Inni mówią, że przecież każdemu się należy druga szansa, niezależnie od tego, co robił. My nie będziemy zaczynać tej dyskusji, bo ją można, wiecie, z wielu tutaj stron rozpatrywać i też wiele osób to zrobiło przed nami.
1: Ja tylko mam taką refleksję, że to gdyby na przykład pani Danusia tam się chciała zgłosić, albo ktoś naprawdę bardzo, bardzo kojarzony, to z poprzednią...
0: Może się zgłosi Michał Adam.
1: Na
0: wiesz,
1: przykład, no to o tym zaraz. Ale wiesz, gdyby oni chcieli, ale Łukasz Sobolewski, no to nie jest jakiś taki człowiek, który był na tej pierwszej linii frontu. On się rzeczywiście pojawiał, jego twarz się pojawiała w tamtych czasach w telewizji polskiej, ale to nie, to nie był taki wizerunek tamtej zmiany, tak? Więc podejrzewam, że to właśnie dlatego, no. Okej, pracował w TVP, tak. Ale dobra, to już tam odpuśćmy sobie.
0: Zapewne tak. I jeszcze jedna informacja personalna o nowym nabytku, ale tym razem innego kanału z grupy Polsat, ale też informacyjnego. Do grona gospodarzy programu

0: Nie, pan Chrabota przecież dorobek spory ma, no a my o tym programie mówiliśmy, że to taka, wiecie, trochę oszczędnościowa formuła, bo nie trzeba znowu kogoś zapraszać na wywiad, tylko się wymontuje jakieś tam wypowiedzi, które w ciągu dnia się pojawiły w innych miejscach, a prowadzący je skomentuje. No a na pewno pan Chrabota będzie miał sporo do skomentowania. Także wokół tej polityki sporo programów właśnie w Polsat News i przyległościach, już to tak ujmijmy. No, ale właśnie niektórych może najbardziej ciekawić, jak ta polityka wygląda z drugiej strony. Także jeżeli Was jeszcze o tym wystarczająco nie poinformowały inne kanały w swoich bliźniaczych programach, to może zrobi to Polsat News, będzie to robił co tydzień w niedzielę. No to na tę drugą stronę ze sprawą piosenki Other Side przeniesie nas teraz grupa Red Hot Chili Peppers.
1: A teraz skręcamy na prawo.
0: Dokładnie, bo tam są dramaty. Jest, kochani, kłótnia w rodzinie. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Można nawet dwojako to w ten sposób nazwać, dlatego że mamy zarówno konflikt, o którym się mówi w takiej rodzinie rzeczywistej, biologicznej, no ale też stacja telewizyjna w Polsce 24 jawiła nam się jako taka jedna wielka prawicowa,
1: tak, oni tam wszyscy,
0: rodzina.
1: Oni tam wszyscy dla siebie mieli być jak rodzina i w ogóle.
0: No a tu się troszeczkę pozmieniało. W ubiegłą niedzielę dowiedzieliśmy się o tym, tak więc być może niektórzy mieli do nas jakiś żal, że nie mówimy o tym wydaniu, które właśnie w zeszłą niedzielę na antenie się pojawiło, no ale ono zostało nagrane w sobotę wieczorem i wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, co się odbywa. A odbywa się to, że z telewizji w Polsce 24 odchodzą Michał Adamczyk i Marcin Tulicki. Znamy. Niektórzy mówią złośliwie Michał Pięściarz Adamczyk, nie wiem zupełnie dlaczego. I ponoć oni dwaj szykują własny projekt. Z informacji press serwisu wynika, że ma to być kanał na YouTubie. Michale, kolejna rzecz do subowania, bo Michał subskrybuje różne takie rzeczy, które nie zawsze potem ogląda.
1: Tak, a potem ja tylko dla tytułów no, niektóre rzeczy subskrybuję.
0: Jak powiedział pan Adamczyk, ustaliliśmy z przyjaciółmi, no jeszcze tak miło tutaj mówił, w telewizji w Polsce 24, że nie będziemy tego komentowali. Zachowamy miłe wspomnienia i wyniki, jakie osiągnęła stacja podczas naszej wspólnej pracy, bo faktycznie oni jakoś tam nawet na podium się znaleźli w ostatnich miesiącach wśród stacji informacyjnych, więc mówią o tym, że wokół tego się będą koncentrować i to pamiętać jako ten sukces. Tutaj już do zmian doszło wcześniej, ale my o nich nie mówiliśmy, bo nie sądziliśmy, że to jest jakoś bardzo istotne, dlatego że Michał Adamczyk 12 sierpnia stracił stanowisko dyrektora programowego telewizji w Polsce 24, które zajmował od października roku ubiegłego, tak więc tuż po starcie stacji, bo oni we wrześniu przecież ruszyli, on to stanowisko objął i no je stracił, ale sobie myślę, okej, przecież na antenie dalej będzie, więc co to w sumie zmienia dla Was? Najważniejsze, że linia programowa pewnie będzie taka, jaka była, także nie poświęcaliśmy temu uwagi, że zastąpił go niejaki Mariusz Pilis, on też w TVP tym dawnym działał, z tego co kojarzę. Przypomnijmy, że na samej antenie Adamczyk prowadził Wiadomości i Strefę Starcia, a Marcin Tulicki przestał być szefem newsroomu, jego miejsce zajął Grzegorz Adamczyk. No, czasami tak nazwiska właśnie zbieżnie wypadają.
1: Ciekawe, czyli w tym przypadku.
0: Wychodzi na to, że to jest wierzchołek góry lodowej. No bo to, że tam ludzie odeszli, ktoś tam z kimś może się nie dogadał, to jest jedno. Ale wychodzi na to, że faktycznie jest jakiś konflikt w rodzinie, bo istnieją dwie osoby, które mało kto odróżnia. Jacek Karnowski, Michał Karnowski. I oni mają różne wizję tego kanału, prawda? Bo jeden by chciał...
1: Żeby było tak spokojnie i w taki wyważony sposób, to tak. Jacek.
0: A Michał to nie. Marianne Schreiber i tak już właśnie jechać na grubo. I wychodzi na to,
1: on też chce jechać po prostu. On pozazdrościł Michałowi Rachoniowi.
0: No i wychodzi na to, że ci, którzy odeszli, to właśnie bardziej się dogadywali z tym Michałem i on trochę się nie może tam odnaleźć, bo od jakiegoś czasu nie pojawia się na antenie stacji, a pojawiał się tam, komentował różne rzeczy, a na początku to było ucinane, że on się nie pojawiał, no bo wiecie, że tam sezon urlopowy.
1: Że urlop, tak, tak, tak.
0: Oni, karnoscy sami stwierdzali, że no nie ma czego, już szukają po prostu sensacji te portale medialne właśnie w sezonie ogórkowym, no ale nie ma go od dłuższego czasu.

0: czasu, jak i tutaj portale, właśnie wirtualne media dotarły do jakichś takich wniosków, że coś tam nie gra, no nie, między rodzeństwem. Nie wiem, czy coś jeszcze chcemy dodać do tego wątku, czy pozostajemy w tej sferze domysłów.
1: Tak naprawdę tu wiele więcej do dodania nie ma, bo po prostu no, sytuacja jest jaka jest. On właśnie cała, tak też to oczywiście wszystko zakulisowo się mówi, to cała rzecz rozbija się o tę inną wizję. No i tak. skoro tu prawdopodobnie właśnie Michał Karnowski mówi się o tym, że właśnie pomagał będzie panom Adamczykowi i Tulickiemu w rozwoju ich nowego projektu na YouTubie, no ciekawe co to będzie, pewnie się za niedługo dowiemy.
0: I odnotujemy, nie będziemy zapewne tego bardzo szczegółowo śledzić, tak jak nie śledzimy, dajmy na to, Kanału Zero naszej edycji.
1: Trzeba
0: to powiedzieć, kochanie. Andrzej Duda, to ale youtuber wiesz, po prostu.
1: O czym innym chciałem najpierw. No. Ja o czym innym chciałem, dawaj. Że być może niedługo to będziemy śledzić nieco bardziej Kanał Zero.
0: No właśnie, bo Kanał Zero ma zakusy telewizyjne.
1: A Krzysztof Stanowski tyle razy mówił, że telewizja to już teraz, to tam, to się w ogóle
0: starają
1: nie opłaca.
0: Starają się o koncesję kablowo-satelitarną, także to jest bardzo zastanawiające właśnie, że jednak w te telewizje chcą iść, a w ogóle to właśnie idą w takie rzeczy, że Andrzej Duda tam program ma
1: tak,
0: być.
1: To tak.
0: jest bardzo ciekawe. Także my pewnie nie będziemy ich śledzić jakoś tak bardzo dokładnie, ale jakiś tam start projektu odnotujemy, bo śledzimy właśnie losy i wam prezentujemy losy postaci, które z tego rynku tradycyjnych mediów możecie kojarzyć.
1: Jakbyśmy mieli zajmować się każdym kanałem na YouTubie, nawet o dużych zasięgach, ojejciu, to my byśmy stąd nie wyszli po prostu.
0: To możecie dzisiaj narzekać, że jest długo, ale wtedy to już nie wiem, co byście powiedzieli. Ale teraz właśnie nie o czymś, co w medium tradycyjnym, tylko w jednym z serwisów internetowych, Disney+. Mnie się przynajmniej z nazwy to bardziej kojarzy właśnie z produkcjami Disneya, czyli no rzeczy niekoniecznie dla mojej grupy wiekowej, ani twojej, ale tymczasem się okazuje, że oni chcą dotrzeć do różnych widzów i nie tylko te bajki różnego rodzaju, ale też serial własnej produkcji, serial zatytułowany Breslau, który będzie miał premierę w najbliższy piątek. Kilka słów o tej 8-odcinkowej produkcji kryminalnej. Akcja przenosi widzów właśnie do Breslau, czy jakby ktoś nie wiedział, no to jest to obecnie Wrocław, a konkretnie do roku 1936. Zbliżają się 11. Igrzyska Olimpijskie, a oczy całego świata zwrócone są w stronę stolicy III Rzeszy. Tymczasem w Breslau dochodzi do brutalnego morderstwa, które może zaburzyć misternie utkaną propagandową kampanię i zakłócić wielkie święto sportu. Jedynym, który jest w stanie zamknąć śledztwo na czas, jest komisarz policji polskiego pochodzenia Franz Podolski. On jest przez y na końcu, więc faktycznie to pochodzenie polskie jest, ale no już nawet imię nam oczywiście wskazuje na jego rzeczywistą narodowość. Znany z kontrowersyjnych, lecz skutecznych metod działania, Podolski staje twarzą w twarz z rosnącym w siłę złem. Mierząc się z własnymi demonami, rozpoczyna niebezpieczną grę z mordercą. Nieoczekiwanie stawką okazuje się nie tylko jego kariera, ale także życie prywatne. W rolę Franza Podolskiego wcielił się Tomasz Szuchart, a w pozostałych rolach będzie można zobaczyć m.in. Sandrę Drzymalską, ona zagra żonę Podolskiego, Lenę, Ireneusza Czopa, z kolei jako Johanna Holca, to jest oficer SS sprawujący w Breslau władzę absolutną. Z takich znanych aktorów będzie też Agata Kulesza, będzie Przemysław Bluszcz jako bezpośredni przełożony Podolskiego, czyli Leopold Berens, Adam Bobik jako współpracownik głównego bohatera o imieniu Edwin. Zobaczymy też Karolinę Gruszkę jako psychoanalityczkę dr Inge Eisman, a także Jakuba Sierenberga, jakkolwiek go się czyta, proszę wybaczyć, nie znam tego aktora, Bartłomieja Deklewę oraz Piotra Janusza. Wszystkie odcinki trafią do serwisu Disney Plus od razu 12 września, czyli w przyszły piątek. Nie wiem, kto z was jest użytkownikiem tego. Piszcie, czy korzystacie z Disney+, jak tam jest z dostępnością z perspektywy osób niewidomych, bo my nie mamy... Czy ty masz? Może używasz, może oglądasz tę pomoc, te bajki Disney. Nie. No to musimy liczyć na wasze informacje, a kiedy będziecie je do nas pisać, to w tle będzie wam pobrzmiewać utwór nieprzypadkowy. Nie będzie to kolejny utwór o Wrocławiu, bo już takich u nas na antenie w audycji było bez liku. Bowiem wiemy, jaka piosenka będzie towarzyszyć samemu serialowi. Utwór znany, chociaż w sumie nie do końca, bo trochę bym powiedziała, że to jest parafraza, wariacja na temat, zarówno w warstwie tekstowej, jak i muzycznej. Chodzi o utwór, w którym podmiot liryczny śpiewa, że wszystkie was, dziewczynki, całować chce, tylko kiedyś to były brunetki, blondynki. A teraz to są blondynki, brunetki, na to wychodzi. Kiedyś to było oczywiście Jankie Pura, a teraz zaproszono ekipę męskiego grania tegorocznego, więc słyszymy tam Igora Herbuta, Natalię Przybysz i właśnie coś, co nawiązuje do tych blondynek, brunetek, brunetek, blondynek, ale w wersji trochę zmienionej, z trochę inną melodią, innym tekstem. Innym też aranżem, więc ja się trochę grzecznie pytam po co, bo znowu ze mnie wychodzi stara baba, która narzeka, ale jakkolwiek lubię takie alternatywne klimaty, to tak czasami się zastanawiam nad celowością takich muzycznych metamorfoz, ale być może będziecie mieli inną opinię. Posłuchajcie, jak im te blondynki, brunetki wyszły, żeby się przekonać.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Nie, no ja znowu wysłuchałem tylko początku i końca tej piosenki, bo sobie na tak zwanym poza anteniu prowadziliśmy dyskusję, ale muszę powiedzieć, że
0: i tak muszę powiedzieć, że się wynudziłem. No więc właśnie, też mi akurat to nie odpowiada, chociaż samych artystów osobno gdzieś tam nawet czasem lubię, tak niekoniecznie to, co tutaj z tym uczynili, ale może to się fajnie wpasuje w serial. Pozdrawiamy słuchaczy z Breslau, tudzież oczywiście Wrocławia, bo jest prawdopodobne, że takich mamy.
1: Tak samo jak i pozdrawiamy słuchacza z Suwałk, pozdrawiamy Roberta, właśnie, bo do nas Robert napisał, zarówno nowa rodzinka, jak i nowa profilerka będą z audiodeskrypcją, sprawdziłem na TVP. A dziękujemy ci bardzo, Robercie, za te informacje. Myślę, że nasi niewidomi słuchacze będą uszczęśliwieni.
0: No tak, rodzinka była, bo kojarzę po tych powtórkach wszystkich. Profilerka też jest w tym paśmie, że można by tego oczekiwać, także fajnie, że mamy potwierdzenie tego, czego się gdzieś tam można było spodziewać, no ale różnie to z nimi bywa. Słuchajcie, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale ten program dotyczy też radia. To jest dziwne,
1: zdarza
0: ale tak
1: się.
0: Jest. No i teraz uzupełnimy parę drobiazgów dotyczących jesiennych ramówek niektórych stacji radiowych. Było o tym nieco w zeszłym tygodniu, ale wtedy mówiliśmy, że jeszcze nie wszyscy się pochwalili swoimi ramówkami, więc w tej sprawie coś się jeszcze może wydarzyć. Na przykład, jeżeli chodzi o grupę radiową Agory, to tydzień temu, popraw mnie, jeśli coś mi umknęło, ale mówiliśmy o Radiu Z i Radiu Pogoda. I to tyle, więc teraz uzupełnimy te stacje, o których jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy nic. Na przykład mówiłam, że Złote Przeboje zawsze opisują to, co się niby u nich zmienia, a tak naprawdę nie zmienia się jakoś bardzo wiele. Tak, więc w Złotych Przebojach, w codziennym porannym programie Złote Przeboje na Dzień Dobry, nadawanym od godziny 6, prowadzą go Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim i Tomasz Florkiewicz. Do 10 to trwa.
1: Więcej pojawi ich nie się było. Kilka.
0: Właśnie, czy oni, nie wiem, jak jest ich za dużo w tych porankach, to też już się robi taki jazgot. Rozumiem,
1: tak zwany morning zoo, to no wiem, ze Stanów chodzi. Do nas przyszło, że tam wszyscy przekrzykują się, a w czwórkę to zawsze lepiej się przekrzykiwać niż na przykład w trójkę.
0: No właśnie, my byśmy się nie przekrzykiwali. No i w tym poranku pojawi się kilka nowości. Będą to krótkie zwoje, czyli pytania do sztucznej inteligencji.
1: O, też no wykupili abonament na GPT?
0: Tak, ale już coś tam mieli z AI w tamtym sezonie, bo kojarzę, że mówiłam w tamtym roku. No wiecie, to można zrobić mądrze, a można zrobić tak, że sztuczna inteligencja będzie sobie coś wymyślała. To nie wiem, czy słyszałeś, jak Joanna Senyszyn, ale to akurat było w wywiadzie u Kasi Babis, opowiadała o tym, jak spytała sztuczną inteligencję, kim jest mąż Joanny Senyszyn. No, przypomnijmy, że on umarł parę miesięcy temu, ale być może jeszcze wtedy żył, no więc sztuczna inteligencja odpowiedziała, że jest to postać fikcyjna, wymyślona przez Joannę Senyszyn. Trochę to dziwne, skoro spędzili razem 50 lat.
1: No ale to też, wiesz, pytanie właśnie, jaki to był model, czy miał dostęp do internetu i tak dalej, bo to wiele zmiennych tutaj. To
0: no oczywiście, zawsze, no i też jakiś czas temu to było i wiesz, dzisiaj może powiedziałaby inaczej.
1: Wiesz, teraz też to jest taka moda, mam wrażenie, przynajmniej w niektórych kręgach, na to takie obśmiewanie sztucznej inteligencji. Zazwyczaj właśnie boimy się tego, czego nie znamy i że znowu się pomyliła. No oczywiście, że się czasem pomyli, ale no to po prostu trzeba zawsze z jakąś tam rozwagą podchodzić do tego, co wypluwa nam ta sztuczna inteligencja. To wiadomo. I ciekawe, jak tu właśnie w Złotych Przebojach do tego będą podchodzić. To się zgodzę.
0: No właśnie. To
1: można na różne sposoby podejmować ten temat.
0: Będzie też słownik polsko-polski i Google Mogle. To mi w ogóle nic nie mówi, bo słownik polsko-polski, coś się można domyślać, co tu będzie.
1: Coś ale Google Box może? Coś? Tak?
0: Ale Google w ogóle nic mi nie mówi. Każdego dnia redakcja zaprosi również słuchaczy do aktywnego współtworzenia audycji Mamy Temat, dzwońcie. Czy jak macie jakąś, wiecie, nietypową sprawę, jak to kiedyś się mówiło, to rozumiem, że możecie z tym dzwonić. Muzyczna audycja Cała Muzyka Tomasza Brela, nadawana od poniedziałku do czwartku od godziny 18, zostanie urozmaicona nowymi pozycjami programowymi, czyli krótką historią długiej kariery. Słuchaj teraz, bo są dwie. Jedna to jest krótka historia długiej kariery, a druga to długa historia, jak myślisz?
1: Krótkiej kariery i podejrzewam, że i jedno i drugie i tak będzie krótkie.
0: No właśnie, otóż się pomyliłeś, bo drugie to jest długa historia krótkiej piosenki.
1: A piosenki, no, okay,
0: no. Już też liczyłam, że będzie haha, Beka miał karierę przez tydzień, a tu ząk.
1: Ale też będzie krótkie, to się tam nie spodziewam się jakiegoś długiego wejścia.
0: Te krótkie piosenki to teraz na TikToku robią furorę. Piątkową nowością będzie Starcie Gwiazd. Tutaj star jest dużymi literami, bo wiecie, star gwiazdy, rozumiecie tę grę słowną. Głosowanie w social mediach stacji na artystę, z którego utworem słuchacze rozpoczną weekend na antenie. Nowy cykl Złote na Nowo zagości o godzinie 10.30 w sobotnim programie Złote Przeboje na Dzień Dobry Weekend Kacpra Sosnowskiego, a w niedzielę od 8 Złota Piątka, czyli subiektywna lista przebojów, które łączy wspólny mianownik. Nie wy pierwsi to wymyśliliście, już tam było w innych stacjach też coś takiego, tam chyba SK2 coś takiego robiła, że właśnie utwory, które łączy jakiś element. Tego samego dnia o 15 Katarzyna Wilk i Wojciech Babiarczyk w lekki i żartobliwy sposób skomentują otaczającą rzeczywistość w nowym programie Niedziela Pełną Parą. Po wakacjach na antenie wraca Marzena Rogalska, Weekend jak marzenie Marzeny, nadawany w każdą sobotę o nowej porze emisji, czyli od 12 do 15. Także dzisiaj już był, może niektórym umknęła ich ulubiona audycja, bo my wam nie powiedzieliśmy, kiedy będzie weekend jak marzenie Marzeny.
1: No i za tydzień też jest weekend.
0: Tak, to tyle o Złotych Przebojach, a co u tych, którzy lubią rocka. W Rock Radio, w porannej audycji Powstanie Rock Radia, nadawanej od 6 do 10, pojawi się segment Rozmowy na trzy głowy, w którym duet prowadzących Kajetan Ruszczyk i Jan Bajorek skonfrontują się z Kubą Kaletą, prezentując odmienne spojrzenie na otaczającą rzeczywistość. No być może oni już znają tego Kubę i wiedzą, że jak jest jakiś temat, to my się zawsze zgadzamy, a Kuba zawsze mówi zupełnie odwrotnie, więc po prostu musimy to na antenie wykorzystać. Też musimy sobie znaleźć takiego kolegę, z którym będziemy mieć inne
1: poglądy. Słuchaj, my mamy dyżurny temat, w którym na dwie głowy się potrafimy ze sobą nie zgadzać.
0: No, to jest prawda. To jest prawda. Ale po co to zaczynać? Dzisiaj nie zacząłeś od takiej piosenki, więc nie prowokuj konfliktu.
1: Za tydzień też będzie program.
0: Nie pokłóćmy się jak karnowscy, dobrze?
1: Za tydzień też będzie program.
0: Stacja w porannym paśmie odda również głos słuchaczom w cyklu Strofy z Sofy, czyli pytanie na powstanie. Jesienią Rock Radio wprowadza również świeże elementy do codziennego muzycznego pasma, przystanek klasyka rocka Kuby Kalety, wspomnianego już do tego, co się kłóci z tamtymi dwoma. Od 10 do 15 on ma to pasmo. w programie pojawi się nowy cykl pod nazwą Białe Kruki Klasyki Rocka, w którym zostaną zaprezentowane wyjątkowe egzemplarze wydawnicze z historii rocka, wybrane z propozycji nadesłanych przez słuchaczy. W każdy piątek stacja rozpoczynać będzie weekend ze swojego mobilnego studia w warszawskim Hard Rock Cafe. Od 15 do 18 będzie ta audycja, to też wydaje mi się, że jest już tradycja. To również okazja do bezpośrednich spotkań ze słuchaczami i słuchaczkami, więc oczywiście dla słuchaczy okazja do spotkania z ekipą Rock Radia, jeżeli to jest akurat waszym marzeniem. No i słuchajcie, nasza ulubiona stacja z tej całej grupy. Rok temu mówiliśmy o ich metamorfozie, bo nie wiem, czy pamiętasz, że oni właśnie rok temu we wrześniu zaczęli podkręcać tempo i tak.
1: No już wakacje się to zaczęło w sumie.
0: A tak, rzeczywiście, ale wtedy jeszcze było takie na próbę, a
1: sprawdzimy,
0: potem to już
1: a potem to już
0: oficjalnie.
1: Rzeczywiście, ale to jest, wiesz co, jednak mimo wszystko jest to sukces, żeby nie zmieniając nazwy, jednak
0: zmienić
1: wszystko. Tak, tak. To jest pewien sukces. Bo na przykład powiedzmy stacją o profilu tak jak to kiedyś było Radio Z Gold, nie? No to byś tego nie zrobiła.
0: No nie. A nazwa Melo Radio była tak do wszystkiego, do niczego, że mogło tam zrobić stację z muzyką klasyczną za parę lat i też będzie pasowało, bo będzie Melo Radio
1: dla melomanów. Oczywiście. No tak.
0: Tymczasem jednak nie ma klasyki, jest... No chyba, że dla kogoś jest klasyka właśnie muzyki w tych stylach takich nowoczesnych, młodzieżowych, które oni prezentują, tanecznych, elektronicznych. Tak. Do redakcji Meloradia dołączy Przekosa. Znasz takiego influencera Dominika Kosowskiego?
1: Nie.
0: On specjalizuje się w tematach związanych z muzyką, modą i rozrywką i poprowadzi nowy program Przesłuchanie Przekosy, a w nim między innymi rozmowy z muzykami, twórcami internetowymi. Program zadebiutuje na antenie już dziś i będzie emitowany w każdą sobotę. A nie, przepraszam, on już był. Bardzo mi przykro. Od 14 do 16 ominął was pierwsze Przesłuchanie Przekosy. No... W życiu tak czasami jest, że coś tracimy. Wy to straciliście, ale w przyszłym tygodniu możecie posłuchać Przesłuchania Przekosy, a potem akurat przyjść na RTV, więc pięknie to się składa. Po emisji w radiu słuchacze będą mogli posłuchać dalszej części wywiadów na kanale Merlo Radia na YouTubie. Wieczorny program stacji otrzymał nową nazwę. Kocham tę ich nazwę. Idę w Melo. Bardzo to jest dobre. Powinniśmy zagrać na melanżu, to było na melanżu.
1: Tak.
0: I to będzie nadawane od poniedziałku do czwartku, od 18 do 22. Ja tam w poniedziałek nie mogę iść w melo, bo na drugi dzień idę w pracę, a nie w melo. W trakcie trwania tego programu słuchacze będą mogli wziąć udział w antenowych zabawach, na przykład 7 sekund, Król drugiej zmiany oraz Melonierzy. Nawiązaniem tutaj chyba oczywiste, nie wiem, o co w tym będzie chodziło. Z kolei Dobre Melo w sobotę od godziny 20, to tak dzisiaj można właśnie, będzie rozpoczynać się od najlepszych setów z tegorocznego Tomorrowland, czyli największego na świecie festiwalu muzyki elektronicznej, którego wyłącznym polskim patronem medialnym było Melo Radio. Na antenie usłyszeć będzie można też sety DJ-ów, między innymi takich jak Tiesto, to znam, Sam Feld, Don Diablo, Skytech, Armin van Buuren, Estate of Trance, Miss Monique i Kolorowa, a także zupełnie premierowo w polskim eterze set przygotowany przez amerykańskiego producenta muzycznego i DJ-a Marshmello, nie, to tak nie do końca wiecie, że pianka, ale Marshmello na końcu mamy. Czy to jest przypadek, że oni akurat się dogadali z takim DJ-em? Bo myślę, że oni do niego zadzwonili i powiedzieli tak, ty jesteś Marshmello,
1: a my jesteśmy Melo.
0: Więc rozumiesz, jest taki deal,
1: Let's
0: że zagramy Marshmello w Melo i zagramy właśnie twój set. Idziesz to, jakoś tak ładnie połączymy, wypromujemy cię. I on widocznie w to poszedł. Więc my, ponieważ szukaliśmy muzycznego akcentu, to też właśnie w to poszliśmy i zagramy utwór życzonego DJ-a, który ma tytuł jaki, Michale, bądź tak łaskaw, przypomnij.
1: A proszę bardzo, już mówię, to ma tytuł Alone, zostawiamy was zatem samych z tym utworem. No cóż, jest niewątpliwie bardzo elektroniczny, reszty nie będziemy zdradzać, posłuchacie, to się dowiecie.
0: A my wrócimy na ostatnie wejście.
2: Radio DHT.
1: Teraz będą przeze mnie przemawiać narzekania starego dziada, ale nie wiem w sumie, co ja już wolę. Czy Breslau, czy to, co przed momentem było?
0: No nie, to ja wolę Breslau, ale oczywiście, kochani, bo ja tak tłumaczę dzieciom w szkole, żeby szanowały swoje gusta muzyczne i my też szanujemy gusta muzyczne tych, którzy lubią taką muzykę,
1: nie, no
0: więc
1: oczywiście,
0: może
1: no.
0: Nie wszyscy tutaj cierpieli, bo my, Michał mi to włączył na 30 sekund i było mi trochę trudno, ale może niektórzy się właśnie ucieszyli i stwierdzą, o, jak takie lecą bity w tym Melo Radio, to tam idę tego słuchać.
1: To nie będę słuchać DHT, tylko Melo. No nie, no tego nie róbcie.
0: No nie, no, nie, no słuchajcie, można trochę tego, trochę.
1: Ale
0: tego
1: my mamy drugi kanał jeszcze.
0: No to też jest prawda. Okej.
1: Okay, kanał Pepis, ale ma problemy teraz, ale wróci.
0: A propos rzeczy młodzieżowych, to takie też są w RMF Max, bo przenosimy się do grupy RMF, w której byliśmy tydzień temu tylko ze sprawą głównego kanału, nie, przepraszam, ze sprawą dwóch kanałów, RMF FM, o którym Michał wam opowiadał i ja mówiłam o RMF Classic, to teraz nadrabiamy zaległości ze sprawą dwóch pozostałych stacji. RMF Max, tu króciutko, Radiowóz to jest właściwie podcast przeniesiony na antenę. Gwiazdy show biznesu, sportu i kultury zdradzają w nim swoją motoryzacyjną pasję i pokazują, że za każdym autem kryją się wspomnienia, anegdoty i emocje. Ale niestety nie ma informacji, kiedy będzie emisja. Jak was zainteresował ten opis, to wypatrujcie w RMF Max. A z kolei w niedzielę, bo tu wiemy, od godziny 13 do 16 RMF Max zaprosi na nostalgiczną audycję Księżniczki i Caryce. Justyna Borycka i Natalia Kawałek w lekki i ironiczny sposób sprawdzają, jak popkultura lat 90. i zerowych wpłynęła na całe pokolenie i dlaczego bajki Disneya czy seriale MTV wciąż budzą nostalgię. W poranku prowadzonym przez Asię Meus i Irka Jakubika pojawi się cykl Słuchacze dają rady, czyli rady od samych słuchaczy, rzecz jasna, które trafią zarówno na antenę, jak i do social mediów. Z kolei w konkursie Jestem tu dla komentarzy uczestnicy spróbują odgadnąć bohatera dnia na podstawie internetowych opinii. No to jest takie nawiązanie do tego, że jak się pojawi w internecie zalążek tak zwanej inby, czyli że gdzieś właśnie będzie jakaś drama, dyskusja taka, wiecie, zaangażowana i ognista, to często się pojawiają takie komentarze typu ja tutaj tylko przycupnę dla komentarzy. No bo
1: ja w takiej sytuacji zastanawiam się, dlaczego ludzie nie znają obsługi social mediów i nie wiedzą, że można sobie każdy taki post po prostu obserwować.
0: No dokładnie, bo przypomnijmy, że jak zostawimy dowolny komentarz, to wtedy nam będą przychodziły informacje o kolejnych komentarzach, które tam pozostały, ale zostały pozostawione, ale moi kochani, jeżeli nie, tego nie wiecie, to nie trzeba właśnie pisać komentarza.
1: Ani nie trzeba stawiać taktycznych kropek.
0: Tak, dokładnie, żeby dostawać informacje o tym, co się takiego dzieje nowego pod tym postem, bo Michał tak właśnie wam o tym powiedział, że można sobie dany post zaobserwować i nie trzeba nic pod nim pisać, a i tak będziecie dostawali powiadomienia, że ktoś ten post skomentował, jeżeli chcecie być na bieżąco z jakąś internetową dyskusją. To chyba tyle o RMF Max, także no, nie spodziewaliśmy się, że tutaj się wiele wydarzy, no ale coś tam nowego dodali. Za to aż trzy nowe audycje ma dla nas RMF 24 i do poprowadzenia tych audycji zaprosili też nowych prowadzących. Każda z tych audycji na inny temat, myślę, że ważny i ciekawy, także być może znajdziecie tutaj coś dla siebie. Pierwszym prowadzącym będzie komandor Maksymilian Dura, były szef wydziału w Zarządzie Dowodzenia i Łączności Sztabu Marynarki Wojennej, a dziś redaktor portalu Defense 24. On co środę po 16 poprowadzi autorski program poświęcony aktualnym tematom ze świata wojska i obronności. Od tarczy wschód, przez drony, po wojnę hybrydową. Krótko i w żołnierskich słowach o tym, na co Polska już teraz przeznacza blisko 5% PKB. Uważam właśnie, że to się powinno nazwać w żołnierskich słowach i to by było
1: to
0: rzeczywiście takim najlepszym określeniem. Także tematy ważne, wiele osób się zastanawia, o co chodzi z tą wojną hybrydową, bo ciągle nas tym straszą, ale ograniczają się do samego hasła, także tutaj ekspert to wyjaśni. Z kolei w piątki po 16 na antenie Radia RMF24 pojawi się nowy format Gospodarczy Tydzień. Poprowadzi go Marek Teichman, dziennikarz ekonomiczny i wicenaczelny dziennika Gazety Prawnej, jeden z prowadzących popołudniowej rozmowy w RMF FM. W każdym wydaniu będzie on wraz ze swoimi gośćmi podsumowywał najważniejsze wydarzenia gospodarcze mijającego tygodnia, zarówno w Polsce, jak i na świecie, pokazując ich realny wpływ na życie słuchaczy i stan ich portfeli. A ponadto do zespołu Radia RMF 24 dołącza także mieszkająca w Waszyngtonie Lidia Krawczuk, autorka podcastu Ameryka i ja oraz książek o Stanach Zjednoczonych. W każdą niedzielę od godziny 12 do 14 poprowadzi autorski program Taka Ameryka. Będzie to dwugodzinna opowieść o sprawach, którymi żyją Amerykanie, od wielkiej polityki, no a tam się u nich dzieje w wielkiej polityce, po codzienność amerykańskiej ulicy. To swoista podróż przez współczesne Stany Zjednoczone. Więc myślę, że mi przyznasz, że wzbogacają tę swoją ofertę wartościowymi propozycjami.
1: Zdecydowanie tak.
0: 24. Także to oczywiście doceniamy i możemy zdradzić, że jeszcze do tego nawiążemy. No ale w tym naszym omawianiu ramówek też trochę zahaczamy o internet. Zahaczyliśmy w minionym tygodniu, mówiąc o tym, co nowego w Radiu 357, że nie aż tak dużo nowego, ale jednak. Ale nie pojawił nam się jeszcze nowy świat. Tutaj też wiele nowego nie ma, ale będą małe modyfikacje i będą przede wszystkim nowe głosy, które będą sprawdzały się na antenie. Bowiem dwie nowe audycje i troje aż debiutantów w ramach cyklu Próbny Lot to właśnie na wrzesień zapowiada Radio Nowy Świat i to ma być dopiero początek zmian na antenie, które będą procesem, jak rozumiem, bo potrwają do końca października. Magda Jeton tłumaczy to w ten sposób, że jest sezon urlopowy, dlatego właśnie trwa to pewien dłuższy czas, ale oczywiście tutaj prosi słuchaczy o cierpliwość. Co mamy na teraz? Na teraz od 9 września przez 3 tygodnie na antenie Radia Nowy Świat będzie można usłyszeć nowe głosy swoich sił za mikrofonem w ramach audycji Próbny Lot. We wtorki o 15 i w środy o 22 spróbują Paulina Orzeł, Hubert Modławski i Diana Giurow. W związku z próbnymi lotami skróceniu ulegną wtorkowa audycja Jana Janczego Klimaty na raty oraz środowe musicalowe opowieści Kacpra Siedleckiego. Audycje, jak to się ich określa, lotników, czyli tych debiutantów, będą nadawane do 24 września. No i to jest tak, jak pewnie wiecie, z tym Sobolewskim w Polsat News, że to na próbę, a potem zobaczymy, co dalej. Oczywiście trzymamy gorąco kciuki za tych właśnie lotników, żeby im się wszystko powiodło tak, jakby tego chcieli, a nawet jeżeli ostatecznie się nie uda zagrzeć na dłużej miejsca w Radiu Nowy Świat, to żeby, jeżeli się faktycznie okaże, jeżeli uznają, że radio to jest miejsce, w którym chcieliby działać, to żeby ta przygoda z radiem mogła dalej trwać. Bo wiecie, różnie to bywa, na przykład ostatnio w Radiu 357 oni w wakacje mieli ten cykl Domówka, w którym był Filip Jaślar na zmianę bodaj z Katarzyną Pruchnicką. Oni gościli w domach dziennikarzy Radia 357 i ci dziennikarze opowiadali trochę o tych swoich domostwach, o tym, jak mieszkają, a trochę o sobie. No i słuchałam wydania z Martą Kulą i ona powiedziała, wyobraź sobie, że zgłaszała się do tego konkursu, który ogłosiło Radio Nowy Świat, kiedy planowało swój start i kiedy właśnie szukało tego młodego na rybku i się nie dostała. A potem w Radiu 357 się udało i z sukcesami tam działa. Może teraz Nowemu Światu jest jakoś tam głupio. Oni wybrali innych, którzy sobie oczywiście też dobrze poradzili, ale wiecie, to, że w jednym miejscu się właśnie nie uda, to nie znaczy, że gdzieś indziej się na was nie poznają. Wracając do tego, co w Nowym Świecie nowego, od 6 września w soboty o godzinie 14 będzie emitowana nowa audycja Muzyka nie tylko z Afryki. Nie tylko, u nas nie tylko z Afryki muzyka dzisiaj była, choć tak, z Afryki istotnie też. Mówiłam, że ta Afryka taką dzisiaj jest klamrą, bo była i na początku, i w środku, i na końcu. Poprowadzi to Mikołaj Kierski. Ta audycja dostępna była do tej pory w formie podcastów, a we wtorek 9 września o 23 na antenie zadebiutuje nowa propozycja Mateusza Kuśmierka Między światami. Ta sobotnia nowość, o której wspomniałam, zastąpi w popołudniowym paśmie audycja Barbary Gregorczyk, Sny kolorowe, Dlaczego taka decyzja? To skomentowała Magda Jeton, która powiedziała, że nieobecność pani Barbary jest związana z dłuższym urlopem dziennikarki. No te nazwiska, które tutaj wymieniałam pod koniec, no to są też ci, którzy rozpoczynali jako lotnicy. I jak widać, udało im się w radiu działać już od kilku lat. Także nie zmienia się dużo w tym nowym świecie, ale być może jeszcze będziemy do nich wracać, skoro zamierzają aż do października wprowadzać te swoje kolejne modyfikacje. I na koniec, na już zupełny koniec, podróż. Nie po jeden uśmiech, tylko akcja dzieje się w mieście Łodzi. Bowiem tam w eterze nowe radio na częstotliwości 98, która nie jest taka nowa, bo tam można było słuchać, kiedy ono się pojawiało okazjonalnie, tworzonego przez Teatr Muzyczny Radia Lutnia, o których go poszczególnych emisjach mówiliśmy nieraz. Natomiast tym razem na tej częstotliwości już na stałe debiutuje nowa łódzka rozgłośnia, czyli El Radio. Emisja na razie ma charakter próbny, prowadzona jest od czwartkowego popołudnia. Aktualnie na antenie obecna jest jedynie muzyka, choć czytelnikom serwisu radiopolska.pl zdarzyło się też usłyszeć dżingiel, i to jest bardzo ciekawe, bo nie dżingiel samego El Radia, tylko powiązanego ze stacją, która teraz właśnie zostanie odpalona w Łodzi, twojego radia ze Stargardu. No, widzicie, takie są powiązania, a ci jeszcze może swoich dżingli tutaj nie zrobili, albo może coś się przez pomyłkę odpaliło i tak oto tak wyszło. No oczywiście wiadomo, żeby nadawać tej Łodzi, to ktoś musiał wygrać w konkursie. On został ogłoszony w styczniu zeszłego roku przez Krajową Radę i El Radio pokonało mnóstwo konkurentów. Ja ci powiem, jacy byli, a ty powiesz, czy to była najlepsza decyzja.
1: No.
0: Na przykład chciano tam odpalić, to jest bardzo dziwne, Vox FM Gold. To mnie bardzo zaciekawiło, co do oni coś się zakombinować. SK City. No bo SK pewnie wszystko ma w tej Łodzi, to stwierdzili, no dobra, zrobimy jakiś program miejski, coś tam z SK tego będzie. No to oczywiście ZPR-y chciały zrobić. Radio Pogoda 98 chciała zrobić Agora. Też zostały złożone trzy wnioski przez grupę RMF. Na RMF Max KS Tomaszów Mazowiecki, RMF Max KS Łódź i Radio Gra Łódź. Ale Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji pozostawiła je bez rozpoznania z uwagi na nieuzupełnienie braków formalnych. Grupo RMF, od kiedy wy jesteście na rynku? Od wczoraj, od roku, czy od już w dziesiątkach lat należy to liczyć? Czy wy nie wiecie naprawdę, jak się pisze takie wnioski?
1: Ja może bym tego mogła nie wiedzieć. Ale wiesz co, ale może oni nawet nie wierzyli, że im się coś uda, to może to dali jakiemuś starzyście. Dobra,
0: dobra, zrobimy tak, jak będzie. Może tak. Nie zauważą w tej radzie, że no, tam nie wszystko jest i nam dadzą. Z podobnego powodu z planami emisji w Łodzi musiały pożegnać się Radio Wibracja FM Łódź. Super nazwa, więc bardzo
1: ciekawe,
0: żałujemy.
1: A czyje bardziej to?
0: A wiesz, czyje to?
1: No?
0: MWE.
1: O, to tym bardziej. Ja jestem bardzo ciekaw, kiedy w końcu MWE się uda.
0: No przecież on coś dostał w końcu.
1: No tak, ale kiedy on z czymś wystartuje, tak? Kiedy
0: wystartuje.
1: Coś będzie.
0: A gdzie on dostał? Teraz zapomniałam. Jeszcze Radio Janosik tam chciało. Czyli żeby wreszcie gdzieś...
1: A to by nie był głupi pomysł, bo Janosik ma naprawdę fajnie zrobiony program, także tu naprawdę życzę im powodzenia, żeby w końcu dostali jakąś częstotliwość.
0: Nie wiem, czy gdzieś się jeszcze starali, ale no taki był pomysł, żeby nie tylko w internecie. I jeszcze było Radio X, i ale nie przez X pisane takie, wiesz...
1: Nie literka?
0: Tylko Iksy.
1: Aha.
0: X. I tylko, że ta propozycja została odrzucona z uwagi na fakt, że pomysłodawca w momencie składania dokumentów nie prowadził działalności gospodarczej. Nie wiem, kto nim był, no ale dobra, może czegoś nie wiedział, nie doczytał, nie jest to chyba tak śmieszne jak ten RMF. Natomiast no, ostatecznie przypomnijmy, bo o tym też mówiliśmy, że właścicielem koncesji El Radia jest spółka, której prezesem jest niejaki Marcin Wąsiewicz, który od grudnia 2021 roku do stycznia roku 2024 był dyrektorem Michaleczego
1: Radiowej Trójki.
0: Dokładnie tak. Tam jeszcze Radio Łódź było po drodze, takie rzeczy. To zostało rozstrzygnięte we wrześniu ubiegłego roku i Krajowa Rada zdecydowała właśnie, że on będzie mógł nadawać w tej Łodzi, tam El Radio, ale nie dość, że tam, to jeszcze w Częstochowie on radio. Także pewnie niebawem odpali i to. No ale wiecie, tyle się osób zgłosiło do tej łodzi. No niektórzy nie umieli dopełnić formalności, niektórzy jednak tak. No to czemu, Michale, jak myślisz, wybrano pana Wąsiewicza? Czemu zawsze wybierane są akurat te, a nie inne wnioski? Bo co tam się deklaruje?
1: Bo się deklaruje lokalność.
0: Oczywiście, że tak i nie inaczej było w tym przypadku, ale jak to zawsze lubimy mówić, po owocach, Michale, po owocach ich poznamy, bo papier wszystko przyjmie, oczywiście. Co nie znaczy, że kwestionujemy tutaj zdolności do zrobienia dobrych lokalnych treści, no ale jeszcze pan Wąsiewicz nie robił takiej rzeczy, także zobaczymy. Nie jesteśmy w stanie się na razie przekonać, jak mu to wychodzi, bo nam się jeszcze nie udało dotrzeć, czy jest jakiś stream internetowy, do tego nie jesteśmy w okolicach Łodzi, no ale emisja próbna to jak na razie jest, także to się pewnie pojawi i będziemy mogli wnioski wyciągnąć. My się co prawda z wami żegnamy, ale jeżeli są jacyś słuchacze z Łodzi, którzy mieli okazję odebrać tę testową emisję, to dajcie będzie znać. Nam bardzo miło, jak napiszecie, jak tam odbiór, jaka ta muzyka tam jest, czy taka jak w Melo, czy lepsza, czy gorsza waszym zdaniem, czy jaka. Jak właśnie wam się to widzi. We wszelkich innych sprawach możecie też pisać przez cały tydzień do kolejnego wydania magazynu RTV, które, cóż za zaskoczenie, pojawi się za tydzień. Tak, sobotę jest. 13 września. Cóż za zaskoczenie. Będzie miało numer 256 i cóż za zaskoczenie, my już wiemy, jakie tematy w nim będą. Wzmiankowałam je tutaj po drodze, a więc taniec z gwiazdami, serial Drelich, program o pogromcach chaosu, kolejny sezon 1670, to chyba też będzie ten moment, w którym my już o tym powiemy. No i będziemy zbierać w dalszej kolejności. Czy spędzimy tu znowu 3 godziny? Chyba nie.
1: Zobaczymy.
0: Ale pożyjemy, wiadomo co. Byliśmy dzisiaj w różnych miejscach na globie, bo byliśmy w Łodzi, byliśmy w Afryce i ze sprawą pani Lidii Krawczuk, która będzie miała audycję w polskim, w Radiu RMF24, przepraszam. Będziemy też w Ameryce, nie tylko za jej sprawą, ale też ze sprawą Seweryna Krajewskiego, bo tak mi się coś wydaje, że tytuł tego programu, czyli Taka Ameryka, był inspirowany piosenką pana Seweryna, która się pojawiła w pewnym strasznym filmie. Czy ty też kojarzysz to z tym strasznym filmem?
1: No, Uprowadzenie Agaty,
0: tak. No to nie jest dobre kino, ale tak jest. Teraz jest jakieś takie modne powiedzenie absolutne kino, nie wiem do czego to nawiązuje. No my tutaj absolutne kino, tylko że bez barwarstwy wideo, tworzyliśmy przez ponad 3 godziny. Mamy nadzieję, że miło spędziliście czas w naszym towarzystwie i że nie macie dosyć i że zaspokoiliśmy waszą medialną ciekawość. My, czyli Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska.
0: Do na usłyszenia. Koniec zabieramy was do Ameryki i słyszymy się za tydzień.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Minęła o bardzo nietypowej porze na antenie Tyflo Radia. Witają Państwa Rafał Kiwak i
5: Michał Kasperczak. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Będziemy dzisiaj mówić o internecie, o kwestiach internetowych, o kwestiach muzycznych, a mianowicie będziemy mówić o streamingu muzyki przez internet, o serwisach streamingowych, gdzie to płaci się jakąś tam, prawda, kwotę, ewentualnie się nie płaci, ale słucha się reklam i można sobie słuchać muzyki. Co to jest, Michale, jeśli mógłbyś parę słów wstępu, tytułem wstępu?
5: Tak, co to jest, to właściwie tak w bardzo wielkim skrócie powiedziałeś, a teraz postaram się troszeczkę to rozszerzyć i o tym więcej opowiedzieć, bo od kilku dobrych lat jesteśmy świadkami, jesteśmy świadkami spadku, znaczy zmienia się w społeczeństwach sposób słuchania muzyki. To znaczy polega to na tym, że kiedyś kupowaliśmy płyty kompaktowe, a teraz z racji, że internet jest coraz bardziej dostępny, w sensie, że jest coraz bardziej wszechobecny
4: powszechny.
5: I powszechny w komputerach, w naszych telefonach, to firmy najpierw takie wyspecjalizowane firmy, o których sobie zaraz powiemy, a z czasem też duzi gracze rynku internetowego, tacy jak Google, jak Apple, postanowili oczywiście w komitywie z wytwórniami fonograficznymi, i chcąc oczywiście z jednej strony ułatwić jakoś tam życie użytkownikom, ale tak naprawdę zarobić na kolejnej jakiejś tam gałęzi przemysłu takiego opartego o technologię. Firmy te zaczęły oferować możliwość słuchania muzyki, tak jak powiedziałeś, albo za darmo i przeplatanej reklamami, albo dzięki opłaceniu stałego jakiegoś tam abonamentu, powiedzmy około 20 zł miesięcznie. I co dzięki temu zyskujemy? Zyskujemy dostęp do określonej usługi muzycznej, zarówno poprzez komputer, przeglądarkę internetową, albo również aplikacje w systemie operacyjnym, którą sobie instalujemy, na przykład pod Windowsem, plus oczywiście tworzymy sobie konto i mamy też dostęp do tej usługi muzycznej poprzez mobilne aplikacje, na przykład dla systemu Android albo iOS. I co możemy? Możemy sobie słuchać muzycznego, spersonalizowanego, opartego o jakieś wcześniej zdefiniowane przez nas kryteria radia takiego muzycznego internetowego, czyli jakiejś takiej playlisty naszej mniej lub bardziej ulubionej muzyki, losowo dobranej w oparciu o określone kryteria. Możemy sami, bo te aplikacje często pobierają całe katalogi wytwórni muzycznych, możemy sobie szukać naszych ulubionych zespołów, ulubionych płyt, jakichś nowych płyt, starych płyt, dodawać je do naszej muzycznej kolekcji i potem ich sobie słuchać albo w całości, albo losowo. I to wszystko nam się tworzy sobie playlisty, czyli listy odtwarzania z dowolnie wcześniej wyszukanej muzyki. I to nam się wszystko synchronizuje, czyli mamy do tego dostęp i na komputerze, i w naszej aplikacji mobilnej. Tak to wygląda teraz. A wcześniej to się, bo myślę, że też zaraz powiemy sobie też o historii, to znaczy o tym, jak to się zaczęło, bo nim te serwisy muzyczne na rynku dla dobre zaistniały kilka lat temu i w Polsce, to przedtem miały miejsce takie dwa zjawiska, które w jakiejś mierze poprzedzały powstanie takich marek. Już teraz dzisiaj możemy to powiedzieć, jak Spotify, przepraszam, to jest, no to tak jest, jak się niestety słucha syntezy, tak, i czy słucha tego, tak jak to się pisze. Oczywiście Spotify się mówi, a nie żadne Spotify, przepraszam bardzo. Takimi konkurentami dla Spotify'a są serwisy, tu nie wiem, jak się powinno wymawiać, czy jest angielska Wimp, czy Wimp, bo to jest serwis Wimp jednak, to jest serwis duński i niedawno serwis, który...
4: No i tutaj mamy pewną nieścisłość, bo według mojej wiedzy jest to serwis norweski.
5: Tak? No ja wszędzie czytałem, tak. Że
4: aczkolwiek to my to skorygujemy. Skandynawia bynajmniej.
5: Tak,
4: zresztą Spotify też.
5: I Google Music, które powstało niedawno, to takie najnowsza zdobycz, w sensie firma Google postanowiła również wejść w ten rynek muzyczny. Ale przedtem, jeszcze nim te serwisy muzyczne, te marki, o których mówiłem, istniały, mieliśmy do czynienia z dwoma zjawiskami. Pierwsze z nich to było coś, co Polskę w znacznej mierze ominęło, bo się pojawiło u nas bardzo późno, ale od 2003 roku Apple uruchomiło w Stanach Zjednoczonych iTunes Music Store, czyli jako pierwsze zaoferowało możliwość kupowania muzyki cyfrowej w formie plików muzycznych, w formie właśnie plików, pojedynczych piosenek, pojedynczych utworów, a nie w formie całych płyt. To się oczywiście wiązało z ekspansją na rynku flagowego, bardzo ważnego dla Apple'a przed iPhone'em produktu, jakim był odtwarzacz iPod Classic. Ja pamiętam takie jeszcze artykuły w Newsweeku, gdzieś tam w innych tygodnikach w 2004 2004 roku. Ja wtedy za bardzo tego nie rozumiałem, bo jakby u nas, ja wtedy jeszcze nie miałem nawet Neostrady, więc no trudno było mi sobie wyobrazić, jak można w ogóle kupić coś przez internet. No bo to wtedy, wiadomo, przez modem to się bardziej ściągało pocztę i rozłączało, chwilę porozmawiało na gadu-gadu i nic poza tym. A tutaj kupowanie i jeszcze jakieś odtwarzanie potem muzyki przez internet. Także Apple w pewnym sensie był takim, nie w pewnym sensie, Apple był prekursorem takiego dostępu legalnego dostępu i zarabiania na cyfrowej muzyce. I potem niestety Apple troszeczkę ten boom na serwisy streamingowe muzyczne przespał, ale to powiem sobie o tym, myślę, później. Drugim takim zjawiskiem był YouTube. YouTube, który został założony przez jakichś dwóch pracowników, byłych pracowników PayPala w 2005 roku i rok później wykupiony przez Google. I to YouTube to taki pierwszy w świecie serwis, do którego do którego prosto można było wgrywać swoje pliki wideo, swoje jakieś tam zrobione telefonem, jakąś kamerką, filmiki. I serwis zyskał na świecie bardzo dużą popularność, jeszcze nawet przed tym zakupem przez Google. No, co on można się zastanawiać, co on ma wspólnego z muzyką? No to ma wspólnego, że wpierw pewnie ludzie gdzieś tam nie do końca legalnie zaczęli wrzucać do niego albo teledyski, albo tak zwane filmy, czyli pliki z jakimś tam napisem albo z jakimś tam obrazem pustym, które w rzeczywistości były plikami audio. A potem wytwórnie fonograficzne zaczęły tworzyć sobie swoje kanały w serwisie YouTube, umieszczać jakieś nowości, nawet single promocyjne, potem jak już ten internet się rozwinął, były lepsze łącza, lepsze możliwości streamingu, to również zaczęły się pojawiać koncerty transmitowane za pośrednictwem YouTube'a. Także YouTube stał się takim kanałem bardzo istotnym dla firm fotograficznych, czy dla w ogóle dla różnych marek, dla fundacji, też dla polityków, dla mediów, telewizji, nawet radia. Stał się bardzo istotnym, ciekawym kanałem z jednej strony dystrybucji treści, ale też dotarcia z treścią do użytkowników, którzy na przykład mogliby dzięki też odsłuchiwaniu w YouTubie poszczególnych teledysków chcieć jakąś na przykład płytę koncertową kupić. I tak to się toczyło przez kilka lat, aż mniej więcej tak około 2008-2009 roku na świecie zaczęły się te serwisy streamingowe muzyczne pojawiać, tutaj, o których mówiliśmy na początku. I oczywiście w Polsce no, na początku tego nie jakoś tak bardzo nie odczuliśmy. I jako pierwsze informacje o tych streamingowych serwisach zaczęły do nas docierać dzięki operatorom komórkowym. Zgadza się?
4: Tak, dokładnie.
5: To ty chyba to bardziej śledziłeś niż ja, to może teraz opowiesz troszeczkę o tym, jak to było.
4: Jeszcze pominąłeś jednego usługodawcę serwisu streamingowego, mianowicie Deezera. Deezer i właśnie ów Deezer pochodzący z Francji jest wspierany przez Orange.
5: Tak, i o nim chyba jako pierwszy usłyszeliśmy w ogóle.
4: O nim w ogóle, tak, dokładnie tak. O nim usłyszeliśmy jako pierwszy, jeszcze nie bardzo tak było wiadomo, o co chodzi, jakiś Deezer, jakaś muzyka. Bardziej kojarzyło się to ze ściąganiem MP3-ek, może jakiś coś. A tu się okazało, że to właśnie nie o to chodzi, tylko żeby mieć dostęp do muzyki słuchanej, wybieranej przez nas taką, jaką chcemy. Wiązało się to z tym, że jeśli jakiś operator, mówiąc kolokwialnie, dogadał się z jakimś serwisem streamingowym, no to w zamian za to, że serwis streamingowy był dostępny przez Orange'a, na przykład Orange dawał nielimitowany internet właśnie na te usługi muzyki streamingowej. Później był WIMP, czyli WIMP, i tutaj nie wiemy jeszcze, norweski czy duński, wydaje mi się, że norweski, aczkolwiek no, głowy nie dam, ale z tego, co czytałem, to norweski. Serwis streamingowy, którym zaopiekował się Play. Play jest połączony z WIMP-em I trzeci, chyba najbardziej popularny właśnie, o którym już mówił Michał, Spotify, który miał podobno porozumieć się z T-Mobile'em, coś z tego nie wyszło. T-Mobile
5: znaczy on
4: też...
5: z T-Mobile'em na świecie, on ma, on jest porozumiany.
4: Mówię o Polsce oczywiście, tak.
5: No tak, tak, a u nas właśnie niestety.
4: Miał się dogadać z T-Mobile'em, że tak wszyscy myśleli, że a na, jeśli Spotify, to na pewno T-Mobile. No i tutaj niespodzianka, bo T-Mobile też porozumiał się z Wimpem. No i mamy Google. Google jakby poza tym wszystkim, no, gdyż Google jest najmłodszy, zresztą powstał w wakacje 2014 roku.
5: To znaczy, nie,
4: Google... Google Music.
5: Google Music Access. Ale Access, bo Google Music powstało w 2011 roku. To o tym sobie też potem gdzieś tam powiemy, bo ten Google Music to jest takie trochę, no to on powstał może nie na siłę, ale po prostu no wszyscy mieli taki serwis, no to Google postanowił też swoim użytkownikom coś takiego zaoferować i też na tym właśnie zarabiać. Ale jeszcze zapytam, co to właściwie znaczy, że ten, na czym polega ta komitywa operatorów? Co właściwie daje użytkownikowi konkretnemu to, że właśnie w Playu można mieć dostęp do serwisu WIMP. O co chodzi z tym dostępem?
4: Poza tym, że możesz mieć to na jednej fakturze, no to słuchanie muzyki przez serwis streamingowy nie uszczupla twojego pakietu internetowego.
5: O właśnie.
4: Czyli pakiet internetowy, czyli przesył internetu masz akurat dla tej konkretnej aplikacji za darmo. Nie ma żadnych limitów.
5: I to właśnie tak często też potem, a nawet wpierw były jakieś takie właśnie tańsze abonamenty, możliwości łączenia usług, jakieś promocje, a potem szybko właśnie okazało się, że no to się też wiąże z, myślę, że operatorzy też tak ochoczo gdzieś tam zaczęli oferować takie usługi, bo no to się wiązało z chęcią z generowaniem popytu na transmisję danych, która od 2012 roku gdzieś tak bardzo się zaczęła u nas poprawiać, u wszystkich operatorów.
4: Tak, zresztą można powiedzieć, że naszą audycję sponsorują sieci LTE, też ponieważ mamy problemy z prowajderami, prawda, stacjonarnymi, także musimy sobie radzić w inny sposób. To tak, taka dygresyjka. Pozwoliłem sobie. Tak dokładnie było. Szkoda Spotify'a, który jakoś nie porozumiał się z nikim i chyba już tego nie zrobi. Niemniej jednak, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, jest najpopularniejszy.
5: Tak, rzeczywiście.
4: Graczy jest najpopularniejszy, tak, jest najbardziej dostępny.
5: Tak, najpopularniejszy, oczywiście to ja wiem, że to jest poza konkursem, więc to jakby osobna historia, ale najpopularniejszy to jest ciągle najpopularniejszy to jest YouTube, który oferuje coś innego, on jakby przejmuje funkcję tych tak z innej strony tych serwisów.
4: No właśnie, ale właśnie w związku z tym pytanie, które często mnie ludzie zadają, mianowicie No powiedz mi, po co mi ten Spotify, skoro mam YouTube'a? I co kolega na to?
5: No tak, po co? Powiem tak, jeżeli ktoś... To trochę jednak chyba zależy od naszych przyzwyczajeń. Znaczy tego, jak słuchamy muzyki i jakie mamy przyzwyczajenie do takiej muzyki usystematyzowanej. To znaczy w sensie takim, jak, czy dla nas jest ważne, żeby tylko coś nam grało, czy też jest ważne, żeby słuchać od początku do końca całych płyt, całych piosenek, czy nas drażnią reklamy, czy nas nie drażnią reklamy, skąd tej muzyki słuchamy, czy z komputera, czy też ze smartfonu, bo na przykład z YouTube'a na smartfonie nie możemy sobie zablokować ekran, tak?
4: Oczywiście, na Androidzie możemy.
5: Na Androidzie, ale na iOSie...
4: A, okej, okay. No na Androidzie
5: na iOSie nie. Na iOSie nie możemy. Także gdzieś tam to wszystko determinuje w naszym wypadku ta dostępność aplikacji, a w wypadku też osób w standardowy sposób korzystających z komputera też jakieś tam nasze po prostu przyzwyczajenia. Więc jeżeli ktoś od czasu do czasu sobie muzyki słucha, no to no wiadomo, no prościej. Ja też mam różne właśnie konta w serwisach streamingowych, ale też czasami nie tak rzadko czegoś szukam na YouTubie, sobie tam coś znajdę, odtworzę raz, drugi, trzeci i potem o tym zapomnę i oczywiście z tego YouTube'a korzystam, a że do YouTube'a się logujemy naszym kontem Google, no to mamy historię wyszukiwania, możemy sobie zapisywać playlisty, więc no w pewnym i odsłuchiwane pliki, w sensie linki do tych odsłuchiwanych klipów, także no można powiedzieć, że YouTube to jest taki trochę sposób gdzieś tam słuchania muzyki. Natomiast no po co używać serwisu streamingowego? Po pierwsze, takie wrażenia użytkownika, no, wygoda używania. Po drugie, pełna legalność, to znaczy płacimy, no, są już badania, które mówią o tym, że spadło piractwo internetowe od kiedy się te serwisy streamingowe gdzieś tam na świecie zaczęły rozpowszechniać. Ludzie już tak nie ściągają gdzieś tam z internetu różnych płyt, nie szukają w nielegalnych różnych źródłach jakichś nagrań aż tak. I no, tutaj płacimy te przysłowiowe 20 zł, jakiś tam i dzielimy jakiś tam procent zysków z tego odsłuchu nagrań idzie również do artystów, co ma znaczenie jednak. No i to są główne powody. Ja już abstrahuję od tego, że część tych serwisów, no YouTube trochę też to ma, chociaż to jest zależne od tak naprawdę tego, ja co oferuje gdzieś tam dany użytkownik, chociaż YouTube ma takie algorytmy, że też trochę na to pozwala, ale w Spotify'u jest to, albo w Wimpie jest to rozwiązane nieco lepiej, że poszukujemy sobie jakiegoś artysty, jakiejś płyty i mamy od razu dostęp do wykonawców podobnych, albo do wszystkich płyt danego zespołu. Dla kogoś, kto się interesuje historią muzyki rozrywkowej, kto lubi tak systematycznie gdzieś tam się trochę wgłębiać w jakieś dyskografie różnych zespołów, w jakieś płyty, no to jest jak znalazł. Możemy sobie porównać jakieś jedno wydanie, drugie wydanie płyty, jakąś płytę koncertową po kolei, zobaczyć jakie płyty zostały wcześniej wydane, porównać to na przykład z Wikipedią albo z jakąś stroną internet,

0: możemy ich samemu na ogół jednak dobrze, możemy je obsługiwać i możemy tej muzyki sobie samemu słuchać i odkrywać różne muzyczne nowości.
1: To się tak troszeczkę zrobiło, bo wszystko, praktycznie wszystko już robi się na smartfonach. Wszędzie te smartfony, już nawet pomijając komputery typu PC czy laptopy, ale smartfony, no to jeżeli wszystko się robi na tych smartfonach, to czemu nie słuchać muzyki? No ale jeśli słuchać tej muzyki na smartfonach, no to trzeba ją tam, prawda, skądś ewentualnie zdobyć, kupić, pobrać, mieć.
0: O, właśnie.
1: I tutaj robi się problem miejsca. No to jeżeli robi się problem miejsca, to dlaczego nie dać takiemu jednemu użytkownikowi czy drugiemu dojścia do wszystkich utworów, ale tylko poprzez konkretną aplikację? Chcesz? Posłuchasz? Dziękuję. Tyle. Tak wymógł rynek. No i ja się osobiście bardzo, bardzo z tego cieszę. No i to, co mówił Michał o tych płytach kompaktowych wszystkich. Wiadomo, i to trzeba sobie jasno powiedzieć, że smartfon nie zastąpi dobrego odtwarzacza audio i chyba nawet nie chce. Bo to się po prostu nie da. To jest inna jakość. Ale dla nas osobiście mamy na przykład przed sobą 20 płyt. No i teraz musimy sobie jakoś poopisywać, poustawiać. Musimy pamiętać, gdzie te płyty stoją, jak się do nich dostać, która to jest płyta. A tu wiadomo, że dziecko przyjdzie, przestawi, prawda? Albo nie wiem, żona będzie kurze ścierać i tam ułoży, bo jej się wydaje, że jest lepiej. No i jest problem. A tutaj problemu nie ma, gdyż wszystko jest nam czytane. Zresztą to nawet nie o samych niewidomych chodzi, bo w wielu artykułach spotykam się z takim czymś, że właśnie redaktorzy piszą, że odkąd powstały serwisy streamingowe, to oni po prostu nie wyobrażają sobie innego sposobu na słuchanie muzyki.
0: No bo to jest też, to trochę wynika z tej takiej właśnie zmiany przyzwyczajeń, że wszystko chcemy mieć przy sobie. To znaczy, że ten smartfon to jest taki rzeczywiście takie urządzenie nasze osobiste, gdzie mamy wszystko, gdzie mamy pocztę, gdzie mamy internet, gdzie mamy jakieś tam kontakty, w sensie kontakty zarówno jako po prostu bazę imion, nazwisk, ale kontakty jako nasze tam jakieś dyskusje w rozmaitych komunikatorach i tak dalej. I też mamy oczywiście poprzez internet, nie na dysku naszego urządzenia, ale poprzez internet dostęp do tej naszej, w cudzysłowie, wgranej, a tak naprawdę ustawionej, zaprogramowanej
1: wybranej,
0: do odtwarzania
1: wybranej muzyki. Tak, wybranej muzyki, którą lubimy, którą chcemy słuchać, na którą aktualnie mamy ochotę. Ja powiem Państwu szczerze, że tak jak mówiłem kiedyś, że moim odkryciem roku 2014 to był Braille na systemie Android i możliwość pisania Braillem na tymże. Tak, nie wiem którego roku, ale odkryciem wszechczasów to są właśnie chmury. To są serwisy chmurowe, serwisy streamingowe, dzięki którym nie muszę pamiętać, czy coś skopiowałem, czy coś nie skopiowałem, a może powinienem skopiować, a już nie mam miejsca, tylko muszę się martwić o jedną rzecz, aby mieć dostęp do internetu.
0: Tak, no w przypadku jeszcze iPhone'a to jest jeszcze troszeczkę inna sprawa, bo no wcześniej, akurat teraz to też no już możemy korzystać z tego sklepu z płatną muzyką iTunes Music Store i po prostu kupować sobie muzykę wprost z iPhone'a. Kiedyś to też jakoś było inaczej, ale wcześniej chcąc muzykę wgrać do iPhone'a, trzeba było ją synchronizować względnie poprzez Wi-Fi, ale najczęściej poprzez kabel i robić to programem iTunes, który jest oczywiście...
1: Do prostych nie należy.
0: Tak. Tak, on jest dostępny, ale trudno powiedzieć, żeby nawigacja po nim była jakoś tam łatwa.
1: Przyjemna.
0: A ta funkcja, on mocno bazuje na funkcji przeciągnij i upuść, która jakoś tam jest wspierana, ale przez czytniki ekranu, ale mało kto umie z niej dobrze tak naprawdę korzystać i mało często nie da się z niej dobrze po prostu korzystać, taka też jest prawda. A tutaj tak naprawdę...
1: No i też, przepraszam, że ci przerwę, no i też problem miejsca, o którym mówiłem wcześniej.
0: Oczywiście.
1: Tak, wszystkie aplikacje nam się rozrastają w tempie bardzo szybkim. Tego miejsca brakuje i weźmy takiego 16-gigowego iPhone'a, gdzie mamy około 50 aplikacji, gdzieś tak o tyle o ile i zostaje nam jakieś 2 gigabajty, no to ileśmy tej muzyki tam, prawda, skopiujemy? No będą to 10 albumów dobrze skompresowanych, gdzieś tak, mówiąc kolokwialnie, pi razy drzwi. A jeśli ma

0: mamy możliwość, to z niej korzystamy i tych albumów słucha się znacznie, znacznie więcej. Coś o tym wiem.
1: Ja również, oczywiście.
0: Tak, dokładnie.
1: No to po takim wstępie proponuję, żebyśmy przeszli do takiego, trochę takiej analizy, omówienia tych serwisów i pewnie zaczniemy od serwisu Spotify, bo on jest w Polsce
0: Zaczniemy od Spotify'a, jeśli pozwolisz, ja zacznę od Spotify'a, ale trzeba powiedzieć tutaj taką jedną rzecz, bo mówiliśmy o abonamencie. Padło tutaj gdzieś stwierdzenie, że trzeba zapłacić przysłowiowe 20 zł, żeby słuchać muzyki. Proszę się nie martwić, to nie jest tak, że określamy się, że przez tam na przykład 12 miesięcy będziemy płacić 20 zł. To jest tak zwane zobowiązanie miesięczne. Czyli na przykład w miesiącu marcu, a nie, w marcu to już nie, bo się kończy, dnia 1 kwietnia 2015 roku stwierdzamy sobie, że wykupujemy sobie subskrypcję. Na przykład w Spotify, jeśli od niego zaczynamy, podajemy numer naszej karty, możemy to również zrobić przez PayPal i dostajemy komunikat, że nasza subskrypcja zostanie opłacona za miesiąc, czyli pierwszy miesiąc jakby za darmo i dopiero po tym pierwszym miesiącu jest ściągana należność za ten miesiąc, który słuchaliśmy. Tak to działa. Także jeśli chcemy się wycofać, to w ciągu tego drugiego miesiąca musimy po prostu tą subskrypcję anulować. Zdarza się też tak, zaraz mnie poprawisz, bo pewnie jakąś głupotę powiedziałem, ale zdarza się też tak, że serwisy streamingowe mają swoje promocje. Na przykład każdy z nich można wypróbować przez jakiś tam czas zupełnie za darmo, czyli instalujemy sobie aplikację na przykład na Androida czy na iOS-a, Spotify'a, Wimpa czy Deezera. I tam w przypadku Deezera jest to 14 dni z serwisu premium, w przypadku Spotify'a, o ile pamiętam, jest to 7 dni. Natomiast nie pamiętam...
1: Mi się właśnie wydaje, że to jest miesiąc w przypadku Wimpa.
0: Nie, na pewno nie. Jest 7 dni. Natomiast nie pamiętam, jak to jest w przypadku Wimpa, bo dość dawno go niestety używałem, ale Wimp robił inne promocje. I tutaj znowu przechodzimy do abonamentów, gdyż póki co Wimp jako jedyny oferuje nam usługę Hi-Fi, która kosztuje 39 zł, która umożliwia słuchanie muzyki w formacie bezstratnym. No, trzeba się liczyć z transferem internetowym dużym, trzeba się liczyć z dobrą przepustowością tegoż internetu, ale jeśli ktoś lubi, jak najbardziej może posłuchać sobie muzyki w formacie bezstratnym i Wimp często robił takie promocje, żeby sprawdzić. Jeśli chcesz sprawdzić, czy ten format bezstratny ci się podoba, czy słyszysz różnicę, czy twoje urządzenie daje radę, to my ci dajemy 30 dni za darmo. Musisz podać kartę. Jak podasz tą kartę, jeśli w ciągu 30 dni nie zrezygnujesz z tej usługi, no to po 30 dniach zostanie pobrana opłata. No i w ciągu 30 dni mogliśmy zdecydować, czy faktycznie nasze urządzenie daje radę, czy nasz internet daje radę, no i co najważniejsze, czy my słyszymy różnicę. To tak to wygląda i tak samo jest w Deezerze. Deezer co prawda nie ma jakości tej najwyższej, natomiast ma usługę premium, która również kosztuje 19,99. Zresztą niedawno była jakaś promocja, jeśli zakupi się subskrypcję premium przez PayPal w Deezerze, to będzie nas to kosztowało złotówkę na 3 miesiące, czy jakoś tak. Bardzo, bardzo, bardzo tanio. Wiem, że to było, ja się niestety spóźniłem i nie zdążyłem, ale była taka opcja. Także tak wyglądają abonamenty. Teraz proszę Michał mnie poprawić, bo pewnie coś powiedziałem źle.
1: Nie, myślę, że wszystko dobrze. No, bez abonamentów, bez tych opłat też możemy słuchać muzyki. I tak naprawdę
0: to jest spora
1: bolączka tych firm wszystkich, bo one tak naprawdę, gdzieś tam czytałem, że w przypadku chyba Spotify'a 80% to są konta darmowe jednak, czy 70%. I no to jest jakiś problem, że jednak większość ludzi nie jest na tyle zdeterminowana, żeby płacić, sobie tam od czasu do czasu posłuchają.
0: Jeśli pozwolisz, to właśnie o tych kontach darmowych, bo póki pamiętam, żebym nie zapomniał.
1: Oczywiście.
0: Konto darmowe umożliwia słuchanie muzyki przeplatanej reklamami, Często też jest tak, że jeśli słuchamy całego albumu, jest on odtwarzany w kolejności losowej. Natomiast konto premium umożliwia nam słuchanie na komputerze, na smartfonie, na urządzeniach różnych dziwnych, pochodnych. Spotify jest również na urządzeniach audio różnych, zdarza się. Bez reklam i bez limitu. Jest jeszcze taki abonament pośredni w przypadku Deezera na pewno, w przypadku Spotify'a tutaj kolega mnie zaraz poprawi, albo i nie. Mianowicie 10 zł za możliwość słuchania muzyki bez reklam.
1: Spotify'u tego chyba nie ma właśnie.
0: Na komputerze. Tak, chyba tego nie ma. Tak mi się też wydaje, że tego nie ma. To ma na pewno Deezer. I na pewno ma WIMP, bo WIMP, ale WIMP nie ma tego na komórki. WIMP od wersji premium można używać na komórki. Nie można używać WIMPa za darmo na komórki, co jest dość dziwnym posunięciem. Ale jest możliwość za 10 zł miesięcznie słuchania muzyki na komputerze. Bądź to poprzez przeglądarkę internetową, bądź to poprzez dedykowaną aplikację. Chociaż nie, bo w przypadku Spotify'a oni się z tego wycofali, a jedyni chyba mają dedykowaną aplikację do obsługi właśnie tego serwisu.
1: Nie, WIMP też ma aplikację, tylko ona jest oparta w Adobe Air, ona jest niedostępna dla czytników z ekranu.
0: Oj, to tak, tu faktycznie prawda, bo ja się próbowałem tym pobawić, tylko poległem gdzieś.
1: Ja się nawet zalogowałem chyba. Ale...
0: Tak, ja się zalogowałem, tak teraz sobie przypominam. Gdzieś nawet się dało coś, ale to bardziej się udało, niż się dało.
1: Coś się dało przeczytać, ale bardziej niż jakąś interakcję wykonać.
0: Dokładnie. To było trudno. Szkoda, bo to jest bardzo wygodne. Ja później troszkę więcej powiem o Spotify'u na komputer. Bardzo wygodny sposób słuchania muzyki. A zresztą to już podkreślałem, pewnie powiem to jeszcze nie raz.
1: No tak, bo jeszcze jest, ale to nie wiem, czy to teraz Google Music, czy to sobie zostawiamy na koniec jako takie coś osobnego zupełnie?
0: Znaczy nie tyle osobnego, bo Google Music też ruszyło całkiem niedawno jako Google Music jako serwis streamingowy, może tak, żebym nie pokręcił znowu. I przez 3 miesiące można było testować tą usługę za darmo, jeśli w tym okresie się wycofało z tej usługi, nie ponosiło się żadnej opłaty, a jeśli nie, no to życzyli sobie 19,90 za miesiąc. Natomiast teraz z okazji 3 urodzin sklepu Google Play była taka promocja Google Music za 3 zł i tutaj kolega właśnie testuje, czy testował.
1: Nie wiem, czy testuje, tylko jakoś tak...
0: Jeszcze no
1: tak...
0: to trwa, czy już nie, bo mnie nie pozwolono, w związku z tym, że wykupiłem All Access. Przetestowałem All Access przez 3 miesiące za darmo, w związku z tym nie dano mi już, prawda, skorzystać z promocji za 3 zł, no co w sumie nie jest
1: dziwne. Ja z tego All Accessa korzystam, tylko że jakoś tak mam, po prostu już tak jestem przyzwyczajony do Spotify'a, że nie chce mi się wgłębiać, chociaż to wszystko jest dostępne. Aplikacja na iPhone'a jest przyzwoicie dostępna, na Androida z tego co wiem też, w komputerze też możemy odtwarzać, tylko że jakoś tak, no chyba... Klęska urodzaju, jakoś już to dla mnie...
0: Przyzwyczajenie drugą naturą człowieka, tak dokładnie, ja mam dokładnie to samo. Niemniej jednak tutaj trzeba powiedzieć, że...
1: Że warto przetestować, tym bardziej,
0: Google
1: że...
0: Google no, Music z jakby no, natywnie jest obecny w systemach Android. Trochę użytkowników ten nasz Android nieszczęsny ma. No to jeśli jest już na podoręciu, no to czemuż by, prawda, nie sprawdzić, jak tak. To się ewentualnie zachowuje. Poza tym...
1: I tak samo z iPhone'em, bo wielu z nas jednak nie ma Androida, ale używa konta Gmail. No to jak używa konta Gmail, mamy konto Google, no nie każdy ci, którzy testowali Androidy, mają pewnie podpiętą kartę do płatności. Ci, którzy tego nie mają, muszą sobie w Google tę kartę podpiąć, ale kiedy raz to zrobimy, to możemy sobie uaktywnić konto, ten Google All Access na jakiś czas. I zainstalować aplikację na iPhone'ie, która jest całkiem całkiem dobrze dostępna i używać po prostu. I być może to jest lepsze rozwiązanie niż gdzieś tam, tym bardziej dzięki tej, bo ten Google, ten All Access to jest jakby taka nowość, ale przedtem był w Polsce niedostępny, ale było coś takiego jak konkurencja dla tego iTunes Music Store, czyli po prostu sklep Google Music, gdzie można było kupować po prostu, teraz też można kupować płyty. I to
0: płyty, pojedyncze utwory również.
1: Tak, i to one cenowo, no raz, że ten Google jest w złotych są ceny, ale te ceny są, wydaje mi się, lepsze niż w iTunesie.
0: Na temat cen się nie wypowiem, niemniej jednak no jest, wydaje mi się, że jest tanio, w związku z tym, że odchodzi ta cała, prawda, produkcja okładek i tak dalej. Jest na pewno taniej. Natomiast chciałem powiedzieć tutaj o przeglądarce internetowej i o obsłudze Google'a, że tak powiem, przez przeglądarkę internetową, bo to chyba serwis, który najwygodniej przez przeglądarkę internetową się obsługuje. Bo wszystkie z tych wymienionych przez nas serwisów mają możliwość obsługi przez przeglądarkę. No niestety chyba najgorzej dla mnie obsługuje się Spotify'a, później Wimp, gdzieś tam Deezer, chociaż nie bardzo wiem, który lepiej, czy Deezer, czy Wimp, bo nie umiem się zdecydować, ale najlepiej w tym wypada.
1: Tak, no Wimp ma najlepszy panel konfiguracyjny w sensie tego zawiązania kontem. To się najlepiej tam dodaje kartę i te wszystkie takie opcje ustawienia konta. Jakby to się w Wimpie robi najprzyjemniej. W Spotify'u też całkiem nieźle. Natomiast w tych innych serwisów jak Deezer jeszcze jest takie coś jak Rdio. Nie wiem, jak to się powinno czytać prawidłowo. Ale to o tym serwisie wiem najmniej. On jest nawet w polskiej wersji, jest aplikacja na iPhone'a jakoś tam dostępna, ale on nic nie ujął, nic nie ma, czego by nie miały inne serwisy, także chyba o nim nie będziemy mówić.
0: Dokładnie tak. I jeszcze a propos Wimpa, trzeba powiedzieć, że Wimp jako jedyny, tak jak mówiłem wcześniej, umożliwia słuchanie muzyki w jakości bezstratnej, i Wimp przez przeglądarkę tylko i wyłącznie Google Chrome umożliwia właśnie słuchanie muzyki bezstratnej. Jeśli ktoś ma oczywiście stosowny abonament wykupiony. Ale tylko przez Chroma, i tutaj uczulam na to, że trzeba o tym pamiętać, że to tylko Google Chrome tak potrafi.
1: Tak, żeby było śmieszniej, powiem, że Wimp niedługo, jako Wimp przestanie istnieć i zobaczymy, jak to będzie, on się połączył z jakimś innym, nieznanym mi wcześniej serwisem i nie wiem, jeżeli dobrze zrozumiałem, to są na razie takie ogólne newsy w internecie, więc mogą być jakieś przekłamania, ale że mają się skupić na muzyce bezstratnej. No teraz pytanie, czy tylko na muzyce bezstratnej, czy też dalej po prostu będzie to tylko jedna z opcji, tak jak to było w Wimpie. No i pytanie, za ile, bo może tym będą chcieli zawojować rynek. No jak byłem na stronie tego serwisu, z którym się ma połączyć Wimp, to też od razu było też, że właśnie muzyka bezstratna, tylko przez przeglądarkę Chrome. Także gdzieś tam to będzie pewnie podobne, po prostu zmiana brandu. No i zobaczymy jaka polityka cenowa i czy w ogóle się jakoś zmienią aplikacje mobilne, bo na przykład Wimp był kiedyś całkiem dobrze dostępny na systemie iOS. On teraz też jakoś jest dostępny, ale się bardzo zmienił i to zmienił się interfejs na gorsze, bo nie wszędzie można dojść gestem lewo-prawo, trzeba gdzieś tam jakiejś takiej eksploracji dokonywać i też jest dużo takich wyskakujących elementów, elementów interfejsu, które się w dziwnych miejscach pojawiają i to myślę dla użytkownika korzystającego z VoiceOvera, nie jest to intuicyjne w żadnym razie.
0: A jak Spotify?
1: To teraz tak, no przechodzimy do tego Spotify'a, o którym tyle mówimy, bo to rzeczywiście synonim tego streamingowego słuchania muzyki za pośrednictwem serwisów streamingowych. Spotify w Polsce, jak mówiliśmy, najbardziej popularny. I teraz jak Spotify? Możemy z niego korzystać. Tak jak mówiłeś, w średnio, mówiąc delikatnie, komfortowy sposób za pomocą przeglądarki internetowej. W dość komfortowy sposób za pomocą dostępnej o dziwo, desktopowej aplikacji, o czym zaraz pewnie opowiesz, do systemu Windows, i możemy korzystać z tego Spotify'a na urządzeniach mobilnych, czyli z naszego iPhone'a, iPada, iPoda Touch, no oraz ze smartfonu z systemem Android.
0: Jak wygląda dostępność Spotify według ciebie?
1: Ja się wypowiem na temat iOS-a, bo ze Spotify tak, na dokładnie. iOS korzystam najbardziej. Ja lubię bardzo tę aplikację. Ona na początku znowu była jakoś tam dostępna, potem mniej dostępna, teraz jest znowu dostępna. Mówię o tym dlatego, że czasami się możemy bardzo, bardzo rozczarować, że jest jakaś aktualizacja, uruchamiamy program i nagle program nam nie umożliwia wykonywania czegoś tam. To jest ogólny jakiś tam problem ale to
0: musimy się z tym liczyć, tak, dokładnie.
1: Tak, musimy się z tym liczyć.
0: To się zdarza również w innych systemach.
1: Oczywiście. Ale Spotify póki co jest aplikacją naprawdę bardzo dostępną, może poza jednym, przynajmniej na iPhone'ie, poza jednym problemem, że czasami przy wyszukiwaniu albumów i otwieraniu nowych albumów, nowych wyszukanych artystów, nowo wyszukanych artystów, czy ostatnio wyszukanych artystów, ucieka nam kursor, ucieka nam fokus. Z tego, co mówiłeś, na iPadzie jest z tym jakoś gorzej, ale to o wrażeniach z iPada opowiesz za chwilkę. No ja z iPhone'owego Spotify'a jestem bardzo zadowolony. Ona jako jedyna wspiera, ładnie się też nawiguje z zablokowanego ekranu, poprzedni, następny utwór, tak samo klawiaturą Apple, klawiaturą multimedialną, i jako jedyny, bo WIMP ani Google Music na to nie pozwalają, umożliwia nam po przytrzymaniu klawiszy poprzedni, następny, nawigację w przewijanie utworu, czego nam inne serwisy niestety nie umożliwiają, albo jest to niedostępne z voice-overem. Bardziej myślę, że to jest nie funkcja, która jest nieprzypisana do tych przycisków następny, poprzedni, tak po prostu przypuszczam. Działa escape i działa gest potarcia palcami, który powoduje nam przejście do poprzedniego ekranu. On też w innych serwisach. W Google chyba działa, ale w WIMP-ie niestety już nie, bo tamten przycisk wstecz jest zupełnie gdzieś indziej umieszczony, to jest jakby inaczej zupełnie. Także ja ogólnie rzecz biorąc ze Spotify na iPhone'ie jestem, abstrahuję, że to słuchanie muzyki nie jest do końca wygodne, bo kiedy podłączamy głośnik, ja mam takie też może nietypowy zwyczaj, że słucham muzyki często w taki sposób, że nawiguję sobie po jakimś utworze, szukam, bo pamiętam, więc idę do jakiegoś ulubionego fragmentu utworu, ileś tam razy tego fragmentu odsłuchuję. Nie jest tak, że tak statycznie słucham muzyki. No i do tego coś takiego jak Spotify, jak serwis streamingowy w smartfonie się za bardzo nie nadaje.
0: Średnio nadaje, dokładnie.
1: Średnio nadaje, słuchamy na głośniku, nawet jeżeli by to była jakaś stacja dokująca, czy głośnik taki na Bluetooth porządny, bo są takie ładne akcesoria audio do iPhone'ów. I no to co z tego? Słuchamy, jak po 2 minutach nam muzyczka się wycisza i voice-over krzyczy na cały głos, ekran zablokowany. Także to jest bardzo, bardzo uciążliwe i z tym się za bardzo nic nie da zrobić, bo nie da się sprawić, żeby on ekran nam nie blokował, niestety.
0: A dlaczego?
1: No a jak się da? No można by w ogóle opcje
0: ekranu. Się da.
1: Opcję ekranu, no jedynie żeby się zablokował po jakimś dłuższym czasie.
0: Na iPadzie się da, jeśli zaopatrzymy się w jakiś taki futerał, który umożliwia zablokowanie ekranu po zamknięciu tegoż, to możemy sobie w ogóle blokadę ekranu wyłączyć. No i właśnie w przypadku takich serwisów się to bardzo dobrze sprawdza. Nie wiem, jak jest z iPhone'em, bo tutaj ewentualnie mogą być jakieś różnice, ale...
1: To chyba właśnie myślę, nie, to właśnie chyba na iPhone'ie z tymi blokadami ekranu jest trochę inaczej, mi się wydaje.
0: Myślę, że dałoby się to obejść chyba. Aczkolwiek to nie jest tematem naszej audycji, ale ja nie powiedziałem, bo my to mówimy. Oczywiście można z nami porozmawiać, jak ktoś by nas słuchał o tak nietypowej porze. 123-834-835 oraz... Skype o loginie tyflopodcast.net. Zapraszamy. Spotify, iPad. iPad w ogóle ma podejście nieco inne do przedstawiania programów. W związku z tym, że jest większy ekran, to i więcej treści na nim się mieści. Nawet mi się zrymowało. No i Spotify wygląda w ten sposób, że po lewej stronie mamy przyciski, na przykład albumy wykonawcy, playlisty, czyli czego chcemy szukać, jak chcemy szukać. Po środku mamy właśnie to, co wybierzemy, na przykład załóżmy, że wybierzemy albumy, no to pokazują nam się wszystkie albumy, natomiast po stronie prawej mamy nasz odtwarzacz, albo mamy nasz wybrany album i pod tym albumem mamy odtwarzacz. Jeśli chodzi o gesty przesunięcia palców w prawo, w lewo, no to mnie bynajmniej się Focus w Spotify'u gubi, często korzystam z eksploracji, ale w związku z tym, że już mniej więcej wiem, jak ten program wygląda, także nie sprawia mi to większego problemu.
1: Ja jeszcze dodam, bo nie powiedzieliśmy o takiej, o tym, z czego też są znane serwisy streamingowe. No, mówiliśmy o tym odtwarzaniu losowym, troszkę gdzieś tam napomknąłem o tym takim radiu internetowym, które bardzo jakoś tam jest promowane, ale no, zupełnie z tego nie korzystam. Raczej sam wiem, czego chcę szukać w tego typu serwisach. Ale te serwisy, one mają taki swój aspekt społecznościowy. To znaczy z jednej strony, kiedy tworzymy konto, to możemy albo się zalogować, wybierając nasz e-mail oraz hasło, albo się logować za pomocą Facebooka, co jest bardzo w sumie fajne, bo z jednej strony mamy od razu dostęp, widzimy, jacy znajomi tę aplikację mają, więc możemy ewentualnie kogoś o coś zapytać albo sprawdzić, jeżeli ktoś nam to udostępnił, czego ktoś słuchał. Możemy szybko na Facebooka, Twittera i tak dalej, ale to jest osobna trochę historia, wrzucić to, czego słuchaliśmy. Ale
0: znaczy, uściślimy, z Twittera się nie da zalogować na Spotify'a?
1: Nie da.
0: Natomiast z Twittera da się zalogować na Deezera, znowu rymuje.
1: To proszę, to ciekawe.
0: Zresztą Deezer, mam wrażenie, bardziej wspiera tego Twittera niż robi to, niż Facebooka.
2: No to ja jeszcze jako taki głos zza kadru tylko powiem, bo sprawdziłem przed momentem to, o czym mówiliście. W iPhone'ie też da się całkowicie wyłączyć blokadę ekranu, tak jak w iPadzie.
0: O właśnie, dziękujemy.
1: I jak to się robi?
2: W ustawieniach autoblokady, bo tam masz możliwość zdefiniowania określonego czasu i jedna z opcji to jest, żeby w ogóle się to nie blokowało. No tylko to jest pożeracz baterii, tego trzeba mieć świadomość.
1: Tak.
0: No ale tutaj coś za coś, jeśli chcemy faktycznie, tak jak no, swoją drogą muszę przyznać, że w dziwny sposób kolega muzyki słucha, niemniej jednak nie mnie to oceniać, ale jeśli chcemy właśnie w ten sposób muzyki słuchać, no to coś za coś, jak to mówią, prawda? Czyli trzeba iść na jakiś kompromis w związku z tą baterią.
1: Wiesz, ja ci powiem, ty to trochę zrozumiesz, bo też słuchasz takiej muzyki gdzieś tam czasami takiej rozbudowanej, rockowej, ale są takie momenty, bo oczywiście no nie zawsze, bo kiedy słuchamy w całości takich płyt, no to oczywiście super, ale kiedy jest jakaś, masz trochę mniej czasu albo jakoś tak pod wpływem jakichś emocji chcesz posłuchać danego fragmentu, no to jeżeli jest jakaś suita na przykład grupy, nie wiem, Focus albo Jeff Rotal, która trwa 20 minut, a z tego
0: kilka najlepszych,
1: wiesz, to są takie wirtuozerskie numery, jakieś tam. No to jakby trafić na tym w Spotify'u, to jest bardzo, to jest trudne. A w takim, no o tym też na końcu powiemy, Spotify, serwisy streamingowe kontra standardowe słuchanie muzyki, a trafić na to gdzieś tam w jakimś Winampie czy coś, no to jest o wiele szybciej. Jakby o ten aspekt słuchania muzyki mi gdzieś tam chodziło.
0: Tak, dokładnie. Tutaj no, muszę się zgodzić. Też o jakości trzeba by powiedzieć. Bo chyba nie mówiliśmy, jak to jest z jakością.
1: Ale to może jeszcze, nim jakość, to może skończymy tego Spotify'a chociażby dla Androida. Bo mówiliśmy
0: Spotify
1: o
0: Spotify dla Androida, bardzo proszę. Oczywiście Spotify dla Androida, proszę Państwa. Spotify dla Androida ma najwięcej niezaetykietowanych przycisków. Śmiem twierdzić, że chyba żaden przycisk nie jest zaetykietowany.
1: No to spora trudność.
0: Zaraz. Z tym, że odtwarzacz wygląda tak, że tuż nad ekranem Home mamy przycisk Otwórz pauza. Na lewo od niego mamy przycisk Wstecz. Na prawo od niego mamy przycisk Następny. Natomiast jeśli mamy listę albumów, bądź to listę naszych wykonawców, bądź to listę naszych playlist, obok mamy przycisk różnie. Przycisk 5, przycisk 25, przycisk 58. On zawsze robi to samo. I nie daje się zaetykietować, czyli to jest tam jakaś kwestia programistyczna. Przycisk takiego menu jakby, takiego menu kontekstowego właśnie danego albumu i tam możemy sobie odtworzyć losowo, przejść do wykonawcy, czy tam cokolwiek z nim jeszcze zrobić. Także pomimo tego, że on jest niepoetykietowany, bo jest, no to muszę powiedzieć, że no, przerobiłem wszystkie te serwisy, wszystkie cztery, o których dzisiaj mówimy, najmniej pożera baterii, jest drugi pod względem jakości, ale o jakości będziemy mówić, i właśnie to, że ma te niezaetykietowane przyciski, nic mu nie ujmuje. I mówię to z pełną odpowiedzialnością.
1: Mhm. To teraz proponuję, bo ja myślę, że o tej, jeśli nie masz nic przeciwko, o tej jakości porozmawiamy na końcu, a teraz sobie pomówimy o tym Spotify'u na systemu Windows. Jak to
0: znaczy
1: jest?
0: Ja z tą jakością dlaczego się tak upieram przy nim, bo to też jest ważne w związku z kontami darmowymi i z kontami premium. Myślę, że trzeba o tym powiedzieć, bo zarówno Deezer, jak i WIMP, o którym już mówiliśmy, że ma jakość bezstratną jako jedyny, jak i Spotify, pozwalają na odsłuchanie utworów do 320 kbps w najwyższej jakości. Natomiast mamy jakość średnią, czyli do 192, i jakość normalną do 92 chyba, o ile pamiętam. I teraz taka różnica między kątem premium a kątem darmowym w przypadku...
1: Jeszcze raz, jak mówiłeś, tutaj... jakość normalną, jak powiedziałeś?
0: 192.
1: Aha.
0: Natomiast jeśli chodzi o różnicę między kontami premium a kontami darmowymi, w przypadku kont premium, jeżeli jakiś album, jakąś playlistę, jakieś utwory bardzo lubimy, możemy je zapisać do trybu offline, czyli na urządzeniu mogą być one dostępne. Nie korzystamy wówczas z transmisji internetowej. To ma zastosowanie na przykład w podróży, gdzie mamy, prawda, skaczący zasięg internetu. No i w przypadku streamingu może to być problematyczne, bo ten streaming nam się będzie, po prostu mówiąc kolokwialnie, rwał. Wtedy taki album, utwór, playlistę czy tam co tam zapisujemy sobie do trybu offline i to umożliwia tylko i wyłącznie konto premium. Natomiast WIMP...
1: Przy czym, żeby nie było wątpliwości, to nie jest, możemy tego dalej słuchać tylko za pomocą tej aplikacji. Nie
0: tak,
1: jest tak, nawet że
0: tak,
1: w Androidzie,
0: tylko za pomocą
1: iOS,
0: tej
1: wiadomo,
0: aplikacji.
1: Ale w Androidzie też nie możemy sobie wydobyć
0: Nie, te pliki są szyfrowane, są dostępne tylko i wyłącznie za pomocą danej aplikacji. Natomiast WIMP ma do tego jeszcze jakość bezstratną, która, tak jak mówiłem, kosztuje nie 19 zł, a złotych 39. No i powoli przechodzimy do Spotify'a desktopowego, Spotify Beta, bo to jeszcze wersja beta ma się ukazać.
1: Jeszcze Google Music nie ma za darmo słuchania muzyki w Google Music Access.
0: No właśnie nie, I tu jest zarówno WIMP, jak i Google Music nie umożliwiają słuchania muzyki za darmo. A szkoda, bo bym przynajmniej coś więcej wiedział ponad to, bo w związku z tym, że Google Music wchodził na rynek, to dużo rzeczy jeszcze tam nie było. One stosunkowo przez jakiś tam czas przybywały stopniowo. A nie wiem, jak jest teraz, bo niestety nie jest mi dane to sprawdzić, a płacić za kilka serwisów jednocześnie, no to aż tak zdesperowany, prawda, nie jestem. Tak więc używam jednego. No i Spotify Desktop. Spotify Desktop jest jeszcze w wersji beta. Wersje beta zaczęły być dostępne dla screenreaderów i Spotify'a, odtwarzacz Spotify'a na komputery, obsługujemy jak każdą jedną stronę internetową. Czyli praktycznie każdy element tejże układanki mamy dostępny. Jest to taki trochę dziwny interfejs, bo mamy ramki, tabelki i listy. W tabelkach układa się nasza playlista. Lista to jest na przykład lista naszych albumów. Ramka to jest na przykład jedna ramka do tam, gdzie są ustawienia, opcje dotyczące ustawień i tak dalej. Trochę ma to problem z odświeżaniem się treści, czyli czasami musimy skorzystać ze skrótu odświeżającego ekran. Na pewno tutaj mogę powiedzieć, że działa z NVDA, gdyż używam na co dzień. Na pewno działa z JOS-em. Nie wiem, jak jest w przypadku Windows'a. Bardzo, bardzo, bardzo wygodna rzecz. Przyciski opisane wszystkie. przycisk otwórz, pauza, przycisk wstecz, przycisk dalej i tak dalej. Przycisk zapisz, wszystko jest opisane. Można bardzo szybko do tego przycisku dojść, bo jest nawet u góry taki przycisk przejdź do odtwarzacza. Może nie do treści, ja teraz zapomniałem, wiem, że jest na pewno przejść do odtwarzacza i przejść do no o tą listę chodzi z tymi albumami, czy tam.
1: Do zawartości nasz, chyba jakoś.
0: Do zawartości, tak.
1: Tylko ja miałem, powiem szczerze, problem taki, dwa problemy. To znaczy mam czasami problem z zalogowaniem się do tego Spotify'a. To znaczy w sensie takim, że jakby coś tam robię nie do końca chyba dobrze i się nie zawsze mi uda zalogować. Szczególnie kiedy bym chciał mailem i hasłem. Jakby gdzieś niby wszystko dobrze wpisuję, a kursor jakby gdzieś był indziej. I mam też problem, na przykład wszedłem sobie w opcje, w preferencje, jak zwał, tak zwał. I tam są pewne opcje, pewne checkboxy, pewne pola wyboru, które można zaznaczyć, no ale obojętnie czy to, czy jakbym zaznaczał i nawet jak zrobię przepuść następny klawisz, czyli taką funkcję, która sprawia, że wtedy...
0: Nie. To ja już, wiesz, tak. Ja to obchodzę to w ten sposób, że wyłączam tryb formularzy. Wyłącz tryb MSA, mówiąc po... No wiadomo, o co chodzi, mam nadzieję.
1: Tak. I działa zawsze, bo mi też nie chciało.
0: Tak, i wtedy
1: bo działa. Nawet tam nie widziałem przycisku zapisz, czy to nie trzeba jakoś tam...
0: Nie, to właśnie nie trzeba zapisywać, zresztą Spotify Beta bardzo mnie zadziwił, jak pierwszy raz go zainstalowałem. No i oczywiście wyłączyłem komputer, poszedłem spać, na drugi dzień włączam komputer. Uruchomił mi się Spotify wraz z systemem Windows.
1: Samoistnie, tak.
0: Samoistnie, czego ja po prostu nie lubię, nie.
1: Wiem, że można.
0: Odświeżyłem sobie, prawda, zawartość ekranu i on, czy chcesz, aby Spotify uruchamiał się wraz z systemem Windows? Jeśli zaznaczysz opcję, to Spotify nie będzie się uruchamiał. No to oczywiście zaznaczę opcję. Dziękuję, tyle widziałem Spotify'a. Oczywiście, nie tyle, bo uruchamiam wówczas, kiedy...
1: Właśnie nie mogę teraz tej opcji znaleźć, ale to muszę w preferencjach, gdzieś pewnie ona jest.
0: Jest, na pewno jest. Zresztą sam się mnie zapytał, nie musiałem tego szukać.
1: Myślę, Spotify, kiedyś pytał, tylko ja zrobiłem bo to już mi się wydaje, że w ogóle wersja, bo ty mówisz, że wersja beta już chyba nie jest, bo jak sobie ściągnąłem ostatnio ze strony, to już nie jest Spotify coś tam beta, tylko Spotify exe. I nadinstalowałem i działa, jest dokładnie to samo.
0: Czyli musiał wyjść z wersji beta, musiało mi to umknąć, miało dojść, miała opcja pokazywania tekstów do utworów. I to miała wersja beta. Jeżeli twoja wersja ma pokazywanie tekstów do utworów, no to znaczy, że wyszło z bety, czyli bardzo dobrze. Czyli mamy kolejną dostępną, aczkolwiek troszkę dziwną aplikację, ale wygodną. Mm-hmm.
1: A zapytam jeszcze, czy Deezer na komputer jest aplikacja komputerowa?
0: Deezer na pewno jest aplikacja internetowa i chyba nie ma aplikacji komputerowej.
1: Chyba nie ma. Nic
0: na ten temat nie wiadomo, ale jego dość miło się daje obsługiwać przez przeglądarkę. Nie tak fajnie jak Google'a, ale da się. Zupełnie.
1: O Wimpie mówi, czy coś jeszcze o Spotify'u? Nie, o Spotify'u pod Windowsem nie wiem.
0: Nie wiem, czy ma to związek jakiś, natomiast może osoby widzące będą miały problem, bo Spotify na komputery jest na takim czarnym tle. Dość w ogóle ma ciemne te kolory i to nawet moja żona mówiła, że to trochę utrudnia patrzenie na tegoż. Nie wiem, czy to się da zmienić. Niestety nie znalazłem takiej opcji, jeśli chodzi o jakieś motywy czy coś takiego. Ale jest ciemny, jest bardzo ciemnym programem.
1: A z kolei, czyli to jest Spotify. Z kolei, no ja tak nie czuję się bardzo kompetentny, ale gdzieś tam szukałem informacji. Tak ogólnie powiem, jak to wygląda w systemie macOS i na komputerach Apple. No Spotify na Maca osoby widzące bardzo chwalą i mówią, że ładnie wygląda aplikacja, że też jako jedyne niektóre aplikacje takie zewnętrzne odtwarzacze umożliwiają ze Spotify'em jakąś tam interakcję. Natomiast w przypadku osób niewidomych, no niestety Spotify z VoiceOverem jest bardzo słabo, albo prawie w ogóle z tego co wiem niedostępny. Tam jakieś prace, no może to teraz też poprawiono, w tej, że była wersja beta ponoć niedostępna, ale może w tej wersji nowej, już która nie jest wersją beta, jeżeli ona wyszła na Maca, bo powiem szczerze, nie wiem, być może ona już jakoś jest lepiej dostępna, ale od do niedawna nie była. A z kolei z Wimpem, o którym zaraz powiemy, no to tylko tyle wiem, że nawet osoby tacy zaawansowani użytkownicy Maców, osoby normalnie korzystający z komputera, osoby widzące mówią, że przez to, że WIMP jest tak zrobiony jako taki aplikacja wieloplatformowa w tym środowisku Adobe, no to ona jest na Maca źle, niezbyt ładnie wygląda i na dość mało umożliwia, nie integruje się tak ładnie w ogóle z powiadomieniami, z systemem operacyjnym i tak dalej, także chyba lepiej nawet radzili używać odtwarzacza tego na stronie internetowej, czyli tym bardziej dla nas ten WIMP pod Maca byłby niedostępny. A w Windowsie, no WIMP, tak jak mówiliśmy, zrobić się właściwie nic nie da.
0: Niestety. Natomiast w Androidzie, proszę Państwa, wszystko dostępne. Tak, niespodzianka, wszystko dostępne. Każdy przycisk opisany. Kiedy wejdziemy w aplikację, czy to Spotify, czy to WIMP, mamy listę na przykład naszych albumów. Bo ja tak albumowy człowiek jestem, ja albumami lubię słuchać. Tak więc przy tych albumach zostanę. Ja mamy listę naszych albumów, wybieramy sobie album. I pod spodem mamy taki mini odtwarzacz, który pokazuje nam aktualnie odtwarzany utwór. I w przypadku Spotify'a jest to przycisk odtwórz pauza. Natomiast w przypadku WIMP'a mamy trzy przyciski. Poprzedni, odtwórz pauza, następny, które są podpisane. I cały program jest podpisany. Niech Państwa nie zmyli takie dziwne zachowanie WIMP-a po raz pierwszy, kiedy otworzymy, uruchomimy go na systemie Android. Tam pokazuje się licencja, którą trzeba zaznaczyć. No i tam trzeba się, mówiąc kolokwialnie, namachać, żeby coś w ogóle przeczytać. I może być tak, że pomyślą Państwo, że ta aplikacja jest totalnie niedostępna. No ja nie namawiam do nieczytania licencji, chociaż, no, ale może pominę ten temat, prawda? Dwa paluszki do góry przewijamy do końca ekranu, klikamy przycisk akceptuję i wówczas naszym uszom, palcom ukazuje się piękny interfejs programu WIMP. I mam nadzieję, że tak zostanie po brandzie, który ma mieć miejsce, bo szkoda by było, aplikacja naprawdę fajnie dostępna.
1: No z iOS-em, tak jak mówiłem, tutaj nie jest dobrze, było kiedyś bardzo dobrze, w pewnym momencie się pojawiła bodajże w zeszłym roku jakoś w lipcu wersja 3.0 WIMP-a, która umożliwia, bo WIMP jako jedyny umożliwia, tak trochę jak YouTube, odtwarzanie teledysków, odtwarzanie też właśnie plików wideo. I WIMP teraz jest dziwnie dostępny, z niego da się korzystać, ale naprawdę jest to uciążliwe, kiedy się przełączymy się z widoku albumy, playlisty bądź utwory, to i tak nam to nic nie da. Musimy gdzieś tam dotknąć sobie ekranów gdzieś tam w innym zupełnie miejscu. Wtedy dopiero nam odczyta i gdzieś tam się znajdziemy na tej powiedzmy liście płyt czy tam liście zawartości, którą wcześniej wybraliśmy, ale to wszystko działa dziwnie. Przycisk wstecz jest też umieszczony zupełnie w jakimś innym miejscu. Ten takie nie powiadomienia, tylko przycisk do udostępniania też, on tak jakby zajmuje część ekranu i to takie, no, dziwnie, ten interfejs jest dziwny, nie da się też sprawdzić, ale to w Spotify też mamy z tym problem, na przykład jakieś, da się naszych znajomych dodać jakby do możemy ich obserwować, ale żeby potem sprawdzić, co jakiś znajomy udostępniał, czy coś, to nie można, może to wynika z opcji prywatności, ale myślę, że nie, że to jest jakiś problem voice-overa chyba jednak, no bo by wtedy wyświetliło po prostu puste albo, no nie wiem, może o czymś, nie wiem jak to z perspektywy osoby widzącej gdzieś tam wygląda. Także no tyle WIMP na iOS, a jak wygląda aplikacja Deezer na Android?
0: A jeszcze nie, jeszcze
1: tak,
0: nie.
1: Tak, jeszcze o czymś?
0: Powiem o rzeczach ważnych, aczkolwiek subiektywnych odnośnie WIMP-a i Spotify'a. Tak jak mówiłem, zostałem przy Spotify'u. Ale zostałem przy Spotify'u z innego względu troszkę. Znaczy też z tego względu, że większość muzyki, którą ja lubię, tam znalazłem jednak, a w WIMP-ie nie, bo w WIMP-ie pokazywał się, na przykład pokazywała się, była możliwość wyszukiwania zespołu Metallica, pokazywała się cała dyskografia, ale dostawaliśmy komunikat, że ten utwór nie jest dostępny do streamingu. Także sorry, Winnetu, mówiąc kolokwialnie, się nie dało się. Natomiast Spotify ma coś takiego jak Spotify Family i tu też trzeba powiedzieć, że pierwsze konto kosztuje nas 19,90, ale możemy sobie dobrać 5 współużytkowników Spotify'a, z tym, że nie jest to tak, że każdy używa naszego konta i wtrąca się w nasze playlisty itd., itd. Każdy ma swoje konto i to konto jest, te konta podłączone są do jednego płatnika, czyli w tym przypadku do mnie. I tak wraz z żoną używamy serwisu Spotify i kosztuje nas to złotych 29. Czyli ja płacę 19, ona 10. I możemy jeszcze 4 osoby, moglibyśmy ewentualnie 4 osoby do tego teamu, przepraszam, zaprosić. Ale o WIMP-ie jeszcze powiem, bo wydaje
1: to,
0: mi się...
1: I to jest tak, że, ale przepraszam, jeżeli zapraszamy, to użytkownik wcześniej musi mieć już konto utworzone, tak, konto
0: musi
1: pro.
0: Mieć już konto utworzone, nie, musi nie. Mieć konto darmowe. Mhm. Musi mieć konto darmowe, wtedy my płacimy za niego.
1: Aha.
0: Dlatego jest to family, no bo w przypadku osób obcych, prawda, ktoś no tak. Powie, a ja ci dzisiaj nie zapłacę. No to jakby mamy problem. Oczywiście w każdym momencie możemy tego użytkownika wyrzucić, zrezygnować z bycia rodziną, z tymże. No ale jest to coś, co wyróżnia Spotify'a na tle innych serwisów, no ale też muszą się ratować, że nie mają żadnej umowy z operatorem, bo to jest też bardzo ważne. Jeśli jesteście Państwo w Orange'u, no to na pewno wybierzecie Deezera po prostu z czystej wygody. Jeśli jesteście Państwo w Play'u czy w T-Mobile'u, no to WIMP.
1: Tylko ja bym,
0: oby
1: ja
0: był
1: bym
0: dostępny. Oby ja był bym... dostępny, tak jak to mówił Michał, w przypadku iOS'a jest różnie. W przypadku Androida jest dobrze. No ale każdy używa tego, czego używa.
1: Tak, tylko ja bym troszeczkę polemizował, choć oczywiście rozumiem, o co chodzi i to byłoby najbardziej, jest to pewnie najbardziej takie i rozsądne, i komplementarne i w ogóle, ale powiem tak, no ja, znaczy z jednej strony jest tak, że skoro mamy używać, zachęca nas się do używania tych serwisów poprzez nasze smartfony, tablety, no to rzeczywiście prosi się, żeby to było możliwe również za pośrednictwem nie tylko sieci bezprzewodowej i transmisji danych. Ale powiem szczerze, jak ja teraz miałbym, a pewnie mógłbym, bo niedługo będę jakąś tam umowę być może przedłużał w T-Mobile'u, no to teoretycznie mógłbym wybrać sobie konto WIMP, taki abonament gdzieś tam. No tylko, no owszem, gdyby mi zaoferowali jeszcze jakiś tańszy ten abonament niż normalnie na rynku za jakąś tam przez jakiś czas, za to, że jestem długo użytkownikiem T-Mobile'a czy coś, no to bym się pewnie zastanawiał, albo był jakoś tam, darmowy to niemożliwe, ale coś w tym rodzaju. Ale gdyby to było tylko to samo, że mi do rachunku doliczają 20 zł i tylko za to, że mogę korzystać z tego WIMP-a Pro i transmisja danych nie jest mi odliczana, to powiem szczerze, nie wiem, czy bym się na to zdecydował. Jakoś nie jest to. Jakby ten dostęp, ta aplikacja jest na tyle niedostępna, na tyle niekomfortowa, że dostęp do muzyki poza domem poprzez transmisję danych nie jest dla mnie na tyle dużym priorytetem, żebym za to płacił, więc wolę zostać przy tym swoim Spotify'u.
0: To no właśnie, nie jest dla ciebie.
1: Opowiadam, dlatego tak mówię z mojej.
0: Nie jest dla ciebie, ale problem na przykład robi się wówczas, kiedy byłbyś poza domem na przykład tydzień.
1: Oczywiście.
0: Pracował, prawda, gdzieś w rozjazdach, zmieniał miejsce, no to wtedy taki WIMP czy taki Deezer w przypadku naszych operatorów jest jak znalazł. I to jest bardzo dużo. Ale, i to jest ważne i trzeba o tym powiedzieć. Aczkolwiek ja też używam Spotify'a, także jak najbardziej.
1: A też powiedzmy.
0: I też korzystam z transmisji danych, która mi spada.
1: No właśnie.
0: Spokojnie.
1: Ja też mam pytanie, jak to z twojej perspektywy, korzystasz z tego Spotify'a, mówimy nie o jakości najpierw, o normalnej tej jakości Pro, to ile przesłuchanie tak godzina muzyki, ile to jest danych mniej więcej, albo jakieś inne mierzyłeś to jakoś, jak to mniej więcej wygląda? Albo dzień, mówią, nie wiem, no jakiekolwiek.
0: Jak to takie... mówią, pi razy drzwi 100 mega.
1: Mhm.
0: No, ale nie są to dokładne dane, bo dużo i niedużo, no coś za coś.
1: Oczywiście.
0: Coś za coś. W dobie naszych pakietów, gdzie mamy tam, nie wiem, 10 giga za 50 zł, czy ja mam akurat za 29 zł 10 giga, także to nie jest dużo.
1: To nie, no więc właśnie. To tak.
0: Ale jest wygoda.
1: A gdyby to była muzyka w formacie bezstratnym?
0: No tutaj już mamy przeciętna płytka w formacie bezstratnym, no to jest około 500 megabajtów, tak? To już jest nieco więcej. I to już robi większe wrażenie, prawda?
1: No tak.
0: Także wracamy do WIMP-a na krótko, gdyż, i podkreślam to jeszcze raz, to jest moje subiektywne odczucie. Mam wrażenie, że pomijając oczywiście wersję bezstratną, jakość bezstratną, bo nie mówimy o jakości premium, wydaje mnie się, że WIMP ma najlepszą jakość z tych wszystkich serwisów.
1: Ale tak, ja potwierdzam, to też tak mi się jak najbardziej, no to jest też wrażenie subiektywne, oczywiście też tak mi się wydaje, ale zgodzisz się, bo tak wiem o tym, bo o tym rozmawialiśmy dużo, dużo gdzieś tam testujemy od zeszłego roku, wymieniamy się z Rafałem opiniami na temat tych serwisów. WIMP jest w stosunku do Spotify'a nieco mniej stabilny.
0: Nieco mniej stabilny i nieco bardziej bateriożerny.
1: O właśnie.
0: Czyli tutaj może jakość, no ja nie wiem, nie robiłem takich porównań, żebym nie wiedział, który jest włączony i prawda, i od razu wiem, że to jest WIMP, ale ilekroć włączałem WIMP-a, to po prostu słyszałem więcej. Słyszałem tą muzykę dokładniej, ale no... W przypadku abonamentu za jakość bezstratną, mój Nexus 4, który był dobrym telefonem, jest jeszcze długie lata będzie i nie wiem, czy to internet, czy to Nexus właśnie, nie dawał rady streaming. Gdzieś się był, urywał. Na Wi-Fi, na dość dobrym Wi-Fi, prawda, od providera, którego wszyscy, prawda, znają. Może tak, żeby tutaj kryptoreklamy nie robić. Tak więc coś gdzieś tam się było, rwało. Później już tego nie testowałem, natomiast wersja premium jak najbardziej i ta jakość była ładna.
1: Mhm. A Deezer na Androida? Coś możemy o tym powiedzieć?
0: Deezer na Androida jest dostępny, nie wyróżnia się niczym im plus i minus. Jest po prostu aplikacją, z którą można sobie dać radę. Dziwna rzecz jest, jeśli chodzi o Deezera na iOS-a, bo na pierwszy rzut palca, że się tak wyrażę, mamy jakiś przycisk i nie wiem do dzisiaj, co te przyciski ewentualnie robią, ale później dochodzimy do przycisków, do elementów, które są jak najbardziej dostępne. Może dziwnie się nazywają, bo to bardziej chyba z kodu ten voiceover te nazwy bierze, niż faktycznie one się tak nazywają, ale wiadomo, o co chodzi, też można całkiem fajnie sobie z Deezerem poradzić. I Deezer ma coś takiego, że jak odtwarzamy album, to odtworzy nam go w całości, tylko że nie możemy sobie zmieniać utworów, pomijać utworów. Musimy wysłuchać całego albumu. W wersji darmowej.
1: A, darmowej. Ale to tak wszędzie jest, bo w wersji w Spotify'u z kolei w wersji darmowej, to chyba nawet o tym mówiliśmy, że też są utwory odtwarzane losowo i je można pomijać, ale też
0: tak,
1: są jakieś ograniczenia. Są reklamy i chyba pięć...
0: A w przypadku Deezera masz cały album odtwarzany tak, jak Pan Bóg przykazał, czyli utwór pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej, natomiast nie możesz ich pomijać.
1: Bo w Spotify'u chyba możesz, nie wiem, pięć albo ileś pominięć na godzinę w darmowym koncie.
0: Tutaj się nie przygotowałem.
1: Tak, bo tam możesz, nie wiem czy dokładnie 5-6, ale ileś tam, kilka. W każdym razie, że jest raz, drugi jest dobrze, bo ja na początku, ja używałem tak, na początku zainstalowałem sobie, jeszcze szybko powiem, Spotify'a darmowego, no i już mi się spodobał jakoś tak i mówię, dobrze, to może przy tym zostanę. No ale nie miałem cierpliwości, bo tak, jak chciałem czegoś innego posłuchać z danej płyty, dobrze, to raz się udało, ale za chwilę, no dobrze, reklama, to tam akurat te reklamy jakoś to aż tak mi one nie przeszkadzały. I potem już nie mogłem. I dopiero się okazało, właśnie gdzieś wyczytałem, że tam chyba na godzinę, przez godzinę, czy co godzinę można ileś tam tych zmian utworu dokonać. Też nie wiem, czy w którymś z tych serwisów w wersji darmowej nie można w ogóle tworzyć playlist, ani dodawać albumów do swojej kolekcji muzycznej. A to też są
0: no takie proszę państwa, każdy chce żyć, każdy chce zarobić. No, taka jest kolej rzeczy. Ja myślę sobie, że 19,90 naprawdę jest malutko w porównaniu z tą wygodą, jaką mamy. Jeśli się muzyką interesujemy, bo jeśli słuchamy muzyki raz na, mówiąc kolokwialnie, na ruski rok, gdzieś tam jakieś tam, prawda, aby muzyka jest, nam towarzyszy, ale nie aż tak bardzo, po prostu jest, no to taki serwis streamingowy nam się nie sprawdzi, ale jeśli już nieco głębiej zaglądamy w te czeluści muzyczne, to naprawdę jest to wielka wygoda. Trzeba się liczyć też oczywiście z tym, że nie wszystko w tych serwisach streamingowych jest. Na przykład ja ostatnio poszukiwałem takiego, to chyba punk jest już, punk rockowego zespołu Lux Torpeda. No i Lux Torpedy niestety nie uświadczyłem. Poszukiwałem również najnowszej płyty KSW, też niestety jej w serwisach streamingowych nie znalazłem, ale na przykład takie wydanie Fish Emade Tworzywo od razu było dostępne chyba w tym samym dniu, zarówno w Spotify'u, jak i w Wimpie. To samo
1: też najnowsza płyta. Też zależy, tak kto zależy też, kto wydaje, bo te duże wytwórnie na ogół, one jakoś tak zawierają umowy, że od razu te płyty są w serwisach streamingowych. Z mniejszymi wytwórniami, a szczególnie z jakimiś reedycjami starej muzyki, szczególnie, no wiadomo, gdzieś tam nie ma, nie wiem jak to jest z innymi krajami, no mogę tutaj się o Polsce wypowiadać i o starej polskiej muzyce, no to rzeczywiście bywa różnie, bo na przykład, owszem, płyty Skaldów są, ale nie te najnowsze reedycje, które wytwórnia Chameleon Record wydaje z bonusami. Płyty Marka Grechuty w Spotify'u nie było, w Wimpie zaczęły się od pewnego czasu pojawiać. Tak samo z płytami z boksem takim, który ostatnio wyszedł z Zdzisławy Sośnickiej, też go na początku nie było, potem się po kilku miesiącach pojawił, więc to też warto śledzić. Budka Suflera, nie wszystkie płyty są, bo na przykład najlepszej progresywnej płyty, pierwszej płyty Budki Suflera, Cień Wielkiej Góry, w serwisach streamingowych jakiś czas temu w ogóle nie było. Pierwszej płyty to tak sobie luźno, no ale tak mówię, to co pamiętam na gorąco gdzieś tam. Pierwszej płyty Oddziału Zamkniętego nie było w serwisach streamingowych. Gdzieś tam z Klausem Mittwochem w Wimpie był, w Spotify'u nie było. Coś za to na przykład Papa Dance znalazłem i Clinch. Nie było na przykład czegoś, aha, no z Czesławem Niemenem jest problem, bo te płyty, od te boksy powychodziły na kompakt w ogóle, ale na przykład właśnie w serwisach streamingowych nie ma w ogóle Czesława Niemena. Za to na przykład Maryla Rodowicz ostatnio w zeszłym roku, dwa lata temu, Sony Music wydało reedycję wszystkich płyt plus rarytasy, takie różne piosenki, nagrania radiowe i inne, to jest kilkanaście płyt, no i wszystko dostępne i w Wimpie, i w Spotify, więc no pewnie duża wytwórnia, odpowiednio jakoś tam sprofilowana umowa, tak samo
0: w Spotify'u,
1: wszystkie płyty Grzegorza Turnała są.
0: W Spotify'u, tak jak mówi się często, nie uświadczy się zespołu Coldplay.
1: Aha.
0: Na przykład. A jak jest z Mike'iem Oldfieldem? W Spotify'u jest chyba większość.
1: Jest większość, w Wimpie
0: zdecydowana.
1: Też jest.
0: W Wimpie miałem wrażenie, że było więcej niż w Spotify'u. Bo
1: też takie miałem wrażenie.
0: Znana płytka The Millennium Bell była tylko w Wimpie, nie było jej w Spotify'u. Teraz już w Spotify'u też jest. ale no niestety nie zagrała Metallica, którą ja jakoś bardzo lubię do dzisiejszego dnia. Natomiast w Spotify'u mamy jej wszystkie płytki. Mm-hmm.
1: Ja na przykład ostatnio, ale to tylko w Spotify'u, już nie w Wimpie, szukałem, bo miałem ochotę się troszkę bliżej zapoznać z grupą Budgie. No i się okazuje, że ten zespół nie ma w Spotify'u Budgie na przykład.
0: Budkie.
1: Tak.
0: Tak to właśnie jest. No, musimy trochę tutaj ponarzekać, żeby to nie było tak, że tutaj
1: jeszcze o, to może kogoś
0: powiedzieli, że jest, a nie ma. Niestety zdarza się, że wielu rzeczy nie ma, ale tyle, ile jest, to to jest dużo.
1: Życia nie starczy.
0: Tak, życia nie starczy, tak, dokładnie, żeby tego wszystkiego.
1: Ale takie różne płyty, ja na przykład też trochę się interesuję historią Polskiego Radia i różnych starych audycji, sobie wyszukiwałem płyty, które w którymś tam roku, jak wyczytałem na pewnej stronie internetowej, były w audycji Wieczór Płytowy odtwarzany w 83, 84. I sobie zrobiłem taki research i się okazało, że kilkadziesiąt płyt, tych, których tam takich różnych, no jedne bardziej znane, inne takie zespoły gdzieś tam z tamtego okresu, drugiego planu nawet wtedy,

0: pod dyrekcją Grzegorza Nowaka Symfonii Brahmsa. W Spotify też to było, ale w Wimpie ale w Spotify muzyki klasycznej jest znacznie więcej. To zarówno jeżeli chodzi o dzieła symfoniczne, jak i na operach się mniej znam, ale wydaje mi się, że też gdzieś tam w Wimpie jakieś tam greatest, jakieś the besty, w Google'ach podobnie, a tutaj w Spotify jednak mieliśmy całe i to kilka różnych takich znanych całych wykonań, czy wszystkich symfonii, czy jakichś tam wszystkich nawet koncertów fortepianowych, choć no ponieważ to są wydawnictwa, które dużo miejsca potrafią zajmować, dużo godzin, to często to jednak są takie antologie bardziej niż pełne jakieś pełne wykonania, które no do których trzeba mieć prawa, do których, które są bardzo drogie i znaczy drogie w sensie, no i drogie i zajmujące ileś tam naście na przykład płyt normalnie na półce. Bo też jeszcze nie
1: no i trzeba powiedzieć, że Disco Polo jest w Spotify'u. Podobno całkiem pokaźna ilość muzyki disco polowej w Spotify'u jest do odsłuchu.
0: Tak.
1: A no też, ja co po niektórzy polo... ludzie słuchają. No ja wiem, ale tutaj
0: my się z kolei na muzyce znamy New Romantic i to też jest w Spotify'u pokaźna ilość.
1: Jest, tak, dokładnie jest, tak. Jest. Spotify jeszcze ma jedną fajną opcję, o której nie powiedzieliśmy. Wygodną opcję dla ludzi leniwych. Mianowicie nazywa się to Spotify Connect.
0: O, właśnie.
1: I Spotify Connect polega na tym, nie trzeba nic instalować, nie trzeba nic robić. Chodzi tu o to, że jeżeli mamy uruchomionego na przykład Spotify'a na komputerze, a leżymy sobie na łóżeczku z dala od komputera i mamy w ręku smartfona, uruchamiamy Spotify'a na smartfonie, wybieramy sobie urządzenie, na którym ma być muzyka odtwarzana i sterujemy sobie muzyką z naszego smartfona na naszym komputerze. Albo z naszego komputera na naszym, nie wiem, iPadzie, czy jak tam sobie chcemy. Bardzo jeszcze przydatna, bardzo wygodna opcja. Tak na początku nie bardzo wiedziałem, do czego to, co by mi to miało pomóc, ale bardzo szybko doceniłem i zrozumiałem.
0: Z kolei Wimp pozycjonuje jako taki serwis z największą redakcją i rzeczywiście oni sporo jakichś takich playlist tematycznych udostępniają na jakiś weekend, na jakieś z okazji różnych imprez typu Fryderyki 2015 albo najlepsza muzyka z 2010-2014 albo coś tam. Te playlisty są dosyć tak lokalnie tworzone i rzeczywiście można, jeżeli ktoś lubi tak odkrywać coś nowego, co mu zaproponuje jakaś ktoś tam, w tym wypadku redakcja serwisu Wimp, to rzeczywiście w Wimpie może ma takich możliwości więcej niż to ma miejsce właśnie w Spotify'u, a z kolei jeżeli wyszukujemy, no to w Spotify mam wrażenie tych wykonawców podobnych jakoś można łatwiej, lepiej są sprofilowani, można więcej ich znaleźć.
1: Ja tylko lojalnie uprzedzam, że chciałem swego czasu zapoznać się z płytą Evangelion grupy Behemoth, czyli dość ciężką odmianą metalu. No i później wybierając opcję odkrywaj, Spotify stwierdził, że ja tylko metal lubię i pokazał mi większość właśnie zespołów metalowych, o których nawet zielonego pojęcia nie miałem i do dzisiaj nie mam, że takowe są, także ostrożnie.
0: Także to są, nie wiem jak to wygląda z rekomendacjami Deezera, bo jak mówię, no tego serwisu znam, ten serwis znam po prostu najmniej.
1: Deezer pochodzi z Francji, czyli jakby z najbliżej nas. Nie wiem, który był pierwszy, bo przyznam się szczerze, że chyba jednak Deezer był pierwszy u nas w Polsce, gdzieś tam się...
0: Tak, mi się wydaje, że Orange, tak, Deezer z Orange...
1: Że Orange w związku z tym, że Orange francuski, Deezer również to jakoś tam się znaleźli. Gdzieś ten Spotify jako nazwa się przewijała, ale jeszcze nikt nie wiedział, o co chodzi. No i weszło do Polski i się zaczęło. Najwięcej mówimy o tym Spotify'u, bo jakoś przy nim zostaliśmy, zarówno ja, jak i Michał. Michał tam jeszcze Wimpa testuje chyba, albo testował, już przestał.
0: Do 15 kwietnia niby jeszcze mogę.
1: Do 15 kwietnia, no to trzeba korzystać. Nie mam czasu. Ja z tą jakością, jak każdy, ja z tą jakością bezstratną miałem.

0: taki problem, że właśnie gdzieś tam czy trafiłem na gorszy dzień, prawda, mojego prowajdera, czy nie wiem, ale no, działało to różnie. No i też nie bardzo chciałem wtedy narażać swój, prawda, pakiet internetowy, który był mniejszy niż jest teraz. Dlatego jakość premium mnie bynajmniej satysfakcjonuje. No i powiem szczerze, że odkąd zacząłem używać serwisów streamingowych, a to już będzie rok, bo dokładnie rok temu, kiedy pojechałem na święta i zostałem bez muzyki, bo oczywiście sobie nic nie pokopiowałem, stwierdziłem uroczyście, że tak być nie może i ja muszę mieć coś do słuchania muzyki i właśnie wykupiłem pierwszą subskrypcję premium, z którą zostałem do dnia dzisiejszego właśnie w Spotify'u. Rok czy dwa lata temu, bo już tak właśnie myślę, czy to przypadkiem nie kładę kogoś, ale to będzie rok. To będzie rok. Ja nigdy dobry w datach nie byłem. To będzie rok. I co jeszcze mogę powiedzieć? Na pewno większość z naszych słuchaczy kojarzy taki odtwarzacz Sansa Clip Plus, który za pomocą alternatywnego oprogramowania Rockbox, trudne słowo, można było udźwiękowić. Ja taką Sansę również posiadam. No i odkąd zagościł na dobre w moim domu Spotify, niestety Sansa Clip Plus nie ma racji bytu, gdyż no bo trzeba to wziąć, trzeba na to skopiować, trzeba to naładować, trzeba o tym pamiętać, a się nie chce.
1: No tak, smartfon zawsze przy sobie.
0: Smartfona mamy zawsze ze sobą, zawsze jest naładowany, jeśli nie jest naładowany, to ewentualnie mam jakieś tam powerbanki. Z tą wygodą słuchania muzyki przez smartfona to też nie jest tak do końca fajnie, bo trzeba sobie zestawić odpowiednie słuchawki ze smartfonem, żeby to jakoś, nie każde słuchawki nam zagrają tak, jakbyśmy chcieli. Tutaj już jest lepiej z iPadem, bo ten ma po prostu więcej mocy, że tak powiem, nie wdając się w szczegóły, ale więcej słuchawek gra z nim lepiej niż to ma miejsce w przypadku smartfonów, ale znaleźć można jak najbardziej takie słuchawki, które zagrają na przyzwoitym poziomie.
1: No tak, a jeszcze, bo coś o tym, czy myślę, czy powiedzieliśmy wszystko o tym Google Music? Tak, no chyba mamy póki co ten All Access i tak naprawdę to też tam do tego zachęcamy chyba, chociaż jak mówię chyba, bo jakość, mam wrażenie, że tych utworów ciągle tam jest mniej, jakość tej muzyki
0: jest
1: z
0: gorsza.
1: Google'a, tak, jest gorsza, ale ja proponuję, żebyśmy...
0: To też subiektywne odczucie.
1: Oczywiście. Ja jeszcze proponuję, żebyśmy powiedzieli o tym, co mają te serwisy, na myśli ma to i Spotify, i ma to Google Music, mianowicie możliwość wrzucenia, bo tym jak Google Music od tego jakby w ogóle zaczął z tym sklepem i tak dalej, tylko że to było też w Polsce niedostępne przez do zeszłego roku, czyli od kilku lat. Mianowicie możliwość wrzucenia naszych płyt zgranych do komputera do chmury. Bo to umożliwia Google i Spotify. Nie, Spotify to tylko lokalnie może być odtwarzaczem.
0: Nie, tak? Spotify nie. Tego właśnie tak słucham, co kolega tutaj mówi.
1: To nie do końca tak jest. Troszeczkę źle.
0: Google wymyśliło sobie coś takiego jak Google Music Manager, który to Google Music Manager umożliwia wysłanie do 20 tysięcy, czy do 60 tysięcy nawet.
1: Było do 20 tysięcy, to się teraz zwiększyło.
0: Tak,
1: do
0: teraz się zwiększyło do 60 tysięcy, czy tam 50 tysięcy utworów. No dużo, no, panowie i panie, bardzo dużo. Z tym, że niestety, aplikacja jest zupełnie na desktopy niedostępna. Totalnie jest niedostępna. Bardzo rzadko zdarzają się takie aplikacje, w których nie można zrobić zupełnie nic. Ale jeśli mamy kogoś, kto widzi, i kogoś, kto chciałby poświęcić nam trochę czasu i chcielibyśmy sobie wrzucić taką muzyczkę, którą posiadamy, zdobyliśmy w legalny sposób, bo o tym nam Music Manager przypomina, to jak najbardziej możemy coś takiego zrobić.
1: Tak. Również, to jeszcze tak wracając do Spotify'a, jest jeszcze jedna możliwość na obsługę tego serwisu z komputera. Mianowicie to jest taki program dziwny, program Blind Spot.
0: Nie jedna.
1: To znaczy nie jedna. W sensie...
0: Nie jedna możliwość.
1: No drugą to jest...
0: Dobrze. No drugą jest Kodi.
1: Aha, jest, dobrze. No tak, jest Kodi, którego ja tak pomijam. Dobrze, to o Kodi zaraz opowiem.
0: Ale Blindspot, oczywiście. Najpierw zaczniemy Blindspota.
1: Tak, Blindspot to jest taki program dziwny, bo on działa, on po pierwsze ciągle się rozwija i działa nie do końca stabilnie. Jeszcze do niedawna bardzo obciążał procesor, a z kolei wersja, która tego nie robi, która już podobno jest dobrze zoptymalizowana, niby mi się udaje zalogować, ale nie pobiera mi playlist ani mojej zawartości konta mojego Spotify'owego. Także nie umiem stwierdzić, co tam do końca zostało poprawione. I program z grubsza rzecz biorąc obsługuje się w taki sposób, on na dość mało umożliwia. Kiedyś umożliwiał tylko nawigację po playlistach, teraz tam to się zmieniło i niby umożliwia więcej, jest jakieś menu kontekstowe, jakieś lepsze możliwości wyszukiwania, dodawania do tych playlist i nawet chyba kolekcji, przeglądania naszej całej kolekcji muzycznej, ale nie mogłem tego w żaden sposób sprawdzić. I program obsługujemy tak trochę jak te klienty typu The Cube, Chicken Nugget, TV Blue, te klienty Twittera, tylko że jest to interfejs działający w oparciu o skróty klawiszowe, a nie o interfejs okienkowy i obsługujemy domyślnie w przypadku tego Blindspota program za pomocą klawiszy Alt, Shift, strzałki bądź Alt, Shift i tam określone literki, jeżeli chcemy coś zrobić. Strona jest po angielsku i w zasadzie tyle o Blindspocie. Myślę, że u mnie się za kilka tygodni na blogu AppTechnologie jakiś artykuł taki troszeczkę większy na ten temat napiszę.
0: Natomiast Kodi, czyli zastępca naszego XBNC, o którym tutaj swego czasu koledzy popełnili podcasta, czyli takiego kombajna multimedialnego, ma wtyczkę, która się nazywa Spot IMC i właśnie ten Spotinc, mówiąc kolokwialnie, umożliwia obsługę Spotify'a, z tym, że no, jest to średnio wygodne. Niestety jest tam wiele elementów, które nie są czytane.
1: I tam on też jakaś wtyczka do Wimpa też jest, ale nie udało mi się w żaden sposób jej jakoś uaktywnić i sprawdzić, jak to działa. Także być może działa to całkiem dobrze, ale ja czegoś nie umiałem, bo się mało na Kodi, bardzo mało znam, więc tutaj absolutnie moja wypowiedź nie jest jakoś tam wiążąca i na pewno do testów tego rozwiązania jakoś wrócę.
0: No Kodi ma w ogóle to do siebie, że on tak jakby chciał zestawić wszystko w jednym miejscu. Chociażby te wtyczki wideo, także również wtyczkę audio. Mamy też taką wtyczkę jak MP3 Streams. Nie wiem, nie bardzo wiem, jak ona działa, bo chyba ze wszystkich serwisów próbuję znajdować różnych wykonawców, różne utwory, bo znalazłem bez problemu Coldplaya najnowszą płytę, ale właśnie coś ten stream był taki urywany. Także też nie bardzo wiem do końca, jak ona działa, ale nie o tym.
1: Ale ona z czego odtwarza, ta wtyczka?
0: No właśnie tego nie wiem. MP3 Streams, tak się nazywa, Streams, czyli może ze wszystkich, nie wiem. Ale bynajmniej nigdzie się nie logowała, nic ode mnie nie chciała. Natomiast jeśli chodzi o Spotify'a, Spot IMC, logujemy się normalnie, jest to jak najbardziej dostępne. Później dopiero po wejściu w interfejs, no tam mamy parę takich niespodzianek, które są trudne do przeskoczenia.
1: I zapomniałem powiedzieć, że oczywiście Blindspot działa tylko z kontem premium.
0: O, to też istotna informacja. Ja myślę, że spokojnie można wykorzystywać do obsługi Spotify'a natywną aplikację. Poza tym, że trzeba troszkę ten ekran poodświeżać czasami, bo on się tam gubi. Chociaż teraz już mniej. No ale jednak. No to właśnie mamy wszystko pod ręką, mamy to, co chcemy. Najmniej lubię wyszukiwarkę w aplikacji Spotify na komputery. Najbardziej tą wyszukiwarkę lubię w Androidzie, jakoś najwięcej rzeczy tam widzę i nic mi nie ucieka. Natomiast zdarzyło mi się parę rzeczy pominąć, kiedy wyszukiwałem coś na komputerze. To pewnie o ten fokus chodzi, o odświeżanie się zawartości. I chyba tyle, jeśli chodzi o Spotify'a komputerowego. Ja używam go bardzo często, powiem szczerze, że już coraz rzadziej odtwarzam po prostu muzykę z dysku. Coraz mniej też jej posiadam na dysku. Mamy godzinę 17:35. Czy jeszcze coś, Michale, chciałbyś dodać do tej...
1: Myślę, że nie. To znaczy, bo jeszcze byś można oczywiście mówić, tylko to by chyba trochę taki temat gdzieś tam... Być może nawet na inne, krótsze spotkanie. Mianowicie to, od czego trochę zaczęliśmy, czyli YouTube i jego dostępność dla czytników ekranu i w ogóle korzystanie z YouTube'a, bo to jest taka rzecz niby oczywista, niby znana, a mam wrażenie, że nie do końca. Ludzie jednak się dość często słyszy, dość często można się spotkać z opinią, że ludzie tego YouTube'a się boją. Ale rzeczywiście być może będzie to pretekst, żeby spotkać się i o tym YouTube'ie na jakąś godzinkę kiedyś jeszcze indziej po prostu porozmawiać.
0: O YouTube'ie można by mówić długo, zwłaszcza, że trochę się tam ostatnimi czasy pozmieniało. Pozmieniało się
1: raczej na lepsze.
0: Tak, raczej na lepsze, zdecydowanie na lepsze. Pozmieniało się w samym Androidzie, pozmieniało się też w samym iOS-ie. Zrobiło się to zupełnie wygodnie, ale YouTube, no tak jak mówisz, ma troszkę inne przeznaczenie. Tak jednak YouTube'a bardziej te teledyski gdzieś tam jest bardziej powszechny, ale nie dla osób, które interesują się muzyką. No tam jest trudniej, dla mnie
1: wydaje. Tak, chociaż no Google chce jeszcze tam trochę tak zintegrować i wypuścić na rynek taką usługę YouTube Music Key, która chyba nawet w Stanach i w niektórych krajach jest już dostępna i to po prostu jest YouTube Pro z możliwością słuchania muzyki czy oglądania na zablokowanym ekranie. No w Androidzie to mówisz działa, w iOSie z tego co wydaje mi się, nie działało to jeszcze niedawno, chyba że to gdzieś można włączyć i z tym możliwością za opłatą pomijania odtwarzania muzyki bez reklam. Chociaż ja tak reklam nie znajduję w tym, czego ja
0: tutaj. O, zdarzają się.
1: No to mi się ostatnio chyba od kilku miesięcy nie spotkałem się z reklamą. Jakoś mam szczęście chyba. Nie wiem, jak to się dzieje. Także rzeczywiście o YouTubie to się spotkamy kiedyś indziej. No cóż, to nie, bo rozumiem, że zbliżamy się do końca audycji.
0: Zbliżamy się wielkimi krokami do końca. Myślę, że zawarliśmy dokładnie to, co chcieliśmy zawrzeć w tej audycji. Bardzo nam przykro, że nikt do nas nie zadzwonił.
1: Ja powiem tak, że ja tak naprawdę czekam bardzo mocno na usługę, o której jeszcze nie mówiliśmy, bo tak naprawdę jej w Polsce nie było i zobaczymy, w jakiej będzie postaci, bo to też będzie inna już marka. O co mi chodzi? Apple, jak już mówiłem na początku audycji, Apple troszeczkę przespało ten streaming muzyki i teraz próbują z tego jakoś tak wyjść obronną ręką, bo oni wcześniej oferowali coś takiego jak iTunes Match. To polegało na tym, że za w sumie niedużą opłatą, około chyba 100 zł, mieliśmy możliwość synchronizacji, znaczy wcześniej też była możliwość synchronizacji po iCloudzie, ale mogliśmy tak trochę jak w Google, poza tym, co kupiliśmy w iTunesie i co sobie mogliśmy przez iClouda synchronizować na różnych urządzeniach, iPad, iPhone, komputer, Apple, mogliśmy sobie wrzucić ileś tysięcy utworów do tej chmury i dzięki temu na przykład w iPhone'ie, dzięki aplikacji Muzyka, móc te nasze wrzucone utwory odtwarzać. No ale tam ta usługa coraz większe z nią są problemy, ludzie na blogach narzekają, że ona nie działa. Być może dlatego się właśnie kroi coś nowego, bo szukuje coś nowego, bo w zeszłym roku Apple wykupiło taką amerykańską firmę Beat Music, która ma w swojej ofercie taki serwis muzyczny właśnie, Beat Music. On w Polsce nie działa, ponoć bardzo ładna wizualnie aplikacja taka właśnie dla użytkowników iOS-a, no, natomiast chyba nawet jakoś tam dostępna, ale no, na razie to nie ma co się tym zajmować, bo ta usługa nie oferuje niczego szczególnego. Mówi się o tym, że już to gdzieś tam w wersjach beta iOS-a jest, jakoś tam jakieś informacje są, że niby na przypadającym na czerwiec Apple WWDC, tej konferencji takiej programistycznej, gdzie się mówi o nowych wersjach iOS-a, że wtedy będzie miała albo premierę wtedy, albo będzie zapowiedziana dopiero na wrzesień na kolejną wersję systemu, ale nawet się mówi, że chyba już w czerwcu zaistnieje. Usługa muzyczna od Apple'a, że za jakąś tam nie... I ona będzie zintegrowana z aplikacją Muzyka. Z czego ja się bardzo cieszę, bo aplikacja muzyka na iOS jest to bardzo dostępny, ładnie działający program z niemałymi możliwościami. Oczywiście na razie lokalnie on nie streamuje w żaden sposób, ale VoiceOver nam wszystko czyta. Czas trwania playlisty, czas trwania płyty, czego inne serwisy no, zazwyczaj niestety nie robią. I to jest też powód, dla którego ja jednak trochę wracam do tego standardowego słuchania muzyki gdzieś tam z Winampa, właśnie z komputera. I mówi się też o tym, że za stosunkowo niewielką opłatą będzie można słuchać muzyki streamowanej właśnie przez tą chmurę Apple, powiedzmy Beat Music, tak ją nazwijmy. I też mówi się o formacie właśnie bezstratnym. No, może tak być, stąd ten utwardzający atak, utwardzający krok właśnie Wimpa, który chce tą muzykę bezstratną zaoferować. No zobaczymy. Apple ma bardzo dużą bazę swoich klientów, jeżeli zaoferują nie taki duży abonament, a przy tym jednak będzie Wimp. Ta usługa będzie wbudowana od razu w urządzenia, w iPhony, w iTunesa, też w komputery Apple. No to może to być duży krok w dobrym, bardzo krok w dobrym kierunku, na który ja czekam, bo wcześniej też Apple miał coś takiego jak iTunes Radio, które się, no tego nie było w Polsce, to była taka usługa, no takie radio, jakaś losowo wybrana muzyka, tak troszkę to trywializując i banalizując. Ale no to się nie przyjęło, Apple z tego właściwie, to nigdy się jakoś nie przyjęło, Apple z tego korzyści żadnych dużych nie miał, zainteresowanie użytkowników było znikome. Także dzieje się na tym rynku dużo, oby projektanci aplikacji, firmy projektujące interfejsy aplikacji, które służą do tego streamowania, no oby chociażby pamiętali o tej zapewnieniu podstawowej dostępności, no to będzie dobrze, bo jak nie, no to znowu się okaże, że jest jakaś usługa, z której niestety pewna
0: grupa użytkowników
1: nie będzie mogła skorzystać i to by było, no to by było złe. Ja się dlatego tak cieszę na tego Beat Music, na tego Apple'a, bo mam wrażenie, znaczy wrażenie, no jestem pewny, że jednak to będzie dostępne, bo skoro to ma być aplikacja muzyka zintegrowana z tym, że no to ta aplikacja muzyka jest świetna, więc tak w sensie voice-overowym takiej obsługi. Także ja na to czekam. Jeszcze jest integracja z Siri, no oby tak właśnie było.
0: Oby tak właśnie było, czego w sobie poniekąd Michałowi i Państwu życzę. Oczywiście zachęcamy do komentowania naszej audycji, do odsłuchania, do odsłuchiwania naszej audycji, do dzielenia się z nami swoimi uwagami. Na które...
1: No i zobaczymy, ile z tego, o czym mówimy, tak naprawdę za pół roku czy za rok będzie w ogóle, co z tego przetrwa, bo tak naprawdę ja myślę, że któryś z tych serwisów no prędzej czy później albo się z którymś połączy, albo upadnie, no bo no owszem, Google, jak mówimy, ma ten, próbuje ten rynek jakoś zagospodarować, tak trochę chyłkiem, trochę tak mało ekspansywnie mi się wydaje. No Apple będzie pewnie robić wokół tego szum i pewnie gdzieś tam Apple jest taką modną firmą i też na blogach o tym będzie się pewnie dużo pisało. No zobaczymy, pewnie Spotify się utrzyma, a jak ci inni gracze, no Wimp, Deezer, Tordio i jeszcze inne usługi, które no nie mówiliśmy jeszcze o czymś, o tym, od czego się wszystko zaczęło, od Pandora Music, takiego amerykańskiego radia internetowego, to takie właśnie, taki prekursor, usługa streamowana, bardziej takie radio, takie spersonalizowane radio internetowe, które tylko jest w Australii, Nowej Zelandii, Ameryce, do którego jest taka ciekawostka, twórca The Cube'a napisał też klient jakiś taki do obsługi, no, ale to u nas jest, jak mówię, zupełnie niedostępne.
0: To też dlatego o tym nie mówiliśmy. Czy coś jeszcze chcemy dodać, czy to by było na tyle? Myślę, że już temat wyczerpaliśmy.
1: Myślę, że temat wyczerpany, coś tam pewnie by się znalazło, ale wszystko, o czym... Coś
0: nie będziemy przedłużać, nie będziemy Państwa
1: nie
0: tutaj
1: będziemy przedłużać.
0: Zanudzać swoją obecnością. I jeszcze raz
1: do wypróbowania stwierdzam, serwisów.
0: Jeszcze raz stwierdzam, że bardzo nam przykro, że nikt do nas nie zadzwonił, ale mam nadzieję, że wynagrodzą nam to Państwo w odbiorze naszej audycji, w odbiorze naszego podcastu, do czego serdecznie zachęcamy. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Michał Kasperczak, Rafał Kiwak, do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam serdecznie, Paweł Masarczyk z tej strony i to jest Tyflo Podcast, druga część czegoś, co już się ukazało wcześniej. Druga, bo pierwsza była poświęcona uczniom, a ta będzie nauczycielom, a mowa o Google Classroom oczywiście. Google Classroom, czyli narzędzie pozwalające na zarządzanie tym, co dzieje się w naszej klasie. Kontakt z uczniami, udostępnianie materiałów, zadawanie zadań domowych, nawet tworzenie różnego rodzaju testów i sprawdzianów. Tak jak chłopaki, jak Tomek Bielecki, Michał Dziwisz pokazywali to z perspektywy ucznia, jak takie testy wypełniać, jak takie zadania domowe wykonywać, tak ja postaram się przedstawić, jak ta sprawa wygląda z perspektywy nauczyciela, od takiej powiedzmy wstępnej konfiguracji, tego, żeby to wszystko działało jak należy, po obsługę tego w takim celu, żeby już mieć ten kontakt z uczniami, sprawdzanie zadań, udostępnianie własnych materiałów, tworzenie ankiet i różnego rodzaju inne operacje, które mogą nam ułatwić kontakt z uczniami i podejmowanie różnych decyzji oraz przeprowadzanie lekcji w różnym wymiarze. To może zacznę w takim razie od tego, jak do tego Google Classroom się dostać w ogóle przy założeniu, że nigdy tego wcześniej nie używaliśmy. Metody są dwie. Jedna metoda najprostsza, która może się okazać taką najczęściej używaną, aczkolwiek ta druga byłaby preferowana, jeśli to możliwe, no to jest założenie sobie klasy przez prywatne konto Gmail, które posiadamy. No i wtedy możemy zaprosić uczniów do takiej klasy, używając ich prywatnych adresów e-mail, na Gmailu oczywiście. No oczywiście tu mogą być różne problemy związane z prywatnością, może uczniowie nie będą chcieli udostępniać swoich prywatnych adresów i tak dalej, ale jeżeli nie mamy innej możliwości, to jest to lepsze niż nic. Jedyne ograniczenie, jakie wtedy mamy, to ograniczenie naszego dysku Google na przykład, na którym będziemy trzymać dane. No i oczywiście to, że pewne rzeczy, takie jak nasze dokumenty Google, nasze prywatne kalendarze i dokumenty i pliki zostaną wymieszane ze służbowymi. To się oczywiście da filtrować i tym się da zarządzać, ale dla niektórych może to być problem, więc no, uprzedzam lojalnie, że taka sytuacja ma miejsce. Natomiast druga metoda jest to sposób na założenie sobie całego pakietu G Suite w domenie szkolnej, czyli podobnie jak firmy zakładają sobie usługi Google we własnej domenie po to, żeby mieć na firmę na przykład maile postawione na Google, właśnie dysk nielimitowany, jakiś kalendarz służbowy, Google Meet i różnego rodzaju inne usługi. Tak samo szkoły mogą ubiegać się o dostęp do usług G Suite za darmo w ramach pakietu edukacyjnego. No i jeżeli mamy domenę szkolną, czyli na przykład mamy stronę internetową, która jest w jakiejś domenie, jakiś edu.pl, czy nawet samo.pl, czy nawet jak to jest szkoła EduPage w Librusie, też się da to zrobić, no to możemy o takie konto się wystarać. Ja odeślę poszczegółowe instrukcje do bardzo fajnego materiału napisanego przez jednego z nauczycieli w jednej ze szkół w Polsce, który już jakiś czas temu z zagadnieniem się zetknął. Sam nie jest informatykiem, jest to nauczyciel języka angielskiego, więc też stara się to wszystko przedstawiać w taki mało techniczny sposób, o tyle o ile to możliwe, wiedząc, że on sam informatykiem nie jest, a się z tym tematem zmierzył i dał sobie radę. W dużym skrócie, najpierw zakładamy sobie takie konto G Suite, później weryfikujemy, że strona szkoły jest w jakiejś domenie, która się kwalifikuje i należy do nas. Jak taka weryfikacja przebiegnie pomyślnie, to wypełniamy formularz o darmowy dostęp do usług Google w wersji edukacyjnej. No i na koniec dodajemy naszych uczniów i nauczycieli do całego tego systemu. Więc możemy to zrobić, do wszystkiego w podręczniku są linki i szczegółowe instrukcje. Jest tam napisane, że do 6 tygodni trwa proces weryfikacji naszego zgłoszenia o darmowe konto. Z tego co czytałem, z uwagi na obecną sytuację, kiedy ten podcast jest nagrywany, czyli pandemię koronawirusa, czyli to, że szkoły się przenoszą na nauczanie zdalne i nawet nasze Ministerstwo Edukacji zaleca używanie Google Classroom. Jest umowa między Ministerstwem Edukacji a Google, żeby te szkoły, które są na liście Ministerstwa Edukacji, miały priorytetowy dostęp i tam trochę szybciej były te wnioski rozpatrywane. Też Librus postanowił się przyłączyć i pomagać w migracji na Google Classroom i na usługi Google w ogóle, bo dodali narzędzie, które pozwala wyeksportować całą bazę danych uczniów i nauczycieli do formatu CSV, takiego już sformatowanego, który przyjmie G Suite. Więc dużo jest nam dane pomocy. Ja tutaj tego nie będę też opisywał, no bo nie mam takiej możliwości, żeby taką operację przeprowadzić, zresztą to wszystko zbyt długo by trwało, a i też nie to jest przedmiotem tego podcastu, więc tu odsyłam do podręcznika, link będzie podany w komentarzu. Natomiast my przejdziemy do samego Google Classroom. Ja na potrzeby testów będę posługiwał się wersją na kontach prywatnych, na moim prywatnym Gmailu, bo żeby zademonstrować większość opcji interfejsu, tak naprawdę to nam wystarczy. Jeszcze szybko dodam może, czym Google Classroom jest, a czym nie jest. Google Classroom jest, tak jak już wspomniałem, takim centrum dowodzenia wszystkich czynności, jakie dzieją się w klasie. Czyli tam mamy podgląd na to, jakich mamy uczniów w danej klasie. Tam możemy publikować różnego rodzaju ogłoszenia w formie postów. To wszystko ma formę takiego portalu społecznościowego, na którym my umieszczamy posty, możemy komentować, albo uczniowie mogą komentować. Możemy udostępniać materiały, które uczniowie mogą sobie pobrać i z nich korzystać w czasie lekcji. Możemy tam zadawać prace domowe, możemy tam nawet tworzyć za pomocą formularzy Google. Tu odsyłam do podcastu Mileny Wiśniewskiej o tym, jak z formularzy Google korzystać. I możemy też tworzyć ankiety w formie pytań wielokrotnego wyboru lub odpowiedzi otwartej. Możemy też oceniać pracę i podglądać oceny, żeby później je zanotować w jakimś dzienniku. No i to jest w dużym skrócie to, co możemy robić z Google Classroom. Google Classroom tak naprawdę skupia się wokół usług Google, więc to nie jest jedyna usługa, z jakiej będziemy korzystać, bo przecież wszystkie prace, jakie zadajemy, pojawią się w dysku Google, uczniów i naszym. Wszystkie planowane wycieczki, egzaminy, sprawdziany czy prowadzone lekcje w formie czatu wideo będą notowane w naszym klasowym kalendarzu. Same lekcje wideo, tego też Google Classroom nie oferuje sam w sobie. Do tego wykorzystujemy platformę Google Meet, która od niedawna również jest dostępna w wersji darmowej dla kont indywidualnych, nie tylko dla kont w G Suite, ale w G Suite to było od zawsze, więc jeżeli macie tą opcję domenową, jeżeli wasze usługi Google są podpięte pod waszą domenę szkolną, to nie ma najmniejszego problemu, Meet zawsze był, jest i będzie. Co mamy do dyspozycji? Ano stronę internetową oraz aplikację mobilną. Ja się głównie dzisiaj skupię na stronie, aczkolwiek pewne rzeczy też na telefonie postaram się pokazać. No ale zacznijmy od tej strony internetowej. Otwieramy stronę. Ja tutaj otworzę Firefoxa. Nieznane.
4: Mozilla Firefox. Nawigacja.
3: classroom.classroom.google.com.
4: Classroom.google.com zaznacz.
3: Tu mi już podpowiada.
4: Zwinięte. Classroom zajęty. Nawigacja punkt.
3: I jestem zajęcia. Na stronie Google Classroom. Tu jestem w zakładce zajęć. Tutaj są wyświetlone wszystkie klasy, które mam podpięte. No i różne mamy też opcje. Mamy też opcje dołączenia do zajęć lub ich utworzenia. I ja może od tego zacznę, że wyjaśnię, jak taką klasę stworzyć. Tutaj jest przycisk od tego.
4: Nawigacja punkt, przycisk menu główny Classroom. Nagłówek poziom 1 grafika Google Classroom. Przycisk menu zwinięte rozwijane, utwórz zajęcia lub dołącz do nich.
3: Dokładnie. Ja ten przycisk rozwinę.
4: Rozwinięte. Menu i dołącz mamy... do zajęć, element menu utwórz zajęcia, element menu utwórz zajęcia, element menu dołącz do zajęć.
3: I tutaj nam się automatycznie otwiera menu i tu możemy zajęcia,
4: element menu utwórz zajęcia,
3: utworzyć.
4: Dalej przycisk niedostępny. Nagłówek poziom 1, korzystasz z Classroom w szkole z uczniami. Jeśli tak, twoja szkoła musi zarejestrować bezpłatne konto.
3: No właśnie, tutaj jest takie przypomnienie, że w zasadzie to do zastosowań szkolnych należy mieć tą domenę i podpięte usługi G Suite pod naszą domenę szkolną. No, ja nie mam takiej możliwości, więc tutaj przejdę dalej.
4: Link G Suite, link więcej info, G Suite dla uczniowie, link zabezpieczeń, mogą korzystać, pole wyboru, znam i pole wyboru nieoznaczone.
3: Zaznaczamy takie pole.
4: Oznaczone, znam i rozumiem powyższe informacje, nie korzystam z Classroom w szkole z uczniami.
3: No, dokładnie. Ja korzystam na potrzeby podcastu.
4: Przycisk wstecz, przycisk dalej. Koniec menu dialog, korzystasz z Classroom, nazwa zajęć, wymagane pole edycji.
3: I już praktycznie... Od razu lądujemy w pierwszym polu edycji przy tworzeniu zajęć. W tym polu wpisujemy, jak zajęcia będą się wyświetlać i nam, i uczniom. Więc ja bym polecał taką strukturę tu już zastosować, bo na pewno jako nauczyciele uczycie więcej niż jedną klasę. żeby w nazwie pojawiła się klasa i przedmiot, jakiego uczymy. Czyli na przykład klasa, druga B, technologie informacyjne. Następnie mamy kolejne pola.
4: Sekcja pole edycji, pusta.
3: Sekcja to tu, jeżeli mamy jakieś jeszcze podziały wewnątrz tych zajęć, grupy, podgrupy.
4: Przedmiot lista rozwijana, rozwinięte z autouzupełnianiem edytowalne.
3: Tu możemy też wpisać przedmiot. Ja myślę, że to nie jest konieczne. Warto też pamiętać o tym, że Google startowało na rynku amerykańskim z wszystkimi usługami, więc te różne pola są tu też dostosowane pod to, jak funkcjonują szkoły w Stanach. Więc my nie potrzebujemy niczego tu więcej wypełniać, chyba że salę jeszcze.
4: Zwinięte. Sala pole edycji. Pusta.
3: No to możemy dla celów informacyjnych coś tu wpisać, ale nie musimy.
4: Anuluj przycisk. Utwórz przycisk.
3: I tu jest przycisk utwórz. Ja tworzył nie będę, bo ja już mam kilka klas założonych. Ja wrócę z powrotem na stronę główną.
4: Zajęcia Mozilla. Przycisk menu główny Classroom.
3: Dokładnie. I tutaj, gdy się będziemy przemieszczać po nagłówkach, to znajdziemy nasze zajęcia, które już mamy. Więc po poszczególnych zajęciach możemy przemieszczać się literą H po nagłówkach.
4: Google Grafika Classroom nagłówek poziom 1. Lista elementów, 3 klikalne, klasa 1B Tyflo Informatyka, odwiedzony link, opcje zaj...
3: Tak jest, klasa pierwsza B Tyflo Informatyka. Ja się posłużę tą klasą, bo tu już Tomek i Michał wcześniej działali w tej klasie w ramach podcastu z perspektywy ucznia. I tutaj będziemy się bawić, bo tu już zamieściłem parę postów, materiałów. Jest też zadanie domowe, które zostało wykonane i będziemy mogli dzięki temu ocenić, podejrzeć sobie, jak to wygląda, kiedy uczeń też jakąś pracę już wykona.
4: Nagłówek poziom 2, odwiedzony link, klasa 1B Tyflo Informatyka.
3: Wchodzimy.
4: Główny punkt orientacyjny, strumień zajęć. Klasa...
3: I jesteśmy w strumieniu zajęć. Strumień zajęć, czyli taka oś czasu. Jeżeli ktoś z Państwa korzysta z Facebooka czy Twittera, to na pewno kojarzycie taki element jak oś czasu, czyli to, co się otwiera na głównym ekranie po zalogowaniu. Tutaj są w kolejności chronologicznej wszystkie posty, wszystkie zadania zadane i inne materiały, które możemy sobie tutaj przeglądać i coś możemy dodawać. No to przejdźmy się może od góry, jakie jeszcze tu opcje są.
4: Nawigacja, punkt orientacyjny, przycisk menu główny Classroom. Nagłówek poziom 1, odwiedzony link, klasa 1B Tyflo Informatyka. Odwiedzony link, strumień wybrane. Odwiedzony link, zadania.
3: No właśnie, tu są zakładki. Aktualnie wybrana to strumień, czyli to, o czym mówiłem. Zadania, czyli wszystkie zadania, które zadaliśmy, oraz tam jest możliwość też zadania czegoś nowego.
4: Odwiedzony link, osoby.
3: Osoby, czyli zarządzamy, jakich uczniów mamy w klasie.
4: Link oceny.
3: I oceny.
4: Przycisk ustawienia zajęć.
3: Tu możemy wejść do ustawień zajęć. Nie ma tam zbyt wielu opcji, możemy się po nich przejść.
4: Ustawienia zajęć, dialog. Nagłówek poziom 1, ustawienia zajęć. Przycisk niedostępne, zapisz. Nagłówek poziom 2, szczegóły zajęć. Nazwa zajęć, wymagane pole edycji, klasa 1B Tyflo Informatyka.
3: Dokładnie, tu możemy zmienić te wszystkie opcje, które są, czyli to, co już ustaliliśmy wcześniej.
4: Opis zajęć, pole edycji wielowierszowe.
3: Tu możemy jeszcze dodatkowo jakoś opisać te zajęcia.
4: Koniec pole edycji, sekcja pole edycji.
3: To sekcja.
4: Sala pole edycji.
3: I sala, czyli to, co było też w formularzu tworzenia zajęć. I dalej są rzeczy nowe.
4: Pusta. Przedmiot lista rozwijana, zwinięte.
3: O, jeszcze przedmiot.
4: Nagłówek poziom 2, ogólne. Zwinięte.
3: I tu mamy ustawienia ogólne.
4: Kod zajęć. Przycisk menu zwinięte, rozwijane, kod zajęć, 7 olsk.
3: Dokładnie. To jest kod zajęć. I kod zajęć jest o tyle istotny, że ja o tym będę jeszcze mówił, ale uczniów możemy dodawać do zajęć na dwa sposoby. Albo ich zapraszając i wtedy podajemy adres e-mail ucznia i jemu jest wysłane zaproszenie, które musi zaakceptować. Albo udostępniając kod zajęć, czyli właśnie taką kombinację cyfr i liter, którą uczeń samodzielnie wpisuje w opcji dołącz do zajęć i podpina się pod nasze zajęcia. I tu możemy ten kod skopiować na przykład.
4: Strumień. Strumień, lista zwinięte, uczniowie mogą publikować i komentować.
3: Tutaj warto zajrzeć, bo to są ustawienia, które pozwalają na kontrolę tego, czy zarówno nauczyciel, jak i uczeń może dodawać treści, czy tylko nauczyciel. To już warto według własnego uznania rozważyć, czy klasa jest na tyle zdyscyplinowana, że korzysta z tych mechanizmów w celach rzeczywiście jakichś ogłoszeniowych, informacyjnych, czy dzieją się tam jakieś niepożądane zachowania i należałoby ukrócić taką możliwość. A mamy opcje następujące.
4: Uczniowie mogą publikować i komentować, 1 z 3. Uczniowie mogą tylko komentować, niezaznaczony, 2 z 3. Tylko nauczyciele mogą publikować i komentować, niezaznaczony, 3 z 3.
3: A no właśnie. Ja uczniowie
4: mogą publikować.
3: Na tę najbardziej liberalną opcję ustawię. No i zobaczymy, co tam dalej.
4: Zadania w strumieniu. Zadania w strumieniu, lista zwinięte, pokazuj skrócone powiadomienia.
3: Czy zadania mają się pokazywać w strumieniu, czy tylko na zakładce zadań? Ja tu mam włączone, żeby był jasny ogląd sytuacji, że jakieś nowe elementy się pojawiły, nieważne czym są, ale ktoś może mieć inne zdanie na ten temat i może chcieć to mieć ustawione inaczej, więc zobaczmy, jak się da.
4: Zadania w strumieniu, lista rozwinięte. Pokazuj załączniki i szczegóły niezaznaczone 1 z 3. Pokazuj skrócone powiadomienia 2 z 3. Ukryj powiadomienia niezaznaczone 3 z 3.
3: Dokładnie. Takie mamy opcje.
4: Pokaż usunięte elementy. Tylko nauczyciele mogą wyświetlać usunięte elementy. Pole wyboru nieoznaczone, pokaż usunięte elementy.
3: No to jest opcja tylko dla nauczycieli, żeby usunięte rzeczy było widać, żeby można było je w razie czego przywrócić.
4: Nagłówek poziom 2, ocenianie.
3: I tutaj się zaczynają opcje ocen, przy czym uwaga, tutaj tych ocen nie ustawiamy. Najlepiej skonfigurować oceny przy zadawaniu pierwszej pracy. Ja to będę jeszcze pokazywał, bo problem polega na tym, że tak jak już wspomniałem, usługi Google są najczęściej używane w Stanach i tutaj bardzo często korzysta się z systemów punktowych, procentowych i tak dalej. Te punktowe są bardzo mocno wyeksponowane i próbowałem już tu dawać oceny i zdaje się, że według nawet wszelkich poradników dla nauczycieli w Polsce tego nie robi się tu, tylko właśnie podczas zadawania zadań, a potem takich ocen raz zastosowanych można użyć ponownie, więc możemy się tu przejść, ale szczerze mówiąc nie polecałbym tu ustawiać jeszcze ocen.
4: Nagłówek poziom 3, obliczanie ocen. Obliczanie oceny ogólnej. Wybierz system oceniania. Link, więcej informacji. Lista zwinięte, brak oceny ogólnej.
3: No właśnie, tu mamy brak oceny i to jest dla nas najbezpieczniejsza wbrew pozorom opcja, bo inne opcje to...
4: Brak oceny ogólnej 1 z 3. Suma punktów niezaznaczona. Według kategorii niezaznaczony 3. Suma. Brak oceny ogólnej.
3: Tak,
4: brak...
3: suma punktów albo według kategorii. Ja myślałem, że te kategorie to będzie to, ale się okazuje, że tam są wymagane jakieś dodatkowe dane, że on czegoś nie przyjmuje i że to jest jakoś niedostosowane pod nasz system edukacji i oceniania. Chyba, że o czymś nie wiem, do czegoś nie dotarłem, to bardzo miło będzie usłyszeć w komentarzach o doświadczeniach innych nauczycieli.
4: Pokazuj uczniom ocenę ogólną. Pole wyboru niedostępne, nieoznaczone, no tak. Pokazuj nagłówek poziom 3, kategorie ocen.
3: No i tu można...
4: Przycisk dodaj kategorię ocen.
3: Właśnie.
4: Przycisk dodaj kategorię ocen.
3: Można kategorię ocen chcieć dodać. To zamknijmy te ustawienia.
4: Dialog ustawienia zajęć. Przycisk menu główny Classroom. Klikalny przycisk zwinięte aplikacje Google. Przycisk zwinięty
3: takie,
4: konto Google.
3: Tu są takie standardy Google'owe.
4: Nagłówek poziom 1, klasa 1, Betyflo informatyka. Kod zajęć. 7 Olsk. Przycisk wyświetl.
3: Tu mamy kod zajęć, możemy go skopiować.
4: Przycisk wybierz motyw.
3: Tu wybieramy motyw graficzny.
4: Przycisk prześlij zdjęcie.
3: Możemy też wrzucić jakieś zdjęcie, które będzie wyświetlane w tle.
4: Uzupełniający punkt orientacyjny, nagłówek poziom 2, nadchodzące.
3: I tu mamy różne już rzeczy. Jeżeli coś zaplanowaliśmy, jakiś test, jakieś zadania, to tutaj powinno się to ukazać.
4: Brak zadań do oddania w najbliższym czasie.
3: No właśnie, ja jestem dobrym nauczycielem, mam też bardzo zdolnych uczniów, więc oni już sobie z wszystkim, co im zadałem, poradzili. To też chwilowo nie mamy tu nic.
4: Link, zobacz wszystkie zadania.
3: Ale możemy tu podejrzeć wszystko, ale okej.
4: Okay. Główny punkt orientacyjny, przycisk udostępnij coś swojej klasie.
3: Tu możemy coś klasie udostępnić, jakiś post, jakiś materiał i tak dalej.
4: Przycisk użyj posta ponownie.
3: Tu możemy użyć raz jeszcze czegoś, co już wysyłaliśmy. Jeśli mamy jakąś formatkę, jakieś szablony, jakieś stałe załączniki.
4: Nagłówek poziom 2, materiał, zrzut ekranu.
3: Tutaj już jest materiał, który udostępniłem. To już ci, którzy wysłuchali podcastu Michała i Tomka, będą znali już te tematy, bo korzystaliśmy z dokładnie tej samej klasy i ten interfejs będzie teraz wyglądał podobnie.
4: Paweł Masarczyk opublikował nowy materiał. Zrzut ekranu utworzono 26 kwietnia.
3: Dokładnie.
4: Przycisk menu zwinięte, rozwijane opcje materiału. Nagłówek poziom 2, pytanie, na które targi technologiczne powinniśmy się udać w ramach wycieczki klasowej?
3: Tu zrobiłem ankietkę, którą udostępniłem klasie, żebyśmy podjęli wspólnie decyzję.
4: Paweł Masarczyk opublikował nowe pytanie, na które targi technologiczne powinniśmy się udać w ramach wycieczki klasowej, utworzono 26 kwietnia. Przycisk menu zwinięte, rozwijane opcje pytania.
3: No to potem zobaczymy wyniki tej ankiety i to, czy możemy je w łatwy sposób jakoś zewaluować.
4: Nagłówek poziom 2, projekt, wykrywanie błędów składniowych w wypowiedziach prowadzących. Paweł Masarczyk opublikował nowy projekt, wykrywanie błędów składniowych w wypowiedziach prowadzących, utworzono 26 kwietnia. Przycisk menu zwinięte, rozwijane opcje projektu.
3: No właśnie.
4: Nagłówek poziom 2, ogłoszenie, pragnę serdecznie powitać Was. Paweł Masarczyk, utworzono 26 kwietnia. Przycisk menu zwinięte, rozwijane opcje ogłoszenia. Pragnę serdecznie powitać Was wszystkich na moich zajęciach. Oprócz niniejszego posta, znajdziecie przykład projektu zadania domowego oraz projekt pytania ankietowego. Dodaj komentarz do zajęć. Koniec, pole edycji, przycisk niedostępny, opublikuj.
3: No właśnie, to było pole edycji, a tu jest przycisk. Można ten post, jako że to jest post, od razu skomentować i coś tu dopisać.
4: Informacje o treści, punkt orientacyjny, przycisk menu zwinięte, rozwijane, pomoc i opinie.
3: No dobrze, to w takim razie przeszliśmy się po stronie głównej. Tak wygląda mniej więcej strumień, więc tak będą wyglądały też wasze strumienie, w zależności od tego, czym je zapełnicie. No ale okej, spróbujmy coś tu nowego udostępnić. Zobaczmy, jakie mamy możliwości.
4: Główne opcje, użyj post, udostępnij coś w swojej klasie.
3: Udostępnij przycisk. Coś w swojej klasie. No to spróbujmy.
4: Udostępnij swojej klasie pole edycji wielowierszowe.
3: No i możemy tu coś napisać. Jakąś pusta. Treść. To jest post testowy, napisany na potrzeby podcastu. Niestety, w dniu dzisiejszym nie będę w stanie poprowadzić zajęć. Proszę o zapoznanie się z dołączonym materiałem wideo, który omówimy przy okazji najbliższych zajęć. O, napisałem i teraz mogę skorzystać z różnych innych opcji, które tu są. Na przykład.
4: Dodaj przycisk menu zwinięte, rozwijane.
3: Co mogę dodać? Strzałkami rozwijam menu.
4: Rozwinięte. Menu. Dysk Google 1 z 4.
3: Jakiś plik z dysku Google.
4: Link 2 z 4.
3: Link do dowolnie wybranej strony.
4: Plik 3 z 4.
3: Plik z dysku twardego komputera. Plik zapisany lokalnie.
4: YouTube 4 z 4.
3: Lub filmik z YouTube'a. To ja może spróbuję dodać coś z YouTube'a, bo to jest najciekawszy interfejs, który mógłbym tu wam pokazać. Reszta jest dość standardowa.
4: Wstaw wideo. Ramka wyszukiwane hasła, pole edycji z autouzupełnianiem.
3: Dobra. Wyszukujemy tutaj. Tyflo przegląd.
4: Anuluj przycisk.
3: Enter.
4: Lista. O. Tyflo przegląd z 14 kwietnia 2020 roku nieoznaczony. Tyflo przegląd z 28 kwietnia 2020 roku nieoznaczony 2 z 46.
3: No dokładnie. I teraz chciałbym najnowszy tyflo przegląd dodać, więc spację go zaznaczam.
4: Oznaczone.
3: I tabulatorem.
4: Naciśnij Enter lub kliknij, aby odtworzyć film, sekcja.
3: Mogę tu jeszcze sobie odtworzyć i posłuchać trochę, zanim zdecyduję się dodać.
4: Dodaj przycisk.
3: I dodaj.
4: Główny punkt orientacyjny. Dodaj przycisk menu zwinięte, rozwijane. Dodano plik tyflo przegląd z 28 kwietnia 2020 roku.
3: Dokładnie, tak zrobiłem, więc możemy iść dalej. I teraz wracamy do tworzenia posta, więc mamy to pole do pisania, w którym napisałem już moją treść.
4: Udostępnij swojej klasie pole edycji wielowierszowe. Omówimy przy okazji.
3: Dokładnie, to jest ta treść, którą tu napisałem wcześniej.
4: Załącznik, film w YouTube, tyflo przegląd z 28 kwietnia 2020 roku, 2 godziny 59 minut, link tyflo przegląd z 20...
3: Dokładnie, tu jest filmik z YouTube'a, który dołączyłem.
4: Usuń tyflo przegląd.
3: Mogę go usunąć.
4: Dodaj przycisk menu.
3: Mogę dodać jeszcze coś nowego.
4: Anuluj przycisk, opublikuj, opcje zapisywania, przycisk menu zwinięte, rozwijane.
3: I mamy tu jeszcze dodatkowe opcje zapisywania, mamy na przykład...
4: Rozwinięte, menu, opublikuj 1 z 3, zaplanuj 2 z 3. Zapisz wersję roboczą 3 z 3.
3: Dokładnie. Mogę zaplanować publikację na inny czas, mogę zapisać wersję roboczą albo opublikować od
4: główny
3: razu.
4: Główny punkt, materiał, zrzut ekranu, link. Opcje zapis, opublikuj, anuluj, dodaj, usuń, załącznik, udostępnij swojej klasie pole.
3: Ale jeszcze cofając się shift tabem przed tym polem, gdzie się pisze treść, mamy parę innych rzeczy, na przykład.
4: Dla wszystkich uczniów przycisk menu zwinięte, rozwijane.
3: Możemy ustawić, czy post pójdzie do wszystkich uczniów, czy tylko do wybranych. Zaraz to zobaczymy.
4: Rozwinięte. Menu. Wszyscy uczniowie oznaczone 1 z 3. Michał Dziwisz oznaczone 2 z 3. Tomasz Bilecki oznaczone 3 z 3.
3: No właśnie, a mogę to na przykład odznaczyć, żeby Tomek tego nie dostał?
4: Nieoznaczone.
3: No właśnie.
4: Michał Dziwisz. Wszyscy uczniowie nieoznaczone 1 z 3.
3: No i w tym momencie tylko Michał zobaczyłby tego posta, no ale udostępnimy wszystkim.
4: Oznaczone. Główny. Opublikuj na zajęciach klasa 1B tyflo informatyka, przycisk menu zwinięte, rozwijane.
3: No właśnie, tu mogę też zmienić klasę, gdyby się okazało, że się coś pomyliłem, machnąłem i przypadkowo udostępniam złe materiały albo zły post w złej klasie.
4: Rozwinięte. Menu. Klasa 1B tyflo informatyka niedostępne, oznaczone 1 z 3. Klasa 1A tyflo informatyka nieoznaczone 2 z 3.
3: I mogę na przykład tu zaznaczyć.
4: Oznaczone. Nieoznaczone.
3: I wtedy mogę jeden post też opublikować, na przykład kilku klasom naraz, jeżeli korzystam z jednego materiału i po prostu chciałbym, żeby to poszło naraz do dwóch klas.
4: Główny punkt, uzupełniający punkt orientacyjny. Zobacz wszystkie zadania.
3: No i to jest w sumie wszystko. Możemy wrócić z powrotem do...
4: Główny punkt, dla wszystkich udostępnij. Załącz, usuń, dodaj, anuluj, opublikuj przycisk.
3: I gdybym tu nacisnął opublikuj, czego nie zrobię, bo mam już dosyć postów opublikowanych przy okazji poprzedniego podcastu, że możemy z tym ćwiczyć, natomiast tutaj już nic się nie pojawi nowego, więc po kliknięciu opublikuj pojawi się jedynie komunikat, że zostało opublikowane, no i wyskoczy to wszystkim w strumieniu.
4: Udostępnij coś swojej klasie. Przycisk użyj posta ponownie.
3: No dobra, to skoro tu się pobawiliśmy tym, to zobaczmy jak to wygląda, jak mamy już post opublikowany. Więc ja w tym celu przeskoczę do ostatniego nagłówka.
4: Użyj główny punkt orientacyjny ogłoszenie, pragnę serdecznie powitać Was.
3: No właśnie.
4: Paweł Masarczyk utworzono, przycisk menu zwinięte, rozwijane opcje ogłoszenia.
3: I mamy tu różne opcje ogłoszenia, możemy to nacisnąć.
4: Rozwinięte. Menu przenieś na początek, element menu edytuj, element menu przenieś na początek.
3: Tak, możemy wyrzucić na górę, na przykład przypiąć w ten sposób, jeżeli jest to coś ważnego.
4: Element menu edytuj.
3: Tu możemy edytować treść albo jakieś inne parametry, które nam się nie podobają.
4: Element menu usuń.
3: Możemy usunąć.
4: Element menu skopiuj link.
3: Skopiować link, żeby to udostępnić jeszcze gdzieś indziej. No i w zasadzie tyle. No i dobrze, to w takim razie to są nasze opcje. Zamykamy.
4: Główny punkt orientacji.
3: Escape'em.
4: Pragnę serdecznie powitać.
3: No i tu jest treść.
4: Oprócz ankiet, dodaj koniec pole edyt, dodaj komentarz do zajęć. Pole edycji wymagane wielowierszowe klikalne.
3: I mogę tu skomentować to jakoś jeszcze. Na przykład napisać, że to jest komentarz testowy. Dodatkowo dołączyłem także ćwiczenie na zrzut ekranu. No i teraz możemy to opublikować.
4: Opublikuj przycisk. Klasa 1B Tyflo Informatyka dokument. Główny punkt orientacyjny. Dodaj komentarz do zajęć. Pole edycji wymagane wielowierszowe. Pusta. Komentarz dodany.
3: Otóż to. Komentarz dodany, więc zobaczmy gdzie się pokazał.
4: Koniec. Przycisk menu zwinięte, rozwijane opcje jeden ankietowy. Oprócz niniejszego ankietowego.
3: To jest
4: system
3: treść
4: ocen
3: posta.
4: Również został już skonfigurowany. Miłego korzystania.
3: Dokładnie. To jest treść posta, którą napisałem na początku, a tutaj poniżej.
4: Jeden komentarz do zajęć. Komentarz opublikował A. Paweł Masarczyk, godzina 17:21. Przycisk menu zwinięte, rozwijane opcje komentarza. To jest komentarz testowy. Dodatkowo dołączyłem także ćwiczenie na zrzut ekranu. Dodaj komentarz do zajęć. Pole edycji.
3: Tu możemy kontynuować. Jeszcze są opcje komentarza.
4: Koniec. Przycisk menu zwinięte, rozwinięte. Menu edytuj, element menu usuń.
3: No właśnie, edytowanie i usuwanie komentarza. No bo my go napisaliśmy, to możemy takie rzeczy robić.
4: Główne
3: w porządku. No to w takim razie czas przejść chyba do zakładki zadania. Ja tutaj się rozejrzę.
4: Nawigacja, link, przycisk ust, link, odwiedzony link zadania. Zadania wybrane.
3: No i jesteśmy na zakładce. I co my tu mamy?
4: Uzupełniający punkt orientacyjny, zakładka zaznaczony, wszystkie tematy.
3: No i tu się zaczyna. Właśnie. Tematy, bo przecież w czasie jednych zajęć realizujemy różne tematy i pewnie chcielibyśmy, żeby te nasze różne projekty, zadania były posortowane według tych tematów. No więc tutaj mamy dostęp do wszystkich tematów.
4: Zakładka podcasting.
3: Tu jest temat podcasting, który ja już założyłem wcześniej. No i pewnie tu byłyby jeszcze inne tematy, więc moglibyśmy to pofiltrować tak, żeby pokazały nam się zadania tylko zadane w ramach jednego tematu.
4: Koniec. Główny punkt orientacyjny czynności, obszar, przycisk menu zwinięte, rozwijane, utwórz.
3: Tu możemy utworzyć nowe zadanie, zaraz to zobaczymy.
4: Link kalendarz Google.
3: Tu mamy dostęp do naszego klasowego kalendarza, tu możemy podejrzeć różne terminy, na które się umówiliśmy z uczniami.
4: Koniec link, link folder zajęć na dysku.
3: No i nasz folder zajęć na dysku Google.
4: Koniec obszar, brak tematu, obszar, lista elementów, dwa klikalne, przycisk zwinięte, zwiń, zrzut ekranu, materiał.
3: Tak, to jest materiał, który udostępniłem Tomkowi i Michałowi, żeby mogli przećwiczyć, czy da się w prosty sposób odczytać coś zamieszczone na zrzucie ekranu. Ja oczywiście zachęcam do tego, żeby nauczyciele umieszczali materiały w wersji dostępnej, czyli różnego rodzaju pliki tekstowe, rozpoznane, Wordy czy PDFy ze strukturą i wszystkim, nie obrazki, bo to troszkę jednak utrudnia.
4: Zrzut ekranu. Opublikowano 26 kwietnia. Przycisk menu zwinięte, rozwijane opcje materiału.
3: Tu są opcje tego materiału.
4: Klikalny przycisk zwinięte, zwiń, na które targi technologiczne powinny. Klikalny przycisk menu zwiń.
3: No i właśnie, możemy w ten materiał wejść. Zaraz zresztą zobaczymy to wszystko.
4: Klikalny przycisk zwinięte, zwiń, na które targi technologiczne powinniśmy się udać w ramach wycieczki klasowej. Pytanie. Na które targi technologiczne powinniśmy się udać w ramach wycieczki klasowej? Opublikowano 26 kwietnia. Przycisk menu zwinięte, rozwijane opcje pytania. Koniec lista, koniec obszar, lista elementów, jeden temat, podcasting, obszar, nagłówek, poziom 2, link.
3: No właśnie, bo tutaj na obszary podzielona jest ta strona i te obszary oznaczają różne tematy. Ja zarówno zrzut, jak i pytanie o targi dodałem bez jakiegokolwiek tematu, natomiast teraz zaczyna się obszar dotyczący tematu podcasting. Między obszarami, tylko dla przypomnienia powiem, można się przemieszczać za pomocą litery D, no ale też są nagłówki, więc można też używać nagłówków.
4: Nagłówek poziom 2, link podcasting. Nagłówek poziom 2, przycisk menu zwinięte, rozwijane opcje tematu. Lista elementów, 1 klikalny przycisk zwinięte, zwiń, wykrywanie błędów składniowych w wypowiedziach prowadzących. Projekt. Wykrywanie błędów składniowych w wypowiedziach prowadzących. Termin, 30 kwietnia, godzina 23:59.
3: No, czyli jak widać już upłynął.
4: Przycisk menu zwinięte, rozwijane opcje projektu. Koniec lista, koniec obszar, koniec lista, pusta.
3: I to jest koniec tego, co tu mamy. No więc może spróbujmy najpierw się rozejrzeć, jak każda z tych opcji wygląda. Czyli najpierw przejdziemy do...
4: Koniec obszar, brak tematu, obszar, lista elementów. Dwa klikalne przycisk zwinięte, zwiń, zrzut ekranu.
3: Dokładnie. Zwinięte, zwiń, czyli chyba, że zwinięte, a nie, że rozwinięte czy coś, więc ja to teraz rozwinę.
4: Rozwinięte. Rozwinięto projekt, zrzut ekranu.
3: Dokładnie. I co my tu mamy?
4: Materiał. Zrzut ekranu. Opublikowano dwóch przycisk menu zwinięte, rozwijane opcje materiału. To jest test obsługi zrzutów ekranu z czytnikami ekranu. Link załącznik. Obraz zrzut ekranu 26 kwietnia 2020 roku 19 godzin 58 minut 3 sekundy PNG.
3: No i gdybym nacisnął ten link, to prawdopodobnie otworzy się załącznik.
4: Pokazuje przeglądarkę. Dialog. Klikalny ładuje element zrzut ekranu 26 kwietnia. Przycisk niedostępny pomniejsz. Wyświetlam element zrzut ekranu. Przycisk niedostępny, resetuj, powiększ, przycisk powiększ.
3: No i tu mamy przeglądarkę obrazków. Gdyby to był jakiś inny typ pliku, to pewnie by nam się otwarł odtwarzacz albo pobieranie pliku.
4: Link wyświetl materiał.
3: No właśnie, tu mogę wyświetlić materiał.
4: Klikalny przycisk zwinięte, zwiń, na które targi technologiczne klikal.
3: No i tu już mamy nowe pytanie. Ja wrócę do góry, zwinę
4: odwiedzony
3: to.
4: Link, opcje materiału, zwiń, zrzut ekranu, opcje
3: materiału. O, jeszcze mamy opcje materiału, co tu możemy zrobić?
4: Rozwinięte, menu, menu edytuj element menu. Element menu usuń. Element menu skopiuj link. Element menu skopiuj link.
3: No właśnie, te trzy opcje.
4: Główny punkt.
3: Zamkniemy to escape'em.
4: Zwiń, zrzut ekranu, przycisk rozwinięte. Rozwiń, zrzut ekranu. Zwinięte. No, zwinięto projekt, zrzut ekranu.
3: Dokładnie, zwinąłem projekt.
4: Opcje mat. Klikalne zwiń, na które targi te.
3: I zobaczmy, co się stanie, jak rozwiniemy takie typowe pytanie, które tutaj mamy utworzone.
4: Rozwinięte. Rozwinięto projekt, na które targi technolog. Pytanie. Na które targi technologiczne powinniśmy się udać w ramach wycieczki klasowej? Opublikowano 20 przycisk menu zwinięty, brak terminu. Link 2. Link oddane.
3: O, dwa oddane, czyli dwie osoby oddały tu odpowiedź, więc możemy sobie przejrzeć, jak odpowiedzieli uczniowie.
4: Link 0. Link przypisanych.
3: Aha, 0 przypisanych, czyli nie ma uczniów, którym bym przypisał to zadanie, a którzy nie odpowiedzieli.
4: 0 osób wybrało odpowiedź Site Village.
3: O, tu mamy już odpowiedź podaną. 0 osób wybrało Site Village.
4: Jeden z dwóch osób wybrała odpowiedź Sighat Kitty.
3: Jedna z osób wybrała Site City, nie wiem czemu tak dziwnie to czyta.
4: Jeden z dwóch osób wybrała odpowiedź Cesun.
3: A jedna odpowiedź wybrała Seasun. No i w tym momencie już wiemy, podjęta jest decyzja, a raczej nie, bo 50-50, ale w idealnych warunkach byłaby jakaś podjęta, gdyby to było więcej osób, no bo mamy tu wyniki przedstawione.
4: Link wyświetl pytanie. Koniec lista, koniec link 0. Link oddane, link 2.
3: To zobaczmy, czy możemy podejrzeć, kto jak zagłosował. Tutaj mamy dwie osoby, które oddały.
4: Pusta. Na które targi technologiczne powinniśmy się udać w ramach wycieczki klasowej? Na które targi technologiczne powinniśmy się udać w ramach wycieczki klasowej? Przycisk niedostępny, wyślij e-maila do wybranych studentów.
3: O, mogę jeszcze wysłać wiadomość.
4: Pusta. Maksymalna wartość punktowa, lista rozwijana, zwinięte z autouzupełnianiem, edytowalne 100 punktów.
3: Musiałem podać jakąś wartość, bo inaczej by się ode mnie nie odczepił, więc dałem 100 punktów, ale nie ma to znaczenia, bo to jest tylko i wyłącznie ankieta.
4: Przycisk menu zwinięte, rozwijane, ustawienia projektu, pyta, tabela z 6 wier, linia 1, kolumna 1, pole wyboru nieoznaczone, kolumna 2 z 3, link, wszyscy uczniowie, pusta, linia 2, kolumna 1 z 3, przycisk sortuj uczniów, pusta, linia 3, kolumna 1, pole wyboru nieoznaczone, kolumna 2 z 3, odwiedzony, link oddane, pusta, linia 4, kolumna 1, pole wyboru nieoznaczone, kolumna 2, link Michał Dziwisz.
3: O, tu jak widzimy były różne przyciski, żeby sortować uczniów według imienia, według nazwiska. Była możliwość filtrowania, czy chcę zobaczyć wszystkich uczniów, czy tylko tych, którzy oddali.
4: Pusta. Kolumna 3, brak oceny. Przycisk menu zwinięte, rozwijane menu czynności. Pusta. Linia 5, kolumna 1, pole wyboru kolumna 2, link Tomasz Bilecki.
3: O, tu Tomek.
4: Pusta. Kolumna 3, brak przycisk menu zwinięte, rozwijane menu czynności. Pusta. Koniec tabela, na które targi technologiczne powinny... Odwiedzony, link 2. Odwiedz link 0 osób, link 1 z 2 osób wybrała odpowiedź Sighat
3: Kitty. I tu już mamy do wyboru linki przy każdej z tych osób. Tam wyżej, gdybyśmy oceniali, to widzielibyśmy te osoby i jaką dostały ocenę, gdyby to było pytanie na ocenę, ale że nie ma, no to tu możemy po prostu podejrzeć.
4: Link Michał Dziwisz, Tomasz Bilecki, Informacje o treści Toma, Mich, link 1 z dwóch osób wybrała odpowiedź, link 1 z dwóch osób wybrała odpowiedź Sighat Kitty.
3: No to Side City, kto wybrał?
4: Tomasz Bilecki. Odwiedzony link 1 z dwóch, Tomasz Bilecki. Link 1 z dwóch osób wybrała odpowiedź Cesun. Informacje o link Tomasz, link 1.
3: Asisan?
4: Michał Dziwisz.
3: Michał Dziwisz. No więc możemy tu też podejrzeć, kto jak zadecydował i kto czego chce, jeżeli to ma dla nas jakieś znaczenie. No w porządku, to zwińmy projekt.
4: Zadania.
3: No i jesteśmy z powrotem w okienku z zadaniami. No to możemy rozwinąć jakiś jeszcze projekt. Zobaczmy, jak to tu działa na przykład.

0: uczniów miał jedną kopię dla siebie i mogli indywidualnie pracować i te polecenia wykonywać. No więc zobaczmy, jak to poszło.
1: Link 2. Link oddane.
0: No właśnie, mamy tu dwie oddane, podobnie jak w przypadku...
1: Link 0. Link przypis. Przycisk ocena cząstkowa. Link załącznik. Film w YouTube. Przycisk ocena cząstkowa. Jednym kryterium 6 PKT.
0: Tutaj mamy pokazaną ocenę cząstkową za tą pracę. Jedno kryterium, bo można ustawiać tych kryteriów więcej. Ja to za chwileczkę pokażę. No i 6 punktów, no czyli od 1 do 6.
1: Link załącznik, film w YouTube, tyflo, przegląd z 4. Link załącznik, dokumenty Google, dokument bez nazwy. Link wyświetl projekt. Koniec. Link,
0: dokładnie.
1: Przycisk,
0: ja
1: link przypisa, link 0.
0: Więc ja wracam tu do uczniów.
1: Link oddane, link 2.
0: Dwie oddane
1: pusta.
0: Prace.
1: Wykrywanie błędów składniowych.
0: No i zobaczmy, co tu mamy.
1: Przycisk pust, maksymalna wartość. Linia 1, kolumna 1, pole, pust, link, kolumna 2, strzem, od, pusta, linia 4, kolumna 1, pole, wybor, kolumna 2, link, Michał Dziwisz, pusta, kolum, przyt, pust, link, kolum, pusta, kolum, przyt, pusta, koniec
0: miniemy.
1: Tabela, wykrywanie błędów, odwiedzony link 2, odwiedzony link, link 0, link, filtruj uczniów, lista zwinięte, oddane.
0: Dokładnie, to jest mój filtr.
1: Filtruj uczniów, lista zwinięte.
0: Tu jeszcze mogę coś wybrać innego.
1: Link, otwórz folder projektu. Michał Dziwisz.
0: O, i tu mamy już Michała.
1: Link załącznik. Dokumenty Google, Michał Dziwisz, dokument bez nazwy.
0: I tu mamy...
1: Oddane. Tomasz Bilecki.
0: A i tu Tomka. No
1: oddane.
0: Więc
1: link
0: zobaczmy tu Michała. Hop.
1: Zajęty. About. Blank. Wykrywanie błędów składniowo. Główny punkt ori...
0: To jest już okno zadania Michała i mamy tu różne nowe opcje.
1: Banner. Nagłówek poziom 1. Wykrywanie błędów składniowych w wypowiedziach prowadzących. Przycisk zwinięte aplikacje Google, przycisk zwinięte konto Google.
0: Tutaj te standardowe rzeczy.
1: Główny punkt orientacyjny, przycisk menu rozwijane, Michał Dziwisz.
0: Tu mamy menu z Michałem.
1: Przycisk menu rozwijane, oddano.
0: Tak, widać, że on oddał to zadanie.
1: Przycisk wybierz poprzedniego ucznia, to przycisk niedostępny, wybierz następnego ucznia.
0: Tu możemy przeskakiwać między uczniami, jeżeli chcemy sprawdzać pracę za pracą.
1: Przycisk zwróć.
0: I zwróć, i to w momencie, kiedy ocenimy pracę, możemy ją zwrócić, naciskając ten przycisk.
1: Przycisk menu zwinięte rozwijane, opcje zwracania.
0: Tu jeszcze są opcje zwracania.
1: Ramka aplikacja zajęty, Michał Dziwisz, dokument bez nazwy, dokumenty Google.
0: I tu jest ramka, w której jest osadzone okno dokumentów Google, tak jak je znamy z docs.google.com, gdzie Michał swoją pracę napisał.
1: Koniec ramka, zakładka zaznaczone ocenianie. Zakładka bank komentarzy.
0: I bank komentarzy, czyli komentarze, które złożyłem pod pracą Michała jako informacja zwrotna.
1: Przycisk menu zwinięte rozwijane, pomoc i opinie.
0: No i
1: przycisk
0: to...
1: ukryj panel boczny.
0: Aha.
1: Nagłówek poziom 3 pliki. Oddano 26 kwietnia, godzina 23.03. Wybierz plik do oceny. Element menu, otwórz element Michał Dziwisz, dokument bez nazwy w nowym oknie.
0: Tu możemy też otworzyć w nowym oknie. Zaraz zobaczymy, czy nam to nie będzie przypadkiem potrzebne, ale miejmy nadzieję, że nie.
1: Koniec menu, ocena cząstkowa. Link, otwórz ocenę cząstkową w nowym oknie. 6. Przycisk zwinięte, ocena.
0: Tu możemy chyba wybrać ocenę, zaraz się tym zajmiemy.
1: Punkty 6. Menu 6 punktów, celująca opcja menu. 5 punktów, bardzo dobra opcja menu. 4 punkty, dobra opcja menu. 3 punkty, dostateczna opcja menu. 2 punkty, dopuszczająca opcja menu. 0 punktów, niedostateczna opcja menu.
0: No i tu możemy wybrać jakieś opcje.
1: Koniec menu, nagłówek poziom 3, komentarze prywatne. Dodaj prywatny komentarz.
0: A tu możemy dodać komentarz.
1: Pole edycji wielowierszowe. Koniec pole edycji, przycisk niedostępny anuluj. Przycisk niedostępny opublikuj. Przycisk niedostępny opublikuj.
0: No dokładnie. No i tak to w dużym skrócie wygląda. Więc zobaczmy, czy możemy się zapoznać z tym, co napisał Michał. Ten czy w inny sposób.
1: Ramka Michał Dziwisz, dokument bez... Koniec. Ramka aplikacji.
0: Dobrze, uwaga.
1: Michał Dziwisz, dokument bez nazwy, dokumenty Google zajęty.
0: I teraz po otwarciu tej ramki zobaczmy, co się dzieje. No idziemy strzałkami i nie dzieje się, wydawałoby się, nic. A to dlatego, że przełączył nam się widok tego dokumentu na prawdopodobnie widok komentarzy, widok sugestii. A my musimy wrócić do widoku edycji i tak jakoś sobie tu poradzić, żeby nam się to udało zrobić.
1: HTTPS, grupa, pasek narzędzi. Szukaj główny pas, tryb i widok, pasek narzędzi, tryb sugestii, przycisk menu zwinięte, rozwijane.
0: Właśnie. I na tym pasku tryb i widok wybrany mamy tryb sugestii, a musimy to zmienić, więc w tym celu naciskamy spację.
1: Rozwinięte, sugerowanie, menu rozwijane.
0: A my chcemy edycję.
1: Tryb edycji aktywny. HTTPS, DAX, Google.com,
0: DAX. W tym momencie włącza nam się tryb edycji.
1: Treść dokumentu, pole edycji wielowierszowe. Pusta, pusta, pusta.
0: I nie słychać nic, ale... Jeśli włączymy tryb formularza...
1: Szanowny panie profesorze, ten materiał był bardzo długi i nie zdążyłem go przesłuchać do końca, ale uważam, że prowadzący są super.
0: No i właśnie. I tu mamy całą treść dokumentu Michała. Możemy oczywiście ją edytować. I w tym momencie Michał też będzie widział, jak my ją edytujemy. Więc to jest taka współpraca już nauczyciela z uczniem, gdzie jedna osoba może drugą podglądać poniekąd w tym procesie

0: współtworzenia, więc nie jak w tradycyjnej szkole. No dobrze, to w takim razie wyjdźmy stąd.
1: Michał Dziwisz, dokument bez nazwy. Michał Dziwisz, dokument bez nazwy, dokumenty Google zajęty.
0: No i dobra, i spróbujmy tą pracę Michała jakoś ocenić.
1: Koniec, link otwórz ocenę 6. Przycisk zwinięte ocena. Punkty
0: i ja
1: na potrzeby.
0: Tutaj zaznaczę.
1: 6. Przycisk zwinięte ocena. Rozwinięte.
0: Tak.
1: Menu celująca 6 PKT, celująca 6 PKT opcja.
0: Rozwinąłem tutaj te oceny, które sobie wcześniej dodałem i strzałkami z tego menu mogę wybierać, jaką ocenę chcę przyznać.
1: Opcja menu 6 PKT. Opcja menu bardzo dobra. Opcja menu 5 PKT.
0: Dajmy piątkę.
1: Opcja menu dobra. Opcja menu 5 PKT. Opcja menu bardzo dobra.
0: O tak, bardzo dobra.
1: Oznaczone.
0: Ok, tu wystawiliśmy.
1: Opcja menu oznaczone 5 PKT. Opcja menu 3. Koniec menu, przycisk wyczyść. Nagłówek poziom 3, komentarze prywatne. Dodaj prywatny.
0: Mogę też dodać jakiś komentarz.
1: Pusta.
0: Co prawda nie udało mi się odczytać treści, ale wierzę, że działa. I tu
1: anuluj, opublikuj przycisk, niedostępne.
0: Tak.
1: Opublikowano.
0: Dokładnie. I teraz tutaj nad tym polem do komentarzy będzie widać mój komentarz.
1: Nagłówek poziom 3, komentarze prywatne. Paweł Masarczyk. Mhm. Trzeci. Co prawda nie udało mi się odczytać treści, ale wierzę, że działa.
0: Dokładnie. I teraz, skoro już wybrałem ocenę, dodałem komentarz, no to przejdziemy do opcji zwróć.
1: Banner punkt or, nagłówek, przycisk zwinięte aplik, przycisk zwinięte kont, główny punkt, przycisk menu rozwija, przycisk niedostępne, wybierz następne, nie, przycisk wybierz poprzed, przycisk menu rozwijane oddano, przycisk menu, nie zwróć, przycisk zwróć, nie zwrócono.
0: No, no właśnie, tu mi przypomniano, że to nie jest jeszcze zwrócone.
1: Przycisk zwróć, przycisk menu zwinięte, rozwijane opcje zwracania.
0: Ale mamy też opcje zwracania. Jakie to mamy opcje?
1: Rozwinięte. Menu zwróć to zadanie, element menu zwróć wiele zadań.
0: A, mogę zwrócić
1: element
0: jeszcze...
1: menu zwróć wiele zadań.
0: Wiele zadań, no dobra.
1: Główny
0: no, ale tylko
1: przycisk
0: to.
1: Zwróć.
0: No więc zwracamy. Enter.
1: Czy zwrócić zadania jednego ucznia? Ja, przycisk zwróć. Przycisk Michał Dziwisz. Przycisk anuluj. Przycisk zwróć.
0: No tak, bo gdybym poprawił też zadanie Tomka, to te zmiany, które tu wprowadziłem, by się zapisały i potem tą opcją zwróć wiele zadań mógłbym zwrócić wszystko naraz. No dobra, to zwrócimy.
1: Przycisk zwróć.
0: Enter.
1: Niedostępne. Oddaję. Oddaję.
0: OK.
1: Dialog, czy zwrócić zadania jednego ucznia. Główny punkt, przycisk, ramka, aplikacja, zajęty, Michał Dziwisz, dokument bez nazwy, koniec, przycisk, niedostępny, zwróć.
0: No dobra, no to Michał już dostał powiadomienie, ja to zwróciłem, no i Michał będzie mógł się zapoznać z moimi uwagami, z oceną i ewentualnie coś w komentarzu jeszcze mi tam zasugerować albo do czegoś się odnieść. OK, no to skoro zajęliśmy się już zadaniami uczniów, którzy je napisali, to zobaczmy, jakie mamy możliwości, kiedy byśmy chcieli coś samodzielnie stworzyć. Mamy tu przycisk utwórz.
1: Brak tematu, obszar, lista, opcje, materiał, zwiń, zrzut ekran, czynności, obszar, utwórz, przycisk menu.
0: O, to jest ten przycisk.
1: Rozwinięte. Menu, projekt, element.
0: I tu mamy różne opcje.
1: Element, menu, projekt.
0: Projekt, czyli typowe zadanie domowe.
1: Element, menu, projekt, test.
0: Projekt, test, czyli sprawdzian, który ma być wypełniony przez uczniów, na przykład przez formularze Google.
1: Element, menu, pytanie.
0: Pytanie, czyli właśnie ankieta.
1: Element menu, materiał.
0: Materiał, czyli tu będzie udostępniony materiał jakiś właśnie w ramach tematu na lekcji.
1: Element menu, użyj posta ponownie.
0: Tu możemy użyć czegoś, co już robiliśmy.
1: Separator 50. Element menu, temat.
0: Albo możemy też utworzyć temat.
1: Element menu, temat.
0: No to gdybyśmy chcieli utworzyć temat, no to wchodzimy. To myślę, od tego warto zacząć, żeby takie tematy potworzyć.
1: Dodaj temat, dialog, temat. Temat, pole edycji. Dodaj temat.
0: Tu wpisujemy jakiś temat. No na przykład obsługa czytników ekranu. No i
1: anuluj przycisk, dodaj przycisk.
0: I możemy taki temat dodać.
1: Anuluj przycisk.
0: Ja tego nie będę robił, bo temat już mamy.
1: Koniec menu, dialog, dodaj temat.
0: Możemy zrobić na przykład właśnie projekt. Dodawanie materiałów jest mniej więcej takie samo jak tworzenie postów z ogłoszeniami, więc nie będę pokazywał tego okna, bo jest ono dokładnie takie samo. Ale test.
1: Element menu, projekt.
0: Czy na przykład projekt zadania domowego.
1: Dialog. Tytuł, pole edycji, wielowierszowe.
0: Tu wpisujemy tytuł tego projektu, czyli na przykład test dostępności strony internetowej banku. Niech uczniowie sobie sprawdzą jakieś, powiedzmy, strony internetowe i niech wniosą jakieś uwagi do dokumentu Google i niech ten dokument Google do nas wróci i to będzie ich zadanie domowe.
1: Instrukcje opcjonalnie, pole edycji, pusta.
0: Jakieś takie poglądowe, czyli pusta. Tutaj tak. Wykonaj
1: a
0: następujące czynności i zanotuj obserwacje w dołączonym dokumencie Google 1. Podejmij próbę zalogowania się. Przejdź do zakładki Transakcje. A następnie odczytaj dane do przelewu na konto trzeciego nadawcy od góry. No na przykład coś takiego. Tam tych zadań może oczywiście być więcej, ale powiedzmy, że do tego się ograniczymy na potrzeby tu podcastu.
1: Dodaj przycisk menu zwinięte rozwijane.
0: Tu możemy dodać jakiś plik z dysku lub z powiedzmy YouTube'a, tak jak ostatnio.
1: Utwórz przycisk menu zwinięte.
0: Ale możemy też zrobić utwórz. No i utwórz robimy w sposób następujący.
1: Rozwinięte menu. Dokumenty 1 z 5.
0: Dokument.
1: Prezentacje 2 z 5.
0: Prezentacja.
1: Arkusze 3 z 5.
0: Arkusz.
1: Rysunki 4 z 5.
0: Rysunek.
1: Formularze 5.
0: Formularz. Utwórzmy dokument.
1: Dokumenty 1 z 5. Utwórz przycisk menu zwinięte rozwijane. Dokument został utworzony.
0: I mamy dokument.
1: Załącznik. Dokumenty Google Untitled Document.
0: Tu mamy dokument Google, który nie ma nazwy.
1: Lista zwinięte. Uczniowie mogą wyświetlać plik 1 z 3.
0: No i tu mamy opcje, które są bardzo ważne, bo...
1: Lista rozwinięta. Uczniowie mogą wyświetlać plik 1 z 3.
0: Uczniowie mogą wyświetlać plik, no czyli wtedy rzeczywiście będą mogli wyświetlać ten plik i tylko się zapoznać z jego treścią.
1: Uczniowie mogą edytować plik niezaznaczony 2 z...
0: Uczniowie mogą edytować plik i tu uwaga, ta opcja powoduje, że dokument będą mogli edytować wszyscy, czyli każdy będzie widział, co wpisują inni, więc jeżeli to ma być praca grupowa, to jak najbardziej opcja w porządku, natomiast jeżeli... Wolelibyśmy, żeby uczeń pracował samodzielnie, wtedy jest trzecia opcja.
1: Utwórz kopię dla każdego ucznia niezaznaczony.
0: Utwórz kopię dla każdego ucznia. To jest w ogóle fajne, bo można na przykład podzielić uczniów na grupy, zadać różne tematy, jakiegoś referatu na przykład i pozwolić edytować konkretnej grupie, bo udostępnimy post tylko dla wybranych uczniów. Potem można użyć posta ponownie po to, żeby to samo zadanie zadać jakiejś kolejnej grupie. To jest super sprawa, więc tutaj możemy, zostawimy tą opcję z kopią dla każdego.
1: Utwórz kopię dla każdego ucznia niezaznaczony. Lista zwinięta.
0: Zaznaczamy to spacją.
1: Usuń untitled.
0: Możemy usunąć ten dokument.
1: Opublikuj na zajęciach klasa 1 Betyflo.
0: No i tu mamy znane opcje. Wybór klasy.
1: Dla wszystkich uczniów.
0: Wybór uczniów.
1: Maksymalna wartość punktowa lista rozwijana rozwinięte z autouzupełnianiem edytowalne. Lista bez oceny.
0: Tutaj wybieramy bez oceny, bo my nie będziemy korzystać z ocen punktowych.
1: Brak terminu, przycisk menu zwinięte rozwijane.
0: I tu możemy ustawić termin, do kiedy te prace mają wpłynąć.
1: Termin, data i godzina. Przycisk dodaj termin.
0: Pojawia się taki dialog, naciskamy dodaj termin.
1: Termin, pole edycji rozwijane z autouzupełnianiem maj 2020, tabela klikalne pp, nagłówek, kolumny w nagłówek.
0: I tu mamy widok kalendarza, z którego wybieramy datę. Musimy włączyć ręcznie tryb formularzy, insert spacją i wtedy strzałkami lewo, prawo, góra, dół będziemy mogli chodzić po tutaj terminach, po dniach.
1: 5 maja, 6 maja, 7 maja, 14, 21 maja, 28, 30, 31. 1 czerwca.
0: 1 czerwca. Enter.
1: Termin, pole edycji z autouzupełnianiem. 1 czerwca 2020 roku.
0: No i dobrze.
1: Usuń termin, dodaj termin, przycisk. Termin, pole edycji z autouzupełnianiem. Zaznaczone godzina 23:59.
0: Możemy też wybrać jakąś godzinę, do kiedy, do której godziny to ma wpłynąć.
1: Godzina 23:59. Godzina 20, pusta, 9, 5, 2, 3, 2.
0: No tu już jest normalne pole edycji, więc wpiszmy 22:00.
1: 3, 2, 3, 2, 5, 9, pusta, 9. 5, 0, 2, 2, usuń termin, po, usuń termin, termin.
0: I enter.
1: Usuń termin, usuń termin.
0: I teraz możemy wyjść z tego okna. Insert spacja, wyłączamy tryb formularzy i insert kontrol spacja, wychodzimy z okna. Tu się trochę rozleci niestety, bo...
1: Informacje o treści, projekt, dialog. Dołącz ocenę cząstkową, przycisk menu zwinięte, temat, lista zwinięte, termin. Maksymalna wartość.
0: Bo ten fokus trochę lubi latać, więc tam warto po wyjściu z tego okna trochę kombinować tabem, shift tabem. Tu jest niestety jakiś problem. No i mamy tutaj dalej.
1: Termin, poniedziałek, 1 czerwca, godzina 22, przycisk menu zwinięte rozwinięte.
0: No i to się jak najbardziej dodało i to działa.
1: Temat, lista zwinięte. Brak tematu 1 z 3.
0: Ale mogę wybrać inny temat.
1: Utwórz temat niezaznaczony 2 z 3.
0: Mogę utworzyć temat.
1: Temat, podcasting niezaznaczony 3 z 3.
0: Albo wybrać temat podcastingu. To ja wybiorę na razie brak tematu, aczkolwiek polecałbym tu wybrać jakiś konkretny.
1: Utwórz brak tematu 1 z 3. Brak tematu 1 z 3. Dołącz ocenę cząstkową, przycisk menu zwinięte rozwijane.
0: I tu mamy opcję wyboru oceny cząstkowej. Jeżeli już raz dodaliśmy ocenę, to możemy wybrać ją znowu. To robi się tak.
1: Rozwinięte. menu. Utwórz ocenę cząstkową 1 z 3. Ponownie użyj oceny cząstkowej 2 z 3.
0: Ponownie użyj.
1: Importuj z arkuszy 3 z 3.
0: Albo importuj z arkuszy. Możemy użyć ponownie, jeżeli to są te same zajęcia.
1: Ponownie użyj oceny cząstkowej. Zadania. Lista ocen cząstkowych menu wczytuje.
0: Tutaj wchodzimy w ten dialog i tu jest opcja do wyboru kryterium 1 punktów 6. Czyli to, co ja już kiedyś dodałem, oceny od 1 do 6. Ale jak taką ocenę utworzyć od 0? No to...
1: Projekt dialog. Dołącz ocenę cząstkową, przycisk menu zwinięte, rozwijane.
0: Właśnie, wracamy tu do dołącz ocenę cząstkową i możemy wtedy kliknąć raz jeszcze i stworzyć oceny od nowa, bo jeszcze możemy ich nie mieć przecież.
1: Rozwinięte. Ponownie użyj oceny. Utwórz ocenę cząstkową 1 z 3.
0: Utwórz ocenę cząstkową.
1: Koniec menu.
0: To prawdopodobnie będziemy musieli robić tylko raz, tak jak wspomniałem, ale warto przez ten proces przejść.
1: Zapisz przycisk. Zamknij przycisk. Opcję oceny cząstkowej, przycisk menu zwinięte, rozwinięte. Użyj punktów, pole wyboru oznaczone. Wyłączyć punktację.
0: Tak.
1: Anuluj przycisk. Wyłącz przycisk. Niedostępne.
0: To odznaczamy. Punktacja nam się nie przyda, chyba że mamy dla niej jakieś zastosowanie, ale ja bym polecał do takich prostych ocen odznaczyć.
1: Nazwa kryterium wymagana, pole edycji wielowierszowe, koniec pole edycji. Koniec, nazwa, koniec, nazwa kryterium wymagana, pole edycji wielowierszowe, pusta.
0: Nazwa kryterium, jeżeli chcemy mieć wiele kryteriów i powiedzmy na ocenę główną będzie się składało kilka ocen, no to możemy tu jakoś to nazwać. Natomiast ja bym polecał ocena ogólna.
1: Ocena ogólna. Opcje kryterium, przycisk menu zwinięte, rozwij.
0: Tu są różne opcje.
1: Opis kryterium, pole edycji.
0: Możemy to opisać, ale nie musimy.
1: Dodaj poziom, przycisk.
0: I możemy dodać poziom.
1: Nazwa poziomu wymagana, pole edycji wielowierszowe. Pusta.
0: Poziom 1 tu oczywiście już jest, więc wpiszemy ocena celująca.
1: Opis, pole edycji wielowierszowe. Pusta. Opcje dotyczące poziomu, przycisk menu zwinięte, rozwijane. Dodaj poziom, przycisk. Dodaj kryterium, przycisk. Zamknij. Dodaj poziom, przycisk. Nazwa poziomu wymagana, pole edycji wielowierszowe. Pusta. Dodaj poziom, przycisk. Opis, pole edycji wielowierszowe. Nazwa poziomu wymagana, pole edycji wielowierszowe. Ocena celuje. Opis, opcje. Dodaj poziom, przycisk. Nazwa poziomu wymagana, pole edycji wielowierszowe. Pusta, pusta.
0: Ocena bardzo dobra.
1: Opis, opcje dotyczące. Dodaj poziom, przycisk. Nazwa poziomu wymagana, pole edycji wielowierszowe. Pusta.
0: Ocena dobra.
1: Opis, pole, opcje dotyczące. Dodaj poziom, nazwa poziomu wymagana, pole.
0: Ocena dostateczna.
1: Opis, pole, opcje dotyczące poziomu, przycisk menu zwinięte, rozwij. Dodaj poziom, przycisk. Nazwa poziomu wymagana, pole edycji.
0: Ocena dopuszczająca.
1: Opis, pole, opcje dotyczące. Dodaj poziom, przycisk. Nazwa poziomu wymagana.
0: I ocena niedostateczna.
1: Opis, opcje, dodaj kryterium, zamknij, zapisz przycisk.
0: I możemy zrobić zapisz.
1: Ocena cząstkowa została zapisana.
0: Dokładnie. Zadania w ten sposób stworzyliśmy sobie ocenę. Możemy potem po takich ocenach się przejść i sobie pooglądać, jak to wszystko tam dalej wygląda. No to może w takim razie ja spróbuję jeszcze pokazać, jak się robi quizy, jak się tutaj dodaje takie pytanie. No i przejdziemy sobie jeszcze potem do dziennika ocen na szybko, przejrzymy, jak to tam wygląda i zerkniemy jeszcze szybko na aplikację na telefon.
1: Czynności obszar, utwórz przycisk, rozwinięte, element menu pytanie.
0: No i tu mamy opcję w utwórz pytanie i wchodzimy tam.
1: Pytanie dialog, pytanie pole edycji wielowierszowe.
0: I tu możemy wpisać treść pytania, na przykład kiedy wolelibyście napisać test.
1: Typ pytania, lista zwinięte. Krótka odpowiedź, jeden z dwóch.
0: Krótka odpowiedź, czyli odpowiedź taka pisemna na parę zdań, pytanie tak zwane otwarte, lub...
1: Typ pytania, lista rozwinięte. Jednokrotny wybór, niezaznaczony, dwa z dwóch.
0: Jednokrotny wybór.
1: Jednokrotny wybór, dwa z dwóch.
0: Ja myślę, że tu będzie ciekawiej pokazać ten jednokrotny wybór, bo tu będziemy dodawać różne warianty odpowiedzi, chyba do 10 czy iluś tam można dodać. No bo w takim otwartym pytaniu to po prostu dajemy pole edycji i uczeń może się wykazać.
1: Instrukcje opcjonalnie, pole edycji wielowierszowe.
0: Tu możemy się dopisać z jakimiś instrukcjami.
1: Opcja 1, pole edycji. Zaznaczone opcja 1.
0: No właśnie, tu jest opcja 1 domyślnie. Możemy to wymazać. W poniedziałek.
1: Dodaj opcję, przycisk. Dodaj opcję, pole edycji. Pusta.
0: No właśnie, dodaj opcję. Jeżeli naciśniemy tab, to już nie musimy nic naciskać, bo ta druga opcja doda się sama z siebie.
1: Pusta.
0: Dopisujemy we wtorek.
1: Usuń opcję, przycisk.
0: Możemy ją usunąć lub...
1: Dodaj opcję, przycisk. Dodaj opcję pole edycji.
0: W piątek.
1: Usuń opcję przycisk.
0: I gdy idziemy dalej,
1: dodaj opcję przycisk.
0: Mamy kolejną opcję, ale nie musimy jej wypełniać. Idziemy dalej.
1: Dodaj przycisk menu zwinięte rozwijane.
0: Tu możemy dodać oczywiście standardowo jakiś filmik, jakiś link, cokolwiek.
1: Utwórz przycisk menu zwinięte rozwijane.
0: Możemy też utworzyć, podobnie jak ostatnio coś w systemie Google.
1: Opublikuj na zajęciach klasa 1 Betyflow.
0: I tu już do wyboru. Klasa.
1: Dla wszystkich
0: uczniowie.
1: Maksymalna wartość.
0: Też ocena, gdyby ktoś chciał takie pytanie ocenić, ale do ankiet nie będzie nam to potrzebne.
1: Brak terminu, przycisk.
0: Termin.
1: Temat, lista zwinięta.
0: Jakiś temat, w ramach którego byśmy chcieli to opublikować.
1: Uczniowie mogą zobaczyć podsumowanie odpowiedzi, pole wyboru oznaczone.
0: No i właśnie, tu możemy wybrać, czy uczniowie mogą zobaczyć podsumowanie odpowiedzi. Chyba nie będą mogli zobaczyć, kto jak zagłosował, ale będą mogli zobaczyć wynik. Więc tutaj warto to zostawić zaznaczone, gdybyśmy chcieli zrobić z tego ankietę.
1: Zamknij, zapytaj przycisk.
0: I zapytaj przycisk. No więc właśnie. No i to jest wszystko, jeśli chodzi o rzeczy, które możemy publikować. Myślę, że
1: koniec
0: warto
1: menu.
0: Jeszcze zobaczyć, jak wygląda zarządzanie osobami.
1: Koniec opcji. Odwiedzony link osoby. Osoby wybrane.
0: I tu mamy wszystkich uczniów, jakich mamy w klasie.
1: Główny Paweł Masarczyk. Pusta. Nagłówek poziom 2 uczniowie. Przycisk zaproś uczniów.
0: No i właśnie, tu mamy uczniów.
1: Pust, pap, przycisk, nagłówek, nawigacja.
0: A właśnie, jeszcze jedna rzecz.
1: Główny punkt orientacyjny, nagłówek poziom 2 nauczyciele.
0: Tutaj mamy nauczycieli.
1: Przycisk zaproś nauczycieli. Paweł Masarczyk. Pusta.
0: Ja jestem jedynym nauczycielem w tej klasie, ale gdybym chciał, mogę kogoś zaprosić i mieć tutaj więcej nauczycieli, jeżeli współprowadzę z kimś dany przedmiot.
1: Nagłówek poziom 2 uczniowie.
0: Tutaj mamy uczniów.
1: Przycisk zaproś uczniów. Tabela z trzem wierszy i trzech
0: I właśnie, tu jest przycisk do zapraszania. Możemy ich zaprosić lub
1: przycisk menu.
0: Zarządzać tymi, którzy już tu są i podglądać, czy ci, których zaprosiliśmy, już dołączyli, czy nie.
1: Przycisk pole wyboru nieoznaczone, zaznacz lub odznacz pola wyboru wszystkich uczniów. Przycisk menu niedostępne, zwinięte, rozwijane czynności. Kolumna 2. Kolumna 3, przycisk menu zwinięte, rozwijane, sortuj uczniów.
0: Możemy też sortować według różnych kryteriów, chyba imię, nazwisko.
1: Linia 2, zaznacz lub odznacz pola wyboru wszystkich uczniów czynności. Kolumna 1, pole wyboru nieoznaczone, Tomasz Bilecki.
0: Tu jest Tomek.
1: Tomasz Bilecki. Kolumna 2. Sortuj uczniów, kolumna 3, przycisk menu zwinięte, rozwijane opcje ucznia, Tomasz Bilecki.
0: I mamy tu różne opcje dla ucznia.
1: Rozwinięte. Menu. Menu wyślij e-maila do, napisz element menu wyślij e-maila do, element menu wyślij e-maila.
0: A, jedyne co to wyślij e-maila. No to też ważna funkcja.
1: Główny punkt pusta. Linia 3, Michał, kolumna 2. Sortuj, pusta.
0: No i tu Michał, te same opcje, analogicznie jak u Tomka.
1: Koniec tabela, informacje o treści, punkt.
0: I to jest w zasadzie koniec. No i gdybyśmy chcieli zaprosić...
1: Główne, linia, kolumna 1, czyn, zaproś uczniów. Zaproś, przycisk
0: zaproś.
1: Niedostępne. Nagłówek poziom 1, zaproś uczniów. Wpisz nazwę lub adres e-mail, pole edycji z auto, zupełnie pusta. Przycisk anuluj, przycisk niedostępne, zaproś, przycisk niedostępne, zaproś.
0: No i to jest takie proste okno pozwalające
1: dialog.
0: Zaprosić do... klasy. Jest jeszcze jedna opcja, której ja tutaj nie mogę zaprezentować, bo ona nie jest dostępna, zdaje się, w tych kontach gmailowych, prywatnych. Gdyby to był G Suite edukacyjny, to moglibyśmy spokojnie tego użyć, a mianowicie chodzi o to, że przy każdym uczniu można dodać też e-mail opiekuna i wtedy na przykład rodzice mają też wgląd w to, co dzieje się w klasie ich dzieci. Bardzo przydatna funkcja. No, miejmy nadzieję, że w wersji edukacyjnej nie będzie z nią żadnego problemu. Ja jej niestety, tak jak już wspomniałem, zademonstrować nie mogę. No to teraz zajmijmy się książką ocen, czyli naszym dziennikiem. Tutaj smutna trochę wiadomość, bo niestety przy tym naszym systemie oceniania, takim trochę umownym, który jest tak wprowadzony na zasadzie tych poziomów, nie możemy wyliczać średniej i nam się ona nie będzie pokazywać, nawet te oceny nam się specjalnie nie pokażą, więc to wszystko najlepiej jest sobie gdzieś zapisywać, gdzieś indziej, w jakimś innym dokumencie, może nawet w dokumencie Google z uczniem, albo w jakimś arkuszu kalkulacyjnym. Natomiast to, do czego nam książka ocen może posłużyć, to jest taki szybki podgląd tego, czy zadania, które zadajemy, zostały już zwrócone, zarówno przez uczniów, jak i sprawdzone i zwrócone przez nauczycieli i co się w zasadzie z tym wszystkim dzieje, więc głównie do tego posłuży nam ta zakładka. No więc dobrze.
1: Książka ocen z zajęć klasa 1 Betyflow Informatyka Mozilla Firefox.
0: No, więc jesteśmy już na tej stronie.
1: Przycisk na główny odwiedzony link strumień. Odwiedzony link oceny wybrane.
0: No właśnie, i tu mamy wybrane oceny.
1: Przycisk ustawienia. Klikalne przycisk tabela z czterem wierszy i czterech kolumn. Linia 1, kolumna 1, przycisk sortuj uczniów, lista zwinięte, sortuj WG nazwiska.
0: I tu mamy tabelę, możemy sobie sortować według imienia lub nazwiska.
1: Pusta. Kolumna 2, brak terminu. Link, na które targi technologiczne powinniśmy się udać w ramach wycieczki klas.
0: Tak, i tu jest to nasze pytanie, które teoretycznie też może być ocenione. My trochę potraktowaliśmy je jako ankietę, ale ono mimo wszystko się to pokazuje jako zadanie. No i tutaj zaczynają się właśnie linki do zadań. I gdybyśmy używali tych systemów punktowych lub jakichś tam innych, to mielibyśmy tu pewnie pokazane te punkty dla wszystkich uczniów, czyli tą ogólną średnią klasową.
1: Przycisk menu zwinięte, rozwijane menu czynności dotyczących nagłówka.
0: No właśnie, tutaj mamy różne opcje.
1: Z 100.
0: A tu jest napisane, że ze 100 punktów. Nawet nie jest napisane, ile punktów, więc obawiam się, że to jest jakiś błąd po stronie Google i że ta tabela jest zbyt zagnieżdżona i oni czegoś tu nie przewidzieli. Ale zobaczmy, jakie mamy czynności dla nagłówka.
1: Przycisk menu rozwinięte. Menu edytuj element menu, usuń element menu 50, separator zwróć wszystkie.
0: Właśnie tu jest 50. Domyślam się, że 50 punktów albo czegoś. No ale możemy tutaj edytować zadanie, usunąć lub zwrócić wszystkie, które mamy aktualnie gdzieś tam zapisane w takiej formie, w jakiej one są.
1: Klasa.
0: No więc zobaczmy, co tam dalej. Tu będzie drugie zadanie pod spodem zapewne.
1: 100. Kolumna 3, 30 kwietnia. Odwiedzony link, wykrywanie błędów składniowych w wypowiedziach prowadzących.
0: Dokładnie, to jest nasze zadanie, które dodaliśmy.
1: Przycisk menu zwinięte, rozwijane menu czynności dotyczących nagłówka. Pusta.
0: I tu już nie ma nic.
1: Brak terminu, na które targi technologiczne powinniśmy się udać w ramach wycieczki klasowej, menu czynności dotyczących nagłówka 100, kolumna 2. Pusta. 30 kwietnia, wykrywanie błędów składniowych w wypowiedziach prowadzących, menu czynności dotyczących nagłówka, kolumna 3, ND.
0: O, tu mamy ND. To jest średnia dla poszczególnych zadań. Kolejny element, który nam niestety no za bardzo pomocny tu nie będzie. No nic. I teraz będą już dane dla poszczególnych uczniów.
1: Pusta. Linia 3, sortuj WG nazwiska, kolumna 1, odwiedzony link Tomasz Bilecki. Pusta. Brak terminu, na które targi technologiczne powinniśmy się udać w ramach wycieczki klasowej, menu czynności dotyczących nagłówka 100, kolumna 2, brak oceny. Przycisk menu zwinięte, rozwijane menu czynności.
0: No i tutaj mamy kolejne czynności.
1: Pusta. 30 kwietnia, wykrywanie błędów składniowych w wypowiedziach prowadzących, menu czynności dotyczących nagłówka, kolumna 3, zwrócone. Przycisk menu zwinięte, rozwijane menu czynności.
0: I widzimy tylko, że zwrócone. Nie widać, jaką ocenę dałem Tomkowi. Więc no szkoda, bo mogłoby to być bardzo przydatne narzędzie, a niestety nie jest aż tak przydatne. A zobaczmy, jakie czynności mamy na tym zadaniu Tomka.
1: Rozwinięte. Menu zwróć, Ctrl Alt R, element menu niedostępne, wyświetl przesłane, Ctrl Alt V.
0: Czyli można zwrócić albo wyświetlić to, co jest przesłane.
1: Klasa 1, linia 4, sortuj WG nazwiska, kolumna 1, link Michał Dziwisz.
0: Tu Michał.
1: Pusta. Brak terminu, na które targi technologii,
0: i
1: przycisk, pusta.
0: Analogicznie.
1: 30, przycisk menu zwi...
0: Te same opcje.
1: Pusta. Koniec tabela, informacje od...
0: Ale można zrobić jedną ciekawą rzecz. Można wejść do okna konkretnego ucznia i zobaczyć, jak wygląda sytuacja z zadaniami dla tego konkretnego ucznia.
1: Link. Brak, sortuj WG, odwiedzony link Tomasz Bilecki.
0: Więc otwórzmy Tomka.
1: Tomasz Bilecki, klasa 1, Betyflo informatyka. Koniec tabela, nawigacja, punkt, przycisk menu, nagłówek, poziom 1, link, klasa 1, bet, przycisk, wyślij e-maila do ucznia lub jego opiekunów.
0: Tu właśnie możemy wysłać maila do ucznia lub rodzica.
1: Klikalny przycisk, zwinięte aplikacje Google, przycisk, nagłówek, poziom 2, Tomasz Bilecki.
0: Otóż to.
1: Uzupełniający punkt orientacyjny, nagłówek, poziom 2, filtry. Zakładka oddane. Zakładka zwrócone i ocenione. Zakładka nieoddane, spóźnione. Główny punkt orientacyjny, tytuł. Termin. Nagłówek poziom 3, przycisk zwinięte, na które targi technologiczne powinniśmy się udać w ramach wycieczki klasowej. Nagłówek poziom 3, przycisk zwinięte, brak terminu. Nagłówek poziom 3, przycisk zwinięte, oddane. Nagłówek poziom 3, przycisk rozwinięte, wykrywanie błędów składniowych w wypowiedziach prowadzących, jeden załącznik.
0: No właśnie, jedno zwinięte, drugie rozwinąłem już wcześniej, więc tutaj to tak zostało. Szkoda, że nie ma jakiejś przerwy między tymi zadaniami, bo strasznie się to ciągnie. Ale tu mamy te zadania.
1: Nagłówek poziom 3, przycisk rozwinięte, 30 kwietnia, godzina 23:59. Nagłówek poziom 3, przycisk rozwinięte, zwrócone. Wykrywanie błędów składniowych w wypowiedziach prowadzących, jeden załącznik, 30 kwietnia, godzina 23:59, zwrócone, obszar odwiedzony, link załącznik, dokumenty Google, Tomasz Bilecki, dokument.
0: I tu mamy właśnie ten załącznik.
1: Odwiedzony link, pokaż szczegóły.
0: Pokaż szczegóły i można sobie przejść bezpośrednio do strony z zadaniem Tomka. Więc to jest koniec tego, co tutaj nam zaprezentuje ta zakładka. No jedyne co, to możemy przefiltrować, żeby pokazało nam tylko zwrócone zadania albo oddane z opóźnieniem po wyznaczonym terminie. Więc jeżeli potrzebujemy takich filtrów, to w tym miejscu możemy się do nich dokopać. No niestety na oceny liczyć nie możemy. Trudno. Trzeba się jakoś z tym przeorganizować. No chyba, że wy macie na to jakieś swoje sposoby, to podzielcie się w komentarzu, bo byłoby to ciekawe. Ja sam nauczycielem nie jestem, chociaż może tak przez tą ostatnią godzinę tu udawałem. Natomiast wy pewnie, jeżeli słuchacie i tego podcastu i zainteresowaliście się tym rozwiązaniem, a może już korzystacie, to pewnie będziecie coś o tym wiedzieć i macie jakieś lepsze porady dla waszych koleżanek i kolegów, jak sobie z tym poradzić. To zanim się jeszcze rozstaniemy, pokażę parę rzeczy, które mogą być istotne w aplikacji Google Classroom na Androida. No więc ja mam już aplikację Classroom na Androidzie otwartą, więc rozejrzyjmy się po niej, co my tu ciekawego mamy, idąc od początku ekranu.
1: Otwórz menu główny przycisk.
0: Otwórz menu główne. Tutaj otwiera się menu aplikacji, w którym są różne ustawienia. Zaraz sobie je zobaczymy.
1: Google Classroom.
0: To jest nagłówek oczywiście, Google Classroom.
1: Dołącz do zajęć lub utwórz nowe. Więcej opcji przycisk.
0: No, czyli widać, że są dokładnie te same elementy jak na stronie. Bardzo podobny układ.
1: Klasa 1, BTW informatyka, 2 uczniów przycisk.
0: Tak, i to jest ta klasa, na której działaliśmy przed chwileczką na stronie. I tutaj w wersji mobilnej.
1: Opcje zajęć przycisk.
0: Opcje zajęć. I to jest wszystko, co tu jest. Jeżeli mielibyśmy więcej klas, to tych klas więcej tutaj będzie dalej w prawo. No więc one po prostu będą się tu pojawiały. No to zobaczmy w takim razie każdy z tych elementów po kolei, albo prawie po kolei. Przejdziemy może do menu.
1: Klasa 5, dołącz Google, otwórz menu główny przycisk. Otwarto menu główne.
0: Tak.
1: Zalogowano jako Paweł Masarczyk, Paweł Masarczyk, małpaczek.com, wersja
0: Dokładnie.
1: menu konta.
0: Tu jest moje konto. To jest taki element, który jest w każdej aplikacji Google.
1: Zajęcia wybrane.
0: To jest ta zakładka, która jest teraz aktywna, czyli zajęcia.
1: Kalendarz.
0: Tu możemy zajrzeć do kalendarza klasowego,
1: Powiadomienia.
0: do powiadomień.
1: Niedostępne.
0: Tutaj jest podziałka między jedną sekcją a drugą.
1: Nauczam niedostępne.
0: Tu jest nagłówek właśnie nauczam, czyli jakie mamy klasy tu na przykład.
1: Klasa 1, BTW informatyka.
0: No właśnie. Tu będą moje inne
1: Klasa 1, zasoby
0: klasy.
1: niedostępne.
0: Tak, tutaj jest sekcja.
1: Zarchiwizowane zajęcia.
0: No właśnie, jeżeli byśmy sobie jakieś zajęcia zarchiwizowali, bo na przykład chcemy z tych samych materiałów, notatek i tak dalej skorzystać za rok, albo z inną grupą, albo komuś je udostępnić, no to tutaj te zarchiwizowane rzeczy będą.
1: Folder Classroom.
0: Foldery, czyli foldery w dysku Google, które mamy z naszymi klasami.
1: Ustawienia.
0: I ustawienia aplikacji Classroom. Bliźniaczo podobne do tych na stronie.
1: Pomoc.
0: Oczywiście element pomocy.
1: Polityka prywatności. Świat.
0: Tak,
1: Warunki usługi.
0: tak jest.
1: Warunki usługi.
0: I to wszystko. Więc takie standardowe rzeczy. No to może w takim razie zajrzyjmy na szybko do ustawień, bo tam wiele nie ma, a warto się rozejrzeć.
1: Polityk pomoc. Ustawienia. Ustawienia.
0: Jesteśmy w ustawieniach.
1: Powrót do klasy sam przycisk. Ustawienia. Więcej opcji przycisk. Zaktualizuj zdjęcie.
0: No właśnie, gdybyśmy chcieli, żeby nasza klasa miała jakieś zdjęcie, to na stronie też się to dało zrobić. Tu również można.
1: Synchronizm przez komórkową transmisję danych web. Przełącznik włączony. Przełącznik włączony.
0: No właśnie, czyli gdybyśmy chcieli synchronizację przez dane komórkowe, jak nie jesteśmy na Wi-Fi, wiadomo.
1: Chcę otrzymywać powiadomienia e-mailowe. Przełącznik włączony.
0: To też jest raczej zrozumiałe.
1: Przełącznik powiadomienia dotyczące zajęć, włączanie i wyłączanie powiadomień mobilnych oraz e-mailowych dotyczących zajęć.
0: No właśnie, tu jest cała większa sekcja, do której za chwileczkę się zagłębimy. Natomiast zobaczmy, co jeszcze jest dalej.
1: Powiadomienia urządzenia. Powiadomienia urządzenia.
0: Dokładnie. Więc zobaczmy te powiadomienia o zajęciach, te mailowe i komórkowe.
1: Powiadomienia dotyczące zajęć, włączanie i wyłączanie powiadomień mobilnych oraz e-mailowych dotyczących zajęć. Powiadomienia dotyczące zajęć. Wyświetlanie prośby ustawień, przycisk. Powiadomienia dotyczące zajęć. Więcej opcji, przycisk. Klasa 1, BTW informatyka, włączone.
0: Właśnie, tu mamy nasze różne klasy. No i możemy tu kliknąć. I to jest przełącznik. Czyli tu możemy przełączać, dla których klas chcemy w ogóle otrzymywać powiadomienia. Natomiast jak wejdziemy poziom wyżej,
1: Więc powiadomienia ustawień, przycisk ustawienia. Ustawić więcej za to, powiadomienia urządzenia.
0: dokładnie, to tutaj otwierają nam się ustawienia powiadomień, ale te systemowe dla aplikacji Classroom, gdzie mamy różne kanały powiadomień, dla których możemy według zasad Androida 9, no osoby na Androidach niższych niż 9 tego nie zobaczą. Natomiast pojawi się pewnie interfejs jakiś tam wewnątrz aplikacji. Natomiast my tu na Androidzie 9 zostaniemy przeniesieni do ustawień powiadomień. No i usłyszymy, jakie tu mamy różne kanały, dla których możemy ustawić osobno dźwięk, reguły, czy powiadomienia mają się wyświetlać w formie banerów, czy raczej zostawać tylko i wyłącznie w centrum powiadomień i różne inne opcje.
1: Ustawienia.
2: Ustawienia. Wyszukaj ustawienia. Classroom. Pokaż powiadomienia. Przełącznik włączony.
0: To dotyczy całej aplikacji.
2: Przełącznik włączony. Paweł Masarczyk. Małpa@gmail.com. Pokaż powiadomienia. Przełącznik włączony.
0: Tak, to dotyczy mojego konta Google'owego, do którego mam podpięty Classroom.
2: Przełącznik włączony. Comments on your posts. Comments on your posts włączone.
0: No, to dotyczy właśnie komentarzy w moich postach.
2: Comments on your posts włączone. Private comments on work.
0: Prywatne komentarze w pracy, którą sprawdzam na przykład uczniowi.
2: Comments had mentioned your...
0: Komentarze, w których o mnie wspomniano.
2: Comment, comments had invitations to their classes.
0: Zaproszenia, bym współprowadził zajęcia. Zaplanowany post został opublikowany lub publikacja nie powiodła się. Spóźnione przesłanie pracy przez uczniów. Ponowne przesłanie pracy przez ucznia, jeżeli już raz nam złożył pracę, ale jakieś jeszcze poprawki zostały naniesione. No właśnie, tu już są jakieś zaawansowane ustawienia, które są wspólne dla wszystkich aplikacji. Gdybyśmy otwarli na przykład tutaj, to możemy.
2: Przejdź wyżej przycisk. Kategoria powiadomienia. Wyszukaj ustawienia. Resubmissions of student work. Klasy sample. Pokaż powiadomienie. Przełącznik włączony.
0: Dokładnie. Tu trzeba w ogóle mają się pokazywać.
2: Przełącznik. Przycisk alerty przyciąga uwagę dźwiękiem lub wibracjami wybrane. Bez dźwięku. Pokaż na ekranie. Przełącznik wyłączony. Gdy urząd był. Przełącznik wyłączony. Zaawansowany dźwięk. Wibracje. Ekran blokady. Pokaż plakietkę z powiadomieniem. Zastąp nie przeszkadzać.
0: No właśnie. I gdybyśmy tu weszli.
2: Dźwięk domyślny. Dźwięk. Pokaż miesiąc. Wyszukaj ustawień. Pokaż przycisk bez dźwięku. Pokaż na był. Dźwięk domyślny. Dźwięk powiadomienia.
0: I tu możemy ustawiać na przykład dźwięki. No i wtedy możemy sobie spersonalizować tak, by na każdy typ powiadomień, które tu wymieniłem, był na przykład osobny dźwięk. No więc bardzo fajnie, że tak zostało to zrobione.
2: Ustawić, zaawansować ustawienia. Google Classroom. Pomoc.
0: Dokładnie. Więc wróćmy w takim razie na ten ekran główny, gdzie uczymy.
2: Otwórz menu główny przycisk.
0: No i jesteśmy w tym momencie na ekranie głównym.
2: Google Class, dołącz do zajęć lub więcej, dołącz do zajęć lub utwórz nowe.
0: No i jak wejdziemy tutaj, to mamy znowu te same znane opcje.
2: Dołącz do zajęć. Dołącz do zajęć wybrane. Otwórz zajęcia. Otwórz zajęcia. Dołącz do zajęć wybrane. Dołącz do zajęć. Kod zajęć pole edycji. Poproś nauczyciela o kod zajęć i wpisz go tutaj.
0: No właśnie.
2: Kod zajęć pole edycji. Kod zajęć pole edycji. Poproś więcej. Dołącz przycisk niedostępny. Dołącz
0: o,
2: do zajęć.
0: I tu w lewo, jednym z pierwszych elementów.
2: Anuluj przycisk. Anuluj przycisk.
0: Bo tu idziemy od lewej. Anuluj.
2: Dołącz do zajęć. Dołącz przycisk niedostępny. Więcej opcji przycisk.
0: Dokładnie. Tu mamy różne opcje.
2: Poproś nauczyciela o kod zajęć. Kod zajęć. Nowe powiadomienie od AKU. Poproś nauczyciela o kod zajęć i wpisz go tutaj.
0: I w polu obok
2: kod zajęć pole edycji.
0: Wpisujemy i tu dwa razy w lewo.
2: Poproś więcej opcji, dołącz przycisk niedostępny.
0: Nawet trzy jest dołącz.
2: Google Classroom.
0: Teraz gdybyśmy chcieli założyć swoje zajęcia z telefonu.
2: Więcej opcji, dołącz do zajęć lub dołącz do zajęć. Dołącz, utwórz zajęcia. Korzystasz z Classroom w szkole z uczniami?
0: Naciskamy przycisk utwórz zajęcia i znów pojawia się to ostrzeżenie, żeby w szkole z uczniami używać raczej tych kont G Suite, o których wspomniałem na początku. Możemy zaznaczyć, że wiemy, co robimy.
2: Korzystasz, jeśli tak, znam i rozumiem powyższe informacje, znak pół pauzy, nie korzystam z Classroom w szkole z uczniami, pole wyboru odznaczone, zaznaczone, anuluj przycisk, dalej przycisk niedostępny, dalej przycisk.
0: I klikamy dalej.
2: Nazwa zajęć, wymagane, pole edycji.
0: I tu mamy te same pola, które już widzieliśmy na stronie.
2: Text input placeholder, sekcja pole edycji.
0: To jakieś było pole na tekst.
2: Cele pole edycji.
0: Ale tu już
2: sekcja, pole edycji.
0: Sekcja sala,
2: edycji. Temat, pole edycji.
0: Temat.
2: Temat pole edycji.
0: No i można potem przyciskiem u góry
2: anuluj przycisk, utwórz przycisk niedostępny.
0: Kliknąć utwórz i to się zrobi.
2: Google Classroom, więcej opcji przycisk.
0: Mamy też przycisk więcej opcji, on się pojawia przez wszystkie ekrany tej aplikacji, ale w nim nie ma wiele ciekawego, bo jest
2: odśwież.
0: Odśwież
2: wybrane, wyślij opinię do Google.
0: I wyślij opinię do Google.
2: Wyślij opinię do Google.
0: No to raczej jest wszystko jasne.
2: Google Classroom, klasa 1, Betyflo Informatyka, 2 uczniów przycisk.
0: No i tu mamy naszą klasę.
2: Opcje zajęć przycisk.
0: Obok są jeszcze opcje zajęć, więc zobaczmy, co tu się da zrobić.
2: Edytuj wybrane.
0: Możemy edytować.
2: Archiwizuj.
0: Właśnie zarchiwizować, tak jak wcześniej pokazywałem w menu, jest opcja zarchiwizowane zajęcia.
2: Archiwizuj.
0: No i w zasadzie tyle. To jest również to samo, co się pojawiło na stronie. No i gdy damy edytuj.
2: Edytuj wybrane. Edytuj klasa 1, bet, sekcja pole. Więc zapisz, edytuj, anuluj przycisk. Edytuj zajęcia, zapisz przycisk niedostępny.
0: No to mamy tutaj anuluj i zapisz.
2: Więcej opcji,
0: więcej opcji znowu z tymi samymi zawartościami.
2: Klasa 1, Betyflo Informatyka, pole edycji.
0: Tu jest nazwa.
2: Sekcja pole edycji, cele pole edycji, temat pole edycji.
0: Tu są znane już tematy.
2: Temat pole edycji.
0: No i to jest tyle.
2: Google Classroom.
0: No dobrze, to wejdźmy.
2: Klasa 1, Betyflo Informatyka, 2 uczniów przycisk.
0: Do tej klasy.
2: Classroom.
0: I co tu mamy?
2: Otwórz menu główny przycisk. Ustawienia. Więcej opcji przycisk. Klasa 1, Betyflo Informatyka. Udostępnij swojej klasie.
0: No właśnie, możemy tutaj udostępnić jakiś post.
2: Ponownie użyć istniejącego posta przycisk.
0: Ponownie użyć posta.
2: Nowy materiał, zrzut ekranu 20. Ponownie użyć istniejącego posta przycisk.
0: I tu już zaczynają się najróżniejsze opcje tego, co już wrzuciliśmy wcześniej. No więc dobra, zobaczmy w takim razie, jeżeli chcielibyśmy coś udostępnić.
2: Udostępnij swojej klasie. Udostępnij swojej klasie pole edycji. Tekst input był udostępniony. Wszyscy uczniowie z nich klasa 1B. Więcej opublikuj przycisk. Powrót do strumienia, zajęć przycisk. Przycisk dodawania załączników.
0: Tu można dodać załączniki. Zobaczmy
2: dysk,
0: jakie.
2: Dysk. Dysk. Link. Klik. Zrób zdjęcie. Nagraj film. Utwórz. Nowy plik PDF. Nowy plik PDF.
0: No prawie to samo, co mieliśmy na stronie. Oprócz tego, że plik PDF. Pewnie dlatego, że można zrobić zdjęcie czemuś i żeby to zostało od razu zeskanowane. No mamy też opcję nagraj film, czyli możemy no, nagrać jakiś film za pomocą kamerki telefonu i go opublikować.
2: Twórz nowy ogłos, opublikuj niedostępny. Przycisk dodawania, powrót do strumienia, zajęć przycisk dodawania, opublikuj niedostępny.
0: Tutaj możemy opublikować, jak już coś umieścimy.
2: Więcej opcji, przycisk. Klasa 1B, tyflo informatyka, dodaj zajęcia.
0: Tak, tu można zmienić klasę, dla której publikujemy.
2: Wszyscy uczniowie, zmień przypisanych uczniów.
0: Tu możemy zmienić, dla których uczniów ma się to ogłoszenie pokazać.
2: Udostępnij swojej klasie pole edycji.
0: Tu jest treść tego, co będziemy pisać w naszym ogłoszeniu.
2: Text input place holder. Text input place holder.
0: No i to w zasadzie tyle. No więc tak samo jak na stronie. Bardzo prosto.
2: Ponownie użyj istniejącego posta. Nowy materiał. Zrzut ekranu 20. Ponownie udostępnij. Więcej ustaw. Otwórz menu. Główny przycisk ustawienia. Więcej opcji. Przycisk. Klasa 1B. Tyflo informatyka.
0: Powinniśmy tu też gdzieś mieć u dołu zakładki, które są za tymi wszystkimi materiałami, jakbyśmy się przewinęli. I mamy.
2: Wpuść przycisk. Strumień tab wybrane.
0: O, jest strumień zakładka.
2: Zadania tab.
0: Zadania.
2: Osoby tab.
0: I osoby.
2: Osoby tab.
0: Więc tym się zainteresujemy za chwilę. Warto pamiętać, że to tutaj na dole jest.
2: Otwórz menu główny przycisk ustawienia.
0: Zobaczmy ustawienia. Będą takie same, wydaje mi się, jak na stronie, ale żeby nie było, żeśmy nie przeszli.
2: Teraz są. Powrót do strumienia, zajęć przycisk ustawienia, zajęć. Zapisz przycisk.
0: Tak, tu możemy zapisać zmiany.
2: Więcej opcji przycisk. Informacje. Klasa 1 będzie w informacji. Opis pole edycji. Sekcja pole edycji. Sala pole edycji.
0: Tu są te same
2: temat pole edycji.
0: Rzeczy, które już były.
2: Ogólne. Kod zajęć. 7 obejść. Opcje kodu zajęć przycisk.
0: Tu jest kod zajęć. Możliwość skopiowania go.
2: Ustawienia strumienia. Uczniowie mogą publikować i komentować.
0: Tu możemy ustawić właśnie strumień.
2: Zadania w strumieniu. Pokazuj skrócone powiadomienia.
0: Zadania w strumieniu.
2: Zadania w strumieniu. Pokazuj skrócone powiadomienia.
0: I to w zasadzie tyle.
2: Klasom.
0: No dobrze. To w takim razie zerknijmy. Jak wygląda kwestia na przykład tutaj postów, które są zgromadzone.
2: Udostępnij swojej klasie ponownie nowy materiał, zrzut ekranu 26 kwi.
0: Tu mamy zrzut ekranu, który zamieściłem na potrzeby testów. Z tą częścią mogliście się zapoznać w podcaście dla uczniów.
2: Zrzut ekranu, znak pauzy, opcje, przycisk.
0: Tu są opcje tego tematu. Mogę...
2: Edytuj. Edytuj.
0: Mogę edytować ten post.
2: Dodaj komentarz do zajęć, przycisk.
0: I dodać mogę komentarz.
2: Nowe pytanie, na które etapy technologiczne powinniśmy się udać w ramach wycieczki klasowej? 26 kwi.
0: No i tu mamy nasze pytanie, które również na stronie widzieliśmy.
2: Na który etap technologiczny powinniśmy się udać w ramach wycieczki klasowej? Znak pauzy, opcje, przycisk.
0: Również opcje.
2: Dodaj komentarz do zajęć, przycisk. Nowy projekt, wykrywanie błędów w składniowych wypowiedziach prowadzących 26 kwi.
0: Tutaj mamy nasze zadanie domowe o projekcie.
2: Wykrywanie błędów składniowych, jeden komentarz dla klasy.
0: Również opcje i jest jeden komentarz.
2: Ogłoszenie Paweł Masarczyk 26 kwi. Kursy Hadrerow, wyświetlanie ogłoszenie Paweł Masarczyk 26 kwi. Pragnę serdecznie powitać opcję posta przycisk. Pragnę serdecznie powitać Was wszystkich na moich zajęciach w niniejszej przestrzeni roboczej.
0: No i tu właśnie mieliśmy informację o moim ogłoszeniu. Obok były opcje i dalej już leci treść posta.
2: Jeden komentarz dla klasy, przycisk.
0: I również są komentarze.
2: Strumień tab wybrane.
0: Gdybym chciał zobaczyć, jak wypadła ankieta.
2: Nowy projekt, wykrywanie błędów. Dodaj na które, nowe pytanie, na które etap technologiczny powinniśmy się udać w ramach wycieczki klasowe. Tomasz Bilecki, oddane.
0: To otwieram go, stukając dwukrotnie.
2: Powrót do strumienia, zajęć przycisk. 100 punktów. Więcej opcji, przycisk.
0: Tutaj są te punkty nieszczęsne, które miało ich nie być, ale jednak są.
2: Pytanie tab.
0: I mamy pytanie.
2: Odpowiedzi uczniów tab wybrane.
0: I domyślnie wybraną zakładkę odpowiedzi uczniów. I to by nas najbardziej interesowało. Tutaj będziemy mieli nasze odpowiedzi.
2: Podsumowanie. Oddane. Oddane pole wyboru odznaczone.
0: Możemy pofiltrować, jakie odpowiedzi chcemy widzieć. Czy oddane?
2: Michał Dziwisz, oddane.
0: Wszystkie oddane, czy tylko konkretnej osoby?
2: Michał Dziwisz, pole wyboru odznaczone. Tomasz Bilecki, oddane. Tomasz Bilecki, pole wyboru odznaczone. Tomasz Bilecki, pole wyboru odznaczone.
0: No i możemy wejść albo we wszystkich, albo w konkretnego ucznia. To wejdźmy we wszystkich.
2: Tomasz Bilecki, Michał, oddane. Zaznaczone. Oddane pole wyboru zaznaczone. Michał Dziwisz, pole wyboru zaznaczone.
0: Odfiltrowaliśmy. I możemy teraz wejść w konkretnego ucznia.
2: Michał Dziwisz, oddane.
0: I tutaj zobaczymy, co Michał wybrał.
2: Powrót do listy zadań, odezwróć przycisk.
0: Możemy to zwrócić, gdyby to był test, ale to jest ankieta, więc nie trzeba.
2: Więcej opcji przycisk. Na który etap technologiczny powinniśmy się udać w ramach wycieczki klasowej? Michał Dziwisz. Oddane. Ocen pole edycji. Oddane. Ocen pole edycji.
0: Mogę ocenić, gdybym miał taką potrzebę.
2: Systo. Odpowiedź. Odznaczono się lag.
0: I tutaj mamy wszystkie odpowiedzi. Przy czym opcja Michała jest zaznaczona, czyli nie jest to Side Village.
2: Odznaczono się w City.
0: Nie jest to również Side City.
2: Zaznaczono Sun.
0: Ale jest to Sisan, który został zaznaczony. Inne odpowiedzi są odznaczone, to jest zaznaczone.
2: Dodaj prywatny komentarz pole edycji.
0: Tu mogę dodać jakiś komentarz.
2: Opublikuj przycisk opublikuj przycisk niedostępny.
0: No i oczywiście mogę go opublikować. Więc w ten sposób się przegląda wyniki ankiet.
2: Odznaczone. Michał Dziwisz, oddane. Classroom. Dodaj komentarz do zajęć przycisk. Ogłoszenie Paweł Masarczyk. Opcje. Ogłoszenie dodaj. Nowy projekt. Wykrywanie błędów w składniowych wypowiedziach prowadzących 26
0: no,
2: krwi.
0: Zobaczmy, jak wygląda kwestia oceniania projektów z telefonu.
2: Tomasz Bilecki, gotowe. Powrót do strumienia zajęć bez oceny. Folder z zadaniami ucznia. Więcej opcji przycisk. Instrukcja tab. Zadania uczniów tab wybrane.
0: I znowu mamy instrukcję i zadania uczniów. Teraz na tej zakładce zadania uczniów.
2: Oddane. Zero. Przepisy. Zwrócone. Zwrócone pole wyboru. Odznaczony Michał Dziwisz. Gotowe.
0: Dokładnie. Tu mamy na przykład Michała.
2: Michał. Tomasz Bilecki. Gotowe. Tomasz Bilecki. Pole wyboru. Odznaczone.
0: No właśnie. Możemy wybrać...
2: Michał Dziwisz. Pole wyboru. Odznaczone. To... Michał Dziwisz. Gotowe.
0: To wybierzemy znowu Michała i zobaczymy, jak tam Michał sobie poradził.
2: Powrót do listy. Zwróć. Więcej opcji. Przycisk. Wykrywanie błędów. Skład. Michał Dziwisz. Zwrócone. Michał Dziwisz. Dokument bez nazwy. Dokumenty Google.
0: Tutaj mamy dokument Michała.
2: Komentarze prywatne. Paweł Masarczyk, 13. Komentarze prywatne.
0: I tu mamy komentarze, które wrzuciliśmy. Tu jest mój komentarz do Michała.
2: Paweł Masarczyk, 13. Prawda, nie udało mi się odczytać treści, ale wierzę, że działa.
0: Dokładnie, to był mój komentarz, bo robiłem jakieś testy i nie udało mi się wtedy odczytać. Teraz już wiem, na czym polegał problem.
2: Michał, dziś 13. Zapewniam, w tym wypracowaniu dałem z siebie wszystko, a nawet jeszcze więcej.
0: A no właśnie, tu Michał na to odpowiedział.
2: Dodaj prywatny komentarz pole edycji. Opublikuj przycisk niedostępny. Opublikuj przycisk niedostępny.
0: I tu możemy zobaczyć.
2: Dodaj Michał.
0: Publikacje.
2: Michał Dziwisz, dokument bez nazwy dokumentu. Michał Dziwisz, dokument bez nazwy.
0: Otworzę dokument.
2: Michał Dziwisz, dokument bez strona 1 z 1 powiększenie, przejdź wyżej przycisk. Edytuj. Otwórz na dysku. Więcej opcji przy szanowny panie profesorze. Ten materiał był bardzo długi i nie zdążyłem go przesłuchać do końca, ale uważam, że prowadzący są super.
0: A no właśnie, i tu mamy napisaną pracę Michała. Jak widać, taka podglądówka. Jest opcja otwarcia tego na dysku Google, no ale chyba bardziej komfortowe jest sprawdzanie prac mimo wszystko na komputerze. No ale żeby coś podejrzeć i na szybko zrobić sobie jakieś pierwsze mentalne notatki, no to chyba wystarczy, więc dobrze, że jest. No więc wróćmy.
2: Wykrywanie błędów składniowych wypowie... Michał Dziwisz. Zwrócone. Michał Dziwisz. Dokument zwrócony. Michał. Wykrywanie błędów składniowych wypowiedziach prowadzących. Więcej opcji. Przycisk. Zwróć przycisk. Powrót do listy zadań, odesłanych przez uczniów. Przycisk.
0: No i tu możemy zwrócić. Gdyby Michał nie zwrócił, to mielibyśmy opcję dodania oceny. Gdybyście chcieli podejrzeć komentarze pod postami, no to klikamy sobie tutaj na przykład w jeden komentarz.
2: Paweł Masarczyk, trzymaj, to jest komentarz testowy. Opublikuj przycisk, dodaj komentarz do zajęć. Paweł Masarczyk, komentarze do zajęć. Pragnę serdecznie powitać was wszystkich na moich
0: zajęciach. Tu jest treść.
2: I komentarze do zajęć.
0: I tu są komentarze, po jednym przesunięciu w prawo.
2: Paweł Masarczyk, trzymaj, to jest komentarz testowy. Dodatkowo dołączyłem także ćwiczenie na zrzut ekranu.
0: Dokładnie, to jest ten komentarz, który tu zamieściłem.
2: Dodaj komentarz do zajęć, pole edycji. Opublikuj przycisk, niedostępny.
0: I tu mogę opublikować dodatkowe komentarze. No dobrze, to przejdźmy w takim razie do zadań.
2: Zadania tab. Zadania tab wybrane. Utwórz nowy projekt. Pytanie, materiał lub temat, albo ponownie wykorzystaj posta przycisk.
0: Dokładnie. I tu możemy utworzyć nowe rzeczy. Jak zauważycie, nie ma tutaj projektu testu, który mieliśmy na stronie Classroom. No nie ma tutaj opcji. Natomiast są różne inne rzeczy. Mamy możliwość utworzenia albo zwykłego projektu z zadaniem, albo pytania.
2: Osoby tab.
0: Zobaczmy więc.
2: Pytanie, kiedy wolelibyście napisać test, więcej opcji przycisk.
0: Tutaj też są wersje robocze, rzeczy, które planowałem zrobić, nie zrobiłem. Pokazywałem wam na stronie, że pewne rzeczy tworzyłem, potem przerwałem ich tworzenie, no ale one tutaj mimo wszystko zostały. Co tu mamy jeszcze?
2: Klasa 1B, Tyflo Informatyka. Otwórz menu główny przycisk, otwórz menu klasa 1B, filtruj.
0: Możemy przefiltrować.
2: Filtruj według tematu, powrót do strumienia zajęć, powrót do strumienia zajęć przycisk, filtruj według tematu. Więcej opcji przycisk. Podcasting znak pół tam zetemat. Podcasting znak pół tam zetemat niewybrany.
0: No właśnie, tu możemy wybrać, żeby tylko konkretny temat był pokazany.
2: Więcej opcji przycisk. Wersja robocza. Pytanie, kiedy wolelibyście napisać test? Wersja, kiedy wolelibyście napisać? Wersja robocza. Projekt test. Wersja. Test znak. Wersja robocza. Projekt test. Test. Materiał zrzut ekranu opublikowany. Zrzut. Pytanie, na które temat. Pod, pod. podcasting, projekt wykrywanie błędów, wykrywanie, utwórz nowy projekt, pytanie, materiał,
0: tak, jak widzicie, tutaj są wszystkie rzeczy, które utworzyliśmy, one na stronie też się pojawiły i na końcu jest przycisk utwórz.
2: Strumień tab, utwórz nowy projekt, pytanie, materiał lub temat, albo ponownie wykorzystaj posta przycisk. Projekt, projekt przycisk, pytanie przycisk, materiał przycisk, temat przycisk, użyj posta ponownie przycisk, użyj posta ponownie przycisk.
0: No i dokładnie, i gdybyśmy weszli w którąś z tych opcji, no zobaczmy na przykład temat.
2: Temat przycisk, dodaj temat pole edycji, dodaj temat, temat pole edycji, anuluj przycisk, dodaj przycisk niedostępny.
0: Dokładnie, to mielibyśmy takie okienko tworzenia tematu. Projekt tworzy się dokładnie tak samo jak posta, więc te wszystkie przyciski tam będą.
2: Strumień tab. Otwórz nowy projekt. Pytanie, materiał lub temat, albo ponownie wykorzystaj posta przycisk.
0: Więc zobaczmy pytanie.
2: Design buttons head. Projekt przycisk. Pytanie przycisk. Klasa pytanie pole edycji. Wszyscy ucz. Klasa 1 będę więcej opublikuj. Przycisk. Wróć do strony zadań. Wróć do strony za. Przycisk. Opublikuj. Niedostępny. Więcej opcji. Przycisk. Klasa 1 będę w informatyka. Dodaj zajęcia. Wszyscy uczniowie, zmień przepisanych uczniów.
0: Więc tutaj są te same elementy, które są w poście.
2: Pytanie pole edycji.
0: Tu jest pytanie, to wpiszmy coś.
2: Klawiatura gotowa, zaznaczenie nie zostało ustawione.
0: Który temat wolelibyście omówić na najbliższych zajęciach?
2: Duże K, A, C, K, pytanie.
0: Dokładnie.
2: Siup. Zamknięto klawiaturę.
0: Zamknąłem klawiaturę, no i...
2: Który temat wolelibyście omówić na najbliższych zajęciach? Pole edycji.
0: I teraz możemy planować dalsze rzeczy.
2: Instrukcje, opcjonalnie, pole edycji.
0: No tu mogę dopisać jakieś instrukcje.
2: Punkty. 100.
0: Właśnie, tu jest 100 punktów. Może mu się uda to wyrzucić.
2: Punkty. 100. Zmienię liczbę punktów. Bez oceny przycisk opcji odznaczone. Zaznaczone.
0: Dobra.
2: Anuluj przycisk. Zamknij przycisk. Otwórz nowe pytanie. Termin. Bez oceny.
0: Właśnie, tu przełączyliśmy.
2: Punkty. Bez oceny.
0: Żeby tej oceny nie było.
2: Termin. Brak terminu.
0: Brak terminu. No możemy tu ustalić na przykład termin.
2: Niedziela, 10 maja 2020. 2020. Niec, 10 maj. 01 maja 2020. 02 maja, 03 maja 2020.
0: No i tu mamy różne terminy, możemy palcem po ekranie wodzić i znaleźć sobie nasz dzień.
2: 27 maja 2020.
0: Niech będzie na 27.
2: Środa, 27 maja 2020. OK przycisk.
0: I tu u dołu ekranu jest przycisk OK.
2: Otwórz termin opcjonalnie. Brak tematu. Termin usuń, termin, termin, opcja usuń, esier. 27 maj, ustaw datę, termin, esier, esier. 27 maj, ustaw datę. Usuń termin, przycisk.
0: I tu mamy już termin.
2: Termin opcjonalnie. Brak tematu. Brak tematu, znak, pół pauzę, ustaw temat.
0: Temat.
2: Wybierz tak, wróć do tworu, wybierz tak, zapisz. Więcej opcji, przyć, dodaj temat, znak, brak tematu, znak, pół, podcasting, znak, pół, podcasting, znak, pół pauzę, temat niewybrany.
0: No, dokładnie. Tu mamy różne opcje tematów, więc wybierzmy podcasting.
2: Podcasting, znak, pół pauzę, podcasting, znak, brak, dodaj, więcej, zapisz, wybierz temat,
0: zapisz.
2: Podcasting, z pole kombi, podcasting, znak, pół pauzę, ust, pole kombi, krótka odpowiedź.
0: I tu mamy właśnie różne opcje odpowiedzi w tym polu.
2: Jednokrotny wybór. Krótka odpowiedź. Jednokrotny wybór. Jednokrotny, krótka, krótka odpowiedź.
0: Krótka odpowiedź lub jednokrotny wybór. Więc weźmy ten jednokrotny wybór, bo to będzie bardziej interesujące z punktu widzenia UI. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało z dodawaniem odpowiedzi.
2: Jednokrotny wybór, otwórz nowe pytanie. Kliknij dwukrotnie i przytrzymaj, aby zmienić kolejność odpowiedzi w pytaniu jednokrotnego wyboru. Odpowiedź 1, przycisk.
0: A no właśnie, tu można przesuwać też odpowiedzi.
2: Odpowiedź 1, pole edycji. Dodaj odpowiedź. Uczniowie mogą zobaczyć podsumowanie. Dodaj odpowiedź 1, pole edycji.
0: Wpiszemy tutaj na przykład... Obróbka gotowego materiału.
2: Siup. Temat pod casting, pod pole, klik, odpowiedź, dodaj odpowiedź. Uczniowie mogą zobaczyć podsumowanie, odpowiedź, dodaj odpowiedź.
0: I dodaj odpowiedź.
2: Dodano opcję numer 2. Uczniowie mogą zobaczyć, dodaj odpowiedź. Usuń odpowiedź z pytania i odpowiedź 2, pole edycji. Usuń odpowiedź z pytania jednokrotnego wyboru, odpowiedź 2, przycisk. Odpowiedź, kliknij dwukrotnie i przytrzymaj, aby zmienić kolejność odpowiedzi w pytaniu jednokrotnego wyboru, odpowiedź 2, przycisk.
0: I tu odpowiedź numer 2.
2: Pole edycji. Dwa, klawiatura gotowa.
0: Nagrywanie wywiadów na przykład. I jak widzicie, mamy tu dwie odpowiedzi. No spróbujmy je może przesunąć, zamienić miejscami.
2: Odpowiedź 2, nagrywanie wywiadu. Kliknij dwukrotnie i przytrzymaj, aby zmienić kolejność odpowiedzi w pytaniu jednokrotnego wyboru. Przeciągnij, aby zmienić kolejność odpowiedzi w pytaniu jednokrotnego wyboru. Odpowiedź 2, nagrywanie wywiadów.
0: Zobaczmy, jak przesunę w górę.
2: Opcja odpowiedź 2, nagrywanie wywiadów została przeniesiona z pozycji 2 na pozycję 1.
0: Pyk. Puszczamy. No i mamy odpowiedzi ułożone właśnie w ten sposób.
2: Odpowiedź
0: teraz.
2: 1, obróbka gotowego materiału, pole edycji. Kliknij dwukrotnie i przytrzymaj. Usuń odpowiedź. Odpowiedź 2, nagrywanie wywiadów, pole edycji.
0: No i teraz ta odpowiedź 2 jest powyżej odpowiedzi 1.
2: Usuń odpowiedź, dodaj odpowiedź. Uczniowie mogą zobaczyć podsumowanie odpowiedzi, bo przełącznik włączony.
0: I tu możemy jeszcze wybrać, czy uczniowie mogą zobaczyć podsumowanie.
2: Uczniowie mogą zobaczyć podsumowanie odpowiedzi, bo przełącznik włączony.
0: Co jest przydatne w przypadku ankiet. Ja tego nie będę zapisywał.
2: Zapisać wersję roboczą. Zapisać, jeśli nie zapiszesz, anuluj przycisk. Odrzuć, zapisz przycisk. Odrzuć przycisk.
0: Odrzuć.
2: Classroom, utwórz nowy projekt. Pytanie, materiał lub temat, albo ponownie wykorzystaj posta przycisk.
0: No dobrze, no i teraz jeszcze została nam jedna zakładka.
2: Zadanie osoby tab.
0: Osoby.
2: Osoby tab wybrane.
0: Tutaj możemy przejrzeć, kto jest w naszej klasie.
2: Klasa 1, Petyfloyd, wybór uczniów. Więcej opcji, przycisk. Nauczyciele. Dodaj nauczycieli, przycisk. Paweł Masarczyk. Uczniowie. Dodaj uczniów, przycisk. Opcje menu dotyczące wszystkich uczniów, przycisk. Otwórz profil ucznia Michał Dziwisz. Opcje dotyczące ucznia Michał Dziwisz, przycisk. Otwórz profil ucznia Tomasz Bilecki. Opcje dotyczące ucznia Tomasz Bilecki, przycisk, strumień tab.
0: No i to jest wszystko, co mamy tutaj. Więc zobaczmy, co się stanie, jak naciśniemy na któryś z tych profili.
2: Opcje, otwórz profil ucznia Tomasz Bilecki.
0: Na przykład Tomasz Bilecki.
2: Wróć do listy osób, przycisk. Opcje poczty e-mail. Filtruj. Więcej opcji, przycisk. Tomasz Bilecki. Na który etap technologiczny powinniśmy się udać w ramach wycieczki klasowej? Oddane. Brak terminu. Wykrywanie błędów w składniowych wypowiedziach prowadzących. Gotowy termin 30 kwi, jeden załącznik. Wykrywanie błędów w składniowych.
0: I tu widzimy wszystkie prace, jakie dany uczeń nam wysłał. Więc tu możemy zrobić sobie taki podgląd. Też gdy wejdziemy, możemy zobaczyć pewnie ocenę i się temu bliżej przyjrzeć. Możemy też przefiltrować tutaj, czy mam pokazać wszystkie prace, czy tylko oddane.
2: Opcje dotyczące ucznia Tomasz Bilecki, przycisk.
0: A jakie mamy opcje dotyczące Tomka?
2: Wyślij maila do ucznia. Wycisz. Usuń.
0: A no właśnie, możemy wysłać maila, wyciszyć jego wypowiedzi, gdyby zaszła taka potrzeba, lub usunąć go z zajęć. Mamy też opcje dotyczące wszystkich uczniów.
2: Sortuj według.
0: Możemy posortować.
2: Sortuj według.
0: Chyba imienia albo nazwiska.
2: Sortuj według. Imię, przycisk. Nazwisko, przycisk. Nazwisko, przycisk.
0: No dokładnie.
2: Klasyfrom.
0: No dobrze. To w takim razie to jest chyba tyle, jeśli chodzi o aplikację androidową. No mam nadzieję, że usługa Classroom Was przekonała. Jeżeli uważacie, że jest to coś, co warto, żeby pojawiło się w Waszej szkole, czy jesteście nauczycielami, czy może rodzicami uczniów, którzy też podlegają w tym momencie albo w jakimkolwiek nauczaniu na odległość, no to skonsultujcie się z kim trzeba, może ze szkolnym informatykiem, z dyrekcją i rozważcie, bo myślę, że rozwiązanie jest bardzo ciekawe dla obu stron i sporo ułatwia, jeśli chodzi o zarządzanie taką pracą w środowisku szkolnym. To z mojej strony wszystko. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia ponownie.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry, Alicja Witek. Witam w kolejnym moim Tyflo podcaście. Chciałabym zaprosić do wysłuchania podcastu na temat jak łatwo i w miarę szybko przygotować pulpeciki w sosie pieczarkowym. Na początek jak zwykle powiem, czego potrzebujemy do ich zrobienia. Więc do przygotowania samych pulpetów potrzebujemy około 0,5 kg mielonego mięsa i to w zależności od tego, jakiego rodzaju pulpeciki chcemy. Może być mięso drobiowe, wieprzowe lub mieszane wołowo-wieprzowe. Ponadto jedno jajko, połówkę małej cebuli, sól, pieprz i jeśli masa mięsno-jajeczno-cebulowa okaże się zbyt rzadka, do zasypania odrobinę bułki tartej, kaszki mannej lub odciśniętej, zamoczonej uprzednio małej czerstwej bułki. Natomiast do sosu pieczarkowego potrzebujemy około 10 sztuk małych pieczarek, 1/4 kostki masła, oczywiście też soli i pieprzu, a ponadto 2 kostki rosołowe i wodę, no oraz ja używam zasmażki gotowej do zagęszczania sosu, ale można sobie go również zagęścić roztworem, pół szklanki wody z mąką lub zabielić śmietanką. No i oczywiście to już właściwie wszystkie składniki, więc przystąpimy najpierw do pieczarek przygotowania do sosu. Pieczarki opłuczemy sobie wpierw na sitku. Teraz trzeba je starannie opłukać. Możemy sobie już pieczarki lekko otrząsnąć z wody i powolutku zacząć kroić. Kroić można spokojnie bezpośrednio do garnka. Tylko zanim zacznę, nadtopię sobie lekko 1/4 kostki masła, na której później będę pieczarki najpierw smażyć, a później leciutko dusić. Odkrawam 1/4 kostki, rzucam do garnka i na małym płomieniu leciutko nadtapiam.

0: Masło już wyłączymy. Możemy sobie pieczarki zastąpić tymi gotowymi, pokrojonymi już w zalewie. Tylko wtedy trzeba je starannie z zalewy odsączyć.
1: Dobrze.
0: Pieczarki mamy pokrojone, więc wsypujemy je do roztopionego wcześniej masła w średnim garnku, ponieważ szybko stracą swoją objętość podczas duszenia, więc aż tak duży garnek nie będzie nam potrzebny. Całość będziemy sobie piec na średnim palniku, średnim płomieniu. Podczas kiedy będą się nam dusiły pieczarki, będę przygotowywać sobie pulpety. Oczywiście pieczarek trzeba przez cały czas pilnować, żeby się nie przypaliły. Do pulpecików, jak już wspominałam, potrzebujemy w pierwszej kolejności mięsko. Ja je sobie teraz otworzę i zawartość torebki przełożę do miski, w której będę mięso rozrabiać z innymi składnikami. Mięsko w całości mam już przełożone. Do mięsa dodam jajko. W całość żółtko i białko, uważając, żeby nam nie powpadały do środka fragmenty skorupki. Teraz pora na cebulę. Teraz ćwiartkę cebuli. Drugą ćwiartkę z wspomnianej połówki wykorzystam do duszenia razem z pieczarkami w końcowej fazie. I kroimy cebulę bardzo, bardzo drobniusieńko. W tej cebulowej sieczce. Jeśli jesteśmy już pewni, że nie, pora przestać się wzruszać. I przesypujemy cebulę do mięsa i jajek. Jajka. Zajrzymy, czy tam u naszych pieczarek słychać. Troszeczkę zmiękły, więc można je delikatnie przemieszać, żeby wszystkie jednakowo miały okazję podpiekać się na maśle. Na powrót wracam do mięska na pulpeciki. Dodam jeszcze soli i pieprzu. Pieprz mogę dodać sobie też od razu do pieczarek. Mowa oczywiście o pieprzu czarnym. Do mięsa, żeby nie było zbyt słone, dodaję jedną płaską łyżeczkę soli. Przygotowuję sobie już w zasięgu ręki, żeby później nie musieć brudzić wszystkiego po kolei, puszkę z bułką tartą, gdyby masa okazała się zbyt rzadka. Jeśli okaże się w porządku, po prostu ją schowam. Ale na ogół trzeba jednak troszeczkę dodać. Mieszam sobie teraz spokojnie mięso z jajkiem, z cebulą, z pieprzem i z solą. Jak łatwo można też usłyszeć, nasza masa jest jednak bardzo wilgotna. Można to wywnioskować z charakterystycznego ciąkania. A i nabierając mięsa w garść, możemy się zorientować łatwo, że żadną miarą pulpecików nie dałoby się z niej lepić. Więc będziemy powoli dosypywać tartą bułkę. Celowo nie podaję, ile należy jej dosypać, ponieważ tak naprawdę na początku nigdy tego nie wiadomo, gdyż zależy to od tego, na ile mokre jest mielone mięso, które mamy i jakiej wielkości jest jajko, które dodajemy do masy. Więc najlepiej radziłabym sypać po łyżce stołowej tartej bułki i po prostu po każdej próbować zagniatać masę, czy już będzie odpowiednia. Zagniatam, mięso wygląda na bardziej związane, ale jeszcze nie na tyle. Więc pozwolę sobie wsypać następną porcję, mniej więcej taką samą. Dobrze. Teraz możemy wziąć już naszą masę w ręce i wygniatać jeszcze przez chwilę. Tak, żeby otrzymała jednolitą konsystencję. Teraz przeturlam ją po brzegach, żeby zebrać resztki cebuli, mięsa, bułki. I znów przez chwilę dosyć dokładnie wyrabiam w rękach, żeby wszystkie składniki miały możliwość się ze sobą dobrze połączyć. Kiedy nasza masa stanowi już w miarę plastyczną, jednolitą kulę, możemy ją sobie na sekundę odłożyć. Można robić pulpeciki w ten sposób, że wrzucamy je od razu do wody lub można je przez chwilę podsmażyć. Ja proponuję ten drugi sposób.

Więc nagrzemy sobie na patelni płytki tłuszcz, olej może być. I ponieważ ma to być tylko podsmażenie, więc w trakcie jak będzie się olej nam nagrzewał, możemy już sobie turlać poszczególne pulpeczki. Dobrze, jeśli nie będą one zbyt duże. Powiedzmy idealne byłyby takie o średnicy 3 cm. Natomiast, żeby się lepiej piekły i nie pękały, można je odrobinkę spłaszczyć z góry. Trzeba to robić w miarę szybko, jeśli ktoś obawia się, że będzie turlał bardzo wolno. Może lepiej zrobić sobie gdzieś, odłożyć je wcześniej na deseczce, zanim zaczniemy nagrzewać olej. Później, gdy nabierzemy wprawy, będziemy to robić właściwie odruchowo i błyskawicznie, więc pilnujemy, żeby odmierzać z mięsnej masy jednakowe porcje. Tak, a jeśli ktoś się obawia, że będzie to robił zbyt wolno, radzę przygotować wcześniej, żeby po prostu nie było tak, że jedne będą już upieczone, a drugie surowe, bo podpiekamy naprawdę krótko, gdzieś około 3 maksymalnie minut, bo właściwe gotowanie przyjdzie dopiero w wodzie. Mam już całą patelnię smażących się pulpecików. Pieczarki się tuszą, a tutaj ustawiamy sobie 3 minuty na jedną stronę i po odwróceniu będziemy smażyć kolejne 3 na drugiej stronie. Na ten czas przygotuję sobie już wodę. Ten tak, na 2 kostki rosołowe, które przyjdzie mi za chwilę rozpuścić w wodzie, daję 3 szklanki wody. Oczywiście kostki wrzucam dopiero wtedy, kiedy woda będzie się gotowała. Na razie spokojnie sobie nastawiam. Woda się gotuje, pulpety się gotują, pieczarki się duszą. Możemy sobie w międzyczasie pieczarki lekko przemieszać, ponieważ są jeszcze dosyć twarde. Trzeba będzie jeszcze chwilę podusić. W tym czasie sobie je posolę. To jest około pół łyżeczką. Wymieszam. Niech się dalej duszą. A ja pokroję sobie za ten czas drugą część cebuli, którą później będę dusić razem z pieczarkami. Też kroję ją na drobno, ale już nie aż tak drobno jak często. Pierwsze 3 minuty minęły, więc delikatnie obracam sobie pulpety. Trzeba to robić delikatnie, żeby ich nie rozwalić. Po prostu, żeby się nam w trakcie nie porozpadały, gdyż z jednej strony są jeszcze zupełnie mięciutkie. Najlepiej pomóc

I zostawiamy w spokoju na kolejne 3 minuty. A ja w międzyczasie kroję sobie cebulkę do późniejszego sosu pieczarkowego. Słyszę, że bulgowo chce woda. Się gotuje, w związku z czym

obsmażonych już nieco pieczarek, dorzucimy pokrojoną cebulę i zaczniemy sobie całość dusić pod przykryciem, raz po raz dolewając niewielką ilość wody. Na zegarku odmierzono

międzyczasie wlejemy pierwszą porcję wody do duszenia pieczarek. Jest około 1/3 szklanki. I tak co chwilę, jeżeli oczywiście słyszymy, że się bardzo mocno pieką, trzeba wtedy po prostu dolać więcej, żeby natychmiast odkleić te ewentualne przybierające do dna, żeby po prostu nie przeszły nam smakiem ani zapachem spalenizny. Pieczarki zostawiamy w spokoju. Możemy sobie zmniejszyć płomień pod bulionem na pulpety, tak żeby sobie tylko delikatnie bulgotał. I teraz przełożymy sobie spokojnie przy pomocy łyżki nasze podsmażone nieco pulpeciki do garnka z rosołkiem, który je wygotujemy. Tak, wyszło nam 12 większych i jeden mniejszy pulpecik, który zostawiamy w garnku i gotujemy przez około 15 do 20 minut. Chwilę wytchnienia, kiedy wszystko przez moment gotuje się powiedzmy samo, możemy wykorzystać na uporządkowanie sobie kuchni lub na przygotowanie czegoś, z czym bulbeciki będziemy podawać. Ja akurat będę to nazywała z ryżem, więc mogę sobie powoli zagotowywać ryż w saszetkach. Oczywiście cały czas z tyłu głowy mamy duszące się z cebulką pieczarki. Pamiętamy o zaglądaniu, podlewaniu delikatnie wodą. Lepiej robić to często, ale w żadnym wypadku nie możemy dopuścić do tego, żeby się nam spaliło. Nawet jeśli nie jesteśmy się w stanie zorientować po samym dźwięku, czy potrzebują już pieczarki wody, warto wziąć po prostu łyżkę, przemieszać. Jeśli nie odchodzą od dna jak należy, czujemy opór, że przybierają do dna, ten czas należy zaraz dodać następną porcję wody. Małą porcję. Mają się dusić, a nie gotować. Ten czas nie jest długi, to jest jakieś 15-20 minut, więc spokojnie możemy

0: że duszenia już nie wystarczy. Możemy jeszcze skosztować na poparcie własnej teorii. Praktycznie miękkie. Więc czekamy już teraz tylko na zrobienie z nich sosu, kiedy ugotują się pulpeciki. Do czego zostało jeszcze około 4 minut. Nasze pulpety możemy podawać z ryżem, z kaszą, z kluskami leniwymi, z kluskami śląskimi, z ziemniakami, więc jest pełna dowolność. Z sosem pieczarkowym oczywiście. Tak samo można je zrobić z sosem pomidorowym, który pokazywałam, jak się robi w trakcie przygotowywania gołąbków, lub z innymi sosami, jak musztardowy, chrzanowy i tym podobne. Myślę, że przygotowanie zarówno pulpetów, jak i sosu nie nastręcza większych trudności. Można sobie łatwo całość przygotować, nie zabiera to też zbyt wiele czasu, a jest smacznym i pożywnym daniem, więc gorąco polecam i zachęcam. Mam nadzieję, że mój podcast okaże się pomocny. Czas gotowania naszych pulpecików również minął. I teraz zrobimy sobie taki mały trik, żeby zrobić sobie sos. Garnek z duszonymi pieczarkami wstawiam do zlewu. Nakładam na niego nieduże sitko, ale takie bez podstawy. Taki durszlak typowy. Zdejmuję z palnika pulpety. Pulpety są wygotowane w wodzie. Biorę jednego pulpecika sobie na łyżeczkę. Sprawdzam, czy jest miękki. Łapię garnek i całą wodę przez sito, tą wygotowaną, przelewam do garnka poniżej. Tą wygotowaną z pulpetów wodę wykorzystam sobie na sos. Pulpeciki otrząsam na sitku i wkładam z powrotem do ciepłego garnka, żeby mi nie wystygły. Nakrywam pokrywką i spokojnie dalej zajmuję się sosem. Duszone te pieczarki mam już zmieszane, zalane wygotowaną z pulpetów wodą. Delikatnie je rozmieszam. Po wlaniu 3 szklanek wody i przygotowaniu tego przez 20 minut zostaje jej akurat tyle, żeby zrobić sos. Ja oczywiście dosypię sobie zasmażki białej Knorr, żeby go zagęścić. Gdzieś mniej więcej około 2-2,5 łyżek lub 5 łyżeczek. Starannie to rozmieszam i pozwolę się wygotować sosowi przez jakieś kolejne 5 minut. Ustawiam sobie czas, żeby nie musieć go pilnować bez przerwy. I w tym momencie po zagotowaniu się trzeba oczywiście jeszcze w trakcie gotowania raz czy drugi przemieszać, żeby sos miał jednolitą konsystencję. Natomiast będzie on już wtedy po następnych 5 minutach gotowy. No i tak jak mówię, możemy sobie wrzucić do niego pulpeciki lub polać sobie ryż i pulpeciki podać osobno, kładąc je na talerz i później zalewając sosem. Tutaj formę podawania potrawy pozostawiam już inwencji wykonawcy. Ja pozwolę sobie na koniec przypomnieć jeszcze raz składniki, jakich potrzebujemy do przygotowania pulpecików w sosie pieczarkowym. Więc około 10 sztuk małych pieczarek, połówkę małej cebuli, 1/4 kostki masła, kostki rosołowe, 2, oczywiście wodę do ich zagotowania, a do pulpetów 0,5 kg mięsa mielonego, 1 jajko, ewentualnie dodatkowo tartą bułkę, sól, pieprz i jeśli chcemy nasze pulpeciki przed zagotowaniem lekko podsmażyć, no to dosłownie odrobinka oleju wylanego na patelnię. W trakcie gotowania przemieszam sobie jeszcze nasz pieczarkowy sos. Niech się jeszcze przez chwilę pomontuje, tak żeby nabrał wyrazistego smaku pieczarek. Danie znajdzie swoich amatorów i w sensie przygotowywania i w kontekście ewentualnej konsumpcji. Mam nadzieję, że mój podcast okaże się pomocny w jego przygotowaniu. Dziękuję za uwagę. Ewentualne pytania lub zastrzeżenia proszę kierować do mnie na Skype'ie przez nick lub kilka. Zapraszam również do wysłuchania innych moich tyflo podcastów, a na razie dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia w następnym tyflo podcaście. Życzę oczywiście smacznego.
1: Był to tyflo podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zademonstrować działanie kolejnej aplikacji ze stajni firmy Transition Technology, czyli aplikacji Sync Assistant Home. Aby było prościej i wygodniej, będę o tej aplikacji po prostu mówił Home. Parę słów o firmie Transition Technology. Myślę, że nie jest to konieczne, ale dla osób, które pierwszy raz słyszą, jest to polska firma, która od pewnego czasu buduje aplikacje dedykowane osobom z dysfunkcją wzroku. I właśnie jedną z takich aplikacji jest program Home. Najlepiej będzie, jeśli uruchomię po prostu aplikację. W tym momencie odblokowałem mojego iPhone'a i od razu jestem na ekranie głównym aplikacji. I co można o tej aplikacji powiedzieć? Przede wszystkim jest to tak zwany Combine. Combine, czyli program, który łączy w sobie kilka różnych funkcjonalności. A jakie to funkcjonalności? Możemy się przekonać, jadąc palcem od góry ekranu do dołu po poszczególnych pozycjach listy. Pierwsza pozycja to skanowanie kodów. Skanuj kod. Możemy przy pomocy tego programu skanować zarówno kody paskowe, jak i tak zwane kody QR. Kolejna pozycja.
3: Rozpoznaj kolor.
2: Rozpoznaj kolor, czyli możemy rozpoznawać sobie kolory. Jak to działa? Zaraz sprawdzimy.
3: Wykryj światło.
2: Wykrywanie źródeł światła, czyli wykryj światło.
3: Lupa.
2: Lupa, czyli po prostu lupa elektroniczna, która ma kilka dodatkowych funkcji.
3: Zbiory kodów.
2: Zbiory kodów, o tym także później.
3: Ustawienia.
2: Pomoc. Tak naprawdę na końcu tej listy, właściwie u samego dołu ekranu, mamy jeszcze jeden przycisk.
3: Powtórz komunikaty.
2: Powtórz przycisk. Komunikaty. I tak naprawdę niewiele więcej znajduje się na samym ekranie. Oczywiście należy dodać o najbardziej charakterystycznej rzeczy dla aplikacji firmy Transition Technologies, czyli możliwości wydawania komend głosowych i do tego służy nam przycisk.
3: Polecenia głosowe
2: znajdujące się w prawym górnym rogu aplikacji. Cały interfejs na tym poziomie skomplikowania, on jest bardzo prosty i przejrzysty, tak więc może zamiast wchodzić tutaj w szczegóły, wejdziemy sobie w ustawienia, o których
3: pomoc,
2: słów kilka na początek, bo tam też nie ma za dużo ustawień.
3: Przycisk ustawienia, polecenia głosowe.
2: E-mail. Możemy sobie w programie ustawić e-mail, na który będą wysyłane różne rzeczy. Te rzeczy będziemy wysyłać do siebie, więc ustawiamy tam nasz własny e-mail. Tak jest po prostu najwygodniej. Dlaczego tak jest? Później zrozumiecie. Mamy tutaj opcję połączenia aplikacji z Dropboxem w celu archiwizowania danych tegoż programu.
3: Powtarzane komunikaty.
2: No i kilka takich opcji ustawień, jak powtarzane komunikaty, autoblokada ekranu, obrotu ekranu, powtarzanie komunikatów i tyle. Także ustawienia też są bardzo proste. Ale przejdźmy po prostu do samego działania tego programu. Zobaczmy, jak poszczególne moduły aplikacji Home działają.
3: Rozpoznaj kolor.
2: Zacznijmy może od rozpoznawania kodów, skanowania kodów. Tak jak wspomniałem, program może skanować zarówno kody paskowe, kilka rodzajów, jak i kody QR. Kody QR, czyli w odróżnieniu od kodów paskowych, są to takie kody, gdzie na powierzchni obrazka mamy strukturę różnego rodzaju kwadracików. One są poukładane w różny sposób i sposób tego kodowania, sposób ułożenia tych kwadratów, ich gęstość i tak dalej, umożliwia zaszyfrowanie pewnej informacji. Bardzo często nieraz na pewno słyszeliście, że wystarczy coś gdzieś zeskanować, jakiś kod QR, aby uzyskać pewną informację. Często w gazetach pojawiają się różnego rodzaju kody QR, coraz częściej różnego rodzaju komunikacje publiczne, na przykład autobusy, umożliwiają w ten sposób kupno biletów. Po zeskanowaniu takiego QR na ekranie naszego urządzenia wyświetla się informacja, jaka została zaszyfrowana w tymże kodzie QR. O kodach QR może potem jeszcze parę słów. Teraz sprawdźmy, jak to skanuje. Ja mam tutaj przygotowane kilka rzeczy. Podebrałem mojej żonie troszkę kosmetyków. Mam nadzieję, że nie będzie zła z tego powodu, bo najczęściej na tych pudełkach bez problemu kody kreskowe można znaleźć. To znaczy ja wybrałem sobie takie powierzchnie, które są płaskie, bo jak pokazuje doświadczenie, na płaskich powierzchniach najlepiej skanuje się, rozpoznaje się kody QR i kody paskowe oczywiście tak samo. Tutaj będę skanował kody paskowe. Dobrze jest, jeśli mniej więcej chociaż orientujemy się, gdzie taki kod paskowy się znajduje. Ja akurat na tych pudełkach, które mam tutaj przed sobą, mam dwa takie pudełka. Kody znajdują się zawsze w tym samym miejscu, od spodu kartonowego pudełka na wąskiej krawędzi. W tym przypadku akurat tych pudełek, które ja mam tutaj. No i mam tutaj jeszcze jedno takie małe pudełeczko, gdzie kod po prostu jest wyczuwalny pod palcem, więc tutaj też nie mam problemu z namierzeniem. Dlaczego o tym mówię? Bo gdy nie wiemy, gdzie znajduje się kod paskowy, no to po prostu skanowanie dłużej trwa. Jeśli uruchomimy tą funkcję, usłyszymy sygnał informujący nas, że aplikacja działa. Więc skanujemy. Przykładam sobie telefon do krawędzi, gdzie spodziewam się, że będzie ten kod paskowy i pomalutku odsuwam telefon od tego pudełka. W tym momencie mam telefon oddalony jakieś 15 cm od pudełka. Kod został rozpoznany, sygnał pikania został zatrzymany i teraz mogę sobie albo gestem przesuwania palca w lewo, w prawo przechodzić po kolei po wszystkich elementach, albo ponieważ tutaj rozpoznany kod wysyłany jest do przeglądarki Google, pojawiają się wyniki z Google'a, co dany rozpoznany kod oznacza i tak jak to wygląda normalnie w wyszukiwarce Google, możemy poruszać ją nagłówkami od pozycji do pozycji, tak więc ja teraz mając wybrane nagłówki, mam nadzieję, że mam wybrane.
3: Przycisk, nawigacja, więcej.
2: Nie mam wybrane, to wybierzmy sobie nagłówki.
3: Nawigacja, głośność, szybkość, zoom, obrazki, pole tekst, przycisk, punkty, listy, tabele, narzędzia, formy, łącza. Nagłówki.
2: Dobrze. Na pokrętle wybrałem sobie nagłówki i teraz przesuwając palcem w górę lub w dół mogę przeglądać sobie wyniki. Idę teraz od góry, okna, palcem przesuwam w dół.
3: Główna. Wyniki wyszuk. Fragrances for women. Rebuild. ET. Masaki, masaki, by masaki, matsuski, ma for women 2.7.
2: No i słyszę, jakie
3: 3, 4, 1, 9,
2: perfumy
3: 0,
2: znajdują
3: 2,
2: się
3: 0,
2: w pudełku.
3: 2, UPC, 3, 4, Masaki Matsuski ma ukośnik Masaki Femme 80, Masaki Matsuski ma Paris EDP 80 ml, znak potoku, ale Masaki Masaki by Masaki Matsuski ma for women.
2: I w ten sposób możemy sobie sprawdzać, co znajduje się w danym pudełku, albo jakie dokładnie jest ta zawartość. Ja akurat wziąłem też perfumy nie przez przypadek, ponieważ ja zawsze mam problem.
3: Zbiory kodów.
2: Jeśli próbuję coś żonie zakupić, to nigdy nie pamiętam, jakie to miała wcześniejsze perfumy, więc taka opcja skanowania kodu
3: skanuj kod
2: bardzo mi pomaga. Biorę w tym momencie drugie pudełko.
3: Skanuj kod.
2: Tak.
3: Skanuj kod.
2: Przykładam sobie oko aparatu, jak gdyby, do pudełka i pomalutku odsuwam telefon od pudełka. Muszę zrobić to jeszcze raz. Kod nie został rozpoznany. Przesuwam znowu z innej strony. No i szukamy nadal. O.
3: Kod. Skanuj kod. Przycisk wróć.
2: I kod został rozpoznany. Znowu korzystam z gestu przesunięcia palcem od góry do dołu. Mam ustawione, przypominam, na pokrętle nagłówki.
3: Kod. Nagłówek. Główna. Wyniki wy... 0, 0, 8, 8, 3,
2: tu mamy
3: 0,
2: kod.
3: 0, 1, 6, 2, 5, 0, 5. CK Euforia 3.4 OSA UD Parfum Sprayby. Wielokropek. 0, 0, 8,
2: też,
3: 8,
2: jakie
3: 3. Euforia Calvin Klein 3, 4 Ozwomy NDP Perfumy Seale.
2: Perfumy są tutaj
3: 0, 0, 8.
2: W pudełku spakowane. Oprócz tego, że mamy możliwość rozpoznawania sobie kodów paskowych, możemy je także etykietować. Służy do tego...
3: Dodaj kod do bazy. Przycisk.
2: Przycisk znajdujący się w oknie wyszukiwania u dołu ekranu. Mamy w tym momencie trzy przyciski u dołu. Od lewej strony...
3: Dodaj kod do bazy.
2: Dodaj kod przycisk. Do bazy.
3: Wstecz.
2: Wstecz.
3: Dalej.
2: Dalej. O, mamy cztery.
3: Powtórz komunikaty.
2: I powtórz komunikaty.
3: Dodaj kod do
2: wybieramy,
3: bazy. Przycisk.
2: Gdybyśmy chcieli dodać taką informację, dodaj kod do bazy.
3: Wprowadź opis kodu.
2: I teraz możemy edycja. Wprowadzić opis kodu albo korzystając z normalnej klawiatury, która wyświetla nam się na ekranie, albo możemy skorzystać z opcji, którą udostępnia nam aplikacja od firmy Transition Technologies.
3: Dyktuj. Przycisk.
2: Możemy podyktować tą wartość. Przykładowo, jak to będzie działać? Perfumy mojej żony.
3: Opis wprowadzony tekst to perfumy mojej żony.
2: Perfumy mojej żony. I teraz gdybym zapisał ten kod przyciskiem
3: gotowe
2: w prawym dolnym rogu, w momencie gdybym rozpoznał ten kod, to on tak byłby oznajmiany. Już nie byłbym odsyłany do Google'a, tylko ta etykietka, którą bym stworzył, byłaby odtwarzana. Jak to działa?
3: Skanuj kod.
2: Mam tu jeszcze jedną... rzecz, którą opisałem wcześniej i spróbujemy ją rozpoznać także. Mam nadzieję, że się uda. Średnio się chce. Jeszcze raz. Program nie chce z nami współpracować, ale ta rzecz, którą trzeba w tym momencie, ona jest malutka, więc spróbujemy jeszcze jakoś może ją stabilniej położyć, bo ją trzeba w ręku i urządzenie, i rzecz, którą rozpoznaję.
3: Menu główne, przycisk wróć.
2: I
3: uwaga, odczytany kod, cienie do powiek.
2: Cienie do powiek. Tak wcześniej to zaetykietowałem.
3: Cienie do powiek, ok.
2: Okej.
3: Okay. Skanuj kod. Menu selling as system.
2: Chciałem tylko wam pokazać, jak to wygląda. Wygodniej jest, to już taka podpowiedź, jak będziecie sobie skanować kody, zawsze stawiać urządzenie na nie tyle urządzenie, co przedmiot, który próbujecie rozpoznać, szczytać z niego kod paskowy, postawić je sobie na jakiejś powierzchni, bo wtedy jak gdyby kierujemy tylko jednym urządzeniem, jednym przedmiotem. Mówię tutaj o naszym urządzeniu i łatwiej jest nam wtedy stabilniej szczytać kod. No ja w tym momencie nie mam tutaj za bardzo miejsca do takich eksperymentów, bo nie miałbym gdzie mikrofonu postawić, więc musiałem i urządzenie, i dany przedmiot skanowany trzymać w dłoniach. No i jak więc widzicie, działa to. Czasami wymaga to nieco dłuższego czasu, żeby rozpoznać kod, ale dzięki temu możemy przekonać się, jaki produkt mamy w garści, czyli jeśli na przykład mamy wątpliwości, jaki jogurcik na przykład posiadamy w lodówce, czy będzie nam smakował, czy nie, możemy sobie wziąć go do ręki. Akurat w przypadku jogurtów najczęściej kody paskowe są w momencie, w miejscu jak gdyby łączenia, taka charakterystyczna krawędź jest wzdłuż pojemnika. Najczęściej po jednej lub drugiej stronie tej krawędzi znajdują się kody paskowe. Łatwo jest je znaleźć, zeskanować i dowiedzieć się na przykład, co znajduje się w danym opakowaniu.
3: Polecenia głosowe.
2: Zobaczyliśmy, jak działają kody, skanowanie kodów, więc do kodów wrócimy za chwilkę.
3: Rozpoznaj kolor, skanuj kod.
2: Zobaczmy, jak działa rozpoznawanie kolorów. Uruchamiamy sobie tę funkcję i program automatycznie zaczyna rozpoznawać kolory. Ja w tym momencie mam przygotowane kilka takich samych elementów, jakie wykorzystywałem do testowania innych aplikacji. Tak więc możecie sobie porównać. W innych podcastach korzystam z tej samej skrzyneczki plastikowej, która wieczko ma białe, boczne ściany ma czerwone. Teczki, niestety moja teczka zielona, którą wykorzystywałem, już gdzieś mi zniknęła. Mam teczkę niebieską i tutaj druga teczka pomarańczowa. I mówię Wam o tych kolorach po to, żebyście mogli weryfikować, co aplikacja rozpoznaje i co mówi. Więc rozpoznajmy kolory. Zaczynam od powierzchni niebieskiej. Tutaj istotne jest też, jakie mamy oświetlenie. W tym momencie mamy zimowy poranek, no ale mam nadzieję, że światło nam wystarczy. Przesuwam na pomarańczowe.
3: Pomarańczowe. Żółte.
2: Niebieski.
3: Mix. Niebieski.
2: Niebieski.
3: Żółte. Pomarańczowe.
2: Czerwony.
3: Szary.
2: Muszę jeszcze sobie. O, okej.
3: Mix.
2: Teraz.
3: Czerwony.
2: Czerwony.
3: Mix. Biały.
2: Biały.
3: Czerwony.
2: Czerwony.
3: Fioletowy. Szary.
2: Szary. Tutaj rzeczywiście może być problem z odbijającym się, bo powierzchnia jest błyszcząca, ale to nie usprawiedliwia aplikacji. Jeszcze raz. Czerwony.
3: Czerwony. Biały. Czerwony. Biały. Czerwony. Biały. Akwamaryna. Niebieski. Żółty. Pomarańczowy. Niebieski. Żółty. Pomarańczowy. Niebieski.
2: Zwróćcie uwagę, że kalibruje aplikacja.
3: Żółty.
2: Najpierw mówi żółty, potem prawdziwą wartość pomarańczowy.
3: Żółty. Pomarańczowy. Niebieski.
2: Jak przesuwam urządzenie.
3: Czerwony. Biały. Czerwony. Biały. Czerwony. Biały. Czerwony. Niebieski. Czerwony. Pomarańczowy.
2: No, teraz najpierw czerwony powiedział, potem pomarańczowy.
3: Czerwony. Niebieski. Mix. Pomarańczowy.
2: Pomarańczowy. Niebieski.
3: Fioletowy. Szary.
2: Znowu białe wieczko, jako szare.
3: Czerwone.
2: Czerwony.
3: Biały. Czerwony.
2: Wieczko, bok, niebieski, pomarańczowy.
3: Żółty. Pomarańczowy.
2: Niebieski, pomarańczowy, czerwony. Czerwony nic. Biały.
3: Biały.
2: Czerwony.
3: Czerwony.
2: Niebieski.
3: Niebieski.
2: Pomarańczowy.
3: Żółty. Pomarańczowy.
2: No jak więc widzicie, powtarzalność kolorów jest zachowana. Myślę, że tak naprawdę istotne dla tej aplikacji jest przede wszystkim światło. Możemy sobie dopomóc i doświetlić obraz, jaki rozpoznajemy, ponieważ aplikacja ma jedną funkcję ukrytą. Nie ma tutaj żadnej informacji, jak pokazywałem Wam w menu. Aplikacja tego nie wymienia, ale jest taka informacja w tutorialu. Wystarczy potrząsnąć urządzeniem,
3: lampa tak,
2: aby włączyć doświetlenie. Lampa tak, czyli taka funkcja latarki.
3: Lampa nie.
2: Potrząsnąłem ponownie urządzeniem i doświetlenie zostało wyłączone. Tak więc rozpoznawanie kolorów, przynajmniej w przypadku, gdy mamy do czynienia z gładkimi kolorami, które nie są wymieszane, bo takie tutaj zaprezentowałem, są to kolory jednolite. W momencie, gdy mamy kolory wymieszane, aplikacja mówi nam mix. Ja może spróbuję pokazać, rozpoznać kolor na jednym z tych pudełek od perfum. I tu pewnie będzie. I tu pewnie będzie mix. Zaraz zobaczymy. Też ustawię tak może do światła. Szary.
3: Mix. Niebieski. Brązowy. Szary.
2: Szary. Szary.
3: Mix.
2: Szary. No, jak mix. Więc widzicie, jest przewaga
3: niebieski.
2: Szarego. Teraz na teczkę wskazuje, dlatego
3: akwamaryna.
2: Mówi niebieski i akwamaryna.
3: Zbiory kodów.
2: W momencie, gdy mamy do czynienia z informacją mix, no to tak naprawdę niewiele nam mówi taka informacja. Więc przynajmniej w mojej opinii tego typu aplikacje pomagają nam, czy mogą nam być pomocne w momencie, gdy mamy do czynienia z jednolitymi kolorami, czy to przedmiotów, czy to ubrań. No i pamiętajmy zawsze o tym, żeby w momencie, gdy sprawdzamy dany kolor, robić to zawsze w tym samym świetle. Warto tutaj też powiedzieć, iż tak naprawdę jakość rozpoznawanych kolorów uzależniona jest też od aparatu, z jakiego korzystamy, to znaczy dokładnie mówię o soczewce, o modelu iPhone'a w tym momencie, ponieważ zupełnie inne nasycenie kolorów ma na przykład iPhone 4, inny iPhone 4S, a inny iPhone 5S. Myślę, że jeśli macie możliwość, możecie sobie to porównać. Dlaczego macie możliwość? Bo ta aplikacja w wersji demo nie ma ograniczenia na rozpoznawanie kolorów, tak więc możecie sobie ściągnąć z App Store tę aplikację i sprawdzić po prostu u siebie w domu, we własnych warunkach, jak to działa. Ale pamiętajcie zawsze, że światło powinno być mniej więcej takie same, żebyście mieli porównywalne odczyty. Ja tutaj sobie, jak mi mówiło, że skrzyneczka jest szara, przechyliłem ją troszkę bardziej do światła i odczyty stały się poprawne. Była informacja, że jest to kolor biały. Skoro mówimy o świetle, no to przejdźmy do kolejnej pozycji, jaką oferuje nam program Home, czyli wykryj światło, a tak naprawdę to wykrywanie źródeł światła. Program działa w bardzo prosty sposób, wystarczy uruchomić ten moduł i w tym momencie aplikacja zacznie nam piszczeć czy buczeć, i w zależności, w którą stronę kierujemy obiektyw naszego aparatu, im bliżej źródła światła, tym wyższy dźwięk. Ja teraz zasłoniłem obiektyw aparatu, odsłaniam go i obracam pomalutku urządzenie w stronę okna. I tak to mniej więcej działa. Możemy sobie też nie tylko polegać na samym tym dźwięku, bo możemy też korzystać z informacji, które mamy dostępne na ekranie. 12%, tak, że tak powiem, z taką mocą światło świeci, ale jak odsłonimy, 45%. A teraz?
3: Polecenia głos 61%.
2: 70%.
3: 7%.
2: 7%, a jak...
3: 17%.
2: Okej. Okay. W tym momencie zatrzymałem odtwarzanie tego dźwięku, po prostu zwijając gestem potarcia dwoma palcami po ekranie tą funkcję.
3: Zbiory kodów. Lupa.
2: Przejdźmy w takim razie do kolejnego modułu, czyli lupy. Lupa, bardzo fajne narzędzie, przydatne osobom słabowidzącym. Już w momencie uruchomienia aplikacji obraz mamy powiększany lub nie. To oczywiście zależy od naszych ustawień, a jak wyglądają ustawienia tego modułu. U dołu okna znajdziemy opcję zoom,
3: jasność,
2: kontrast,
3: kolor.
2: Jak to się zmienia? Bardzo prosto. Wystarczy, gdy tapniemy w taką opcję zoom. Na ekranie pojawia nam się normalny suwaczek, który przesuwamy w górę lub w dół palcem, analogicznie z jasnością.
3: Jasność 50%, 40%, 50%, kontrast.
2: Kontrastem.
3: Lupa. Kontrast. Kontrast 40%, 50%.
2: W przypadku kolorów mamy do wyboru
3: kolor. Lupa. Czarno-biały.
2: Mamy czarno-biały
3: inwersja,
2: lub przycisk, inwersja zoom, kolorów. Przycisk. Dodatkową, bardzo ciekawą funkcją, jaką oferuje powiększenie w tej aplikacji,
3: menu główne,
2: mamy przycisk, tutaj jest możliwość wyboru kamery.
3: Lupa. Zmień kamerę. Przycisk.
2: Przycisk znajduje się
3: u pomiędzy przednią i tylnią kamerą.
2: Góry okna i w tym momencie, jeśli tapniemy sobie,
3: kamera została zmieniona.
2: Kamera została zmieniona.
3: Lupa. Zmień kamerę. Przycisk.
2: Zmień kamerę, ponownie tapiemy
3: kamera została
2: i
3: zmieniona.
2: Znowu obraz został puszczony z drugiej kamery. Dlaczego to jest takie fajne? Głównie z jednego powodu. Bardzo często osoby słabowidzące mogą powiększyć sobie obraz tylko ten, który znajduje się przed nimi. Jeśli chcieliby przyjrzeć się sobie, jakiemuś fragmentowi, nie wiem, kobiety chciałyby poprawić sobie makijaż albo sprawdzić, czy makijaż jest dobrze wykonany. Jeśli akurat nie mają pod ręką powiększającego lusterka, doskonale sprawdzi się do tego w tym momencie aplikacja Home i opcja powiększania obrazu. Zwijamy sobie moduł powiększający.
3: Selling Assistant Home. Pomoc.
2: I dochodzimy do opcji zbiory kodów. Cóż tu takiego jest w tej aplikacji? Tak jak mówiłem wcześniej, aplikacja umożliwia jak gdyby archiwizowanie sobie na Dropboxie kodów, które zapisaliśmy, bo tak jak pokazywałem Wam, możemy sobie tworzyć własne etykietki i później, gdy będziemy korzystać z aplikacji, nie będziemy odsyłani już do wyszukiwarki, do Google'a, tylko będziemy otrzymywali tę informację, którą sami sobie przygotowaliśmy. I to dotyczy zarówno kodów takich fabrycznych na produktach, jak i kodów, które sami sobie stworzyliśmy. I tutaj możemy znaleźć właśnie opcję tworzenia, generowania specjalnych kodów paskowych, które później możemy sobie wydrukować na arkuszu papieru samoprzylepnego, powycinać, tutaj najczęściej musimy kogoś o to poprosić, i później tego typu kody możemy sobie etykietować. Jeśli mieliście okazję posłuchać podcastu albo spotkać się z urządzeniem na przykład PenFriend, to działa dokładnie na tej samej zasadzie.
3: Zbiory kodów. Polecenia głosowe. Generuj kody kreskowe.
2: I tutaj mamy generuj kody kreskowe. Przy pomocy tego przycisku generowane są kody. Możemy je później albo, jeśli posiadamy drukarkę, która obsługuje taką funkcję, wydrukować bezpośrednio, bezprzewodowo na drukarce. Albo możemy wysłać sobie na adres e-mail, czyli ten adres, który podawaliśmy w ustawieniach, i później z poziomu naszego komputera wydrukować. Producent zaleca stosowanie czy korzystanie z drukarek laserowych, po prostu obraz jest wyraźniejszy, kody są wyraźniejsze.
3: Moje kody kreskowe.
2: Moje kody kreskowe to są te kody, które rozpoznałem na jakimś urządzeniu, a następnie je sobie
3: zbiory kodów
2: zaetykietowałem.
3: Cienie do powiek.
2: I tutaj mamy cienie do powiek. W momencie, gdybym sobie zaznaczył ten kod, mogę, korzystając z przycisku akcja, edytować go, na przykład, żeby zmienić sobie nazwę. Tutaj też, w momencie, gdy wydrukujemy jakieś kody, które są generowane automatycznie, losowo, możemy sobie taki kod, który nakleimy sobie na jakieś pudełko, nie wiem, tam cukier, mąka to każdy pozna, ale jakieś tam inne produkty, na przykład, nie wiem, na pudełku z proszkami, tak, żeby wiedzieć, który jest do koloru, który jest do prania białego. W momencie, gdy zaetykietujemy sobie taki kod i on ulegnie zniszczeniu albo wyrzucimy jakieś takie pudełko, które już nam nie służy, bo skończyła się jego zawartość i my kupimy nowe, to żeby jak gdyby kolejny raz nie musieć etykietować nowych kodów, możemy sobie te kody, które już mamy zaetykietowane, także tutaj po zaznaczeniu, wydrukować i po prostu nakleić na nowe pudełko, tak, że już nie będziemy musieli ich etykietować, tylko po prostu po rozpoznaniu dostaniemy tę etykietę, którą już sobie wcześniej stworzyliśmy. I tutaj trzecia opcja. Wśród kodów, zbiorów kodów, mamy kody QR. Moje kody QR. I te kody także możemy sobie drukować. Także możemy je generować do pliku PDF i następnie wydrukować. Ale co ważne, te kody QR możemy sobie tutaj generować. Możemy je tworzyć. Mamy do tego przycisk w lewym dolnym rogu ekranu. Jak to wygląda, tworzenie takiego kodu? Dajemy sobie tap, tap. Możemy teraz korzystać albo z klawiatury wirtualnej, albo ponownie z opcji dyktowania, czyli na przykład chcę sobie taki kod QR nalepić na jakiś tam, no chociażby ten proszek, tak? No to znowu sobie tapię ten przycisk nagrywania. Proszek do prania białego.
3: Wprowadzony tekst to proszek do prania białego.
2: Proszek do prania białego.
3: Gotowy.
2: Gotowe. Daję przycisk gotowe w prawym dolnym rogu.
3: Moje kody QR.
2: I w tym momencie na liście kodów
3: proszek do prania białego.
2: Mam proszek do prania białego. Gdybym chciał teraz coś z tym zrobić, zaznaczam. I z akcji wybieram generuj PDF, drukuj, drukuję, nalepiam sobie taki kod QR na pudełko z proszkiem i tylko sam wtedy już wiem, gdzie ten kod się znajduje. Jeśli mam kilka takich pudełek, najeżdżam obiektywem aparatu i dostaję informację, właśnie proszek do prania białego. Bardzo fajna funkcja, bardzo mi się podoba. I cóż, kochani, mogę Wam powiedzieć na temat tej aplikacji. Mieliście okazję przekonać się, jak działa. Aplikacja jest bardzo prosta, bardzo przyjazna użytkownikowi. Mogę Wam jeszcze powiedzieć, że gdy zajrzycie sobie do pomocy, to znajdziecie też taką pozycję jak więcej asystentów. Możecie tam sprawdzić sobie, jakie inne programy firmy Transition Technologies są na rynku. Warto to zrobić z bardzo prostego powodu. Aplikacja Home, Seeing Assistant Home, jest to, tak jak wspomniałem na początku, aplikacja modułowa. Oznacza to, że wszystkie te funkcje, o których mówiłem, czyli na przykład lupa, wykrywanie światła, źródeł światła, czy rozpoznawanie kolorów, można znaleźć także w innych aplikacjach. I to są na przykład do powiększenia, jest to aplikacja Seeing Assistant Magnifier, jeśli dobrze pamiętam. Tak więc, czy Seeing Assistant Light Detector, jeśli też mnie pamięć nie myli, ale może mnie mylić, tak więc warto jest zaglądać do pomocy, żeby się dowiedzieć takich rzeczy. Dlaczego warto? No bo po prostu, jeśli nie interesują Was inne funkcje, to możecie taniej kupić mniejszy moduł, który na przykład da Wam opcję tylko rozpoznawania źródeł światła, albo na przykład możliwość rozpoznawania kolorów, czy możliwość powiększania obrazu. Jeśli chcecie mieć funkcjonalność, nazwijmy to audio etykietownika, czy może w ogóle etykietownika, opcji rozpoznawania kodów, musicie zakupić sobie cały program pod nazwą Home. Podsumowując zatem, mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć Wam działanie tejże aplikacji. Zachęcam do testowania, bo jest też ona w wersji darmowej, wersji light. Oczywiście ma ona kilka ograniczeń. O całości funkcji, o wszystkich możliwościach aplikacji możecie poczytać w tutorialu, dostępnym też z poziomu samej aplikacji. Tak więc zachęcam do testów i do zabawy, a nuż komuś okaże się ten program bardzo przydatny. A na dziś już wszystkim dziękuję za uwagę. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami Tyflo Podcastu, zapraszam do kontaktu poprzez stronę www.tyflopodcast.net lub za pośrednictwem mojej prywatnej strony www.mojaszuflada.pl. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
5: No cóż, tu miała się pojawić inna piosenka. Przynajmniej mieliśmy taką nadzieję i prawie wyszło.
6: Tak, wy się tutaj spodziewaliście zapewne dzwoneczków, ale spokojnie, one będą. Po prostu no dużo było dzisiaj do zrobienia i Michał jeszcze wciąż szykuje swój świąteczny strój, tam czapka
5: Dopiąć
6: Mikołaja.
5: Dopiąć się próbuje.
6: Tak. A, to
5: on się w praniu zbiegł.
6: Także No to tak, to sobie tłumacz. To ja nie wiem, co to w ogóle po świętach będzie, czy w kolejnym roku. W każdym razie, no w międzyczasie tutaj Michał będzie szykował, będzie też kończył przygotowywać barszczyk dla nas, żebyśmy tu mieli odpowiedni klimat, również kulinarny, opowiadając wam o świątecznych ramówkach. Ale zanim to jeszcze wam przedstawimy informacje, można by rzec, z ostatniej chwili, dlatego też no, inny początek niż planowaliśmy, inny podkład niż planowaliśmy.
5: Ale właśnie no, ale... ja też w tym kontekście o tej piosence, że nawet zakładając, że tak chcieliśmy zacząć, no to mieliśmy nadzieję jednak, że inną piosenkę byśmy zagrali.
6: Tak, a to inna rzecz, chociaż ten utwór był u nas wczoraj. No dobrze, może zanim wszystko wytłumaczymy, no to jeszcze odnotujmy dla potomnych, że jest to wydanie programu RTV numer 137, że jest to mimo wszystko wydanie świąteczno-sylwestrowe, chociaż na razie jeszcze niewiele na to wskazuje.
5: A nawet i... świąteczno-sylwestrowo-noworoczne.
6: Nawet tak, jak to napisałeś na naszym Facebooku i że jak to zwykle witają was w nim Michał Dziwisz
5: i Milena Wiśniewska.
6: No i zgodnie z obietnicą, no słuchajcie, z ostatniej chwili, bo chcemy być na bieżąco z tym, co nas otacza, około godziny 19:00, trochę może przed, zakończyła się tegoroczna Eurowizja Junior. Jeżeli oglądaliście, to wiecie, ale może nie wszyscy oglądali, więc dajemy znać, że zwyciężczynią tegorocznego konkursu jest Malena, reprezentantka Armenii, której utwór Kami Kami zwycięstki mogliście usłyszeć na początku naszego programu. Jak poszło Sarze? No niewiele zabrakło, bo dokładnie. Drugie miejsce. Więc tak czy inaczej gratulujemy, bo to i tak jest duże osiągnięcie. Wiem, że potem się najbardziej tych zwycięzców pamięta jednak i że to się na Eurowizji liczy, ale w ogóle właśnie sam fakt, że jesteśmy w tej czołówce, bo na dużej Eurowizji to wiecie, jesteśmy na takich miejscach podobnych, ale od końca, a tutaj jednak liczyliśmy się w tej rywalizacji i było blisko. Ja nie wiem, czy to jest prawda, bo tak no nie umiem tego na szybko policzyć, ale ktoś napisał na Twitterze, że gdyby polskie jury nie przyznało Armenii 12 punktów, to wówczas cieszylibyśmy się zwycięstwem Sary, więc ja nie wiem w ogóle, czy ktoś tutaj
5: nie przemyślał. A wiadomo, dobrze. Coś może, bo ja szczerze mówiąc tak nie śledziłem tych eurowizyjnych kwestii, ty jednak bardziej. Wiadomo w końcu, kto się u nas w tym jury objawił?
6: Ja nie wiem, do momentu, do którego śledziłam, to te informacje nie padły. Wiadomo jednak, że w tym jury musi być iluś członków dziecięcych, chyba dwoje czy troje, nie pamiętam teraz. Niemniej, tak czy inaczej, to nie pomaga w uniknięciu uwikłania w takie kwestie polityczne. Od chociażby widzieliśmy głosowanie Rosji i Kazachstanu wzajemne na siebie, prawda? Dwunastki tam poleciały. Tak. Od jurorów, więc wydawałoby się, że to się jakoś zrównoważy przez obecność dzieci, a mimo wszystko jednak są te rzeczy widoczne.
5: Dzieci
6: tak samo
5: są politycznie uświadomione.
6: Tak, już w odpowiednim wieku się zaczyna to uświadamianie. No, świadomość polityczna jest ważna, ale czy aby w takim kierunku i w takiej formie przede wszystkim, no to sami wiecie, o co chodzi. W każdym razie no gratulujemy Sarze, bo zasłużyła na to podium jak najbardziej, brakowało niewiele, no ale nie możemy przecież wciąż wygrywać, innym się też należy. Znacie nasze zdanie, że tak trochę nie do końca wiemy, co świat, co Europa widziała w piosence Armenii, w utworze wykonywanym przez Malenę. Nie uważam, że to jest zła piosenka, ale bardziej mnie porwały inne, jak chociażby zdobywca trzeciego miejsca, czyli reprezentant Francji, wspominany już też przez nas
5: tak
6: wczoraj,
5: jest.
6: Gospodarz.
5: TikTok.
6: Już jakoś tak bardziej TikTok. Bym ich widziała na pierwszym miejscu, jeżeli oczywiście nie Sary, bo ją przede wszystkim. No ale stało się jak się stało. Nie jest to duże zaskoczenie. Malena była w gronie ścisłych faworytów, tak jak Sara, no to wiadomo było, że to będzie któraś z nich, także tutaj te wyniki się pokryły gdzieś tam z tymi przewidywaniami. Ty oglądałeś Eurowizję z polskim komentarzem w Telewizji Polskiej?
5: Szczerze powiedziawszy, miałem jeszcze kilka innych różnych rzeczy, więc nie oglądałem, tak uczciwie, uczciwie powiem, ale za to pochwalę się inną kwestią, o której już zresztą ci wspominałem i to może być rzecz ważna dla naszych niewidomych słuchaczy, bo coś czuję, że w przyszłym roku może być istym problem dalej, problem, o którym wspominałaś wczoraj, mianowicie z głosowaniem i z rozwiązywaniem tego działania matematycznego. No nie każdy będzie mógł skorzystać z pomocy. Wiadomo, że sytuacje są różne i wyobraźcie sobie, znalazłem sposób na to, jak oddać samodzielnie głos, chociaż no niestety trzeba będzie za to zapłacić. Dlatego, że jest sobie taki dodatek do programu NVDA, on się nazywa CAPTCHA Solver i on korzysta z takiego rosyjskiego narzędzia, z takiego rosyjskiego mechanizmu jak RuCAPTCHA. Tam po prostu wpłacamy jakąś kwotę w rublach, wrzucamy nasz odpowiedni klucz do tego dodatku i nam rozwiązuje te kapcze. I tam bardzo często to nawet ludzie rozwiązują po drugiej stronie, więc sprawdziłem, czy ta kapcza, to działanie matematyczne jest dla tego dodatku obsługiwalne, czy będę w stanie za jego pomocą oddać głos. I tak po rozwiązaniu tej kapczy dostaję od razu wynik do schowka, wklejam w to pole edycyjne, które służy do podania wyniku działania, daję zagłosuj, głos przechodzi, więc można.
6: No jest to jakieś rozwiązanie, ale wiecie dobrze, my też wiemy, że to nie powinno tak wyglądać.
5: Ależ oczywiście.
6: Zrobić w pełni samodzielnie, już nie mówiąc o tym, że to jest darmowe dla wszystkich, a tutaj jednak no, trzeba wykonać jeszcze dodatkową czynność finansową. Ale wracając do tego, o co cię pytałam, czyli do polskiego komentarza, mnie on irytował znów, tak samo jak na dorosłej Eurowizji w maju. I po prostu już muszę obiecać publicznie, że następnym razem się powstrzymam i nie będę oglądała tej Eurowizji w telewizji polskiej, jeżeli będzie ten sam duet komentatorski i wybiorę transmisję oficjalną na YouTubie Eurowizji, czy na jej stronie internetowej, bo dla mnie osobiście było trochę męczące pompowanie tego balonika, co chwilę podkreślanie, że tak bardzo liczymy na zwycięstwo Sary, a przecież no, należało się z tym liczyć, że to się może wydarzyć, ale nie musi wcale i się jednak nie wydarzyło. Już pan chyba, nie pamiętam, pan Sikora chyba mówił, że już mu się ręce pocą z nerwów. To tak już takie trochę nieprofesjonalne mi się wydawało, aż taka egzaltacja do tego stopnia.
5: Dokładnie.
6: A i już później, że no niestety ze smutkiem informuję, wiemy, że Sara James nie wygrała, ale mieliśmy 4 miliony oglądalności. No nie, to mnie zirytowało, także muszę tutaj publicznie obiecać, w razie czego, gdybym chciała włączyć telewizyjną jedynkę w czasie Eurowizji, to proszę mnie tutaj powstrzymywać. Natomiast oni w ogóle naprawdę chyba byli pewni niemal, że będzie to zwycięstwo, bo po konkursie było specjalne studio w TVP1 i w TVP Info, w którym gościła Małgorzata Tomaszewska, czyli no dziennikarka TVP, ona prowadziła Eurowizję w Warszawie w zeszłym roku. No i oczywiście komentowanie właśnie w tym tonie, że Sara powinna wygrać i tak dalej. Także oni już mieli to studio przygotowane po to, żeby świętować zwycięstwo, no a jednak no, są

0: ale też z uwagi na jeszcze jedną rzecz. Być może
1: ja tak w ogóle jeszcze chciałem dodać, że prezes Jacek to ostatnio ma same pasmo sukcesów, bo murem za polskim mundurem też mu przyniosło, zdaje się, że chyba też kilkumilionową oglądalność. To tak jeszcze.
0: Tak, a to był wspaniały koncert. Tak. My nie podsumowaliśmy go w naszym programie, ale Edyta...
1: Ja nie wiem, czy by mi słów starczyło.
0: Ale Edyta Górniak śpiewająca o czerwonych makach, a później te wszystkie piosenki dance'owe.
1: I wcześniej też, bo ona była tak...
0: I wcześniej tak, bo ona po Oceanie.
1: Tak. I Captain Jack był na początku. Tak, i zaśpiewał wszystkie nie swoje piosenki.
0: Dokładnie, jakby nie miał własnych. I jeszcze później Edyta Górniak śpiewająca Dziwny jest ten świat i po prostu wymowa tego tekstu o ludziach dobrej woli, których jest więcej i tej nienawiści, którą czas zniszczyć w sobie w kontekście sytuacji na granicy i relacjonowania jej przez TVP, to naprawdę mocno niesmaczne, ale w ogóle nie wiadomo, co się wydarzyło, że nie było pań z Laskaczap jednak na tym koncercie.
1: Tak jest, za to Edytę Górniak bardzo bolało serduszko i później na Instagramie swoje żale wylewała.
0: Ona na Instagramie oglądała swój występ i gadała coś do tego i się chyba sama sobą wzruszała. To jest jakieś absolutnie niesamowite. No, słyszeliśmy też o tym, że były bardzo wysokie wynagrodzenia za występ w tym konkursie, w tym koncercie, tam 100 tysięcy, tak? Coś takiego każdy z nich otrzymał. No, sami widzicie, jak to jest, to już nawet nie wymaga komentarza, ale co do TVP jeszcze, to może my od tego powinniśmy zacząć, bo nikt z nas nie przypuszczał wczoraj jeszcze, co tu się będzie działo w tej telewizji polskiej, kiedy my będziemy nasz program rozpoczynać, co się będzie działo po godzinie 20.
1: No tak, to byśmy, jakbyśmy wiedzieli, to byśmy zrobili go później.
0: No to już nie wiem w ogóle o której się skończy to, o czym za chwilę powiem. Tej wiedzy nie mam, tego nie sprawdziłam, ale coś byśmy pokombinowali z tą godziną. Otóż słuchajcie, jakoś przed godziną 19 na Twitterze pan Samuel Pereira, znacie go, napisał, że telewizyjna jedynka i TVP Info zmieniają ramówki, aby pokazać film o powstaniu, o kulisach powstania i działalności telewizji TVN pod tytułem Holding, w którym będzie mowa o uciszaniu niewygodnych głosów, jak to stwierdził, będzie wycie. On przypracował nad tym filmem wraz z Marcinem Tulickim, którego też możecie kojarzyć z wiadomości. Także słuchajcie, jeżeli jesteście tacy dobrzy w multitaskingu, ale to rzeczywiście wymaga tutaj sporej ekwilibrystyki, żeby jednocześnie słuchać nas i śledzić tę narrację w filmie Holding, to piszcie nam, co się tam dzieje, bo jestem ogromnie ciekawa w ogóle, co oni tam pokażą. Liczę na to, że będzie to można gdzieś obejrzeć, ale przypuszczam, że TVP VOD naszym przyjacielem i że będzie jeszcze nie jedna powtórka na specjalne życzenie widzów, ale jestem żywo zainteresowana.
1: Ja się wcale nie zdziwię, jak widzowie... Właśnie, no moje specjalne życzenie jako widza byłoby to, żeby byłoby takie, żeby oni zrobili powtórkę zaraz po emisji tego materiału, bo ja nie zdążyłem obejrzeć. Czy prezes Jacek mnie słyszy?
0: No właśnie, to jesteś teraz tym widzem, jednym z wielu, ale pytanie, czy to zrealizuje i co to trzeba właśnie zrobić, bo ja tego nigdy nie wiem, jak się przekazuje te życzenia widzów.
1: Specjalne życzenie, spisać, tak.
0: Czy co, jakieś...
1: A może to trzeba na Twitterze wzmiankować prezesa?
0: No to odpalaj Twittera, nie było cię tam ze 2 lata.
1: Ale, no właśnie, no to masz bliżej.
0: Słuchajcie, jest jedna jedyna osoba na Twitterze, na którą mam tak zwany dzwoneczek. To znaczy, że przychodzi mi osobne powiadomienie, jak ten ktoś napisze tweeta. Wy wiecie, kto to jest. To jest prezes Jacek, tak zgadliście.
1: No właśnie.
0: Tak, także... Wstydliwe wyznania w programie na koniec roku. Tak, to już do tego stopnia doszło to moje uwielbienie. Więc jesteśmy bardzo zainteresowani. No, a w TVN-ie dzisiaj co? No, specjalne wydanie faktów, bo protesty w całej Polsce, jest apel do podpisania i chyba sporo osób się
1: podpisało. Swoją drogą, no ja właśnie podpisałem, ale powiem szczerze, tam nie ma żadnej weryfikacji. Tego. Ja się mogłem podpisać jako nasz prezydent na przykład. Albo jak to było, jak to taki screen był na fanpage'u Tygodnika, nie jako Michał Dworczyk. Tak.
0: No to, Gmail, tak.
1: WP.
0: A WP,
1: na WP, tak. Bo to jest, wiesz, bardzo ceniony
0: tak,
1: usługodawca w naszym rządzie. Ale tak, nie ma tam żadnej weryfikacji, nie przyszło mi żadne potwierdzenie, więc no trochę słabo. Te wszystkie serwisy do petycji online, no to one jednak mają jakąś weryfikację, mają jakieś narzędzia służące temu, żeby to jednak potwierdzać, że to rzeczywiście człowiek coś takiego zrobił.

0: a nie jakiś automat, bo zaraz się okaże, że tak, mamy w tam, nie wiem, 37-milionowym kraju 50 milionów podpisów, bo po prostu miłośnicy TVN zaprzęgli jakieś skrypty, więc...
1: No to dobrze, no tyle ich jest, słuchajcie, no, to się może prezydent wtedy ugnie.
0: Tak, no może, ale ja bym jednak wolał, żeby to było w jakikolwiek sposób potwierdzane, że ktoś ma ochotę podpisać.
1: No cóż, mam w tym kontekście niesmaczny żart, ale to już może go powiem poza anteną, bo za chwilę przejdziemy do bardziej smacznych rzeczy świątecznych.
0: Bo teraz będzie chyba... karp, więc nie będziemy obrzydzać.
1: No właśnie, to nie do końca będzie karp. Wcale to nie jest takie wiadome. To będzie pewna ryba. Pamiętaj o tym, to jest ważne.
0: Tak, pewna ryba, ale karp.
1: Tam, że karp, to się to później karp rzeczywiście okazuje, ale no to trzeba być czujnym i też wiedzieć o tym, że to nie jest takie wszystko wprost. Może to być karp, za chwilę, za rok to się może okazać sandacz, ale teraz rzeczywiście jeszcze wciąż karp to
0: byle
1: skarb.
0: Byle nie leszcz.
1: Owszem, ale przyjaciele pewnej ryby, to oni nam zaśpiewają, więc to już będzie ten taki właściwy początek świątecznej części naszego programu, a za chwilę wracamy do was z dzwoneczkami i z barszczykiem.
0: I z ho, ho, ho.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Rok czekaliśmy, słuchajcie, rok czekaliśmy, żeby ten podkład wam zaprezentować.
1: No tak po prawdzie to nie, bo był na początku grudnia w kontekście mikołajkowego bloku reklamowego.
0: Ale on tylko tak na chwilę był,
1: tak,
0: a teraz...
1: Tak, przez cały czas to czekaliśmy rok i co, dopiąłeś się?
0: O! No nic nie strzeliło, także jest dobrze, jest dobrze.
1: To chyba działa jakimś cudem, bo kolej mi to jeszcze barszczyku, serniczka mi nałóż i możemy opowiadać o tym, co w stacjach telewizyjnych przede wszystkim, chociaż może zahaczymy jakimś słowem o radio, się wydarzy w święta, a później przejdziemy do tego co tydzień później, a na razie rozkoszujemy się tą atmosferą.
0: To czekaj, to ja może zrobię głośniej na chwilę, tak żeby... No jak ładnie zapętliłem.
1: Pamiętam, to 10 minut trwa.
0: Tak. Dobrze, starczy, bo zaraz będę śpiewał i już nie będzie tak miło.
1: Dokładnie, więc niech będzie mimo wszystko miło i świątecznie. Tak może właśnie zacznijmy jeszcze od tego radiowego wątku, no bo tak to jest z tymi świątecznymi piosenkami. Zaczęliśmy od takiej właśnie w ujęciu radiowym. No i stacje radiowe mają różne podejście do emitowania świątecznych piosenek. Od na przykład takie RMF Classic. No to wy już wiecie, co oni robią od 10 lat, czyli że emitują wyłącznie świąteczne utwory od pewnego momentu grudnia i w tym roku oni zdecydowali się to robić już od 1 grudnia, więc po prostu ładują w pełni. Ponoć to był wybór słuchaczy. Ja nie wiem, czy do końca, czy to prawda, bo aż tak ich nie śledzę, ale podobno była jakaś ankieta, od kiedy słuchacze chcą mieć świąteczne piosenki na antenie. I wybrali 1 grudnia.
0: Ciekawe, jakie były opcje.
1: No właśnie, gdybym tego nie przeoczyła, no to wiecie, moje zdanie jest takie, że oni to powinni zacząć gdzieś od, nie wiem, od 6 emitować po trosze może, a tak w pełni to rzeczywiście, nie wiem, od 20 jak chcą, 22 może, żeby rzeczywiście ktoś mógł sobie włączyć takie radio do ubierania choinki, jeżeli ma taką potrzebę, niech to sobie przez tych kilka dni plus święta leci przez cały czas, ale
0: Przypominamy, że my gramy od 10 i tak, jedną piosenkę w godzinie, żeby tak was nie zmęczyć, po
1: tak,
0: prostu.
1: Ale istnieje przykład postawy jeszcze bardziej skrajnej, bo nie wiem, czy słyszałeś o tym, co dla odmiany wymyśliło sobie w tym roku radio Eskaro.
0: A, słyszałem, że oni w ogóle nie będą grali świątecznych piosenek.
1: No właśnie spaliłeś w tym momencie, bo chciałam powiedzieć, jak oni o tym poinformowali. Otóż radio Eskaro ogłosiło się do Wigilii strefą wolną od JGBL. Rozumiecie?
0: No tak, od Jingle Bells.
1: No, próbuje się nam mówić, że to są piosenki, a to jest po prostu ideologia.
0: Tak,
1: ideologia
0: jest
1: dzwoneczków, piosenek z dzwoneczkami. Oni od niej są wolni do Wigilii. Ja to szanuję, bo rozumiem, że nie wszyscy muszą mieć potrzebę słuchania takich piosenek. Kogoś może to irytować, więc jeżeli jest jakaś jedna stacja, czy tam kilka, które nie grają tego wcale, to okej, to na pewno znajdą swoich odbiorców. Myślę, że taka ilość, jaka jest w Radiu DHT, jest optymalna. Nie zmęczy, ale też można się fajnie w ten świąteczny nastrój wprowadzić.
0: Więcej jest na kanale drugim, z tego co wiem.
1: Więc
0: jeżeli chcecie więcej, i to takich roztańczonych, świątecznych przebojów, to włączcie kanał drugi, wtedy będziecie mieć tego troszeczkę więcej, no ale też inna stylistyka, więc to chyba jeżeli jest wam po prostu wszystko jedno, albo tak szerokie są wasze horyzonty muzyczne.
1: No, u nas dzisiaj w tej przynajmniej pierwszej części piosenki będą wyłącznie świąteczne, nawet jeżeli nie będą nawiązywały do typowo świątecznych tematów, bo to, co dla nas szykują telewizje, jest częściowo świąteczne, ale częściowo to są po prostu różne takie spore atrakcje, które właśnie stwierdzili, że pokażą nam w tym okresie. I my tradycyjnie skupiamy się na kanałach Wielkiej Czwórki, bo no, jakiegoś wyboru trzeba było dokonać, a tu się jednak dzieje najwięcej, chociaż też zahaczymy o inne stacje w kontekście pewnych takich wyjątkowych rzeczy, które dla nas te kanały mają. No i będziemy się skupiać na przede wszystkim premierowych produkcjach, które będą w okresie świątecznym pokazane, a więc na koncertach kolędowych. Nie będę, tak jak robiłam to co roku, przywoływała opisów koncertów kolędowych sprzed lat, bo co roku tak naprawdę czytałabym to samo, tylko powiem, jakie koncerty są, żeby osoby, które na przykład sobie chcą kolędować przez cały dzień, wiedziały, od której już można, z jaką stacją. No i też nie będziemy wyczytywać wszystkich tytułów świątecznych filmów, bo to znów jest co roku to samo, więc liczymy na to, że jak ktoś będzie chciał się dowiedzieć, kiedy jest jego ulubiony film, to sobie to znajdzie. Ewentualnie coś tam czasami podamy z wieczornego pasma, żebyście wiedzieli, co sobie możecie włączyć z rodziną, na przykład przy Wigilii, jeżeli są osoby, które spędzają ten wieczór, no oprócz tego, że przy świątecznym stole, to jeszcze przed telewizorem. No i taki będzie nasz podział obowiązków, że ja będę opowiadała wam o tym, co się będzie działo w jedynce. Michał.
0: Ja w dwójce.
1: Ja w telewizji Polsat.
0: I ja w TVN-ie.
1: A więc zaczynamy od Wigilii i od telewizyjnej jedynki. Czy coś jeszcze mamy do dodania? Czy możemy już przechodzić do rzeczy?
0: Myślę, że możemy przechodzić do rzeczy. Tak jak wspomniałaś, jedynka jest twoja, więc zaczynaj.
1: Więc zaczynam. I wy już wiecie, co ja chcę zrobić. Ty też wiesz, co ja robię co roku w tym momencie programu.
0: Będziesz śpiewać, to ja ten
1: proszę mi ściszyć.
0: Proszę
1: ten
0: bardzo, ściszam, a nawet tu tak zrobię, że całkiem go wyciszę.
1: I przypomnę jeszcze raz dla tych, którzy są z nami po raz pierwszy, że kilkanaście lat temu telewizyjna jedynka, prezentując swoją świąteczną ofertę, zapowiadała ją z takim oto akcentem.

0: Oh yeah.
1: No widzisz, a ty tylko umiesz ho, ho, ho zrobić, oh, a właśnie, oh, oh. Właśnie, no, może, właśnie, może przypomnimy ten zwyczaj z zeszłego roku, że każdy kanał będziesz anonsował ho, ho, ho, ho i nazwą kanału.
0: Proszę to bardzo, to okej, okay, dobrze, to wróćmy do tradycji. Ho, ho, ho, jedynka.
1: A w jedynce ciekawe rzeczy zaczynają się już tak naprawdę od rana, od godziny 9:50, ponieważ wówczas mamy program pod tytułem Maleńka przyszła miłość. To już może cokolwiek mówić, tobie się to kojarzy z czymś, ten tytuł?
0: Tak, kojarzy mi się to z piosenką, której posłuchamy za jakiś czas. I pamiętam, że nawet ta piosenka jest na tyle znana, że na lekcjach muzyki się ją śpiewało w podstawówce.
1: U nas się nie śpiewało, natomiast ja ją śpiewałam na jakimś konkursie bożonarodzeniowych piosenek. Moja nauczycielka ze szkoły muzycznej mi ją poleciła. Jako drugą śpiewałam wówczas kolędę Oj maluśki, maluśki. Miałam jakieś 9 lat i nawet chyba zajęłam jakieś wysokie całkiem miejsce. No ale to nie ja tutaj będę śpiewać spokojnie, tylko pani, która też miała ostatni koncert... Na szczęście, pani miała koncert kolędowy u mnie w mieście, ale nie wybrałam się tam, bo jakoś stwierdziłam, że może kolędowy repertuar w jej wydaniu to nie jest to, co mnie interesuje. Wolałabym posłuchać jej normalnych piosenek, że tak powiem, a podobno śpiewała połowę tego, więc jednak mogłam się wybrać. Tutaj będzie, myślę, ciekawiej, bo będzie nie tylko śpiewać, ale też co nieco opowie. No dobrze, już zdradźmy, może nie wszyscy wiedzą, mowa o Eleni. I to właśnie Eleni opowie w tym programie o polsko-greckich zwyczajach bożonarodzeniowych, które panują w jej domu. Artystka zaśpiewa tradycyjne kolędy i pastorałki wprost z zabytkowego dworku w Ulejnie w Wielkopolsce. Od 13:10 możemy kolędować dalej jeszcze powtórkowo. Koncert Gdy się Chrystus rodzi, kolędy na Jasnej Górze zostanie przypomniany. To jest koncert z zeszłego roku. I od 15:05 mamy już premierowe kolędowe widowiska, których w jedynce będzie kilka. 15:05 część pierwsza i o 16:00 część druga wystartuje koncertu pod nazwą Dzień Dziś Wesoły. Koncert kolęd w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie, aż mi oddechu nie starcza. Bożonarodzeniowy koncert w Pelplinie, pełen najbardziej lubianych kolęd i pastorałek, które od lat towarzyszą polskim rodzinom przy wigilijnym stole. Świąteczne utwory z Towarzyszeniem Orkiestry pod dyrekcją Janusza Stokłosy wykonają Kleo, Alicja Szemplińska, Aleksandra Kurzak, Natalia Kukulska, Piotr Cugowski, Rafał Brzozowski, Kamil Bednarek, Janek Traczyk oraz chór chłopieńcy z Poznania. Widowisko poprowadzi Aleksander Sikora. O 17:25 w jedynce kolejne widowisko kolędowe, również dwuczęściowe. Druga część wystartuje o 18:25. To się nazywa Wielkie Kolędowanie we Lwowie. No i słuchajcie, zacznę tak, oni znowu to zrobili, za chwilę zrozumiecie co. Wyjątkowy koncert nagrany w zabytkowych wnętrzach Katedry Łacińskiej we Lwowie, to tutaj podczas potopu szwedzkiego król Jan Kazimierz zawierzył nasz kraj Matce Bożej, mianując ją królową Polski. Najpiękniejsze kolędy i pastorałki zaśpiewają Golec Orkiestra, no już się zaczyna, przecież nie ma świąt bez golców.
0: Oczywiście, już od wielu, wielu lat.
1: Tak, Maryla Rodowicz, Krzysztof Cugowski, Chris Cugowski, czyli jego syn, Alicja Węgorzewska, Alicja Szemplińska, Halina Młynkowa, Enej, Zenon Martyniuk, Klasik, Marcin Miller, Piotr Kupicha, Sand and Grace, Natasza Urbańska, Alicja Tracz, Józefina, nie wiem kto jest Józefina, Stanisław Karpiel-Bułecka, Krzysztof Krawczyk Junior, Julia Bellej, też nie znam, chór zespołu Śląsk oraz chór dziecięcy ze Lwowa. No to może wyjaśnię, dlaczego mówię, że oni znowu to zrobili. Pamiętacie 2 lata temu kolędowanie pod Ostrą Bramą? Oni wtedy też tam zawieźli grono polskich artystów najbardziej znanych, ale tam też był Zenek, też był Klasik, też chyba byli Boysi, więc oni znowu wywożą te nasze dobra narodowe za granicę, żeby je zaprezentować tamże. No i znowu jest interesujące, jak ci wykonawcy zaprezentują się w kolędach. Wiemy jeszcze, że o przedwojennym Lwowie i jego mieszkańcach przy wigilijnym stole opowie gospodarz wieczoru Tomasz Kamel. O 20 mamy orędzie arcybiskupa Tadeusza Wojdy na Boże Narodzenie. O 20.15 z kolei, no, atrakcja nie kolędowa, nie świąteczna, ale myślę, że gratka dla wielu fanów produkcji pewnej serialowej. Serial, o którym mówię, jakiś czas temu był sporym hitem w telewizyjnej jedynce i teraz wraca z nowym sezonem Zniewolona, bo o niej mowa. Jej odcinek 49 pojawi się w Wigilię o 20.15 i mogę już zdradzić, że kolejne odcinki w tym okresie świąteczno-noworocznym będą emitowane, tak więc dla fanów to gratka. No pytanie, czy dla wszystkich to jest okej, okay, no bo są tacy, którzy spędzają Wigilię przed telewizorem, ale są tacy, którzy jednak ją spędzają z rodziną i może być ta godzina premiery im nie na rękę, ale spokojnie będzie powtórka, jest też przecież internet, więc jakoś ten odcinek wszyscy będą, jak sądzę, mogli nadrobić w dogodnej dla siebie porze. O 21.15 wracamy do koncertów kolędowych, znów dwuczęściowe widowisko, część druga godzinę później o 22.15, Gwiazdy na Gwiazdkę, koncert kolęd z udziałem pary prezydenckiej. No to też co roku są zawsze koncerty kolędowe, w których para prezydencka bierze udział. Jakie mamy tutaj opis? Znamienici goście, wśród których znajdą się prezydent Rzeczpospolitej wraz z małżonką, zawitają w kolegiacie pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pułtusku. Piękna architektura i klimat wnętrza podkreślą uroczysty charakter koncertu. Zebrani usłyszą kolędy najczęściej śpiewane w polskich domach i kościołach. Z przesłaniem, które niosą bożonarodzeniowe pieśni, wystąpią m.in. Maja Chyży, Kleo Piotr Kupicha, Wiki Gabor, Blue Cafe, Alina Frąckowiak, Stanisław Karpiel-Bułecka, Hanna Rybka, Ryszard Rynkowski, Krystian Ochman oraz TGD. I jakby jeszcze mało było kolędowania, to o 23.15 mamy kolejne widowisko, ale już nie premierowe. To jest program pod tytułem Gwiazdy kolędują w Zakopanem i jego premierowo mogliśmy wysłuchać i go obejrzeć w roku ubiegłym 2020. No i jeżeli kogoś zaskakuje, że nie pojawiła się tutaj jeszcze pasterka, no to spokojnie, bo zawsze mieliśmy w jedynce pasterkę z Watykanu, no i byłam taka trochę zaskoczona, że jej tutaj nie ma. Tam ta pasterka też się odnajdzie spokojnie. Tutaj będziemy mieć mszę o godzinie typowej dla pasterki, bo w Watykanie to oni tak już od jakiegoś czasu to robią wcześniej.
0: Coraz wcześniej mam wrażenie w ogóle.
1: Tak, tak, ale z reguły u nas jest pasterka jednak o północy i właśnie o tej porze będziemy mieć transmisję pasterki z Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu.
0: I nie jedna stacja też pasterkę transmitować o tej porze będzie.
1: No stacje radiowe w tym przodują, to już kto nas słucha, ten wie, że my mamy w gronie redakcyjnym i osób z redakcją zaprzyjaźnionych taką pasję, że o tej właśnie porze śledzimy transmisję pasterek w stacjach radiowych lokalnych przede wszystkim, sobie słuchamy organistów.
0: Możemy wam polecić dla samych wartości estetycznych, że tak powiem, Radio Alex.
1: No właśnie, dlaczego oni tutaj tej Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu, a czemu nie dają właśnie z Zakopanego, prawda, skoro jesteśmy na Podhalu?
0: Dokładnie.
1: No, nasza ulubiona organistka stałaby się sławna na całą Polskę. No tak więc tyle ma dla nas jedynka, całkiem sporo, a teraz przed nami...
0: Ho, ho, ho, dwójka! Ja tak bardziej mam wrażenie, że jestem nie jak Święty Mikołaj, tylko jak ten bubr z programu Szalone Liczby, z tego teleturnieju matematycznego. Dobra, przechodzimy do dwójki. O godzinie 14 tu na przykład mamy Familiadę.
1: Z tą Familiadą to jest właśnie tak, że prawdopodobnie te wszystkie odcinki, które są w okresie świątecznym, to będą jakieś odcinki świąteczne z udziałem gwiazd.
0: Ale o Familiadzie nie ma nic.
1: Ale w większości nie ma o niej nic, w przeciwieństwie do Koła Fortuny, które tak jest tuż po Familiadzie i tutaj jakoś więcej informacji nam się przekazuje. Od razu dodam, że podobny problem jest z programem Jaka to Melodia, który też tam chyba w pierwszy, w drugi dzień świąt jest, w Sylwestra i też wygląda na to, że to są odcinki specjalne, z czyim udziałem nie wiadomo, ale co do Koła Fortuny to wiemy.
0: Wiemy, a i owszem, w wigilijnym odcinku specjalnym w Zabawie biorą udział artyści z zespołu Mazowsze, Karolina Mitkiewicz, Adam Czeklewski oraz Izabela Jaskulska-Stańczak. Po godzinie 17.15 mamy koncert. Płyń kolędo. To jest z roku 2017 koncert, więc nie będziemy już omawiać. O godzinie 18.30. To jest ciekawa rzecz. Program artystyczny.
1: No cokolwiek.
0: Cokolwiek to znaczy.
1: Co prawie to... jakieś kolędy powygrzebują z koncertu.
0: Tak, tak. Zapewne tak. Natomiast o godzinie 19.25 uroczysta pasterka z Watykanu z udziałem papieża Franciszka. No bardzo wcześnie.
1: Ale już rok temu też tak, tak było, bo tak, oni tak. Już parę lat temu to przenieśli na 22, a rok temu na 19.30. Już się zastanawialiśmy, pamiętam wtedy, jaki jest tego powód i nam się nie udało dociec. Jeżeli jesteście bieglejsi w sprawach Kościoła i wiecie, dlaczego oni aż tak wcześnie, no to,
0: to dajcie
1: nam dajcie znać, bo to jest jakoś tam ciekawe. Tak więc no, są dwie możliwości obejrzenia pasterki w telewizji. Jeżeli ktoś woli wcześniej, to można. Jeżeli ktoś woli później, to można. Też. A jeżeli ktoś chce spędzić wieczór przed telewizorem z telewizyjną dwójką, to obejrzy co?
0: Obejrzy Wyjście Awaryjne o godzinie 21.15.
1: Jakby jeszcze nie widział. Może
0: jakby jeszcze nie widział. Komedia z lat 80., przypomnijmy, więc już nie jedna okazja była, żeby ją obejrzeć. No a teraz pewnie też będziemy mówić o czymś, co obejrzeć nieraz można było, bo czas na ho, ho, ho, Polsat!
1: Polsat, jak już wiecie, jeżeli nas słuchacie po raz któryś w naszym świątecznym wydaniu, lubi kolędować przez cały dzień, bo mają sporą bibliotekę tych świątecznych produkcji kolędowych, więc lubią je przypominać. Ja to co roku czytałam, teraz skupię się tylko na premierze, tylko powiem, co będzie tutaj po kolei, żebyście wiedzieli, jeżeli rzeczywiście będziecie chcieli już tak wcześnie z Polsatem kolędowanie rozpocząć. O 12.45 mamy wielkie kolędowanie z Polsatem ze Świętej Lipki z 2018 roku. O 13.50 wielkie kolędowanie z Polsatem z Lasku Bielańskiego z 2019 roku. O 14.50 coś, z czego się trochę natrząsaliśmy w zeszłym roku, Golec Orkiestra, kolędowanie z Janem Pawłem II w stulecie urodzin świętego. O 15.50 wielkie kolędowanie z Polsatem z Mariańskiego Porzecza z 2020 roku. I o 16.50 wreszcie premierowa edycja wielkiego kolędowania z Polsatem. Tym razem z Katowic, z kościoła Mariackiego i to będzie trwało 2 godziny. W murach gotyckiego kościoła w Katowicach zabrzmią najpiękniejsze kolędy. Wystąpią m.in. Natalia Kukulska, Dawid Kwiatkowski, Wiki Gabor, Igor Herbut, Roxana Węgiel, Golec Orkiestra, Ania Rusowicz, Halina Młynkowa, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, a także Krzysztof Piotr i Chris Cugowscy. No i potem wydarzenia, wiecie, a co wieczorem też wiecie, bo bez tego świąt nie ma. O 20 oczywiście Kevin Sam w domu.
0: Tak jest, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście Kevina,
1: jeżeli są tacy,
0: to będzie okazja. Ale wiesz co, tak zupełnie serio mówiąc, to ja na przykład Kevina oglądałem raz i to jakoś bardzo, bardzo dawno temu, na początku lat 90. Później długo nie oglądałem tego Kevina i dopiero ileś tam lat później miałem okazję go obejrzeć ponownie. Więc to też, no nie jestem z tych, co oglądają Kevina co roku, więc może ktoś
1: ja
0: ma ochotę
1: nie,
0: sobie odświeżyć.
1: Bo oglądałem chyba ze 3 lata temu, bo stwierdziłam, no wszyscy tak na tego Kevina zawsze czekają, wszyscy go oglądają, to głupio nie wiedzieć, o co w tym chodzi. Obejrzałam z audiodeskrypcją na żywo, że tak powiem, osoby widzącej, bo audiodeskrypcji tam nie ma. Jakieś petycje były w tym roku do Polsatu, no ale. Nie wiem, czy się spodziewamy tutaj jakichś rezultatów dla nas pomyślnych. Nie wiem, to jest chyba tak średnio atrakcyjny film dla nas z perspektywy osób niewidomych, bo chyba sporo tam się dzieje takich wizualnych gagów i
0: tak,
1: wydaje mi się, że
0: robi
1: widzący mają z tego więcej radości.
0: Psoty nawet, różne tak. tym złoczyńcom.
1: Nawet jeżeli mamy opis, to nie odda tego i jakoś to nas może rozbawić, ale myślę, że nie tak jak osoby widzące. Ale jeżeli macie inne zdanie na ten temat, to przede wszystkim się zwracam do naszych niewidomych słuchaczy, to piszcie, bo to jest gdzieś tam moja subiektywna opinia. A co na Wigilię szykuje kolejna stacja, czyli...
0: Ho, ho, ho! TVN! Póki jeszcze nadaje. No to tak, o godzinie 20 mamy Pada Szrek, czyli no cóż, to co zwykle w święta TVN nam proponuje.
1: No właśnie, nie to co zwykle, bo kiedyś TVN miał prawo do Pada Szreka, owszem, czyli tego Szreka w wersji świątecznej. Potem przez kilka lat miał je Polsat i chyba w tym roku właśnie jest powrót tych praw do TVN-u, bo no owszem, Shreka TVN no nadawał
0: bardzo
1: przez lata,
0: często,
1: tak, i był z tym
0: kojarzony.
1: Pada Shreka również, ale właśnie przez parę lat to było w Polsacie, tak jak kilka innych tych kreskówek, a teraz to się zmieniło, więc to było warto odnotować. A
0: no
1: później
0: i listy
1: inny świąteczny film.
0: Tak. To jest
1: 25.
0: Coś, co też dość często się pojawia.
1: TVN też niestety słynie z tego, że przez cały ten wigilijny dzień, przez pół dnia właściwie emituje paradokumenty. Dopiero gdzieś tam po południu jakieś filmy świąteczne się pojawiają, coś tam takiego się dzieje, ale nie szykują tej ramówki jakoś specjalnie. Zdarzało im się w niektórych latach mieć koncerty kolędowe. W tym roku takiego koncertu nie organizują, w przeciwieństwie do Jedynki, o której wam wspomniałam, czy do Polsatu. Ale my teraz jeszcze na momencik przenosimy się do innej stacji spoza Wielkiej Czwórki, bo oni tutaj też coś będą mieć w Wigilię ważnego dla nas.
0: Tak jest, a przenosimy się do telewizji Puls.
1: Nastawiamy się na relaks.
0: Nastawiamy się na relaks. Zgadza się. Podobnie jak w ubiegłym roku, telewizja Puls wyemituje w Wigilię charytatywny blok reklamowy. Telewizja Puls seniorom. No i cóż, wpływy z emisji reklam zostaną w całości przekazane Fundacji Pod Dębem, która działa między innymi na rzecz osób starszych. Charytatywny blok reklamowy Telewizja Puls seniorom zostanie wyemitowany w Wigilię Bożego Narodzenia o godzinie 18:00, tuż przed emisją filmu Opowieść wigilijna, więc macie okazję przy okazji sobie to obejrzeć, jeżeli nie oglądaliście Opowieści wigilijnej na przykład, albo chcielibyście ją sobie przypomnieć. W spocie promującym, który już hula na antenie telewizji Puls i w internecie zresztą też, wystąpili aktorzy znani z produkcji telewizji Puls. Do wzięcia udziału w wydarzeniu zachęcają znani z serialu Lombard Życie pod zastaw Zbigniew Buczkowski, Małgorzata Szeptycka, Arkadiusz Tańcula oraz znani z serialu Rodzinny Interes Patryk Janas, Katarzyna Taracińska-Badura, Teresa Gałczyńska i Roman Szczeblewski. Także godzina 18:00, jeżeli macie ochotę wesprzeć seniorów, to też swoją drogą taka nietypowa akcja, bo zwykle te wszelkiego rodzaju bloki reklamowe, no to raczej dla młodych
1: dla
0: są zbierane.
1: Tak,
0: a tutaj dla osób starszych.
1: Mikołajkowy blok reklamowy, no i Telewizja Polska też z takich akcji słynie, o tym słówko powiem później, bo oni akurat nie w Wigilię, tylko w kolejne dni planują pomóc za pośrednictwem reklam. Jeszcze odnośnie Wigilii dodam, że no co jakiś czas też inne stacje spoza tej Wielkiej Czwórki w okresie wigilijnym, świątecznym szykują specjalne wydania swoich znanych produkcji i na przykład doczytałam się, że ponownie, bo to już też któryś raz z rzędu, telewizja TTV przygotowuje świąteczny odcinek programu Google Box przed telewizorem, który zostanie pokazany w Wigilię o godzinie 22:00. Jeżeli komuś ta pora nie odpowiada, to chyba będą powtórki następnego dnia, jakoś po 10:00 rano i o 18:40, więc myślę, że to fajna gratka dla fanów tego programu, żeby sobie ten świąteczny czas umilić. A my oczekiwanie na opowieść o pierwszym dniu świąt umilimy sobie muzycznie, tak jak już zapowiedziałeś, będzie u nas no nie moje wykonanie na szczęście, bo nie mam tego wykonania, kiedy miałam 9 lat.
0: Moje też
1: wersja...
0: nie zachowała się żadna taśma z lekcji muzyki.
1: No a tak mówiłeś, że nauczyciel muzyki to tak jakoś niechętnie wywoływał cię do odpowiedzi.
0: Tak. Niechętnie. Jak mi brakowało ocen, to już naprawdę z bólem serca no, kazał mi coś zaśpiewać. Zawsze zastanawiałem się czemu.
1: Ja się jakoś nie zastanawiam i rozumiem tego pana. Myślę, że szkolna historia, jeżeli chodzi o lekcje muzyki w przypadku Eleni była nieco inna, więc teraz możemy jej wysłuchać w utworze Maleńka Miłość. The best music. 7 days a week, 24 hours a day, all night long.
0: We play for you the best music. This is Radio DHT. I znowu nasz świąteczny podkład i znowu jesteśmy my.
1: I znowu my, poproszę o dolewkę barszczyku, kawałek makowczyka i jedziemy z tym dalej, z pierwszym dniem świąt i z jaką stacją?
0: Z Jedynką!
1: Tak jest. No tutaj w zasadzie, gdy miała wam czytać ramówkę z tego dnia, to musiałabym tak naprawdę wymieniać to, co już wymieniłam, bo przez większość dnia tutaj mamy powtórki wigilijnych wydarzeń kolędowych. O 11, no dla tych, dla których ten wymiar religijny świąt jest ważny, to myślę, że się przyda informacja, że jest transmisja mszy świętej z sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze, a o 11.50 Urbi et Orbi, transmisja błogosławieństwa z Watykanu. O 15 mamy koncert Cud Życia, czyli koncert pana Bocellego, ten, którego premiera była na Wielkanoc i co prezes Jacek się tak ekscytował nim. O 18.25 mamy wspominaną już powtórkę Zniewolonej z poprzedniego dnia, gdyby ta pora wigilijna komuś nie pasowała, ale już o 20.15 mamy odcinek kolejny. Natomiast najważniejsze jest chyba to, co jest o 21.00. Moi drodzy, trzymajcie się, bowiem wtedy czeka nas premiera filmu pod tytułem Maryla, tak, kochałam. Film ma być biograficzną, muzyczną podróżą przez życie Maryli Rodowicz. Jak zapowiadają twórcy, znajdzie się w nim wiele pikantnych szczegółów z prywatnego, uczuciowego życia piosenkarki, umieszczonych w szerszym kontekście. Opowie ona o kulisach swojej kariery i wspomni m.in. związki z Danielem Olbrychskim i Krzysztofem Jasińskim. Już jakaś tam zapowiedź, w sensie zwiastun tego filmu, hula, i tam rzeczywiście jest coś odnośnie relacji z panem Olbrychskim. Dokument w dużej mierze opierać się będzie na rozmowach autorów z artystą, ale pokazane w nim zostaną także unikatowe, nieznane wcześniej materiały archiwalne, w których posiadaniu jest Telewizja Polska. No na to czekam. Ekipa filmowa towarzyszyła piosenkarce przez kilka miesięcy w trakcie pracy, podczas koncertów, prób i przygotowań. W filmie poza Marylą Rodowicz wystąpią m.in. Daniel Olbrychski, Katarzyna Gertner, Helena Wądraczkowa, Andrzej Sikorowski, Adam Sztaba, Maria Szabłowska oraz rodzina, znajomi, muzycy i współpracownicy artystki. No i teraz co ważne, to chociaż już być może tego się mogliście domyślić, bo coś podobnego mieliśmy w zeszłym roku tak naprawdę o tej porze. Też dokładnie w pierwszy dzień świąt o 21.00 mieliśmy premierę filmu o innej znamienitej osobowości. No i za obie te produkcje, czyli za film o Krzysztofie Krawczyku, Całe moje życie, i za film o Maryli Rodowicz, odpowiada ten sam duet reżyserski oraz producent. No, po sukcesie tamtego filmu uznali, że to też chwyci, chyba tak od razu to uznali, bo nawet przez 11 miesięcy ponoć trwały prace nad tym filmem, więc tak naprawdę przez cały rok. I można Marylę lubić lub jej nie lubić, ale uważam, że to dobrze, że się zdecydowali na tę produkcję, bo jak wiemy już w kontekście pana Krzysztofa Krawczyka, no oni nie są już najmłodsi. Pani Maryla jest w dobrej formie zdrowotnej, lepszej niż był pan Krzysztof rok temu jeszcze, ale nigdy nie wiadomo, co będzie i jak będzie. I to jest chyba dobry moment, żeby zebrać informacje o ich życiu od nich jeszcze. Póki za nie życia. Będzie na to za późno. Tak. Widzicie, jak niewiele brakło, żeby nie zrobić takiego filmu o Krzysztofie Krawczyku w takim kształcie właśnie. Więc no rzeczywiście nie ma, że tak powiem, na co czekać. I to dobrze, że o Maryli taki film powstał, bo tak jak mówię, można lubić jej osobę, jej piosenki lub nie, ale była i jest jedną z najbardziej znanych polskich piosenkarek, więc jeśli to po prostu należy, no, że mogą być jakieś ciekawe informacje, no to ja czekam na to bardzo. Jeżeli już komuś się tak bardzo spodoba ten klimat i będzie chciał sobie jeszcze Maryli posłuchać, to o 23.05 mamy powtórkę koncertu Wariatka tańczy 50 lat na scenie. To był jubileusz Maryli Rodowicz, który odbył się kilka lat temu w Opolu.
0: No to teraz ho, ho, ho, dwójka. A dwójka, no cóż, niewiele świątecznych programów ma nam do zaoferowania. Filmy. Na przykład o godzinie 10.40 ekranizacja Potopu. A z takich rzeczy świątecznych, no to o godzinie 14.35 mamy Koło Fortuny. W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia Kołem Fortuny zakręcą siatkarze Krzysztof Ignaczak, Joanna Wołosz oraz Marcin Możdżonek. A o godzinie 15.15 także odcinek świąteczny, ale tym razem teleturnieju Postaw na Milion.
1: No i tutaj też nie wiemy, kto i co będzie, ale można przypuszczać, że jakieś gwiazdy. Kolejna stacja to...
0: Ho, ho, ho! Polsat!
1: A w Polsacie rano świąteczne bajki, czy też no, bajkowe odwołania do znanych filmowych produkcji dla dzieci. A więc tam oni już od 8 rano to zaczynają świętastyczne kolędowanie Smerfy, opowieść wigilijna i Mamucia gwiazdka. Czyli to, co już też było wiele razy. Dalej świąteczne filmy, te nam dobrze wszystkim znane, ale o 12.10 będzie film pod tytułem Święty Mikołaj z 34 ulicy i mówię o tym nieprzypadkowo, ponieważ ten film w zeszłym roku był emitowany w telewizji Super Polsat i tam był emitowany z audiodeskrypcją.
0: Więc
1: przypadkowo
0: może...
1: zupełnie na to trafiłam. Można więc przypuszczać, że i tutaj ta audiodeskrypcja zostanie włączona, skoro już jest. No a jeżeli chodzi o to, co mają dla nas w wieczornym paśmie, to też coś, czego absolutnie nikt nigdy jeszcze nie widział. Absolutna premiera, pierwsza część Titanica.
0: No tak, no to rzeczywiście nowość. No i na koniec tego wejścia, TVN. A tutaj bajki, filmy przez cały dzień. Na przykład, jeżeli kogoś z filmowych rzeczy interesuje, to sobie może Szybkich i Wściekłych o godzinie 20 obejrzeć.
1: No, czyli widzicie, jak to wygląda. Więcej informacji, bardziej szczegółowych w internecie. Gdyby ktoś miał problem z dotarciem do konkretnych ramówek, a interesowałby go właśnie na przykład te filmowe produkcje albo inne stacje, dla których już się u nas nie znalazło miejsca, to myślę, że jakoś tam możemy w komentarzach podrzucać informacje, czy też pomóc do nich dotrzeć. Po prostu nie dalibyśmy rady o wszystkim powiedzieć. A u nas teraz muzyczne podsumowanie tego wejścia. Zapowiadaliśmy, że będą te podsumowania zawsze świąteczne, nawet jeżeli nie będą nawiązywać do spraw bezpośrednio świątecznych, no bo utworów Marii Rodowicz moglibyśmy nagrać setki i miliony, bo tyle ich nagrała, no ale skoro to jest świąteczne wydanie, no to taki utwór właśnie wybraliśmy, bo taki Maryla też ma w swoim repertuarze, nagrała nawet płytę z kolędami, to pamiętam, miałam ją w domu, bo była chyba dołączona do jakiejś gazety, ale nagrała też autorski utwór pod tytułem Nikt z nas nie powinien być sam.
0: I ten utwór już teraz u nas.
2: Słuchajcie radia DHT.
3: Merry Christmas!
0: Posłuchajcie sobie tego podkładu, bo słyszycie go ostatni raz przed roczną przerwą.
1: W tym roku, tak.
0: W tym roku to już w ogóle, bo my już dobijamy do końca świąt. Drugi dzień świąt teraz przed nami. Jeszcze cztery moje ho, ho, ho, także też proszę się nasłuchać, bo więcej nie będzie.
1: A jakoś chyba rok temu przedłużyliśmy to do Sylwestra, także już powiedzmy, że możemy zrobić taką dyspensę, że i Sylwestra i Nowy Rok też tak będziesz zapowiadał.
0: Tak? Dobrze.
1: Jest przynajmniej klimat, ale już wtedy no, będziemy musieli zmienić nasze stroje podczas piosenki. Jak na razie poproszę znów dolewkę barszczyku. Nie wiem, co tu dla mnie masz jeszcze, pierożki jakieś, tak? Tu przyniosłeś, zrobiłeś rączkami tymi?
0: Całe mnóstwo.
1: No, tak właśnie myślałam.
0: Dobrze, że sklepy są otwarte.
1: To skoro już jesteś tak zaangażowany, to możesz powiedzieć, jaka teraz stacja będzie.
0: Jedynka.
1: No ja w takim razie przejmuję pałeczkę, bo jedynka jest moja. Chociaż też nie mam tu za dużo do powiedzenia, bo przez cały dzień oni wciąż powtarzają koncerty kolędowe przede wszystkim. O 14.55 jest powtórka filmu o Maryli. Wieczorem kolejny odcinek z Niewolonej, a o 21.15 edycja świąteczna programu hitowego w telewizji polskiej, Rolnik szuka żony, wydanie specjalne. Marta Manowska z kamerą odwiedzi domy rolniczych par, będzie gościć w domu Małgorzaty i Pawła, Seweryna i jego narzeczonej Magdy, odwiedzi także Bogusię z mężem Krzysztofem, a więc tutaj mamy pary z różnych edycji, nie tylko z tej ostatniej, bo Bogusia i Krzysztof to jest para z ostatniego sezonu, który się właśnie skończył, ale te poprzednie no to są chyba już sezonów sprzed kilku lat. Do Bogusi i Krzysztofa jeszcze zaraz wrócimy, to mogę zdradzić. Jeszcze odwiedzi Martę i Pawła, Kamila i Asię, to też z tego sezonu, i Agnieszka i Roberta. Prowadząca wraz z widzami weźmie udział w świątecznych przygotowaniach, poznając świąteczne zwyczaje uczestników. Fani dowiedzą się także, jak wygląda życie ich ulubieńców po programie Rolnik szuka żony i co wspominają najbardziej. Nie zabraknie też pięknych choinek, prezentów, świątecznych potraw, szczęścia, radości, świątecznych życzeń. Och, jak słodko! No i zapowiadałam, że wrócimy do jednej pary. Produkcja dotrzymała danego widzom słowa. W specjalnym odcinku będzie można zobaczyć relacje z wyjątkowego dnia Bogusi i Krzysztofa, którzy stanęli na ślubnym kobiercu. Bo jak ktoś nie oglądał, to nie wie, że Krzysztof no, bardzo szybko stwierdził, że Bogusia jest tą jedyną. On już nie jest najmłodszy i nie ma czasu, więc jeszcze w trakcie trwania programu się jej oświadczył. No i kilka miesięcy po programie wzięli ślub, więc oczywiście życzymy im wszystkiego najlepszego.
0: Czyli rolnik znalazł żonę.
1: Tak, znalazł żonę, no i Kamil też znalazł Asię i też się jej oświadczył nieco później, bo już podczas ostatniego odcinka, ale też można przypuszczać, że ślub tam jest zapasem. No i miałam, obiecałam, że jeszcze wrócę do tego wątku reklamowego, pomagania przez reklamę, no bo teraz to wszyscy tak kontynuują, podtrzymują te tradycje, zaczerpnęli ten pomysł z Telewizji Polskiej i Polsat i Puls, ale to Telewizja Polska była pierwsza, bo już od 9 lat robi to, podtrzymuje tę szczytną ideę i już po raz 29 organizowana jest akcja Reklama Dzieciom. Komu pomoże w tym roku? Tego nie wiemy do końca, no wiemy, że dzieciom, ale to nie jest od razu sprecyzowane, na jakie organizacje pójdą te fundusze, bo organizacje zainteresowane pozyskiwaniem tych środków mogą zgłaszać się do końca grudnia, a dopiero później to zostanie rozdzielone. No i mam pewien problem z tym, kiedy to dokładnie będzie można oglądać i w jakiej ilości, bo na pewno, bo to też jest reklamowane w Telewizji Polskiej, blok reklamowy będzie, jak już jest od kilku lat, emitowany w telewizyjnej jedynce 25 grudnia o godzinie 20, czyli po wiadomościach. Ale oni się nie chwalą w telewizji, natomiast widziałam taką informację pisemną w internecie, że będzie też druga odsłona bloku 26 grudnia, w drugi dzień świąt, ale też nie podano tam konkretnej godziny, tylko że to będzie między 12 a 17, więc czy w ogóle to będzie i czy bliżej 12, czy bliżej 17, tego nie wiemy. Jeżeli chcecie, możecie oglądać tę telewizję przez 5 godzin,
0: a może
1: akurat
0: wszystkie
1: trafiecie.
0: Reklamy z
1: a
0: tych
1: może
0: pasm.
1: Wszystkie, no nie, tego nie wiem. No na pewno to wydanie 25 grudnia, więc nawet jeżeli wiadomości to dla was za dużo, w tym okresie świątecznym również nawet, to można włączyć po wiadomości. Na blok reklamowy, tak jak już wspominałam w przypadku mikołajkowego bloku reklamowego, nic nie tracicie, a może akurat pomożecie.
0: No to teraz kolejna stacja telewizyjna. Ho, ho, ho! Dwójka! A w dwójce, na dobry początek filmowo, komediowo, od godziny 10.10 dwie części Wabank. O godzinie 14.35 Koło Fortuny. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w odcinku specjalnym biorą udział górale, czyli Stanisław Karpiel-Bułecka, Szymon Hyc-Magdzin oraz Michał Łazarczyk. O godzinie 15.20, natomiast coś dla tych, którzy lubią sobie posłuchać muzyki, bo będzie szansa na sukces i w ogóle tej muzyki sporo będzie w drugim dniu świąt, ale nie uprzedzajmy faktów. Na razie skupmy się na odcinku świątecznym Szansy na sukces. Najpiękniejsze zimowe i świąteczne hity w wykonaniu m.in. Joanny Jarmołowicz, Jakuba Józefowicza, Jerzego Petersburskiego, Andrzeja Mastalerza, Przemka Babiarza, Aleksandry Szwed, Idy Nowakowskiej, Tomasza Wolnego czy Emilii Komarnickiej. Widzowie usłyszą takie utwory jak Przybierzeli do Betlejem, Jest taki dzień oraz Santa Claus is coming to town. Występy wykonawców oceni jury, w którym zasiadają dzieci z SOS Wioski Dziecięce.
1: To ja powinnam to czytać. Wy no już tak. To wiecie, ja o tym mówiłam. I że, dlaczego oni mi to robią? I to jeszcze w święta! Dlaczego?
0: Tak, przypomnę, ty się bałaś bo, tego spotu.
1: Tak, przypomnę, bo nie wiem, nie pamiętam już kiedy o tym mówiłam, może nie wszyscy słuchali. Tak, jestem jedną z tych osób niewidomych, bo chyba jest w nas jakaś garstka, które to osoby w dzieciństwie bały się pewnych reklam, znaczy bały. No, nie bałam się, że ta reklama wyskoczy z telewizora i mnie pogryzie, ale wzbudzała we mnie jakiś tam lęk.
0: Na przykład ja się bałem dżingle Kroniki Sportowej.
1: No tak. To jest też podobnie absurdalne jak to moje, chociaż ta moja reklama też no, miała w sobie akurat coś przerażającego, no bo tam było dziecko, które krzyczało mama, mama, potem pani, która mówiła, że tyle i tyle tysięcy dzieci w Polsce nie ma mamy, a SOS Wioski Dziecięce mogło sprawić, żeby te dzieci miały dom na święta i potem już dziecko takie uśmiechnięte krzyczało mama i tam jeszcze w tle dzieci śpiewało li, li, li, li, li. Więc to miało taki klimat trochę, także jak widzę SOS Wioski Dziecięce, no to zawsze mam taką, no to uśmiech, czy trudno powiedzieć, jaką minę w zasadzie, ale jeszcze w okresie świątecznym to już to skojarzenie jest we mnie tym silniejsze.
0: Tak jest. A w szansie na sukces nagrodą tym razem będzie 20 tysięcy złotych, które to zwycięzca przekaże na cel charytatywny.
1: No i pewnie to będą swoje związki dziecięce, no bo
0: zapewne
1: kto,
0: tak.
1: Więc oby się udawało, by kolejne dzieci znajdowały swoje mamy.
0: Oczywiście, tego życzymy. O godzinie 18.25 Tony Halik, urodzony dla przygody. Taki będzie film dokumentalny. No ciekawe, ciekawe. Ale teraz o godzinie...
1: Ale teraz to jest to, co w ogóle było zapowiadane jako premiera na drugi dzień świąt,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak.
1: Ale jakież było moje zaskoczenie, kiedy tydzień temu, i zresztą cię o tym poinformowałam, ale akurat nie zdążyłeś się załapać na te informacje, się spóźniłeś.
0: Dokładnie.
1: Oni wyemitowali to już tydzień temu, w niedzielę też o godzinie 20, więc ja trochę byłam
0: zaskoczona... Może na specjalne życzenie widzów.
1: No nie wiem po co w zasadzie, bo tak myślałam, czy oni na pewno to pokażą w drugi dzień świąt? Może to znaczy, że jednak zmienią plany i nie pokażą, bo im na przykład ten koncert nie wyszedł. Ale nie, oni go też pokazują tak naprawdę w dwutygodniowym, a więc niedużym odstępie. Także już widzowie, widzą ten koncert, się być może spodobał, zanim go zobaczyli. Możesz mieć rację. Już pisali, proszę nam wcześniej to pokazać.
0: Bo to jest, wiesz, bo to jest tak, jak z tymi prezentami gwiazdkowymi, jak dzieci szukają wszędzie, jak już przestają wierzyć świętego Mikołaja i że to on przy nosi te prezenty, to w domu wszystkie szafki są przeszukane. Nie wiem, czy ty też tak miałaś, ale ja tak. I zawsze, wiesz, zawsze już...
1: Nie, byłam grzeczna.
0: A nie, to nie.
1: Ale
0: to,
1: wiem,
0: nie,
1: że nie. Nie.
0: Ja to właśnie cały dom już przeszukałem pod kątem tych prezentów i nigdy nie mogłem znaleźć. Rodzice zawsze byli lepsi w chowanie niż ja w szukanie. Ale do czego zmierzam? To wiesz, to już tak po prostu była taka zapowiedź, że będzie taki wow, taki fantastyczny koncert. I tak widzowie może właśnie tak się dopominali. No i prezes Jacek stwierdził, no dobra, to już... wcześniej damy ten koncert.
1: No chyba właśnie tak zrobił, ale dla tych wszystkich, którzy jak ty nie oglądali tej emisji takiej trochę niezapowiedzianej, oni ją zapowiadali przez pół niedzieli, ale wcześniej jakoś nie szykowali na to za bardzo. Właśnie przede wszystkim kierowali widzów w tę stronę, że to będzie w drugi dzień świąt, więc dla tych wszystkich, którzy się na to nastawiali i tydzień temu nie obejrzeli, informacja, że za tydzień, czyli 26 grudnia o 20 będzie można obejrzeć co?
0: Będzie można obejrzeć 40 Bajerful.
1: No przypomnijmy, że to też taka tradycja, bo dwa lata temu mieliśmy Benefis Zenka, rok tak. temu zespołu Boys, więc teraz jest Bajerful. Zobaczymy, jaki disco polo zespół będzie za rok. Kto ma jeszcze taką długą historię? Klasik na
0: przykład
1: chyba.
0: Klasik, a oni tak jakoś klasik też lubią.
1: No właśnie, także no wspomnijcie nasze słowa, ciekawe czy się sprawdzą, ale na razie możemy się cieszyć z jubileuszem zespołu Bajerful i Sławomira Świeżyńskiego. Co tam ale się wydarzy?
0: Ale że to już 40 lat?
1: No właśnie, oni tak, byli przed tak disco polo, przed
0: tak ze 30 no. to bym stawiał, ale że 40?
1: No właśnie,
0: to naprawdę Zenek już...
1: obchodził 30-lecie, no właśnie. Właśnie mniej szaloną 30.
0: Tak, tak, a to powiesz, już 40.
1: Jeszcze nikt o disco polo nie słyszał, a już trendy
0: Sławomir
1: wytyczał
0: Świeżyński. Tak, dokładnie. A cóż, w ramach tego widowiska widzowie przypomną sobie hity zespołu Bajerful oraz czasy, w których odnosili oni największe sukcesy.
1: Czy to znaczy, że już teraz nie odnoszą? Przepraszam bardzo, co wy insynuujecie? Specjalnie zostawiałam to zdanie, no bo skoro tak nadawca przedstawia koncert, no to chyba
0: no wiesz, bo oni teraz,
1: celowo, ale...
0: bo oni teraz odnoszą te sukcesy w Chinach, a tak naprawdę to nie.
1: A tak to nie.
0: No właśnie. Na scenie pojawią się Boys, Shaza, Babyful, Chór Ludowy Wisła.
1: Ja to chyba widziałam, to były takie panie, co śpiewały chyba tam, z tamtej strony jeziora stoi Lipka Zielona.
0: Aha.
1: Jeżeli to są te, co myślę.
0: Opus, Klasik, Redox, Fanatic, Mister Dex, Powerplay, Odessa Band, Drupi, no Drupiego
1: Boże.
0: Nawet. No, Zbóje, nie znam,
1: nie wiem,
0: zespół Zbóje. Andre, Patrycja, Runo oraz Make. Widowisko poprowadzą Katarzyna.
1: Nie, Ida Nowakowska, nie,
0: no
1: jesteś bardzo zaskoczony.
0: No właśnie, Katarzyna Cichopek oraz Aleksander Sikora. Aleksander Sikora jest.
1: Tak, ale Sikora to zawsze z Małgorzatą Tomaszewską. Pamnik Cichopek, no okej, gra w serialu M jak Miłość, ale trochę jednak rzadko była w ostatnich latach zaprzęgana do prowadzenia koncertów. Wcześniej to się częściej zdarzało, więc to trochę taka, no może nie nowa rola, ale powrót. Ciekawy, czy w najbliższym czasie będzie więcej tego typu widowisk prowadziła. I to będzie dwuczęściowe, tak? Bo do 20 mamy pierwszą część, o 21 mamy część drugą. Jak już tak będziemy w tym super klimacie, to co się potem wydarzy?
0: To o 22:15 będziemy mieli wesoły dzień. Dzień dziś wesoły właściwie, czyli koncert kolęd w Bazylice Katedralnej w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Pelplinie. Czyli to, co już mieliśmy.
1: Wigilię, tak, ale celowo was o tym informujemy, bo jak widzicie to, mamy 2 godziny z disco polo i można by tutaj dać już jakiś film, cokolwiek. To już się kończą tak naprawdę święta, więc to nie musiałoby być nawet nic związanego ze świętami. I wydaje mi się, że dawanie kolęd w tym miejscu to trochę nie gra ze sobą. Zrozumcie, nie mam nic przeciwko kolędom, ale to po prostu jedno z drugim nie pasuje, aczkolwiek nie zdziwię się, jeżeli te kolędy wylecą, bo się okaże,
0: że na specjalne wleci, życzenie tak,
1: część
0: widzów.
1: Trzecia tego koncertu, która będzie tak naprawdę po wtórku części pierwszej. Pamiętamy przypadek koncertu Szalona 30 zespołu Boys z zeszłego roku, bo to właśnie tak wtedy wyglądało, że film, który był zaplanowany w ramówce, się opóźnił po prostu. Przyznam, że próbowałam oglądać tę 40 Bayerfulla, ale to było ponad moje siły, bo tam chyba wszyscy albo prawie wszyscy, może poza tymi paniami z Wisły, śpiewali z playbacku i ta estetyka w takiej dużej ilości jeszcze nie na żywo, to mnie przytłoczyło. Okej, jak się potem okaże, że ktoś jednak śpiewał na żywo, to spoko, bo tak jak mówię, nie wytrzymałam całości, no bo to nie jest po prostu moje. Jak ktoś chce, to niech ogląda i fajnie, ale są różne inne stacje do wyboru jeszcze. Mamy wybór, na przykład można wybrać stację o nazwie...
0: Polsat!
1: W której to przez cały dzień mamy filmy, przez prawie cały dzień właściwie, bo o 16:45 mamy widowisko, które już miało swoją premierę w ten piątek, ale nie mieliśmy okazji wam o nim powiedzieć wcześniej, bo nas tydzień temu nie było, a jakoś wtedy ta informacja się pojawiła. Ja oglądałam je w ten piątek, ale jeżeli ktoś go nie widział, no to ma okazję nadrobienia przy tej powtórkowej emisji, tak więc teraz wam damy znać, co to dokładnie jest. 16:45 to się zaczyna, i to jest świąteczny odcinek programu Twoja twarz.
0: Brzmi znajomo.
1: Tak jest. Widzowie usłyszą w nim najbardziej znane bożonarodzeniowe piosenki i kolędy, a wykonawcy ulegną jak zwykle niesamowitym metamorfozom. Na scenie pojawią się Katarzyna Skrzynecka, no generalnie uczestnicy poprzednich edycji. Kilka osób z ostatniego sezonu, ale też z poprzednich. Uczestniczka pierwszego sezonu, jurorka późniejszych, Katarzyna Skrzynecka, Sławomir, Robert Janowski, Joanna Liszowska, Barbara Kurdej-Szatan, która, przypomnijmy, obraziła Straż Graniczną, Gosia Andrzejewicz, Adam Zdrójkowski i Lesław Żurek. Widzowie zobaczą też specjalny występ Agnieszki Hekiert, to jest trenerka wokalna, ta pani, którą zawsze widzimy w tych materiałach będących zapowiedziami występów, która pokazuje uczestnikom, co powinni zrobić ze swoim głosem, aby jak najlepiej naśladować danego wykonawcę, w którego akurat się mają wcielić. Ona wystąpi, czy też no, wystąpiła już, bo to już można było zobaczyć, z choreografem Krzysztofem Chrisem Adamskim. Koncert rozpoczną wszyscy uczestnicy programu wspólnym wykonaniem utworu Czerwonych Gitar Dzień Jeden w Roku. Widzowie usłyszą też największe świąteczne przeboje, które znają wszyscy. Gwiazdy wykonają utwory takie jak Thank God It's Christmas, Driving Home for Christmas, czy też All I Want for Christmas Is You. Zwycięzca odcinka otrzyma 100 tysięcy złotych, które przekaże na w cel charytatywny, znany jak to zwykle w Polsacie, czyli na Fundację Polsat. No także fundacja już wiedziała, że pieniądze otrzyma, no tylko taka ceremonia, od kogo je dostanie. Kto wygrał, nie zdradzę wam, musicie obejrzeć, żeby się przekonać, także proszę bez spoilerów w komentarzach. No i kto poprowadzi program, no by się wydawało, że standardowo Piotr Gąsowski, a otóż nie, bo Krzysztof Ibisz, ale Maciej Dowbor będzie jak zwykle tym panem, który będzie za kulisami pytał uczestników o ich przemiany. Natomiast za jurorskim stołem też będzie skład nietypowy. bo przewodniczącą jury będzie przewodnicząca też Rady Fundacji Polsat Małgorzata Nawrocka, jurorka Małgorzata Walewska, no to się nie zmienia, no i jednak będzie Piotr Gąsowski, tylko w innej roli niż zwykle, właśnie w roli jurora. A o godzinie 20, no znów to, czego jeszcze nikt nigdy nie widział, skoro pierwszego dnia świąt mieliśmy Titanic część pierwszą, no to tutaj mamy część drugą.
0: A teraz ho, ho, ho, TVN. A w TVN-ie znowu filmy, bajki, filmy, bajki. A w paśmie wieczornym mamy o godzinie 20 Mada Gwiazdkę, no a o 20.30 drugą część Listów do M.
1: I to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasz świąteczny klimat. Dojadamy nasze pierożki, zmieniamy nasze stroje na kreacje wystrzałowe. Tutaj za chwilę będą girlandy i szampan się będzie wylewał, ale nie wiem, czy mogę toast wznieść niczym Sanach, bo w trakcie programu to chyba jednak tak spożywać nie za bardzo. Więc my się przygotujemy i tak chyba się trochę wczujemy w ten nastrój sylwestrowy, prawda? Bo będzie świątecznie, ale też z drugiej strony tanecznie.
0: Będzie świątecznie i tanecznie. A to za sprawą zespołu Bayerful.
1: No moglibyśmy zagrać majteczki w kropeczki. No mogliśmy to zrobić, ale
0: zagramy co innego.
1: Przypadło nam prezentować ten ich koncert w wydaniu świątecznym, no to będą i oni w świątecznej odsłonie.
0: Tak, będzie Jingle Bells, tylko że po polsku. I ja tu mam podpisane Wodzirej. O co chodzi z Wodzirejem, to wy usłyszycie już za moment, ale myślę, że podobne atrakcje będziecie mogli ich zaznać już w drugim dniu świąt w ramach oglądania koncertu z okazji 40-lecia.
2: Słuchacie Radia DHT.

0: No, poczuliście się jak na koncercie? Poczuliście się, miejmy nadzieję.
1: Jak na dobre Sylwestrze, po prostu jedyna impreza świąteczno-sylwestrowa. Można. Nie sądziliście, że to można połączyć. Można zagrać w ten sposób świąteczne utwory. My już jesteśmy całkiem nowi z szampanem. Już tutaj testujemy po prostu, żeby wiedzieć, który wybrać na Sylwestra, który za 2 tygodnie już. Jeszcze trochę czasu to jest z drugiej strony.
0: Ale już niedługo.
1: Tak, ale trochę czasu w tym sensie, że co prawda mamy informacje o tym, co nam stacje telewizyjne szykują, aczkolwiek nie zdziwimy się, jeżeli oni coś tu jeszcze pozmieniają, poogłaszają, o czym też będzie u nas za chwilę, bo już tak się czasami zdarzało, że coś tam się w tych ramówkach zmieniało do Sylwestra, bo prezes Jacek w ostatnim momencie miał jakiś szalony pomysł, także to jest stan wiedzy na dzisiaj. Jeżeli się okaże, że będzie jutro nieaktualny, proszę na nas nie krzyczeć, ale po prostu nie mielibyśmy innej możliwości, żeby wam przekazać te informacje później, zrobić ten program w jakimś innym terminie, no bo ten okres świąteczny tak akurat wypadł, sylwestrowy również, że po prostu tego się inaczej zrobić nie dało, także musicie się zadowolić stanem wiedzy na teraz. Mamy nadzieję, że aż tak wiele się nie zmieni. No ale mimo wszystko, że to Sylwester, no to chyba możemy się trzymać tej naszej formuły, która nam się tak sprawdza, a więc pierwszą stacją będzie...
0: Jedynka!
1: No jedynka jak zwykle nie baluje, bo baluje inna stacja z portfolio prezesa Jacka. Tutaj przez cały dzień po prostu jak w TVN-ie w święta, czyli mamy normalną ramówkę, łącznie z tym, że jest kasta, naprawdę tam wszystko jest, wszystkie tureckie seriale. Wyjątek jest tylko taki, że nie ma Klanu. Już tak czytałam tę ramówkę, się łudziłam, a nóż jednak będzie. Nie ma Klanu, jest za to jakieś dłuższe wydanie Jaka to Melodia, co by sugerowało, że to będzie wydanie specjalne. O 20 mamy Orędzie Prezydenta, a później pasmo filmowe dla tych, którzy nie chcą tańczyć, nie chcą słuchać muzyki, wolą Sylwestra spędzić filmowo. To są to kolejno filmy Wybuchowa Para, Ślepy Traf i Francuski Pocałunek. Przerwą w tym paśmie filmowym będzie łączenie z telewizją.

0: 20, no to się zaczyna, bo o godzinie 20 startuje Sylwester Marzeń z dwójką, trwa do godziny 2:10 i cóż, no zaczyna się od nowa.
1: No tak jak to zwykle jest z Sylwestrem Marzeń.
0: Tak jest. A w opisie tegorocznego Sylwestra czytamy następujące informacje. Wielka zabawa sylwestrowa znów odbędzie się w Zakopanem. Specjalnie z tej okazji na górnej równi Krupowej stanie nowoczesna scena multimedialna, zachwycająca laserami, LED-owymi ekranami i światłami. W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia widzowie przed telewizorami oraz zgromadzona na miejscu publiczność będą bawić się przy największych przebojach rodzimych, jak i zagranicznych wykonawców. Między innymi Maryli Rodowicz, Zenona Martyniuka.
1: Bez nich to nie ma Sylwestra.
0: Tak, bez nich
1: marzeń.
0: Nie ma.
1: Ona jest odmrożona. Tak. On też musi być.
0: Musi być. Roxy Węgiel, Sławomira, Tomasa Andersa, Boys, Daria.
1: Zatrzymujemy
0: właśnie,
1: się tutaj. Tak. Kto to jest Daria? Jaka Daria? Co to za jedna? Może jeszcze nie słyszeliście tego imienia w kontekście jakiejś artystki, ale jeżeli słuchacie polskich stacji radiowych, nie naszej, bo akurat u nas tego nie ma, to mogliście się natknąć na taki utwór jak Paranoia.
0: Ewentualnie to... na drugim może ktoś to gra, ale nie wiem.
1: A to może tam
0: wiem,
1: grają koledzy.
0: Nie, ale
1: nie,
0: tak,
1: nie, nie
0: bo...
1: podglądam ich za często, bo się zajmujemy naszym poletkiem.
0: Dokładnie.
1: Ale lub pozdrawiamy bardzo.
0: Pozdrawiamy.
1: Natomiast Paranoia jakoś tam już bucha w tych stacjach komercyjnych. No i są takie interesujące plotki, ploteczki związane z Darią i Paranoją. No już zapowiedziałam wczoraj w sumie, że do tego nawiążę, więc teraz muszę chociaż plotkować, no nie bardzo lubię, bo to gdzieś tam później się rozchodzi niekoniecznie tak jak powinno, jest nadinterpretowywane, także to są nieoficjalne informacje, ale powtarzane przez coraz więcej osób. Jakoby Daria z utworem Paranoia to miałaby być nasza reprezentacja na Eurowizję 2022 w maju w Turynie. Telewizja Polska obiecała, że ogłosi oficjalną decyzję w tej sprawie chyba na początku stycznia, 2 stycznia tam pada taka data, nie pamiętam czy 2 stycznia, czy do 2 stycznia, ale przecież nie jest wykluczone, że skoro Daria będzie na Sylwestrze Marzeń, jeżeli
0: to
1: naprawdę
0: tam
1: to miałaby być ona, to może tam to zostanie powiedziane, prawda?
0: Dokładnie.
1: Się okaże. Jeszcze nie dodałam, że dzisiaj po tym słynnym już studiu po Eurowizji Junior, w którym mówiono, jak to smutno, że nie wygrała Sara, była transmitowana konferencja dotycząca Sylwestra Marzeń. Tam między innymi występował Sławomir, był chyba taki filmik nagrany przez Marylę Rodowicz, występował Zenek Martyniuk, występował jeszcze jeden artysta, o którym za chwilę powiesz, ale występowała też właśnie Daria, więc skoro jest tutaj wybierana jakby do promowania tej imprezy obok Zenka i Maryli i Sławomira, to no to dalej może coś potwierdzać. Aczkolwiek to już takie trochę jest martwiące, bo ona powiedziała, że to teraz będzie w Zakopanem taki pierwszy występ na takiej naprawdę dużej scenie. Więc ta osoba nie ma za dużego jeszcze doświadczenia, a ma wystąpić na jeszcze większej scenie we Włoszech. Skąd w ogóle Daria się wzięła? Daria się wzięła z The Voice of Poland, z jakiejś chyba 10 edycji. Jak przeczytałam, że to 10 edycja, to myślałam, że to jest... i ona się nazywa Daria Marcinkowska. Jak przeczytałam, że to 10 edycja, to myślałam, że to może jest Daria Reczek, bo wtedy taka osoba była w finale. Myślałam, że może po prostu zmieniła nazwisko, ale nie, Daria Reczek jest Darią Reczek i śpiewa w reklamach Link 4. Tym się teraz zajmuję. A Daria Marcinkowska odpadła jakoś tam wcześniej. Jak słuchałam jej występu z Voice'a, to nie wypadło tam aż tak źle na castingu, ale czy tak super wypadnie w tej Paranoi? No ten występ dzisiaj nie był jakiś genialny na tej konferencji sylwestrowej. No to już możemy powiedzieć o tym słowo, skoro przy tym jesteśmy. Jak oceniasz, czy Paranoia to by był dobry wybór?
0: Myślę, że lepszy niż wybór Rafała Brzozowskiego, bo ten refren jest taki dość chwytliwy. Przy tej piosence, jak ja ją usłyszałem, to miałem takie w ogóle wrażenie, że to już gdzieś kiedyś było. To nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle, ale już lubimy te utwory, które
1: rozumiem,
0: znamy.
1: Że to tak brzmi.
0: Tak. Więc po prostu, jeżeli więcej osób będzie miało takie skojarzenie, to może coś dzięki temu ugramy. Tam mam wrażenie, że to w ogóle może być dość trudny utwór do wykonania na żywo, bo tam jest sporo zabawy nie tyle autotunem, ale sporo zabawy jakimiś takimi efektami dodatkowymi, co teraz w tej współczesnej muzyce jest typowe i ciężko to będzie

0: mam wrażenie, wykonać na żywo, bez jakiegoś takiego półplaybacku, więc no ryzykowne, ryzykowne, ale zobaczymy.
1: Moim zdaniem lepszy wybór niż Rafał, owszem, ale też to nie jest wybór na miarę chyba finału czy zwycięstwa. Mi się to tak kojarzy z nawet brzmieniem, z utworami, które w tym roku reprezentowały Chorwację czy Mołdawię, czy takimi piosenkami, które się ostatecznie, nie, Mołdawia się chyba zakwalifikowała do finału, teraz nie pamiętam, ale Chorwacja nie jednak, czyli takimi utworami, które były gdzieś tam na granicy, były blisko tego finału, ale jednak się nie udało. To jest właśnie taki podobny klimat, także nie robi wow, ale też nie ma chyba takiego wstydu, żeby to miało być ostatnie miejsce. Także to jest nasza opinia na teraz. Nie będziemy wam prezentować Darii, bo być może nam ją przyjdzie zaprezentować wkrótce, jeżeli się okaże, że to rzeczywiście będzie ona. Zaprezentujemy wam zupełnie coś innego, ale nie uprzedzając faktów, przystąpmy do wyczytywania, kogo jeszcze usłyszymy. No
0: tak, usłyszymy i zobaczymy Pięknych i Młodych, Rafała Brzozowskiego. Ciekawe, z jaką piosenką. Karolinę Stanisławczyk, Weekend, The Music from ABBA, Arrival from Sweden.
1: Ale ABBA w tym roku żyła, też można było prawdziwą zaprosić.
0: A nie, ale oni też tak, wiesz, i to w sumie tanio by wyszło, bo oni przecież koncertują jako te hologramy. To nie byłby problem, myślę. Będziemy też mogli posłać Kuby Szmajkowskiego.
1: To jest wokalista też chyba z Voice Kids, który był w zespole For Dreamers. To był taki boys band, który się zawiązał po Voice Kids. Boys band się rozpadł i Kuba teraz solowo coś próbuje. I dzisiaj na tej konferencji też wystąpił i zaprezentował taki medley znanych przebojów. Więc możliwe, że on po to tam będzie, bo jeszcze własnych za bardzo nie ma, tylko nam zaprezentuje po prostu ileś tam innych znanych piosenek, których wykonawcy no akurat mieli inne plany na tego Sylwestra.
0: Francesco Monte się pojawi. To jest jakaś nowa postać. On się chyba zajmuje przede wszystkim byciem znanym i niewiele więcej, chociaż kilka piosenek ma na swoim koncie, więc i TVP go lubi, bo na wakacyjnej scenie dwójki się pojawiał, z tego co wyczytałem. Także
1: wszystko wiesz.
0: To, widzisz. Jakiś
1: a wiesz, kto to jest Sen Hit?
0: Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia.
1: No to znowu wracamy do wątku eurowizyjnego. On nas nie opuszcza. Pamiętasz kwestię przyznawania punktów z Polski od jury i że był taki kraj, z którym tak nam jakoś było po drodze, żeby sobie wzajemnie przyznawali dwunastki.
0: Czekaj.
1: I że była taka pani z tego kraju, która się przyjaźniła z Rafałem Brzozowskim.
0: Tak.
1: Sen Hit to reprezentantka San Marino na tegorocznej Eurowizji.
0: Proszę.
1: Co prawda, no mieliśmy w tym roku na wakacyjnej trasie dwójki też osoby występujące na Eurowizji tegorocznej, tam z Azerbejdżanu chyba, z Chorwacji właśnie. Sen Hit wtedy nie znalazła czasu, ale no przyjedzie teraz do Zakopanego.
0: No to może jakiś wspólny wykon z Rafałem Brzozowskim.
1: No, kto wie,
0: to jest jakiś pomysł. No ale oprócz Sen Hit będzie Milano, będzie Defis, Mik, Odessa Band i posłuchamy też Baciarów.
1: No i nie tylko wtedy ich posłuchamy, możemy już zdradzić.
0: Tak, nie tylko, nie tylko. U nas też za moment. Będzie zespół Classic i zespół Playboys.
1: I to chyba jeszcze nie wszystko, bo prezes Jacek powiedział, że takie największe gwiazdy zostaną ogłoszone na dniach. Powiedział to dzisiaj na tej konferencji sylwestrowej, także my wam prawdopodobnie nie będziemy mieli tych informacji, jak przekazać. No prawdopodobnie, na pewno. No, nie planujemy się z wami spotykać do nowego roku, także śledźcie tam telewizję polską, oni wam to wszystko powiedzą 10 razy w wiadomościach.
0: W wiadomościach na pewno,
1: jeszcze
0: tak.
1: Zaśpiewa. Naprawdę nie rozumiem tego zdania, bo przecież Maryla Rodowicz, Zenek Martyniuk, Daria i Baciary to są absolutnie gwiazdy największe światowego formatu, także nie wiem, kto tutaj jeszcze może
0: Baciary
1: być większy.
0: Baciary zwłaszcza.
1: Tak, dlatego one się pojawią.
0: Oczywiście. A jeżeli chodzi o prowadzących, to pojawią się w ich rolach Małgorzata Tomaszewska, Izabela Krzan, Ida Nowakowska, Tomasz Kamel, Rafał Brzozowski i Norbi. Rafał Brzozowski jest wszędzie.
1: I robi wszystko.
0: To jest po prostu człowiek, który ma multitasking opanowany do perfekcji.
1: Tak jest wybitny pod tym kątem. Jak będzie się prezentować Sylwester i sylwestrowe imprezy w innych stacjach, to zdradzimy za chwilę. No a teraz u nas obiecana największa po prostu gwiazda światowa tegorocznego Sylwestra marzeń, czyli w zespół Baciary w utworze
0: Żyje się raz.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Wracamy do was.
1: To... No to będzie taka piosenka do wolnego tańca, tak, prawda? Jak już wszyscy będą tacy trochę tego, to żyje się raz.
0: Tak jest. To już raczej po północy.
1: Raczej
0: myślę,
1: tak. Możemy wam zdradzić, że my się tutaj gotujemy poza anteną.
0: Tak.
1: Za chwilę wam zdradzimy, dlaczego? Jakie są powody. To trudno mi teraz będzie, ale muszę przejść. To jeszcze nie będzie ten wątek, do którego się gotuję.
0: Jak będzie o TVN-ie, to...
1: Jak będzie o TVN-ie, to nie ręczę, tak. Bo teraz przechodzimy do stacji pod nazwą...
0: Pod nazwą Ho Ho Ho Polsat.
1: Tak, która jak zwykle przez cały dzień gra para dokumenty. Jak tu sobie napisałam w notatce, aż nadejdzie o godzinie 20:00 sylwestrowa moc przebojów. I tak zawsze się ten Sylwester w Polsacie nazywał, ale tu jest jeszcze dopisek Sylwester Szczęścia. I to mnie już trochę zastanawia, bo w dwójce mają Sylwester Marzeń, a tu chyba jakoby w odpowiedzi Sylwester Szczęścia. A więc tak już się zastanawialiśmy przed audycją, jakie będą kolejne Sylwestry na przykład w jakichś innych stacjach. To nie wiem, będzie Sylwester czego? Pomyślności na przykład może być. Może jak macie pomysły, jakie jeszcze mogą być Sylwestry, to piszcie do nas, to mogą się one przydać albo w przyszłości nam, albo jakieś inne stacje może zaczerpną.
0: Zaczerpnie taką ideę, tak. Oczywiście. I wam coś skapnie z Tantiewów.
1: Sylwester czegoś. No to jak będzie, czym się będzie różnił Sylwester Szczęścia od Sylwestra Marzeń? Mówi się generalnie, że mniej ciekawym składem wykonawczym, ale no nie jest wykluczone oczywiście, że oni też jeszcze o czymś powiadomią, tak? Na ten moment nie mówią, że to jeszcze nie wszystko, ale kto wie, co się okaże, bo na razie tak naprawdę niewielu wykonawców się wymienia. Po dwuletniej przerwie ostatnia impreza roku znowu odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Na scenie zaprezentują się najlepsi polscy i zagraniczni wykonawcy muzyki rozrywkowej. Wystąpią Dawid Kwiatkowski, Wiki Gabor, Doda, Cleo, Enej, Denzel, w ogóle, który mamy rok.
0: I'm paid up.
1: Bime, Liz Mitchell, to może nikomu nic nie mówić, natomiast to, tak żeby wszyscy mieli jasność, to jest dopisek, że ona jest the original lead singer of Bonnie M. Bo przypominam, że Bonnie jest Bonnie M, to jest tak, że ci wszyscy członkowie chyba mają do tej nazwy prawa, więc jest chyba 5 Bonnie M, 5 wersji. Może się tak zdarzyć, że w 5 miejscach na świecie jednocześnie gra Bonnie M, ale to nie znaczy, że oni się sklonowali. Doktor Alban też będzie, będzie Paweł Domagała i były takie informacje na początku grudnia, że będzie też Michał Wiśniewski, ale na tych ostatnich listach wykonawców nie jest wymieniany, więc nie wiem, co w końcu z nim. I w ogóle tak trochę się wszyscy, trochę komentatorów się śmiało z Sylwestra w Polsacie, no bo tutaj mamy Dodę, mamy Bajm i mamy Michała Wiśniewskiego rzekomo, a więc wszystkie trzy osoby, które w tym roku miały jakieś problemy z prawem, więc to nie wiem, czy to taki Sylwester Szczęścia rzeczywiście jest, tylko Sylwester Wyroku chyba bardziej. Nie zabraknie też wrażeń dla miłośników tanecznych zmagań, gdyż Lenka Klimentowa i Rafał Maserak zaprezentują najgorętsze układy choreograficzne. Imprezę poprowadzą Krzysztof Ibisz, energetyczna Karolina Gilon, akurat, i słuchajcie, tylko przy niej napisali, że jest energetyczna.
0: Czyli cała reszta nie jest.
1: Sykut Jerzynie nie napisali, więc Sykut Jerzyna już nie ma energii żadnej.
0: Nie ma. Nie.
1: Ilona Krawczyńska, nie dość, że nie wiem, kim jest, to jeszcze też pewnie
0: też nie ma energii.
1: Nie ma. I tak samo jest, o właśnie, Marcelina Zawadzka, ona zaczęła się ostatnio pojawiać w Polsacie przy jakichś chyba innych okazjach, bo z TVP tam, wiecie, były jakieś afery, że oni ją wykluczyli stamtąd, a tutaj chyba sobie znalazła jakieś nowe miejsce. Oprócz tego będzie też Wiktoria Gąsiewska, więc taki bardzo skład kobiecy, ale będą też panowie aktorzy młodzi Adam Zdrójkowski i Patryk Cebulski. I to będzie trwało krócej niż Sylwester Marzeń, bo do godziny pierwszej, ale to nie znaczy, że oni od pierwszej będą powtarzać znowu to samo. W poprzednich latach tak było, że odgrzebywali jakieś tam archiwalne swoje imprezy, głównie disco polo, a tym razem zaprezentują coś poniekąd nowego, ale to też już będzie powtórka. O co chodzi? To jest program, koncert pod nazwą Dyskoteka Gra i to jest wspólny Sylwester dwóch stacji telewizyjnych zajmujących się pokazywaniem muzyki disco polo, Polo TV i Disco Polo Music. Tak więc tam to będzie można oglądać od 20:00 normalnie w Sylwestra, natomiast w telewizji Polsat to będzie takie po prostu przedłużenie imprezy od godziny pierwszej, ale wydaje mi się, że w jakiejś skróconej wersji, bo to chyba nie ma trwać do białego rana, a tam to przypuszczam, że przecież jakoś skończą grubo po północy, także nie wiem, czy to będzie w całości całości ta impreza. Jeżeli chcecie mieć pewność, że ją zobaczycie w całości i lubicie disco polo, no to włączajcie disco polo music albo polo TV wieczorem w Sylwestra. No a jeżeli sobie chcecie przedłużyć imprezę, no to to jest jakaś tam gratka też dla was. No to od razu kilka informacji, co tutaj się wydarzy. No na tym Sylwestrze wystąpi ponad 30 najważniejszych artystów disco. Usłyszymy ponad 60 przebojów. Zaprezentują się m.in. After Party, Kama Sutra, Boys, Weekend, Marcus P, tak chyba się mówi, Piękni i Młodzi, Playboys, Jorgus, Ecstasy, Top Girls, Mik, Szpilki, Kapitan Folk, Ines, Łobuzy, Mateusz Mial, Czadoman, Andre, Disco Boys, Defis, Classic, Ozbuje też będą znowu i Pudzian Band, ja nie wszystkich znam w ogóle, Marcin Siegieńczuk, Luca Rossi, Lili, Longhand Junior, Make, Malibu, Chantel i wielu innych. Artyści wykonają swoje największe hity disco i dance, dzięki nim ta wyjątkowa noc będzie pełna pozytywnej energii i pozwoli nam z ogromną radością przywitać nowy 2022 rok. Podczas koncertu gwiazdom towarzyszyć będą również prowadzący z obu stacji z kanału Disco Polo Music Katarzyna Morawska, Marcin Kotyński oraz z Polo TV Edyta Folwarska, Maciej Smoliński i Wojciech Grodzki. Ponadto przez cały koncert widzowie obu kanałów będą mogli na żywo pozdrawiać swoich bliskich, a wszystko to dzięki specjalnej sylwestrowej linii SMS. Szalona zabawa wystartuje 31 grudnia o godzinie, a to nawet wcześniej niż powiedziałam, nie od 20, tylko 19.30, czyli oni w ogóle zaczną najwcześniej ze wszystkich.
0: Te 60 przebojów w końcu jakoś trzeba zmieścić.
1: No właśnie, to nie dość, że można przy nich, wiecie, właśnie jeszcze sobie dokończyć imprezę, to się przy nich można rozgrzać. No i jednocześnie to będzie w tych obu stacjach, a później przypomnijmy jeszcze raz od pierwszej w telewizji Polsat. No a co w telewizji pod nazwą...
0: Ho, ho, ho, TVN.
1: A TVN... Oni drugi rok z rzędu skapitulowali. Bo już rok temu nie robili Sylwestra, bo wcześniej przez kilka lat robili takie miejskie sylwestry w Warszawie, transmitowali takie, które miały najmniejszą oglądalność ze wszystkich.
0: Chyba sobie odpuścili.
1: Rok temu stwierdzili, że nie, bo pandemia. Teraz chyba stwierdzili, nie chce nam się i mają po prostu super atrakcyjną ofertę na ten dzień. To było to, tak, do czego się gotowali.
0: Tak, bo słuchajcie, no, przez cały dzień para dokumenty, wieczorem filmy. I tak, Podatek od miłości, Listy do M2, druga część i teraz równo o północy.
1: W ogóle zanim powiesz, co to jest, no, jaki jest sens rozpoczynania filmu
0: równo o północy
1: akurat w ten szczególny dzień.
0: Nie
1: nawet
0: ma
1: jeżeli
0: to
1: ktoś
0: sensu.
1: Spędza Sylwestra w domu, nie imprezuje, tylko spędza go z filmem, to i tak albo no, będą jakieś fajerwerki, albo ktoś będzie dzwonił z życzeniami, coś, albo ludzie będą, wiecie, jakieś tam szampany, toasty, takie rzeczy. I ten początek filmu im ucieknie, a akurat bardzo szkoda. A
0: tak, bardzo szkoda. Potem...
1: Rozumiecie, jest Sylwester, to jest zabawa, nie? A TVN daje...
0: Battleship, Bitwa o Ziemię. To jest film z 2012 roku.
1: I Michał czytał opis.
0: Tak, ja czytałem opis poza anteną i dlatego tak się śmialiśmy poza anteną i trudno nam się było skupić nad początkiem tego wejścia.
1: Ogóle,
0: tak, bo to, no, ale... bo to jest poważna sprawa, słuchaj, to kosmici, najazd na naszą planetę, jakieś dwa statki, które bronią nas, bo zagłada czyha, ale po prostu nowy rok. Coś byś tak człowiek obejrzał takiego pozytywnego, a tu mu dają taki film. No po prostu...
1: Nie, po tym się nie dziwcie, że robicie słabą oglądalność. Nie dość, że nie robicie imprezy żadnej, to jeszcze dajecie to.
0: Jedyne, co można na korzyść tego filmu powiedzieć w kontekście nowego roku, no to na pewno jest on wystrzałowy.
1: Tak, bo, tak. Dziękuję tak, ci za to ze złotą myśl.
0: Bo tam jakieś statki to będą zatopione, więc no słuchajcie, jak chcecie, to sobie przeczytajcie streszczenie na Wikipedii. I ja stamtąd właśnie brałem informacje na temat tego filmu, bo go nigdy w życiu nie widziałem i nie mam zamiaru.
1: Nie, no włączysz sobie o północy, myślę,
0: nie,
1: że tak.
0: Nie.
1: Jeszcze pogadamy o tym. No a teraz muzycznie skomentujemy Sylwestra w Polsacie. No skoro będzie ta pani The Lead Singer of Bonnie M, a no właśnie na tym Sylwestrze też będzie Cleo, prawda? To one poniekąd mogłyby razem wystąpić.
0: Tak.
1: Bo ostatnio Cleo w utworze Bonnie M jest słyszalna
0: bardzo,
1: w reklamach.
0: Bardzo,
1: prawda?
0: Aż za bardzo bym powiedział.
1: Media Expert i tak dalej.
0: Jest
1: na święta
0: cool i prezentów tu jest full, tak.
1: Strasznie to jest męczące, ale no przypuszczać można jednak, że panie wystąpią osobno, no i u nas teraz Boniem w tym pierwotnym składzie, a nie jednym z pięciu w utworze Daddy Cool.
2: Słuchacie Radia DHT.
0: Ten podkład jest taki bardzo radosny, aczkolwiek przypuszczam, że no jak ktoś będzie wstawał 1 stycznia 2022 roku, to jakby go usłyszał tak w pierwszych minutach swojej aktywności, to by go chyba jednak drażnił.
1: Tak jakoś przypuszczam. My jednak jesteśmy pełni werwy, chociaż już 2 godziny prawie dla was mówimy, opowiadamy o ramówkach świąteczno-sylwestrowych i jesteśmy przy ostatnim punkcie, czyli przy nowym roku. Tu aż się za dużo nie dzieje, ale troszkę jednak. Zaczniemy sobie oczywiście od telewizyjnej jedynki, no, która emituje głównie filmy w tym dniu i wciąż wśród nich są filmy świąteczne. No TVN też przecież w Sylwestra tam te listy do M.
0: Tak.
1: Też one tutaj będą, także jest jakiś taki trend, ja tego nie lubię, bo już, no po co psujecie humor i przypominacie o świętach, jak już dawno się skończył barszczyk i
0: jakby nie było jakichś świątecznych, znaczy nie świątecznych, właśnie sylwestrowych, noworocznych filmów, wydaje mi się, że
1: jest kilka, tam coś tam czasami grali, ale być może tego jest za mało i nie chcą grać ciągle tego samego. Tak, dokładnie, jednak chyba tam w świątecznych jest większy wybór. No i co, i zawsze w telewizyjnej jedynce ważną częścią nowego roku było wydarzenie sportowe, czyli transmisja z konkursu turnieju czterech skoczni w Garmisch-Partenkirchen, a tu nie, bo tu TVN będzie, o czym powiemy też, o której to dokładnie w godzinie, dlatego nie muszą się ratować i tak, no przecież pokazujemy sport, o co wam chodzi, żeby ludzie zapomnieli. I o 12.20 wyemitują coś takiego, co się nazywa sportowe wydarzenia 2021 roku, czyli rozumiem, że podsumują.
0: To będzie jakieś, nieco. To było opisane jako felieton, zdaje się.
1: No to zobaczymy. O 13.50 mamy kolejny film, którego nikt nie widział, czyli Ogniem i Mieczem. O 20.15 znów wraca do nas Zniewolona z 52 odcinkiem, bo potem to pewnie będzie już jakoś w tygodniu emitowane, w dni powszednie przypuszczam. Dlatego dajemy wam znać o tych nietypowych porach, tak jak rok temu Osiecką emitowali przez ten cały okres, potem jeszcze w Trzech Króli. Także tak teraz tutaj jest z tymi pierwszymi odcinkami Zniewolonej, a o 21.20 w cyklu Hit na sobotę, tak, bo to jest sobota, coś, co mi się udało przewidzieć. Rozmawialiśmy o tym wczoraj, możesz
0: tak,
1: potwierdzić.
0: Jeżeli potwierdzam.
1: Jeszcze nie było ramówek opublikowanych na ten dzień, ale przewidywałam, że telewizyjnej jedynce jeszcze jeden taki hitowy film zalega. Oni mieli go wyemitować w poniedziałek wielkanocny, ale wtedy umarł Krzysztof Krawczyk, więc zamiast został powtórzony film Całe moje życie, no i to jest oczywiste, no ale trzeba było ten film kiedyś wyemitować, no i to raczej było przewidziane na jakąś taką specjalną okazję, prawda, ta premiera, a nie jakąś tam byle sobotę. Także no czekano aż do nowego roku, żeby pokazać ten hit kinowy. Czy dobry? No, opinie były w większości, jakie były. Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3. No,
0: a to może już popatrzę, czwarta edycja się czai.
1: Boję, tak, ale już czwórka za rogiem się czai, dokładnie.
0: Tak, więc zobaczymy, co z tego będzie, z tego czwartego Kogla Mogla. A teraz przechodzimy dalej, przechodzimy do dwójki. Już nie będę robił, już nie będę robił, a nie robiłem przy jedynce, to już nie będę robił, bo to wiesz, no to nowy rok, to już...
1: A tak, filmy świąteczne dają.
0: No dają, ale tak wiesz, już spokojnie, bo w sylwestrowych szaleństwach to nie ma co już ho robić. Dwójka zadba o strawę duchową swoich widzów, którzy są katolikami. Bo oto o godzinie 11.30 będziemy mieć rodzinny ekspres, ten program.
1: Ten słynny program.
0: Tak, ten słynny program, dokładnie. I to będzie noworoczny odcinek zatytułowany Plany z Panem Bogiem. W nowym roku ludzie często składają noworoczne obietnice oraz stawiają sobie cele. Twórcy programu zwracają uwagę na to, by nie zapomnieć o planowaniu swojego życia z Bogiem. Jeszcze tak, ja tego sobie co prawda nie wynotowałem w notatkach i powiem szczerze, nie podam dokładnej, tak, i nie podam dokładnej godziny, ale gdzieś tam też mi mignęło słowo na niedzielę i to chyba jest to albo też jest tam w tych planach noworoczno-sylwestrowych jest emisja i ja tam widziałem o horoskopach, że ludzie za dużo uwagi poświęcają horoskopom i wróżbom związanym z horoskopami. To też jeszcze tak a propos tej strawy duchowej. O godzinie 12 mamy...
1: Strawa to też duchowa,
0: tak,
1: muzyczna.
0: Tak, ale taka muzyczna. To będzie... koncert noworoczny, zaproszenie na koncert noworoczny z Wiednia, sam koncert o godzinie 12.15, czyli jak co roku, 1 stycznia w Złotej Sali Wiedeńskiego Towarzystwa Muzycznego odbędzie się uroczysty koncert, który gromadzi przed telewizorem ludzi z całego świata. Kunsztownie wykonane polki i walce pozwolą widzom radośnie wkroczyć w nowy rok. O godzinie 14 będziemy mieli familiadę.
1: Będzie... I tu napisali.
0: Tak, i tu napisali. Tu napisali, że to będzie odcinek specjalny. W noworocznym odcinku specjalnym zagrają kabarety z programu Kabaret Super Show Dwójki. Jakie to teraz tam są kabarety, to... Szczerze mówiąc, nawet nie kojarzę, bo tam się pozmieniało. Jeżeli nie oglądaliście Sylwestra Marzeń z Dwójką, albo tak wam się spodobał, że chcecie jeszcze raz, to o 15.30 i o 18.30 zresztą też będzie.
1: Pytanie, czy to
0: sobie...
1: będzie znowu to samo, czy to, no, to będą pewnie jakieś skróty,
0: skróty,
1: tak?
0: Skróty pewnie, tak.
1: Dlatego przezielone po prostu reklamami w środku.
0: Dokładnie. Po godzinie 20, trzecia edycja The Voice Senior. Przesłuchania. Tak, przesłuchania w ciemno. Jurorami w tym programie będą tym razem Alicja Majewska, Witold Paszt, Maryla Rodowicz oraz Piotr Cugowski. A jeżeli chodzi o prowadzenie, no to Marta Manowska i Rafał Brzozowski.
1: Który robi absolutnie wszystko. To już o tym składzie jurorskim też mówiliśmy. Pan Paszt to jest jego druga edycja. Pani Majewska jest od początku. Natomiast królowa Maryla Rodowicz debiutuje, pan Cugowski też debiutuje, się opowiadałam już też o tym, czy on aby jest najlepszą osobą akurat do programu dla seniorów, no ale tak akurat wybrano, już możemy zdradzić, że muzycznie też nawiążemy akurat do tego programu. A na koniec naszego dzisiejszego wydania, ale zanim to jeszcze dwie stacje pokrótce, bo tu się za dużo nie dzieje, najpierw Ho Ho Ho Polsat, w którym to same filmy o 20. No Kevin podobnie sam będzie tym razem w Nowym Jorku. A w TVN?
0: A w TVN już mówię, w TVN skoki. Tak jak już wspominałaś, jeżeli chodzi o pierwszy dzień nowego roku, no to skoki w Garmisch-Partenkirchen od godziny 13.25 studio przed skokami, od godziny 14.00 sam konkurs. Natomiast wieczorkiem, no to będzie sobie można obejrzeć Kung Fu Panda Święta i po o godzinie 25, a o 20.35 trzecią część listów do M.
1: A ja bym Battleship Bitwa o Ziemię obejrzała, ale może...
0: To trzeba chyba... napisać do prezesa. Tak. I może akurat.
1: Ale czy oni wiedzą, może im trzeba powiedzieć, że to już nie są święta, że to jest nowy rok właśnie, bo oni święta i po, i no, listy do
0: no,
1: M,
0: bo właśnie, ale
1: czas...
0: no i po.
1: Boże, to właśnie no. Dlatego, no, ale w samego Sylwestra dają Battleship. Nie wiem, ten lewacki TVN już w ogóle nie kojarzy.
0: Prezesie
1: niczego.
0: Edwardzie prosimy Battleship w nowy rok jeszcze też.
1: No na pewno jest też wiele rzeczy, co do których się można przyczepić odnośnie TVN-u, o których mogli się dowiedzieć widzowie tego filmu, którego my nie mogliśmy oglądać, aż się boję po prostu, co się dzieje, jak się burzy internet, kiedy my tutaj, wiesz, sobie pijemy barszczyk i słuchamy piosenek z dzwoneczkami.
0: I baciarów.
1: I baciarów. A co do słuchania jeszcze, no to też na pewno interesujące oferty będą w stacjach radiowych na okres świąteczny. Jeszcze chyba stacje nie podają za bardzo. W okresie sylwestrowym, no to będą przede wszystkim podsumowania w Radiu SK. Będziemy mieć jak zwykle gorącą setkę. W Radiu Vox FM też będziemy mieć podsumowanie bestlisty, takie roczne, a ponoć nie było czegoś takiego wcześniej. Ono będzie od rana, ale od 15 do 20 będzie już takie jakby właściwe, takie najbardziej... bo podsumowanie tych największych rzeczywiście przebojów tego roku, które były emitowane w radiu Vox FM. No Muzo też przypuszczam, że robi to swoje podsumowanie jak zawsze. No a Nowy Rok, to przypomnijmy, też już o tym mówiliśmy, top radia 357 od rana od 9 do 21. Panowie Łukawski, Stelmach i Niedźwiecki, tak? Nic nie pomyliłam. Będą prezentować utwory, które wybrali słuchacze w tak zwanym topie zagranicznym, a Radio Nowy Świat od 10 do 19 w rozszerzonym wydaniu koncertu życzeń będzie prezentować utwory, które z kolei słuchacze wybrali życząc sobie i życząc czegoś być może również jakimś swoim bliskim, bo to będzie ku temu okazja. No i mamy również okazję, żeby Wam życzyć w tym momencie wszystkiego, co najlepsze na kolejny rok, bo to nasze ostatnie spotkanie z Wami w tym roku, ponieważ to program tak. o mediach, no to możemy życzyć wspaniałych doznań telewizyjnych i radiowych
0: możemy
1: w nadchodzącym
0: życzyć,
1: roku, ale nie
0: ktoś,
1: tylko tych medialnych.
0: Oczywiście, i ktoś by się mógł jeszcze, myślę, że zanim tak będziemy życzyć sobie tego wszystkiego dobrego, to ktoś by się mógł zastanawiać, ale Wy zawsze mówiliście o tym, co będzie na Sylwestra i w Nowy Rok na antenie Radia DHT. No i cóż, i w tym roku...
1: Koledzy już testują szampana od
0: tak,
1: początku grudnia.
0: Tak,
1: no
0: koledzy widzicie... już testują szampana i po prostu w tym roku będzie dużo dobrej muzyki.
1: Tak. Cud, że to dla nas coś zostało z tego szampana
0: to
1: na dzisiaj,
0: zgadza.
1: Prawda?
0: To się
1: nie
0: zgadza.
1: Wiem, nie wiem, jak my obrobimy 31 grudnia, jakoś trzeba do bitwy o ziemię doczekać i
0: ale myślę, że aby tradycji stało się zadość, jeszcze nie powiemy Wam dokładnie kiedy, ale to będzie w nowym roku. Zrobimy sobie, jak co roku zresztą, podsumowanie naszego poprzedniego już roku. Sobie pogramy i pogadamy.
1: Tak, podsumowanie muzyczne, podsumowanie tych utworów, które pojawiły się jako nowości i dołączyły do muzycznych zasobów kanału pierwszego, do pasma Triple, a jednocześnie, jak to zwykle podsumujemy, to co się działo w tym roku, czym żyliśmy, jakimi wydarzeniami politycznymi, społecznymi, kulturalnymi żyła Polska i wyraziła to. No myślę, że będziemy się opierać ponownie na rankingu haseł, które wpisywaliśmy w Google, tak. Bo to jest, myślę, ciekawy obraz naszej rzeczywistości.
0: Oczywiście. Że tak, a teraz możemy już rzeczywiście życzyć Wam wszystkiego dobrego. Smacznej kolacji wigilijnej.
1: Chciałam, że powiesz smacznej kawusi.
0: I reszty świąt. I kawusi też zresztą, jak ktoś lubi. Ja lubię. Więc życzę smacznej kawusi. No i smacznej herbaty. Jak ktoś woli herbatę, to proszę bardzo.
1: A tak, i szampana.
0: Tak, szampana.
1: Smacznego.
0: Ale przede wszystkim, słuchajcie, żebyście zdrowi byli. Żebyście zdrowi byli, a żebyście byli zdrowi, to pamiętajcie, szczepcie się, bo...
1: No, tak, tak. Chyba jutro przyjdzie moje skierowanie, więc ja już wiecie, co ja zrobię wtedy.
0: No to już wiesz. Tak, to już wiesz.
1: Jeszcze musisz trochę poczekać.
0: No ja jeszcze muszę.
1: A z kolejną szczepionką prawdopodobnie moje uczucie do prezesa Jacka będzie jeszcze większe w nowym roku, więc szykujcie się na jeszcze więcej mojego entuzjazmu w roku 2022.
0: A ja entuzjazmu do prezeski Agnieszki podejrzewam, że nie zdążę już nabrać, jeżeli prawdą jest to, o czym mówił, a właściwie pisał magazyn Press i Informatorzy.
1: Mam nadzieję, że to są fejki obrzydliwe, tak.
0: Tak, ale w każdym razie, słuchajcie, wszystkiego dobrego na święta, na przyszły rok, żeby po prostu, żeby był dla Was dobry. O, i tego życzymy Wam, sobie zresztą również.
1: A mówiąc o prezesie Jacku, nawiązać mogę do jednego z jego sukcesów oglądalnościowych, którym niewątpliwie był program The Voice Senior. Nie dziwne więc, że już trzeci sezon się pojawia. I teraz posłuchamy sobie zwycięzczyni drugiego sezonu, pani Barbary Parzyczewskiej. To jest absolutna wokalna petarda. No i posłuchamy jej autorskiego utworu. Tam była jakaś taka historia, że chyba blisko początku tamtego programu umarł jej mąż, więc myślę, że można tak podejrzewać, że tytuł utworu Wiem, że tam jesteś, właśnie do tego nawiązuje. I to będzie ostatni utwór w ostatnim, w 2021 roku, wydaniu programu RTV, które miało numer 137, a które poprowadzili dla Was Michał Dziwisz
0: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia!
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Cześć, dobry wieczór wszystkim. Już niedługo nie będzie dobry wieczór. Już niedługo będzie dzień dobry. Wiosna tuż, tuż. A my dzisiaj będziemy mówić sobie o makijażu, czyli taki babski temat, krok po kroku, jak zrobić makijaż. Agnieszka Janicka-Maj, która jest naszym gościem. Cześć, Aguś.
1: Witam panie i może panów.
0: I może panów, może też będą się malować. Michał Dziwisz powiedział, że nie będzie się malować i absolutnie nie życzy sobie.
2: I podtrzymuje.
0: A myśleliśmy już, że będą jakieś może fajne foty na fejsie po audycji, ale no nie, niestety. Także będzie krok po kroku, jak, od czego zaczynać, w co się zaopatrzyć. Również będziemy wymieniać tutaj, znaczy Aga będzie, wymieniać kosmetyki, które jej się sprawdziły. To nie znaczy, że od razu wszyscy mają popędzić do drogerii i kupić dokładnie te kosmetyki. I tak naprawdę to też nie jest kwestia reklamowania konkretnej firmy i produktu. Bardziej chodzi o takie porównanie, że to się sprawdziło ze względu na coś. Na przykład kształt szczoteczki tuszu albo konsystencję cienia do powiek. Chodzi o to, żeby mieć jakieś porównanie, żeby na przykład móc sobie u kogoś wypróbować, jeżeli akurat posiada coś takiego i zobaczyć, czy nam się to sprawdzi. Dlatego też wystąpią te rzeczy tutaj. Nie ma jakiegoś prywatnego interesu. ale wolę to wyjaśnić. Jeszcze tylko podam namiary do nas, gdyby ktoś chciał zadzwonić i podzielić się własnymi doświadczeniami z tego, co tam zmalował na swojej twarzy, czy robi to stale, czy dopiero się uczy, chce zacząć, jak to wygląda, to będzie tak. Albo telefon 123 834 835, albo Skype tyflopodcast.net. Proszę, Aguś. Zaczynamy.
1: To bardzo poważnie zabrzmiało, zaczynamy. To tak jakbym miała poprowadzić instruktaż online, ale to chyba jeszcze nie w tej audycji. A może byłby to w sumie ciekawy pomysł, a może byłby to właśnie ciekawy pomysł. Jak się do tego zadania zabrać? Ja jeszcze słowo wstępne, krótkie. Mam taką przyjemność już od kilkunastu lat. Właśnie se wczoraj to przeanalizowałam, jak rozmawiałyśmy, jak ta audycja ma przebiegać, że też w sumie jest kilkanaście lat takich moich doświadczeń w pracy z osobami niewidomymi, słabowidzącymi, właśnie w zakresie takiego kreowanie własnego wizerunku, to może brzmi tak bardzo dumnie i jednak powszechnie, ale w tej dziedzinie absolutnie mieści się to, co my na tych naszych ćwiczeniach, na tych naszych zajęciach wykonujemy. I każda kobieta, chyba absolutnie każda kobieta, lubi po prostu czuć się piękną.
0: I dobrze wyglądać.
1: Ja mam takie spostrzeżenie osobiste, ale wiem, że podziela je wiele osób i może proszę nie mieć mi za złe, że to jakoś tam głośno teraz powiem, bo absolutnie nie mam na uwadze, nie mam takiego zamiaru, żeby kogoś tutaj dotknąć czy jakoś urazić, ale mam taką obserwację, że wiele dziewczyn odpuszcza, niewidomych dziewczyn, wiele dziewczyn odpuszcza. Nie wiem, czy jest to kwestia jakiegoś takiego stanu emocjonalnego.
0: Ale mówisz o makijażu czy o ogólnym wyglądzie?
1: Mówię troszkę o ogólnym wyglądzie, bo jak gdyby makijaż to już jest, myślę, troszeczkę stopień wyżej, bo ta pierwsza rzecz to jest w ogóle taka samoświadomość siebie. I z całą pewnością łatwiej jest o wykreowanie czy o podtrzymanie takiego wizerunku dobrego, zewnętrznego dziewczynom, które kiedyś widziały, prawda? Bo one pamiętają siebie, wiedzą, jak ta fryzura powinna się ułożyć, w jakim odzieniu, w jakiej kolorystyce jest im dobrze. Trochę w gorszej pozycji są dziewczyny, kobiety, które nigdy nie widziały, dlatego że tutaj no one muszą zaufać komuś, prawda? Ich powierzchowność w pewnym sensie jest kreowana przez osoby drugie i trzecie. Najpierw przez rodziców, potem być może też przez partnerów czy przez przyjaciółki. I tak jak ja spotykam różne panie, które do nas przyjeżdżają, one są absolutnie w zgodzie ze sobą. To znaczy prezentują takie stanowisko, że a ja się nie maluję na przykład, bo boję się, że mi się to rozmarzy, albo że tam nie zrobię tego dokładnie. No, albo...
0: Racjonalny argument.
1: Bardzo, a absolutnie nie do odparcia. Drugi, na przykład kwestia ubioru. No, noszę dresy, leginsy albo tam inne elementy garderoby, bo tak od zawsze było, zawsze tak mi było wygodnie. I jak gdyby powstaje pewien schemat taki, który jakoś utrwala się też może w tej świadomości społecznej, że dziewczyny niewidome zachwycają wtedy, kiedy wyróżniają się spośród dziewczyn niewidomych. Tym, że na przykład mają makijaż, że są jakoś fajnie ubrane. Nie mam tutaj na uwadze czy na myśli tego, że żeby było widać kasę, bo żeby się dobrze ubrać, to czasami wcale nie trzeba mieć nie wiadomo jakiego portfela. To samo dotyczy kosmetyków, bo ja tutaj mam na stole trochę takich produktów, które są naprawdę z absolutnie średniej półki. Ja uważam, że sprawdzają się znakomicie. Więc kończąc tą dygresję, przede wszystkim zachęcam do tego dziewczyny, żeby zechcieć czy pozwolić komuś, żeby spojrzał na was zupełnie świeżym, nowym okiem. I być może zauważy, a właściwie to z całą pewnością zauważy, takie elementy waszej twarzy, waszego takiego ogólnego wyglądu, które zdecydowanie można wyeksponować i uczynić atutem. Tylko pozwólcie sobie na to, otwórzcie się na to.
0: I też dobrze, żeby to zrobił profesjonalista, bo wiadomo, że koleżanka, czy partner, czy rodzic ma zupełnie inny ogląd i pogląd. Po pierwsze, pewnych rzeczy nam nie powiedzą, zwyczajnie nie powiedzą, albo nie zauważają. Albo
1: z miłości.
0: Ewentualnie też tego nie zauważają. Po prostu zwyczajnie. Też tak bywa, że się przyzwyczajamy do wyglądu drugiej osoby, że nam to nie przeszkadza. A obiektywnie można by coś poprawić. Dlatego tutaj, no to jest na pewno ważne. Na pewno jest ważne, w jaki sposób się ubieramy, w jaki sposób wyglądamy. Może łatwiej jest sobie odpuścić w momencie, kiedy nie pracujemy na co dzień w środowisku osób widzących. Tak. Kiedy partnera mamy również niewidomego, no to w tym momencie tak, no kurczę, no dla kogo właściwie? No dla siebie i dla takiego ogólnego wizerunku. Bo łatwo faktycznie popaść w coś takiego, że chodzimy sobie w szlafroku czy w dresie po domu. Tak. Z własnego doświadczenia nawet, tak, oczywiście, no skoro już wstałam i tak chodzę, prawda, już wykonałam ileś czynności, a akurat no nie mam w najbliższych paru godzinach planu wychodzić gdzieś na miasto, no to właściwie to po co ja mam się ubierać, nie?
1: Ale to niech tak będzie raz na miesiąc, kiedy dajemy sobie
0: ślub. A nie, żeby to było naszą codziennością, nie, specjalnie tak. Dlatego mówię, że z własnego doświadczenia, nie, że krytykuję osoby trzecie, piąte i dziesiąte, tylko wiem, że no jest taka ciągota, jest taka tendencja, mówię, kurczę, skoro nie wiem, no właściwie tak mi się fajnie siedzi, bez przesady, a w momencie, kiedy ogarniemy się i już faktycznie wyszykujemy się w jakiś sposób, plus ten makijaż, o którym za chwilkę już rozpoczniemy, konkretny instruktaż, jak i co, i gdzie, i z czym to się je, no to na pewno nasze samopoczucie też się zmienia i w tym momencie możemy ruszać na podbój świata, słuchajcie.
1: Tak.
0: Na pewno nam to wyjdzie na korzyść, jeżeli się nauczymy dobrze robić ten makijaż, no bo nie wyróżniamy się w tym momencie, mówiąc, że bo my chcemy być tacy naturalni tutaj, nie będziemy.
1: Albo właśnie wyróżniamy się w ten pozytywny sposób,
0: ale
1: prawda?
0: Wśród niewidomych, tak.
1: Tak, że ta dziewczyna, kobieta zwróci uwagę. Od czego zacząć? No, najlepiej to zacząć od czystej twarzy, prawda? Bo to jest sprawa podstawowa. Ale twarz czysta to nie tylko twarz umyta, prawda? Nie tylko twarz świeża, odświeżona tonikiem, czy powiedzmy jakimś płynem micelarnym, czy twarz spod prysznica. Twarz czysta to też twarz pozbawiona różnych elementów, które znalazły się na niej trochę w sposób niezależny od nas, a mianowicie jakichś różnych zaskórników czy takich brzydkich rzeczy, które tam sobie tkwią czasami miesiącami. Oczywiście trudno jest poddać się takiemu zabiegowi oczyszczania twarzy samemu, bo to czasami może być trochę ryzykowne, żeby sobie tam czegoś nie rozdrapać, nie rozkrwawić. I raz na jakiś czas, raz na pół roku, raz na rok, może warto jest skorzystać z porady kosmetycznej. I tutaj z pewnością kosmetyczki tam mają cały arsenał też różnych zabiegów upiększających czy odmładzających. To oczywiście wszystko zależy od portfela, ale ja abstrahuję już od tych wszystkich upiększaczy. Mam na uwadze dwie rzeczy. Oczyszczenie tej twarzy właśnie z takich czy to wyprysków, czy zaskórników, które tkwią gdzieś pod skórą i one na pewno będą trochę utrudniać sprawę przy makijażu, bo albo trzeba je będzie dobrze przymaskować. Jeśli zaś się ich dobrze nie przymaskuje, to one wówczas się nam niestety uwydatnią i to już wtedy będzie brzydko.
0: I generalnie warto się już wcześniej tą pielęgnacją twarzy zająć. Tak jest. Różne tutaj maseczki wchodzą w grę, tak. Parówki tak. I tak dalej. To jest właściwie osobny, szeroki temat, żeby zadbać, dlatego że jeżeli o to wcześniej nie zadbamy, to wykonywanie makijażu, zwłaszcza często, regularnie, tylko pogorszy ten stan.
1: Tylko skóry, pogorszy ten
0: zwłaszcza
1: stan.
0: Jeżeli nie będziemy używać kosmetyków naturalnych, tylko takich najczęściej dostępnych. Tak? To może spowodować jeszcze pogorszenie, więc warto o to zadbać sobie wcześniej, jeżeli już ktoś ma takie problemy.
1: Takie problemy. Trochę kłopotliwa sprawa może być z tym rozpoczęciem tego makijażu dla dziewczyn, które powiedzmy nigdy się nie malowały, a no, są już kobietami, czy wchodzą w tak zwany wiek dojrzały, a ich twarz w zasadzie makijażu nie zna. Z czym to się wiąże? No, z tym to się wiąże, że na przykład jeżeli regularnie nie stosujemy kremu nawilżającego, a ja znam takie kobiety, które nie wiem, używają powiedzmy kremu Nivea Soft do całego ciała i tego też preparatu skądinąd bardzo dobrego używają do twarzy. Nie jest to preparat dedykowany do tej konkretnej części ciała. I na tej twarzy mogą pojawiać się różne meszki. Zachęcam panie teraz, żebyście sobie zewnętrzną stroną dłoni, czyli palcami, ale zewnętrzną stroną palców, tą stroną, na której są paznokcie, delikatnie pociągnęły po swoich policzkach. I żebyście się panie zidentyfikowały, czy ta twarz jest taka gładka, jedwabista.
0: Czemu zewnętrzna?
1: Dlatego, że my mamy troszeczkę taką... Nasza skóra wewnętrzna dłoni jest mocno uodporniona.
0: Tak, ja mocniej czuję na przykład tą stroną niż zewnętrzną, zdecydowanie mocniej. Każdą fakturę wyczuwam. Właśnie no zrobiłam proszę. to, o co prosisz, tak? Mhm. I sprawdziłam zewnętrzną stroną, wewnętrzną i zdecydowanie opuszkami palców, jak sprawdzam normalnie, wyczuwam zdecydowanie więcej.
1: No to już jak tam sobie panie wolą. Ja tutaj, tak jak mówię, z mojego doświadczenia, jak zachęcam dziewczyny, to zwykle robimy to tą zewnętrzną stroną palców, ale jeżeli ktoś dobrze czuje, chodzi po prostu o to, żeby poczuć, żeby zidentyfikować troszeczkę to, co na tej naszej twarzy jest. I mogę się założyć, że wiele pań wyczuje meszki, że te meszki będą zarówno na policzkach, tak jak policzek przechodzi już tutaj w linię brody i w linię szyi, kiedy jest to załamanie. Tutaj często pojawiają się włoski, takie delikatne. Pod nosem pojawia się też delikatny meszek, żeby nie powiedzieć wąsik. I to są takie sfery, na twarzy, o które trzeba zadbać w sposób szczególny. To znaczy fajnie jest na przykład użyć sobie peelingu, bo ten peeling też wyeliminuje nam zbędny naskórek, który też może być szorstki, który zazwyczaj jest
0: szorstki.
1: Ale też
0: pamiętajmy, że to jest peeling do twarzy, czyli nie ten sam
1: peeling do twarzy.
0: Albo taki nawet enzymatyczny, jeżeli ktoś ma bardzo wrażliwą skórę.
1: Właśnie do tego dążę, żeby powiedzieć, że na przykład panie, które mają poszerzone troszkę naczynka, wiedzą o tym, czy czują to, bo na przykład rumienią się przy piciu ciepłych napojów, kawy, herbaty czy wina, na ich buziach pojawia się rumieniec. No jest to taka oznaka, że pewnie są tam trochę poszerzone naczynia. Więc te dziewczyny nie powinny używać peelingów takich tradycyjnych, czyli tych szorstkich, prawda? Ewentualnie delikatnie na tą sferę T, czyli czoło i nos i ewentualnie broda tutaj pod zagłębieniem dolnej wargi. Pozostała część twarzy powinniśmy tutaj zastosować peeling właśnie enzymatyczny, taki, który tylko się nakłada. On powoduje odklejenie się tego starego, zużytego już naskórka i po zmyciu tego delikatnie wacikiem, czy to tonikiem, czy tam według zaleceń, jakie producent podaje, na pewno ta twarz będzie zdecydowanie świeższa, bardziej jedwabista, bardziej gotowa do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych.
0: Dalszej obróbki,
1: tak właśnie. Nie chciałam, żeby to zabrzmiało tak jak przy jakiejś skrawarce, nie daj Boże. Ale czasami naprawdę dziwne rzeczy na tej naszej twarzy są. Jak już mamy tą buzię taką przygotowaną, to przede wszystkim musimy dość dobrze poznać kształt naszej twarzy. I tutaj też z tych moich doświadczeń wynika, że no cóż, twarz jak twarz. Mam ją od lat, jest moja, no przecież ją znam. Prawda? Ale jak proszę czasem dziewczyny, proszę pociągnij dokładnie palcem po linii swoich brwi. Albo na przykład obrysuj dokładnie kształt swoich ust. Jakie są twoje usta? Wąskie? Czy te wargi są proporcjonalne? Czyli jedna ma mniej więcej taką samą szerokość jak druga. Czy któraś być może jest węższa, któraś jest bardziej wydatna. Często zależy to od tego, jaki mamy zgryz na przykład, prawda? Jeżeli mamy krzywy zgryz, to często też i nasz uśmiech inaczej się troszeczkę układa. Nie jest taki symetryczny, prawda?
0: No jaką w ogóle mamy mimikę, dlatego że dziewczyny, które nie widzą od urodzenia, często mają uboższą mimikę i te mięśnie twarzy są też troszeczkę, inaczej pracują.
1: Tak
0: również.
1: Jest.
0: To też mogą być tego typu różnice.
1: Trzeba się raz, dwa razy uśmiechnąć groteskowo, tak, że tak powiem od ucha do ucha, żeby zobaczyć, jak układa się nasza twarz, które elementy jej wysuwają się do przodu, uwydatniają się podczas uśmiechu. Gdzie my mamy kości policzkowe, jak ta nasza kość policzkowa jest zarysowana, prawda? Czy na przykład nasza mimika jest bogata o umiejętność marszczenia czoła. To jest bardzo fajnie umieć marszczyć czoło, czyli podnieść do góry brwiowy, prawda? I wtedy też trzeba zobaczyć, gdzie powstają załamki na tym czole. Czy my mamy rysę pionową, czy my mamy rysę poziomą. Czy już, no jak jesteśmy trochę starsze, ja już na przykład mam dwie rysy
0: więcej,
1: poziome.
0: Więcej rys.
1: Więcej mamy rys, tak. Czy w trakcie właśnie takiego serdecznego uśmiechu robią nam się jakieś kurze łapki w okolicach oczu, prawda? W okolicach zewnętrznych kącików oczu. Czy pojawia się jakiś załamek, jakaś zmarszczka właśnie w okolicach nosa czy kącików ust. Dlaczego mówię o tych wszystkich sferach, czyli jeszcze raz powtórzę, czoło, kości policzkowe, załamania nad górną wargą, załamania w okolicach kącików ust i pod dolną wargą, tuż nad brodą, że tak powiem, nad uwypukleniem brody. Dlatego, że to są takie punkty newralgiczne, w których w sposób szczególnie uważny należy rozprowadzać wszystkie te preparaty koloryzujące. Dlatego, że tak najprościej mówiąc, w tych miejscach będzie się zbierał nadmiar kosmetyku. Czyli w tych miejscach też musi ten kosmetyk być najdokładniej rozprowadzony, najlepiej wklepany.
0: Bo inaczej tylko podkreślimy te nasze
1: felery. Otóż to. Bo jeżeli tam powstanie nam taka bruzda wypełniona, nie daj Boże, fluidem jakimś, a jeszcze przypudrowana i się zrobi z tego wałek, no to brzydko, a nie ładnie będzie. Niestety. Ja jestem zwolenniczką makijażu minimalistycznego. Naprawdę. Zniechęcam wszystkie panie do tego, aby używać kosmetyków kolorowych. Czyli rezygnujemy. To jest mój punkt widzenia. Potwierdzony zarówno ćwiczeniami, jak i podpieram się tutaj takim autorytetem. Bo jeszcze zanim przejdę do samego instruktażu, chcę powiedzieć, że skąd to się wzięło, że ja się tak tym instruktażem makijażowym zajmuję. Mianowicie od kilkunastu lat jesteśmy związani emocjonalnie i zawodowo z panią profesor Maureen Duffy. Maureen Duffy to jest niezwykła zupełnie osoba w świecie rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących. Specjalistka w zakresie dostosowania światła, optometrka. I jest założycielką Wydziału Rehabilitacji na Uniwersytecie w New Jersey. Przez wiele lat była kierownikiem tego wydziału i jej konikiem takim absolutnym była właśnie rehabilitacja podstawowa kobiet ze szczególnym uwzględnieniem właśnie kwestii makijażu, ubioru, jak gdyby takiego całego wizerunku zewnętrznego dziewczyn. Sama nie tylko zajmowała się tymi sprawami teoretycznie, praktykowała przez wiele lat, po prostu chodziła jako rehabilitant do domów, do tych kobiet i z nimi ćwiczyła. Teraz akurat tak się fajnie składa, że pani Maureen Duffy jest w Polsce i w zeszłym tygodniu nawet nas tutaj odwiedziła, była w Kielcach, była w naszym nowym ośrodku i ćwiczyłyśmy pewne rzeczy, ponieważ od lat wymieniamy się doświadczeniami. Więc tutaj tak jak mówię, ja z tą swoją wiedzę taką podstawową opieram na doświadczeniu pani profesor Duffy. Ona wielokrotnie też wizytowała moje zajęcia. Informacje o niej można znaleźć też gdzieś na forach internetowych. Więc wracając...
0: Ona też przekazała ci tę informację, którą potwierdziłaś własnym doświadczeniem, żeby nie dawać zbyt krzykliwych kolorów, tylko raczej w kierunku makijażu naturalnie podkreślać.
1: Zdecydowanie tak. Zresztą muszę wam powiedzieć, że tak patrząc powiedzmy na te medialne twarze, na te obrazki, zdjęcia, które pojawiają się, czy to w kolorowej prasie, czy stanowią wręcz element taki przyciągający do konkretnych marek kosmetycznych, to zawsze te dziewczyny, te kobiety mają minimalistyczny makijaż. To jest makijaż, który rzeczywiście wykonywany jest przez profesjonalistów i jeszcze poprawiany troszeczkę przez tych, którzy to tam w Photoshopie umieją to zrobić, ale od lat jest to tendencja niezmienna. Na co dzień makijaż dzienny czy makijaż taki wczesno-popołudniowy, to powinien być makijaż delikatny, bazujący czy podbijający jedynie kolorystykę naszej skóry, czyli w odcieniach delikatnego różu, delikatnego brązu, sepi, kremu, czy powiedzmy, jeśli chodzi już o róż na policzki, to delikatne, złamane brązy. Oczywiście wszystko to, cała paleta naszych barw, to jest paleta, która musi być raz jakoś dobrana do koloru naszej skóry, do koloru cery. Dlatego, że tak jak powiedzmy wybieramy sobie fluid do twarzy, to zawsze będziemy groteskowo wyglądać wtedy, kiedy ten fluid będzie za ciemny i na linii brody czy na linii szyi będziemy wyglądać tak, jakby nasza głowa należała do kogo innego, prawda? Nie do reszty ciała.

0: kosmetyki. Natomiast ten podstawowy kosmetyk, który nadaje właśnie kolor naszej cerze, wyrównuje ten koloryt cery, powinien dodawać jej jednocześnie blasku. Więc od początku jeszcze. Mamy buzię przygotowaną, ona jest gładka, ona musi być nawilżona pod makijaż. I teraz akurat dobrze się składa, bo wiosna idzie, jak Magda zauważyłaś na początku, i pięknie będzie pięknie wyglądać. Pięknie będzie tą wiosnę powitać właśnie w takiej nowej odsłonie. Można już spokojnie używać teraz kremów nawilżających, bo to też są różne szkoły. W okresie zimowym niektórzy znawcy problemu twierdzą, że powinniśmy zabezpieczać naszą cerę, nie nawilżać jej nadmiernie po to, żeby nie była narażona na wiatry, mrozy. Teraz ociepla się, więc będziemy mogli spokojnie korzystać z pełnej gamy kosmetyków nawilżających. I teraz jaki kosmetyk wybrać? To znów zależy od naszych upodobań trochę, ale krem powinien być lekki i powinien się szybko wchłaniać. Dla mnie to są dwa podstawowe warunki, które krem powinien spełnić. Teraz mamy znów bardzo szeroką gamę tych kosmetyków. Myślę, że każda z pań ma też jakieś doświadczenie. Jeszcze jednym istotnym elementem może być fakt, że krem pozostawia matową strukturę. To jest bardzo ważne, żeby się nie świecić, bo to źle wygląda. Czasem takiego świecenia, które pozostawia krem, trudno jest się pozbyć, nawet używając dobrego fluidu, tego dobrego ostatecznego make-upu. Więc krem może być matujący, nawilżający i ma się szybko wchłaniać.
1: Są też te takie koloryzujące, tonujące, że można już na tym etapie sobie dodać kolor, jednocześnie nawilżając.
0: No i tu pierwsza akcja reklamowa moja. Mianowicie od jakiegoś czasu jestem szczęśliwą posiadaczką kremu Ziaja CC. Wyciszający krem na podrażnioną, wrażliwą skórę z rozszerzonymi naczyniami. Myślę, że to wiele pań mogłoby się w tej grupie użytkowniczek znaleźć, które podpiszą się pod skórą wrażliwą i pod skórą z poszerzonymi naczyniami. Używam tego kremu, ale muszę powiedzieć, że jak gdyby opis tutaj działania jego trochę się kłóci z ostatecznym rezultatem. Używam, no bo po prostu kupiłam i mam, ale krem rzeczywiście fajnie zachowuje się na twarzy, ale już po jakichś 5-6 godzinach zaczynam odczuwać, że moja skóra produkuje nie wiem, sebum, coś, co zaczyna się powoli jak gdyby stanowić taką delikatnie tłustawą powłokę, szczególnie w okolicach czoła.
1: Myślę, każdy tutaj musi sobie dobrać po prostu coś,
0: każdy
1: coś sobie
0: musi dobrać.
1: Sprawdzić.
0: Tak. Jest taki produkt firmy L'Oreal. Jest to krem do twarzy, jeden na dzień, drugi na noc, kod młodości. Nie jest to najtańszy kosmetyk, bo taka 50 ml słoiczek kosztuje około 50 zł, jeden. Ale zapewniam was, dziewczyny, że smarujecie się tym, wklepujecie w twarz i absolutnie czujecie, że to jest kod młodości. Twarz jest odprężona, znakomita po paru minutach. Z tej serii Kod Młodości jest kilka odsłon, bo jest jeszcze zdecydowanie krem pod oczy, to jest w małym słoiczku i mniej więcej niestety kosztuje tyle samo, czyli około tam 40-50 zł za bodajże 10
1: ml. Kremu pod oczy się tyle znowu nie używa, więc akurat bardzo często to jest niezależne od tego, jaka tak. firma, to są małe opakowania, są wyraźnie droższe, natomiast to one się i tak wolniej zużywają, więc tutaj
0: tak,
1: też bardzo.
0: Tak, no bo to tak naprawdę tylko takie małe dziobnięcie palcem, prawda, w tą

0: powierzchnię tego kremu i wklepanie pod oczy.
1: Tak, albo jak są takie, no też z dozownikiem, w takiej pompce, tak. Też są różnego rodzaju, niektóre są w tubeczce, też trzeba delikatnie nakładać, bo tak. Są
0: właśnie żeby formy, za dużo sobie po prostu
1: raczej,
0: nie
1: raczej wycisnąć. Formy te żelowe nawet są fajniejsze, dlatego że one się szybciej wchłaniają w skórę pod oczami i też tak naprawdę miśnie się i to już jest natychmiast wchłonięte, nie przeszkadza nam ani w dalszym makijażu, nic tam się nie robi dziwnie tłustego, nie będzie się cień wałkował po tym później.
0: Tak.
1: Ale to każdy już po prostu niech sobie dobierze z takiej firmy, jaką pasuje akurat jeśli chodzi o tę pielęgnację, no bo trudno tutaj coś doradzać.
0: Tak, więc ten krem CC, on właśnie jest niby z jednej strony kremem maskującym, ponieważ zawiera takie pigmenty, chociaż ma taką leciutko kremową kolorystykę, to zawiera takie pigmenty, które przykrywają te poszerzone naczynia. To temu służy właśnie seria CC.
1: Znaczy w ogóle BB i CC to są tego typu jak...
0: BB jest kremem koloryzującym już w kolorze fluidu.
1: Typowo.
0: Prawda? Typowo w kolorze fluidu. Ten CC może mieć albo kolor jasno taki kremowy, albo wręcz delikatnie zielonkawy, dlatego że zielony barwnik właśnie przykrywa te poszerzone naczynia. Co do kremów BB. Posiadam też tutaj przed sobą krem z serii COD L'Oreala BB i mam koleżankę, która używa go z wielkim powodzeniem. Cieszy się, że on się fajnie rozprowadza i to rzeczywiście jest prawda. Krem, który może być nakładany na oczyszczoną skórę twarzy, bez uprzedniej warstwy tego kremu nawilżającego. To są takie szybkie kremy do szybkiego makijażu. Ja źle go znoszę. I to już jest kolejny krem BB, który ja źle znoszę. Pierwszy moment jest super fajny, potem niestety po 4-5 godzinach czuję, że moja twarz błyszczy. Że muszę zebrać jak gdyby nadmiar tego, że jest jakaś masowa nadprodukcja dziwnej substancji. Moja skóra nie lubi tego preparatu. Ale są takie elementy, które poleciłam i okazuje się, że sprawdzają się nie tylko u mnie. Mianowicie jest to polska firma Soraya i znakomity produkt, który się nazywa make-up sceniczny. Make-up sceniczny pozwala osiągnąć długotrwały efekt nieskazitelnej i gładkiej cery. Tak piszą tutaj producenci. Formuła nowej generacji z ekstraktem z fioletowego ryżu skutecznie opóźnia powstawanie zmarszczek i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale to prawda jest? Faktycznie uzyskujemy taki efekt gładkiej twarzy?
0: Ja, słuchajcie, używam tego preparatu 2 lata i ile razy skuszę się na jakąś nowinkę i po prostu nie mogę się oprzeć, żeby zakupić jakiś fluid czy krem koloryzujący. Niestety ląduje on w moim koszyku prezentacyjnym. Znaczy niestety bądź stety, no bo ja się jednak tym trochę zajmuję i chcę też dziewczynom pokazywać te różne preparaty. Dla mnie absolutnie numerem 1 jest make-up sceniczny Sorai. On występuje w 4 bodajże odcieniach. Ja używam 1 bądź 2, czyli albo jasny, albo beżowy. Muszę powiedzieć, że ja mam dosyć jasną cerę. Mam takie średnio jasne włosy, ale cerę mam jasną, taką delikatnie różowawo-jasną. I ten kolor beżowy znakomicie się z tą skórą moją komponuje.
1: A i pamiętajmy przy wybieraniu, jeżeli nie mamy pewności, to zawsze lepiej jednak właśnie troszkę jaśniej
0: zdecydować. Tak.
1: To i niż tak będzie lepszy efekt.
0: Tak. Jak już tak się przyzwyczaiłam do tej Sorai, a to myślę sobie, spróbuję innego preparatu z tej firmy, który wygląda, którego opakowanie wygląda prawie tak samo, różni się jedynie kolorystyką, ale słoiczek, nie słoiczek, taka tutka właściwie z dozownikiem, ma taką samą wielkość, pojemność 33 ml. I to jest, dziewczyny, baza silikonowa. Absolutny hit i jak to się mówi teraz w Międzynarodowym Towarzystwie, must have. czyli coś, co warto w tej swojej kosmetyczce mieć. A po co? Ano właśnie po to, że tą bazę silikonową można stosować na buzię tylko oczyszczoną. Ona jest do cery suchej przeznaczona i do cery bardzo suchej. Przygotowuje twarz do wykonania, no można powiedzieć, doskonałego makijażu i sprawia, że przez długi czas ten makijaż jest na swoim miejscu, czyli że właśnie nie robią się żadne brustki, fałdki, nic podobnego. Tworzy się idealnie jedwabista powłoka, która jednocześnie jest powłoką nawilżającą. I to za sprawą tego fioletowego ryżu. Baza silikonowa powoduje, że skóra się nie wybłyszcza, jak zastosujecie sobie najpierw bazę silikonową, tylko po oczyszczeniu twarzy, bez dodatkowego podkładowego kremu nawilżającego. Rozprowadzicie, naprawdę potrzeba na całą twarz, potrzeba wycisnąć tej bazy tyle, co ziarnko fasoli, takiej zwykłej czerwonej bądź białej fasoli, nie Jasia. I dopiero na tą bazę rozprowadzamy sobie nasz make-up sceniczny, czy inny fluid. Bo myślę, że można też popróbować z innym fluidem. Ja polecam, mówię, bardzo różne firmy
1: czyli
0: tutaj
1: tak,
0: sprawdziłam.
1: Albo dla zwolenników bazy silikonowej właśnie to i później na to właśnie no jakiś tam fluid.
0: Fluid, tak jest.
1: Albo krem nawilżający, zabezpieczający, bądź też od razu może mieć funkcję jakąś koloryzującą i wtedy też nakładamy tak dodatkowo, no chyba, że już nie używamy fluidu, no bo i pewnie też nieraz tak jest, że już kobiety nie używają, jeżeli ten kolor jest na tyle podbity, jeżeli
0: tak jest,
1: na przykład właśnie używamy
0: tak.
1: kremu BB, no to jakby w tym momencie już mamy załatwiony temat również
0: tak
1: tego
0: jest.
1: Fluidu.
0: Tak jest. Jeśli sobie ten BB sprawdzimy i on nam działa, myślę, że warto spróbować od czasu do czasu. Można coś tam w tej swojej kosmetyczce zmienić. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że podczas takiego jednego letniego turnusu, który tutaj u nas się odbył w Kielcach, wybrałam się z moimi dziewczynami na zakupy, bo po takim spotkaniu właśnie przy tych różnych preparatach dziewczyny zapragnęły, ja chcę to mieć, chcę kupić, idziemy. No to dobra, spakowałyśmy się wszystkie w auto i jedziemy do sklepu i znalazłyśmy bardzo fajny produkt, który wiem, że dziewczyny z powodzeniem używały. I to jest taki fluid firmy Evelyn. Zresztą w Polsce ten Evelyn, czy ta Evelyn jest dość mocno popularna, ponieważ jest wiele produktów takich zarówno koloryzujących, jak i upiększających, które coraz to większą liczbę zwolenniczek zyskują ze względu na naprawdę świetną jakość, jak i bardzo, bardzo przystępną cenę. I ten fluid Evelyn, on się zachowuje w taki sposób, że jak gdyby ilość wcieranego fluidu powoduje nasycenie kolorem. Dlatego, że on ma...
1: Ciemniejsze, bierzemy więcej po prostu.
0: Tak jest. Fluid po wyciśnięciu stópki ma kolor jasno-kremowy. Zaś pod wpływem rozcierania pękają takie grudeczki pigmentacyjne, które nadają zabarwieniu twarzy. I to jest bardzo też fajne. Sprawdziłam, sprawdza się dobrze. Trwałość jego jest około 8 godzin. Niestety przegrywa z Sorają, z make-upem scenicznym. Jest i tak długotrwały, ale Soraję noszę naprawdę cały dzień, nie wybłyszczam się, nie robią się żadne brustki. Być może moja cera tak działa, ale produkt jest rewelacyjny.
1: A możesz powiedzieć, w jaki sposób, niezależnie od tego, jaki wybierzemy, ten fluid, w jaki sposób go nakładać, żeby było nie za dużo, żeby równo rozprowadzić, bo mówiłaś o tych miejscach strategicznych, o tych brustkach i tak dalej. W jaki sposób to zrobić, żeby było prawidłowo?
0: I tu znów według szkoły pani Maureen Duffy. Fluid wyciskamy na rękę, na zewnętrzną powierzchnię dłoni i ilość tego wyciśniętego fluidu powinna mniej więcej być taka właśnie jak ziarno fasoli. Nie za dużej fasoli. Następnie palcem wskazującym, palec wskazujący
1: siłą rzeczy drugiej ręki, no bo tak nie wiem.
0: Tak jest. No niestety. Moczymy sobie w tej kupce, że tak powiem, fluidu i stawiamy dwie kropki na czole, nad brwiami, z tego jednego moczenia. Dodam jeszcze, że włosy powinny być odgarnięte do tyłu, nie wiem, zapięte gumką jakąś, podpięte spinką, żeby się nam gdzieś tam grzywka nie plątała tutaj i też przy okazji nie ubrudziła, zarówno fluidem, jak i później po chwili tuszem. Podpinamy włosy, odgarniamy, nie wiem, zakładamy opaskę, dwie kropki nad łukami brwiowymi. Jak mamy wyjątkowo niskie czoło, bo są takie dziewczyny, które mają niewielką odległość między łukami brwiowymi, a już tutaj brzegiem włosów na głowie, wystarczyć może jedna kropka.
1: Trzecie oko sobie robimy wtedy.
0: Tak, i wtedy na środku, jak hinduski. Następnie kolejny raz moczymy palec i stawiamy po dwie kropki z każdej strony policzka, najpierw bliżej ucha, a następnie jak gdyby na szczycie kości policzkowej. Czyli tak jak mówiłam, musimy się uśmiechnąć, zobaczyć się, obejrzeć się, jak wygląda nasza twarz i w tym miejscu, które wybrzusza nam się najbardziej, powstaje taka kuleczka z przodu, zawsze to jest, tu stawiamy drugą kropkę, czyli jedna kropka, mniej więcej w połowie długości policzka, bliżej ucha, druga zaś...
1: To gdzie często się robi też dołek pod kością policzkową, tak w kierunku ucha. Też niektórzy mają zależność od kształtu twarzy, ale nie raz naturalnie
0: może tak jest. Panie, jak nas słuchają teraz, to można sobie to poćwiczyć troszeczkę. Jest jedna bardzo ważna rzecz, żeby pamiętać, w jakiej kolejności my to robimy. To znaczy, zakładamy, stawiam najpierw lewą kropkę, potem prawą kropkę na czole, prawda? Potem zajmuję się prawym policzkiem i pierwsza kropka to jest kropka zewnętrzna, druga kropka to jest wewnętrzna. Tak samo lewym policzkiem, żeby w ferworze tych zajęć, no sobie czegoś nie pominąć albo nie nałożyć dwa razy. Naprawdę muszę wam powiedzieć, że to się często zdarza. Szczególnie na początku, kiedy ja obserwuję dziewczyny.
1: To są jest zestresowane tak, że to jest, po prostu.
0: Są zestresowane. To jest szalenie emocjonujące. Coś ciekawego, fantastycznego się dzieje, dlatego, że nasza skóra się zmienia pod wpływem tych kosmetyków. To są takie chwile, dziewczyny, kiedy wy czujecie, że wasza skóra robi się bardziej gładka, bardziej jedwabista, bardziej powabna, że po prostu stajecie się piękne z minuty na minutę.
1: Powiem też czuć to takie delikatne ściągnięcie się skóry pod wpływem każdego kosmetyku, tak. czuć chłód kosmetyku, który się nakłada, tak. Także to jest akurat. Mamy sześć kropek, dwie na czole, nad łukami brwiowymi, potem kolejne dwie na kościach jarzmowych tutaj.
0: Tak. Czyli do każdego policzka moczymy sobie palec, prawda, w naszym fluidzie. Kolejnym punktem jest czubek nosa, to jest jedna kropka na czubku nosa i kolejnym punktem jest broda. Tak jest.
1: I teraz trzecie moczenie, kolejne dwie kropki.
0: Tak jest. Tak jest. Jeżeli i to generalnie powinno wam zebrać to ziarnko fasoli, które jest na waszej dłoni, na zewnętrznej stronie waszej dłoni. I teraz co, dziewczyny? Zaczynamy rozprowadzać ten preparat, ten fluid okrężnymi ruchami po czole w stronę włosów. Coraz większymi okrężnymi ruchami, coraz większymi. Należy pamiętać, aby w pewnym momencie przeciągnąć palcem przez środek czoła, tak, aby wyrównać
1: lewą i prawą stronę.
0: Lewą i prawą stronę. Jak czujemy, że nasz preparat jest rozprowadzony, nasza skóra zaczyna się robić pod wpływem tego rozprowadzania preparatu coraz bardziej sucha, bo wszystkie te preparaty matowią, mają generalnie takie zadanie, że muszą trochę zmatowić tą naszą skórę, to wówczas przechodzimy jak gdyby do przeciągania pozostałości jeszcze tej substancji w stronę pulsów, na dół. Tak? Ćwiczymy teraz ruchy wszyscy okrężne, ćwiczą. Wszyscy ćwiczą, ruchy okrężne. Można się umówić, że na przykład co trzeci ruch przeciągam sobie dla wyrównania między brwiami, prawda, palcem z góry na dół, tak aby wyrównać preparat, a następnie robimy, proszę pań, taki ruch jak skrzydła motyla, czyli od środka masujemy czoło do góry i następnie opływamy twarz po pulsach aż do policzków. I tym sposobem przechodzimy do czterech kropek, które są po dwie na naszych policzkach. Mamy? Czoło jest już rozsmarowane, prawda? Zaczynamy, proszę pań, ruchami okrężnymi rozprowadzać nasz preparat po policzkach. Czujemy, ile tego preparatu jest, ile się już wchłonęło i palcem serdecznym, to jest serdeczny, nie serdeczny, to jest środkowy. I palcem środkowym...
1: Ale z odwzględnego gestu po prostu.
0: Tak. opływamy powieki, czyli preparat, który zgromadził się na palcu środkowym, jest rozprowadzany pod łukiem brwiowym na powiekach. Warto sobie naprawdę wypracować taką technikę. Poćwiczyć na przykład na początku trochę ze zwyczajnym kremem białym, kremem nawilżającym. To jest swoisty masaż twarzy też, drogie panie. Od kącika wewnętrznego oka do kącika zewnętrznego. Od wewnętrznego do zewnętrznego. Masujemy. Preparat koloryzujący rozprowadza się w tą stronę, zaś zmywa się go w przeciwną stronę. To też jest warto zapamiętać jako technikę. Warto jest troszeczkę tego preparatu wklepać pod powieką dolną. Dlatego, że tutaj najczęściej mamy jakieś cienie, mamy jakieś przebarwienia. Myślę, że one się niestety częściej zdarzają u kobiet niewidomych niż u widzących. Być może to jest jakoś uwarunkowane medycznie, nie wiem, ale warto jest też o te przestrzenie zadbać. Jeżeli czujecie, dziewczyny, że już nie ma czym się rozsmarowywać, to można sobie jeszcze raz ten palec umoczyć i ewentualnie tutaj pod oczami troszeczkę tego fluidu wklepać.
1: A na jak policzkach już... idziemy w dół, w kierunku ust, w kierunku
0: zdecydowanie, nie, idziemy w kierunku,
1: no właśnie.
0: Idziemy na dół, idziemy zdecydowanie na dół, ruchami okrężnymi idziemy na dół, na razie nos zostawiamy sobie w spokoju, na deser, tak? Bo zostaje nam jeszcze jedna kropka na czubku nosa, prawda? Przechodzimy, dziewczyny, do brody i delikatnie rozsmarowujemy brodę ruchem okrężnym. To dobrze też jest na przykład prawej ręki do tego używać, jeśli jesteśmy praworęczne. Już brodę jedną ręką, zdecydowanie ruchami okrężnymi i ściągamy, teraz już obydwoma dłońmi, pozostałe elementy tego, pozostałe części tego fluidu na dół, na szyję, tak aby nie pozostała nam wyraźna linia brody. To samo, proszę pani, na sam koniec wykonujemy z całym obrysem twarzy, czyli wracamy do czoła i jak gdyby podciągamy delikatnie skórę w stronę włosów. To samo zjeżdżamy wzdłuż pulsów i jak gdyby rozprowadzamy do zewnątrz twarzy pełną dłonią ten preparat, który pozostał, który zgromadził się gdzieś na brzegach policzków, delikatnie wyciągamy go w stronę uszu. Oczywiście to nie jest tak, że my robimy teraz makijaż uszu, ale wyrównujemy, no, żeby tam sobie właśnie ktoś tak nie skomentował, prawda, że przecież nie malujemy tym fluidem uszu. Tego fluidu nie jest dużo i lepiej jest go zrobić na początek mniej niż więcej, a jak już dziewczyny troszeczkę poćwiczycie, no to same dojdziecie też jak gdyby do pewnego porozumienia z tą twoją twarzą. Będziecie wiedziały, czy ona już jest nawilżona, czy ona już jest wysmarowana tym fluidem.
1: Czy
0: jest to właśnie równo, czy któreś miejsce jest zdecydowanie bardziej wilgotne, inne z kolei jak gdyby nie zostało dotknięte. Trzeba pamiętać o tym, że nie robimy tego makijażu chaotycznie, że tak trochę na prawym policzku, trochę na lewym, trochę gdzieś tam na nosie, prawda? Dlatego, że wtedy z całą pewnością nam się to źle rozsmaruje. Zawsze od czoła, na dół i systematycznie.
1: I pamiętamy teraz o nosie.
0: Pamiętamy o nosie, wracamy do tego nosa na sam koniec i on powinien być rozsmarowany takim ruchem, że jedziemy przez środek czoła, tak jak wyrównywaliśmy fluid na czole, palcem jedziemy na dół, aż do czubka nosa, czyli po grzbiecie naszego nosa, prawda? I aż do zagłębienia nad górną wargą. Tu rozsmarowujemy pozostałą część naszego fluidu, czyli robimy sobie taki wąsik. Prawda? Taki wąsik. Pamiętamy o chrapkach, czyli o załamkach skrzydełek nosa, tak aby tam się coś nie zgromadziło, bo to też jest taki punkt, który zwykle jest przetłuszczony, bo nos jest jedną z tych stref twarzy, która poci się czy też tłuści się najbardziej, prawda? Więc trzeba pamiętać o tym, żeby sobie to wszystko tam ładnie rozprowadzać.
1: I też boki tutaj aż do kącików oka,
0: aż do kącików
1: wewnętrznych.
0: Tak jest, tak jest. Zawsze ostatnim jak gdyby elementem tego masowania jest wyciągnięcie, wyrównanie resztek tego preparatu w zewnętrzną, ku zewnętrznej stronie twarzy, aż pod włosy i aż na szyję. Naprawdę to źle wygląda, jeśli mamy zarysowaną linię brody. Widać, że ktoś się pospieszył, nie miał za bardzo czasu i na tej brodzie jest linia jak wyrysowana ołówkiem, prawda, gdzie zgromadziły się resztki fluidu. To naprawdę może być widoczne, a im fluid jest ciemniejszy, no tym gorzej. Niestety więcej takich śladów pozostawia. Także zachęcamy do tego, żeby fluid był jasny. Jeśli będziecie mieć właśnie tą bazę silikonową, to ten makijaż się będzie rozprowadzał bardzo równo i bardzo szybko. Także warto jest w to zainwestować. Teraz kolejny punkt. Kolejnym punktem jest przetarcie łuków brwiowych. Jeszcze na tej naszej kosmetyczce, czy na tym stoliku, toaletce powinien się znaleźć na pewno pojemniczek z chusteczkami wyciąganymi, powinny się znaleźć waciki, takie po prostu okrągłe waciki do
1: takie płatki,
0: do demakijażu. I powinny się znaleźć patyczki, takie jak do czyszczenia ucha. One też są bardzo, bardzo fajne, bardzo ważne.
1: Których to zresztą
0: element.
1: Nie używamy do czyszczenia ucha, bo to jest niezdrowe. Ale do makijażu tak.
0: Do makijażu się nadadzą, a do czyszczenia ucha też się mogą nadać, tylko to umiejętnie trzeba robić. I teraz dziewczyny, wyciągamy sobie taką chusteczkę i przejeżdżamy po łuku brwiowym, czyli po włoskach, po tych brwiach, od wewnętrznego kącika do zewnętrznego. Jak już ktoś ma bardzo dużo wprawy w tym wykonywaniu makijażu, to może mu się zdarzyć, że sobie tych włosków brwi nie zamaluje. Ale w większości przypadków to się zdarza. I źle to też wygląda, jeśli ten nierozsmarowany fluid, a wierzcie mi, nie da się go równo rozsmarować między włosami, zawsze tam jakieś fragmenty pozostają, a poza tym sklejają nasze brwi i no to źle też wygląda. Więc przejeżdżamy najpierw lewą brew od strony nosa do skroni, a następnie prawą brew też od nosa do skroni. Co się wtedy jeszcze z tymi naszymi brwiami dzieje? No one się tak układają, ponieważ są delikatnie nawilżone, czy zarówno tym kremem, jak i tym fluidem, to zyskują uporządkowaną formę. I jak gdyby brwi na początek mamy załatwione. Do brwi jeszcze, Magda, przypomnij mi.
1: Wrócimy.
0: Wrócimy, dobrze. Natomiast być może już na tym etapie mamy kogoś, jakąś panią, która chciałaby się podzielić, czy też trochę popolemizować ze mną, albo byłoby mi bardzo miło, gdyby się zgodziła na przykład z tą techniką.
1: W trakcie cały czas można.
0: Tak? No to zachęcamy. Jeśli ktoś jest na linii, słucha nas,
1: zgodzić bądź pokłócić, to zapraszamy.
0: Tak, to zapraszamy. Tak jest. Mamy twarz zmatowioną, mamy nałożony fluid, mamy wyczesane, czy też uporządkowane brwi. No i co dalej? Uczeni twierdzą, że kolejnym elementem powinny być oczy. No i dobrze, niech będą oczy, czyli co, Magda? Cień do powiek, prawda? Jaki ten cień do powiek?
1: Tak, jaki to jeszcze ten nie cień jest najtrudniejszy.
0: To nie jest jeszcze najtrudniejsze. Może być szalenie przyjemne. Jaki cień do powiek? Cień przede wszystkim w kolorze ciała, czyli troszeczkę pogłębiamy kolorystykę własnego ciała. Nasze ciało jest różowawo, delikatnie brązowawe, to zależy też od tego, czy mamy tą cerę śniadą, czy nie. W każdej kosmetyczce polecam, aby znalazło się jakieś duo takie kolorystyczne, czyli albo dwa cienie w jednym pudełeczku, albo dwa odrębne cienie, jeden jaśniejszy, drugi ciemniejszy, ale zdecydowanie takie komponujące się ze sobą, które właściwie załatwią nam i makijaż dzienny, i makijaż wieczorowy, i na pewno pogłębią też taką pogłębią urodę naszej twarzy. Ja przed sobą, proszę pani, mam cienie z dwóch bardzo drogich firm. Jedna to jest firma Cień i to jest produkt Lidla. Kiedyś kupiłam je po prostu z ciekawości i są to absolutnie moje ulubione cienie. Po prostu popadnę w depresję, jak mi się skończą, a Lidl nie uruchomi znów tej linii kosmetycznej, bo jakoś dawno, dawno ich nie było. Teraz były błyszczyki, różne pomadki, a cieni nie było.
2: Na prośbę o telefon nie trzeba było długo czekać. Jeszcze tak wejdę ci, Agnieszko, w słowo, bo mamy telefon. Tak. Ktoś się do nas dodzwonił. Halo?
3: Tak. Dobry wieczór.
0: Halo?
3: Więc wywołałam na, że tak powiem, jako jedna ze słuchaczek, mam nadzieję, że ktoś jeszcze nas słucha, do tablicy w ramach, że tak powiem, podzielenia się własnymi doświadczeniami z wykonywania makijażu.
0: Monika, powiedzieć, tak? Monika, jak rozpoznaję.
3: Tak, Monika, tak. Że jest to jak najbardziej sprawa realna. Więc z perspektywy osoby niewidomej, która do niedawna obawiała się tego makijażu robić, ponieważ miałam tą świadomość, że nad pewnymi sprawami się kontroli nie ma. Takiej w sensie, że na przykład nie mamy kontroli, że coś nam mogło nierówno wyjść. Obawiałam się tego, że nie będę w stanie z racji niewidzenia ten makijaż dobrze zrobić. Więc no, okazuje się, że jest to możliwe, tak jak tutaj Agnieszka opowiada, że są techniki, które nam na to pozwalają. Ja te techniki, że tak powiem, potrafię wykonywać i z powodzeniem ten makijaż wykonuję. Jestem zaskoczona faktem takim, że rzeczywiście, no na przykład znajomi, czasami na przykład ktoś mnie pyta, kto mi ten makijaż zrobił. Czyli jakby wskazuje to na to, że musi on być na tyle dobrze wykonany.
1: Nie ma lepszego komplementu dla dziewczyny niewidomej chyba tak naprawdę.
3: No szczerze mówiąc tak, to była pierwsza reakcja, z jaką się spotkałam, kiedy zaczęłam wykonywać makijaż, kiedy mnie zobaczyła moja koleżanka, pytała mnie, kto mnie dzisiaj malował. No to już jakby samo przez się świadczy o tym, że można ten makijaż dobrze wykonać pod warunkiem, że dobrze się dobierze kosmetyki. A propos tego doboru, to ja osobiście uważam, że nawet jeżeli mamy już jakieś tam swoje preparaty, zawsze dla wszelkiej kontroli i takiego bezpieczeństwa warto szczególnie preparaty do makijażu kupować po prostu z asekuracją osoby, która widzi, żeby sobie wziąć tą tubkę na przykład w drogerii i poprosić, to jest możliwe, realne, poprosić panią z obsługi, żeby nam pomogła dobrać do naszej skóry, bo na przykład może w tym momencie nie być tego naszego, może być jakiś inny, może się coś innego sprawdzić. Ja na przykład bym tak robiła. I jak kupuję nowy podkład, to zawsze to konsultuję z osobą, która widzi i która mi może podpowiedzieć, czy oby na pewno wszystko tutaj dobrze będzie grało teraz.
0: To ile tubek, Monika, zużyłaś? Ile tubek już tego podkładu zużyłaś?
3: Drugą teraz. Drugą dopiero. Bo ja od sierpnia używam tego podkładu. Dostałam teraz inny podkład. Od kogoś dostałam. Więc używam tego akurat w tym momencie innego. Akurat to też mogę podpowiedzieć, jeżeli chodzi o wykonywanie tutaj, o nakładanie podkładu. Łatwiej być może, przynajmniej mi jest łatwiej, nakładać podkład, który jest w takiej buteleczkach z dozownikiem. Ponieważ łatwiej na palec nawet sobie, albo nawet, czy na rękę, tak jak tutaj Agnieszka mówiła, ja mam trochę inną technikę, do której sobie później doszłam, że ja sobie po prostu na palec trochę nałożę. To jest już kwestia wyczucia i to jest już po iluś dniach wykonywania makijażu jesteśmy w stanie wyczuć, ile na ten palec sobie nałożyć, w sensie jedną porcję. Tutaj odnoszę się do tego, o czym Agnieszko mówiłaś, o tym nakładaniu kropek, że jesteśmy w stanie pobrać sobie albo stópki, albo właśnie z dozownika tyle.
1: Ilość na konkretne kropki, nie trzeba wcześniej dozować na dłoń.
3: Tak, czasami zdarzy się, że jest ta kropka za duża, więc wtedy trzeba mieć tą świadomość, ale to się wyczuje. Ja mówię, tutaj tak słownie ciężko tutaj coś doradzić. Ja jedyne, jakby tak jak tutaj słuchałam, co Agnieszka mówiła o technikach i jakby mówię, co ja powiem, to na pewno to, że się pewne rzeczy wyczuwa, te kropki, te wielkości wyczuwa się, że to jest taka kropka. Raz, drugi, trzeci będzie się nakładało te kropki i już będzie to wiadomo. Nałoży się za mało, to będzie wiadomo, że to jest trochę za mało. Lepiej nie dokładać, bo można dołożyć za dużo, ale może się nałożyć za dużo, to na przykład można się starać na drugą kropkę albo na drugą stronę trochę mniej. To przenieść. Jest kwestia wyczucia, bo potem przenieść trochę. To jest możliwe, może trochę ryzykowne, ale to jest do zrobienia. I da się wyczuć to, czy tego właśnie, tak jak tutaj Agnieszka mówiłaś, że czy za mało tego podkładu jest, czy za dużo na twarzy. Można właśnie
0: po prostu jak gdyby też konsystencja, że tak powiem, skóry się zmienia, prawda? Czujemy, że ta skóra się robi bardziej elastyczna, że tak, zmienia się zdecydowanie w dotyku.
3: Jeżeli nie jest za dużo, wyczuwamy to tak, jakbyśmy trochę za dużo jakiegoś kremu nałożyły na twarz. I można to wtedy chusteczką właśnie sobie, zresztą ja zawsze, bez względu na to, czy mam wrażenie, że gdzieś jest za dużo, czy nie, chusteczkę sobie, czy ręcznik papierowy przykładam do twarzy i przyciskam w tych miejscach tutaj na skrzydełkach nosa, na ustach.
0: Czyli tam, gdzie są te punkty załamań, prawda?
3: Tak,
0: tam, gdzie te punkty załamań.
3: Jest to prawdopodobne, że tego podkładu będzie zbyt wiele. Ale ogólnie jestem bardzo zadowolona z tej umiejętności, bo naprawdę długo nie byłam przekonana do tego, że osoba niewidoma może ten makijaż wykonać, a do czego najbardziej w ogóle, czego najbardziej się obawiałam, to malowania rzęs, do czego jeszcze
1: tak, ja też.
3: Nie doszłyście. Ale to jest, gwarantuję to, że to jest prostsze niż sobie to można w ogóle wyobrażać i naprawdę ja zawsze, to było tak, ja sobie myślałam tak. Nie, dobra, ja się mogę malować. Podkład, okej. Nawet jeżeli się tego nauczę, puder nałożę, róż nałożę, okej. To wszystko można, chusteczkę przyłożyć, ale rzęsy, mówię, na pewno zawsze się umarzę, zawsze, a tak nie jest. Ja już jestem sama zdziwiona, że sporadycznie zdarza mi się, żeby gdzieś tam troszkę tego tuszu mi się dotknęło.
0: Zresztą ja zawsze upędziło.
3: Zresztą ja zawsze po zakończeniu makijażu sobie na patyczek biorę płynu do makijażu i sobie to pod oczami i
1: podobno, ja się jeszcze nie zetknęłam z tym produktem, ale poszukam, bo koleżanka mi dzisiaj mówiła, że są też te właśnie płyny do demakijażu. Czasem można spotkać niektórych firm w takim długopisie, że nie musimy tego nakładać na pałeczkę, tylko że już mamy taki właśnie do punktowego, precyzyjnego zmywania, tak jak przy brwiach może się przydać.
3: Być może, ja się...
1: Ja wyczaję, co to jest za produkt.
3: Nie szukałam, ale byłoby to całkiem fajne. Ja akurat używam w płynie, to jest po prostu albo albo mleczko do demakijażu, czyli całą twarz, albo płyn są płyny czasem też do demakijażu tylko oczu. Ja na przykład takie sobie musiałam kupić, bo mnie bardzo szczypało mleczko, a płyn mnie trochę mniej szczypie, więc to już każdy musi sobie też sam dobrać.
1: Są też takie nasączone właśnie chusteczki są te płyny micelarne, tak. Moje ukochane zresztą.
3: Tak, płyny micelarne też, tak.
0: Ja, jeśli dopuścicie mnie na moment do głosu, to chciałabym powiedzieć, że płynów w ogóle do demakijażu oczu można z powodzeniem używać do demakijażu twarzy. Jest to płyn zdecydowanie bardziej delikatny i na pewno będzie miał taki kojący wpływ na po prostu na skórę twarzy, prawda? To, co jest przeznaczone do oczu, jest na pewno nie zaszkodzi w pozostałych miejscach naszej twarzy, a już żeby nie komplikować sobie jakoś tam życia.
3: Oby na pewno dobrze zmyło, bo to mówię, tak. Też jakby, że my nad tym nie mamy kontroli, czy na pewno wszystko się dobrze zmyło, takiej wzrokowej, prawda? Więc ja na przykład zawsze używam żelu do twarzy jeszcze później.
1: Ja też, często, tak.
0: Monika, a jeszcze gdybyś zechciała mi powiedzieć, ilu wacików do zmywania twarzy używasz? Bo my tak nie skończyłyśmy makijażu, ale teraz się już demakijażujemy, ale jak już mamy praktykantkę, że tak powiem, na linii, to...
3: Generalnie najłatwiej jest robić sobie tak, że bierze się dwa waciki najpierw, nasącza się płynem, tak. do makijażu i się, albo płynem micelarnym i się zmywa tak ruchami okrężnymi od czoła
0: w
3: stronę twarzy. Tak. I
0: jeszcze dwa oczy.
3: Najlepiej. Lepiej tego płynu użyć więcej, czyli sobie jeszcze później wziąć ewentualnie albo drugą stroną można, zależy jaki kto tam sposób sobie wynajdzie. Chociaż to można na wszelki wypadek czyste, następny wacik jeden czy też dwa.
1: Rzęsy zwłaszcza, żeby też doczyścić dobrze.
3: Rzęsy i z tymi rzęsami, to ja właśnie mówię, mam krem do demakijażu oczu. Są też żele do twarzy, które dobrze zmywają ten makijaż z twarzy, więc to już zależy, co tam sobie kto dobierze. Ale najpierw dobrze sobie zmyć jakimś właśnie płynem do demakijażu oczy i twarz. A później jeszcze się domyć jakimś żelem. Najlepiej
1: w sumie dobrze mówimy o tym teraz, bo w sumie bez przesady mogły to zostawić na sam koniec, ale jeżeli nam coś nie pójdzie na etapie wcześniejszym, to już też może się to przydać.
3: Dokładnie. Więc ja mówię, ja mam takie gdzieś powiedzmy automatyczne myślenie, że gdzieś takie lepiej więcej zmyć, że tak powiem, niż za mało zmyć, bo pójdziemy potem gdzieś tam, nam coś zostanie, a zresztą wiadomo, tusz się wyczuje pod palcami, czy się dobrze zmywa, czy nie. I to jest, bywa to upierdliwe, za przeproszeniem. Zależy od tuszu chyba to, bo naprawdę po prostu czasami to się zmywa i zmywa. Więc dobrze mieć dobry preparat, który nie będzie szczypał w oczy, bo on trochę chwilę będzie musiał mieć kontakt ze skórą.
1: I stąd właśnie fajnie jest ten płyn micelarny, słuchajcie, tak z mojego doświadczenia, żeby sobie nasączyć delikatnie wacik albo nawet pół wacika i na każde oko przyłożyć i chwilę przytrzymać. I ten
3: przytrzymać, bo wtedy... trzecie oko to wtedy będzie, podrażnimy skórę, szczególnie jak się ma wrażliwą skórę pod oczami, którą ja akurat mam, bo jak ja sobie rano nie posmaruję kremem pod oczy, to właśnie... W ciągu na przykład wspomnianego dnia, o którym wspomniałyście na początku, że się siedzi w domu i się człowiek nie wypiękni, bo nie wychodzi, prawda? Na przykład, powiedzmy, że jest taki dzień, to mówię, za chwilę mi ta skóra się gdzieś wysusza, więc dobrze jest o to też dbać. I dlatego tak ważny jest dobry dobór tego płynu do demakijażu oczu, żeby było dobrze. Najważniejsze są te oczy, bo cała reszta twarzy to się zmyje tak naprawdę prędzej czy później, ale te oczy są naprawdę kluczowe, uważam, bo zostać z kawałkiem jakiegoś tuszu, to może być później podrażnienie i nieprzyjemne i w ogóle. Także jeszcze co
0: skutki
3: do
0: rano. W ogóle... Skutki rano mogą być, prawda?
3: Skutki rano, nieprzyjemne, dokładnie. Co do doboru kremów w ogóle do twarzy, to ja w ogóle uważam, że najlepiej, po pierwsze, najważniejsza jest świadomość tego, jaką się ma cerę. No bo wiadomo, są różne rodzaje cery, o czym myślę, że chyba każda kobieta wie, świadoma siebie. I najważniejsze jest to, żeby wiedzieć, jaką tą cerę się ma, żeby umieć dobrać sobie odpowiedni krem. I najlepiej, dobrze jest się też poradzić kogoś, na przykład jakieś kosmetyczki. Ja na przykład ostatnio, jakiś tam czas temu rozmawiałam też z kosmetyczką na temat swojej twarzy przy okazji jakiegoś tam zabiegu, który sobie zrobiłam na twarz i można dużo się dowiedzieć, ale to naprawdę jest kwestia indywidualna.
1: Tak, to co działa u koleżanek, jakie... niekoniecznie działa u nas.
3: Tak, absolutnie, zdecydowanie tak. Po pierwsze, jak się kupuje krem, trzeba... Nie, po pierwsze trzeba znać swoją cerę. Po drugie, jak się kupuje krem, trzeba czytać etykietę. Co teraz, robiąc na przykład zakupy przez internet, jest prostsze niż było kiedyś. Albo jak się jest w sklepie, poprosić kogoś. Czy jak się jest z kimś, to wiadomo, jest łatwiej. Czy nawet z kogoś z obsługi. Dobrze przeczytać etykietę. Do jakiego rodzaju dedykowany jest krem. Bo to jest naprawdę ważne, bo jak się źle dobierze krem, no to... Szczególnie na przykład, jeżeli robimy makijaż rano, to dobrze jest, to jest po prostu przymus, obowiązek, dobrać sobie dobry krem do twarzy. Bo jak się dobierze za tłusty na przykład, no to będzie się ta skóra świecić. No
1: i sprawdzajmy te kosmetyki po kolei, żeby nie było tak, że mamy naraz 10 nowych kosmetyków i tak naprawdę nie wiemy, od czego dostałyśmy uczulenia.
3: Może tak być. I na przykład też jak się właśnie źle dobierze podkład, można... sobie tym zaszkodzić w taki sposób, że jest więcej wyprysków, więc trzeba też tutaj to mieć na uwadze. Więc naprawdę, no po pierwsze świadomość tego, jaką się ma cerę. I jeżeli chodzi o krem, no to wiadomo, lekki, prawda, tak jak mówimy. Ale to też ważne jest, żeby wiedzieć do swojej cery, prawda, jak się ma na przykład mieszaną czy tłustą cerę, to żeby na przykład to był krem, który, no nie wiem, na przykład te pory troszkę zwęża, tak? Jeżeli ktoś ma też z tym problemy. Czy pomaga w tym zwalczaniu jakichś wyprysków. Więc no to jest...
1: Czyli generalnie, Monika, bo ty chyba masz pracę też fizyczną, tak? Więc no
3: tak.
1: Ten makijaż faktycznie utrzymuje
3: właśnie,
1: się przy pracy nawet fizycznej
3: rzecz,
1: przez wiele godzin.
3: Ja zawsze mówiłam, dlaczego ja nie będę się malować. Dlatego, że ja uważam, że skoro ja... że powiedzmy, idę do pracy, przebieram się. To nie jest tak, że ja sobie w sukieneczce, w szpileczkach wychodzę i sobie siedzę gdzieś tam. W sensie takim, że nie, że ja przez głowę na przykład ściągam bluzkę, zakładam, no akurat nie zakładam przez głowę, ale powiedzmy strój, który mam w pracy. I zawsze się obawiam tego, że na przykład gdzieś tam sobie jest, mam na przykład róż na policzkach i że ja sobie go gdzieś tam, on mi się gdzieś o tą bluzkę wytrze albo gdzieś niechcący o inną część ciała przy tym ściąganiu. No, ja po prostu chodziło o to, że ja miałam taką obawę, że nakładając na przykład podkład, czy nakładając później puder, czy róż, czy cienie do powiek, nie mam później kontroli nad tym, co się z tym dzieje. Bo okej, okay, można umieć nałożyć, ale kluczowym jest to, żeby trafić na kogoś, kto to dobrze pokaże i kto zapewni nas, czyli to musi być osoba, do której mamy zaufanie, że tak nie będzie. Bo jak się dobierze dobrze kosmetyki, dobry puder, czy dobry właśnie podkład i róż odpowiedni, też no tutaj tak jak mówiłyście, żeby nie za ciemny był ten kolorowy puder, to nic się nie stanie.
1: I się to trzyma.
3: Ja pomimo tego, że zostałam o tym zapewniona, wtedy kiedy tutaj Agnieszka mnie uczyła, to ja i tak miałam tą obawę gdzieś tam później, ale to już później, dzień po dniu, jak wiedziałam, że rzeczywiście nic się nie dzieje, że na przykład nie było tak, że ktoś mi powiedział, o kurde, jak ty, nie wiem, no coś ty tu z tą gębą zrobiła, masz tutaj całą wymazaną w tym różu czy w tym cieniach, że o cienie ci się porozmazywało, bo ja się właśnie takich rzeczy bałam, że gdzieś mi się coś stanie, gdzieś mi się te cienie rozmażą, że ja nawet nie będę, że... No po prostu, no bo jak się widzi, to wiadomo, spojrzy kobieta w lusterko i sobie poprawi, a ja sobie nie poprawię, właśnie radzę nie poprawiać na własną rękę, bo trzeba że zmyć i nałożyć na nowo.
1: Jeżeli ktoś miał odruch częstego dotykania twarzy swojej w ciągu dnia, to lepiej, żeby
3: nie
1: trochę
3: słyszę,
1: się tego
3: nie?
1: oduczył, bo może sam sobie zrobić krzywdę, rozmazać.
4: No to jest zdecydowanie taka sytuacja, że trzeba pamiętać o tym, że jak mamy makijaż, to nie trzemy oczu,
1: nie
4: miziamy
1: się bez sensu po twarzy.
4: Tak, nie miziamy się, ale, dlatego że tak. to możemy sobie bardzo mocno zaszkodzić.
3: Tak, niestety. Ale ja właśnie ja mówię, no jak zaczęłam stosować makijaż, no to, to już wiedziałam, że mam coś na twarzy i to już jest inaczej. Mhm. To, że gdzieś tak, ja na przykład miałam taki odruch, że nie, tą twarzy na przykład, nie, jak się siedzi na, powiedzmy, przy biurku czy gdzieś tam i ma człowiek taki odruch czasami, żeby sobie podeprzeć się jak w knajpie, to tego się nie robi, bo już się wie, że ten makijaż jest na twarzy i żeby sobie gdzieś tam nie rozmazać, bo potem się tego nie poprawi. No, trzeba by było na nowo wszystko robić.
1: Tak. Czyli makijaż również wpływa pozytywnie na naszą samodyscyplinę.
3: Tak, zdecydowanie tak. I co właśnie, jeżeli chodzi o to, o potrzebę robienia tego makijażu i o potrzebę dobrego wyglądania. Ja mówię to ze swojej perspektywy. Każda kobieta ma rzeczywiście potrzebę, żeby dobrze wyglądać. Bez moim zdaniem, nie wiem, ja zawsze miałam taką potrzebę, tylko jakby w naszym przypadku kwestia jest tego, żeby nas, że nas po prostu trzeba od, tak naprawdę to się powinno robić od dziecka, od młodości, uświadamiać.
1: Uczulać.
3: Uczulać na to, bo my nie, powiedzmy w pewnych obszarach będziemy mieć własną refleksję, prawda? No nie wiem, kwestia figury powiedzmy, czy kwestia czasami fasonów niektórych ubrań, ale jeżeli chodzi o kolorystykę, czy właśnie o wygląd twarzy, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o makijaż, to musi to nam ktoś przekazać, czyli powiedzieć, słuchaj, źle wygląda twoja twarz, bo na przykład masz rozszerzone naczynka, czego no tutaj no może niektórzy to jakoś tam sobie będą wiedzieć. Ja mówię tak bardzo to tak w przenośni, bo ja nie mam z tym akurat problemu, więc nie wiem jak to jest, ale ogólnie rzecz biorąc, że są rzeczy, których my nie doświadczymy, czyli tak jak kobieta widząca czy dziewczyna będzie widziała, że na przykład źle dobrała ubrania, to my to nam ktoś musi powiedzieć i musi nas ktoś nauczyć tego, w jakich kolorach nam dobrze do twarzy, bo my nie będziemy mieć takiej refleksji same z siebie, szczególnie jak się nigdy nie widziało. O, że w takim kolorze mi źle. Dla nas kolory to jest jakby to nie tak jak dla osoby widzącej. My nie będziemy mieć takich preferencji. O, bo ja bym w sumie chciała być dzisiaj w niebieskim, no bo ja nigdy tego koloru niebieskiego na przykład nie widziałam, więc jeżeli ja wiem, że w tym dobrze wyglądam, no to tylko dlatego w tym, prawda? I to jest właśnie tak jak no tutaj mówiłyśmy też o tym, że trzeba mieć osobę zaufaną i to najlepiej taką, która dobrze, bo ja na przykład wiele razy, parę razy się w życiu złapałam na tym, że na przykład jak mi mama coś kupiła i powiedziała, że mi w tym dobrze, to nie jest dobrze. Ale to mówię, to też nie można powiedzieć, że każda mama, bo jedna mama będzie miała taki gust, druga mama będzie miała taki gust, a coś wynika po prostu też z tego, że z tego, że różne osoby mają różne preferencje co do wyglądu, więc ja jakby...
1: Ale potem sami się tego uczymy. Ja od już, no nie pamiętam ile, bo to już wiele lat, tak?
3: Ja mówię o początkach. Ale generalnie, jeżeli chodzi o kolorystykę, no wiadomo, możemy wiedzieć, że nam jest w takim kolorze dobrze, czy w takim, ale no też są różne odcienie, czego no nie jesteśmy w stanie też zapamiętać. My możemy zapamiętać jakieś zasady, prawda, czy że takie kolory się łączą z takimi, to jest okej, ja to jakby wiem o tym, ale fajnie jest właśnie, jak się z kimś kupuje coś, żeby ktoś nas zobaczył, o, w tym ci fajnie.
1: I sobie robić gotowe zestawy, taka, nawet jeżeli ktoś jest niedoświadczony jeszcze.
3: Można, tak. Ale potem na przykład, tylko to musi być taka osoba, że jak się wyjdzie na ulicy, to żeby na przykład potem ktoś też jeszcze inny powiedział, o fajnie wyglądasz w tym, a nie o matko, jak ci w tym źle. Bo jak ci ktoś tak powie, to już znaczy, że ta osoba widocznie albo ma zły gust, albo ci pani w sklepie coś wcisnęła, bo ja tak raz miałam, że kupiłam sobie taki t-shirt zwykły. Poszłam sobie tak, o, bo chciałam sobie sama coś kupić. To było już dawno temu, ileś lat. I po prostu kupiła i ta pani mi w sklepie powiedziała, ja jej zaufałam. Byłam młoda i naiwna, że mi pani sprzeda coś fajnego, a pani mi sprzeda kucio, żeby brzydko nie powiedzieć. Coś brzydkiego, w czym źle. Potem się okazało, że w tym źle wygląda, bo to mi powiedziało kilka osób. No. Także no mówię, no to jest kwestia, tutaj odniosłam się do początku tego, o czym mówiłyście, że no to mówię, od tego jakby z kim powiedzmy od młodości się ma do czynienia, kto nas najpierw jako dzieci wychowuje, kształtuje i no to jest ważne, żeby uświadamiać od samego początku, żeby tą świadomość mieć. Mówię, sama potrzeba, żeby dobrze wyglądać, myślę, że no nie wiem, ja ją zawsze akurat miałam, tylko teraz mówię, uświadomić, że dobrze ci będzie, że po pierwsze, że dobrze ci w takich kolorach, czy jeżeli chodzi o twarz, że można ten makijaż wykonać, bo to mówię, no to nie każdy o tym musi wiedzieć. I też musi być osoba, która tego nauczy, bo to myślę, że to nie jest takie proste.
4: Dobra, ja akurat miałam tę przyjemność.
1: Posłuchajcie, bo zaczynamy strasznie rozwlekać, a ja bym bardzo chciała, żebyśmy już przeszły do malowania oka.
4: No właśnie. Ja do tego chciałam przejść teraz i zapytać się Moniki o to pierwsze takie samopoczucie po pierwszym wymalowaniu oka. Dlatego, że akurat tak się składało, że Monika ćwiczyła ze mną i no, bardzo się czuję dumna, że takie spektakularne rezultaty udało się osiągnąć, zarówno wizualne, jak i po prostu w samopoczuciu Moniki. Natomiast chciałam cię, Monika, zapytać, czy to był dla ciebie taki temat od początku do przejścia, czy nie do przejścia?
3: Nie słyszałam pytania.
4: Malujemy oko, prawda? Chciałabym, żebyś wspomniała oko. Tutaj na moment te nasze pierwsze ćwiczenia z tym malowaniem oka. I czy to było dla ciebie tak emocjonalnie, do przejścia czy nie do przejścia? Jak w ogóle podeszłaś do całej tej techniki? Bo może dajmy Monice powiedzieć, jak to zrobić, bo Monika to praktykuje to i naprawdę efekt jest rewelacyjny.
3: Czy zależy, czy mówimy o powiekach, czy o rzęsach?
4: O powiece. Nie. Na razie o powiece.
3: Powieka, znaczy generalnie tak. Ja już kiedyś tam się sama na własną rękę mierzyłam z cieniami do powiek, bo doszłam do wniosku, że jak jest jeden kolor, w sumie jaki to, że nie powinno być problemu, to tam było kiedyś. Ale generalnie nałożyć cień na powiekę, no nie wiem, w moim odczuciu było to proste. Technika jest prosta. Najpierw oczywiście bezpiecznie jest jednym kolorem, bo można się dwoma na przykład kolorami, nie wiem czy więcej, znaczy w ogóle czy więcej się używa, ale dwóch kolorów można też używać. Jako osoba niewidoma też ja na przykład próbuję to robić, tylko że też no, żeby to były takie kolory, które na przykład właśnie, bo tutaj też jest ważny dobór kolorów tych cieni. Też no, ważne, żeby jednak to były bezpieczne kolory.
1: Takie... Czy troszkę ciemniejsze niż fluid, ale jednocześnie jeszcze w miarę jasne, tak?
4: Ale pozostałaś, Monika, przy tej kolorystyce, którą tam kiedyś wybrałyśmy, prawda?
3: Tak, ale ja na przykład cienie też, jak na przykład... Tak, generalnie tak, ale no cieni nakładamy w taki sposób. Zamykamy oczy i palec zanurzamy w cieniu, czyli to jest taki puder w kamieniu, jak puder w kamieniu do twarzy, tylko że, czy róż na przykład do twarzy w kamieniu, tylko że w mniejszym pudełeczku. I tak go troszkę można potrzeć, no i nałożyć później na powiekę od góry, od nosa, od kącika tutaj przynosie do kącika zewnętrznego oka.
1: Górną powiekę.
3: Aż po prostu teraz palcem przejeżdżam, żeby to ubrać w słowa dobrze. Górną powiekę. Po zamknięciu oka od kącika tutaj przynosie do tego kącika zewnętrznego od strony tutaj przy brwi, tylko żeby uważać, żeby nie za wysoko, żeby o tutaj brwi nie sobie nie pomalować. Do rzęs.
4: Ja jedną dygresję tutaj, czy też uzupełnienie pewne.
3: Nie umiem
4: sobie
3: tego tak na słowa przełożyć, bo mówię, ja to robię tak automatycznie, że nie, też nie ciężko.
1: A którym palcem?
3: Ja wskazującym robię. No chyba nie.
1: Ja też to robiłam wskazującym, a Aga wiem, że ma inną technologię.
4: Tak. Ja polecam zdecydowanie palec mały. Mały, dlatego że ma najmniejszą... Tak?
3: Powierzchnię,
4: tak?
3: Ale no nie wiem, mi jest wygodnie wskazującym. Ale no, można próbować też i tak, jeżeli ktoś komuś tak jest wygodnie. To...
4: Zdecydowanie można próbować i to zależy też, no, jakie kto ma palce. Ja proponuję, żeby to był palec mały, ponieważ on w tej chwili jest czysty cały czas. Właściwie nasza dłoń była zaangażowana już w różne tutaj operacje na twarzy i ten palec powinien być suchy. To jest bardzo istotne, żeby go w tą naszą chusteczkę, którą używałyśmy już do przecierania brwi, żeby palec, którym będziemy nakładać cień, żeby go wytrzeć. I teraz dobrze jest wykonać taki ruch ćwiczebny, szczególnie na początku. Mianowicie tym palcem, którym będziecie nakładać cień, przejedźcie sobie tak po waszej na wpół przymkniętej powiece, abyście wyczuły, w którym miejscu ona się zgina. Proszę zrobić takie ćwiczenie od kącika przynosowego, pół przymknięta powieka, i oglądamy, w którym miejscu ona nam się zgina, aż do kącika zewnętrznego. Ta linia zgięcia powinna być linią malowania powieki. Od tej linii zgięcia w kierunku rzęs. To jest ważne, żeby nie wymalować tego oka za dużo. My i tak będziemy używać cieni bezpiecznych. Jeszcze co do tej kolorystyki chciałam tutaj nawiązać. Bardzo fajnie sprawdzają się cienie w kolorystyce kawa cappuccino. Czyli na przykład jeżeli używamy takiego duo, to jeden kolor kawa z mlekiem, drugi troszeczkę ciemniejszy, taki w kierunku brązu. Dlatego, że będą

0: ku zewnętrznemu kącikowi oka, jeden i drugi poniżej, po ponownym dotknięciu cienia palcem, powinny być wystarczające.
1: Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że jeżeli chodzi o to ponowne, to trzeba uważać, bo cienie też mimo wszystko mają trochę różną konsystencję. Ja na przykład mam taki cień, który ma dwa kolory i na przykład jest jaśniejszy i ciemniejszy, a właśnie to też jest zasada, żeby jaśniejszy nakładać najpierw, czyli od kącika tego przynosowego.
2: Czy wyżej?
1: Mniej więcej do połowy oka.
0: Nie wyżej.
2: Specjalnie pytam, żeby doprecyzować, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi.
1: Tak, przy nosie. Najprościej tak. Mówiąc. Do połowy, mniej więcej, nawet trochę za połowę, bo jego trochę może być więcej. Lepiej, żeby jego było chyba trochę więcej, z tego co ja się tak...
0: Z mojego
1: doświadczenia wynika, niż tego ciemniejszego. A ciemniejszy tutaj przy tym kąciku, mniej więcej... No tak, przy kąciku tutaj tym zewnętrznym.
0: To ja jeszcze doprecyzuję. Śmiało, Monika.
1: O konsystencji cieni to też się wyczuwa. To jest moje motto dzisiaj, że się wyczuwa. To się wyczuwa. Te cienie są sypkie i nakładając je na oko się wyczuwa. I nadmiar tych cieni spadnie nam na... Dlatego też trzeba właśnie później...
2: Na rzęsy.
1: Dobrze sobie, na rzęsy i na tą okolicę tutaj pod oczami. Więc dlatego trzeba by... Dlatego dobrze dla bezpieczeństwa sobie tą okolicę później przemyć trochę tym płynem do demakijażu, żeby nam tu nic i zatrzeć chusteczką, czy patyczkiem albo no, chusteczką, jeżeli mokry mamy płyn, no bo każdy jest mokry. Ale generalnie chodzi mi o to, że mają różną konsystencję i niektóre są bardziej sypkie, niektóre są w tym kamieniu są bardziej zbite, czyli mniej go nałożymy na palec przy takim potarciu niż drugiego na przykład.
2: Niektóre są bardziej oleiste troszkę.
1: Niektóre są bardziej jakby rozsypane. Nie wiem, jak to inaczej określić. Ten kamień tak jakby się szybciej kruszył. Na przykład ja mam tak w jasnym cieniu, że on się szybciej kruszy, że przy jednym takim dotknięciu i trochę takim jakby potarciu, czyli tym ruchu, który ja wykonuję, więcej się go nabiera na palec niż tego drugiego cienia.
2: To ja właśnie polecam na to też trzeba zwrócić
1: uwagę.
2: Proszę. Mogę, słuchajcie, właśnie akurat jeśli chodzi o to potarcie, to dla mnie to też jest na przykład dobra metoda, bo wydaje mi się, że mimo wszystko lepiej się później ten cień już na samym oku rozprowadza, jeżeli właśnie zaczyna się od tego ruchu pocierania o sam cień.
1: Chodzi ci o pocieranie o cień?
2: Podczas pobierania tego cienia. Ja też właśnie tak robię.
1: Tak. Nie wiem, czy można sobie tego cienia tak nałożyć, żeby on zastał na oku za dużo, bo mi się wydaje, że on się i tak sypie po prostu. Tak pamiętam, że tak było nawet jak się szkoliłyśmy, że Agnieszka mówiła, tak. sypie ci się ten cień.
2: Są też takie płynie, ale one są szczerze mówiąc chyba dla nas niekoniecznie dobre, bo ja przynajmniej tym w płynie nie bardzo potrafiłam się posługiwać, dlatego że tam jest jednak pędzelek, nakłada się, nie miałam panowania, nie miałam poczucia, że panuję nad tym.
1: Nie polecam pędzelka, bo mi przerywa coś, więc czasami nie słyszę kawałka jakiejś wypowiedzi, więc generalnie w ogóle są te pędzelki też do tych cieni w kamieniu.
0: Tak zwane pacynki, ale pacynką niekoniecznie, a raczej w ogóle nie, jeśli już, to w ogóle jakimś miękkim pędzlem. Ale to jeszcze do tego też pozwólcie, że wrócę. Z tym nakładaniem tego cienia to jest jeszcze tak, że jeżeli mamy takie duo, jeden jest ciemniejszy, drugi jaśniejszy cień. Umawiamy się, że jest to kolorystyka typu kawa albo cappuccino, to zawsze cień jaśniejszy nakładamy jako pierwszy. I to nie jest źle, albo może nawet jest bardzo dobrze, jeśli zostanie on nałożony na całą powiekę. A dopiero cień ciemny będziemy nakładać od największego tego uwypuklenia powieki w kierunku zewnętrznym. I ze szczególnym akcentem, z takim jak gdyby przyciśnięciem paluszka w samym kąciku zewnętrznym oka. Wtedy tam się ten ciemny cień osadzi. Jeszcze, żeby tak nie było. Cały sukces przy nakładaniu cieni równym i sukces, który później zdecydował,

0: zdecydowanie widać, to zaczyna się w momencie dobrego osuszenia powieki. Powieka musi być nawilżona, ale nie mokra. To znaczy ona musi być elastyczna. Dlatego dobrze jest, nawet jeśli mamy tą samą chusteczkę, którą przecierałyśmy brwi, można sobie ją przytknąć do tej powieki, tak aby zebrać z załamania nadmiar tej wilgoci. Dlatego, że wszędzie tam, gdzie wilgoć, tam cień się będzie kleił, będzie ciemniejszy i będzie po prostu wyglądał brzydko. Jeśli to będą cienie w kolorystyce zbliżonej do twarzy, czyli żadne niebieskie, zielone, jakieś fiolety, to na pewno wszystko będzie dobrze. Jeśli zaś chodzi o cienie w żelu, czy cienie w płynie, nie polecam. Zwykle dziewczyny niewidome mają jak gdyby taką tendencję też, że z biegiem lat oko troszeczkę się zagłębia. Czyli duża część powieki podczas mrugania chowa się. Jak gdyby powieka zachodzi na powiekę, prawda? Ta górna część powieki, która jest pod łukiem brwiowym, pokrywa w pewnym momencie tą powiekę, która, tą część, która zakończona jest wachlarzem rzęs. Zawsze następuje tam tarcie i trzeba dbać o to, żeby ta powierzchnia była przez długie godziny sucha. W ciągu dnia nawet można sobie przyłożyć chusteczką bardzo delikatnie tą część powieki, właśnie która w momencie tego zgięcia nie spowoduje to zebrania cienia, który tam jest położony, a powiekę osuszy i jak gdyby nie będzie ten cień nam wtedy spływał, nie będzie się zawilgacał, nie będzie się robiła taka brzydka linia zebrania. Więc cień, jeszcze raz reasumując, musimy sobie obadać, gdzie jest linia zgięcia powieki i od tej linii w dół w kierunku rzęs, czyli ta powierzchnia od zgięcia linii do rzęs jest powierzchnią, którą malujemy. Dlaczego zwracam na to uwagę? W wielu czasopismach, instruktażach takich kosmetycznych mowa jest o tym, że pod linię brwi należy nakładać jasny cień po to, żeby rozświetlić twarz. No może i fajnie, tylko że trzeba to po pierwsze zrobić bardzo umiejętnie, po drugie, tak jak mówię, każda twarz, nie wszystko jest dla każdego. Niektóre kobiety mają taki układ twarzy, że ta odległość między linią rzęs a linią brwi jest dość duża. Czyli oko jest jak gdyby uwypuklone nieco. I ja na przykład tak mam, że ta odległość jest dosyć spora. Więc gdybym się wymalowała, słuchajcie, pod linią brwi, no to bym miała makijaż na czole w pewnym sensie, więc to po prostu wyglądałoby naprawdę groteskowo albo sylwestrowo.
1: Taki efekt powiększania oka chodziło.
0: Nie, absolutnie nie, absolutnie nie.
1: Czyli naprawdę trzymamy się tego zagłębienia. Po prostu.
0: Trzymamy się zagłębienia, wtedy na pewno mamy makijaż dzienny, na pewno on się uda i wszystko będzie jak należy. Mamy nałożony cień. Dziewczyny, zawsze musi być kolejność. Umawiacie się ze sobą. Najpierw robię oko lewe, potem robię oko prawe. Albo na odwrót. Ale zawsze ma być tak samo. Mhm. Dlatego, że pamiętasz, Monika, nawet na naszych ćwiczeniach, prawda? Nie wiem, czy Monika jest jeszcze z nami, czy nie.
2: Jestem.
0: Pamiętasz, że zdarzało się, prawda, takie, a czy ja to już mam pomalowane, czy nie? Ten, który wykonuje makijaż, ma wiedzieć, prawda? Bo zwykle on jest wykonywany w samotności, rano i nie ma kogoś, kto by podpowiedział, prawda? Więc musimy wiedzieć. Najpierw lewa strona, potem prawa, bądź na odwrót, ale za każdym razem tak samo.
2: To jest kwestia tego, że się wpada w taki rytm, nawet przy robieniu makijażu, tak jak są, no nie wiem, ja mówię to z własnego doświadczenia, naprawdę. Ja na przykład maluję właśnie odwrotnie, najpierw prawa, potem lewa i no nie wiem, no chyba bym musiała być roztargniona, żeby zrobić to odwrotnie, prawda? Więc no to jest kwestia takiego już, trzeba po prostu robić to najczęściej, najlepiej codziennie, jak to jest możliwe.
0: Tak, i tak, żeby nie
2: wyjść. Wtedy się daj wpadnie w rytm. Nic innego, no to jest najlepsze, tak jak w każdej innej dziedzinie życia, że ćwiczenie, trening czyni mistrza. I tutaj jest dokładnie tak samo. Ja pamiętam, że najbardziej bałam się w pierwszym dniu, kiedy robiłam sama makijaż, kiedy nie miałam w ogóle szans na to, że ktoś w domu mi podpowie. Nie było takiej opcji. I wtedy wiedziałam, że ja wyjdę, wyszłam z domu, tak było, no zrobiłam sobie ten makijaż, wyszłam z domu. Ja nie wiedziałam...
1: Czekam na reakcję.
2: Tak, czekałam na reakcję, ale nie wytrzymałam i po prostu jak przyszłam do pracy, to się po prostu klientki zapytałam, pierwszej, która przyszła, jak wyglądam, bo nie wytrzymałabym w takiej niepewności, bo wiedziałabym, że na przykład ktoś może mi nie mówić z grzeczności albo nie wiedzieć, jak powiedzieć, więc po prostu akurat to była taka stała klientka, więc na całe moje szczęście. Bo była to osoba, która wiedziałam, że mi szczerze powie, bo gdyby, wiadomo, ktoś był nowy, mógłby się poczuć spłoszony. Akurat miałam to szczęście, bo jakby to była całkiem nowa osoba, to bym chyba się nie odważyła tak.
1: Dobra, słuchajcie, żebyśmy już tak dokończyły temat cieni. Aga, czy chcesz jeszcze coś dodać tutaj?
0: Tak, strzepujemy resztki. Tak jak Monika mówiła, tutaj nam się troszeczkę na pewno tego cienia osypało. Dobrze jest mieć pędzel. Pędzel taki jak pędzel do pudru. My go generalnie będziemy jeszcze używać przy wykańczaniu tego makijażu, ale można delikatnie oko przymknąć i przejechać tym pędzlem od strony nosa w kierunku kącika górnego zewnętrznego oka, jak gdyby wymieść to, co zgromadziło się na dolnej powiece. I na pewno temat cieni będzie zamknięty. Kolejny etap to są rzęsy.
1: Coś, czego nigdy samodzielnie nie wykonałam, więc jestem szczególnie tutaj zaciekawiona.
2: I powiem ci ze swojej strony.
0: Tak. Mów.
2: Bo mi to czasem przerwa. I powiem ci ze swojej strony, że jeżeli się czujesz tak jak ja przed pierwszym wykonaniem swojego wytuszowania rzęs, to będziesz tak zaskoczona jak ja, jak to zrobiłam, że to jest takie proste. Naprawdę, ja myślałam, że to jest rzecz nie do zrobienia, no serio, tak myślałam.
1: To właśnie. Prawda,
2: no, w życiu lubię wyzwania, lubię nowości i lubię, jestem zdania, że wiele rzeczy jest możliwych, że prawie wszystko, ale właśnie to była jedna z tych nielicznych rzeczy, o której miałam pojęcie, że jest nie do zrobienia. I no, naprawdę.
0: Monika, i używasz techniki nauczonej?
2: Używam techniki, ja nie, no oczywiście, że tak. Technika bezpieczna. Można sobie czasem palcem dotknąć do kącika tu przy nosie, ale to się poczuje. I bo to jest taka technika, że bierzemy sobie tusz.
1: Zaraz będziemy opisywać. Zaraz Aga opisze wszystko po kolei. Żeby tak sprawnie to w miarę poszło, żebyśmy nie rozciągały nadmiernie dwóch instruktorzy, no bo skończymy za 5 godzin i już nas nikt nie będzie słuchał.
0: Dobra. No to...
1: jak wygląda ta technika?
0: Dobra, najpierw tusz jest ważny. Tusz jest ważny. Ja też powiem, do czego namawiam. Namawiam, żeby kupić sobie tusz Colossal Volume Express, tusz firmy Maybelline. Cena około 30 zł. Bywa czasami o połowę tańszy, bo Maybelline ma często produkty te do makijażu oczu w 50% rabatach. Czym się ten tusz charakteryzuje? Ma najlepszą ze znanych mi szczoteczek. To znaczy, szczoteczka jest zrobiona z w miarę sztywnego plastiku. To znaczy, wszystkie i jest równa, nie ma żadnych falowań, nie jest, jakby to powiedzieć, uformowana w jakiś przeciwny sposób. Nie, ma ona taki troszeczkę stożkowaty, ale bardzo delikatnie stożkowaty kształt, bez wygięć i nie jest szczoteczką, która, przepraszam, która ma te swoje włoski układane w taki sposób nawojowy, czyli nie tak jakby nawijać na kłębek, prawda, czyli jakby to powiedzieć, wszystkie włoski ułożone są równo.
1: W tej samej linii. Tak, nie nakładają się na siebie.
0: Tak jest. Jak trzymam szczoteczkę przed sobą i na nią patrzę, to te włoski, które są u góry patyczka, są dokładnie nad tymi włoskami, które są u dołu patyczka. I to jest taki walec, gdzie każdy rządek włosków to jest kolejny okrąg tych włosków. Rozumiecie? nie spiralnie nałożone na patyczek, tylko jeden pod drugim. Jaką to ma zaletę? Ano taką, że nam to nie powygina rzęs podczas malowania. Czyli, że na przykład część rzęs nam się odegnie w którąś stronę, prawda? Jak one się odegną, to tak już zostaną, bo zaschną, prawda? Podczas malowania. Firmy kosmetyczne próbują nas tutaj zaskakiwać różnymi tymi szczoteczkami, że to ona będzie właśnie efekt motyla, że na zewnątrz będą podniesione rzęsy. Dziewczyny niewidome, nie kuście się na to, bo to no nie uda się. Nie uda się.
1: Czyli szukamy tak naprawdę długiej szczoteczki, tak? Tuszu z długą szczoteczką, z prostymi włoskami.
0: Z prostymi włoskami, tak jest. Czy tusz wodoodporny, czy niewodoodporny? Ja polecam niewodoodporny, bo go łatwiej jest się pozbyć. Po prostu nie pozostawia później na twarzy ciemnych plam, które rzeczywiście mocno pigmentują i czasami trzeba mocno trzeć to oko. Zakładamy, że tusz jest niewodoodporny. Wyciągamy szczoteczkę z pojemnika, z tego zasobnika, w taki sposób, że kiedy zaczyna ona się już troszeczkę blokować, jak gdyby, kiedy zaczyna pojawiać się szczoteczka, patyczek wyszedł, zaczyna się pojawiać szczoteczka, wyciągamy ją tak jakby ruchem okrężnym, ocierając tym samym nadmiar tuszu, aby się ściągnął, że tak powiem, w tym zasobniku. Tak? Wyciągnięta szczotka. Palec wskazujący. Od którego oka zaczynamy, dziewczyny? Od prawego.
2: Od prawego.
0: Ja maluję prawe oko jako pierwsze. Wyprostowuję palec wskazujący lewej ręki. Palec wskazujący lewej dłoni.
1: Zakładamy, że jesteśmy praworęczne również. No, gdyby tutaj była osoba leworęczna, to musi sobie odwrócić sytuację.
0: Nie, malujemy prawe oko.
2: Prawe oko musi tak malować.
0: Malujemy prawe oko. I jak gdyby to jest wyznacznik. Nie praworęczność czy lewo, tylko prawe oko. Przykładam do opuszka palca moją szczoteczkę. Czubek tej szczoteczki, prawda? Mój palec mi się ubrudzi. Musimy mieć tego świadomość i musimy pamiętać, że palec ten trzeba potem będzie wytrzeć w wacik nasączony jakimś płynem micelarnym czy płynem do demakijażu.
1: Czyli palec lewej ręki przykładamy do wewnętrznego kącika oka.
0: Nie. Spokojnie, jeszcze raz. Wyciągamy. Tak. Załóżmy, że ćwiczenie robimy na siedząco. Tak? Tak. Siadamy sobie przy stoliku, stawiamy na łokciach obie ręce. W prawej ręce trzymamy wyciągniętą z tubki szczoteczkę, lewą rękę też mamy wspartą na łokciu z wyciągniętym do góry palcem wskazującym. Przykładamy szczoteczkę do palca w taki sposób, aby cała szczoteczka była równolegle do stołu, na którym mamy wsparte ręce. Tak?
1: Czubek tej szczoteczki przykładamy do palca czy w innym miejscu?
0: Czubek szczoteczki przykładamy do opuszka palca wskazującego, tak? I teraz, dla lepszej stabilizacji naszej twarzy możemy sobie odchylić kciuk lewej dłoni w stronę brody, tak? I na tym kciuku lewej dłoni wspieramy naszą brodę. Zaś w kąciku prawego oka umieszczamy, oko musi być otwarte, zbliżamy ten cały zestaw, palec, szczoteczka i prawa ręka, zbliżamy do naszego prawego oka i palec dłoni lewej umieszczamy w kąciku otwartego oka prawego. Kciukiem dotykamy brody dla lepszej stabilizacji. Oko jest otwarte w taki sposób, że jak gdyby nasze rzęsy obejmują szczoteczkę, która w tej chwili znajduje się vis-a-vis naszej gałki ocznej.
1: Czujemy, kiedy dotykamy rzęsami.
0: Czujemy, więc zaczynamy mrugać. Raz, dwa, trzy. I nasze rzęsy są umalowane.
1: Magic. Wiecie, obiecuję, że wykonam to, jak tylko dorwę tusz z taką szczoteczką.
0: Nie wiem, czy Monika opierasz palec, obierasz brodę na kciuku, stabilizujesz sobie jakoś tam.
2: Nie czuję takiej potrzeby.
0: Bo już doszłaś do wprawy, prawda? Jak gdyby czujesz tą odległość między szczoteczką. Trzeba tych... Oczywiście to nie jest tak, że od pierwszego razu nam się to musi udać, bo można sobie zbliżyć za bardzo do oka i powiedzmy szczoteczka może nas dotknąć w gałkę oczną, co jest bardzo nieprzyjemne, nie narobi nam krzywdy, ale przez chwilę oko może naprodukować trochę łzy.
2: Tak.
0: Ale palec... Prawda? Ale palec, jeżeli sobie umieścimy w taki sposób, że on troszeczkę będzie nam rozwierał powiekę, prawda? Że będzie zdecydowanie znajdował się w samym kąciku oka, a szczoteczka będzie równolegle do stołu, na którym stabilizują się łokcie naszych rąk, to nie ma takiej opcji, żeby coś się wymalowało na zewnątrz.
1: A ta szczoteczka jest na tyle długa, że obejmuje całą linię rzęs,
2: tak?
0: Jeżeli są dziewczyny bogato wyposażone przez los w rzęsy, to można troszeczkę sobie pomanewrować, czyli jak gdyby zwrócić nieco twarz bardziej w lewą stronę i mrugać dalej. I wtedy nam się wytuszuje kącik oka. Ale zwykle jest tak jak mówię, kobiety niewidome często mają oczy troszeczkę osadzone głębiej. Szczególnie te niewidome od dawien dawna. Gałki oczne nie są bardzo... No, różnie to bywa.
1: A jestem niewidoma od dawien dawna.
0: Różnie to bywa. I tą samą historię powtarzamy z drugim okiem, z tym, że trzeba szczoteczkę schować do pojemniczka, tak żeby się... Bo tuż nam obsycha. Nie należy też szczotki pozostawiać zbyt długo na zewnątrz, dlatego że po prostu tym samym niszczy nam się ta zawartość, prawda? Bo on wyparowuje, obsycha. Więc wkładamy ponownie do tubki, czy do tego pojemniczka. Przestrzegam przed wykonywaniem takich ruchów jak dawniej w maselniczce, czyli takich posuwisto-zwrotnych, żeby nie wprowadzać nadmiaru powietrza do tej tubki, czy do tego pojemnika.
1: Nie pompujemy tuszu po prostu.
0: Nie pompujemy tego tuszu, po prostu dlatego, że tym sposobem sobie go niszczymy. I ponownie wyciągamy szczoteczkę okrężnym ruchem, wydobywając ją z tego pojemnika. Chwytamy za nakrętkę w lewą dłoń, dłonie opieramy o stół, wyprostowujemy prawy palec wskazujący, do jego opuszka przytykamy szczoteczkę, cały zestaw zbliżamy do lewego oka, palec umieszczamy w kąciku oka i rozpoczynamy mruganie. Raz, dwa, trzy. Zwykle więcej razy nie potrzeba. Rzęsy są wytuszowane.
1: Super.
2: Trzeba też pamiętać o tym, żeby po wymalowaniu prawego oka ten lewy kciuk, palec wskazujący
0: umyć
2: po prostu.
0: Umyć. Trzeba, dlatego, że
2: bo inaczej się pobrudzi później.
1: No tak, będziemy sami się dotykać później.
0: Często można przenieść tą kropkę taką rozmazianą takiego kleksa z tuszu gdzieś na twarz, prawda? Więc to trzeba mieć nawet, że...
2: Jak się dotknie czegoś, a na pewno na szczoteczkę, jak się dotknie
0: tak,
2: zgubą, jak się
0: tak. I ona też będzie brudna. Jak macie taki nasączony wacik, dziewczyny, który tam wycierałyście palec, to po zakręceniu tuszu dobrze jest też tą tutkę całą z tuszem, po prostu tym wacikiem
1: wytrzeć.
2: Żeby tam coś zostaje, bo dotknie się i bywa, że zostaje kawałek troszkę.
0: Tak. I teraz magiczne patyczki do uszu, których Magda nie używa do uszu. Taki po wytuszowaniu tych rzęs, jeden patyczek z jednej strony moczymy sobie w tym płynie micelarnym. Bardzo delikatnie. Bardzo delikatnie i przejeżdżamy dziewczyny. Najpierw jak gdyby przykładamy go do wewnętrznego kącika oka. To może być na początku takie ciuteczkę nieprzyjemne, ale jak dojdziecie do wprawy, to się... Tak, może być zimne. I wykonujecie, obracacie ten palec, ten patyczek w palcach. Obracacie go tak, żeby się wybrała z tego kącika jakaś zawartość, która tam mogła powstać, czy z nadmiaru cienia do powiek, czy było nadmiar łzy i oko było wilgotne. Obracamy. I jak już tak sobie raz obróciliśmy, to jedziemy tym patyczkiem pod dolną granicą rzęs do zewnętrznego kącika.
1: Ważne, żeby oko było otwarte, żebyśmy sobie nie
0: zabrali musi być. Tak, oko musi być otwarte. Tak. Tą samą historię, nawet bym powiedziała rozwarte, tak przesadnie, prawda? Trzeba te oczy szeroko otworzyć. I to samo wytrzeszczyć. I to samo przekręcamy patyczek w drugą stronę, tak aby do dyspozycji teraz była ta czysta końcóweczka. Znów moczymy w płynie micelarnym. To samo robimy z lewym okiem. Wkładamy patyczek do kącika, obracamy w tym kąciku i pod dolną linią rzęs jedziemy w stronę zewnętrznego kącika. Tam zbierze nam się jeszcze w tych zewnętrznych kącikach, są jeszcze nadmiary ewentualnie ciemnego cienia do powiek i po temacie. Sprawę oczu mamy załatwioną.
1: A nie używamy żadnego korektora, niczego, nie zaznaczamy linii nad rzęsami, pod rzęsami, kocie oczy, coś te sprawy. Nie
0: polecam.
2: Nie polecam. Takie, to się kreski robi, prawda? To nie.
0: Tak, tego by się nie
2: dało ogarnąć.
1: A jakiego tuszu używamy, jeśli chodzi o kolor? Bo oprócz tego, że oczywiście są tusze te czarne, brązowe, grafitowe, różne, ale są również z brokatem, rozumiem, że zgodnie z ideologią nie używamy tych takich bardzo zielonych, brokatowych i tam.
0: Nie wiem, który to Jean-Paul Gaultier, chyba słynny projektant, powiedział, że kobiety wiecie, najpiękniej zawsze jest w kruczoczarnych rzęsach i tego się trzymajmy. oczywiście nie, no tu mała dygresja, bo czarny rzęs zdecydowanie na wieczór. Zdecydowanie na wieczór. Jeśli chcemy zrobić tą twarz taką wyrazistą, to czarny tusz. Nie obawiajcie się też, że założycie go za dużo. Na pewno przy tej technice nie przesadzicie z tuszem, ale na przykład dziewczyny o wyjątkowo jasnej cerze, na przykład, czy o jasnych włosach, spokojnie mogą używać tuszu brązowego. On jest taki troszeczkę stonowany. Ja na przykład uwielbiam tusz granatowy. Też z tej linii Maybelline Colossal Volume Express. Jest taka seria granatowa, już od wiosny, super się prezentuje. Jeżeli panie mają niebieskie oczy, będzie fajnie podkreślał, bo to nie jest tusz niebieski, on jest granatowy, on tylko przy takiej grze światła.
1: Taki chłodniejszy jest.
0: Taki, tak, troszeczkę chłodniejszy. Bardzo, bardzo fajnie. Zostały nam jeszcze do załatwienia brwi, tak. I z tymi brwiami to jest tak, że one zwykle wymagają niejakiej regulacji. Ja pamiętam, Monika, że my się pokusiłyśmy tutaj o taką małą regulację, prawda? Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że szczególnie nie róbmy też rewolucji wielkich z tymi brwiami. Teraz już wyszły z mody, a przede wszystkim są bardzo niepraktyczne brwi wąskie, bo trzeba je często regulować i z biegiem lat to wytracamy też te brwi, więc nie ma się co ich zawczasu pozbywać. Więc należy zadbać tylko o zewnętrzną linię tych brwi, ponieważ tutaj, czyli jak gdyby zbliżając się do zewnętrznych kącików oczu, brwi mają taką tendencję, że pojawiają się gdzieniegdzie takie niesforne włoski, pojedyncze, prawda? One są, już nie stanowią takiej idealnej linii, tylko pojawiają się gdzieś tam, wychodzą, gromadzą się. Te włoski należałoby usunąć. I tu może nie ma sensu jakoś walczyć z tym tematem samodzielnie. Warto się wybrać raz naprawdę na jakiś czas do kosmetyczki, niech ona sobie to wyreguluje. Można założyć henne też na brwi, ale
1: henna trzyma się 2-3 tygodnie, więc w tym czasie, jeżeli ktoś odwiedzi kosmetyczkę, to ma na bieżąco.
0: Właśnie, to ma na bieżąco. Natomiast jak raz to kosmetyczka dobrze zrobi i powiedzmy wyreguluje tak, że będziecie czuć tą linię, dziewczyny, to trzeba się wyposażyć w domu w pęsetkę, w dobrą pęsetkę z wąskimi końcówkami. I jak coś wam będzie wyrastać, to będziecie w stanie to wyczuć. Taki niesforny włosek w oderwaniu od reszty łuku na pewno da się wyczuć i da się go taką pęsetą wyeliminować. I tyle. Jest też świetna metoda na to, żeby podkreślić troszeczkę, jak gdyby dodać blasku brwiom. I to są, moi kochani, to jest prosty bardzo trik. Na starą, zużytą szczoteczkę do zębów pryskamy trochę lakieru do włosów i przejeżdżamy po łuku brwiowym. Brwi będą uczesane, będą się błyszczeć i na pewno ten łuk nam się nie potarga przez cały dzień. Technika też jest taka, że jak gdyby wyczesujemy brwi do góry, nie w stronę oka, broń Boże, wyczesujemy do góry, szczególnie te panie, które mają łuki brwiowe osadzone stosunkowo nisko, czyli nie jest zbyt wielka ta odległość między linią rzęs a linią brwi.
1: A w jakiś sposób kolor nadajemy, bo tutaj jest często problem, że te brwi są zbyt jasne i jeżeli faktycznie nie robimy henny, to w jaki sposób sobie pomalować? Co? Ołówkiem?
0: Nie. To też nie jest dobry pomysł. Na łuk brwiowy możemy spokojnie nanieść z naszego duo cieniowego ten cień ciemniejszy. Jeśli wiemy, który jest ciemniejszy, tym samym sposobem od rozpoczęcia łuku brwiowego, tylko musimy zdecydowanie dobrze czuć, gdzie ten łuk nam się rozpoczyna, czyli trzeba poznać trochę tą swoją twarz. Delikatnie umoczony palec w ciemnym cieniu, przejeżdżamy nim po łuku brwiowym. Na pewno zostanie tyle tego cienia, żeby łuk brwiowy przyciemnić, ale zniechęcam raczej panie do rysowania kresek na własną rękę. Przynajmniej nie na początku, nie od pierwszego razu.
1: Są też takie dosyć miękkie kredki, które jednocześnie mają uzupełniać też ubytki w tych naszych włoskach i to jest, wydaje mi się, już troszkę łatwiejsze do obsłużenia. Zwłaszcza, że są trochę szersze, to nie jest takie...
0: Tak.
1: Taka to nie kredka, jest klasyczny ołówek.
0: Tak, taka kredka niesie niestety ze sobą takie niebezpieczeństwo, że ona jest tłustawa. To znaczy ja nie znalazłam takiej, która... Jest tłusta, prawda? One są tłuste. I w miarę upływu dnia niestety to się robi brzydkie. Dzieli się. Więc dla mnie zdecydowanie bezpieczniejszy jest ten ciemniejszy cień. Nie wiem, jakie Monika tutaj ma doświadczenia z tą sprawą, bo też tam wyczesuje swoje brwi, tak jak ją widzę od czasu do czasu, ale dobrze jest to poćwiczyć, czy też znaleźć sobie taki produkt i poćwiczyć z kimś widzącym. Zresztą naprawdę takiego makijażu, słuchajcie, można się nauczyć, przez 3-4 kolejne dni, prawda? Jeśli się pracuje z instruktorem, który podpowie, prawda? Powie, tu za dużo wyjeżdżasz, albo więcej uwagi musisz położyć w tych, strefach twarzy. To da się tego nauczyć. No, Monika jest przykładem naprawdę.
1: Czy jeśli chodzi o cienie pod oczami, nie używamy żadnych korektorów, niczego, ponieważ możemy je zapanować. Czyli tak naprawdę tylko pielęgnacją możemy to wcześniej...
0: Tak.
1: Są akurat genialne, jeśli o to chodzi. Są genialne kremy pod oczy i warto wcześniej się tym zainteresować, bo naprawdę to doskonale potrafi zlikwidować i cień, i obrzęk, i w tym momencie już nie musimy niczego korygować, więc
0: to jest prawda.
1: Tutaj zadbać.
2: Co z tym korektorem? Dlaczego on jest taki niebezpieczny? Czy my go możemy nierówno nałożyć...
0: To znaczy korektor zawsze powinien być sporo jaśniejszy. Jeżeli przykrywamy te ciemne strefy twarzy, no bo po co nakładać ten korektor? No po to, żeby rozjaśnić to, co jest ciemne, prawda?
1: Więc można tego jasnego cienia też nałożyć sobie na dolną powiekę?
0: Nie. Bo to będzie też źle wyglądać. Po prostu będziemy umalowane na policzkach cieniem do powiek. Nie. Cień do powiek jest...
1: Ja muszę dopytywać, bo jeszcze ktoś tak zrobi.
0: Tak, cień do powiek jest do powiek górnych. prawda? Kiedyś się tak praktykowało, takie nocne makijaże, mocne, sylwestrowe, imprezowe. Owszem, dziewczyny obrysowują tymi cieniami do powiek całe oko, ale naprawdę nie polecam. Po pierwsze dlatego, że zawsze to nadmiernie przyciąga wzrok, a tu wzrok ma przyciągać sam fakt, że wasza twarz jest odmieniona, jest wypiękniona, a jak ten makijaż jest, im jest bardziej intensywny, tym łatwiej się jest w nim pomylić. Tym łatwiej po prostu zrobić jakiegoś kleksa, który no, zaburzy zamiast upiększyć.
1: Czyli nie zaburzamy. Oczy nie zaburzamy. W spokoju.
0: Oczy zostawiamy w spokoju. Jeżeli ja na przykład, powiem szczerze tak, próbowałam też z tymi różnymi korektorami i próbowałam to robić po niewidomemu, czyli po prostu zamykam powiekę, robię to tak, że siedzę przy stole i się maluję. I po pierwsze, ten korektor, taki stricte korektor, albo by się trzeba zaopatrzyć w jakiś no taki mega super dobry. Jeśli nie mamy przekonania co do tego produktu, on niestety uwydatni nam trochę zmarszczki pod oczami. Lepiej, czy taką siateczkę tych kurzych łapek, które się tam z wiekiem pojawiają. Ja bym się bardziej skłaniała do tego, żeby nabrać naszego fluidu dodatkową porcję i rozsmarować go dokładnie dookoła oczu. I to da lepszy efekt niż wprowadzanie dodatkowego korektowego koloru. Po prostu mówię, trzeba to przećwiczyć. Ja boję się zaryzykować takiego stwierdzenia, koniecznie używajcie panie korektora pod oczy, bo różnie może wyjść z tą kolorystyką.
1: A potem nie każdy potrzebuje też tak naprawdę.
0: Nie każdy potrzebuje. Zadbajmy o to, żeby pod oczami był dobrze rozprowadzony fluid do twarzy. I to
1: zadbajmy
0: na pewno
1: o to,
0: pierwszy
1: o to, żeby się wyspać, słuchajcie, wtedy tak. O wiele łatwiej.
2: Tak, właśnie. Zdrowo się
1: zdrowy
2: odżywia.
1: Tryb życia, tak. Tak. Otoczone miłością, wszystkie te rzeczy naraz.
2: Tak. Dobra. Wtedy twarz będzie piękna.
1: Twarz będzie piękna i będzie promieniowała sama z siebie. Słuchajcie, a teraz co robimy dalej?
0: Wykończenie.
1: Usta?
0: Teraz, nie. Teraz nie? Jest wykończenie. Teraz jest wykończenie tego, co już namalowałyśmy. I znowu, są takie szkoły, które mówią, puder sypki koniecznie. Ja używam pudru sypkiego. Jakoś tak pasuje mi ta linia Maybelline i mam taki puder w kamieniu, który jest pudrem transparentnym. Transparentnym, czyli takim, co w zasadzie nie koloruje, ale jedynie matowi. Prawda? Takie pudry są...
1: Przezroczysty, tak?
0: Taki właśnie, półprzezroczysty. Okrągły pędzel. Uderzamy jakby w tafelkę tego pudru, czyli nie zamiatamy nim tak dookoła, tylko żeby właśnie nie narobić nadmiaru tego pudru, żeby się to nie osypywało, tylko uderzamy i omiatamy sobie czoło. Od środka czoła w prawo, ruch w lewo i tam i z powrotem. Następnie po linii nosa zjeżdżamy od góry, od czoła do czubka nosa z tym pudrem. I powiem, ja noszę okulary. Staram się unikać intensywnego pudrowania nosa, dlatego że na oprawkach od okularów zbiera się ten puder. Po prostu po paru godzinach no może nam się tam, brzydko mówiąc, zrobić ślizgawka na tym nosie i, no i to też źle wygląda. Więc lepiej może czasami z tego pudru sypkiego zrezygnować, niż go używać. Jeśli będziecie używać tego podkładu scenicznego, zapewniam, puder sypki nie jest konieczny. On daje taką matowość na twarzy, że tego kosmetyku można po prostu... Warto jest go mieć w kosmetyczce, ale nie ma takiej konieczności, żeby.
1: Ale są też te pudry takie w kulkach, jakieś różne inne rodzaje?
0: Są, tak. Bardziej można sobie omieść twarz. Ja wam powiem, też trochę odwrotną technikę stosuję niż uczeni na ten temat się wypowiadają. Mianowicie mówi się tak, najpierw twarz pudrujemy, a następnie nakładamy róż. A ja robię inaczej. Namawiam dziewczyny do tego, żeby użyć różu. Róż powinien być w kolorze delikatnej brzoskwini bądź jasnej cegły. Monika, zgadzasz się ze mną?
2: Zgadzam się.
0: Tak. I moczymy pędzel. Pędzel do...
1: Ten sam?
0: Nie, właśnie chcę to powiedzieć. Pędzel do różu powinien być mniejszy. Albo płaski, nie okrągły, tylko albo płaski, albo skośny. Taki skośny. Ja akurat mam tutaj przed sobą taki skośny pędzel, który jest zrobiony, Magda, nie spodoba ci się, z ogona wiewiórki.
1: To bardzo nieładnie, nie używamy tego.
0: To znaczy, on jest zrobiony z tego futerka tylko, z tej wiewiórki, ale nie wiem, czy to prawda, czy nie. No tak było napisane kiedyś tam na tym opakowaniu, więc przyznaję się, że ja używam wiewiórkowego tego ogonka. Jest, włosie jest podcięte troszeczkę pod kątem i też tą samą metodą, czyli moczymy, jak gdyby uderzając z góry na dół w pojemniczek z różem i po kościach policzkowych omiatamy twarz. Najlepiej jest się do tego celu mocno uśmiechnąć. I ta część, która nam się uwydatnia, to jest część, którą pudrujemy. I pudrujemy od strony ucha do twarzy, takimi maźnięciami. Jedno maźnięcie i drugie maźnięcie. Po dwa wystarczy z każdej strony. Zaczynamy od prawej, potem druga strona lewa. Od ucha czy od skroni, bo to zależy, jak się tam, której pani ta buźka układa, w stronę wewnętrzną, ale już tak, aby nie wjeżdżać na policzki, czyli nie zbliżać się bardzo do nosa. Czemu to służy?
1: Gdzie jest ta linia graniczna?
0: Linią graniczną jest maksymalne uwypuklenie policzków. Mhm. Nie powinniśmy tego przekroczyć. Prawda? Czyli jak gdyby tylko bok twarzy. Nie wjeżdżamy w żaden sposób tutaj do przodu, bo będziemy niezdrowo wyglądać. Będziemy mieć takie chorobliwe rumieńce. To niedobrze by było. I teraz co, moje drogie panie? No tego pudru, tego różu nam się ciutkę nałożyło. I rodzi się pytanie takie, czy na pewno nie za dużo? Bo jak za mało, to nie problem, ale jak za dużo, no to właśnie mamy niezdrowy rumieniec. I w tym celu ja odwracam tą technikę. Teraz moczę mój duży pędzel w tym pudrze transparentnym i okrężnym ruchem od brzegu twarzy, czyli jak gdyby od strony ucha w kierunku środka twarzy, omiatam twarz. Dwa takie okrążenia. Troszeczkę mi to rozpruszy ten róż i z drugiej strony wyrówna kolorystykę.
2: Ja właśnie się zawsze obawiałam, że to przez to się rozniesie ten róż na przykład na inne
0: części twarzy. Nie rozniesie się. Nie rozniesie się, dlatego że robimy to bardzo lekko, prawda? Samym dotykając ledwo skóry. Nic nam się nie rozniesie.
1: I w tym momencie, bo powiedzieliśmy o czole, potem płynnie przeszłyśmy do tego, że jednak najpierw róż, a później, czyli tak naprawdę po tym różu dopiero i po tym omieceniu również dalej policzków pudrem, robimy to czoło, o którym mówiłaś wcześniej, później od czoła w dół robimy nos, a broda już podlega pod policzki czy osobno?
0: Broda zdecydowanie podlega pod to samo co czoło. Tylko że ja mówię, że różnie. Tak, różnie to trzeba używać. Ja na przykład nie używam tego pudru sypkiego czy tego pudru w kamieniu, bo mam taki fluid, który przy którym nie muszę tego robić. Nie muszę pędzlować czoła, nie muszę pędzlować brody, prawda? Dlatego, że mój jest dość, fluid jest dość matowy i nie ma takiej konieczności. Jeśli panie chcecie, to czoło, nos i broda to jest jedna linia. Jest jeszcze jeden trik, o którym warto jest wspomnieć, mianowicie moczymy raz, czyli jedno uderzenie w róż naszym skośnym pędzelkiem czy płaskim i omiatamy delikatnie czubek nosa. Te panie, które mają długie nosy, a ja mam, jestem dość solidnie wyposażona na przykład w nos, mają na czym spoczywać moje okulary, troszeczkę nasz nos się wtedy skraca, jak gdyby wyłagadza się, wyłagodzają, jak to powiedzieć, wyłagodnieją rysy twarzy, prawda? I mamy pewną spójność kolorystyczną, bo ten róż jest na policzkach i on delikatnie osadza nam się na czubku nosa. A następnie od linii brody omiatam kilkoma ruchami w prawo, w lewo, w prawo, w lewo linię przełyku. Tak, żeby zrobić taki ciemniejszy pasek z tego różu, co zdecydowanie wysmukla naszą szyję. Bardzo fajny trik.
1: No tak, bo w tym momencie likwidujemy sobie ten drugi, trzeci, czwarty, piąty podbródek.
0: Tak, tak, tak. No, a ten róż z czubka nosa, to on nam się wytrze tam w chusteczkę, bo ja na przykład...
1: Właśnie o to chciałam zapytać, że ja mam zawsze taki dylemat. Jeszcze jak byłam taką zawziętą alergiczką, ale w kraju, w którym na przykład teraz mieszkam, gdzie wiecznie wilgoć, przeokropna, jak deszcz pada, to człowiek nie ma pewności, czy to leci mu z nosa, czy to deszcz pada również. I tak naprawdę ta chusteczka gdzieś tam w ciągłym użyciu jest. Czy to się nie rozmazuje, czy nie trzeba sobie później dokładać tego fluidu,
0: albo pudrowywać? Nie. To jest jedna, wiecie co, z gorszych sytuacji, którą można zrobić, czyli domalowywać się po raz drugi. To właśnie do takiego celu można użyć tego pudru transparentnego, że mamy go gdzieś tam w torebce, mamy gąbeczkę czy puszek do tego pudru i te strefy, które wam się wydaje, że albo tam zostały jakoś chusteczką wytarte nadmiernie, to te strefy można przytknąć taką gąbeczką czy puszkiem i jak gdyby znów się wyrówna nam cały ten koloryt. Nie domalowujemy już fluidu w ciągu dnia, bo to nic dobrego z tego.
1: I usta robimy na sam koniec, tak?
0: Usta robimy na sam koniec i ja jestem zwolenniczką robienia ust w taki sposób, że malujemy tylko górną wargę i zaciskamy, przepraszam, dolną.
1: Wróć.
0: Malujemy tylko dolną wargę i tak zaciskamy usta, aby nam się to odbiło na górnej warce. I jeden ruch, który jest szalenie istotny, palcem zjeżdżamy, po tym zaciśnięciu ust, zjeżdżamy paluszkiem, tak, w tym przedziałku pod nosem, prawda, w tym zagłębieniu pod nosem, aż do górnej wargi, żeby ewentualnie zebrać nadmiar pomadki czy błyszczyku, który sobie nałożyłyśmy.
1: To nie sięgamy sobie dolną wargą do nosa i...
0: Absolutnie.
1: Ja się śmieję, ale to w moim przypadku jest prawie, że wykonalne, jakby się tak mocno postarała. Nie, może aż tak nie, ale mam wyraźnie, mam pełne bardzo usta i mam też dolną wargę wyraźnie większą od górnej, więc... Ja też zawsze tak troszkę na boki, trochę żeby też boki wyrównać same. Oczywiście nie domalowuję nigdy ich do samego kącika. No absolutnie żadne jakieś konturówki, chociaż no w wypadku osoby niewidomej to chyba ciężko jest użyć i tak, no ale ja bym miała tylko usta na twarzy, gdybym użyła konturówki, więc tu akurat tutaj nie ma.
0: To znaczy, myślę sobie, że nie do końca trzeba się bać tych konturówek, tylko trzeba też wiedzieć, w jakim kolorze je używać. One muszą być po prostu w kolorze ust, w kolorze naturalnym.
1: Czyli dziewczynom o mniejszych wargach
0: polecam. O mniejszych wargach polecam, dlatego że zdecydowanie jak gdyby wyznacza to tą linię, a obmalowywać usta, obrysowywać usta konturówką też można się spokojnie tego nauczyć. Po prostu tkanka ust jest zupełnie inna niż tkanka jak gdyby za tym brzeszkiem.
1: Za tym rąbkiem czerwieni.
0: Za tym rąbkiem czerwieni. Zarówno górna, jak i dolna. Większy kłopot bywa troszeczkę z wyrysowaniem górnej wargi, ponieważ często wiele kobiet ma taki dziubek na górnej wardze, prawda? Że usta, gdyby prawa połówka jest taka jakby literka M w środku, prawda? Taki wiemy, o czym ja mówię, czy nie bardzo?
1: Że zagłębienie jest?
0: Zagłębienie pod nosem, tak. Prawda? Tak. I ono jak gdyby wcina się troszeczkę w górną wargę, prawda? Tak jakby jak centralnie, właśnie jak u kogo, ale u niektórych, ja tak mam, że wcina mi się dosyć mocno, czyli moja górna warga ma dosyć taki mocny rysunek, prawda? Jest tak jakby rozjechana troszkę nóżkami litera M. Więc to może nastręczyć problemu, bo jeżeli dziewczyny mają pełną górną wargę, także nie ma tego wcięcia, to wyrysować jest ją łatwiej. Natomiast jeśli pojawia się, jest mocne to zagłębienie pod nosem, no to ono zwykle determinuje taką sytuację, że górna warga jest po prostu nierówna i to zagłębienie trzeba też mocno wyrysować. A jak już chodzi o precyzję, no to mówię, trzeba to dobrze wyćwiczyć.
1: Ale też masz jakąś technikę, że najpierw gdzieś tam od połowy do kącika, czy najpierw
0: tak,
1: górna,
0: tak, tak, dolna, tak, tak, coś... tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Zdecydowanie od kącika, to znaczy dolna warga od środka. Zawsze zaczynamy obrysy od środka. I to też musimy sobie znaleźć taki punkt, prawda? Ja myślę, że jak już się pozna to swoje ciało dosyć dobrze, to wiemy, w którym momencie zacząć. Kredka nie może być zaostrzona zbyt mocno. To znaczy, jak ją sobie wystrugacie, bo zwykle takie kredki, które kupuje się w sklepie, to one są zastrugane w taki szpic, taki, że aż się ukuć można, prawda? Więc dobrze jest to sobie ciuteczkę zrysować, żeby nie malować tym szpicem, tylko żeby końcówka była troszeczkę zaokrąglona. I zaczynamy od środka. Najpierw znów w prawą stronę, zdecydowanie do kącika. Usta muszą być na wpół otwarte. Nie robimy tego w taki sposób, że obrysowujemy zamknięte usta, tylko one muszą być rozchylone w taki sposób. Dobrze jest sobie zagryźć zęby, tak aby górne zęby dotykały dolnych zębów. Możemy to przećwiczyć? Zagryźcie, tak? Żeby stuknęły górne zęby o dolne. Zapadnie. Prawda? Tak. I zostajemy w takiej pozycji do obrysowywania ust.
1: Bo wtedy te wargi są bardziej napięte.
0: Bardziej są rozciągnięte, łatwiej. Nic się nie fałduje, prawda? Nic się tam nie... Raczej są one rozciągnięte na boki i wtedy łatwiej jest tą czerwoną linię, jak to Magda nazwałaś pięknie, odnaleźć. Zalecam kredkę w kolorze ust, czyli delikatny róż złamany z brązem, tak zwane kolory naturalne. To nam pogłębi tą czerwoną linię, a znów nie spowoduje tego, że będzie przesycenie tym kolorem. Fajnie się używa błyszczyków różnego rodzaju. Błyszczyk jest mniej kłopotliwy niż pomadka. Czyni, że usta są mocniej wyeksponowane, są pełniejsze, jeśli błyszczą i łatwiej się go po prostu nakłada. Nie jest tak wymagający. Pomadkę, szczególnie kolorową, o większym nasyceniu koloru, trzeba układać z większą uważnością.
1: Tak, zwłaszcza, że się tak łatwo nie rozsmarowuje.
0: I jeśli już decydujemy się na pomadkę, to tak jak mówię, dolna warga, i proponuję tylko przymknięcie takie ust tak, aby jak gdyby na płasko ta górna warga z dolną się zetknęły.
1: Mnie też się bardzo fajnie sprawdzały pomadki, które były jednocześnie pielęgnujące, ale też jednak z kolorem. Też z kolorem, tylko w formie takiej akurat tutaj pędzelek. I wyjątkowo tak. Dobrze to działało. Naprawdę fajnie się rozprowadzało, ponieważ ta pomadka była troszeczkę bardziej płynna, bo wyciągało się tym pędzelkiem, no niezbyt jakoś oczywiście bardzo krzykliwy, intensywny kolor, ale no naprawdę fajnie. Ja nawet nie pamiętam, czy u was na szkoleniu nie miałam wtedy akurat.
0: Nie
1: teraz,
0: jest to...
1: Znaczy nie na skrojeniu z makijażu, ale kiedyś tam... Tak. Mhm. Bo tak coś mi się kojarzy, że w tym czasie mniej więcej właśnie odkryłam taki, taki produkt. To akurat był z tych kosmetyków naturalnych, natomiast no pewnie z różnych firm można takie rzeczy dostać. I w tym wypadku odwrotnie niż cień wpłynie, to taka właśnie pomadka wpłynie, która się nakłada pędzelkiem, jest super.
0: Pędzelkiem, czy one takie gąbeczki mają, jak gdyby taki sztywcik śmieszny, prawda? Więc wszystkie te wykończenia, one są dosyć fajne. I w zasadzie ten makijaż jest skończony. My rozmawiamy w tej chwili dwie godziny dwadzieścia minut. I można by powiedzieć, że nie, to jest nie do zrobienia.
1: Miejmy nadzieję, że makijaż nie będzie tyle trwał codziennie, no bo...
0: Tak, ale myślę sobie, że Monika, w jakim czasie doszłaś do biegłości? Ile czasu zabiera ci twój makijaż?
2: Zaczęłam od pół godziny. A tak 15 minut, ale to jak na przykład mam 15 minut do wyjścia, to nie, tak 20 to na spokojnie. 15 to tak trochę muszę się śpieszyć, a to jest niebezpieczne przy robieniu makijażu. Mhm. Pół godziny, zaczynałam, pamiętam, że pół godziny mi zajęło. To był pierwsze moje dni. Później no to gdzieś tak właśnie mówię, około 20 minut. W 15 się zrobi, no ale mówię, lepiej sobie mieć tą rezerwę jeszcze tak 5 minut, żeby w razie jak się na przykład... okaże, bo ja na przykład też tak jak już sobie te rzęsy pomaluję, to jak już się wytrę, to potem jeszcze sobie delikatnie, jak już wyschnie mi wszystko, sprawdzam palcem tutaj przy kąciku przy nosie i pod powieką, czy przypadkiem nic mi nie zostało, bo czasem na przykład dotknie, to się czuje, że się dotknie, ale czasem się tego nie zauważy. Tak delikatnie się dotknie, a mimo wszystko to zostaje gdzieś tam i tak można coś zauważyć. To szczególnie na początku, bo później już do sprawy jak się dojdzie. A propos tego mycia palca przed malowaniem powiek, bo ja robię to wskazującym, czyli jakby palcem, który bierze już udział we wcześniejszym nakładaniu innych preparatów. Tak, więc ja zawsze przed malowaniem powiek myję ręce mydłem. Po prostu, żeby na wszelki wypadek zmyć wszystko to, co tam było.
0: Dobrze jest w ogóle umyć ręce kilkakrotnie w ciągu takiego makijażu, bo na przykład po nałożeniu fluidu, prawda, na rękach też pozostaje no, taki film po fluidzie. I on, ja na przykład mam taką naturę, że nie lubię tego doznania na swoich dłoniach. Wydają mi się one brudne, śliskie, tłuste i tego nie lubię. Więc też
1: mam taki... Po co nam ślady na pozostałych kosmetykach, kiedy będziemy brać kolejne.
0: Tak jest. Więc to jest dobrze zrobić. Jeszcze tak sobie tutaj przyszła mi taka uwaga na koniec, że oczywiście super się poczujecie, dziewczyny, jak już to wykonacie. Naprawdę dodaje makijaż pewności siebie.
2: Pewno, tak, dodaje. Ja to mówię z własnego doświadczenia, że po pierwsze z tego powodu, że lepiej się... Ma człowiek świadomość, że lepiej wygląda w tym makijażu, bo to wynika z tego, że zwracają wtedy ludzie na to uwagę, którzy wcześniej nie widzieli.
1: Nie wierzcie swoim panom, którzy na przykład mówią, że to
2: no i mówią, że dobrze się w tym wygląda. A właśnie no, to zdanie, o którym powiedziałam na początku, że kto zrobił ci ten makijaż, już w ogóle podsumowuje naprawdę, aż można, że tak powiem, skrzydeł dostać. Bo no to już... No, dla mnie to było ta umiejętność takim... Dała mi poczucie takie, że jakby, no naprawdę człowiek ma duże możliwości w różnych dziedzinach życia i dobrze, bardzo mnie to dowartościowało. Taki makijaż właśnie, to że potrafię go zrobić. No i też świadomość, że się dobrze wygląda, że się coś nowego umie, no.
0: Tak.
2: Że warto.
0: A potem jeszcze tylko fajny wisior na szyję, dobry zapach za ucho i w drogę.
2: Tak, tak, tak.
1: Słuchajcie, ja jeszcze tak mała taka dygresja, bo była a propos tych reakcji otoczenia i tutaj chciałam wrzucić taki swój grosik. No bo ty, Monika, mówisz, że dostałaś skrzydeł i ja też to odbieram jako duży komplement, jeżeli ktoś właśnie no, jest zaskoczony tą umiejętnością. Jakąś, wszystko jedno, czy to chodzi właśnie o umiejętność ubrania się, czy zrobienia makijażu. Natomiast znam kobiety niewidome, które się niesamowicie obrażają i oburzają, że po prostu jak ktoś widzący mógł obrazić mnie taką uwagą, że skąd ja wiem, że mi jest dobrze w takim kolorze, albo że wątpi, że ja mogę chodzić w takich butach. Tak, że w ogóle obraźliwe jest, sama taka uwaga jest obraźliwa. Kto ci umalował, czy coś. Ja bym podchodziła do tego jednak z trochę większym dystansem, bo więcej zyskamy, tak z mojego doświadczenia, jednak tłumacząc, że nie, ja sama, nawet pokazując w jakiś sposób, jeżeli no, nie przeszkadzałam, że ktoś tutaj też patrzy na ręce.
2: Tak się mnie, jak się mnie tak ludzie pytali, kto mnie malował, to mnie to nie uraziło, że jak to, że ktoś we mnie nie wierzy, tylko wręcz właśnie mnie to dowartościowało, że to widocznie ten makijaż tak właśnie wygląda, jakby mnie ktoś widzący umalował, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że nie widząc mogłabym popełnić szybciej jakiś błąd, prawda, no bo nie mam nad czymś kontroli.
1: A potem no, więcej pewnie, zyskujemy mówię, warto, tłumacząc nam tłumaczyć,
2: ludzie też mają prawo po prostu nie wiedzieć. Dla nich to jest
1: tak.
2: No, wow,
1: prawda? Nie ma co się oburzać, lepiej na spokojnie wytłumaczyć, bo inaczej
2: pewnie, że...
1: nie będziemy mieć żadnych nieprzyjemnych, ale również i przyjemnych uwag, no, bo się ktoś będzie w ogóle bał
2: dokładnie
1: odezwać, bo nie wie, czy to nie urazi znowu,
2: no,
1: czy się
2: ludzie,
1: tam nie zdenerwuje.
2: Ludzie często się boją, czy tam wstydzą, czy nie mają odwagi nam na coś zwrócić uwagi, nawet jeżeli to jest osoba z otoczenia, z którą się już ma do czynienia jakiś tam czas. Nie każdy jest nad... Ja to zawsze powtarzam osobom ze swojego otoczenia, moim znajomym i moim bliskim, żeby mi mówili, jak na przykład, żeby się nie bali, bo naprawdę tak jest, bo się nieraz, czy ja ci mogę zwrócić uwagę? Ja mówię, zwracaj mi uwagę.
1: Trzeba.
2: Nawet, no, na wszystko, no bo ja mówię, trzeba, bo ja na przykład mogę sobie nie zdawać sprawy z

0: Oczywiście cały czas was tu słucham z uwagą i jak posłuchałem sobie tak tego opisu, to stwierdzam jednak, że zdecydowanie prościej jest zajmować się komputerami i chyba na tym poprzestanę.
1: Wiesz, jaka to ciężka praca?
2: Na goleniu tylko
1: poprzestanę. Ile ta kobieta biedna musi się namęczyć, żeby dobrze wyglądać?
0: No ale... właśnie słyszę.
3: Ale rzecz polega na tym, że my to powinniśmy mieć taką świadomość, że przede wszystkim robimy to dla siebie, dla tej właśnie iskry, która zaczyna iskrzyć w momencie wykańczania makijażu. Zaczynam się czuć dobrze, prawda? A myślę, że wiele dziewczyn robi to dla swoich facetów. Nie róbcie tego dobre. Dla swoich facetów.
1: Ja nie. Dlaczego?
3: Dlatego, że to jest twoje. To jest twoje. Ty nad tym pracujesz. To dodaje pewność ciebie, siebie. Tobie, to rób to dla siebie, a na pewno będzie większa z tego przyjemność.
1: Mnie na przykład satysfakcjonuje taki odbiór.
3: Jeżeli facet jest zadowolony, no facetowi, no jak facet kocha, na pewno będzie zadowolony, na pewno będzie zachwycony tym, że pięknie wyglądasz. Ale mówię, róbcie to, dziewczyny, przede wszystkim dla siebie. Przede wszystkim, żeby poczuć tą iskrę radości, jak makijaż jest już wykończony i jak dodaje właśnie tej pewności siebie.
1: Mhm. No dobra, to skoro się umalowałyśmy, to teraz możemy wyjść na miasto.
3: Tak jest.
1: Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za udział. Monika stała się naszym gościem numer 2 właściwie, także tutaj też super, fantastycznie, że zadzwoniłaś, że wsparłaś nas swoim doświadczeniem.
0: No Monika właśnie w tym momencie niestety nam znikła z anteny, co zresztą może było nawet słychać.
1: Zupełnie takie
0: niespodziewanie.
1: Pikanie.
0: Tak.
1: Ale duchem jest z nami, także dzięki wielkie.
3: Może jeszcze
1: za udział.
3: Nas słucha. Tak.
1: Dzięki też tobie, Aguś, za przedstawienie takiego szczegółowego instruktażu.
3: Było mi
1: mam
3: bardzo
1: nadzieję, miło. Mam nadzieję, że no nie tylko ja byłam tak pozytywnie zaskoczona tym, że jest specjalna technika do malowania rzęs, bo myślę, że nadal to jest faktycznie najtrudniejsza część imprezy, a tym sposobem no, myślę, że da się zrobić. Myślę, że da się zrobić, bo już nawet jak sobie tak wyobrażam, nie miałam możliwości ćwiczyć od razu przy programie. ale faktycznie z twojego opisu wynika, że da się to zrobić. I będziemy się dzielić oczywiście pod samym podcastem różnymi naszymi uwagami, jak się podcast pojawi na stronie. Dzięki. Agnieszka Janicka-Maj była naszym gościem.
3: Zapraszam na trening.
1: Również w ośrodku, tak, bo też można przyjechać i sobie poćwiczyć tak na żywo z instruktorem naszym dzisiejszym. Tak. Magdalena Rutkowska prowadziła. Dzięki wszystkim.
3: Dobrej nocy.
1: Dobrej nocy.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, Ala Witek z tej strony. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić z nami czas w towarzystwie Tyflo Podcastu. Dziś będziemy rozmawiać o zabawach sensorycznych, poprawiających orientację, koordynację, motorykę u dzieci niewidomych. Państwa i moim gościem jest dziś pani Mariola Łyka, tyflopedagog, instruktor orientacji. Dzień dobry, witam.
6: Dzień dobry, witam wszystkich.
5: Jak zwykle jest mi niezmiernie miło, że zechciała pani przyjąć zaproszenie do naszej audycji. To może na początek zapytam, dlaczego ta stymulacja multisensoryczna, dlaczego te zabawy, te ćwiczenia w przypadku dzieci niewidomych mają tak duże znaczenie. Jeszcze tylko zanim, za chwilę powtórzę to pytanie, natomiast zanim przejdziemy już do odpowiedzi, to chciałabym jeszcze przypomnieć Państwu, że jeśli będą Państwo mieli jakiekolwiek pytania związane z tematem dzisiejszej audycji, można się z nami kontaktować na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także

0: poprzez stacjonarny numer telefonu 123 834 835. Serdecznie zapraszam do zadawania pytań, tudzież dzielenia się swoimi refleksjami w tym temacie. Cóż, wracam do zadanego pytania. Jak to jest, dlaczego właśnie to, te ćwiczenia orientacji, koordynacji są tak ważne?
1: Orientacja przestrzenna tego niewidomego dziecka. Każde dziecko uczy się czegoś przez naśladowanie. Dzieci niewidome niestety nie mogą podpatrzeć swoich rodziców czy otoczenia, jak sobie radzi z różnymi czynnościami. I u nich to zostaje w ten sposób tak jakby odsunięte na drugi poziom. Dlatego ważne jest, żeby dziecko niewidome stymulować poprzez jego inne zmysły, poprzez zmysł dotyku, węchu, słuchu, czyli zastępujemy mu tutaj w ten sposób te wrażenia wzrokowe innymi zmysłami, tak? Czyli ta integracja sensoryczna, która często jest zaburzona u tych dzieci, musi być skompensowana czymś innym, o czym teraz właśnie będziemy sobie dokładnie opowiadały na zasadzie różnych właśnie zmysłów, żeby przedstawić Państwu, jak zastąpić dane doznanie wzrokowe dziecku niewidomemu poprzez inny zmysł.
0: Jasne. Tutaj wspomniała Pani o naśladownictwie. To jest jedna ważna kwestia. Druga sprawa jest też taka, że bardzo ważne jest wyrabianie też w dzieciach takiej jakby koordynacji i oceny różnego rodzaju obiektów, odległości w przestrzeni, ponieważ tutaj jakby głównie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, opieramy takie kwestie jak ocenę odległości, to jak wyciągamy po coś dłoń, jak daleko musimy sięgnąć i tak dalej, przejść jaką odległość, na bodźcach odbieranych przez zmysł wzroku. I też w dalszej części porozmawiamy o tym, jak z taką ogólną koordynacją związaną z poruszaniem się, orientowaniem w tym, co nas otacza, ćwiczyć też, tak.
1: Tak, czyli tutaj ta integracja sensoryczna będzie na zasadzie tego naśladownictwa i uczenia się tych różnych rzeczy, które my wykonujemy, czyli jak pokazać dziecku, jak sobie z czymś radzić. I właśnie orientacja, zarówno w schemacie własnego ciała, jak i różne ułożenia rzeczy względem dziecka i samego dziecka względem tych rzeczy.
0: Jeszcze zanim przejdziemy już do tych konkretnych przykładów, chciałabym zapytać, w jakim wieku może być dziecko najwcześniej, kiedy rozpoczynamy właśnie jakby eliminowanie zaburzeń tej integracji sensorycznej, kiedy ta praca będzie efektywna, nie będzie podjęta przedwcześnie i ten jakby proces tej, nazwijmy to jakby rehabilitacji, będzie przebiegał prawidłowo.
1: Najlepiej integrację sensoryczną, czyli te wszystkie doznania, zaczyna z dziećmi już malutkimi, czyli już z noworodkami. Jeżeli zauważymy, że są jakieś obronności dotykowe, to musimy jak najwcześniej zacząć wprowadzać te bodźce, które pomogą dziecku rozwijać się w dalszym życiu. Integracja sensoryczna ogółem u każdego człowieka zaczyna się już w życiu płodowym, prawda? Więc tutaj dziecko, jak już przychodzi na świat i widzimy, że ma jakieś braki, bo na przykład unika nas, czy nie nawiązuje kontaktu wzrokowego, wtedy musimy zaczynać obserwować przede wszystkim, co jest, co się mogło wydarzyć, czy to dziecko unika naszego kontaktu, bo może ma problemy wzrokowe, a może właśnie jest coś innego, co to spowodowało. Więc to jest ważna ta nasza obserwacja i wprowadzanie tych poszczególnych elementów już po kolei. Integracja sensoryczna też najlepiej rozwija się do 7 roku życia, czyli im wcześniej to wprowadzimy, tym lepiej. Z dorosłymi ludźmi też ważne jest, żeby ćwiczyć, ale to już nie będzie tak efektywne, jak dzieci do 7 roku życia, ewentualnie do końca szkoły podstawowej, czyli do 12 roku życia mniej więcej. Więc tutaj nie jest nigdy za późno, ani nigdy nie jest za wcześnie. Efektywniej, im młodszy, tym lepszy.
0: Pozwolę sobie w takim razie zapytać o dwa rodzaje diagnozy, taką powiedzmy prostą, polegającą na tym, że rodzic po pewnych symptomach orientuje się, że ze zmysłem wzroku jego dziecka coś może nie, w zmyśle wzroku jego dziecka coś może nie działać tak jak należy, i później zapytam już o tą diagnostykę fachową, która jest prowadzona przez terapeutów. Czyli może od tych symptomów takich najprostszych, które na tym wczesnym etapie, kiedy rodzic czy też inne bliskie osoby obserwują dziecko, powinny nas w kontekście zaburzeń wzroku zaniepokoić.
1: Tutaj przede wszystkim właśnie ten brak nawiązywania kontaktu wzrokowego. Jeżeli wchodzimy do pomieszczenia, w którym jest malutkie dziecko w łóżeczku, i na przykład zapalamy światło, to dziecko powinno mimowolnie zwrócić głowę odrobinę w tą stronę, czy powinno wodzić wzrokiem. Jeżeli my do niego podchodzimy, do takiego maluszka, to dzieci zazwyczaj mimiką reagują na naszą osobę. Na matkę powinno się bardzo uśmiechać, tak? Czyli poznaję tą osobę, tą bliską mi, wiem, że jestem bezpieczny w tym momencie, to pokazuję to twarzą. Dziecko, które nie wie, czego się spodziewać, czyli nie widzi albo bardzo słabo widzi, nie będzie wykazywało mimicznie takiej reakcji naszej. Nie pójdzie za nami wzrokiem, nie będzie się obracało samodzielnie w kierunku tego, co mu przedstawiamy. Jeżeli na przykład zbliżamy się do niego, nie będzie tutaj tej koordynacji wzrokowej. Więc to są takie rzeczy, które już nam mogą pokazać, że coś jest nie tak. I zaczynając wprowadzać dziecku małemu jakieś zabawki, na początku oczywiście czarno-białe, to dziecko powinno także reagować na to, co ma blisko siebie, czyli na przykład do łóżeczka możemy włożyć jakieś takie buźki czarno-białe, żeby sprawdzać, czy dziecko będzie patrzyło w tą stronę, czyli będzie tym wzrokiem poszukiwało tego w najbliższym swoim otoczeniu. Kolorowe zabawki, karuzele, jeżeli będzie patrzyło na karuzele i wodziło wzrokiem za tymi poruszającymi się elementami, to znaczy, że wszystko jest w porządku, a jeżeli dziecko nie wykaże w ogóle zainteresowania tą zabawką, która powinna być dla niego atrakcyjna, bo tutaj jest coś nowego, kolorowego, rusza się, to też jest kolejny jakiś objaw tego, że coś z tym wzrokiem może być niestety nie tak. U dziecka naturalny jest i czym nie należy się sugerować, taki zes fizjologiczny, i to nie jest jakiś objaw na początku słabego widzenia, bo to jest właśnie po prostu fizjologia, ale te takie reakcje, brak reakcji na nas, na to, co pokazujemy, powinien być już jakoś tam niepokojący.
0: A czy jesteśmy w stanie na przykład przy pomocy jakiegoś prostego testu sprawdzić, czy to jest kwestia wzroku, czy czegoś innego? Podam taki przykład. Jeśli mamy wątpliwości co do tego, czy to jest kwestia jakichś deficytów wzroku, czy też innego rodzaju deficytów, czy możemy robić takie testy na przykład z źródłem dźwięku albo dotyku i na tej podstawie orientować się w reakcji, na które bodźce dziecko odpowiada w momencie, kiedy powiedzmy, nie wiem, tylko przesuwa się dłoń przed twarzą dziecka, nie reaguje, a w momencie, kiedy na przykład dotykamy albo gdzieś tam jakąś grzechotką czy czymś w okolicy ucha, które nie pokazujemy, to znaczy jeśli nie reaguje w momencie, kiedy pokazujemy przed twarzą, grzechoczemy gdzieś w okolicach głowy i w tym momencie, jeśli się odwraca, reaguje słuchem. Czy to może być takim przyczynkiem do obaw, że to właśnie ze wzrokiem coś nie działa?
1: Tak, jak najbardziej. I w drugą stronę, jeżeli będziemy też grzechotać, dziecko nie zwróci się, tylko musi być na przykład dźwięk zrobiony tak, że dziecko na początku nie widzi tej zabawki. Czyli mamy jakąś grzechotkę i dziecko nie widzi, a my nagle grzechoczemy powiedzmy z prawej strony, tak? I dziecko powinno się zwrócić w tą stronę. Najlepiej by było, żeby były tutaj też dwie osoby, jeżeli sobie tak nie poradzimy. My obserwujemy, a na przykład druga osoba będzie grzechotała.
0: Tak.
1: Tak. I czy dziecko do tego dźwięku się zwróci, czy dalej mimo wszystko będzie na nas, powiedzmy, patrzyło. To wtedy trzeba to kilkakrotnie oczywiście sprawdzić, bo może akurat w tym momencie nie zarejestrowało, ale jeżeli będziemy w kilku miejscach grzechotać i dziecko dalej nie nawiązuje żadnego kontaktu z tą grzechotką, czyli nie zwróci się w jej stronę, to znaczy, że coś może być nie tak już tutaj ze słuchem. Więc powinniśmy wtedy już zaczynać obserwować dziecko, puszczając mu jakieś kołysanki, śpiewać, bo jeżeli mówimy i jesteśmy twarzą do dziecka, no to ona tam będzie na nas patrzyło, prawda? Nie odczyta jeszcze tego, co nam mamusia próbuje powiedzieć, czy tam tatuś, ale będzie patrzyło i będzie wiedziało, że coś się dzieje koło mnie, do mnie, ktoś próbuje ze mną jakieś interakcje utrzymywać. A jeżeli nie będzie reagowało na te dźwięki, które powinny być atrakcyjne, bo dla dziecka jakieś grzechotanie to jest coś nowego, co oczywiście trzeba by było zbadać. Więc wtedy to jest jakiś tam symptom. Tak jak właśnie w drugą stronę, jeżeli wzrokowo nie, a na dźwięk będzie zwracało głowę, no to tutaj obserwujemy ten wzrok i oczywiście szukamy już jak najszybciej jakiejś pomocy i wsparcia, bo lepiej zawsze zapytać niż zostawić to, że może to jednak nic strasznego nie jest, poczekamy, a później może się okazać, że coś jest za późno. Więc lepiej wcześniej niż coś przegapić.
0: A jak można tutaj zdiagnozować, czy jakby skalę problemu ze wzrokiem? Czy to jest na takiej zasadzie, że jesteśmy w stanie jakoś ocenić, czy dziecko niedowidzi, czy nie widzi zupełnie nic? Czy to jest też, są tutaj takie testy proste, które gdzieś powiedzmy, nie wiem, odbicie w lustrze, jakieś puszczanie zajączków, przybliżanie źródła światła i sprawdzanie, w którym momencie dziecko zaczyna na nie reagować, czy jeszcze jakieś inne też testy możemy wykonać samodzielnie?
1: Możemy zbliżać się z daną rzeczą lub oddalać, bo jeżeli będzie miało obwodowe na przykład widzenie, no to trzeba być z tym dalej. Jeżeli będzie widziało tylko środkiem, to trzeba się odpowiednio ustawiać, więc na początku próbujemy te ustawienia względem tego dziecka, względem oczu, przybliżanie się, oddalanie. Próbujemy w ten sposób, czy dziecko będzie reagowało. Jeżeli nie reaguje nadal, ani jak jesteśmy blisko, ani jak daleko, to już tutaj tylko i wyłącznie specjalista, okulista, który będzie mógł jakoś sprawdzić też
0: oszacować skalę,
1: światło,
0: tak?
1: I okulista już tutaj będzie tak interweniował.
0: Dziękuję bardzo. To w takim razie jeszcze w kontekście dalej tych diagnoz, wspomniała Pani o okuliście, o specjalistach. Jak przebiega u dzieci ta diagnoza fachowa? My powinniśmy najpierw zgłosić się właśnie do okulisty i on później skieruje nas wraz z dzieckiem do jakichś placówek, gdzie już ta fachowa pomoc terapeutyczna będzie udzielana, czy też odbywa się to na jakichś innych zasadach?
1: Powinno oczywiście być tak, że tutaj już lekarz będzie kierował. Różnie to z tym bywa. Są takie punkty, które kompleksowo obsługują dzieci z danymi problemami. Jakieś fundacje, które zajmują się diagnozą wczesną interwencją tak zwane, bo to jest zadziałanie od narodzenia do 6 roku życia, nazywa się wczesną interwencją, wczesną rewalidacją, rehabilitacją dziecka. I te placówki świadczą już kompleksowe usługi. Niektóre działają w porozumieniu z NFZ-em, czyli jest dofinansowanie. Niektóre niestety są już tylko i wyłącznie prywatne i trzeba odpłatnie wykonywać wszelkie diagnozy. Ale w tym miejscu wtedy już jest pomoc i okulisty, i różnego rodzaju terapeutów, rehabilitantów, logopedów. Osoby, które prowadzą integrację sensoryczną, czyli które tak bodźcują dziecko, to też są wykwalifikowani specjaliści, którzy przechodzą specjalne kursy. Tutaj przy dzieciach niewidomych idealnie by było, żeby taką integrację sensoryczną prowadziła osoba, która jest po tyflopedagogice, czyli która wie, jak dostosować pomoce dla tego dziecka, bo tutaj integracja sensoryczna dziecka, powiedzmy, autystycznego będzie przebiegała zupełnie inaczej niż dziecka niewidomego, bo u dziecka niewidomego nie wprowadzimy niektórych elementów, bo będą na przykład stwarzały zagrożenie. nie wprowadzimy jakichś takich rzeczy, które są atrakcyjne wizualnie, bo dla tego dziecka to
0: nie ma sensu.
1: Nie ma sensu, tak? Dla dziecka słabowidzącego też będzie to jeszcze inaczej przebiegało, bo tutaj musimy dostosować to do jego możliwości wzrokowych, czyli musimy przerobić jakąś pomoc na tyle atrakcyjnie dla tego dziecka, żeby faktycznie je zaciekawiła. Więc to już jest taki bardzo złożony proces, ale tutaj tak jak mówię, tutaj wszystko już w takich placówkach, które będą świadczyły tą kompleksową usługę i lekarze okuliści najczęściej pewnie będą odsyłali do punktu, który jest w Warszawie i pełni taką kompleksową usługę. Jest to Stowarzyszenie Tęcza. Tam rodzice mogą uzyskać pomoc, tak jak mówię, właśnie kompleksową, zarówno pomoc psychologa, logopedy, rehabilitanta, terapeuty integracji sensorycznej, tyflopedagoga, terapeutów widzenia. Po prostu takie jakie są potrzeby, tak placówka stara się spełnić oczekiwania i potrzeby tego dziecka i jego rodziców.
0: Dobrze, że to też wszystko jest w jednym miejscu, bo też trudno z takim małym dzieckiem co chwilę gdzieś indziej jeździć, żeby spotykało inne osoby, inne miejsca. Myślę, że z dobrym skutkiem też dla przebiegu samej terapii jest to, że właśnie w jednym miejscu ma możliwość skorzystania i z prawidłowej diagnozy i późniejszej terapii.
1: Tak, dokładnie. Tutaj dziecko już też nabiera zaufania i do tego miejsca, w którym przychodzi mu przebywać, no praktycznie już jeżeli trafi tam od takiego maluszka, to do 6 roku życia będzie tam przyjeżdżał, będzie miał tą rehabilitację taką zwartą, bo to na ogół wygląda tak, że jednego dnia jest tyle, ile dziecko da radę pociągnąć. Nic też na siłę, prawda? Czyli jeżeli dziecko jest wydolne powiedzmy na jedne zajęcia, będzie miało jedne. Jeżeli będzie mogło skorzystać z podwójnych zajęć, czyli na przykład z terapii widzenia i z zajęć logopedycznych, to będzie tutaj taki blok zajęć podwójnych. Jeżeli nie, no to trzeba będzie dojeżdżać częściej, ale zawsze to jest to miejsce, które dziecko już wie, zna i zna te osoby, z którymi będzie tam pracował, czyli te swoje ciocie, które nawiązują ten kontakt taki regularny i, no i skuteczny dla tego dziecka.
0: Jasne. Dobrze, to może przejdźmy do samej już terapii, tej integracji multisensorycznej. Tutaj wspomniała Pani o tym, że polega ona na kompensowaniu deficytów w jednym zmyśle maksymalnym wykorzystaniem pozostałych i ich zrehabilitowaniem. To może na początek chciałabym zapytać o przykłady tego, jak możemy stymulować zmysł dotyku, bo chciałabym, żeby z naszej audycji też słuchacze wynieśli, ci, którzy oczywiście będą tematem zainteresowani, taką wiedzę co do tego, co tak naprawdę sami, oprócz tego, że kierują się wraz z dzieckiem do placówki i tam jest pod opieką terapeutów, co oprócz tego sami możemy zrobić w domu właśnie, żeby te zmysły zintegrować, skompensować, po prostu, żeby swojemu dziecku w ramach własnych możliwości pomóc.
1: To tutaj zaczynając od zmysłu dotyku, ważne jest przede wszystkim sprawdzenie, czy nasze dziecko nie ma jakiejś obronności dotykowej. Dotyczy to takich rzeczy typu kisiel. Kisiel ma konsystencję taką żelową dosyć, prawda? Kisiel, galaretka. I niektóre dzieci, które mają problemy ze wzrokiem, dzieci niewidome, nie chcą dotykać tego typu rzeczy, bo może stanowią dla nich jakieś pewnego typu obrzydzenie, więc unikają tego. Jeżeli zauważymy, że nasze dziecko właśnie nie lubi dotykać takich rzeczy, musimy je wprowadzać, ale nie na siłę, czyli wplatamy to w jakąś zabawę, tak odrobinę na chwileczkę. Podajemy mu, czy pozwalamy mu się w tym pobawić przez chwilę, albo na przykład wrzucamy do... To też już jest przykład jakiejś zabawy, czyli przygotowujemy kisiel do kisielu, który ostygnie, wrzucamy jakieś ulubione malutkie zabaweczki dziecka z prośbą, żeby wyciągnęło, zanurzyło w wodzie, więc tutaj ma zmysł dotyku i poznaje też konsystencję, tak? Woda
0: dwa
1: będzie...
0: Dwa rodzaje taka, różnych, tak?
1: Tak.
0: Rzadką woda
1: będzie,
0: i...
1: Tak, a tutaj żelowy kisiel. powinniśmy te wszystkie zabawy na początku uatrakcyjniać w ten sposób, że stwarzamy dla dziecka jakąś historię. Czyli opowiadamy, że na przykład jakaś ta ulubiona postać, czyli ulubiony bohater bajki szedł przez las i spotkało go jakieś nieszczęście, wpadł gdzieś, no musimy go uratować. Więc dla dziecka w ten sposób, czy staje się też on tak jakby bohaterem, tak? Będę ratował tego mojego ulubieńca, żeby jemu się tutaj nic nie stało, więc ja będę dzielny i mu pomogę. I w ten sposób zachęcamy dziecko bardziej do tej aktywności dotykowej. Możemy wykorzystywać różnego rodzaju kasze, które mamy w domu, ryż i w to wrzucamy jakieś drobne elementy z prośbą, żeby dziecko to wyciągnęło. Na przykład wrzucamy, dziecko nasze potrafi liczyć do 5, no to wrzucamy 5 kółek do kaszy i prosimy, żeby je wyłowiło. I też oczywiście stwarzamy do tego jakiś scenariusz, który dziecko zachęci. No bo jak powiem, a wyciągnij mi teraz z tego ryżu te kółeczka, 5 ci wrzuciłam, no to dziecko tak, no po co mam to robić, tak? A jeżeli mu przedstawimy jakiś scenariusz taki ciekawy, który wciągnie dziecko, to będzie dla niego z dużą korzyścią, bo tutaj będzie sam się czuł taki dowartościowany, że komuś tam pomagam, i oczywiście sobie w ten sposób ćwiczę. Do tego wykorzystamy kaszę, ryż, mąkę. Możemy się bawić jeszcze z makaronem, różnego rodzaju makarony, czyli na przykład mieszamy i prosimy, żeby wyciągnął tylko wstążeczki. Więc to już jest w jakiś tam sposób też dotykowe ćwiczenie palców, czyli chwyty pęsetkowe, żeby to wyciągnąć. Więc tutaj można naprawdę na różne sposoby to wykorzystywać. Dotyk możemy też ćwiczyć poprzez stworzenie dla dziecka na przykład domina dotykowego. Czyli robimy sobie jakieś takie karteczki, naklejamy karbowany, chropowaty, wykorzystujemy tutaj papier na przykład ścierny, coś co mamy pod ręką, czyli kawałek jakiegoś materiału. Jeans będzie miał inną fakturę niż na przykład jakaś bawełna, jedwab. Więc tutaj dziecko będzie wiedziało, że to dotykam, sprawdzam, no to jest coś takiego, szukam w pozostałych identycznego. Więc tutaj można to właśnie zrobić samodzielnie, wykorzystując jakieś resztki, ścinki, rzeczy, które mamy w domu. Mm-hmm. Możemy też plastelinę wykorzystywać, ciastolinę, czyli robimy jakieś wzorki i na przykład ja ułożę z plasteliny ciąg kreseczka, kółeczko, kreseczka. Zrób tak samo, czyli już tutaj musi robić wałeczki, tak, żeby zrobić jakąś kreseczkę z plasteliny. Więc tutaj sobie ćwiczy też te dłonie.
0: Możemy też jako towarzyszącą historię temu wyklejaniu zachęcić dziecko do wykonania takiego jakby wypukłego obrazka z plasteliny i wtedy będzie musiało zrobić jakieś tam poszczególne elementy, tak? Słoneczko, czyli takie kółko, odchodzące od niego promyczki, czyli jakieś tam wałeczki szersze w jednym miejscu, węższe przy końcach i tak dalej, i tak dalej. I to będzie sprawiało chyba, że dziecko będzie miało większe poczucie sensu takiej pracy, że nie klei kulek, wałków czy czegoś tam dla samego klejenia i turlania, tak?
1: Tak, czyli tutaj też znowu ten scenariusz jest potrzebny. Możemy też powiedzieć dziecku, no to wcześniej ja dla ciebie coś zrobiłam, ty to powtarzasz, to teraz ty przygotuj dla mnie jakąś zagadkę, ja spróbuję zrobić to, co ty. Więc to też będzie dla dziecka jakieś takie poczucie tego, że ja teraz przygotowuję dla mamy, czy dla taty, czy dla kogoś tam najbliższego jakieś zadanie i to teraz rodzic będzie wykonywał. Więc dziecko też się w ten sposób rozwija się jego wyobraźnia, bo musi coś dla nas wymyśleć. I będzie ciągle tutaj będzie coś ćwiczył i wykonywał, prawda? Do tego dotyku możemy też wykorzystywać na przykład lód, czyli coś zamrożonego. Wcześniej samodzielnie oczywiście poprosimy dziecko, żeby pomogło nam to przygotować. Przygotujemy na przykład wspólnie masę solną i z tej masy solnej będziemy tworzyli jakieś rzeczy, wypieczemy i to będzie dla dziecka jakaś zabawa. I do tej masy solnej można wykorzystywać przyprawy typu goździki, pieprz niezmielony. I dziecko będzie na przykład tworzyło sobie samodzielnie bałwanka, jeżeli zbliżamy się do świąt Bożego Narodzenia i w ten sposób będziemy robić ozdoby na choinkę. Więc dziecko samodzielnie wykona coś, co będzie wisiało na tej choince, będzie się mogło tak jakby szczycić, że to ono samodzielnie wykonało i to ozdabia choinkę, która stoi w naszym domu i wszyscy będą ją podziwiali. Więc
0: bo ja myślę, że
1: w ten sposób to wykorzystać.
0: Tutaj poza tym aspektem stricte terapeutycznym w kontekście dotyku, niemniej ważne są też te aspekty psychologiczne takie, że po pierwsze spędzamy z dzieckiem czas, ma okazję robić coś z nami, nie pozostaje samo sobie. Po drugie, robiąc coś właśnie dla nas, czy też na choinkę, jakby jest rozbudzona taka jakby cecha bardziej, takie cechy bardziej społeczne, że też ma świadomość tego, że właśnie jest w stanie zrobić coś dla kogoś i co ma też jakąś wartość. I także te kwestie, że też to podnosi jakby jego poczucie własnej wartości, że jest w stanie, nie wiem, czy to właśnie wykonać jakieś ozdoby, czy to jakieś broszki z masy solnej, właśnie ozdoby choinkowe, czy cokolwiek innego, gdzie ma jakby poczucie takiej samodzielności, czy nie wiem, sprawstwa, że samo jest w stanie coś tam przygotować, tak?
1: Tak, właśnie. To jest też ważne w takiej edukacji włączającej. Jeżeli na przykład nauczyciele mają dziecko z problemami wzrokowymi, które nie jest w stanie wykonywać perfekcyjnie, idealnie takich rzeczy, które wymagają takiej precyzji.
0: Tak?
1: I może też to w taki sposób wykorzystać. Dzieciaki na przykład będą kolorowały, a ta część koloruje, a ta niech robi kolaż. I niech nie robi to tylko ten dany uczeń, żeby się czuł, a no tylko ja robię, tylko dzielimy grupę na połowę. Ta maluje farbami, druga połowa robi kolaż. I to dziecko słabowidzące będzie w pełni włączone. I tak samo dziecko niewidome, wykonując jakiś kolaż przy pomocy tego nauczyciela, poczuje się, że takie spełnione, że wszyscy do tej pory to robili, dzisiaj mogę też i ja, i zaistnieje, moja praca będzie wisiała, wszyscy rodzice będą mogli to podziwiać i nie będę w ten sposób jakoś naznaczony, że a wszystkie dzieci pokolorowały, a ja mam inną pracę, tylko pół na pół, prawda? I to dla tego dziecka jest ważne i dla rodziców przede wszystkim, którzy widzą, że widzą efekty pracy tego swojego dziecka, no i widzą jego sukces i tą pracę końcową, którą zrealizuje. Tutaj
0: oczywiście,
1: też przy pomocach dotykowych
0: tak.
1: Można robić na przykład razem z dzieckiem książeczki dotykowe. Czyli jeżeli są teraz takie słynne, robione przez panią z Lublina, książeczki, które można wypożyczać, takie tyfle edukacyjne. Na przykład jeżeli mamy legendę o złotej rybce, możemy przygotować z dzieckiem tą złotą rybkę, naklejając jakieś cekiny. Czyli tą rybkę wyklejając, zrobimy dziecku na przykład włóczką o ten kształt ryby i niech dziecko przykleja sobie te cekiny, będzie dotykało, to będzie tak jak te łuski, prawda? Czyli w pewien sposób będzie odzwierciedlało to, jak ryba faktycznie wygląda, czyli to 3D, które trzymamy, czyli jak my widzimy tą rybę, wiemy jak wygląda, dziecko będzie miało na papierze, czyli ten 2D poziom, będzie widziało, będzie mogło dotknąć, czyli tak jakby zobaczyć to, co dzieci widzą wzrokiem, ja zobaczę dotykiem. Więc uczenie dziecka czegoś takiego też jest bardzo ważne i potrzebne. Tworzenie na przykład koguta. No koguta dziecku pewnie byśmy nie pokazali tak od razu, no bo kogut to jest zwierzę, tak? Czyli może szybko nam uciec, może podrapać, podziobać. A jeżeli dziecku na papierze przygotujemy jak najbardziej odzwierciedlające faktyczny stan, czyli weźmiemy pióra, które przykleimy. Dziecko będzie wiedziało, że na przykład kogut ma taki duży ogon z piórami, czyli że ma takie nogi nie do końca upierzone, tylko ma te pazury, które są twarde, czyli wykorzystamy tutaj coś twardego. Tą nogę swoją, którą ma, to ma taką dosyć śliską. Więc tutaj coś śliskiego wykorzystamy, czy nawet taką rurkę zwykłą do picia napoju. Przekroimy, przykleimy i już dziecko będzie miało to doznanie, które dzieci mają wzrokowe, ono będzie miało wzrokowe tylko, że na papierze i sobie to sprawdzi dotykiem. Więc tutaj yes. Można naprawdę na różne sposoby wykorzystywać to, co mamy w domu, co możemy szybko, po co możemy sięgnąć. Nie musimy specjalnie jeździć i kupować tych pomocy, które są typowo przeznaczone już, bo już jest ich coraz więcej, przeznaczonych dla dzieci niepełnosprawnych wzrokowo, tylko w swoich warunkach możemy tanim kosztem przygotować coś atrakcyjnego dla naszego dziecka.
0: i jeszcze na dodatek spędzić z nim czas. Tutaj w kontekście tych stymulatorów zmysłu dotyku ważne jest także takie kontrastowanie, że uczymy dziecko rozpoznawania ciepła, zimna, też w pewnym sensie wyrabiamy jakieś mechanizmy obronne, to akurat możemy przy pomocy świecy spróbować taką metodą, żeby dziecko nauczyć, na jaką odległość może się zbliżać do źródeł ciepła. Tak samo też przez różnego rodzaju rozmiary, jakby różnicować, poznawać wielkość, powiedzmy, przez ziarna, groch, fasola, fasoli będą większe i tak dalej, i tak dalej. Przez wszystkie tego typu zabawy, tak samo koordynację ruchową, na przykład przez wrzucanie odpowiedniej wielkości elementów do odpowiedniego kształtu czy wielkości otworów, tak?
1: Tak, jak najbardziej. Bo są do tego też już takie różne przeznaczone zabawki, ale my też możemy samodzielnie to zrobić. Bierzemy pudełko chociażby po butach. Wycinamy tak, jak mamy klocki, bo klocki to zazwyczaj już dla dziecka mamy, jeżeli nie, no to na przykład bierzemy elementy, które mamy, korki. Czy bierzemy coś, co jeszcze takiego możemy wykorzystać, jakieś pudełeczka po kremach. Wycinamy w pudełku po butach odpowiednie wielkości, tak żeby ta rzecz, którą przygotujemy, czyli na przykład korek, czy jakieś pudełeczko po kremie, żeby się tam zmieściło. I wtedy dziecko będzie musiało dopasować. Oczywiście, tak jak z każdym jednym, nawet taką zakupioną zabawką, może próbować wpychać to nieodpowiednią przegródkę.
0: Albo przerzucić wszystkie przez największy, tak?
1: Tak, ale to wtedy pokazujemy, że a popatrz, tutaj wygląda to tak, spróbuj tutaj przerzucić. I oczywiście musimy dziecko nagradzać jakimiś dobrymi komentarzami, pozytywnymi. Takie wzmocnienia pozytywne są naprawdę bardzo ważne w tej kwestii. I jak dziecko wie, że no coś mi tam się nie udało, ale zaraz naprawimy wspólnie, tak? Więc pokazujemy dziecku, że no trudno, każdy ma jakieś niepowodzenia, ale już zaraz pokażę ci, jak możesz coś zrobić, żeby faktycznie odnieść ten sukces. I wtedy dziecko będzie bardzo chętnie do tego sięgało.
0: Tak samo też bardzo pomocną taką zabawą przy ocenianiu kształtów obiektu i na przykład odwzorowywaniu pewnego schematu ich ułożenia może być zabawa w nakrywanie to stołu. Przynosimy duży talerzek, mały talerzek, duży widelczyk, mały widelczyk, dużą łyżkę, małą łyżkę. Układamy w jakiś schemat, tak jak to powinno być ułożone. Oczywiście to nie jest zabawa dla zupełnego malucha, bo i trzeba zapamiętać, jak ten schemat będzie wyglądał, i też nie można dopuścić do takiej sytuacji, żeby dziecko tymi przedmiotami zrobiło sobie krzywdę, tak? Ale już w przypadku starszych dzieci można właśnie w ten sposób ćwiczyć przez to różnicowanie i przez zapamiętywanie tego schematu właśnie w jakiej odległości, w jakim położeniu względem siebie określone przedmioty powinny być kładzione, tak?
1: Dokładnie. I tu już jest też ważny aspekt taki, że dziecko jest włączane w te czynności dnia codziennego, tak? W ten sposób będzie dziecko nakrywało stół, więc pomogę mamie przygotować do obiadu. Skoro nie potrafię ugotować czegoś, bo jestem jeszcze za mały czy za mała, ale mogę nakryć do stołu, w ten sposób odciążę mamę i będę miał wkład w przygotowanie posiłku. I to też jest takie wzmacniające dla tego dziecka i potrzebne.
0: Oczywiście, zwłaszcza, że też daje jakiś tam aspekt niezbędnej wiedzy na przyszłość poza tym, bo po prostu dziecko, tak jak inne dzieci przez naśladownictwo, widząc jak wzrokiem, tak, mogąc zobaczyć, jak odbywa się nakrywanie, tutaj dziecko właśnie przez to naśladownictwo też uczy się od małego, jak powinno to wyglądać. Dobrze, to myślę, że z tym dotykiem tyle. Czy coś jeszcze chciałaby pani dodać?
1: Tutaj możemy jeszcze wspomnieć tylko o tym, że to nie tylko ręce, ale też na przykład i nogi. Możemy przygotować dziecku wycieraczki. Wycieraczki te do butów są też z różnych faktur. Są gumowe, są na przykład z takim włosiem wystającym, czy takie
0: słomiane.
1: Wykładziny TCV. Tak, słomiane. Są też wykładziny TCV, które można kupić na metry i można też poszukać różnych faktur. Czasami mamy na przykład to moja mama miała jakieś tam futro, czyli tutaj to można wykorzystać takie jakieś włosie, które też może być atrakcyjne, ale też niekoniecznie, ale w ten sposób, jeżeli dziecku ułożymy taki jakiś labirynt, że musi przejść powiedzmy tylko i wyłącznie po gumowych, więc i co drugie będzie gumowe, no to dziecko będzie musiało też dawać dużego kroka, jeżeli się nauczy, tak? Pierwsze przejdzie po tych różnych, które mu przygotujemy, więc tutaj też stopy są włączone w to i dotyk to nie tylko ręce, ale też i nogi, więc tutaj można to naprawdę na różne sposoby wykorzystać i umilić dziecku czas i sobie przede wszystkim.
0: Ja jeszcze powiedziałabym więcej, że to nie tylko ręce i nogi, ale i całe ciało. Można też przygotować sobie na przykład wraz z dzieckiem zabawę z nagrodami. Na zasadzie, że dziecko zgaduje, czym jest, nie wiem, dotykane czy łaskotane. Może to być piórko, może być chusteczka, może być pędzelek i różne tym podobne rzeczy. Najpierw pokazujemy dziecku wszystkie te przedmioty, a później po samym ich dotyku na rękach, na plecach można bawić się z dzieckiem w ten sposób, że będzie zgadywało właśnie, jakiego rodzaju przedmiotem jest przez nas łaskotane czy tam dotykane.
1: Tak. Takich pomysłów może być naprawdę bardzo dużo. Zawijanie dziecka w różnego rodzaju też faktury, w koc, w wykładzinę, w dywan. Więc tutaj dziecko też w ten sposób uciskane też przez nas. Robi się z niego naleśnika, więc się tam obraca, zmienia swoje miejsce położenia. Dziecko może nas zawijać, czyli też ćwiczy sobie i dotyk taki popychający nas. I tutaj ćwiczy sobie nie tylko właśnie ten dotyk popychania, ale też dotyka tych faktur, czyli odwrażliwia się, jeżeli któraś mu tak nie do końca pasuje.
0: Jasne. To może teraz porozmawiajmy przez chwilę o tym, jak możemy stymulować ten nasz mityczny słuch niewidomych, tak? Wokół którego mitów jest co niemiara. Większość osób widzących sądzi, że każdy niewidomy ma słuch absolutny. Tutaj u jednych rzeczywiście ten słuch absolutny występuje, u drugich jest to kwestia kompensacji właśnie zmysłu wzroku zmysłem słuchu. To jak ten słuch możemy stymulować, bo oczywiście jest tutaj absolutną prawdą to, że w przypadku braku bodźców zmysłu wzroku, te pochodzące ze zmysłu słuchu są nam bardzo pomocne.
1: Tak, tutaj słuch możemy wspierać na przykład poprzez nagrywanie różnego rodzaju dźwięków z otoczenia. Czyli nagramy na przykład, jak ptaki śpiewają, jak szum ruchu ulicznego i będziemy dziecku to puszczać też na zasadzie na przykład zagadek takich dźwiękowych, czy muzyka ogólnie, że tą muzykę włączamy w nasze zabawy, jakieś piosenki i wspólnie na przykład bierzemy sobie jakieś instrumenty i próbujemy grać. Robimy sobie różnego rodzaju samodzielnie grzechotki. Bierzemy jakieś pudełko, do którego włożymy groch, fasolę, czyli tutaj znowu ten dotyk będzie włączony. Robimy sobie grzechotkę i sobie gramy do jakieś rytmy. I naśladujemy wspólnie, czyli ja na przykład zagram dwa razy grzechotką, raz o cymbałki. I dziecko, żeby powtarzało to, co ja stworzyłam. I w drugą stronę, dziecko gra, ja powtarzam to, co dziecko zrobiło. Więc tutaj dobrze by było, żeby były takie podwójne zestawy. Jak robimy grzechotkę, no to żeby były dwie, i dla mnie, i dla dziecka, żeby faktycznie można było tutaj różnego rodzaju zabawy wymyśleć.
0: Dobrą taką dwusmysłową zabawą jest też granie na bębenku, bo oprócz tego, że ćwiczymy słuch, to ćwiczymy też dotyk przez to, że dziecko powtarza jakby natężenie stukania w ten bębenek. Powtarza po nas lekkie i mocniejsze stuknięcia i samo słuchem musi ocenić, które były lżejsze, a które mocniejsze. Natomiast też ten zmysł dotyku ćwiczy przez to, że po prostu wyrabia koordynację w sobie, że powtarzając te mocniejsze i słabsze uderzenia, tak?
1: Tak, dokładnie. Możemy też wykorzystywać różne rzeczy, które mamy na stole, nawet uderzenia o stół, jeżeli nie mamy bębenka, i o garnki. Wykorzystywać to w każdej dostępnej chwili. Plusk wrzucanych przedmiotów do wody. że któreś będą głośniejsze. Na przykład mamy kartkę papieru, którą możemy pognieść i tutaj też będzie jakiś inny dźwięk wydawała. Możemy ją porwać, no to znowu coś innego. I na przykład na zasadzie, bawiliśmy się raz w darcie kartki i w gniecenie i zgadnij, co teraz zrobiłam z kartką, przerwę. No i dziecko w ten sposób musi wyostrzać ten słuch i wiedzieć, jaką czynność wykonałam, żeby zgadnąć. I właśnie tutaj znowu jakieś nagradzanie czymś fajnym. Oczywiście nie jakimiś słodyczami czy tego typu rzeczami materialnymi, ale na przykład buziakiem. I wtedy dziecko już też ma tą bliskość rodzica i poprzez spędzanie czasu i jakąś tam nagrodę, która oczywiście tutaj pełni rolę takiego zachęcacza do tej zabawy.
0: Jasne. Druga kwestia jest ze słuchem też taka. Mi osobiście bardzo się spodobał pomysł, kiedy przygotowywałam się tutaj do audycji wraz z panią, na zabawę taką słuchową, służącą też temu, że ćwiczy się trochę słuch, a trochę mowę w momencie, kiedy mówimy do dziecka różnym tonem, mówimy do dziecka ciszej raz głośniej. I ono też ma powtarzać i to jest właśnie po pierwsze ćwiczenie zmysłu słuchu, a po drugie też tej koordynacji takiej w mowie właśnie.
1: Tak, możemy też dziecku zaproponować, żeby na przykład zakrywało sobie tak odrobinę uszy mocno i wtedy też ten dźwięk będzie docierał z inną intensywnością i dziecko będzie mogło rozróżnić tutaj też tą głośno, cicho, jak będzie z zatkanymi uszami, jak z odsłoniętymi. Więc tutaj naprawdę też można różnorakie zabawy wymyśleć związane ze słuchem.
0: Mhm. Kwestią taką związaną też z koordynacją, orientacją i słuchem jest zabawa taka, że na przykład tylko do tego jest potrzebne już więcej osób, że stają na przykład cztery osoby w różnym miejscu pokoju, dziecko jest po środku i te osoby wydają jakiś dźwięk, na przykład klaszczą albo gwiżdżą albo zaczynają nucić. I dziecko musi pokazywać, z którego kierunku ten dźwięk do niego dobiega, prawda?
1: Tak, jak najbardziej. Możemy też się bawić w chowanie rzeczy, które cykają. Zegarek.
0: Ciepło-zimno.
1: Ciepło-zimno, tak, dokładnie. I wtedy dziecko będzie podążało i poszukiwało tej ukrytej rzeczy. I tutaj możemy przygotować mu labirynt z jakimiś przeszkodami. Ale też o tym będziemy dalej miały, jak będziemy rozmawiały.
0: Jasne.
1: O tych labiryntach i różnych przeszkodach orientacji względem dziecka.
0: To tutaj myślę, że mniej więcej, oczywiście liczę tutaj też na intelekt naszych słuchaczy i inwencję oraz wyobraźnię. To, o czym mówimy, to są tylko przykłady, ale właśnie na ich bazie myślę, że te osoby, które będą w potrzebie, generalnie nie powinny mieć większego problemu z wymyśleniem podobnych zabaw do tych, o których opowiadałyśmy przed chwilą. To cóż, może teraz zmysły węchu i zmysły smaku, one może jawią się nam jako takie mniej kompensujące niż dotyk i słuch w kontekście wzroku, ale też nie zaszkodzi stymulacja tych zmysłów właśnie w kontekście takiego ogólnego rozwoju dziecka. Jakie tutaj propozycje ewentualnie mogłaby pani przedstawić?
1: Ze zmysłem węchu to jeszcze dodam, że jest bardzo często wykorzystywany mimo wszystko w orientacji przestrzennej. Mm-hmm. Jeżeli na przykład zmieniamy okolice miejsca zamieszkania i chcemy znaleźć piekarnię, to zmysł węchu bardzo nam w tej kwestii na przykład pomoże. Czy sklep mięsny, one mają takie specyficzne zapachy. Więc tak. Łatwiej jest je też zlokalizować dodatkowo właśnie korzystając ze zmysłu węchu.
0: Poza tym użytkownicy tacy powiedzmy zmysłu węchu bardziej zaawansowani, jednak zmysł węchu jest tym, który ma duże powiązanie z naszą pamięcią. My mniej lub bardziej świadomie, oczywiście teraz przez ustawiczne czyszczenie, dezynfekowanie wszelkiego rodzaju pomieszczeń, mówię dezynfekowanie w cudzysłowie oczywiście, wszelkiego rodzaju pomieszczeń użyteczności publicznej i tak dalej, i tak dalej. On troszeczkę jakby przestał wspierać tą naszą pamięć, ale jest coś takiego w nas, że zapamiętujemy zapach nawet tych miejsc, w których byliśmy bardzo dawno temu i na przykład w tych miejscach, które pachną podobnie do naszego domu z dzieciństwa albo do takich miejsc, które mile wspominamy, automatycznie zaczynamy się czuć dobrze, a też są takie miejsca, które jednoznacznie kojarzą się nam źle. Na przykład kto lubi zapach szpitala albo zapach przychodni, tak? Więc tutaj jakby ten zmysł węchu no nie jest tak legendarny w kontekście osób niewidomych, ale myślę, że jednak właśnie przez to takie powiązanie z pamięcią może być nam bardzo pomocne.
1: Tak, na pewno nie zaszkodzi. Więc tutaj wśród tych zabaw, które możemy zaproponować dziecku związanych z węchem, to możemy przygotowywać różnego typu posiłki, czyli na przykład jeżeli przygotujemy dziecku kanapkę z wędliną, no to ta wędlina będzie miała specyficzny zapach, tak? Możemy poprosić, żeby bez dotykania odgadło, na którym talerzyku jest kanapka z wędliną, a na którym będzie kanapka z serem. To będą dwa zróżnicowane zapachy, które można wykorzystać, herbaty różnego rodzaju, czy herbata i sok, żeby nie posiłkowało się na początku smakiem, tylko węchem. Jeżeli na przykład sobie węchem nie poradzi, że tutaj jest herbata miętowa, a tutaj herbata cytrynowa, to możemy zaproponować, że może spróbować. Czyli już tutaj włączymy zmysł smaku, prawda? Czyli próbowanie i nazywanie czegoś. Tak samo z owocami.
0: Tutaj też jest, wytwarza się takie jakby połączenie na zasadzie identyfikacji, że później dziecko sobie dopasuje, że ten zapach i ten smak to jest cytryna i później już wystarczy tylko na przykład zmysł węchu, który automatycznie będzie kojarzyć się ze smakiem cytrynowej herbaty, tudzież miętowej, abstrahując już od tego, którą polubi, tak? Ale rozpoznawać będzie, nie musząc próbować. Ja na przykład, kiedy miałam przez pewien czas cukier i sól w jednakowych puszkach i odkleiły mi się naklejki, na których mogłam sprawdzać, które jest solą, a które cukrem. Po prostu przez pierwszy czas nawet tego nie zauważyłam, bo jakby odkręcając, odróżniałam bez problemu zapach cukru i zapach soli. Myślę, że większość osób niewidomych tak ma i pomyłka mi się nie zdarzyła. I już tak zostało. Naklejek nie mam do dzisiaj na tych dwóch puszkach, mimo że są jednakowe, bo po prostu odruchowo wiem, która z nich zawiera sól, a która cukier.
1: Tak z innymi przyprawami można też robić.
0: Tak, przyprawy są świetne do ćwiczeń, dlatego że one mają bardzo intensywny ten zapach i są na tyle aromatyczne, że właściwie można je wykorzystywać już w pierwszej fazie tego typu ćwiczeń węchowych.
1: Tak, i tutaj będziemy też, dziecko na pewno będzie miało pewnego rodzaju preferencje, że coś woli od czegoś, tak jak będzie też ze smakiem, że na przykład będzie wolało próbować słodkie owoce niż kwaśne, czy będzie wolało owoce niż warzywa, ale po zapachu również może rozpoznać, jaki to jest owoc, jakie to będzie warzywo. Możemy wrzucić do miseczki, że ma znaleźć jabłko, czy znaleźć wszystkie jabłka, które znajdują się w koszyczku. Więc tutaj i dotyk będzie włączony, i zmysł węchu, ale też, jeżeli sobie z tym nie poradzi, no to na koniec na przykład, no to spróbuj, czyli już tutaj smak włączymy, dziecko będzie znało różnego rodzaju smak. Czy to jabłka, czy to cytryny, którą też oczywiście możemy dać do spróbowania, czy marchewkę. Po prostu w różny sposób możemy to połączyć, nawet z gotowaniem, czyli będę gotować, no to podaj mi teraz marchewkę. Więc dziecko zarówno po dotyku, po zapachu może rozpoznać, co to jest za warzywo. Na przykład pietruszka i marchewka będą miały kształt zbliżony, prawda? Więc tutaj już będzie ten zmysł węchu jak najbardziej zasadny do wykorzystania i pomocny.
0: Myślę, że zaczynając wcześnie, mamy szansę w ten sposób wychować nie tylko świetnie zrehabilitowaną osobę niewidomą, ale również bardzo zmysłowego człowieka, który przez całe życie będzie się cechował ogromną wrażliwością i na wszelkiego rodzaju faktury, i na dźwięki, i na ich brak, i na zapachy najróżniejsze, bardziej lub mniej intensywne. Może też zostanie smakoszem.
1: Tak, albo i kucharzem. Im wcześniej, tym lepiej. Tutaj właśnie to nie zaszkodzi, a wprost przeciwnie, pomoże dziecku otworzyć się na świat.
0: Oczywiście. Zresztą myślę, że im więcej mamy wszelkiego rodzaju doświadczeń, tym oczywiście mamy szersze horyzonty i większe spektrum jakieś w przyszłości przy podejmowaniu jakichkolwiek wyborów, tak, dotyczących tego, co lubimy, nie lubimy jeść, gdzie i w jakich okolicznościach czujemy się bezpiecznie, jakiego rodzaju zadań jesteśmy się w stanie podjąć i tak dalej, bo zwyczajnie jesteśmy bardziej świadomi swoich umiejętności sensorycznych.
1: Dokładnie.
0: Dobrze, to zmysły te podstawowe tutaj poza zmysłem wzroku zostawmy. Chciałabym porozmawiać teraz przez chwileczkę o takiej koordynacji motoryki, równowagi i tak dalej. Jak tutaj możemy ćwiczyć właśnie zmysł równowagi, właśnie i tą ogólną taką koordynację ruchową, motorykę. Bo oczywiście no, w większości przypadków jest tak, że po prostu pod tym względem my jako osoby jakby mniej aktywne fizycznie jako dzieci, my jako osoby niewidome, no tutaj też jakoś te deficyty musimy sobie kompensować, musimy więcej ćwiczyć, żeby po prostu dojść do sprawności takiej, która nie tyle uczyni z nas wyczynowych sportowców, co pozwoli nam już jako osobom dorastającym czy dorosłym normalnie funkcjonować, tak?
1: Tak, jak najbardziej. Tutaj jak dziecko uczęszcza na zajęcia z integracji sensorycznej, to są specjalistyczne huśtawki, hamaki, które można sobie zawiesić w domu na oczywiście przygotowanym odpowiednio haku i z tego korzystać, ale to już jest taki sprzęt typowo specjalistyczny. My natomiast jako rodzice możemy dziecko wziąć w koc i obydwoje, dwie osoby mogą dziecko pochuśtać samodzielnie, czyli bierzemy koc, dziecko się kładzie na kocu. Tutaj też już będzie ćwiczona orientacja, bo musi się położyć na, nie obok, nie pod, tylko na. I my będziemy to dziecko huśtali, żeby dziecko nabywało takiego zmysłu, że może coś tam się kołysać, prawda? Może poskakać na piłce. Taka piłka zwykła do pilatesu, którą można często, taka duża, którą można często kupić za nieduże pieniądze, może być wykorzystana na wiele różnych sposobów, zarówno właśnie przy tym zmyśle równowagi, jak i podczas takiej zwykłej zabawy i przy nauce orientacji.
0: Jasne, możemy też, tak? Zabezpieczając dziecko, pozwolić mu się kłaść na piłce i bujać w ten sposób, na brzuchu, na plecach. Tylko to oczywiście wymaga od nas uwagi, no bo piłka to piłka i trzeba oczywiście przez cały czas mieć się na baczności, żeby dziecko nie spadło. Pomocne są też karuzele. One pozwalają też właśnie poczuć dziecku, jak działają siły dośrodkowe, odśrodkowe, pozwalają mu poczuć ruch, to przemieszczanie się po okręgu, uświadomić sobie, na jakiej zasadzie to się odbywa, więc tutaj też w pogodny dzień do parku na karuzele chyba jak najbardziej, prawda?
1: Pewnie, że tak. Jeszcze są też karuzele takie, które mają wmontowane pedała, czyli nie trzeba dziecka kręcić samodzielnie, tylko dziecko siada na stanowisku, gdzie ma zamocowane pedały i sobie kręci, więc uczy się też tego, że można sobie tymi nogami kręcić, tak jak jazda na rowerze, czyli kręcąc nogami wprawiam to w ruch. Mogę kręcić zarówno do przodu, jak i do tyłu, więc dziecko uczy się dodatkowo jakichś tam umiejętności pracy tymi stopami, więc to też jest bardzo ważne i pomocne. Możemy dziecko by samodzielnie pokręcić. Dziecko może pokręcić nas, bo siadamy z nim. No to ja pokręciłam ciebie, to teraz pokręć mnie. Więc też tutaj my się włączamy w tą jego zabawę i jesteśmy z nim w trakcie tej akcji takiej, kiedy ono się czegoś tam uczy. Więc to jest bardzo korzystne.
0: Wspominała też pani wcześniej o tych takich, tutaj z kolei połączymy trochę zmysł równowagi ze zmysłem dotyku. Wspominała pani o tych takich ścieżkach wykonywanych z różnego rodzaju materiału. Możemy wykonać taką wąską ścieżkę i dziecko na bosaka będzie musiało przejść, nie schodząc z niej. Więc tutaj jest jakby i ten zmysł dotyku, gdzie idzie po jednego rodzaju materiale i schodząc z niego orientuje się, że ma do czynienia pod stopami już z inną fakturą, a tak samo też idąc po takim wąskim, jakby po namalowanej kresce, powiedzmy tak obrazowo, idąc po takim wąskim, gdzie może postawić powiedzmy obie stopy tylko jedną obok siebie, też ćwiczy sobie zmysł równowagi, tak?
1: Tak, jak najbardziej. Również możemy wykorzystać na przykład deskorolkę. I tutaj my będziemy dziecko popychać, czy dziecko będzie się odpychało rękami.

0: jakby wahadła, czyli dziecko sobie staje, po prawej i po lewej stronie ma takie uchwyty do trzymania i może się wprawić w ruch poprzez odpychanie się nogami. I w ten sposób jest ruch wahadłowy i dziecko się kołysze na prawo i na lewo, tylko i wyłącznie, bo tutaj nie da się do przodu, do tyłu, tylko w prawo i w lewo. Są też takie, że dziecko staje nogami i też ruchem rotacyjnym kręci się na boki, bo jest taka okrągła platforma, która pozwala dziecku się pokręcić. Więc tutaj sprzęty, które są tak jakby na wyciągnięcie ręki na zewnątrz, można też wykorzystać w celu rozwijania tego zmysłu równowagi.
1: Jasne. To dziękuję bardzo. O zmysłach na razie tyle. Na koniec wrócimy jeszcze ewentualnie do tych jakichś kwestii związanych ze zmysłami, z ćwiczeniem zmysłów u osób niewidomych. Teraz dla równowagi chciałabym, żebyśmy porozmawiały chwilę o osobach niedowidzących. Jeśli będę mogła poprosić ewentualnie o jakieś przykłady. Tutaj na początek może chciałabym spytać, czy takie zabawy służące dzieciom niedowidzącym do oceny położenia siebie względem innych osób albo innych osób względem siebie.
0: Czyli taka nauka kierunków dla dzieci słabowidzących.
1: Tak, tak, tak.
0: Tutaj możemy też wykorzystywać różnego typu zabawki, zabawy i też tworzenie scenariuszy przez nas. Czyli na przykład, jeżeli uczymy dziecka określania zmian położenia innych osób i przedmiotów względem dziecka. Czyli na przykład bierze dziecko swoją ulubioną zabawkę. I to jest ważne, żeby dziecko miało na początku też to takie poczucie bezpieczeństwa, przewidywania tej sytuacji, która nastąpi, więc ta ulubiona zabawka będzie na pewno potrzebna. Dziecko tutaj jest punktem odniesienia i na przykład mówimy, żeby posadziło sobie misia na kolanach, czy na ramię, czy na głowę. Więc dziecko tutaj wykorzystuje tą swoją zabawkę, ale my tutaj tworzymy scenariusz, no bo jeżeli będziemy ciągle mówić, a posadź na kolanach, a tutaj jeżeli powiemy, że o zobacz, twojemu misiowi na przykład skaleczyła się łapka, jest mu bardzo smutno, weź go na kolana, żeby poczuł się lepiej, pogłaskaj go po głowie. I dziecko wtedy będzie wiedziało, że coś tam się dzieje i wykorzysta to, wykona nasze zadanie tak, jak my tego oczekujemy i sprawdzimy, czy faktycznie wie, gdzie to jest na, gdzie to będzie obok, czyli posadź misia obok siebie. I dziecko w ten sposób wykonuje nasze polecenia, tak jak tego oczekujemy.
1: Możemy też tutaj wykorzystać normalne meble, tak? Jeśli mówimy tam, że miś potrzebuje się teraz schować, schowaj misia pod stół, albo schowaj pod krzesło, albo posadź misia za drzwiami, czy coś takiego. To są takie najbardziej podstawowe kwestie, ale w przypadku małych dzieci niedowidzących warto jest ćwiczyć, żeby wyrobić taki automatyzm, bo oczywiście wiadomo, że już większe dzieci czy osoby dorosłe, nawet jeśli są osobami bardzo niedowidzącymi, nie mają problemu z określeniem takich kwestii jak nad, pod, za, przed i tak dalej, ale w przypadku małych dzieci to też jest chyba kwestią bezpieczeństwa, wyrobienie takich odruchów automatycznych, bo w momencie, kiedy mu mówimy uważaj, nie wiem, za tobą jest otwarta szuflada albo coś takiego, to lepiej by było, gdyby dziecko po prostu jakby automatycznie reagowało na te nasze ostrzeżenia, tak?
0: Tak, żebyśmy tutaj my nie musieli podbiegać i ratować tego dziecka, tylko...
1: Albo za każdym razem tłumaczyć, tak?
0: Tak.
1: To jest za i tak dalej.
0: Jeżeli odpowiednio wcześniej zwrócimy na to uwagę, to dziecko już będzie wiedziało, czego się spodziewać, że za tobą. Więc właśnie tutaj już, jeżeli dziecko widzimy, że sobie radzi z ustawianiem tego misia, czyli tego obiektu, to a ty się ustaw obok szafy. Stań koło szafy. Stań przed szafą, usiądź na krześle, więc tutaj już dziecko określa kierunki, jest ono tym centrum i określa kierunki względem innych obiektów.
1: Jasne. To teraz porozmawiamy chwilę o kierunkach i dystansie, też o takim właśnie poczuciu odległości, dystansu do pewnych obiektów. Jakie zabawy

0: tutaj możemy jakby zaproponować w przypadku właśnie dzieci niedowidzących.
1: Czyli, że my tutaj ustawiamy, żebym też dobrze odpowiedziała, to może
0: tak,
1: jeszcze
0: tak.
1: Raz.
0: To znaczy chodzi o to, że jak możemy wyrabiać w dzieciach coś takiego, że poczucie odległości, uczymy dziecko prawo, lewo i tak dalej, że tam na początek mówimy, że tam przejdź ileś tam kroków,
1: tak, więc tutaj
0: takie
1: do
0: jakby
1: tego...
0: ścieżki.
1: Tak, do tego będą te tory przeszkód wykorzystywane, labirynty różnego rodzaju. Czyli żeby pokonać jakąś przeszkodę, no to musisz przejść na przykład 3 kroki w prawo, 3 kroki w lewo i tam odnajdziesz jakąś ukrytą rzecz. Czyli tutaj tworzymy sobie scenariusz i robimy, rozmieszczamy różne ważne dla dziecka rzeczy, żeby mogło sobie pozbierać. Czyli na przykład bawimy się, nie wiem, w zbieranie grzybów, i dajemy dziecku polecenia konkretne, żeby wykonywało, bo jeżeli na przykład idź 3 kroki w prawo, bo w lewo jest jakieś jezioro, żebyś nie wpadł. Więc tutaj tak też wymyślamy coś, żeby sprawdzić, jak dziecko sobie z tym radzi, żeby wzmacniać w nim to, czyli raz, że wyobraźnia, że coś tam może się zadziać, ma jakiś ciąg dalszy ta nasza historia i dziecko będzie w ten sposób sobie ćwiczyło te prawa, lewa, 3 kroki do przodu, czyli gdzie jest przód, gdzie jest tył, tak? Tam gdzie moje plecy, to będzie mój tył, bo jeżeli się obrócę, jeżeli dziecko się obróci o ileś tam stopni, to też będzie już w innym kierunku ustawione, więc tutaj można wszystko po kolei stopniowo wplatać, żeby dziecko mogło się w ten sposób też rozwijać. I tutaj też będziemy używali na początku znanych dziecku rzeczy i te zabawy powinny być w znanym dziecku otoczeniu, czyli na początku robimy to w pokoju, a później w pokoju, w domu, a później wychodzimy z tym na zewnątrz, czyli wprowadzamy powoli odległości większe, czyli większy dystans do pokonania i wprowadzamy stopniowo dalsze otoczenie, nieznane dziecku, żeby mogło się mierzyć z tą przestrzenią, która w życiu dorosłym też je będzie spotykała. Czyli będzie musiało wiedzieć, że czasem trzeba się schylić, żeby na przykład nie dostać gałęzią w głowę, jeżeli wiem, że ta gałąź będzie na mnie czyhała. Więc tutaj jest ważna ta stałość i stopniowanie trudności. Nie od razu rzucamy dziecko na tak zwaną głęboką wodę, tylko dajemy mu czas na to, żeby tego wszystkiego stopniowo mogło się nauczyć.
0: Kolejnym takim krokiem jest uczenie dziecka pewnej takiej jakby dalszej perspektywy, w kontekście takim, że nie tylko uczymy go, że na przykład coś jest w odległości od niego 3 kroki na prawo, ale takim już bardziej zaawansowanym schematem jest ten, kiedy opisujemy dziecku, że coś jest ode mnie ileś tam na prawo, że uczymy dziecko, że najpierw do jednego punktu, później do drugiego punktu. To znaczy nie uczymy go tylko odniesienia w przestrzeni co do własnej osoby, że coś mam po mojej lewej, coś mam po mojej prawej, za mną czy też przede mną, ale też uczymy odniesienia obiektów względem siebie. Mówimy, że na przykład jakiś tam smakołyk, zabawka czy cokolwiek innego jest schowane, powiedzmy, nie wiem, na półce obok, nie wiem, szafy. Coś innego zostało położone na półce nad łóżkiem. Coś i tak dalej. W ten sposób właśnie też jakby już nie jest to tylko ćwiczenie tego schematu takiego w tej najbardziej uproszczonej formie, tak?
1: Tak, tak, dokładnie. I też stopniując trudność, pozwalamy dziecku na to, żeby to ono nam stworzyło taką zabawę, czyli żeby ono sobie opracowało tą drogę.
0: Koncepcję, tak? Własną
1: tak,
0: miało.
1: Tak, tak. Czyli żeby ono było świadome tej przestrzeni, która jest tutaj w najbliższym otoczeniu i żeby potrafiło nam powiedzieć, udzielić jakichś wskazówek, żebyśmy znaleźli ukrytą przez niego rzecz. Więc to też będzie bardzo, bardzo dobrze wpływało na rozwijanie i orientacji i kreatywności tego dziecka. Więc tutaj będzie bardzo dużo efektów w jednym.
0: Też taką kolejną rzeczą jest stawianie na przykład jakiegoś obiektu pomiędzy innymi, które dziecko będzie musiało znaleźć. takim kolejnym małym kroczkiem, że już nie tylko, że mówimy, że jest na półce obok szafy, ale na przykład, że jest w małym kubeczku pomiędzy większymi kubkami i tutaj dziecko musi najpierw przejść drogę do szafy, później do półki obok, a później jeszcze pomiędzy jakimiś dużymi pojemnikami czy też kubkami w mniejszym naczyniu znaleźć ten schowany przez nas przedmiot, tak?
1: Tak, jak najbardziej. Więc tutaj to stopniowanie i urozmaicanie tego o nowe pojęcia jest bardzo ważne, żeby dziecko faktycznie miało świadomość tego, że to nie tylko mamy te podstawowe pojęcia na przed, tylko może być między, może być gdzieś tam bardziej ukryte. Dziecko musi się nauczyć rozróżniać te pojęcia, które do niego tak jakby kierujemy.
0: To wszystko oczywiście w momencie, kiedy słucha tego osoba dorosła, może się wydawać banalne, no bo cóż to za trudność, odnalezienie czegoś w półce, na półce obok szafy albo w jednym z pojemników stojących na półce. Natomiast w przypadku małych dzieci niedowidzących właśnie takie ćwiczenie kierunków, ćwiczenie też tej koordynacji, świadomości dystansu, jaki dzieli poszczególne obiekty od siebie albo je od poszczególnych obiektów, mają kluczowe znaczenie w takich kwestiach jak choćby na przykład bezpieczeństwo tego dziecka, gdzie właśnie ono się w pewien sposób uczy takich pojęć, które jakby dziecko widząc dobrze kwestie, nie wiem, odległości, właśnie dystansu, tych kierunków, jakby tą wiedzę posiada automatycznie, tak, poprzez bodźce wzrokowe. No a osoby niedowidzące bardzo często mają tak, że dostrzegają jakieś przedmioty dopiero jeśli w odpowiedni sposób względem nich się ustawią albo jeśli podejdą odpowiednio blisko, więc tutaj te ćwiczenia mają jakby fundamentalne znaczenie do tego, jak będą, dlatego jak będą funkcjonować w przyszłości, tak? Gdzieś w różnych miejscach znanych, nieznanych. To też sprawia, że na przykład w miejscach, w których znajdują się po raz pierwszy, jest im łatwiej się orientować, jeśli ktoś na przykład im coś tam opisze, że potrzebują dojść w ten sposób, albo taką drogą trzeba przejść, albo skręcić, wyrabia się taka jakby troszeczkę pamięć, jakby to nazwać, no topografia będzie trochę może tutaj zbyt dużym słowem, ale jednak tutaj resztki wzroku, czy jakieś ta część widzenia, która zostaje pomimo schorzenia, jest owszem pomocna, ale tutaj wydaje mi się, że też taki zmysł dotyczący właśnie odległości, czy też wyobraźni, którą potrafimy w sobie obudzić odnośnie tego, gdzie jakiś przedmiot, wejście dokądś się znajduje, z opisywanej drogi też będzie nam bardzo pomocne.
1: Tak, jak najbardziej. Więc tutaj ważne jest też to, żeby jak jesteśmy na etapie przygotowywania tych zabaw, wymyślania, żeby temu dziecku dodatkowo pomóc, czyli wspomóc je dodatkowym oświetleniem, wysyceniem danego przedmiotu, czyli nie możemy kłaść na przykład czerwonej książki na czerwonej kanapie, tylko musimy też pomóc temu dziecku, żeby to było bardziej wysycone, czyli biała książka,
0: kontrastowane, tak?
1: Żeby ten kontrast jednak tutaj zaistniał. W ten sposób ułatwiamy dziecku i ono się nie zniechęci do poszukiwania czegoś. I zawsze to będzie coś nowego, atrakcyjnego, ciekawego dla niego, co jeszcze rozbudza tą wyobraźnię i ciekawość tego świata.
0: Myślę, że też dobrym pomysłem będzie zapytanie terapeuty, który prowadzi zajęcia z naszym dzieckiem, na przykład jakiego rodzaju przedmioty dla naszego dziecka są trudne do zobaczenia, jakiej wielkości przedmioty dostrzega bez trudu, czy i na ile rozróżnia kolory, jakiego oświetlenia wymaga właśnie to miejsce, w którym przebywa, pokój i tak dalej, bo to też są takie istotne sprawy. wiadomo, że później w rzeczywistości już jako dorastające dziecko czy osoba dorosła, no nie będą wnętrza czy całe jego otoczenie dopasowane do jego potrzeb, ale na etapie tych zabaw, żeby zminimalizować stres i ryzyko niepowodzenia w trakcie danego ćwiczenia, myślę, że warto jest takiej informacji zasięgnąć od terapeuty w placówce, gdzie dziecko uczęszcza na zajęcia.
1: Tak, terapeuta powinien samodzielnie już wyjść z taką inicjatywą i opowiedzieć rodzicom, pokazać to, jak to dziecko widzi poprzez taki symulator widzenia, jeżeli to jest dziecko na przykład z ograniczonym polem czy z mroczkami centralnymi. Jeżeli nie posiada takich profesjonalnych, to może samodzielnie przygotować taki symulator, żeby ten rodzic też tak jakby mógł wczuć się w tą sytuację mojego dziecka. Mając ten symulator na oczach, próbując przeczytać tekst, czy cokolwiek zlokalizować, rodzic będzie miał tą możliwość wczucia się w sytuację dziecka i tej jego bezradności w danych sytuacjach. Więc terapeuci na ogół powinni idealnie przedstawić to, jak wygląda ta rehabilitacja, jakie są zalecenia, jakieś możliwości właśnie tego typu zabaw z dzieckiem w domu, żeby rehabilitować i wyciągać tyle z tego dziecka, ile się da, żeby tutaj nic nie zostało zaniedbane.
0: Mm-hmm. Dobrze, to myślę, że to tyle. Czy tutaj jeszcze w kwestii czy to stymulowania innych zmysłów u osób niewidomych, czy też niedowidzących, jakieś propozycje? I jeszcze chciałabym zapytać o jedną bardzo ważną rzecz. Czy pani zdaniem, chciałabym o taką jakby osobistą refleksję zapytać, czy pani zdaniem bardziej efektywne jest stymulowanie u dziecka tego zmysłu dominującego, oczywiście poza wzrokiem, tak? Czy też ważniejsze jest, żeby stymulować te pozostałe słabsze, gdzie po prostu będzie większa przydatność, w którym schemacie dla późniejszego stopnia właśnie rozwoju tej integracji sensorycznej?
1: Ja myślę, że ważne jest, żeby stymulować dziecko tak kompleksowo, czyli jeżeli widzimy te deficyty w różnych tych zakresach, to powinniśmy je wzmacniać od początku, wszystkie na tym samym poziomie. U dzieci niewidomych ważny jest ten zmysł dotyku też, żeby przygotowywać dziecko do nauki Braille'a, czyli takie ubrajlowienie. I tutaj te palce, ich manualność jest niezmiernie ważna, żeby było dobrze, żeby dziecko dobrze odpowiednio sobie radziło z tym Braille'em. Ale moim zdaniem, jeżeli widzimy, że dziecko ma potrzebę w różnych zakresach, czy to chodzi o kompensacje jakieś w zakresie zmysłu dotyku, czy węchu, czy smaku, to żeby to wszystko równomiernie wzmacniać od początku. Im wcześniej zaczniemy, tym większa korzyść dla dziecka i im bardziej tutaj to wyrównamy ten poziom, tym dziecku będzie łatwiej w dalszym życiu i w dalszym rozwoju.
0: Jasne. To jeszcze jedno pytanie takie już z czystej mojej ciekawości, bo też nie sądzę, żeby jakoś nadmiernie wniosło coś do tego, o czym mówiliśmy, ale chciałabym zapytać, czy z pani praktyki też mogłaby pani podzielić osoby niewidome na takie grupy, no bo ogólnie ludzie tam dzielą się na osoby, na wzrokowców, słuchowców, kinestetyków i tak dalej, i tak dalej. Czy po wyłączeniu tego zmysłu wzroku osoby niewidome również dzielą się właśnie na takie grupy, gdzie jest jednak ten zmysł dominujący i tutaj mimo tej stymulacji on zawsze będzie pozostawał tym nadrzędnym?
1: Z mojego doświadczenia tak. Na ogół właśnie u osób z niepełnosprawnością wzrokową faktycznie bardziej dominuje tutaj słuch. I jeżeli przy orientacji przestrzennej będzie to słuch, który jest im niezmiernie potrzebny do tego, żeby sobie radziły w poruszaniu w przestrzeni, no i dotyk, którym nie oszukujmy się, ale te osoby będą mogły sobie cokolwiek sprawdzić. Dlatego ważne jest, na co ja bardzo często zwracam uwagę wszystkim ludziom, żeby jeżeli chcemy pokazać coś osobie niewidomej, to mamy to w rękach, powiedzmy, a kupiłam sobie nową rzecz, jakąś nową bluzkę, No i jak się zwrócę do tej osoby niewidomej? No niektórzy mówią, dotknij sobie, jaką rzecz sobie kupiłam. Najnormalniej w świecie mówimy zobacz, bo tutaj w ten sposób ten dotyk zastępuje wzrok, ale to jest taka naturalna sytuacja i ta osoba czuje się zakupana. Moim zdaniem bardziej komfortowo, a jeżeli powiemy dotknij, no to jest takie właśnie skrępowanie. Więc
0: myślę, że to jest chyba tak, że ludzie z własnego zakłopotania nie mówią zobacz, bo mają opory przed tym, czy nie urażą osoby niewidomej, mówiąc w ten sposób. A z kolei z drugiej strony jest osoba niewidoma, która właśnie nie chce być stygmatyzowana w ten sposób, że wszyscy mówią do niej dotknij, czy tam podotykaj sobie, czy coś takiego. I to taki trochę swoisty dysonans jest wtedy, ale...
1: Dokładnie. Wydaje mi się, że lepiej, bardziej naturalnie wygląda, jak mimo wszystko powiemy, no zobacz sobie. Tak samo jak nie powiemy, żegnając się z kimś, do usłyszenia jutro. No, do zobaczenia jutro mówimy, więc to jest taka naturalna sytuacja, którą naprawdę trzeba stosować i nie ma co się obawiać. Więc jeżeli ktoś się boi, że to źle zabrzmi, jeżeli powie do zobaczenia, to niech się nie boi, bo właśnie bardziej naturalne jest powiedzieć do zobaczenia niż do usłyszenia. Chyba, no że rozmawiamy przez telefon. To
0: tak, chciałam powiedzieć właśnie, że w naszej, to znaczy mojej i pani sytuacji jednak mimo wszystko będziemy musiały powiedzieć do usłyszenia. Tak. Przynajmniej na razie. Cóż, bardzo dziękuję za to, że przyjęła pani nasze zaproszenie, że przygotowała pani tyle propozycji najróżniejszych właśnie mogących być wsparciem dla rodziców, którzy chcieliby stymulować sensorycznie swoje dzieci niewidome. Bardzo też dziękuję, że w tak obrazowy sposób o tym zgodziła się pani opowiedzieć. Państwu przypomnę, że państwa i moim gościem była dziś pani Mariola Łygas, tyflopedagog, instruktor orientacji. Raz jeszcze bardzo dziękuję pani.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że pomogłam komuś zrozumieć tutaj potrzeby niewidomego dziecka, którym się zajmujemy lub z którym żyjemy na co dzień i żyjmy jak najlepiej, pomagajmy w taki sposób, żeby to było atrakcyjne i dla nas i dla tego naszego dziecka.
0: Jasne. Ja też tutaj przyłączam się do tych życzeń, a Państwu w imieniu pani Marioli, realizującego dzisiejszy nasz podcast Michała Dziwisza i swoim własnym oczywiście, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do słuchania kolejnych Tyflo Podcastów. Kłaniam się, Ala Witek, do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Mówi Michał Kasperczak, dobry wieczór. Dzisiaj będziemy rozmawiać o programie Lodestone i o tym, jak kiedyś i trochę jak dziś korzystamy z nawigacji GPS. Pretekstem do przeprowadzenia tej audycji jest 10 lat obecności, mniej więcej 10 lat obecności programu Lodestone na świecie, który okazał się takim no, ważną aplikacją, rozwiązaniem, które w jakiś sposób zrewolucjonizowało, spopularyzowało wykorzystanie GPS, nawigacji GPS wśród osób niewidomych i bardzo pomogło i do dzisiaj jeszcze Lodestone jest używany, albo też inne aplikacje pomagają w orientacji przestrzennej. O Lodestone będą mówić Mikołaj Rotnicki i Przemysław Rogalski.
4: Dobry wieczór.
3: I za jakieś 15 minut będzie można do nas zadzwonić na skype'owy login tyflopodcast.net. To może przypomnimy sobie początki programu Lodestone. 10 lat wcześniej, 10 lat temu, 2006 rok, niewidomi już czy dość powszechnie zaczynają używać telefonów komórkowych z systemem Symbian, jeszcze telefonów bez GPS-u wbudowanego, i ktoś, zaraz dowiemy się kto, wpadł na genialny, jak się okazało, pomysł, że GPS może zostać wykorzystany bardzo sensownie przez osoby niewidome, też dzięki temu, że w ogóle zaczęły się takie miniaturowe odbiorniki na Bluetooth pojawiać. O tym też powiemy. To jakie były początki w ogóle Lodestone'a? Skąd to się wzięło?
5: Może nie wiem, Przemek, tak? Tak, Lodestone GPS został stworzony, jak później można było przeczytać na stronie, przez osoby niewidome i dla osób niewidomych. Właściwie jeszcze 2 lata wcześniej niż mówiliśmy, bo w 2004 roku.
3: Ach, to już nawet tak.
5: Można już wtedy tak naprawdę odnaleźć wzmianki o rozpoczęciu tego projektu. Przy czym tak naprawdę pierwsze 2 lata to były wewnętrzne testy wśród deweloperów. Projekt miał swój początek w Kanadzie. Tam właśnie niewidomy Kanadyjczyk, programista, stwierdził, że byłoby dobrze, gdyby osoby niewidome miały możliwość przy użyciu telefonu komórkowego na korzystanie z nawigacji GPS i wykorzystanie programu do orientacji przestrzennej, nie posiadając czy to dostępu do internetu, czy nawet jakichś skomplikowanych, profesjonalnych, a drogich map. Do współpracy człowiek ten jeszcze 2 osoby inne zachęcił, zaangażował. Ta ekipa potem jeszcze się troszeczkę rozwinęła o na przykład osoby, które pisały odpowiednie narzędzia na komputery albo skrypty w PHP, które jeszcze bardziej poszerzały możliwości programu. Ale na samym początku i jako w ogóle samą ideę tego programu ustalono, że jest osoba, która chce sobie po prostu trafić w określone miejsce i tworzy własną mapę z miejsc, w których była, albo w których był jeszcze inny użytkownik programu i może się taką lokalizacją podzielić. Generalnie chodziło o to, żeby właśnie na podstawie stworzonych przez siebie lub udostępnionych punktów można było stworzyć taką mapę świata i dzięki temu trafić w każde miejsce, które jakoś nas interesuje, które jest dla nas ważne, i będąc w dowolnym miejscu zorientować się, jak daleko, w jakiej odległości i w którym kierunku znajduje się określony punkt. I w ten sposób zorientować się w terenie. 2 lata, jak powiedziałem, trwały prace nad tym, żeby na urządzenia z systemem Symbian, jeszcze wtedy pierwszej generacji, udało się taki program uaktywnić. I właśnie na początku lipca 2006 roku poszła wieść na listach dyskusyjnych zagranicznych o tym, że taki program istnieje. I wówczas dowiedziałem się o tym, tutaj pamiętam od Michała Leduchowskiego. Napisałem do deweloperów właśnie z pytaniem o jakąś dalszą dystrybucję, rozwój i możliwość przede wszystkim spolszczenia tego programu. No, jak najbardziej odzew był pozytywny, chęć do współpracy taka no bardzo żywa i w ogóle tak naprawdę oni się nie spodziewali, że ten projekt aż tak daleko będzie chciał być wykorzystywany gdzieś w ogóle w Europie, a nie tylko w Stanach, czy Wielkiej Brytanii, czy Kanadzie. Dlatego na początku jeszcze wszystko było po angielsku, nie dało się wpisywać nawet polskich nazw punktów i to kolejne jeszcze właściwie 3 miesiące prawie trwało, zanim udało się doprowadzić program do takiego stanu, w którym właściwie Lodestone stał się aplikacją międzynarodową. Ale co mogę tutaj przyznać z dumą, że język polski był pierwszym językiem po właśnie angielskim, który został w tym programie zaimplementowany. Z biegiem czasu tak naprawdę w jeszcze 23 innych językach ten program został przetłumaczony, ale o tym jeszcze powiemy później.
3: Czyli takie były początki. Czyli takie były początki i ten program on już od początku, rozumiem, bo, że z internetu mógł korzystać, czy na początku to była aplikacja tylko offline'owa, jak to było, pamiętasz?
5: Nie, na początku tak naprawdę cała filozofia korzystania z programu opierała się o tekstowe bazy, które się kopiowało do pamięci poprzez kabel USB najczęściej. I nie było jeszcze żadnej możliwości korzystania z internetu w samym programie.
3: No tak, bo też nie wiem, jak to było w Stanach. Pewnie w Stanach ten internet mobilny był, chociaż też pewnie nie
5: był rozwinięty dużej, na pewno, ale też bardziej. Tak. Natomiast same jeszcze telefony nie pozwalały na wszystko aż tak dobrze, szybko i płynnie. No
3: tak, też prawda.
5: Programy udźwiękawiające nie obsługiwały jeszcze tak dobrze też przeglądarek, więc dlatego w samym programie również dopiero kilka lat później powstały narzędzia rozszerzające możliwości aplikacji o jakąś łączność z serwerami, o Google, o OpenStreetMap i tak dalej. Ale na początku to tak naprawdę trzeba było sobie samemu pozyskiwać punkty na zasadzie właśnie wpisywania własnoręcznie jakiejś lokalizacji. I pamiętam, że nawet jeszcze nie było konwerterów, które z innych źródeł potrafiłyby te punkty konwertować. Także jedyną możliwością to wpisać samemu albo do innego użytkownika, który już jakieś punkty wpisał, się zwrócić, ale też jeszcze nie na zasadzie przesyłania tego jakimś SMS-em czy Bluetoothem, a na zasadzie po prostu kopiowania konkretnych plików, eksportowania tekstowych baz, które dość długo potrafiły się importować, jak być może niektórzy jeszcze pamiętają.
3: A co rozumiesz poprzez wpisanie punktu? To chodziło o te współrzędne, tak? Punktu po prostu,
5: tak,
3: które trzeba
5: to znaczy,
3: było mieć, trzeba było je znać, tak?
5: Tak, to znaczy nie trzeba było znać współrzędnych, no, można było w ten sposób, ale najczęściej chodziło po prostu o to, że znajdujemy się w jakimś miejscu, wybieramy w programie funkcję umożliwiającą zapisanie bieżącej zapisanie pozycji punktu pod konkretną nazwą.
3: No i to była ta podstawowa filozofia.
5: Wszystko, tak. Mhm. I kierowanie nas potem do tego punktu na zasadzie odległości, kierunku. I cała filozofia tak naprawdę właśnie prowadzenia, jak to się mówi, na azymut, czyli podawanie co określony czas odległości i kierunku do punktu, no to była takim trochę trendem, który potem w innych aplikacjach i urządzeniach również funkcjonował.
3: Tak, czyli właściwie Loadstone tymi punktami żył i, no i żyje, bo to
5: żyje
3: jest,
5: nadal,
3: to jest ta idea, od punktu do punktu gdzieś tam pomiędzy...
5: I wzajemne położenie punktów, tak?
3: No tak. Mhm. I teraz dobrze, czyli to gdzieś tam Loadstone, a odbiorniki GPS, no bo to był czas, kiedy urządzenia jeszcze nie miały wbudowanych, nawet chyba nie wiedzieliśmy, że mogą być takie Nokia również z wbudowanym odbiornikiem GPS. Jakie wtedy mieliśmy do wyboru w ogóle odbiorniki GPS, jak to było? To nie wiem, teraz może Mikołaj...
6: Wyglądało to może tak, bo ja pamiętam sobie też początki właśnie, też był gdzieś wiosna 2006. Ja wtedy też się wyposażyłem w swój pierwszy telefon z Symbianem, to była Nokia 3630. Pewnie wielu osobom znana, bo taki telefon chyba taki trochę nie do zdarcia, można by powiedzieć. Wyraźne tam tak,
3: na tamte czasy topowe tamte urządzenie, czasy, można powiedzieć, tak. Jeszcze mam gdzieś, leży u mnie.
6: Bez wbudowanego odbiornika GPS. I ja te swoje początki z tym GPS-em, jako jeszcze osoba troszeczkę widząca, to zacząłem od kiedyś wgrania sobie jakiejś takiej nawet skrakowanej mapy TomTom, aplikacji TomTom. Tylko parę dosłownie tygodni po zakupie telefonu wyposażyłem się właśnie w Nokia LD3W, bo się dowiedziałem właśnie, że takowe odbiorniki chyba są najlepsze, no bo Nokia, no to powinno wszystko ładnie pasować. Odbiornik zewnętrzny, wyglądający troszeczkę podobnie jak takie minimalnie przerośnięte pudełko od zapałek, nieco zaokrąglone, posiadające tylko jeden taki narożnikowy przycisk klikany i trzy lampki, tak? Więc z pewnej perspektywy dla osoby niewidomej urządzenie niedostępne, natomiast dzięki temu, że można było odpowiednio tam parować z telefonem i odpowiednie komunikaty z aplikacji, w tym przypadku Loadstone mieć, czy odbiornik jest podłączony, czy odłączony, to dzięki temu można było się zorientować, jaki jest status w ogóle samego odbiornika. No i teraz jak to w ogóle wszystko wyglądało? Ja jeszcze mówię, z tym TomTomem sobie popatrzyłem w ogóle, jak nawigacja działa, tak, bo to dla mnie też było jakieś tam przeżycie, także ja się poruszam względem jakiejś tam mapy, tak?
3: Natomiast, bo osoby widzące wtedy, jakby te odbiorniki bluetoothowe, one były mocno popularne wśród osób widzących.
6: Tak, niedoręczne, takie ta firma. Nawet się nad tym kiedyś zastanawiałem, czy sobie takie coś nie sprawić. No ale to też kosztowało około 2000 zł, więc a z perspektywy osoby słabowidzącej, no nie było to w żaden sposób tam udźwiękowione. Więc marzyła mi się aplikacja, która by była robiona pod kątem niewidomych, tak? Która by bazowała na komunikacji tekstowej i przede wszystkim mogła być obsługiwana za pomocą czytnika ekranu, takiego jak Tox albo Mobile Speak, czyli tych programów, które udźwiękawiały nam system Symbian. Ja w pierwszej kolejności myślałem właśnie o takim trochę zastosowaniu tego, no wiadomo, nawigacją, tak, ale ze względu na to, że jestem osobą słabowidzącą, to jeszcze jakoś tam się w miarę poruszałem, natomiast myślałem o kwestiach takich, która mnie bardzo denerwowała jako mieszkańca miasta wyposażonego w komunikację miejską. Kwestia zapowiedzi przystanków, tak, i zawsze marzyło mi się rozwiązanie, które byłoby niezależne od tego, że mogę sobie popisywać albo poustawiać, pozbierać punkty, lokalizację poszczególnych przystanków i wykorzystać to do informowania mnie, czy zbliżam się, jak daleko jeszcze mam do danego przystanku. I takie były gdzieś tam, pamiętam, początki. No i właśnie chyba od tego Lodestone'a się tak naprawdę zaczęła tutaj w ogóle ta społeczność wokół tego Polska zbierać, tak, między innymi właśnie tutaj Przemek Rogalski, Piotr Witek, no i jeszcze trochę innych osób. Została stworzona lista, żeby się wymieniać tymi doświadczeniami, polska lista Lodestone'a. To można powiedzieć troszkę równolegle do listy też angielskiej, która funkcjonowała. Natomiast jeszcze wracając do tych odbiorników GPS. No zewnętrzne odbiorniki GPS, odbiornik Nokia LD3W o takim symbolu właśnie.
3: Dobrze kojarzę, że on był dlatego taki popularny, że z jednej strony był dostępny w sklepach szeroko, był w miarę dobry i też w miarę tani. Tak, tak, cena do jakości taka...
6: 250 chyba złotych, coś takiego.
5: To jeszcze, jeśli mogę coś dopowiedzieć, dobrze, przed odbiornikiem typu Nokia LD3W jeszcze popularne były takie odbiorniki firmy G-Space. Tak. Ja miałem taki odbiornik i to właśnie był mój pierwszy, jaki zakupiłem. W ogóle to też była cała przygoda, ponieważ wybrałem się do sklepu komputerowego, pamiętam, takiego w dosyć dużej wielkości w Łodzi. No właśnie z pytaniem o te odbiorniki. Okazało się, że tych odbiorników trochę nawet jest, ale że no, ale też swoje kosztowały, bo taki G-Space pamiętam, że kosztował około 400 zł.
3: Tak, on był droższy jakoś.
5: Mhm, on był droższy, ale on, na przykład ja go lubiłem dlatego, że on miał włącznik przesuwany. Mhm. Dzięki temu zawsze wiedziałem, czy on jest włączony, czy wyłączony, nie musiałem sprawdzać tego za pomocą programu. Oczywiście to wiadomo, że na każdym odbiorniku
3: pali się w też na początku chyba nie można było za pomocą programu nawet tego chyba dopiero potem w Lodestone'ie.
5: Nie, no to tylko nie, na zasadzie takiej, że albo...
3: Nie, aha, że w sensie, nie. Że włączyć, że rozumiem, czy się połączy, czy...
5: Tak, bo takie bardziej szczegółowe parametry, no to już w późniejszym etapie, na bardziej zaawansowanych odbiornikach. Ale pamiętam, że właśnie był cały wielki zakup, żeby dorwać tego G-Space'a, potem żeby kupić jeszcze sobie słuchawkę na Bluetooth, pamiętam też Nokia.
3: No właśnie, zawsze były te pytania, jaki odbiornik, jaka słuchawka?
5: Nawiązując do społeczności polskiej, to właśnie jedne z najbardziej popularnych pytań, jakie się pojawiały, to jaki kupić odbiornik, jaką kupić słuchawkę? No bo to był taki standardowy zestaw nawigacyjny. Właśnie, telefon, najczęściej wtedy jeszcze były jakieś Nokia 6600, 6630, później 6680 i tak dalej. No to na początku. No właśnie, odbiornik GPS, oto ten G-Space, albo później właśnie Nokia LD3W.
3: Jeszcze jakieś pamiętacie odbiorniki?
6: No takie, jeszcze był potem znane? Odbiornik Wintec, który miał taki nowszy chipset, taki sam, tak zwany chipset, zaraz o tych chipsetach troszeczkę powiemy, bo to była też taka ciekawostka, czyli ten układ, który służy właśnie do namierzania, można powiedzieć, naszej pozycji GPS, tak? Czyli ten układ, który analizuje naszą pozycję, zbiera tam dane z satelitów. Ten Wintec miał akurat taki chipset Ublox, który był, to jest taki sam chipset jak w nawigatorach, czyli w urządzeniach robionych przez firmę Migraf ówcześnie. No, każdy miał swoją specyfikę, każdy z tych chipsetów miał swoją jakąś tam specyfikę, czułość, a to ile satelitów widzi, a jakie informacje przekazuje. W Nokii LD3W był taki dosyć popularny chipset o nazwie SurfStar 3 i też taką dosyć cechą, która, że tak powiem, może negatywną cechą, pewną takim minusem tego SurfStara 3, w sytuacji, kiedy mieliśmy go zastosować do nawigacji pieszej, była kwestia tak zwana static navigation. To polegało po prostu na tym, że założenie jest takie, że odbiornik GPS zasadniczo używa się przede wszystkim do samochodów, tak, do nawigacji samochodowej. Takie jest było przeznaczenie rynkowe tego. Mało komu akurat w tamtych czasach przychodziło do głowy, że będą z tego korzystać osoby korzystające nie z samochodów, ale po prostu poruszające się pieszo. Jak wiemy, poruszanie się pieszo to nie jest szybka jazda samochodem, tylko maksymalnie gdzieś około 5-6 km na godzinę, chyba że biegniemy. Ale problem polegał na tym, że ze względu na to, że to była taka, powiedzmy, sytuacja, kiedy używany jest odbiornik GPS w samochodzie i samochód stoi na przykład na światłach, na skrzyżowaniu, wówczas pewne takie sytuacje, w których ta pozycja troszeczkę się przesuwa, tak? Bo tak naprawdę ta pozycja nie jest trzymana idealnie punktowo, ona sobie tak tańczy, powiedzmy, tak? O parę metrów w przód, parę metrów w tył. I też ze względu na to, na tą specyfikę systemu GPS, w tych odbiornikach zastosowano tak zwane static navigation, czyli prędkości poniżej tam 4-5 km na godzinę po prostu były traktowane jako nieprzesuwanie się, czy jako zero. Tak? To było oczywiście dobre w sytuacji, kiedy ktoś jechał samochodem, natomiast niestety było niedobre w sytuacji, kiedy ktoś poruszał się pieszo, ponieważ to są prędkości znacznie niższe i takie nagłe przeskoki na pozycji, albo w ogóle nie zareagowanie na to, że ruszyliśmy z miejsca, to powodowało, że nie udało się, po prostu nie było możliwości ustalenia pozycji. No i była cała w ogóle procedura z tym związana. Ja pamiętam, że kiedyś na jakichś angielskich stronach znalazłem całą procedurę wyłączenia tego static navigation w tych Nokiach LD3W. Trzeba było sobie jeszcze specjalne oprogramowanie do tego ściągnąć, podłączyć ten odbiornik do komputera i to też za pomocą Bluetootha i odpowiednią operację tam wykonać, która pozwalała na wyłączenie programowe tego static navigation. Oczywiście też trzeba było pamiętać o tym, że jeżeli powiedzmy bateria nam się rozładowała, to niestety to static navigation najczęściej wracało, tak? I trzeba było je ponownie znowu tam wyłączyć. Także sporo było roboty z wyłączaniem tej funkcji, ale pamiętam, że nasze środowisko w tych początkowych czasach żyło tym. Jak ktoś sobie kupił tą LD3W, to zawsze potem się pytał, jak to wyłączyć. Ja pamiętam potem, jak uruchamiałem polską stronę Loadstone'a, to taką instrukcję tam umieściłem i potem wiem, że dużo ludzi z tego korzystało.
5: Ze względu na problemy z tym static navigation na zagranicznej liście Loadstone'a, która też bardzo prężnie działała i ludzi z wielu krajów gromadziła, polecano też taki odbiornik firmy Royaltek. Pamiętam, on był do kupienia tylko w zagranicznym sklepie przez internet, można było go sprowadzić, ale właśnie on był bardzo czuły i bardzo dobrze działał, jeśli chodzi o właśnie rejestrowanie tras, o rejestrowanie takiego ruchu pieszego, i przydawało się to genialnie przy zapisywaniu współrzędnych przystanków autobusowych, tramwajowych, bo tak naprawdę właśnie od tego się chyba przede wszystkim zaczęło jakby propagowanie Loadstone'a, że jedziemy sobie autobusem, który nie mówi przystanków, chcemy wiedzieć, gdzie wysiąść, chcemy, żebyśmy zostali poinformowani na odpowiednio wcześnie przed naszym docelowym przystankiem, albo chcemy wiedzieć, jaki jest przystanek najbliższy, albo komunikaty rozmijają się z rzeczywistością, co zdarza się do tej pory. No i właśnie, co tu zrobić? No i Loadstone był takim lekarstwem przede wszystkim właśnie na taką sytuację. Więc tak mówimy o tych odbiornikach, może trochę żeśmy się na ich temat dość mocno rozgadali, ale to było tyle istotne, że właśnie im lepszy odbiornik, tym większa dokładność, tym lepsza czułość. I tak naprawdę te odbiorniki, jeżeli ktokolwiek jeszcze ma dzisiaj w domu, gdzieś tam stary, zakurzony, to jeszcze tak naprawdę nie oznacza, że zupełnie są nieprzydatne, bo ich można jeszcze użyć do innych aplikacji. I zobaczymy też, czy uda się w przyszłości je wykorzystać, ale na pewno nie ma, znaczy nie, warto docenić ich moc.
3: Czyli tak, wiemy mniej więcej już, jak działał na początkach i w ogóle jak działa Loadstone. Powiedzieliśmy o tych odbiornikach GPS. Ja tylko przypomnę, że można do nas zadzwonić na login na Skype o loginie tyflopodcast.net. To może coś więcej byśmy jeszcze powiedzieli, nie wiem, może Mikołaj, ty, jak wyglądał, co było na tej polskiej stronie Loadstone'a, o serwerze FTP i o tym aspekcie, o którym Przemku chciałeś powiedzieć, o tym aspekcie społecznościowym, o ważnych jakoś tam osobach dla, jeżeli chodzi o pozyskiwanie punktów, o wymianie punktów, jak to było kiedyś?
7: Stronę pamiętam właśnie też, jak ta społeczność zaczęła się wokół tej listy tworzyć, no to pojawiła się też potrzeba stworzenia strony, która no, byłaby dla osób, które nie posługują się językiem angielskim, takim źródłem informacji, no w ogóle co to jest Loadstone, jak go zainstalować na komórce, bo to też się nie robiło tak jak dzisiaj, że był jakiś sklep z aplikacjami, tylko pobierało się ze strony aplikacje i za pomocą kabelka przerzucało się to do telefonu i z poziomu telefonu się to instalowało. Był to taki proces, jeszcze też pamiętam, że też wszystko zależało od tego, jaka tam była też wersja Symbiana. Niektóre wersje Loadstone'a lepiej chodziły, drugie gorzej chodziły. No, strona przede wszystkim była informacyjna. Druga kwestia to była taka, że ja też tą stronę starałem się tak robić troszeczkę jak taka kopia lustrzana tego, co było na, przynajmniej na podstawowej wersji strony angielskiej. Pojawiały się też tam linki do rozmaitych narzędzi, które mogły pomóc użytkownikom Loadstone'a. To o narzędziach jeszcze za chwilkę sobie powiemy. No ale też były adresy, bo oprócz strony uruchomiłem również serwer. Serwer taki FTP, na którym użytkownicy mogli przechowywać swoje pliki, to znaczy dzielić się tymi plikami, tak? Plikami, które zawierały bazy punktów, tak? A to był ktoś na przykład z Warszawy, a to był ktoś z Poznania i to rozmaite bazy, bo te bazy były dzielone najczęściej na jakieś tam punkty zainteresowań, na punkty przystanków komunikacji miejskiej, jakieś tam kolejowe kwestie. Także było tego mnóstwo. Pamiętam, żeśmy zawsze z Przemkiem dyskutowali kwestie, jak to tam ma być zawsze uaktualniane, bo to też była taka kwestia, że iluś użytkowników miało dostęp do tego, swoje hasła, swoje loginy. No i zdarzały się takie sytuacje, w których na przykład jeden użytkownik pobrał jakieś punkty, jakieś tam chciał wrzucić, no i nieopatrznie przez to, że powiedzmy chciał przenieść cały katalog od siebie na serwer, no to psuła się struktura katalogów na serwerze, już gdzieś tam wcześniej przez nas, powiedzmy, nadana, tak? I zawsze były trochę boje o te kwestie, jak to robić, ale jak współdzielić, żeby to się nam nie zepsuło, nie zniszczyły się dotychczasowe zbiory. Także zawsze trochę administrowania z tym było, chyba pamiętasz, Przemku, prawda?
5: Tak, oczywiście. Ale punktów też było dużo i ludzie chętnie dzielili się swoimi punktami, to też pamiętam. No i tutaj przechodzimy do takiej kwestii, myślę, pozyskiwania w ogóle tych punktów. I tutaj nieoceniona rola Grześka Złotowicza, myślę, że się ujawnia, bo gdyby nie jego działalność programistyczna w kwestii Loadstone'a, to tych punktów mielibyśmy jakiś ułamek procentowy w porównaniu z tym, co tak naprawdę do tej pory jest i do tej pory, czego można użyć w innych nawet programach.
3: Bo pierwsze punkty, dobrze pamiętam, to właśnie tak jak mówiliśmy, to było to, że ktoś nagrał swoje, w cudzysłowie, tak. Zapisał gdzieś był, zapisał swoje trasy do szkoły, pracy, gdzieś tam, no i udostępnił to, czyli to było takie bardzo, no, z jednej strony potrzebne i dla kogoś ważne, ale bardzo też takie, no, gdzieś tam wyrywkowe, bo nie obejmujące tylko takie jakieś wycinki miejskiej, albo nie tylko miejskiej, rzeczywistości.
5: Dokładnie. Później pojawiła się jednak potrzeba jakiegoś usystematyzowania tego zbioru punktów i ogarnięcia nim terenu całej Polski. I wtedy właśnie Grzesiek Złotowicz wynalazł taki serwis poi.mobilne.net, który zawierał dziesiątki tysięcy punktów właśnie takich, które mogłyby się przydać. Nie tylko punktów typowo dla kierowców bynajmniej. Tylko, że tutaj był pewien problem techniczny. Polegał on na tym, że nazwy tych punktów w serwisie poi.mobilne.net były bardzo długie, a w Loadstone ze względu na ograniczenia tam silników, bazy danych i takich i wyświetlacza i innych rzeczy, mogły być tylko do 75 znaków. I trzeba było te nazwy punktów odpowiednio skracać i trzeba było to robić niestety ręcznie. W związku z czym Grzesiek uruchomił taką społeczną akcję przetwarzania tych punktów, bo oczywiście musiał zrobić odpowiedni konwerter z tego serwisu na postać taką, którą społecznie można było potem jakoś przerabiać i docelowo w formacie Loadstone'a zapisać, więc tutaj cały kunszt programistyczny się ujawnił. Natomiast no, sam tego robić nie mógł, więc potrzebni byli ludzie tutaj do wsparcia. Zaangażowało się aktywnie 17 osób, z tego co pamiętam, właśnie do tego projektu. Robota była żmudna, dosyć niewdzięczna i dosyć długo trwało, zanim ta baza mogła powstać. Trzeba było to wszystko też moderować, sprawdzać. Pamiętam, że się tym też zajmowałem, ale najwięcej tych punktów, z tego co pamiętam, właśnie przetworzył Andrzej Modrzewski, przetworzył Jan Gawlik, przetworzył Piotrek Perdek. Ale to naprawdę dzięki tym wszystkim osobom, które się zaangażowały w projekt, cała społeczność Loadstone'a miała dostęp później do kilkudziesięciu tysięcy punktów w formacie Loadstone'a zapisanych jako taka duża baza, gdzie naprawdę na terenie całej Polski można było się zorientować, gdzie jesteśmy i co jest w pobliżu. I niejedno ciekawe miejsce w ten sposób, pamiętam, odkryłem. Przy okazji pojawiło się później też kilka podcastów, które można znaleźć na naszym tutaj serwerze Tyflo Podcastu. Podcastów opisujących zarówno samo działanie programu Loadstone GPS na system Symbian, jak i towarzyszących mu narzędzi internetowych. No i tutaj te podcasty to Piotrek Witek tworzył, Rafał Kiwak, Hubert Meyer. Także tych podcastów jest chyba z 5, więc no, myślę, że ciekawostka. Jeżeli chodzi o narzędzia, to na pewno mogą się jeszcze przydać nieraz. Natomiast sam program, jak wyglądał, jak działał, no to już taka troszeczkę ciekawostka, ale bez tego na pewno wiele osób by mogło mieć jakieś problemy, żeby rozpocząć pracę z programem, a dzięki podcastom było im zdecydowanie łatwiej.
3: A to może powiedzmy trochę jednak, oczywiście no bez jakichś bardzo szczegółów, ale tak jak ten program działał, to znaczy jaka była... No ktoś już ma tę słuchawkę Bluetooth, ma odbiornik, wie mniej więcej jak się połączyć, uruchomić Loadstone i gdzieś tam połączyć się z GPS-em. I teraz jak ma tego programu używać? Chodzi mi o to właśnie, już zakładamy, że są te punkty gdzieś tam na serwerze albo ma je od kogoś. Jak to technicznie wyglądało właśnie na początku?
7: Idea jest taka, telefon oczywiście z klawiaturą, tak? Nie smartfon, tak jak dzisiaj, muskany paluchami, ale klawiatura numeryczna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, gwiazdka. No i pod tymi klawiszami, po uruchomieniu aplikacji, pod tymi klawiszami były odpowiednie, klawisze po prostu były skrótami do rozmaitych funkcji, tak? A tu naciśnięcie jednego klawisza powodowało sprawdzenie, jaką prędkością się poruszamy. A to naciśnięcie innego klawisza numerycznego powodowało informację o tym, ile satelitów widzi nasz odbiornik GPS, tak? Czyli to wpływało na naszą dokładność. Im więcej satelitów widział, czyli im z większej ilości satelitów była brana sygnał, tym było lepiej. Na przykład tam 7 na 9, 7 na 12, 10 na 12 to już było naprawdę super. Informacje o kierunku, tak? Druga kwestia, te telefony symbianowe, one też oprócz klawiatury numerycznej były wyposażone w taki joystick, można powiedzieć, czyli czterokierunkowy taki...
3: Nawigator, przycisk
7: tak, i
3: i enter na środku.
7: Naciskając
3: jakby taki.
7: Naciskając te klawisze, dostawaliśmy informacje o tym, czy jakieś punkty i w jakiej odległości są najbliższe od nas, przed nami, za nami, na prawo od nas, na lewo od nas, tak? Oczywiście trzeba było jeszcze pamiętać o tym, że ten kierunek jest zawsze ustalany w oparciu o naszą prędkość, tak? Jeżeli staliśmy w miejscu i w miejscu obróciliśmy się, załóżmy napięcie, tak? O ileś tam stopni w prawo, w lewo, no to taka zmiana tutaj nie była oczywiście anonsowana, ponieważ ani Lawson GPS, ani te odbiorniki GPS nie bazowały na kierunku za pomocą kompasu, tak? No i z tego względu trzeba było zawsze pamiętać o tym, żeby się poruszać, tak? Żeby iść, tak? Przynajmniej tam, takim no, niezbyt wolnym krokiem. No i można było sobie po prostu obserwować okolice. Oprócz tego można było za pomocą tych skrótów klawiaturowych wywoływać, zaznaczać dane punkty, aktywować je, no filtrować. No, też oczywiście pełno funkcji było przypisanych do menu. Za pomocą menu klawiszy F1, F2, które były właśnie na telefonach symbianowych, można było wywołać odpowiednie funkcje tam importowania baz danych, aktywowania baz danych, bo tak naprawdę taki proces, powiedzmy, wgrania bazy danych do telefonu, to nie była taka znowu łatwa sprawa, bo najczęściej się wymieniało za pomocą tak zwanych baz tekstowych. Te tekstowe się importowało do telefonu, wtedy ona się zamieniała tak zwaną bazę binarną. No i potem się te bazy aktywowało, no bo chodziło po prostu o to, że jeżeli się pobrało jakąś dużą liczbę punktów, to najczęściej tych punktów jest po prostu za dużo, za duży mętlik w tym wszystkim mamy, tak? I najczęściej te bazy się dzieliło po prostu na jakieś tam punkty, powiedzmy, tematyczne, tak? Jakieś, powiedzmy, bankomaty, właśnie przystanki autobusowe, przystanki kolejowe. Z takich punktów można było sobie złożyć własne trasy, wgrać je do własnej bazy, na przykład punkty należące tylko, na przykład dom praca, praca dom.
3: Czyli jakby bazy to były takie po prostu tematyczne rodzaje punktów, a trasa to była taka prywatna baza.
5: No nie do końca. Myślę, że nie. Baza to była po prostu, jak to czasami nawet niektórzy to mówili potocznie, mapa. No, czyli taki zbiór kolekcja punktów, tak, niezależnych od siebie zupełnie. Niekoniecznie tematycznych, bo to właśnie mogły być moje prywatne punkty, to mogła być jedna baza, tak? Druga to pozyskane przez kogoś, o czym też powiem za chwilę, przystanki komunikacji dla danego miasta, tak? Trzecia to mogła być jakaś w ogóle jeszcze inna, nie wiem, dowolna tak naprawdę. Natomiast punkty kontrolne tak zwane, czyli trasy, to był ciąg punktów, o których mieliśmy być informowani właśnie przy zbliżaniu się do tych punktów, taka właśnie bardziej typowo nawigacyjna, tak? Czyli to, wyselekcjonowane z bazy punkty, tak? Wyselekcjonowane z bazy punkty, ułożone w trasę.
7: No i jeszcze taka jedna ważna rzecz. Właśnie przez to, że Lawson jest programem typowo bazującym na punktach, tak? To tak naprawdę ten proces nawigacji odbywa się tak naprawdę w naszej głowie, tak? Czyli my, wiedząc, że jesteśmy w jakiejś odległości od punktu A, który jest na przykład na godzinie 10 i będąc w odległości tam 30 metrów od punktu B, który jest na godzinie 12, mogliśmy sobie mniej więcej zorientować się, jak jesteśmy w przestrzeni względem tych konkretnych lokalizacji. I trzeba podkreślić to, bo dużo nowych użytkowników Lawsona, którzy, powiedzmy, stawali się też właścicielami swoich smartfonów, GPS-ów i zaczynali korzystać z tego Lawsona, zawsze zadawało pytanie, a czy to mnie poprowadzi od punktu A do punktu B, tak po prostu, tak po ulicy. No i odpowiedź była po prostu prosta, nie. Dlatego, że jest to, mówię, typowo nawigacja bazująca na punktach i ten proces nawigacji tak naprawdę jest u nas po prostu w głowie i podkreślenie było zawsze takie, że to jest przede wszystkim rozwiązanie, w ogóle nawigacja GPS w przypadku osób niewidomych jest to rozwiązanie dla osób dobrze zrehabilitowanych, które dobrą mają orientację przestrzenną, używają czy to białej laski, czy to psa przewodnika, bo GPS jako taki, to już tak troszeczkę mówiąc bardziej ogólnie, nawigacja GPS, ona nam nie powie, czy my się na przykład potkniemy o jakiś krawężnik, wpadniemy w dziurę, czy wpadniemy na jakiś zaparkowany samochód. O tym nam GPS niestety nie powie, tak? Więc trzeba pamiętać o tym, że GPS jest pomocą w nawigacji, w orientacji przestrzennej, a nie coś, co nam zastąpi białą laskę czy psa przewodnika.
5: Chociaż, żeby oddać sprawiedliwość taką techniczną, to pojawiły się później narzędzia, które jeszcze bardziej ułatwiały tą nawigację i na przykład pozwalały na zarejestrowanie całej trasy tak, jak szliśmy, po czym przetworzenie jej na takie punkty kontrolne, takie punkty trasy, które stworzone zostały w miejscach, gdzie następowały zakręty. Dzięki temu mieliśmy trochę i z kierunkami typu teraz skręć w prawo i przejść ileś metrów, a teraz w lewo i znowu ileś metrów przejść. No to była taka namiastka trochę typowej nawigacji dla widzących. Taki trochę substytut, można powiedzieć, ale trzeba było się trochę pobawić, żeby taką trasę uzyskać. To też nie było nigdy automatyczne, ale do narzędzi jeszcze wrócimy. Ale niemniej tutaj się zgadzam z Mikołajem, że tak naprawdę miała być to pomoc bardziej do zorientowania się w terenie, niż typowa taka nawigacja, która wyznaczy nam trasę automatyczną od miejsca, w którym nigdy nie byliśmy, do miejsca, w którym nigdy nie byliśmy i to jeszcze w ogóle bez pozyskiwania jakichkolwiek punktów.
3: Ale na chwilkę tylko pozwolę sobie wybiec w przyszłość i zap-

0: tworzyć, jak to wyglądało?
1: W sumie na pewno wtedy telefony miały o wiele mniejsze zasoby, jeśli chodzi o pamięć, o procesor, więc było po prostu nawet nieopłacalne, żeby nie wiadomo jak wielkie bazy przechowywać. Właściwie do tej pory jest tak, że zaleca się wgrywanie baz terenu, który nas tak naprawdę dotyczy, czyli na przykład konkretnego województwa, czy jakichś tam przystanków, czy czegoś. No bo można wgrać całą Polskę i to się dało nawet wtedy zrobić, ale wiązało się to z dużym spowolnieniem działania aplikacji, no bo nie oszukujmy się, telefon miał zbyt dużo do roboty.
0: Mhm. To teraz proponuję, żebyśmy pomówili o tym, czym, bo powiedziałeś, tutaj się zwracam do Przemka, powiedziałeś przed audycją, że Lodestone ma takie, że Lodestone ma w sobie pewne cechy, pewne rozwiązania, których jak dotąd nie mają żadne inne, albo mają w inny sposób trochę, domyślam się, nie tak dobry twoim zdaniem jak Lodestone, że Lodestone ma pewne takie cechy, których inne aplikacje nie miały i właściwie nie mają. To opowiedz może coś więcej o tym i potem rozumiem właśnie przejdziemy do tych, bo to się jakoś tam wiąże z narzędziami, tak? Jeszcze tak, tymi, tak, o których szerzej powiem.
1: Pierwszą funkcją, o której już wspomniał Mikołaj, była możliwość od razu i bardzo szybko podczas poruszania się sprawdzić, jaki jest najbliższy punkt przed nami, za nami, po prawej stronie, po lewej. Właśnie na komórkach symbianowych robiło się to po prostu za pomocą wciśnięcia joysticka w odpowiednim kierunku. I ta funkcja, owszem, w programach teraz istnieje, ale na pewno tak szybko, tak sprawnie się jej nie wywoła. Inną taką funkcją na przykład, która już dawno była w Lodestone, a na przykład w Seeing Assistant Move, i to tylko na Androida, póki co pojawiła się dosłownie dwa miesiące temu, jest licznik podróży, czyli taka możliwość, dzięki której możemy sobie podczas poruszania się rozpocząć tutaj zliczanie przebytej odległości i czasu, w którym tę odległość przebyliśmy, no bo wiadomo, że GPS podaje namiary od punktu do punktu w linii prostej, więc on nie do końca musi być zgodny ze stanem faktycznym. A tutaj taki licznik podróży pozwala nam właśnie dokładnie stwierdzić, w jakim czasie i jaki dystans mogliśmy przejść. Z innych takich rzeczy, które mnie właśnie bardzo zaciekawiły, a w Lodestone były często używane, na przykład była możliwość symulowania lokalizacji, czyli wybrania dowolnego punktu jako punktu startowego, innymi słowy możliwość rozejrzenia się od jakiegoś miejsca dookoła i sprawdzenia, jakie punkty są zupełnie gdzieś tam wokół innego miejsca niż tak naprawdę miejsca, w którym jesteśmy. Czyli dzięki temu na przykład można było sobie sprawdzić bardzo łatwo, jaki jest najbliższy przystanek od jakiegoś tam konkretnego adresu, na przykład, nie, żeby wiedzieć, gdzie w razie czego trzeba wysiąść, nie? Albo żeby poszukać sobie zupełnie w innym mieście jakichś tam konkretnych obiektów, żeby wiedzieć, bo akurat jest to nam do czegoś potrzebne. Taką funkcją typowo nawigacyjną, której do tej pory nigdzie nie ma, jest podczas zbliżania się do punktu możliwość poinformowania nas o tym fakcie nie na ileś metrów przed, a na ileś sekund przed właśnie dotarciem do punktu. Jest to o tyle ważne, że bez względu na to, czy idziemy, czy jedziemy, program analizował zawsze prędkość, z jaką się poruszamy i odpowiednio wcześnie informował nas o punkcie. I nie musieliśmy się zastanawiać, czy mamy ustawione jakieś na przykład profile piesze, czy profile dla transportu publicznego, gdzie tu musimy mieć na tyle metrów, a tu na tyle. Tylko działo się to intuicyjnie, automatycznie, że bez względu, czy szliśmy, czy jechaliśmy czymś, mieliśmy takie same wyprzedzenie, jeśli chodzi o czas dotarcia do punktu i tyle samo czasu, żeby się przygotować na przykład na ten konkretny cel. Jeszcze z takich rzeczy, które mi przychodzą na myśl, są funkcje tak zwane astronomiczne, czyli informacje o różnych parametrach dotyczących Słońca i Księżyca, czyli można było sobie na przykład ustalić, kiedy będzie pełnia Księżyca, jeśli ktoś chciałby, albo na przykład sprawdzić, i to niekoniecznie właśnie tylko w naszej bieżącej lokalizacji, ale właśnie dzięki symulowaniu innych miejsc na dowolnym obszarze kuli ziemskiej, zobaczyć, o której godzinie będzie wschód czy zachód słońca. No taka niby ciekawostka, ale czasami może się przydać, jeżeli na przykład ktoś by chciał sobie pójść na taki zachód słońca i go sobie z kimś poobserwować, tak? Albo zrobić ładne zdjęcia nad morzem na przykład. No to mogło się przydać. Inna funkcja

0: taka dodatkowa, powiedzmy, możliwość nagrywania notatek głosowych, która też się czasami przydawała, zwłaszcza jeśli chodziło o to, jak ktoś nam podawał na przykład, nie wiem, instrukcje, w jaki sposób dotrzeć do jakiegoś konkretnego miejsca, jakieś bardziej szczegółowe, albo jakimi liniami jechać. Mogliśmy sobie takie notatki powgrywać do programu nawigacyjnego i potem łatwiej było to wyszukać. Ciekawą funkcją było też na przykład tak zwane zablokowanie punktu. Chodziło o to, że na przykład wyobraźmy sobie sytuację, w której poruszamy się autobusem i chcemy jednocześnie wiedzieć, mamy wczytaną trasę tej linii i chcemy wiedzieć, jaki jest najbliższy przystanek, na którym się zatrzymamy i gdzie on jest, jak daleko od niego jesteśmy, a właściwie jak daleko on jest od nas, ale chcemy też wiedzieć, jak daleko mamy do tego przystanku już zupełnie docelowego. I wtedy taką funkcją blokowania punktu mogliśmy sobie niezależnie od wczytanej trasy sprawdzić zupełnie, tak wybrać jeden taki punkt gdzieś odległy, na przykład właśnie docelowy zupełnie przystanek i dzięki temu wiedzieliśmy, gdzie jest ten najbliższy przystanek i gdzie jest przystanek, na którym tak naprawdę mamy wysiąść, ile tak naprawdę jeszcze mamy do przejechania. Mieliśmy pełną kontrolę nad całą sytuacją. W Loadstone też wprowadzono taką fajną możliwość, jak tryb uczenia. Taki tryb pomocy, w którym mogliśmy sobie po uruchomieniu wciskać dowolne kombinacje klawiszy, czy to właśnie z joystickiem, czy to z klawiszami tymi numerycznymi i sprawdzić, co dana kombinacja klawiszy wywoła, jaką funkcję. Dzięki temu łatwiej się było nauczyć programu, łatwiej było zapamiętać jego możliwości i funkcje. Bo owszem, z menu też dało się do tych funkcji dotrzeć, no ale wiadomo, że po to są skróty, żeby tych najpopularniejszych można było sobie użyć, a żeby je zapamiętać, to taki tryb uczenia bardzo się przydawał. No właśnie, jeszcze myślę, aha, wiem. Była też taka funkcja przydatna dla może węższej grupy odbiorców, ale konkretnie myślę o krótkofalowcach. Możliwość ustawienia czy ustalenia dla danej lokalizacji takiego właśnie identyfikatora, który krótkofalowcy sobie podawali, żeby określić właśnie swoje położenie i potem wpisywali je w odpowiednie tutaj te karty, które sobie wzajemnie rozsyłali, gdzie albo jak chcieli jakieś wywołanie sobie ustalić, można było wtedy podać, gdzie tak naprawdę jesteśmy, korzystając z tych krótkofalarskich terminologii. No to takie, to już była też kiedyś o tym audycja, to ci, co wiedzą, to wiedzą. Fajna była możliwość w Loadstone wysłania swojej pozycji przez SMS lub przez Bluetootha. I dzięki temu dwie osoby mogły się łatwo znaleźć, bo od razu było wiadomo, gdzie ktoś jest, jak daleko i w którym kierunku. Taką funkcją, która też była wyjątkowa dla Loadstone'a, było na przykład możliwość udostępnienia komuś swojego odbiornika GPS. Załóżmy, że kilka osób razem sobie gdzieś szło, ale tylko jedna z nich miała odbiornik, ale powiedzmy, no nie wiem, komuś się rozładował, a chciał też korzystać jeszcze dalej z programu, no to druga osoba mogła mu udostępnić sygnał swojego odbiornika. I dzięki temu ktoś też miał z programu dalej namiary, mimo że jego odbiornik już nie działał. Jak teraz robimy udostępnianie internetu hotspotami, tak wtedy można było udostępnić swój odbiornik.
1: A tymczasem mamy telefon. Patryk się do nas dodzwonił.
2: Witam.
0: A witam, witam.
3: Tam.
2: Ja chciałem się tak, bo tak mnie zaciekawiła ta audycja o tym Lowstonie i z jednej strony mówię, że żałuję, że już, że po pierwsze nigdy nie miałem takiej możliwości i prawdopodobnie już nie będę miał możliwości korzystania z Nokii Symbianowej. Żebym naprawdę nigdy w życiu z tych telefonów nie korzystałem i tak chciałem się dowiedzieć takich rzeczy, czy ten Lowstone, czy są jakieś w ogóle. Po pierwsze, czy ten Lodestone jakby na samego Symbiana, czy on jeszcze jest jakoś, bo to, że bazy są aktualizowane, to wiem, ale czy sam program, czy coś się dzieje z samym programem, czy raczej programiści już nic z tym nie robią i czy jakaś istnieje, czy coś słyszeliście, że jest jakaś szansa, żeby tego Lodestone'a jakoś wskrzesić, bo on był darmowy z tego, co wiem. No,
0: będziemy
2: do tego
0: o tym dojdziemy.
3: Mówić,
0: do tego
3: możemy
0: dojdziemy.
3: Ogólnie powiedzieć, troszkę możesz, Przemek, coś o tym powiedzieć, ale mamy to gdzieś tam w programie audycji, będziemy mówić i właśnie o tym, dlaczego Lodestone przestał być popularny i dlaczego właściwie obumarł, ale też dlaczego jest szansa na jego
0: reaktywację
3: w systemie właśnie, no już powiem, iOS, ale to pewnie pod koniec audycji, ale możesz tak, nie wiem, kilka zdań, Przemek, coś od razu tak tytułem odpowiedzi, coś.
2: Nie, no to jak to będzie powiedziane.
0: Wszystkie, będziemy jeszcze o tym mówić, ale wszystkie punkty, które w tej chwili możesz sobie zebrać, to zbieraj, jeszcze ci się przydadzą. Lodestone na iOS jak najbardziej powstaje. I
2: oby był darmowy.
0: Już może zachwycić. No, tego jeszcze nie wiadomo, ale o tym w ogóle też będzie prawdopodobnie osobna audycja. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to że Lodestone'em na iOS-a zajmują się ci sami ludzie, którzy zajmowali się Lodestone'em na Symbiana, także możemy oczekiwać porównywalnej, a właściwie myślę, że z racji o wiele wyższego postępu technologicznego, który się przez te kilka lat pojawił, nawet wyższej jakości produktu.
2: No to znaczy się tak, ja jeszcze chciałem powiedzieć taką rzecz, no bo to z tej strony z Grześka Złotowicza, tam gdzie są bazy dla Seeing Assista, tam też są dla Lodestone'a, widziałem jakieś punkty tak. Od niego tam.
0: O tym też jak najbardziej chcieliśmy powiedzieć jeszcze przy okazji pozyskiwania punktów.
2: Ale ja właśnie się chciałem zapytać po prostu, no bo tutaj tyle tych funkcji Lodestone fajnych ma na przykład, ale czy... bo popularnym jest Seeing Assistant Move, popularnym programem.
3: Bo na są przykład... inne tak, to wynika tak, z tego, że są inne systemy po prostu, że już mało kto używa systemu Symbian. Też Lodestone z racji pewnych problemów technicznych, jeszcze kiedy Symbian był trochę bardziej popularny, nie mógł być za bardzo, ogólnie mówiąc, rozwijany. I po prostu no, tak się stało, że używamy iOS-a i Androida i są aplikacje w jakiś sposób podobne, w jakiś sposób trochę inne, czasem przewyższające, czasem niedorównujące. Tak, tak?
2: Chciałem powiedzieć, ja po prostu chciałem, bo tutaj mówicie o takich fajnych funkcjach, która, no funkcja mnie zachwyciła, to, że można się dowiedzieć, jak się jest przed jakimś punktem tam w sekundach, że na przykład fajnie by było, gdyby na przykład, czy do Seeinga kiedyś coś takiego było za powiedziane, żeby coś takiego nie dodali.
0: Bo mnie na przykład to dwa lata temu proponowałem, tyle ci powiem.
2: Bo mnie w Seeingu na przykład irytuje jedna rzecz, jak na przykład sobie idę i słyszę, że punkt jest tam za ileś metrów, to czasami trudno jest wyczuć, jak się idzie, kiedy jest ten metr. Kiedy na przykład te jeden metr się minie i... Także ja bym też wolał taki właśnie mieć...
0: To znaczy tutaj jedno sprostowanie ci muszę dać, żebyś dobrze zrozumiał tę funkcję. Ona nie powie ci, że znajdujesz się 15 sekund przed punktem, tylko w momencie, kiedy ty będziesz 15 sekund, jakby kiedy program uzna, że biorąc pod uwagę prędkość, w której się poruszasz, masz jeszcze 15 sekund, aby dotrzeć do punktu, to wtedy po prostu zapiszczy ci konkretny alarm, który też poda ci odległość i kierunek do punktu, ale właśnie będzie ona oparta o czas twojego poruszania się. To w ten sposób ta funkcja działa.
2: A było to... A była nawigacja zakręt po zakręcie, czy...
0: Czy była w Lodestone'ie na Symbiana?
2: Mhm.
0: Tak, było, pośrednio była, właśnie dzięki narzędziom, które można było sobie dodatkowo za pośrednictwem konkretnej strony internetowej uaktywnić, można było wygenerować trasę, która zawierała wskazówki typowo związane z nawigacją zakręt po zakręcie. I to wtedy wyglądało trochę tak, jak nawigacja po zakręcie w Seeing Assistant Move, że znasz.
2: Naprawdę bardzo, bardzo ubolewam, że pozostaje mi tylko słuchanie, a nie mogę po prostu tego sobie wypróbować, bo
3: to zachęcam do dalszego. To zachęcam do dalszego słuchania audycji. Już dobrze. Wszystko, czy coś jest? Dobrze, to dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
3: Tak, my nie powiedzieliśmy jeszcze o takiej banalnej, ale też istotnej jakoś tam rzeczy, że też Lodestone dlatego taki stał się też popularny na świecie, bo to był pierwszy, jeden z nielicznych w sumie, bo przecież wtedy jeszcze nie było czytnika ekranu NVDA, program dla specjalistyczny dla osób niewidomych, słabowidzących, który był darmowy.
0: Mhm.
3: To też
0: alternatywą było urządzenie za 4000 zł, więc które działało na podobnej zasadzie i powstało zresztą troszeczkę później. No więc to też wiadomo, jest, że rozpopularyzował się Loadstone.
4: To jest bardzo ważna kwestia. No i open source, czyli że każdy ze społeczności, jeżeli się tam dogadał, też zgłosił swoje rzeczy, tak jak tutaj Przemek, tak, kwestie spolszczenia, jakieś nowe funkcjonalności się zgłaszało tam na listy i tak dalej. No, było to po prostu... Było to po prostu, no, ta społeczność naprawdę fajnie działała. To, co jeszcze tutaj Patryk przed chwilką powiedział, no, wymienił tutaj produkt na iOS-a firmy Transition Technology, czyli ten Sync Assist at Move, który w sumie tak naprawdę był jest takim trochę spadkobiercą po Loadstone, tak, bo... Mhm. Jak Loadstone się zaczął kończyć, może trochę warto by powiedzieć trochę o śmierci trochę Loadstone, ale takiej tej symbianowej, tak? Co się zaczęło niefajnego dziać? Mianowicie Nokia zaczęła tam tego symbiana w jakiś tam sposób rozwijać, ale pomalutku też zaczęła tracić rynek, ale Nokia zaczęła robić takie dosyć nietypowe wolty, mianowicie rozwijając symbiana w kolejnych wersjach zadziewało się tak, że niestety, ale aplikacje, które mogły być instalowane, kolejne wersje aplikacji, które mogły być instalowane i były generowane, bo tak naprawdę ta aplikacja była generowana takim specjalnym narzędziem dla deweloperów Nokii i ze względu na to, żeby uchronić potencjalnych użytkowników w ogóle aplikacji tworzonych na Symbiana przed wirusami, jakimś tam złośliwym oprogramowaniem i tak dalej, żeby mieć taką pełną kontrolę, Nokia deweloperom, że tak powiem, sprezentowała niestety coś, co można powiedzieć trochę dobiło tego Loadstone'a, mianowicie trzeba było, znaczy deweloperzy, którzy tworzyli Loadstone'a, musieli w tym narzędziu w pewnym czasie podpisywać specjalnym kluczem cyfrowym, specjalnymi kluczami cyfrowymi te aplikacje, tak? Z tego powodu ten proces potem musiał być przerzucony też niejako na użytkowników, tak? I był taki czas, kiedy no znowu się pojawiły specjalne instrukcje, tak? Jak sobie pobrać Loadstone'a, tą wersję niepodpisaną ze strony Loadstone'a od twórców i ją sobie podpisać, tak? Po pierwsze wygenerować certyfikat związany tylko z własnym telefonem, no i było znowu trochę tej roboty z tym, tak? No i to też można by powiedzieć, znowu był taki kolejny cios w tego Loadstone'a, a siłą rzeczy potem jak Nokia zaczęła tracić rynek i ludzie zaczęli przechodzić powoli na iOS-a, no to ten zmierzch Symbiana, zmierzch komórek symbianowych też spowodował w ogóle taką no, śmierć Loadstone'a. No i nie było po prostu rąk do pracy, pomysłów, jak tutaj uruchomić kwestię ewentualnego przeniesienia Loadstone'a na iOS-a. No tak jak tutaj przed chwilą powiedziałem, taką próbą polską, która jest gdzieś tam spadkobiercą, jest do pewnego stopnia Sync Assist at Move, który nawet w pierwszej wersji, mimo ekranu dotykowego iPhone'a, miał nawet specjalny układ przycisków ekranowych zrobiony dokładnie w taki sposób, w taki sam sposób, z takimi samymi funkcjami jak w Loadstone'ie. To się długo tam nie utrzymało. No ale teraz chyba można powiedzieć, Przemku, o tym, co się teraz dzieje tak naprawdę.
0: No tylko zanim jeszcze
1: to tego zanim dojdziemy... Powiecie, to odbierzmy może telefon od kolejnego słuchacza, bo mamy. Dobrze. Tym razem Grzegorz jest z nami.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
5: No, ja właśnie byłem użytkownikiem tego programu Loadstone'a. No i tak powiem, no, że byłem bardzo zadowolony z tego. No, i w dzisiejszych aplikacjach mi właśnie, no bo mam aż trzy. Mam GetHit, Here, GPS Nav4Blife, mam właśnie...
0: Na Androida.
5: Tak, Say Assistant Move na Androida też mam i jeszcze mam tego Dot Walkera. Wszystkie te trzy mam i no to jest taki paradoks, że w każdej jest coś, czego nie ma w innej. I to jest właśnie taki problem. Fajna opcja, która mi się podobała w Lodestone, była, że mierzenie odległości. Że na przykład mogłem sobie zmierzyć od punktu A, na przykład, nie wiem, od domu do sklepu, ile naprawdę tamtych metrów idę, czy tam kilometrów. A w żadnej, jak do tej pory, aplikacji nie ma. No. Słyszałem, że Lodestone ma być na iOS-a przed chwilą. Tak. Czy też coś na Androida coś tam szykują, czy tylko na iOS-a?
0: No, na Androida jeszcze nie, ale programiści jak najbardziej zaznaczają, że jeżeli ktoś chciałby tutaj to przeportować, przyłączyć się jakoś. Zresztą to samo mówili 3 lata temu, w momencie, kiedy pojawiały się pytania o Lodestone'a na iOS-a. Powiedzieli, że oni nie umieją na iOS-a programować, a jeżeli ktoś jest chętny, to proszę bardzo. Natomiast przez fakt wzrostu popularności urządzeń typu iPhone, no to w końcu się nauczyli programować i teraz już niedługo zobaczymy tego efektu. Natomiast zgadzam się z tobą, że właśnie Lodestone miał dużo takich funkcji, których gdzieś indziej już nie spotkamy. Sporo też próbowano uzupełnić, jakby wykorzystując maksymalne możliwości zarówno internetu, jak i samego urządzenia systemem Symbian, próbowano właśnie rozszerzyć funkcjonalność Lodestone'a o takie dodatkowe narzędzia, które jak najbardziej przybliżyłyby do idealnego programu, który zadowoliłby w miarę możliwości wszystkich. I o tych narzędziach za chwilę też opowiem.
5: Dobra. No to dziękuję.
3: Dziękuję bardzo. To tak, nim powiemy o tych narzędziach internetowych, a potem jeszcze będę miał jedno pytanie i pewnie potem o tym Lodestone'ie dla iOS-a, to może jak już powiedziałeś, Przemko, o tych funkcjach unikatowych dla Lodestone'a, to może powiedz coś jeszcze o rozwoju Lodestone'a w dalszych latach. Jakie tam istotne jakieś opcje zostały dodane i też jeszcze powiemy może o wbudowanych, o zmianie, w zmianach, jakie zadziały się w smartfonach, w tych nowych telefonach, a potem pojawiły się telefony z wbudowanymi odbiornikami GPS, z większą ilością pamięci, z jakimś tam lepszym zarządzaniem internetem. To pewnie też w jakiś sposób przyczyniło się do nowych wystawania tych nowości telefonicznych przez Lodestone w tych latach późniejszych, 2008-2009.
0: No tak naprawdę większość tych funkcji, które były kluczowe jakoś dla programu, już do tej pory wymieniłem, ale właśnie to, co mówisz, pojawiły się nowe urządzenia, system Symbian trzeciej generacji, później piątej, i to sprawiło, że program też się dodatkowo na te urządzenia przystosować musiał i się jak najbardziej przystosował. Pojawiły się urządzenia z wbudowanymi odbiornikami GPS, więc już nie tylko, nie było koniecznie trzeba mieć odbiornika zewnętrznego, chociaż szczerze powiedziawszy, to taki odbiornik zewnętrzny i tak lepiej się sprawdzał. Raz ze względu na swoją lepszą czułość, a przez to większą dokładność, a dwa przez fakt, że wtedy jakby pobór energii, jaki był potrzebny do nawigacji, rozdzielony był na dwa urządzenia. Więc telefon nie rozładowywał się aż tak szybko, jak miało to miejsce, podczas gdy używaliśmy tylko wewnętrznego odbiornika. Niemniej, jak najbardziej z tymi wewnętrznymi również działał. No i taką zmianą bardzo kluczową tutaj było wprowadzenie możliwości uaktywnienia takich narzędzi, które polegały na łączeniu się ze stroną internetową konkretną, z konkretnym skryptem i właśnie zwracania jakichś informacji, które mogłyby się użytkownikowi przydać. Na przykład najbliższego punktu z OpenStreetMap, najbliższego punktu z Google, najbliższego skrzyżowania jakiegoś z OpenStreetMap, albo najbliższego adresu według właśnie któregoś z tych serwisów. Także jeżeli ktoś nie miał czegoś w bazie swojej, to mógł już w tych nowszych telefonach posłużyć się dodatkowymi internetowymi narzędziami już z poziomu samego programu. Także to był taki kluczowy, przełomowy moment, jak również właśnie możliwość udostępniania baz, tras, ustawień, takich konfiguracji zaetykietowanych klawiszy, czyli na który klawisz robi co w Loadstone, bo to sobie można było też zmieniać. I te wszystkie rzeczy można było udostępnić innemu użytkownikowi.
3: Po Bluetoothie,
0: za pomocą Bluetootha, tak, za pomocą Bluetootha albo za pomocą maila i odebrać jako załącznik, jeżeli ktoś miał tak ustawione, też dało się to zrobić. Dzięki czemu łatwiej było na przykład komuś przygotować taką wstępną konfigurację, łatwiej było podzielić się punktami. Można było, tak jak już wspominałem, przesłać swoją pozycję SMS-em i od razu trafić do kogoś dzięki temu, a właściwie ktoś do nas mógł trafić. W każdym razie się namierzyć, co było bardzo istotne. Jak się na przykład szukało wzajemnie na dworcu PKS. No więc było tak dużo przydatnych tutaj rzeczy.
3: A taka ostatnia wersja Loadstone'a dla systemu Symbian, kiedy powstała? Pamiętacie może?
0: Tak, ostatnia wersja to była właśnie 0.74. W ogóle dwie były takie przełomowe, właśnie 72 i 74. No i 70 jeszcze taka była. Ale ostatnio to była w maju 2010 roku. To była taka oficjalna wersja. Później powstała jeszcze jedna, już taka nieoficjalna, troszeczkę na zasadzie skompilowania kodu źródłowego przez kogoś, kto tam troszeczkę się na tym znał, gdzie dodana była obsługa kompasu magnetycznego w telefonach typu Nokia E52.
3: I wtedy autorzy jakby już oficjalnie powiedzieli, że zawieszają dalszy rozwój programu?
0: Tak, ta wersja z obsługą kompasu magnetycznego już nie była oficjalnie dostępna na stronie.
3: A wcześniej właśnie po tej wersji z maja 2010 po prostu twórcy z tych powodów nokiowych, o których powiedzieliśmy, jakby zaprzestali rozwijać, tak? Właśnie.
0: Że tak naprawdę widać było po rozwoju, że tak od 2008 roku ten rozwój zaczął hamować. Był 2007 rok i potem tak naprawdę już 2008 i potem już pojawiały się raz na pół roku, raz na rok nowe wersje. Więc było to już widać, że to zmierzch. Natomiast no też z drugiej strony... No widać było też, że jest oczekiwanie na jakieś tam inne telefony, inne urządzenia, że ten rynek zaczyna się zmieniać.
3: To teraz proponuję, Mikołaj, żebyś opowiedział o tych, bo to ty chyba bardziej, tak? O tych narzędziach internetowych.
4: Tak, mianowicie narzędzia internetowe, które co do zasady miały wspomóc pozyskiwanie punktów, takie półautomatyczne albo automatyczne albo półautomatyczne, tak można by to nazwać. No bo tak jak żeśmy powiedzieli, tutaj była kwestia taka, no skąd pozyskiwać te punkty, są oczywiście dzielenie się tymi punktami, można z różnych tam projektów o których była mowa.
0: No jeszcze dopowiem.
4: Grzesiu Złotowicz, tak, poimobilne.net. Natomiast bardzo często pojawiała się sytuacja, kiedy albo chcieliśmy poznać współrzędne GPS dowolnego adresu, albo chcieliśmy na przykład w drugą stronę mieć możliwość przetworzenia danej pozycji GPS na najbliższy adres, tak? Czyli to się nazywa tak zwany geocoding, tak? Czyli jakby kodowanie naszej pozycji geograficznej. Oczywiście no, z wykorzystaniem jakiegoś źródła, które gdzieś tam przypisane adresy do danych współrzędnych GPS ma. No i tak źródłem no, największym, no i nadal największym, że tak powiem, no, są mapy Google'a. Tak? Tylko mapy Google'a są zasadniczo aplikacją no, graficzną, tak? Natomiast Google udostępnił dla deweloperów, dla twórców aplikacji tak zwane własne API, czyli możliwość zadania odpowiedniego programistycznego pytania, wysłania odpowiedniego pytania do systemu z, na przykład z adresem i w zwrotce otrzymania na przykład współrzędnych GPS. Oczywiście Google też ma to, oczywiście tam różne oczywiście zastrzeżenia, tam licencyjne, żeby to nie było też wykorzystywane do odpytywania tych, tych Google co chwileczkę, tak jakby do nawigacji takiej na żywo. Natomiast do czego to się przydawało osobom korzystającym z Lodestone'a? Mianowicie, no powiedzmy, dostaliśmy jakiś punkt, na przykład jakaś przychodnia, tak? Przychodnia, no nie wiem, ortopedyczna ma taki konkretny adres. Niestety, takiej przychodni ortopedycznej w tych bazach punktów nie ma. No i jedyne miejsce, które wie, jakie są współrzędne tego, to mapy Google. No i teraz był problem taki, aby stworzyć narzędzie, które potrafiłoby za pomocą no, prostego formularza na stronie internetowej, to narzędzie pozwoliłoby na przykład właśnie na wpisanie dowolnego adresu i w zwrotce otrzymania współrzędnych, a najlepiej jeszcze pobrania ich w formie pliku ze współrzędnymi w formacie Lodestone'a tekstowym. Tak? No i pamiętam, że takie narzędzia powstawały też na angielskiej stronie. Ja potem troszeczkę w ramach takiego trochę uczenia się języka PHP udało mi się taki skrypt mały napisać, który pozwalał na właśnie na wpisanie w formularzu zapytania o adres i ten adres został pozyskiwany z Google'a i w zwrotce otrzymaliśmy współrzędne, które można było sobie pobrać za pomocą aplikacji na komputer i potem wgrać ten pliczek do telefonu. Ja pamiętam taką ciekawostkę, wam też powiem, jak to narzędzie gdzieś tam udostępniłem, to po jakichś 3 miesiącach zdarzało mi się obserwować bardzo duże obciążenie serwera. Okazało się, że gdzieś tam z Rosji jakieś automaty mi się włamywały i próbowały masowo generować przez to moje narzędzie współrzędne punktów GPS. Tak? Ja musiałem, pamiętam, do administratorów serwera tam pisać o prośbę o blokowanie na przykład jakichś adresów IP, z których te zapytania były. Nie? To już tak mówię jako taka trochę ciekawostka. Natomiast tych narzędzi tak naprawdę było kilka. Były też narzędzia, tak jak Przemek wspomniał, które z pliku drogi potrafiły nam to zamienić w sposób automatyczny na taką listę punktów z opisami i w tych opisach znajdowały się informacje o tym, gdzie należy skręcić w lewo, w prawo i tak dalej. Także tych narzędzi było sporo.
0: No, tych narzędzi było sporo, tak, te, o których ty stworzyłeś, pamiętam, bardzo je lubiłem, ponieważ ono było zoptymalizowane dla urządzeń właśnie mobilnych i można było nawet bez komputera gdzieś tam sobie z tej Noki wygenerować współrzędny dla danego adresu, tak, więc ono było dobre.
4: Problem, tam jeszcze był taki problem, to też warto o tym wspomnieć. Lodestone przyjmował pliki tekstowe, które były zakodowane w formie Unicode, tak? Czyli Unicodu, tak? To były pliki UTF. I problem polegał na tym, że no, edycja zwykłego pliku w notatniku Windowsowym, tak? Najczęściej powodowała to, no, że plik był zapisywany z kodowaniem albo kodowaniem Windows, albo mówimy tutaj o polskich znakach, tak? Kodowaniem Windows albo kodowaniem tam powiedzmy ISO. I nie zawsze to powiedzmy zapisanie takiego pliku i wciągnięcie go do Lodestone'a powodowało albo błąd, albo na przykład krzaki w polskich literkach. Natomiast też był właśnie taki problem, że ten notatnik, od której tam wersji Windowsa miał możliwość zapisu do Unicoda, zapisywał to z jakimś tam nietypowym chyba, nie wiem, nazwijmy to błędem, tak? Ale to błędem takim, który uniemożliwiał najczęściej importowanie dużych ilości plików do Lodestone'a. Po prostu import się nie udawał, 0 plików zaimportowanych i na tym się niestety kończyło, dlatego polecane też wśród użytkowników były inne notatniki, tam Notepad++, które lepiej obsługiwały to kodowanie unikodowe. I to, co przed chwilą Przemku powiedziałeś, właśnie ja to narzędzie też tak zoptymalizowałem, żeby wygenerowywany plik, który można było bezpośrednio do telefonu skopiować, mógł być bezpośrednio z telefonu zaimportowany znaczy bezpośrednio na telefon, zaimportowany z starego telefonu, czyli wystarczyło wejść telefonem za pomocą przeglądarki telefonu na tą stronę z tym narzędziem, które przygotowałem, wpisać ten adres, nacisnąć przycisk tam dalej i w odpowiedzi dostawaliśmy ten plik i plik można było bezpośrednio z poziomu telefonu zaimportować do Lodestone'a. To było o tyle istotne, że czasami zdarzały się sytuacje takie, no kiedy no nie mieliśmy dostępu do komputera, byliśmy po prostu gdzieś w terenie, tak, a chcemy szybko się zorientować, jakie są współrzędne danego punktu adresowego, do którego adres dostaliśmy przed chwilą, na przykład od kogoś przez telefon, na przykład, tak?
0: Tak, dokładnie. I też takim ciekawym narzędziem, które się pojawiło, które też Grzesiek Złotowicz stworzył, było narzędzie umożliwiające uzyskanie typowych wskazówek nawigacyjnych od punktu do punktu, właśnie z takimi instrukcjami nawigacyjnymi, typowo nawigacja zakręt po zakręcie właśnie od Google. I też działające na zasadzie umożliwiającej korzystanie z poziomu samego telefonu. To było takie najbardziej zaawansowane z tych narzędzi online, ponieważ ono pozwalało na taką już maksymalnie nawigację zakręt po zakręcie z najlepszego źródła, bo z Google'a, które było tutaj bogate w te punkty i w instrukcje nawigacyjne szczegółowe, no można było korzystać. Dużo było też takich narzędzi na stronie projektu lodestonegps.com i do tej pory te narzędzia są i są aktywne. Jeżeli ktoś jeszcze ma takie bazy punktów lodestone'owe, może sobie sprawdzić. Były narzędzia, które, tak jak już powiedziałem, sprawiały, że Lodestone mógł wykorzystać maksimum możliwości technicznych właśnie. Czyli można było na przykład, tak jak już Mikołaj powiedziałeś, uzyskać współrzędne konkretnego adresu. Można było zrobić odwrotnie, wpisać współrzędne i dowiedzieć się, jakiego adresu dotyczą. Można było uzyskać z równie popularnego serwisu OpenStreetMap, który wtedy zaczął się jakby dopiero popularyzować, ale już został przez twórców Lodestone'a jakoś zauważony. No właśnie, można było sprawdzić sobie, pobrać punkty dla konkretnej okolicy właśnie z tego serwisu. A tych punktów też już było wtedy dość sporo. Można było nawet przekonwertować punkty ulubione z programu Nokia Maps, który na Symbiana również funkcjonował, właśnie do formatu Lodestone'a. Można było przekonwertować punkty z naszego nawigatora firmy Migraf do formatu Lodestone i też sobie tych nawigatorowych baz, na przykład pozyskanych od kogoś, używać. Można było, tak jak już tutaj mówiliśmy, uzyskać informacje o tych zakrętach na przebytej przez nas trasie. Przeanalizować sobie taką trasę pod względem tego, czy dobrze nam się zarejestrowała, czy dobre były warunki podczas rejestrowania takiej trasy. Można było sobie wczytać bazę i wczytać taki nasz ślad, jak szliśmy, i w ten sposób wygenerować takie wskazówki nawigacyjne na zasadzie skręć w prawo do punktu, który mamy sobie w bazie na przykład. Można było bazę jakoś tam porządkować, przetwarzać, układać w innej kolejności te punkty. Można było sprawdzać odległość i kierunek od jednego punktu z bazy do drugiego właśnie za pomocą innego narzędzia. Także naprawdę tych narzędzi było sporo i one powodowały, że jeżeli tak porównać ich funkcjonalność z tym, co teraz mamy, to tak naprawdę one wyprzedzały o te kilka lat całą technologię.
3: Jednak Lodestone nie był programem, mimo że był programem bardzo popularnym wśród osób niewidomych, no właściwie na całym, można tak powiedzieć, na całym świecie?
0: Tak, można, bo on został przetłumaczony, tak jak już wspominałem, na 23 języki, w tym takie odległe od nas, jak jakiś chiński, powiedzmy, jak również języki europejskie, ale no naprawdę przez to, że działało to wszystko w formacie Unicode, to w każdym języku mógł ten program zostać przetłumaczony i naprawdę ta społeczność też międzynarodowa, widać było, że z różnych krajów się odzywała na liście zagranicznej.
3: I mimo, że program był bardzo popularny, to nie był przez wszystkich lubiany ze względu chyba na jednak jego trochę trudność obsługi, a trochę też wiedzę, którą trzeba było mieć, żeby tego programu efektywnie, dobrze używać. Bo i to może jakbyśmy mogli też powiedzieć o tym właśnie, jakie były główne, jakby to powiedzieć, zarzuty, zastrzeżenia wobec Lodestone'a i co w zamian. No bo w zamian były te urządzenia, w Polsce był nawigator, na zachodzie mieliśmy
0: Trekkerbreeze
3: i to takie francuskie jeszcze jedno urządzenie, teraz nie pamiętam, jak ono się nazywa. Kapsum. Jakiś taki, tak, coś takiego było. No i mieliśmy potem w telefonach symbianowych coś, co się nazywało Wayfinder, tak?
0: Dobrze,
3: Wayfinder Access. To powiedzmy tak, cofnijmy się do tamtego czasu i powiedzmy właśnie, jak to wtedy było, tak bardzo, bardzo, bardzo ogólnie, jakie były główne zarzuty wobec Lodestone'a i właśnie co w zamian, jak to można porównać.
0: Zarzucono Lodestone'owi, że ma skomplikowany interfejs i bardzo dużą ilość ustawień, z którymi nie wiadomo, co zrobić tak naprawdę.
4: I że jest trudny dla takich
0: początkujących.
4: Dla początkujących.
0: Chociaż prawda była taka, że jeżeli ktoś to opanował, to naprawdę potrafiło się to bardzo zwrócić, jeśli chodzi o użyteczność. Natomiast no, trochę trzeba było poświęcić. To nie był program taki jak Wayfinder, w którym wpisywało się tylko adres, do którego chcemy iść. Program nam generował od razu wskazówki.
3: No właśnie, bo też nie tylko trzeba było mieć wiedzę jaką taką o nawigacji, w ogóle rozumieć też te pojęcia lodestone'owe typu bazy, punkty, trasy, jakieś tam wczytywanie, ale jeszcze przynajmniej na początku mieć tą jakąś taką ogólną wiedzę o funkcjonowaniu internetu, typu właśnie narzędzia internetowe, strona internetowa, pobranie z serwera FTP. To był też dla wielu osób jakiś tam problem, jak się zalogować na serwer FTP, co to w ogóle, znaczy nie było to, niby nie było to niezbędne, chociaż, bo można było tam mailem coś dostać, jakieś punkty, ale no, jeżeli ktoś powiedział, no są na serwerze FTP, to sobie pobierz, no to aha, no co, a co to jest FTP, a jak to, jak się do tego w ogóle dostać, bo jeszcze jakieś hasło, coś, także tych, no gdzieś tam z jednej strony średnio zaawansowani, albo zaawansowani użytkownicy już korzystający z internetu mogli sobie bez problemu z tym programem po przeszkoleniu jakimś tam poradzić, ale no mógł on rzeczywiście dla wielu stanowić jakiś tam myślę problem, żeby sobie te punkty jakby logicznie poukładać i osiągnąć rzeczywiście to, co chce. Co to chce?
0: Z drugiej strony znam wiele osób, które no nawet miałem taką sytuację, pokazywałem zupełnie inne rozwiązanie nawigacyjne niż Lodestone komuś. Ktoś mi się pyta, czy tak naprawdę tego na co dzień używasz? A ja mówię, no na co dzień używam czegoś innego, a pokaż, co to jest. Pokazałem Lodestone'a, ustawiłem go komuś, pokazałem, jak ja z tego korzystam i on jest do tej pory w miarę możliwości chyba używany jeszcze, więc tak naprawdę można było się z tym programem zaprzyjaźnić, tylko właśnie ten pierwszy etap na pewno był tutaj istotny, żeby kogoś poprowadzić, tak? I po to była nasza strona, po to był ten serwer, po to było całe wsparcie, ale mimo wszystko
3: a czy zauważyliście,
0: wydaje mi się, że popularny był.
3: A zauważyliście jako społeczność, że kiedy, bo nie wiem, nie pamiętam, to był chyba 2007-2008, kiedy tak dość nagle się ten Wayfinder w Polsce pojawił, czy zauważyliście, że w miarę pojawienia się Wayfinder Accessa zmalało jakoś drastycznie zainteresowanie nowych użytkowników Lodestone'em, albo starzy użytkownicy Lodestone'a przeszli na Wayfindera?
0: Raczej eksperymentowali z tym Wayfinderem, poza tym nie oszukujmy się, że on cenę też miał dosyć taką wysoką. I w porównaniu z Lodestone'em, na którego nawet przy kosztach odbiornika i słuchawki to było o wiele mniej do wydania niż w przypadku Wayfindera. No to właśnie, w Wayfinderze teoretycznie wyglądało wszystko prościej, ale też ludzie mówili, że nie zawsze ich prowadził tak, jak oni by chcieli i czasami
3: tak,
0: woli...
3: Bo on też jakoś tych map nie miał, dobrze kojarzę, że te mapy tak, nie były jakieś super dokładne.
0: Dla terenu Polski też nie były takie super dokładne i też pobieranie map takich, żeby mieć je zawsze w telefonie, no bo tutaj też warto podkreślić, że takim założeniem Lodestone'a było to właśnie na początku, że ktoś nawet może nie mieć internetu, ale żeby mógł korzystać z programu. W Wayfinderze internet musiał być zawsze, a nie był jeszcze wtedy jakiś tak może super tani, może też właśnie, nie wiem, czy w Szwecji, tam gdzie został stworzony, czy gdzieś w krajach tutaj Ameryki Środkowej, on ładnie działał, bo miał te mapy bogatsze, częściej aktualizowane, natomiast u nas to różnie z tym bywało. Zdarzało się, że ludzie się, owszem, na początku może zachwycali Wayfinderem, a potem albo mieli obydwa programy, albo jednak wracali do Loadstone'a, bo było więcej punktów, bo dokładnie pokazywało, gdzie one są, bo ktoś się nauczył takiego narzędzia, które mu generowało trasy i było jakoś tam bardziej przyjazne. No i tak to różnie chyba bywało, aczkolwiek sam używałem Wayfindera, no bo chciałem go poznać. On też się skończył i to szybciej niż Loadstone.
3: No tak. Więc A drogie, bo drogie, ale rozwiązania sprzętowe, mam na myśli jakby filozofię, tak króciutko, nawigatora, tego francuskiego Captain, tak, i amerykańskiego urządzenia firmy Humanware, przepraszam, nazwam ich chwilowo.
0: Tracker Breeze.
3: To tak, one działały jakby, czym one się, one działały wszystkie bardziej też na jakichś mapach były oparte niż,
0: to znaczy,
3: niż na, nie, nawigator, no nie podobnie.
0: Nawigator też tak naprawdę oparty był o punktach, które były nazywane co prawda mapami, ale to były punkty tak jak w Loadstone, zgodzisz się ze mną, Mikołaj?
4: Ale porównujesz...
0: Nawigator i Loadstone, że tak naprawdę zasada prowadzenia była
4: zasada
0: podobna.
4: Zasada jest ta sama, tylko że nawigator miał trochę bardziej rozbudowaną klawiaturę poza te 1, 2, 3, 4, 5, 6, nawet taki trochę nietypowy układ tej klawiatury. I to było trochę może minusem dla osób, które by chciały tak sobie podobnie to obsługiwać.
3: No, natomiast bardzo trudny interfejs, taki dziwny.
0: Tak, bo w Loadstone było menu, to też była jego przewaga.
3: Tak,
0: tak. Nawigatorze trzeba było się nauczyć, tak jakby wszystko było oparte na skrótach. Trzeba było się nauczyć, że nie wiem, B gwiazdka 8 to coś tam robi, nie?
4: Tak.
0: I to nie odstraszało też użytkowników.
4: Tak, często. Ale prawda jest też taka, że przynajmniej znane mi osoby, które sobie cenią nawigatora i posiadają, tak, no to w takich zastosowaniach bardzo czasami ekstremalnych. Mam kilku znajomych, którzy też na morzu sobie chwalą akurat nawigatora. No to dla nich jest to dlatego rewelacja, ponieważ mogą go obsłużyć nawet przez kurtkę, tak? Czy tam przez sztormiak, tak? Bo ma bardzo wysunięte te przyciski i jest bardzo taki tam, nawet taka wersja jest jakaś tam nawet trochę uszczelniona. I można to obsługiwać w takich bardzo ekstremalnych warunkach, w przeciwieństwie do smartfona.
0: No chociaż tutaj wam się przyznam, że na rejsie zobaczyć morze miałem okazję sterować jachtem właśnie przy użyciu Loadstone'a. Co prawda nie było możliwości, żeby co kilka sekund automatycznie odczytywany był kurs, ale no, mogłem sobie ten kurs samemu sprawdzać i było, nawigowało mi się całkiem przyjemnie. Tak samo no, kiedyś miałem okazję w samolocie również na odbiorniku zewnętrznym sprawdzić, że lecimy 800 km na godzinę i jesteśmy na wysokości 10 tysięcy metrów. Także
3: bo nawigator też zawsze się szczycił tym takim dużo lepszym niby tym ubloksem, tak? Tym układem właśnie, tym chipsetem, tak? W odbiorniku GPS, że on jest taki najdokładniejszy w stosunku do tych, no ale też powiedzieliśmy potem, że ten WinTek też miał w sumie jakiegoś takiego
0: nie
3: samego.
0: Nie miał ten sam chipset, ale przyznam szczerze, że mnie nie zachwycił ten WinTek, jeśli chodzi o dokładność. Mnie zachwycił inny odbiornik, który pojawił się troszeczkę później i też można było go kupić za granicą. To był odbiornik właśnie na tym chipsecie MTK, takim nowszym, który na więcej pozwalał i który Loadstone też wspierał. I to był odbiornik, do którego na przykład można było wgrać część danych takich geograficznych, dzięki którym o wiele szybciej łapało sygnał. To był odbiornik, który miał o wiele lepszą dokładność niż te Royal Techy nawet, o których wspominałem. I to już przez...
4: Blue coś tam chyba nazywał.
0: Nie, on się nazywał... O widzisz, no przed chwilą miałem to na myśli, kurczę, zaraz przypomnę, co ci powiem. Kustarz BTQ818XT. O, właśnie. To był taki odbiornik. I on był nawet... On nawet miał takie tryby odświeżania pozycji, więc nawet w samolocie można było go używać. I się wyrabiał z rejestrowaniem całej trasy. Natomiast tu można było go użyć i w kurtce, i w plecaku, i gdziekolwiek, i nigdy tego sygnału nie tracił. W pociągach nie tracił sygnału. Także był naprawdę pod względem czułości, myślę, genialny.
3: A z kolei te rozwiązania tamte inne, zagraniczne i francuskie i Tracker Breeze, one tak trochę jak Wayfinder, one na mapach.
0: Wayfindera, bo jest oparty na wgranych mapach, tylko że Tracker właśnie ma wgrany je na karcie pamięci, nie to, że z internetu. Natomiast też to są takie dane nietypowo punktowe. Oczywiście punkty swoje można było dodawać i w Wayfinderze, i w trackerze. Natomiast tracker był oparty typowo na mapach, które jakoś tam odpowiednio było przetwarzane. I dlatego mieliśmy więcej może informacji w trackerze czy w Wayfinderze o jakichś konkretnych skrzyżowaniach i wzajemnym położeniu skrzyżowań, o siatce ulic i tak dalej. Więc to troszeczkę bardziej bym te dwa rozwiązania zestawił razem.
3: No tak, i powiedzieliśmy już o tym właściwie, dlaczego Lodestone był tak dobry, dlaczego jego użytkownicy mogli mieć jakieś tam obawy, co się stało potem z Lodestone'em. No, Lodestone'a właściwie dobrze, myślę, możemy, jeżeli mamy odbiornik, mamy telefon, znaczy inaczej, jeżeli mamy telefon z Symbianem w miarę nowy, to on już ma odbiornik, albo jeżeli mamy zewnętrzny odbiornik, no to właściwie rozumiem, że Lodestone'a w dalszym ciągu możemy używać i telefon Symbianowy jako taki GPS nam może dalej służyć, prawda?
0: Jak najbardziej. Co więcej, są aktualizowane nadal zbiory punktów, z których możemy korzystać, i tych punktów w tej chwili razem dla zarówno Polski, jak i różnych krajów za granicą jest już 5 milionów. Także są to niesamowite ilości punktów. Oczywiście nie namawiam do wgrywania 5 milionów punktów naraz, znaczy do uaktywniania może, ale chodzi mi o to, że to jakby te bazy żyją dalej swoim życiem i mogą być wykorzystywane też w innych programach. I tutaj właśnie na stronie gps.zlotowicz.pl, no tu właśnie Grzesiek Złotowicz cały czas tę konwersję punktów z serwisu ump.paw.pl prowadzi i te punkty są co kilka miesięcy uaktualniane i naprawdę jest ich dużo. Czasami zdarzało mi się również, że trafiałem na punkty, których nie mogłem znaleźć ani w Google, ani w OpenStreetMap. I nieraz uratowały mi życie właśnie te punkty z UMP. Także jeżeli ktoś jeszcze ma Lodestone albo inne, tutaj nawet wspomniane przez przedmówcę dzwoniącego do nas, narzędzia typu DotWalker, typu właśnie Seeing Assistant Move, tych punktów również można użyć. I tutaj wielkie podziękowania dla Grześka Złotowicza za w dalszym ciągu trzymanie tego projektu w gotowości i rozwijanie go nadal.
3: A jak to jest waszym zdaniem, czy z racji tego, że interfejs dotykowy przy całej jego lekkości, szybkości, uniwersalności no jest wolniejszy od klawiszy, czy dalej jakby ta nawigacja typu Lodestone, typu telefon z klawiszami i systemem Symbian sprawdza się waszym zdaniem lepiej niż te rozwiązania właśnie androidowe i iPhone'owe? Już nie chodzi mi nawet o funkcję, tylko o taką lekkość, szybkość obsługi, właśnie o interfejs.
0: Myślę, że zależy od tego, jakich funkcji chcemy użyć, bo niektórych, tak jak już wspominaliśmy, to sprawdzanie, który punkt jest przed nami, za nami, po lewej, po prawej, za pomocą joysticka wiadomo, że łatwiej było wykonać na Lodestone, tak? Ale programy te oparte na interfejsie dotykowym też zostały tak przystosowane, żeby jakieś najczęściej używane funkcje znajdowały się w zasięgu ręki, dosłownie, żeby łatwo można było sobie do nich dotrzeć, tak, bez jakiegoś wielkiego klikania. Więc myślę, że to też jakby jest brane pod uwagę przy tworzeniu takich aplikacji. Że wyszukiwanie punktów, zapisywanie, nie wiem, swojej pozycji, sprawdzenie jakichś parametrów naszej podróży czy najbliższych punktów, to takie rzeczy generalnie zawsze starają się być na wierzchu. Mhm. Więc ta obsługa nie jest przez to jakoś znacznie bardziej uciążliwa niż w przypadku Lodestone'a. Jednak mimo wszystko no wiadomo, że twórcy starają się jakoś się uprzyjemniać.
3: No tak.
0: I fajnie, że tutaj ktoś do DotWalkera wspomniał, bo on jest też takim następcą Lodestone'a, myślę.
3: Na Androida.
0: Tylko, że na Androida i właściwie, żeby go porównać, żeby to porównać, myślę, że tylko Lodestone z tymi wszystkimi narzędziami mógłby się z DotWalkerem równać, a mimo to, no tak naprawdę już te narzędzia były kilka lat temu dostępne i już mieliśmy te funkcje, ale tutaj w DotWalkerze wiadomo i dzięki temu, że w smartfonie więcej można zrobić, no te OpenStreetMap czy Google już mamy na podorędziu i nie musimy nawet sięgać do komputera, więc jest o tyle fajniej.
3: A co z Lodestone'em na iOS? Bo gdzieś tam to już troszeczkę padło, powiedzieliśmy,
0: nie,
3: że
0: jest to bardzo wyczekiwany temat.
3: Tak, bardzo wyczekiwana
0: aplikacja, bo nie ukrywam, że...
3: Jak to się w ogóle stało?
0: No właśnie stało się tak, że ludzie zaczęli tęsknić za Lodestone'em, co by nie patrzeć. Jednak tak jak tutaj kolega nawet powiedział, który dzwonił do nas kilkanaście minut temu, że brakuje mu niektórych funkcji, które były w Loadstone, że jest kilka aplikacji nawigacyjnych, ale żadna nie daje wszystkiego. A Loadstone i twórcy Loadstone'a tak naprawdę bogaci w doświadczenie tego, co robili do tej pory i tego, co do tej pory się na rynku dzieje, bo widzę, że są zorientowani i w Dotwalkerze, w Seeing Assistant Move, i w Blind Square'ze, i w innych aplikacjach, także obserwują ten rynek, wiedzą, co można by zrobić. Właśnie nauczyli się programować na iOS-a, bo uznali, że iPhone jest najbardziej taki przyjazny pod względem dostępnościowym, no i chcą tutaj Loadstone'a znów uaktywnić, zreaktywować, wypromować. Tak naprawdę ten Loadstone jest tworzony już od roku. Zbierane są fundusze na rozwój tego przedsięwzięcia. No, na razie kilkaset dolarów zebrano z kilku tysięcy, a mimo to po roku aplikacja już jest, już od 27 października zaczynam ją testować. Aplikacja jest już przeze mnie spolszczona, także znowu postaram się, żeby język polski był pierwszym, który się pojawi również na iOS-ie. Co kilka dni wychodzi, właściwie nawet codziennie wychodzą nowe wersje z różnymi poprawkami. I już w kilka miejsc mnie ten Loadstone zaprowadził. Nie ma jeszcze wszystkich funkcji, które posiadał Loadstone na Symbiana, ale też postaram się, żeby były wdrożone w nim te funkcje, które były do osiągnięcia poprzez użycie narzędzi online czy offline. No bo w końcu smartfony na to pozwalają, więc warto by to również zaimplementować. To, co na pewno można zrobić już w tej chwili, tak powiem już na zachętę, już działają bazy i to takie, w taki sposób, że można kilka sobie naraz wczytać i z kilku naraz jakby korzystać. Działają punkty kontrolne, działają wszystkie informacje GPS, działa te słynne informowanie o na ileś sekund przed punktem. Bardzo ładnie działa i stabilnie utrzymanie kierunku do punktu. To tutaj naprawdę pod ogromnym wrażeniem jestem. Sama dokładność GPS też i sam jakby algorytm wyznaczania i porównywania pozycji jest bardzo dobrze dopracowany. Także no, są te wszystkie funkcje astronomiczne nawet już pododawane. Także ten program się coraz fajniej, coraz bardziej rozwija i myślę, że już w niedalekiej przyszłości doczekamy się rozkwitu znów na iOS-a, Loadstone'a, znów się przydadzą punkty, znów przydadzą się narzędzia i znów będziemy się mogli cieszyć.
4: Ja mam do ciebie w sumie pytanie, Przemku, bo mówię tak, jak jesteś na bieżąco w tej kwestii związanej z Loadstone'em dla iOS-a. Wiem, że dla może przeciętnego użytkownika taka informacja o tam dokładności, o tych satelitach, to jeszcze z czasów Loadstone'a, kiedy wszyscy się tym fascynowaliśmy, komu ile tych satelitów tam zbierało, tak? Jakby, jakie były najlepsze osiągi, z jaką, co wpływało również na dokładność zbieranych punktów. Mianowicie chodzi mi o to takie zapytanie, czy wiesz coś może w takim razie o tym, jak tu rozwiązano tą kwestię, ponieważ no, iOS jest dosyć takim systemem zamkniętym. No i niestety Apple od samego początku, kiedy, no właściwie od samego początku, kiedy istnieje iOS, bo telefon już miał wtedy GPS-a, no dostarcza tak naprawdę bardzo mało informacji, już gotową dokładność i tak naprawdę informacji, powiedzmy, o satelitach do aplikacji żadnej Apple nie dostarcza, mimo że gdzieś tam pewnie system iOS wie o tym.
0: No nie, informacji o samej ilości satelitów nie dostarcza. Natomiast dostarcza wszystkie informacje, które może tak naprawdę, bo i o prędkości, i o kierunku z kompasu, i o kierunku z GPS, i o dokładności tej no, tak zwanej poziomej i pionowej, i o wysokości. I no właśnie, pozwala te punkty bardzo szybko przeglądać, wyszukiwać, wpisywać. Także no, to akurat jest, myślę, że na tyle dopracowane, na ile iOS na to pozwala. Poza tym warto też pamiętać, że istnieją odbiorniki zewnętrzne GPS na Bluetooth, które również z iPhone'em współpracują. Także można, jak ktoś bardzo chce, również w takie coś się zaopatrzyć i sobie tę dokładność być może podnieść.
3: A interfejs tego Loadstone, jak tego Loadstone na iOS, taki bardziej, do której z tych aplikacji nawigacyjnych, które w iOSie mamy, byś go tak porównał, można? Czy tak to trudno?
0: Myślę, że najbliższą aplikacją, którą można by porównać z Lawstone'em na iOS-a, byłby Seeing Assistant Move pod względem interfejsu. Natomiast jeżeli chodzi o samą terminologię, o nazwy opcji, o dźwięki, o to, gdzie jest co umieszczone, w jakiej jakby zakładce, to jest w miarę możliwości przeportowanie z Symbiana. Mm-hmm. Tak?
3: A jakieś takie uwspółcześnione funkcje typu, nie wiem, integracja z Dropbox albo jakieś udostępnianie, nie wiem, w jakimś innym jeszcze tam serwisie albo wsparcie dla 3D Touch też jest brane pod uwagę? Coś?
0: Na razie brane jest pod uwagę... O właśnie, bo o tym też nie powiedzieliśmy jeszcze, o tak zwanym centrum wymiany punktów. O tym nie powiedzieliśmy, czyli właśnie o... Jak u nas na serwerze FTP myśmy się wymieniali tutaj Polacy swoimi punktami, tak powstał projekt właśnie ogólnoświatowy, wykorzystany przez twórców aplikacji Lawstone, żeby wszyscy użytkownicy mogli się swoimi punktami wymieniać i też pozwalający przy okazji na pobieranie punktów z OpenStreetMap. I to było tak zwane centrum wymiany punktów, do którego zresztą te polskie punkty też zostały przeniesione.
4: I jest teraz...
0: Tak. Jest propozycja

0: No, on już właściwie jest i jeszcze rozumiem, on nie jest publicznie dostępny, on tylko jest... Nie. No, pozostaje mieć nadzieję, że jak najszybciej będzie...
1: Ja jeszcze tak od razu powiem, że w międzyczasie już się pojawiło pytanie od Patryka. Patryk chciałby się dowiedzieć, czy można jakoś się na beta testy Lodestone'a dla iOS-a zapisać.
2: Żeby zapisać się na testy Lodestone'a na iOS-a, trzeba skontaktować się bezpośrednio z deweloperem właśnie Lodestone'a albo ze mną, żeby mógł jakoś przekierować, dlatego że to procedura jest taka, że otrzymujemy zaproszenie od dewelopera na właśnie dostęp do tej platformy do testowania aplikacji. Następnie po zaakceptowaniu takiego zaproszenia przesyłane są informacje o naszym urządzeniu do dewelopera i dopiero wtedy generowany jest przez niego jakby kolejny link umożliwiający pobranie już wersji beta. I wszystkie dystrybucje kolejne takiej wersji beta wysyłane są za pośrednictwem poczty elektronicznej już przez dewelopera konkretnie. Także myślę, że da się to spokojnie załatwić, tylko no właśnie, tutaj trzeba już bezpośrednio działać, bo tego nie ma w żadnym sklepie, to nie jest na test flycie, także na razie to jeszcze się dopiero wszystko zaczyna, te testy tak naprawdę. Ale jest to do zrobienia.
0: To chyba będziemy zmierzać powoli, no może nie powoli, nawet do końca audycji. Mam wrażenie, że powiedzieliśmy wszystko, co jest, co było najistotniejszego, jeżeli chodzi o historię, rozwój, działanie, funkcje programu Lodestone. Kończymy optymistycznym akcentem, bo te osoby, dla których Lodestone był ważny, a używają, a jednak większość osób niewidomych, słabowidzących używa tego iOS-a, no to jest szansa, że powiedzmy za kilka miesięcy, może wcześniej, będą mogły również ponownie używać tego programu i może akurat będzie to rozwiązanie w jakiś sposób uzupełniające pewne braki pozostałych rozwiązań, pozostałych aplikacji.
2: Jak najbardziej. Postaram się o to zawalczyć, tak, żeby właśnie jak najwięcej takich funkcji z innych programów też przydatnych, pożytecznych zostało się przeniesione, żeby to, co było w Lodestone do tej pory, również pojawiło się w wersji na iOS-a, rozbudowane o te możliwości, które przez te kilka lat doszły w miarę postępu technologicznego, żeby po prostu jak najbardziej można było się tym programem cieszyć, żeby znów wielu użytkownikom dawał niezależność, dawał takie poczucie jakiejś pewności, bezpieczeństwa na trasach, takie poczucie zorientowania się, gdzie tak naprawdę są, dowiedzenia się, gdzie chcą być i co jest dookoła. Myślę, że to tak jest naprawdę podstawowa tutaj zaleta w ogóle nawigacji, ale też programu Lodestone, od którego się tak naprawdę wszystko u nas zaczęło. Właśnie dania ludziom takiej szansy, większej odwagi na poruszanie się, na wyjście z domu, na eksplorowanie okolicy, na dotarcie samemu gdzieś. Myślę, że to jest też taka ważna funkcja i że ją też uda się przede wszystkim podtrzymać.
0: No dziękuję bardzo gościem, dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem Tyflo Radia był Przemysław Rogalski i Mikołaj Rotnicki.
2: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
0: Audycja niedługo będzie dostępna na stronie tyflopodcast.net. Dziękuję bardzo.
1: No, ty mi się, Michale, nie przedstawisz na koniec?
0: A tak. Michał Kasperczak.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Czwartek to 10 dzień sierpnia 2023 roku. To nam pokazuje kalendarz. Zegar pokazuje, że już 4 minuty po godzinie 19, a zatem witamy bardzo serdecznie. Tak jak wspomniałem przed momentem, po raz ostatni w tym tygodniu na antenie Tyfloradia, żeby wam poopowiadać o czymś ciekawym. Dziś

0: Będzie, myślę, że aplikacja albo dla tych, którzy lubią mieć dużo różnych banknotów, bo na przykład tak im się poukładało, że nie wierzą bankom i wolą te wszystkie swoje oszczędności trzymać w domu, albo po prostu, i co wydaje mi się, że jest bardziej realne, to wyjeżdżają w różne miejsca i chcieliby wiedzieć, jak będą się w jakimś egzotycznym kraju z kimś rozliczać, to czy wydają właściwą kwotę i nie koniecznie chcą pytać o to tej osoby, z którą się tą kwotą dzielą, no bo no nie zawsze mogliby uzyskać wiarygodną odpowiedź. Różnie w końcu bywa. Więc dziś postaramy się w tej kwestii zawierzyć maszynie, konkretnie aplikacji Cash Reader. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie, a po drugiej stronie naszego łącza Wojciech Dulski, który tę aplikację dziś będzie demonstrował. Witaj, Wojtku.
1: Witam.
0: Cash Reader, aplikacja, myślę, że już znana od jakiegoś czasu naszym słuchaczom, bo swego czasu gdzieś tam w Tyflo Przeglądach o niej mówiliśmy i przy okazji Cash Readera to też się taka dość duża dyskusja, pamiętam, wywiązała. A propos tego, ile ta aplikacja kosztuje i że to jest za dużo. To może, Wojtku...
1: Ile powinna kosztować.
0: Tak, ile powinna kosztować, że, no, że to jest za drogo. Ona przecież tylko pokazuje jakieś tam waluty, rozpoznaje te waluty, a po co nam to, a przecież na przykład... I to akurat rzeczywiście w sumie można by tak zrobić, chociaż podejrzewam, że to więcej roboty dla programistów, bo aplikacja potrafi rozpoznawać naprawdę bardzo egzotyczne waluty. I za to też bez
1: jest
0: wątpienia...
1: To w tym momencie... Jest ponad 100 walut.
0: Dokładnie.
1: To dość tylko, sporo, myślę.
0: Tylko wiesz, tak realnie patrząc, no to my wykorzystujemy z tego jakiś drobny ułamek i rzeczywiście czasem może by fajnie było móc sobie nawet wykupić jakieś takie konkretne pakiety z tymi walutami, tak sobie myślę.
1: Że tylko złotówki na przykład,
0: na
1: tak?
0: przykład. Albo wiesz... Dajmy na to jakiś taki, wiesz, pakiet, że tam powiedzmy każda waluta to jest ileś tam i potrzebne ci, to sobie dokupujesz, tak? Jako zakup wewnątrz aplikacji za na przykład tam, nie wiem, złotówkę. Więc finalnie, albo tam powiedzmy 5 złotych, więc finalnie, jeżeli potrzebne by ci było wiele tych walut, no to rzeczywiście zapłacisz za to więcej, ale, ale
1: no właśnie,
0: jeżeli...
1: W tym momencie...
0: Tak, ale jeżeli potrzeba ci tylko kilka, a zazwyczaj no potrzebujemy kilku walut, no to to by było bardziej opłacalne. Natomiast autorzy aplikacji nie poszli tą drogą. Cash Reader jest aplikacją płatną i ta stawka jest jedna, czy ich jest kilka, bo to chyba też
1: jest kilka,
0: prawda?
1: To, tak, jest, to powiedzmy, że to jest generalnie model subskrypcyjny, ewentualnie jest też zakup no dożywotni po prostu, o tak. I te ceny też się różnią w zależności od systemu operacyjnego, bo niestety na iPhone jest troszkę drożej. Niedużo, ale aha. Ja w tym momencie mam na iOS-a wersję roczną i ona kosztowała niecałe 30 zł. Jeśli teraz dobrze pamiętam, bo może skłamałem, ale to sprawdzimy to. Natomiast na Androidzie to jest tam kwestia tych 5-6 zł w dół po prostu.
0: Ale oczywiście też jest licencja wieczysta, ona kosztuje ile?
1: Na wiesz co, to za chwilkę sprawdzimy, bo to wszystko jest w aplikacji. Ja pamiętam, że to jest około 90 zł chyba na Androidzie i chyba koło stówki właśnie na iOSie.
0: Czyli tam po paru latach to ten abonament to nam się i tak zwróci, tak?
1: No, zacząłeś od tego, komu to jest potrzebne. Ja powiem tak, że jestem dla tych, którzy mnie znają, to jestem osobą, która po prostu gotówki nie cierpi wręcz i gdzie tylko może to płaci online, czy za pomocą Blika, tak, czy Apple Pay'a i tak dalej, i tak dalej. Natomiast są takie sytuacje właśnie, kiedy ta gotówka, a raczej wiedza o tym, jaki banknot mamy w ręku, jednak się przydaje. Ty, Michał, byłeś na przykład w Turcji.
0: Zgadza się.
1: Nie wiem, czy byłeś w Egipcie.
0: W Egipcie nie, ale w Turcji jak najbardziej.
1: Generalnie to są takie kraje na przykład, gdzie mile widziane, takim nawet zwyczajowe są różne bakrzysze, różne kiszkesze, no takie generalnie
0: jakieś takie datki, tak, podziękowania, drobnej kwoty gdzieś tam na przykład w hotelu, powiedzmy.
1: Na przykład w hotelu.
0: Zostawia się paniom sprzątającym tam kilka
1: albo
0: euro.
1: Panom, bo na przykład panom, w Egipcie to tak. Byli głównie panowie na przykład.
0: No widzisz.
1: Ale ja miałem taką, słuchaj, sytuację, że od razu po wyjściu z samolotu już pan nas wypatrzył, bo ja miałem białą laskę i on oczywiście, że bardzo chętnie pomoże, ale tutaj $1, tudzież od odpowiednik w jakimś tam innej walucie, powiedzmy euro na przykład, tak? Mm-hmm. No i wiesz, na przykład dla mnie ja sobie cenię samodzielność. I na przykład, no zresztą nawet w tych krajach, takich właśnie gdzieś tam właśnie Bliskiego Wschodu, czy tej Afryki, no to jednak mężczyzna gdzieś tam zarządza gotówką, czy nam się to podoba, czy nie, to trochę lepiej wygląda, jak to mężczyzna wyjmuje ten portfel i daje ten jakiś tam kiszkę, czy tam inny właśnie bakrzysz. No i na przykład ja lubię w tym momencie sobie sam dać, no a też fajnie jest mieć kontrolę nad tym, ile się daje, tak?
0: Oczywiście.
1: Bo tak oni się nie obrażą, tak jak zamiast 5 damy im 100, to wtedy wiesz. No.
0: No tak jak wspomniałem, no nie zawsze możemy liczyć też, że ktoś nam rzeczywiście zawsze powie adekwatną kwotę, jaką mu dajemy. No i zresztą no, stawiamy się wtedy też w takiej no, niezręcznej sytuacji, tak, bo musimy na kogoś tam powiedzmy liczyć, tak, że ktoś nam powie i że postąpi uczciwie.
1: Sytuacja jest tego typu, miałem z nią do czynienia ostatnio, tutaj pozdrawiam przyjaciela z Poznania, który uwielbia gotówkę, no i byliśmy w sklepie i przyszło do płacenia, tam na rachunku była gdzieś tam stówa, czy coś koło tego, no i kolega daje pani banknot, ale pani mu mówi, że przepraszam, ale dał pan za mało, bo to jest tylko 50. No okej, kolega tam się zreflektował, natomiast a co by było, gdyby ta pani go okłamała na przykład?
0: No, to no, prawda.
1: Wiesz, no, jakby...
0: Różnie może niestety, być.
1: Różnie to bywa.
0: I o ile w trakcie płacenia elektronicznie, to mamy natychmiastową informację, że z naszego konta zeszło tyle i tyle, że karta została obciążona taką, a nie inną kwotą i od razu możemy gdzieś tam powiedzmy zareklamować to, no to mając gotówkę i nie mając żadnej aplikacji, czy po prostu nie orientując się w tych nominałach, ja przyznam szczerze, nie wiem jak ty, ale ja na przykład banknotów nie bardzo jestem w stanie rozpoznawać. Nie, po prostu nie umiem tego robić.
1: Wiesz co, polskie banknoty, no powiedzmy, że odróżnie dychę od stówy, no bo rzeczywiście dyszka jest taka dość chyba różni się od, po prostu wielkością się różni od stówy.
0: Tak, wielkościowo, tylko wiesz co, tylko ja tych banknotów używam na tyle rzadko,
1: tak, ja
0: że jakbyś mi dał banknot i powiedział, no to słuchaj, to ile to jest, to ja bym nie, ci ja nie powiedział nie. W życiu.
1: Ja też nie. Jakby myślę, że to, wiesz, no nie przynosi nam jakiejś dużej ujmy, no bo po prostu z tymi banknotami rzeczywiście jest trudniej. Oczywiście ktoś powie, że są symbole przecież w lewym górnym rogu, tak bodajże?
0: To ja zazdroszczę zmysłu wyczucia ale tych właśnie, symboli, bo ja go pierwsze, nie mam po prostu.
1: Znaczy to, wiesz co, no to generalnie to jest słabo dość wyczuwalne, tym bardziej jak ten banknot przejdzie przez ileś tam rąk, owszem, jak on wyjdzie pachnący z mennicy, to może jeszcze.
0: To nawet natomiast jeszcze, ale te wiesz, te figury tam zapamiętaj, co, czym jest, gdzie.
1: No. Znaczy figury to, no wiesz, to jest kwestia tak samo jak ja nigdy nie pamiętam, a w sumie mógłbym, kto jest na jakim banknocie, tak? Jagiełło tam chyba na 200 jest, tego nie pamiętam. No akurat to, że kółko na 20, kwadrat na dyszce i tak dalej, to pamiętam, z tym nie mam problemu, ale jakby rozumiem, że nie każdy ma do tego głowę.
0: Zwłaszcza jeden teraz, to, a zwłaszcza teraz, jak z tych banknotów jednak korzystamy rzadziej. No chyba, że jak twój kolega, jesteśmy miłośnikami gotówki, nie wierzymy bankom i po prostu chcemy mieć pieniądze przy sobie, w walucie. I tyle.
1: Dwa, że to jest też takie trochę podejście, no jakby wolnościowe do tego, tak? No bo jednak wiesz, to wszystko ma plusy i minusy, tak? Bo jeżeli płacimy gdzieś gotówką, no to ta transakcja może być mniej taka do zweryfikowania i tak dalej, w momencie, kiedy płacimy kartą, no to wszystko jest w systemach, czy płacimy blikiem. W ogóle ja uwielbiam blika, bo tutaj przecież w porównaniu do karty, nawet przed zapłaceniem my wiemy, ile zapłacimy. To jest w ogóle rewelacja. Ale z kolei, słuchaj, tego samego dnia była taka sytuacja, że jadąc taksówką, pan stwierdzi, że jemu się zepsuł mu się terminal i kartą nie możemy zapłacić. Aha. No i w momencie, kiedy my mu płacimy gotówką, a jeszcze on nam, kolega nie wziął paragonu. No i w tym momencie, i rzeczywiście potem tak zaczął to analizować, okazało się, że najprawdopodobniej go taksówkarz troszkę oszukał. Tak, naciągnął go. W momencie, gdyby to była płatność kartą, no jest dowód, tak? No on nawet nie musi mi dawać paragonu, ja mam po prostu czarno na białym. Ale ja ci powiem jeszcze jedną rzecz. Ja nie lubię banknotów, znaczy ogólnie pieniędzy. Też ze względu na to, że po prostu to jest takie moje jakieś, po prostu taka moja jakaś fobia dziwna wewnętrzna, że po prostu mam świadomość, przez ile rąk te pieniądze przeszły. I po prostu ja obsesyjnie wręcz, kiedy biorę do rąk pieniądze, no tak jak w tej audycji będę to robił, to mam po prostu koło siebie butelkę spirytusu. Nie po to, żeby go pić, tylko po to, żeby go po prostu...
0: Dezynfekować ręce.
1: Tak. I to jakby to mnie po prostu, wiesz, odrzucał od tych pieniędzy.
0: No, a po pandemii to te opory takie to są tym bardziej uzasadnione.
1: No tak, ale tak jak mówię, z drugiej strony są takie sytuacje, gdzie warto taką aplikację mieć. Tym bardziej, że wprawdzie te modele subskrypcyjne, no... Czy inaczej, to podejście jest takie troszkę, no może mało elastyczne twórców aplikacji, ale mamy możliwość po pierwsze przetestowania aplikacji w wersji darmowej, a po drugie możemy sobie też ją w wersji płatnej przez 14 dni wypróbować. Więc to nie jest tak, że że potem płacimy za kota w worku.
0: No nie? To prawda.
1: No, więc ja myślę, że tak jak mówię, no ja jej używam, a ja jestem człowiekiem, który gotówki jakoś nie lubi, ale tak jak mówię, to jest tak, że w 9 sytuacji na 10 nie będę potrzebował, a w tej 10 będę.
0: Dokładnie.
1: No i co wtedy?
0: I warto mieć, warto sprawdzać. Jak rozumiem, Cash Reader sprawdzi nam banknoty, ale bilonu nie.
1: Nie, bilonu nie sprawdzi. Niestety, no to już jest trochę trudniejsza pewnie jakaś sprawa. No i też tego bilonu jest naprawdę mnóstwo.
0: No na całe szczęście mam wrażenie jednak, że bilon jest troszeczkę łatwiejszy. Przynajmniej te nominały typu tam dwójka, złotówka, piątka. No to są zdecydowanie łatwiejsze do odróżnienia. To ja nawet zapamiętałem, jaka moneta wygląda, a też bardzo, bardzo rzadko korzystam z gotówki.
1: Natomiast też, no zobacz, jeżeli już się odnosimy właśnie do tych takich kwestii wakacyjnych, no bo jednak... No, ja tam się staram gdzieś co roku w fajne miejsce sobie pojechać i fajnie jest odwiedzić inne miejsce i inną kulturę poznać. No to jednak takie napiwki typu dolar to jest banknot. Euro, no to jedno euro to jest moneta wprawdzie, tam chyba piątka jest już w banknocie, tak? Więc 5 funtów też jest w banknocie. Nie wiem, jak jest. Chyba nie mam mniejszego nominału, ale no z drugiej strony też jakby ja będąc na wakacjach, no jakby wiadomo, gdzieś tam nie daję jakichś mega dużych napiwków, no ale też nie będę dawał no na przykład w monecie 1 funta przykładowo, tak? Bo to też tak trochę dziwnie wygląda, nie? Nawet.
0: No to też prawda.
1: Moim zdaniem osobiście na przykład, nie?
0: Nie bardziej, wiesz, bardziej to mi chodziło o to, żeby po prostu te monety, to kiedy mamy do rozliczenia się za jakąś tam drobną kwotę albo dobić do do reszty, tak? Gdzieś tam, no to, ale tu już jest sprawa zdecydowanie prostsza, przynajmniej jeżeli
1: monety,
0: chodzi
1: tak,
0: o złotówkę.
1: Ja miałem na przykład monety, wiesz co, bo na przykład w Turcji jak byłem i tam się płaciło za przejazd tymi takimi autobusikami, to bodajże od osoby to było właśnie euro.
0: Jak, te, albo jak dobrze euro? Pamiętam, te tak zwane dolmusze, tak?
1: To tak, coś nazywało. Takiego, tak, widzisz. No to tam się płaciło właśnie monetami, no bo euro albo 2 euro. I to ten bilon się łatwo w miarę rozpoznaje. To jest o wiele prostsze. Zresztą nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, ale tam nawet jest chyba wygrawerowana ta cyfra na awersie bądź rewersie, już teraz nie pamiętam, jak to jest.
0: Całkiem więc możliwe, jakby... też nie pamiętam, jak to wygląda. Może ktoś pamięta, to nam powie. Zresztą właśnie, przecież my jesteśmy na żywo, więc możecie do nas pisać, możecie do nas też dzwonić. Facebook, YouTube, to się poleca do pisania. kontakt.tyflopodcast.net również. A dla tych, którzy chcą pogadać z nami tu na żywo na antenie Tyflo Radio, no to tyflopodcast.net/Zoom. Aplikacja na Windowsa też jest do waszej dyspozycji. Co prawda na iOS-a na razie jeszcze nie, bo tam Arek walczy.
1: Dzielnie pracuje.
0: Tak, dzielnie pracuje nad Tyflo Centrum, ale miejmy nadzieję, że niedługo wróci do nas ta aplikacja i będziecie mogli z niej korzystać przynajmniej ci wszyscy, którzy się zapisaliście na test flighta. No dobrze, Wojtku, to co? Myślę, że powoli możemy już przechodzić do aspektów praktycznych naszej dzisiejszej audycji i demonstracji. Dziś przede wszystkim będziesz pokazywał Cache Readera na Androidzie, chociaż o iOS-a też zahaczymy.
1: Zahaczymy, ale jeszcze zanim przejdziemy do tego, to taka mi myśl wpadła do głowy, że chyba też ten odsetek ludzi korzystających czy obracających banknotami wśród osób niewidomych, to mogą być właśnie ludzie starsi na przykład, którzy z tą gotówką są jakoś tak bardziej związani.
0: Zgadza
1: więc
0: się.
1: Więc ewentualnie jakby to bardzo chętnie właśnie się dowiem. Napiszcie, zadzwońcie, jak to u was jest. No moja mama na przykład, no to tylko gotówka na przykład, tak? Mhm. Jasne, że ma tam kartę, ale no generalnie to jest gotówka. No tak, i rzeczywiście my będziemy pokazywali, ja będę pokazywał trochę na Androidzie, trochę na iOSie, już mówię, z czego to wynika. Otóż postanowiłem tak to sobie zrobić, że na Androidzie mam wersję darmową, póki co, ponieważ Android to jest taki telefon, który oprócz tego, że służy mi do pracy, no to tak naprawdę gdzieś tam mniej go wykorzystuję niż iPhone'a. iPhone jest moim głównym telefonem i na nim mam, jak wspomniałem, wersję tą pełną, płatną. I też pokażę wam, jak to właśnie wygląda, no bo aplikacja w wersji darmowej ma pewne obostrzenia, tak? Nie wszystkie funkcje są dostępne. Zobaczymy sobie, jak to wygląda i później zobaczymy właśnie, jak to też wygląda na iPhone'ie w tej wersji pełnej. Przed audycją nawet z Michałem rozpoznawałem pewien banknot, jeszcze z czasów właśnie, kiedy byłem w Egipcie, czyli z wakacji. No i właśnie on nie był dostępny właśnie w wersji tej darmowej, ale dostałem też komunikat, że ten banknot nie jest dostępny w wersji darmowej na iPhone'ie w tej wersji płatnej już.
0: iOS go rozpoznał, chociaż no trochę to trwało, bo banknot już trochę przeszedł.
1: Trochę tak,
0: nie,
1: tak.
0: Nie
1: tak.
0: Tylko przez twoje ręce, to dezynfekcja wskazana potem.
1: Tak. No dobra, to odblokujmy sobie.
2: Ustawienia, przycisk.
1: I teraz tak, zanim sobie zaczniemy też te banknoty rozpoznawać, w ogóle po aplikacji się poruszać.
2: 5 kwadrat bliskich jest warte około 1 zł.
1: To ja powiem tak.
2: Wypróbuj pełną wersję za darmo, przycisk.
1: Okay. Że być może ja czegoś nie wiem, natomiast korzystam z czytnika komentary i sytuacja jest taka, że RH Voice, ta synteza, nie czytała mi symbolu euro. Być może czegoś tam jeszcze nie dopatrzyłem w ustawieniach samego syntezatora, natomiast przełączyłem się na potrzeby dzisiejszej audycji po prostu na silnik syntezy Google. Kiedy sobie otworzymy aplikację...
2: Nominał dostępny tylko w pełnej wersji.
1: On już tam ściąga pewne nominały z biurka. To usłyszycie o taki właśnie... dźwięk. To oznacza, że aplikacja już jest gotowa do rozpoznawania banknotów.
0: Oczywiście wiadomo, najpierw tam trzeba te wszystkie zgody wyrazić, dostęp aparatu, do aparatu i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, tak. Jeżeli ją instalujemy, to trzeba dać dostęp do... Ja to może na chwilkę jeszcze włączę. To trzeba trzeba dać tak, do aparatu... No tak, standardowe są to kwestie na Androidzie. Mamy od razu możliwość wykupienia wersji pełnej, skorzystania z wersji próbnej na 14 dni właśnie, no albo możemy dać kontynuuj w tej wersji po prostu podstawowej. Okej, to może wejdźmy sobie do ustawień tego
2: przycisku.
1: I ten przycisk jest na samym dole. Całe jakby okno, no to jest podgląd kamery, natomiast na samym dole...
2: Wypróbuj równoczesne rozpoznawanie, jest mniej wiarygodne. Wybierz walutę, gdy tylko to możliwe.
1: I tutaj dostajemy komunikat, ponieważ mamy...
2: Wypróbuj pełną wersję za równoczesne rozpoznawanie wszystkie waluty w tym samym czasie.
1: Właśnie, ja mam ustawioną taką opcję rozpoznawanie walut... jednoczesne rozpoznawanie walut w tym samym czasie, co oznacza, że niezależnie od tego, jaki ja banknot podłożę, w jakiej on będzie walucie, jeśli tylko ta waluta oczywiście jest obsługiwana przez CashIDA, no to on ją wykryje. Ale jak słyszymy, ten komunikat właśnie mówi nam o tym, że to może być troszkę mniej dokładne.
2: Ustawienia, przycisk.
1: I pod spodem to są takie w ogóle dość szerokie. One chyba zajmują całą długość od lewej do prawej ekranu, te przyciski. I jak sobie tam klikniemy właśnie ustawienia, to...
2: Ustawienia, przycisk.
1: Przestanie klikać.
2: Ustawienia.
1: Okej, okay, fajnie.
2: Przelicz na walutę krajową cash leader. Cash leader.
1: I...
2: Ustawienia, przycisk.
1: Dobra.
2: Ustawienia. Rozpoznawanie niedostępne. Ustawienia. Rozpoznawanie niedostępne. Ustawienia wibracji. Wibracje nie są dostępne. Rozpoznawanie niedostępne. Wybierz walutę, obecnie rozpoznaje wszystkie waluty w tym samym czasie.
1: Tak, od tego możemy zacząć, że tutaj sobie wybieramy, jaką walutę chcemy rozpoznawać. I tak jak już chyba wspomniałem na początku, tych walut jest naprawdę, słuchajcie, dużo. Nie wiem, czy jest sens pokazywać. Możemy pokazać, jakie to są waluty. Co fajne, jeżeli kogoś to interesuje, to możemy też sobie sprawdzić od razu, jaki kraj ma jaką walutę. Mnie to na przykład interesuje, bo lubię wiedzieć, w jakim kraju obowiązuje dana waluta.
2: Przelicz na walutę krajową, cash leader przeliczy, wybierz walutę, obecnie rozpoznaje wszystkie, wybierz walutę.
1: No i tutaj możemy sobie wybrać walutę.
2: Wybierz z listy poniżej walutę, która ma być rozpoznana. Skontaktuj się z nami, jeśli twojej waluty nie ma na liście. Czy chcesz sortować banknoty w różnych walutach? Użyj przycisku u dołu ekranu, aby rozpoznać wszystkie dostępne waluty równocześnie.
1: No i właśnie. Tu mamy całą listę.
2: Unia Europejska. Czeskie korony sponsorowane przez Hello Bank. Polski złoty, powiesz.
1: Tak, na samej górze listy mamy polski złoty, co jest też fajne, że nie musimy się przez tą listę przewijać, nie jest to alfabetycznie na przykład ustawione.
2: Czeskie korony sponsorowane przez Hello Bank.
0: A o co chodziło z tym polski złoty, pobierz?
1: No bo gdyby to było pierwsze uruchomienie, to on sobie pewnie musi zaczytać jakieś pakiety danych. Jak to kliknie, to się nie stanie. Ale generalnie na początku on sobie musi pobrać całe te pliki z tymi walutami, bo aplikacja działa też offline, co ewentualnie możemy też sprawdzić.
2: Euro, forint węgierski, funt irlandzki, korona duńska, korona szwedzka, kuna chorwacka, lej rumuński, lew bułgarski, Europa, denar, dinar serbski, dram, franki szwajcarskie, funt brytyjski. Hrywna ukraińska sponsorowane przez CashLeader. Korona islandzka. Korona norweska. Lira turecka. Marka bośniacka. Rosyjski rubel. Rubel naddniestrzański. Szkocki funt. Rubel. Rosyjski rubel.
1: Tu jeszcze chyba białoruski gdzieś był, ale...
2: Rubel naddniestrzański. Szkocki funt. Lej mołdawski. Lek. Rubel białoruski.
1: O, jest właśnie.
2: Afryka. Cedi. Dinar algierski. Dinar tunezyjski. Dirham marokański. Frank CFABCAO. Frank burundyjski. Frank kongijski. Frank Wandyjski.
1: No i to jest też właśnie ciekawe, że sobie można... Mnie to na przykład gdzieś tam historia interesuje, no więc w tych krajach Francja była obecna przez no dość długo, więc jakieś tam są pozostałości, tak?
2: Frank środkowoafrykański, funt egipski, funt południowo-sudański.
1: Tutaj z kolei obecni byli Brytyjczycy, więc mają funt na przykład.
2: Funt sudański, rand południowoafrykański, rupia Mauritiusu, szyling kenijski, szyling tanzański, szyling ugandyjski. Bir, dolar liberyjski, frank komoryjski, kwacha zambijska, naira, Ameryka Północna, dolar amerykański, Dolar kanadyjski.
1: No i słuchajcie, jest tego dużo. Nie wiem, Michale, czy pokazujemy wszystko?
0: No, myślę, że wystarczy.
1: No, jest tego
0: pokaż
1: na pewno,
0: może ewentualnie,
1: dużo?
0: Jak sprawić, żeby wszystkie były rozpoznawane.
1: Tak, tak, tak, tak. Tutaj sobie zjeżdżamy po prostu na całą, na dół samej listy. Najlepiej sobie ją przewinąć dwoma palcami po prostu od dołu do góry. I...
2: W tym trybie CashLeader porównuje twój bank wszystkie waluty równocześnie.
1: O, właśnie.
2: W tym trybie CashLeader porównuje twój banknot z 661 banknotami wszystkich walut, które potrafi rozpoznać. Dlatego konieczne jest pokazanie jak największej powierzchni banknotu, aby uzyskać prawidłową identyfikację. Trzymaj telefon w jednej ręce, a banknot w drugiej. Aby mieć pewność, że tylny aparat telefonu jest skierowany na banknot, połóż rękę, w której trzymasz telefon, na nadgarstku dłoni, w której trzymasz banknot. Takie postępowanie ułatwia niezawodną identyfikację poprzez wytworzenie idealnej odległości między telefonem a banknotem.
1: Okej, okay, czyli mamy nawet taką swoistą instrukcję obsługi, jak to wszystko wykonać, żeby to dobrze zadziałało. 661 banknotów. No sporo.
0: Sporo.
2: Wybierz wszystkie waluty w tym samym czasie. Wybierz wszystkie waluty w tym samym czasie. CashLeader.
1: I kliknąłem sobie w to i przeniosło mnie znowu do ekranu głównego.
2: Ustawienia, przycisk.
1: Wracam sobie jeszcze do ustawień, bo to nie wszystko.
2: Przelicz na walutę krajową. CashLeader przeliczy zidentyfikowany nominał banknotu na walutę krajową. Nominał banknotu i wartość w walucie rodzimej są ogłaszane łącznie.
1: I to jest druga rzecz, która mi się bardzo spodobała w CashLeaderze. Gdy to sobie włączymy, to... kiedy już CashLeader nam rozpozna walutę, dowiemy się też, ile ona jest warta w naszej rodzimej walucie, czyli w polskich złotych. No chyba, że sobie ustawimy inną walutę domyślną. Czyli fajna sprawa, no ale tutaj będzie właśnie ciekawa rozbieżność między iOS-em a Androidem, no bo okazuje się, że nie są zaktualizowane dane dotyczące kursów walut na iOS-ie. One są z 23 marca, no czyli już troszkę czasu, troszkę wody w Wiśle upłynęło i to rzeczywiście jest ciekawe. Ja już tam napisałem do autorów aplikacji, czemu tak to się dzieje, nie wiem co się tam podziało. Nie ma opcji jakiejś aktualizacji czy odświeżenia, po prostu nie wiem o co chodzi.
2: Aktualizacja do wersji pełnej, używasz darmowej wersji, w której identyfikacja jest limitowana tylko do denominacji małych banknotów. Dla pełnej identyfikacji wykup pełną wersję aplikacji w planie, który pasuje do twoich potrzeb.
1: No i dostajemy tu informację, tak, że ta aplikacja w swojej wersji podstawowej rozpoznaje niskie banknoty. Dodam od razu, że jeżeli chodzi o polską walutę, to jest 10 i 20.
2: Ustawienia wibracji. Wibracje nie są dostępne. Aktualizacja. Przelicz. Wybierz walutę. Obecnie rozpoznaje wszystkie waluty. Rozpoznawanie. Wybierz. Przelicz na walutę krajową. CashLeader. Przelicz na walutę krajową.
1: Sobie wejdziemy.
2: Włącz przewalutowanie, pole wyboru, zaznaczone data aktualizacji kursu wymiany 10 sierpnia 2023 roku 16:12. Wartość banknotu po przewalutowaniu ma jedynie charakter informacyjny.
1: Czyli Michał, to dzisiaj jest, tak?
0: No tak.
1: No tak.
0: Dziesiąty.
1: To dzisiaj, nawet podaję godzinę.
2: Ustaw rodzimą walutę, twoja rodzima waluta to polski złoty.
1: No i to są takie informacje, które też myślę, że...
0: Natomiast Wojtku, są... taka ciekawostka, bo ja sobie otworzyłem teraz iOS-ową apkę CashLeadera, bo też mam.
1: No.
0: I zobacz... Czyli to jakby u ciebie się coś nie zaktualizowało.
1: O, no to jest... To jest ciekawe. No to spróbuję po prostu, wiesz co, zamknąć, odpalić ponownie. I może coś aktualizuje. No to jest ciekawe. No widzisz. Ja to zresztą wam pokażę może zanim tą aplikację zamknę, żeby nie było, że ja tam coś sobie wymyślam. No ale okej, okay. Czyli wiemy już, że CashLeader może nam rozpoznać 661 banknotów, ponad 100 walut, może dokonać automatycznego przewalutowania na naszą walutę albo tą walutę, którą sobie ustawimy jako tą domyślną, że darmowa wersja będzie nam odczytywała tylko niskie wartości tych nominałów. W przypadku polskich złotych to będą dziesiątki i dwudziestki, ale nadal też będzie to przewalutowanie też będzie dostępne. To ciekawe. Co tam jest dalej?
2: Ustawienie. Przelicz na walutę krajową. CashLeader przeliczy zidentyfikowany. Aktualizacja do wersji pełnej. Używasz darmowej wersji. Ustawienia wibracji. Wibracje nie są dostępne, gdy CashLeader rozpoznaje wszystkie waluty równocześnie. Ustawienia wibracji będą dostępne po wybraniu waluty. Niedostępne.
1: O co tu chodzi? Generalnie, jeżeli nie chcemy, żeby aplikacja nam głosowo oznajmiała, jaki mamy banknot, jaki banknot został rozpoznany, to możemy sobie włączyć opcję wibracji. Tak jak słyszeliście, ona będzie dostępna tylko dla jednej konkretnej waluty, czyli musimy sobie ustawić rozpoznawanie tylko jednej waluty i wtedy, jeżeli chodzi o polskie złote, to będzie to w ten sposób wyglądało, że 10 to będzie jedna wibracja, 20 to będą dwie wibracje i tak w górę. Czyli 20, 10, 20, 50, 100, 200 i 500. Gdzie 500 to będą, to będzie 6 kolejnych wibracji.
0: No tak, to, i to jest zrozumiałe, dlaczego ta opcja nie działa przy walutach wszystkich. No bo jak ma określić wibracją, jaka to waluta?
1: Jaka to waluta, prawda? Więc trzeba sobie, ale jest to fajna opcja, jak ktoś sobie chce, nie ma słuchawek na przykład, a chce sobie szybko tam gdzieś tam rozpoznawać, te wibracje mu wystarczą, no to, to jak najbardziej.
2: Aktualizacja do wersji pełnej używasz do ustawienia wibracji, wibracje nie są dostępne, gdy kaszli. Wersja odczytu banknotu, denominacja z walutą. Sygnał dźwiękowy w trakcie rozpoznawania. Wersja odczytu banknotu, denominacja z walutą. Wersja odczytu banknotu.
1: Możemy sobie ustawić, co on ma.
2: Denominacja z walutą zaznaczone. Tylko denominacja nie zaznaczone.
1: Co on ma zrobić, tak?
2: Denominacja z walutą zaznaczone.
1: Ja mam to zaznaczone, czyli...
0: Tu ja mam wrażenie, że to jest w ogóle złe tłumaczenie.
1: Jest
0: bo
1: źle tłumaczenie.
0: Bo denominacja to przecież było to, co mieliśmy na początku lat 90. Tam chyba w 90... którym? Czwartym?
1: Czwartym roku.
0: Tak, tak. Gdzie się pozbywaliśmy czyli... milionów, miliardów i tak, zamienialiśmy je na wartość. Setki.
1: Ja podejrzewam, że tu chodzi o to, Michale, że po prostu...
2: Denominacja z walutą zaznaczone.
1: Wtedy dostajemy przelicznik
0: że
1: wraz
0: to powinien
1: z walutą,
0: być
1: chyba?
0: Nominał, z, jakby nominał z walutą, a nie
1: tak.
0: Denominacja.
2: Denominacja z walutą zaznaczone. Denominacja z walutą zaznaczone, tylko denominacja nie zaznaczone.
1: Albo tylko nominał.
0: Dokładnie.
1: Czyli jakby bez waluty chyba.
0: No.
1: Tak, bo tu nawet nie chodzi o to przeliczanie, tylko czy mamy załóżmy tylko złotówki, czy 5 złotych na przykład, albo tylko 5. Tak, tak ja to rozumiem.
2: Ustawienia. Aktualne ustawienia wibracji, wibracje nie są dostępne. Wersja odczytu banknotu, sygnał dźwiękowy w trakcie rozpoznawania, pole wyboru zaznaczone, aby się upewnić, że aplikacja została aktywowana i poprawnie rozpoznaje nominały, możesz włączyć okresowy sygnał dźwiękowy.
0: No, kolejny
1: to, o czym
0: błąd
1: mówiłem.
0: W tłumaczeniu.
1: Tak, znaczy błąd
0: literówka.
1: Pisowni, no tego, tak, tak, tak.
2: Lampa błyskowa, pole wyboru zaznaczone, światło z lampy błyskowej poprawia wskaźnik rozpoznawalności w ciemności. Światło zostanie wyłączone automatycznie po opuszczeniu aplikacji.
1: No, to też dla wielu osób niewidomych to nie ma znaczenia, ale jest to ważne, bo wiadomo, że im jaśniej ten odczyt będzie... Dokładniejszy, tak? I taki, no.
0: Ale i bateria się szybciej będzie zużywać.
2: Wysłać nam zdjęcie do kontroli. Możesz włączyć przycisk. Lampa błyskowa, pole wyboru zaznacz. Przełącz tylny i przedni aparat, użyj tylnego aparatu.
1: No, tu możemy sobie po prostu zdecydować, bo rzeczywiście, no nie wiem, jak ty, Michale, ale ja nie kładę banknotu na lewym nadgarstku i tak dalej, i tak dalej. To pewnie każdy ma swój sposób, żeby sobie rozpoznawać te banknoty. I na przykład ktoś sobie woli, żeby... aparat przedni szczytywał ten bank. No to fajnie, że taka opcja jest.
0: No co nie jest najlepszym pomysłem. Aha. Oczywiście trudno komuś tego zabraniać, skoro jest taka opcja. Natomiast ja też bym chyba jednak był i za tym, żeby korzystać z aparatu tylniego, bo przedni nie ma doświetlenia.
1: No nie ma. To
0: więc,
1: też prawda.
0: No będzie gorsza ta jakość i zresztą no, mniejszą rozdzielczość ma ten aparat. Faktem, że w przypadku banknotów to może nie jest jakoś tak super istotne, żeby to było w nie wiadomo jakiej rozdzielczości skanowane. Natomiast też trzeba niestety brać pod uwagę to, że my jesteśmy średniej klasy fotografami z tendencją do słabych po prostu. I zdjęcie, które zrobimy, no to nie zawsze może być jakieś super dokładne. Więc ta aplikacja będzie musiała się zdecydowanie więcej domyślać.
1: Mhm. No i tu właśnie wiesz, jak będziemy mieli dużo różnych banknotów z różnych walut, no to ta dokładność może maleć. A propos zdjęć, to możemy autorom też wysłać.
2: Wyślij nam zdjęcie do kontroli, pole wyboru niezaznaczone. Jeśli chcesz wysłać nam zdjęcie do kontroli, możesz włączyć przycisk, który pojawi się na ekranie głównym. Kliknij przycisk, kiedy uważasz, że aplikacja podaje nieprawidłowe wyniki, a my to zweryfikujemy. Z upływem czasu pozwoli nam to usprawnić rozpoznawanie. Dziękujemy. Nie udostępniamy i nie przechowujemy nadesłanych zdjęć. Zdjęcie zostanie usunięte po weryfikacji.
1: No, chyba jest to zrozumiałe.
2: Wsparcie niedostępne.
1: Nie wiem, czemu niedostępne. Być może chodzi właśnie o to, że to jest wersja...
0: Bo nie kupiłeś wersji darmowa. Pełnej, to może dlatego.
2: Do pobrania znasz kogoś, kto potrzebuje kaszlidę.
1: No
2: wyślij do nas e-mail, jeśli masz problemy z korzystaniem z naszej aplikacji lub masz pomysły na ulepszenia, napisz do nas e-mail.
1: Okej.
2: Oceń kasz lider, pozostaw swoją opinię. Polityka prywatności. Wyślij nam zdjęcie kontroli. Pole było niezaznaczone. Jeśli chcesz zacząć zdjęcie kontroli, możesz włączyć przycisk, który pojawia się na ekranie głównym. Kliknij przycisk, kiedy uważasz, że aplikacja powinna być aktywna, zweryfikujemy. Z upływem czasu pozwolimy na to wskazanie, że dziękujemy. Nie udostępniamy jeszcze kolejne zdjęć. Zdjęcie zostanie usunięte po weryfikacji. Wypróbuj pełną wersję za darmo przycisk.
1: No i to by było wszystko, jeżeli chodzi o ustawienia.
2: Ustawienia przycisk. Wypróbuj pełną wersję za darmo przycisk.
1: Halo, halo? Czy je słyszymy?
0: Tak, jak najbardziej.
1: A, okej, okay, dobra. Bo tutaj coś, jak słyszałeś, oszalał syntezator Google'a. Dobra, no więc to jeżeli chodzi o taką wstępną konfigurację tego wszystkiego. Teraz sobie zobaczmy na ekranie głównym, co my tu mamy ustawione.
2: Ustawienia przycisk. Wypróbuj pełną wersję za darmo przycisk. Równoczesne rozpoznawanie jest mniej wiarygodne. Wybierz rozpoznawanie wszystkie walut w tym samym czasie.
1: Dobra, no to co, Michale, przejdźmy już do sedna, czyli do tego, jak on rzeczywiście
0: rozpoznaje
1: banknoty. Słychać pierwszy banknocik na tapetę.
2: 5 funtów brytyjskich jest warte około 25 zł i 90 groszy.
1: No.
2: 5 funtów brytyjskich jest warte około 25 zł i 90 groszy.
1: 5 funtów brytyjskich.
0: Szybka akcja. To...
1: I też tak, dość szybko mi się wydaje to ogarnął. I to jest też, o czym mówiłem, że tylko te niskie nominały będą rozpoznawane, ale nie ma tragedii. Jeżeli właśnie sobie jedziemy na wakacje, chcemy dawać na napiwki, no to myślę, że nie będzie problemu. Kolejny banknocik.
2: $5 amerykańskich jest warte około 20 zł. $5 amerykańskich jest warte około 20 zł.
1: Niektórzy właśnie lubią ten taki szelest banknotów. No to też gdzieś tam ma swój urok. A ja w ogóle powiem ci, Michale, że te 5 funtów brytyjskich to jest bardzo ciekawa waluta, taki banknot jakby, bo on jest taki cały jakby ofoliowany. I ja gdzieś słyszałem, że te banknoty można prać.
0: No, to myślę,
1: no ciekawe, nie?
0: Tak, to zdecydowanie. I to wcale nie mowa o takim praniu, które się w kontekście pieniędzy rozumie nieco inaczej, ale rzeczywiście mowa o dosłownym praniu. No to faktycznie interesujące jest. Wiesz, tak pół żartem, pół serio, to sobie pomyślałem, że skoro to są funty brytyjskie, no to aha, znając słynną brytyjską pogodę, to może oni się już tak zabezpieczają.
1: No właśnie,
0: bo
1: ale
0: dużo
1: to...
0: by tych banknotów zmokło.
1: Coś może być na rzeczy. No, jak ktoś oglądał Świat według Kiepskich, to tam nawet Ferdynand otworzył pralnię pieniędzy, więc...
0: Dokładnie. No.
1: Dobra. Zobaczmy, co mamy jeszcze na tapecie.
0: O. To chyba ten funt egipski.
1: Tak. Chyba tak właśnie. Dajmy mu chwilkę.
2: Nominał dostępny tylko w pełnej wersji.
1: O, super. No i tutaj mamy już jasną i klarowną informację. Ja go sobie odkładam, tego funciaka. No jest taki już zużyty. Rzeczywiście. Dobra. Cóż my tu jeszcze mamy dalej?
2: 100 koron czeskich jest warte około 18 zł. 100 koron czeskich jest warte około 18 zł.
1: Czyli 100 koron również rozpoznał. Dobra. No oczywiście ten dźwięk, jak kogoś wkurza, mnie na przykład irytuje, więc ja go zostawiłem na potrzeby audycji, ale ja mam dźwięki wyłączone ogólnie. A to mi się do szczęścia nie przydaje.
2: 5 euro jest warte około 22 zł.
1: O, no i tu właśnie miałem problem, że RH Voice niestety podawał mi tylko cyfrę 5. No, więc... się szybko na Google'a przerzuciliśmy. Tak się przedstawia, Michale, sytuacja, jeżeli chodzi o zagraniczną walutę. Takie właśnie wybrałem raczej no, najbardziej oczywiste, takie gdzieś no tam dolary, tak, te funty, euro.
0: A i tak pokazujemy tu, że aplikacja faktycznie rozpoznaje różne te banknoty.
1: Różne. A teraz przejdźmy sobie do naszej rodzimej waluty.
2: 20 zł.
1: Okej.
2: Okay. 20 zł.
1: A, jeszcze taka ciekawa informacja dla osób słabowidzących. W momencie, Michale, kiedy banknot zostanie rozpoznany, to zarówno właśnie informacja o tym, jaka to jest wartość, jak i no, w przypadku tej zagranicznej waluty, to przewalutowanie pojawia się w formie tekstowej na ekranie i na przykład, wiesz co, wiem, że te cyferki są dość duże i że można jakby je w miarę dobrze dojrzeć.
0: A no to myślę, że też jest istotne i łatwe, że to jest łatwe do sczytania.
1: Tak. Bo na przykład, wiesz, no może się tak zdarzyć, że osoba słabowidząca sobie tego będzie używała, nie chce mieć komunikatów głosowych,
0: no tak.
1: Tylko będzie miała jakby, wiesz, taką lupę w pewnym sensie, tak?
0: Zgadza się.
1: Okej, okay, następny.
2: Nominał dostępny tylko w pełnej wersji.
1: Okej, okay, czyli tylko w jest wersji. To coś już powyżej 20 zł. Idźmy dalej. Zobaczmy, co tu mamy.
2: Nominał dostępny tylko w pełnej wersji.
1: A właśnie, czyli jednak tutaj jakieś problemy się pojawiają. Zobaczymy.
2: 10 zł. O. 10 zł. 10 zł.
0: Ale dyszkę rozpoznał.
1: I dość szybko, mogę jeszcze z drugiej strony.
2: 10 zł. 10 zł.
1: Naprawdę, 10 zł. No, mam takie wrażenie, że ogarnia to naprawdę bardzo, bardzo sprawnie. No i tak ta aplikacja wygląda, słuchajcie, na Androidzie. Może pozbędziemy się już tego uporczywego klikania, stukania, dobra. Zobaczmy teraz rzeczywiście, jak to wygląda na iOSie. Ja tutaj sobie jakoś postaram się tak to w miarę wszystko 19:45. Ogarnąć.
0: No, jest słyszalne, o, elegancko.
1: I tak, i pokażę wam jeszcze to, o czym mówiłem, Michale, żeby nie było, że ja tutaj jakieś snuję dziwne opowieści.
2: Ustawienia, przycisk. Cofnij, pełna wersja jest aktywna. Wybierz walut, obecnie pełna, używasz pełnej wersji z miesięczną subskrypcją. Twoja subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona na 19 grudnia 2023 roku.
1: A, to może jak pokażemy, to jeszcze na koniec sobie te ceny rzeczywiście zobaczymy tak dokładnie, ale...
2: Zarządzaj subskrypcją. Przycisk. Używasz pełna wersja. Wybierz walutę. Obecnie rozpoznaję. Wybierz walutę, która powinna być rozpoznana przez wybór waluty. Nagłówek. Ustawienia. Cofnij. Przycisk. Wybierz walutę, która powinna być rozpoznana przez aplikację. Obecnie rozpoznaję wszystkie waluty w tym samym czasie.
1: Tak.
2: Wybierz walutę. Przycisk. Pełna wersja jest aktywna. Używasz pełnej wersji z miesięczną. Zarządzaj subskrypcją. Przelicz na walutę krajową. Nagłówek.
1: A, to będzie.
2: Zaszli dar przeliczyć identyfikowany nominał banknotu na walutę krajową. Nominał banknotu i wartość w walucie rodzimej są ogłaszane łącznie. Twoja rodzima waluta to złoty polski. Ustaw rodzimą walutę. Wyłącz przewalutowanie. Ustaw. Wyłącz. Wartość banknotu po przewalutowaniu. Wyłącz przewalutowanie. Przycisk. Wartość banknotu po przewalutowaniu ma jedynie charakter informacyjny. Data aktualizacji kursu wymiany. 28.03.2023.
1: A?
0: Ciekawa sprawa.
1: Dobra, wiesz co, no ja go mogę zamknąć teoretycznie, ale no nie sądzę, żeby to coś dało, ale no zamknę go.
2: Ekran przełączony. Wybór waluty. Facebook. Sasz Lider. Sasz Lider. Zamykam Sasz Lider.
1: Dobra, odpalimy go ponownie.
2: Wyjście ekranu Braille'a. AS. Jeden up. Sasz Lider. Otwieram Sasz Lider. Orientacja pionowa. Ustawienia. Przycisk.
1: No i możemy sprawdzić.
2: Ustawienia. Przycisk.
1: Czy coś tam zmieniło?
2: Używasz zarządzę. Przelicz na walutę krajową. Sasz Lider przeliczyć identyfikację. Twoja rodzima waluta to złoty polski. Ustaw rodzimą walutę. Przycisk. Wyłącz przewalutowanie. Przycisk. Wartość banknotu po przewalutowaniu ma jedynie charakter informacyjny. Data aktualizacji kursu wymiany. 28.03.2023.
1: No i jest tak samo. Ja tam klikam sobie w to.
2: Wartość banknotu po przewalutowaniu. Ustawienia. Nagłówek. Wartość banknotu po przewalutowaniu ma jedynie charakter informacyjny. Data aktualizacji kursu wymiany. 28.03.2023.
0: Jak rozumiem, ten gest taki odświeżania, trzy palce w dół, to też nic nie da.
1: To czy trzy palce w górę bardziej, ale... Nie, w dół, dobra. Od góry w dół, dobra? No wiesz co? Chyba nie.
2: Przelicz na walutę krajową. Nagłówek.
1: Już zobaczymy.
2: Zasz Lider. Twoja rodzima waluta to złoty polski. Ustaw rodzimą walutę. Wyłącz przewalutowanie. Wartość banknotu po przewalutowaniu ma jedynie charakter informacyjny. Data aktualizacji kursu wymiany. 28.03.2023.
0: Wiesz co, ewentualnie ja bym sprawdził jedną rzecz jeszcze. Jak wejdziesz sobie w te waluty i czy tu nie będziesz miał na przykład przy złotówkach jakiegoś przycisku pobierz i czy on faktycznie nie spowoduje wykonania jakiejś akcji.
2: Wyłącz przewalutowanie. Przycisk. Wartość banknotu po przewalutowaniu ma jedynie charakter informacyjny. Data aktualizacji. Wyłącz. Ustaw rodzimą walutę. Przycisk. Cofnij. Przycisk. Wybierz rodzimą walutę. Szukaj. Złoty polski. PLN. Afgani afgańskie. Złoty polski. PLN.
0: Ale nic.
2: Cofnij. Przycisk. Ustawienia. Wyłącz przewalutowanie. Wartość banknotu po przewalutowaniu ma jedynie charakter informacyjny. Data aktualizacji kursu wymiany. 28.03.2023.
0: No nie chcę być inaczej.
1: No nie wiem. No Cóż, może mój iPhone sobie jeszcze żyje.
0: Inna rzecz, że ja dawno nie używałem Cache Leadera i kiedy odpaliłem teraz, to u mnie pojawiła się informacja o aktualizacji, więc być może po prostu ty go używałeś częściej i no szkoda tylko, że nie da się tego jakoś wymusić, tej, wiesz, tej aktualizacji, żeby faktycznie ona była tak bieżąca.
1: Nic mi o tym nie wiadomo, nie wiem, może ktoś... Ktoś coś tutaj nam pomoże, a po prostu może coś się, wiesz. Może być tak, że gdybym aplikację wyinstalował, zainstalował na nowo, to byś to coś, wiesz, no to tak czasem bywa.
0: Zgadza się.
1: No, natomiast my pokażemy teraz, co my pokażemy, panie Michale. Pokażemy, że aplikacja sobie poradzi z tymi funciakami brytyjskimi, nie, egipskimi, przepraszam bardzo.
2: Rozpoznawanie wszystkiej waluty w tym samym czasie.
1: Dobra, ja tutaj tak jakoś mikrofon, żeby to było w miarę słychać. Tutaj nie mam dźwięków, jak słyszycie, nic tam nie. Już aplikacja rozpoznaje. Znaczy na razie próbuję rozpoznać.
0: Na razie nie za bardzo rozpoznaje.
2: Tak. 10 funtów egipskich jest warte około 1 zł.
0: O.
1: O, było słychać?
0: A to był ten, tak, było oczywiście. To był ten
2: około 1 zł.
0: Trudny przypadek.
1: Tak, był trudny, no bo tak jak mówię, no trochę kilometrów to przebyło w kieszeniach, nie w kieszeniach. Jest to już taka pamiątka, bym powiedział, tak, z tych naszych wakacji egipskich. No, ale jak słyszycie, rozpoznaję. A teraz zobaczmy sobie, jak to też aplikacja sobie poradzi z rodzimą naszą walutą i z większymi jej nominałami.
2: 10 zł.
1: A, to akurat.
0: Tempo ekspresowe.
1: Tak.
2: 50 zł. 50 zł.
1: O, było słychać?
0: Było.
1: Myślę, że chyba tak. No, czyli tu mamy już te większe nominały. Bez problemu je rozpoznaję. Okej, ja może tak sobie, o, inaczej mikrofon.
2: 100 zł. 100 zł.
1: No i pięknie.
0: Rozpoznał.
1: I to jest... To jest wszystko, co ja dzisiaj przygotowałem, jeśli chodzi o banknoty. Także... No jest... Całkiem przyzwoicie, naprawdę myślę, że daje radę. Zobaczmy sobie jeszcze właśnie na te ceny, bo one się troszkę rzeczywiście różnią. Jak mam iPhone'a, to już pokażę na iPhone'ie, a potem sobie przejdziemy do...
2: Ustawienia, przycisk. Cofnij, przycisk.
1: Do Androida.
2: Ustawienia, nagłówek. Wybór waluty. Wybierz walutę. Obecnie rozpoznaję wszystkie waluty. Wybierz walutę. Pełna wersja jest aktywna. Używasz pełnej wersji z miesięczną subskrypcją. Twoja subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona na 19 grudnia 2023 roku.
1: Aha.
2: Zarządzaj subskrypcją. Przelicz na walutę krajową. Zarządzaj subskrypcją. Cofnij. Przycisk. Zapłać. Wykup subskrypcji. Zarządzanie subskrypcją. Cofnij. Zarządzanie subskrypcją. Wykup subskrypcję. Nagłówek. Aktualnie korzystasz z rocznej subskrypcji, której koszt wynosi 29,99 zł. Subskrypcja będzie automatycznie odnowiona 19 grudnia 2023 roku.
1: No, czyli miałem rację, że to jest około tych 30 zł na rok. Chyba nie skłamałem. Dobra.
2: Zarządzaj subskrypcją. Przeciw. Wykup do żetowni dostęp. Nagłówek.
1: No to tutaj też jakieś tam błędy w tłumaczeniu troszkę.
2: Zapłać tylko raz i już nigdy więcej. Otrzymuj dostęp do nowych funkcjonalności tak długo, aż pieniądze są drukowane. Zarządzanie subskrypcją. Nagłówek. Wykup subskrypcję. Nagłówek. Aktualnie korzystasz z rocznej subskrypcji. Zarządzaj subskrypcją. Wykup do żetowni do... Zarządzaj subskrypcją. Przycisk.
1: Okej, okay. Tutaj trzeba wejść.
2: Cofnij. Przycisk. Dostęp rodziny. Nagłówek poziomu 2. Udostępnij rodzinie. Udostępnij rodzinie. Anuluj subskrypcję. W przypadku anulowania subskrypcji. Informacje o subskrypcji.
1: A nie, nie tutaj. Włączę. To zaraz muszę się...
2: Wykup do żetowni. Wykup do żetowni dostęp.
1: Temu.
2: Zapłać tylko raz już nigdy więcej. Wykup do żetowni dostęp. Nagłówek. Zapłać tylko raz już nigdy więcej. Otrzymuj dostęp do nowych funkcjonalności, tak długo, aż pieniądze są. Wykup do żetowni dostęp. Wykup do żetowni dostęp. Przywróć zakupy. Na głowę. Tutaj możesz przywrócić. Przywróć zakupy. Regulamin. Aby zapoznać się z warunkami korzysta. Polityka prywatności. Przeciw. Zarządzaj subskrypcją. Aktualnie korzystasz z rocznej. Aktualnie korzysta. Wykup subskrypcję. Na głowę. Zarządzaj subskrypcją. Przycisk. Wykup do żetowni dostęp.
0: To chyba jednak w tym zarządzaniu subskrypcjami możesz to zmienić, wiesz?
1: Gdzieś tam tak. No w każdym razie ten dożywotni dostęp to jest z tego co ja pamiętam około 90, nie, tak, około 100 zł, tam 99 z groszami, co wynika po prostu z tego, że ta różnica z cen między Androidem a iOS-em wynika po prostu, no, że kupujemy albo w App Store, albo w Google Play, tak, niestety to.
2: Przywróć zakupy. Nagłówek. Tutaj możesz przywrócić wszystkie aktywne zakupy z poprzednich instalacji.
1: Dobra. Ja pokażę, jak to wygląda. Też będzie mi wygodniej, jak to wygląda na Androidzie. Tutaj jest to też fajnie rozpisane.
2: 954 poziom odwagi listo. Ustawienia przycisk. Ustawienia przycisk.
1: Okay.
2: Ustawienia. Przelicz na walutę krajową cash. Wybierz walutę obecnie. Przelicz. Aktualizacja. Ustawienia wibracji. Wersja odczytu banknotu. Sygnał dźwiękowy w trakcie rozpoznawania. Pole wyboru zaznaczone. A lampa błyskowa. Pole wyboru. Przełącz tylny. Aktualizacja do wersji pełnej. Używasz darmowej. Wykup pełną wersję.
1: No i teraz tak. Mamy tutaj, co następuje.
2: Uzyskaj nielimitowany dostęp do identyfikacji wszystkich banknotów. Nominały się zmieniają, ale my monitorujemy więcej niż 100 walut, by zapewnić ci najdokładniejszą identyfikację.
1: No i super.
2: Wykup subskrypcję. Stań się naszym subskryberem i otrzymuj aktualizację, kiedy tylko banknoty będą wprowadzane lub wyprowadzane z obiegu. Wyposażamy cię w niezawodną identyfikację banknotów i ciągły strumień nowych funkcjonalności.
1: No, subskryberem się możemy stać, okej.
2: Okay. Subskrypcja autoodnawialna z 14 dniami bezpłatnego okresu próbnego. Twoja karta nie zostanie obciążona, jeśli anulujesz subskrypcję przed zakończeniem okresu próbnego. Odblokowuje pełną wersję na okres rozliczeniowy, a opłata zostanie naliczona automatycznie na początku każdego okresu subskrypcji. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie z tego ekranu zakupu.
1: No i to jest to, o czym mówiłem.
2: Subskrybuj za 0 zł na miesiąc. Przycisk. Subskrybuj za 0 zł na rok. Przycisk. 12 miesięcy. Subskrybuj za 0 zł na miesiąc. Przycisk.
1: Okay, teraz klikamy sobie w to.
2: Cash, sklep Google Play. Cash Leader, czytnik nominałów. Rozpoczyna się dziś. 14-dniowy okres próbny. Rozpoczyna się 24 sierpnia 2023 roku. 4,99 zł miesiąc.
1: No, czyli dostajemy informację w trochę pokrętny sposób, natomiast niecałe 5 zł na miesiąc. Tak?
0: Zgadza się.
1: Gdybyśmy chcieli sobie to kupić, to...
2: Subskrypcję możesz w dowolnym momencie anulować w obszarze subskrypcji w Google Play. Nie obciążymy cię, jeśli anulujesz subskrypcję przed 24 sierpnia 2023 roku.
1: Okej.
2: Okay. Subskrybuj za 0 zł na miesiąc. Przycisk. Subskrybuj za 0 zł na miesiąc. Subskrybuj za 0 zł na rok.
1: Darok.
2: Przycisk.
1: Zobaczymy, ile to kosztuje. Kart
2: sklep Google Play. Rozpoczyna się 24 sierpnia 24,99 zł rok.
1: No, czyli słyszymy, że dokładnie 5 zł. No, może nie dokładnie tam 2 grosze w te czy we w te, ale...
0: Ale mniej więcej tyle.
1: Tak, mniej więcej piątka.
2: Wykup pełną wersję. 12 miesięcy subskrybuj za 0 zł na rok. 12 miesięcy za 0 zł na miesiąc.
1: Okej, okay, sprawdźmy, jak to.
2: Wykup deożet YTOWN i dost. 12 miesięcy za 0 zł. 12 miesięcy za 0 zł. Cash sklep Google Play. Rozpoczyna się 24 sierpnia 2023. Subskrypcję możesz w dowolnym momencie anulować w obszarze subskrypcji w Google Play.
1: Dobra, a teraz chcemy na...
2: Wykup pełną wersję. Wykup deożet YTOWN i dostęp.
1: Okej.
2: 12 miesięcy za 0 zł na miesiąc. Wykup deożet Y. Zapłać tylko raz i już nigdy więcej. Otrzymuj dostęp do nowych funkcjonalności tak długo, aż pieniądze są drukowane.
1: Aha.
2: Wykup deożet YTOWN i dostęp za 89 zł i 99 groszy przycisk.
1: No, czyli to jest niecałe 90 zł, a na iOS to jest dyszka więcej. I?
2: Wykup deożet YTOWN i dostęp za...
1: Tam, no, widzimy, są pewne błędy jeszcze gdzieś tam w tłumaczeniu pewnych rzeczy, albo po prostu, nawet nie wiem, czy w tłumaczeniu... No, w tłumaczeniu też, tak, ale tutaj po prostu ktoś, kto to przepisywał, to... się pomylił, ale tak to wygląda.
0: Zrobił trochę literówek tak naprawdę zazwyczaj.
1: No i co? No i to, jeżeli to chodzi o Cash Readera, byłoby na tyle. Tak jak powiedziałem, aplikacja ma te zalety, że możemy sobie ją przetestować, że możemy sobie wypróbować, jak ona działa nawet przez 14 dni. To uważam, że jest uczciwe. Bo znam takie aplikacje, które oferują gdzieś tam dobę czy parę dni. No to mamy 2 tygodnie, to jest, myślę, nawet powiem więcej. Właśnie będąc gdzieś na wakacjach, no raczej na wakacje jedziemy gdzieś tam na te 2 tygodnie. Chociaż oczywiście cieszę się bardzo, jak ktoś może sobie pojechać na dłuższe wakacje. Natomiast takie te 2 tygodnie na wakacje możemy sobie wykupić, przetestować.
0: Sprawdzić w boju.
1: Dokładnie. Bo też wiadomo, że te warunki nie zawsze są tak sterylne, jak w tym momencie. Ja tu mam tutaj, gdzie no jakby mam przed sobą biurko, tak, mam blat, ale tu jakby no, na słowo trzeba mi uwierzyć, że ja z tej aplikacji korzystam rzeczywiście na iPhone'ie już jakiś czas i znam też osoby, które korzystają na Androidzie i to działa. To po prostu to po prostu działa.
0: Tak, i to działa zarówno na jednym, jak i drugim systemie. Dobrze, oczywiście wiadomo, że tu gdzieś tam powiedzmy może mieć znaczenie to, jaki mamy aparat. Natomiast w przypadku twoich telefonów nie było jakiejś zasadniczej różnicy. Zarówno iPhone, jak i urządzenie z Androidem, to Samsung, tak? Zdaje
1: tak,
0: się.
1: Tak, tak, ja mam Samsunga S10, no, czyli też nie najnowszy model.
0: Ale sobie poradziły bardzo dobrze te urządzenia z rozpoznawaniem banknotów. No wiadomo, jeżeli ktoś będzie miał jakiś bardzo budżetowy smartfon, może być większy problem, może, ale nie musi.
1: Ale nie musi. No i tak jak wam pokazałem też, fajny przykład tych funtów egipskich, no miał z tym chwilę problemu, ale dał radę.
0: Zgadza się.
1: Aha, coś mówisz?
0: Tak, tak, mówiłem, że zgadza się, że chwilę mu to zajęło, ale udało się.
1: Tak, i też

0: czy App Store, czy Google Play, aktualizację Cache Leadera i tam zawsze w tym co nowego
1: opisują
0: co robią i rzeczywiście coś robią, bo albo dodają jakieś nowe waluty, co też się zdarza co jakiś czas, ale też bywa, że aktualizują wzorce banknotów, dzięki czemu rozpoznawanie tych walut może być po prostu jeszcze dokładniejsze.
1: Jeszcze dokładniejsze, bo tak jak powiedziałem, no nie zawsze rozpoznajemy w warunkach takich laboratoryjnych, tak, czy takich domowych, tylko czasami gdzieś, ja to zresztą też może pokażę i też pokażę jeszcze o jedną rzecz, bo jakoś nie umiem tego zapamiętać zawsze, a myślę, że to istotne. Pokażmy, Michał, że ta aplikacja też radzi sobie, kiedy mamy włączony w telefonie typ offline, kiedy nie mamy danych, tak?
0: Jasne.
1: Więc ja sobie...
2: Wykup Deorze i Glekteowu. Ekran startowy, przycisk.
1: Ja sobie...
2: Ekran główny 2, obszar powiadomień. 21 Wi-Fi, pełna mocy. 21 Wi-Fi, pełna... Otwórz ustawienia. Przycisk. 20... Play. 21... Dźwięk... 21 Wi-Fi... Dźwięk... Wi-Fi, właściciel, orkiestr, przycisk. Rejestr ekranu, wyłączony. Dźwięk właściciel... Bluetooth, właściciel, przycisk. Tryb offline, wyłączony, przycisk.
1: Okej.
2: Tryb samolot. Dźwięk właściciel, przycisk. Bluetooth wyłącz, tryb offline, właściciel, przycisk.
1: No to niestety są takie, że tak powiem, już...
0: Uroda Google'a po prostu.
1: Uroda, syntezy, tak, Google'a. Silnika tego syntezy Google, właściciel. No jestem właścicielem, więc okej.
2: Okay. 21 tryb Wi-Fi, dźwięk właściciel, przycisk. Tryb offline, właściciel,
1: dobra,
2: przycisk.
1: No, czyli tryb offline jest włączony.
2: Ekran startowy, przycisk.
1: Odpalmy sobie Cache Leadera. I ja teraz, słuchajcie... Wezmę te mniejsze banknoty, te obcą walutę, bo tu mam rzeczywiście takie mniejsze banknoty. I też, no, uwierzcie mi na słowo, że będę pokazywał, bo przed tym jakby rozkładałem, tak, ten banknot na biurku. No, a teraz postaram się jakby tak normalnie, zwyczajnie, tak?
2: Sklep Play, Dock, Zoom.
1: Wziąć ten banknot do ręki.
2: Cache Leader.
1: I zobaczymy, co się stanie.
2: Ustawienia. Cache Leader. Równoczesne rozpoznawanie jest mniej wiarygodne.
1: Dobra.
2: Wybierz walutę, gdy tylko to możliwe.
1: W tym momencie mam banknot, Michał, złożony jakby na czworo.
0: Aha.
1: I on go jeszcze nie rozpoznaje.
2: 5 euro jest warte około 22 zł.
1: I wiesz co? Wiesz, jak go rozpoznał? Miałem... Jak? Mam banknot złożony na pół.
0: Mhm.
1: I tak po prostu...
2: 5 euro jest warte około 22 zł.
0: I go rozpoznał.
1: Tak, rozpoznaję go.
0: A spróbuj tego funta mu pokazać.
1: Już. Niezniszczalny funt. To jest rzeczywiście ciekawe bardzo. Ja kiedyś będę miał okazję, to zapytam jakiegoś mieszkańca rzeczywiście Wysp Brytyjskich, jak to z tym było, ale to jest, no, to jest bardzo ciekawe.
0: Bardziej mi o ten egipski funt chodziło, wiesz?
1: Egipski funt.
0: Tak.
1: Android go nie rozpozna, dobra, to na
0: nie, no iOS. Powinien go rozpoznać, bo jest niska waluta.
1: Tylko powiesz, że ten... Nie, bo pamiętasz, on...
0: Albo nie wszystko nawet rozpoznaje...
1: Nie wszystkie waluty. Tego funta w darmowej wersji.
0: Faktycznie, dobra.
1: Ale mam funta...
2: 5 funtów brytyjskich jest warte około 25 zł i 90 groszy.
1: I słuchajcie, no naprawdę, szybka mam akcja. Ten banknot, trzymam go między kciukiem lewej ręki a dwoma palcami, czyli wskazującym i środkowym, jest złożony na pół.
2: 5 funtów brytyjskich jest warte około 25 zł i 90 groszy.
1: Także, no, naprawdę, daj radę. No, z tym funtem, dobra, no ten funt to jest taki, no, już taki sztandarowy przykład, nie? On rzeczywiście jest... Ale dobra, wyjmę go. To teraz tak. Teraz funt w ogóle, słuchajcie, te funty egipskie są takie dość... Chociaż nie, nawet nie są takie długie. Myślałem, że są dłuższe, ale dobra. No to mam go przed sobą na pół złożonego. Trzymam go właśnie między kciukiem a palcami wskazującym i środkowym.
2: 100 franków kongijskich jest warte około 0 zł.
1: Widzisz? I teraz, aha, no, coś mu się pokiczkało,
0: i
1: że mam tu...
0: tak,
1: franki kongijskie. To ciekawe...
0: Jest warte około 0 zł.
2: 100 franków kongijskich jest warte około 0 zł.
1: To ciekawe. No to ciekawe, rzeczywiście.
0: Jakaś bezwartościowa waluta.
1: No tak to bywa w tych krajach afrykańskich, niestety, że... Dobra, teraz go sobie położyłem na drugą stronę, też właśnie tak złożonego.
0: Mhm.

0: 500 leków jest warte około 21 zł. Oj, oj, oj, oj,
1: oj. O, widzisz, teraz jakieś w ogóle ciekawe
2: szaleje.
1: Rzeczy.
2: Szaleje.
1: Szaleje. No, a teraz go już rozłożę w pełni, po prostu położę go i...
2: I zobaczymy, co rozpozna i czy w ogóle. O. Myśli.
1: Myśli, analizuje, tak, dokładnie.
2: Próbuje.
1: Można spróbować podnieść trochę, wiadomo, aparat, troszkę go obniżyć. To też jakby każdy, myślę, na swój sposób to powinien sobie
2: rozpracować,
1: rozpracować
2: jakąś
1: tak,
2: technikę.
1: Taką... Dam go na drugą stronę może.
0: Mhm. Nominał dostępny tylko w pełnej wersji.
2: O.
1: No więc teraz go rozpoznał, tak?
2: Tak.
1: I to dość szybko. No tak jak mówię, no... rzeczywiście dużo zależy od tego, czy w jakim stopniu ta waluta jest, ten banknot jest już, tak powiem, używany. Natomiast no, troszkę tych banknotów mieliśmy dzisiaj i no, tylko ten właśnie biedny funt tak został potraktowany.
2: No tak, ale to tak jak mówiłeś, on już jest styrany życiem, więc... Więc to można zrozumieć, dlaczego
1: można
2: tak się
1: zrozumieć,
2: stało.
1: Można zrozumieć, tak jak, no wiecie, ktoś powie, no ale jak to, przecież płacę za to. I w tym momencie, że rzeczywiście ja uważam, że, nawet chyba sam to zrobię, zrobię zdjęcie i dodam taki opis, że rzeczywiście troszkę jest problem z tym funtem egipskim. I może tutaj rzeczywiście autorzy jakoś maszynowo douczą program i te funty może będzie się w przyszłości łatwiej rozpoznawało, bo tak jak mówię, może to też nie jest taka waluta, wiecie, no bo czym innym jest dolar, euro, gdzie ta waluta, no tak naprawdę każdy gdzieś tam miał z nią styczność, tak?
2: I pewnie też dostali autorzy więcej próbek.
1: Dokładnie. Więcej próbek, no i jakby mieli świadomość, że no ten dolar, to euro
2: też
1: powinno
2: i będzie
1: być...
2: częściej używane.
1: Tak, tak, więc powinno być jak najlepiej rozpoznawalne, no bo jak ktoś stwierdzi, że ma problem z euro, z dolarem, no to nie, no to do kitu z taką aplikacją, nie, to jakaś kicha jest, a nie ten. Natomiast powiem jeszcze tak, że są nasze rodzime aplikacje, które sobie też dobrze radzą z rozpoznawaniem polskiej waluty, polskich banknotów, są darmowe, ale jakby tutaj dla mnie największą zaletą CashReadera jest to, że podkładam mu banknot.
2: Dowolny w zasadzie i mówi, co to jest. I...
1: No bo wiesz... Jakby dla osoby, dla mnie jako dla osoby niewidomej, no to jest najważniejsze, no, żeby on właśnie rozpoznawał w locie, tak? No bo ja nie zawsze wiem, co ja mam
2: no tak.
1: w ręku.
2: No nie pamiętasz, na przykład, czy właśnie z jakichś zagranicznych wojaży jeszcze tam
1: tak.
2: ci się jakieś lokalne waluty nie pałętają w portfelu między złotówkami. No,
1: no powiem
2: tak
1: ci,
2: być.
1: Tak jak teraz mam na biurku mały miszmasz, mimo że gdzieś tam to sobie w miarę uporządkowałem, natomiast, no wiesz, jakby... ja w ogóle nie pamiętam, ale kiedyś było tak chyba rzeczywiście w tym CashReaderze, że nie od razu była taka funkcja rozpoznawania wszystkich walut w tym samym czasie. No ale to jest na szczęście już za nami. No bo co to za frajda, że ja sobie ustawię, że o, teraz mają być funty. No ale ja muszę najpierw wiedzieć, że mam funty, nie?
2: No właśnie.
1: Tak, no to...
2: No to takie to historie, ale aplikacja rzeczywiście całkiem fajna, robi co ma robić, spełnia swoje zadanie, więc jeżeli rzeczywiście czujecie, że może być wam potrzebna, to myślę, że pieniędzy nie zmarnujecie, nawet na tę dożywotnią licencję, jeżeli
1: myślę,
2: gdzieś
1: że,
2: tam
1: myślę, że nie, no bo tak jak mówię, no 30 zł na rok, no to bądźmy szczerzy, no nawet dobrej pizzy to nie zjemy.
2: No to prawda.
1: W dzisiejszych czasach.
2: Już w dzisiejszych czasach nie.
1: No właśnie, to jest...
2: Dokładnie. Więc tak to wygląda. Na YouTubie Lurek nas pozdrawia, życzy miłej audycji. No ta audycja się kończy, ale również to pozdrawiamy i dziękujemy za pozdrowienia. Aplikacja Cash Reader na iOS-a i na Androida dziś była prezentowana na antenie Tyfloradia. Konkretnie Wojciech Dulski ją prezentował. Dzięki, Wojtku.
1: Bardzo proszę.
2: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Tak jak wspominałem, przyszły tydzień audycji nie będzie. W przyszłym tygodniu
1: urlop.
2: Audycji nie będzie, bo w końcu trzeba skorzystać z jakiegoś urlopu. Ale za tydzień na pewno wrócimy. I to z niejedną audycją. Do usłyszenia, trzymajcie się.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry, 20.05 i Tyflo Przegląd dzisiaj w składzie no prawie pełnym. Jest Paulina Gajoch, jest Michał Dziwisz, jest Robert Łabęcki,
2: dzień dobry,
4: Paweł
2: Wieczorczyk,
4: Mikołaj Kołysz i ja, czyli Tomek Bilecki. No i za chwileczkę się tutaj z Państwem przywitamy, można powiedzieć, newsami, które dzisiaj mamy. Natomiast jeszcze warto tylko powiedzieć, że jak zwykle jesteśmy na Facebooku i jesteśmy też do dyspozycji, można też do nas pisać w aplikacji Tyflo Podcastu stworzonej przez Dawida Piepera i oczywiście na stronie kontakt.tyflopodcast.net. I zazwyczaj podawaliśmy jeszcze link do zadzwonienia do nas, że tak powiem, na platformie Zoom. Natomiast teraz ten link jest również na stronie kontakt.tyflopodcast.net.
2: Pod formularzem, za pomocą którego możecie do nas pisać. Tam jest poniżej przycisku do wysłania wiadomości. Jest odpowiedni link i przeniesie was na stronę z możliwością wyboru metody wdzwonienia się do nas.
4: No to w takim razie, Robert, gdzie teraz powiedz, co to dzisiaj będzie się działo w Tyfloprzeglądzie.
5: W tym tygodniu w Tyfloprzeglądzie ciekawa nowość w Clubhouse. Możliwe, że Nuance nie jest już właścicielem syntezatorów Vocalizer. Microsoft chce usprawniać dostępność programów i zwiększać dostęp do rynku pracy. Odbył się jam poświęcony grom dla niewidomych. Islandzkie wzory podkładek do myszek. Ciekawy gadżet na wszelakie konferencje o dostępności. Loudreader, czytnik plików EPUB i PDF w przeglądarce. Opowiemy o nowościach w aplikacjach. Pojawiają się recenzje AirTagów pisane przez osoby niewidome. Wiemy już więcej, jak wyglądają i działają Twitter Spaces. Kolejny wirtualny instrument staje się dostępny dzięki skryptowi od Access for Music. Nowe wtyczki do NVDA. Wolontariat na infolinii pomocniczej dla osób korzystających z technologii wspomagających. Audiblogs dla tych, którzy wolą słuchać zamiast czytać. Niewidoma założycielka ośrodka w Laskach będzie uznana za błogosławioną. Microsoft wprowadza poważne zmiany w dźwięku Bluetooth. To musiało się tak skończyć. Koniec strony Blind Help Project. Przydatne aplikacje na smartfony. readme.so. Przydatny generator plików readme. Chemos, czyli program do muzykowania przez internet. Nie ma co liczyć na VMware Fusion na nowych Macach. W Google Play ma być czyściej i taniej.
4: No i tak to będzie.
5: Te i jeszcze inne będą.
4: I pewnie jeszcze inne będą newsy. A teraz z rzeczy, które nam się jeszcze no, troszeczkę tutaj zaktualizowały w poprzednich audycjach. O Clubhouse mówiliśmy i w Clubhouse pojawiło się, Mikołaju, co?
6: Bo tak, coś tam. Pojawiła się nowa aktualizacja i pojawiła się dość interesująca nowość dla użytkowników niewidomych. I to nowość specjalnie dla tych użytkowników przeznaczona. Chodzi o nowy gest, o gest podwójnego stuknięcia dwoma palcami, który z voiceoverem powie nam, kto w danej chwili mówi. I to nie kto w danej chwili jest odciszony, tylko kto w danej chwili faktycznie mówi. To jest bardzo przydatna funkcja, jeżeli mamy duże pokoje, powiedzmy kilkanaście czy kilkadziesiąt osób mówiące naraz. I no my jako osoby niewidome nie jesteśmy w stanie na tyle szybko przejrzeć tej listy, żeby zauważyć, wokół kogo jest tam ta kolorowa obręcz, czy tam status speaking, który na voiceover odczyta. Musimy po prostu robić to tym gestem. No do tej pory takiego gestu nie było, więc po prostu było bardzo trudno, wręcz niemożliwe, bez wzroku, nie widząc właśnie tej obręczy, czy cokolwiek to tam było, no to po prostu sprawdzić, to wykryć. Teraz już jest z tym zdecydowanie lepiej. Jest zmiana za to jedna na minus. Czy to tak jest dla wszystkich, czy to tak jest dla użytkowników VoiceOvera, tego do końca nie wiadomo. W każdym razie na liście pokoi, w tym tak zwanym hallwayu, nie dostajemy już informacji o tym, ile w pokoju jest osób. Dostajemy informacje, kto w nim jest, na zasadzie tam kilka osób jest zawsze podanych, ale kiedyś zawsze dostawaliśmy no, informacje o tych kilku osobach i do tego tylu i tylu mówi, tylu i tylu słucha. Teraz dostajemy tylko nazwę pokoju, te kilka osób, które no, według Clubhouse'a nas będą interesować, a nie dostajemy już tych statystyk. No ale opcja pozwalająca nam sprawdzić, kto mówi, myślę, że to w zupełności wynagradza, bo jest to bardzo przydatne, jest to bardzo fajne i się zdecydowanie łatwiej tam zorientować wtedy, kto jest kim.
7: Ja w ogóle zaobserwowałem, że to zostało kompletnie przeformatowane, jak jest teraz czytana nazwa pokoju w holu, bo kiedyś było autentycznie tak, że było nazwa pokoju, hosted by, tutaj nazwa klubu, list speaking, parę nazwisk osób mówiących, listening, nasi znajomi, którzy słuchają, ileś tam speakers, ileś listeners. Teraz jest autentycznie klub, pokój, nawet nie ma tych komunikatów, że hosted by, że speakers, więc nie wiadomo, które informacje są do czego. Jest klub, pokój i kilka osób wymienionych. I to jest wszystko. Autentycznie nawet nie wiadomo, czy to jest private room. Jeżeli to jest private room, to nie mamy tej informacji podanej. To jest ewidentnie moim zdaniem błąd i to taki z poważniejszych, który powinien zostać załatany w miarę szybko, bo no autentycznie ubyło nam informacji, które są jednak dla nas ważne, które osoby widzące mają, a my ich nie mamy i szkoda, że takim kosztem się odbyło to usprawnienie, o którym mówisz. Swoją drogą, ja mam nadzieję, że kiedyś ten tak zwany magiczne podwójne stuknięcie dwoma palcami, Magic Double Tap, zostanie dodany do opcji, które można sobie skonfigurować w Clubhouse, bo na przykład ja bym tam widział jakby, oczywiście super, że mówi kto w danym momencie mówi, to jest bardzo ważna rzecz, natomiast fajnie by było, gdyby dało się tam ustawić na przykład szybkie włączanie, wyłączanie mikrofonu, a to się na Clubhouse jednak przydaje, bo to jest dość dynamiczna sieć społecznościowa, gdzie ten status mówcy no wiecznie nie trwa i trzeba też jakby szanować czas innych rozmówczyń i rozmówców i warto mieć jakiś taki trik, żeby szybko ten mikrofonem umieć sobie przełączać.
4: To może złączmy tutaj jeszcze newsa Pauliny, który jest prawie na końcu tutaj tego wszystkiego, bo Clubhouse no powoli wkracza na drugą mobilną platformę.
8: Jestem za. Tak więc jeżeli czekaliście na Clubhouse'a na Androida, to musicie poczekać jeszcze kilka tygodni, ponieważ Clubhouse na Androida jest obecnie testowany wśród nielicznej grupy beta testerów. Nie mamy od nich żadnych informacji na temat rozwoju, nie mamy screenów, ale wiadomo już, że ta aplikacja jest i że się rozwija. Tak więc podejrzewam, że jakoś na początku czerwca, tak zupełnie z moich oczekiwań, powinna być już u nas albo na końcu maja. Jedne, co mnie niepokoi, to czy już nie jest za późno, ale to już inna kwestia.
2: To znaczy, ale za późno na co?
6: No na to, tak późno, że na coraz
8: skok popularności aplikacji i na to, żeby poznać tam ludzi, bo nie wiem, ale mam wrażenie, że teraz już jest dużo mniej tych pokoi, konwersacji prowadzonych.
2: Tak, bo jakoś tak zimą mam wrażenie, przynajmniej w Polsce, na na Clubhouse'a był boom, a teraz jakoś tak coraz mniej tych użytkowników się pojawia, coraz mniej tych klubów różnego rodzaju.
8: Tak, jest częsty.
2: I światowo to mówicie, że podobny trend?
6: Podobnie, tak. Ja obserwuję Clubhouse'a bardziej z tej strony międzynarodowej niż polskiej. Ja zauważam to samo inaczej. Pokoje może są, ale to jest jakaś taka stała grupa, mam wrażenie, bywalców, którzy się do tego Clubhouse'a przyzwyczaili i sobie na nim siedzą, a to nie jest tak jak kiedyś, że po prostu tam co chwila się gdzieś tam nowych ludzi udawało znaleźć. Sporo z tych osób, które na Clubhouse'ie były, już ich na Clubhouse'ie nie ma albo są bardzo sporadycznie, została jakaś niewielka grupa.
2: Ja i powiem też szczerze, jaki ja mam podstawowy poziom z Clubhouse'em. Z jednej strony była taka na samym początku, kiedy ten Clubhouse w Polsce się rozwijał, no to pojawiały się te pokoje, gdzie się witało tych użytkowników, uczestników i tam była taka rekomendacja, że najlepiej to obserwować jak największą ilość osób na tym Clubhouse'ie. Bo będziemy wtedy wiedzieli o wszystkim, co nas, o wszystkich wydarzeniach i tak dalej, i tak dalej. I to jest okej, to jest może i dobra ścieżka, tylko u mnie ta ścieżka zakończyła się tym, że ja po prostu wyłączyłem powiadomienia na Clubhouse'ie. Bo po prostu nawał tych powiadomień i to, że tam się co chwilę, ja miałem praktycznie ekran z powiadomieniami praktycznie zawalony cały Clubhouse'em, no to nie było najfajniejsze i najlepsze rozwiązanie, żeby z tego korzystać. Fakt faktem wiedziałem o wszystkim, co tam się dzieje w polskiej strefie Clubhouse'a, ale no to coś za coś.
8: A u mnie z kolei na ścieżka śledzenia, kogo popadnie, co niestety teraz kończy się jakby wyławianiem dobrych osób z tej listy. Znaczy dobrych, no jakby tych, które mnie interesują. Się zakończyło tak, że mam po prostu same pokoje dotyczące marketingu, coachingu.
2: Bo tego jest najwięcej.
8: Tykania wszystkim wszystkiego i po prostu doprowadza mnie to do bardzo dużej niechęci wobec tej aplikacji.
2: Bo tego tam jest najwięcej. Tam najwięcej jest, mam wrażenie, właśnie jakiegoś takiego coachingu, rozwoju osobistego. Trochę technologii. Przynajmniej ja mówię o polskim Clubhouse'ie. I oczywiście te wszystkie te takie pokoje, gdzie tam 24 godziny na dobę toczy się dyskusja o wszystkim i o niczym, bo są te wszystkie te soso, właśnie, jednorożec i tak dalej.
8: Właśnie, bo rzadko jest taki pokój, który by mnie zainteresował swoją tematyką, bo albo coś jest takie, no, wszystko i nic, albo właśnie to, co mówiłam wcześniej i no i naprawdę bardzo rzadko tam bywało cokolwiek fajnego. Jeżeli już, no to byłam tam w sumie tak trochę po to, żeby dać temu szansę, trochę po to, żeby w sumie jakoś udowodnić, że są ludzie, żeby warto było przyjść. Ale sama jakoś nie jestem zachwycona. Ale może to dlatego, w sensie ja rozumiem, z czego to wynika. To wynika po prostu z tego, że tam chyba 17 razy więcej wszyscy użytkownicy iPhone'ów czy tam rzeczy od Apple'a wydają w sieci niż użytkownicy Androida. No, wszystko okej, okay, ale czy my naprawdę wszyscy chcemy o tym słuchać, jak kolejna pani otwiera kolejny punkt czegoś, niezależnie od tego, czy to jest coaching, czy to jest sprzedawanie, nie wiem, kosmetyków, rad na życie, nie wiem, sceptycznie do tego podchodzę.
9: Natomiast moim zdaniem chyba w miarę kruszenia się pandemii Clubhouse będzie coraz bardziej tracił na popularności.
2: No, nie jest też taka ewentualność.
6: Coś może w tym być.
7: U mnie ostatnio Clubhouse trochę inną rolę przyjął, bo udaje mi się jeszcze znaleźć znajomych, którym się chce tam dołączać z różnych przyczyn. I już dwa razy miałem, jednej osobie robiłem imprezę powitalną I autentycznie dzięki temu, że już trochę ludzi śledzę i trochę ludzi śledzi mnie, to nagle się okazało, że do mojej imprezy z tą koleżanką dołączył się ktoś, potem dołączył się ktoś od tego kogoś, potem ktoś od tego jeszcze kogoś i nagle zaczął powstawać taki pociąg i się zaczęli po prostu ludzie poznawać i rzeczywiście gadać na jakieś konkretne tematy. I rzeczywiście te rozmowy potem potrafiły trwać po kilka godzin, więc dla mnie Clubhouse też taką rolę spełnia. A dużo takiej aktywności tematycznej zeszło trochę do klubów i te kluby co prawda trzeba umieć szukać i Clubhouse chyba mimo wszystko jeszcze pracuje nad tym mechanizmem odkrywania treści. Natomiast kluby typu jakiś piano bar, typu jakieś tam dyskusje międzynarodowe, międzykulturowe, nauka języka. Ja dalej widzę u siebie, że ludzie robią kursy językowe po Clubhouse'ie. Nie zeszło z tego. I pan, który transmituje przez 6 godzin dźwięki ze swojego lasu na żywo, również dobrze się miewa. Więc...
8: Też widziałam, tak.
7: Tradycja nie umiera w narodzie, ale to prawda. Zobaczymy, może Android będzie drugą falą. Fajnie, że ten termin majowy został jakkolwiek utrzymany, że to nie były tylko puste obietnice, bo wiele osób nie wierzyło, że się z niego wywiążą. No a tu widać, że to, co obiecali, to robią i jakaś pierwsza fala testerów dostaje tego Androida. No i super. Może jakieś APK wycieknie niedługo.
2: Oby tak było i oby o dostępności nie zapomnieli. A ja teraz zaglądam do waszych wpisów. Napisała do nas Aga. Witajcie. Chciałam jeszcze tylko coś dodać odnośnie tej ostatniej mojej wypowiedzi w ostatnim Tyflo-przeglądzie na temat problemu, że VoiceOver przestał mi nagle opisywać, co jest na obrazku. Chodzi mi tutaj oczywiście o taki ten prymitywny opis, który jest w starszych iPhone'ach. Mam iPhone'a 8 i teraz zamiast odczytu, co jest na zdjęciu, czyta mi tekst. Oczywiście nie przeczyta mi wszystkiego, ale o obrazku nic nie wspomina, to znaczy co na nim się tam mniej więcej znajduje. Też ostatnio po tej aktualizacji, która ostatnio była, mam takie wrażenie, że jakoś dziwnie mi działa Braille, to znaczy ta klawiatura. Nie wiem, mam takie jakieś wrażenie, że czasem naciskam literkę P, a on mi wklepuje literkę F. Nie wiem, może ja coś zaczęłam źle robić albo za słabo naciskać, ale wcześniej raczej takiego problemu nie miałam. Może to tylko takie moje odczucie. W każdym razie na pewno jak kalibruję tego Braille'a, to on zamiast go skalibrować, to wstawia mi literkę B. Poprzednio mi się tak nie robiło. Kiedy nacisnę kolejny raz tę kalibrację, to już jest wszystko ok. Denerwuje mnie to nieco, no ale cóż, modrze to tylko ja coś zaczęłam nagle nie tak jak trzeba. Aha, i dodam tylko jeszcze, że wiem, że kiedy naciska się za szybko literki, kiedy się szybko pisze, to wtedy on wstawia inną literkę. To jest normalne. Pozdrawiam, ciekawa jestem, czy wy też macie takie same odczucia jak ja. To ja mogę powiedzieć, że nie mam, nie zauważyłem tego, ale ja no, mam nieco nowszego iPhone'a, więc tu po prostu może to inaczej wygląda. Czy ktoś z was coś może dodać do tego? Chyba nie?
7: Z Androidem moim. Softbill Keyboard czasem takie rzeczy wyczynia, ale... No, miejmy nadzieję, że te problemy ci się rozwiążą i że to jest tylko i wyłącznie problem softowy, a nie jakiś, nie wiem, z ekranem albo z czymś.
2: Oby. Jeżeli nasi słuchacze,
9: ja
2: natomiast...
9: Ja Braille'em, więc... Ale też mam iPhone 8, ale nie zauważyłem tego. Może gdzieś coś. Ale chyba trzeba więcej pisać.
2: Całkiem możliwe. Jeżeli nasi słuchacze chcą coś dodać, to zapraszamy facebook.com/radio DHT i... A nie, nie, nie to radio, tylko facebook.com/tyflopodcast. Ale radio DHT oczywiście pozdrawiamy.
8: Ciekawe.
2: Tak jest. No, ciekawe, RTV w końcu...
9: Pierwszy kanał.
2: Tak, to zobaczymy, co tam się dzieje. A jeżeli chodzi o radio DHT, to tyflopodcast i RTV jak najbardziej się pojawia u nas. Natomiast teraz jeszcze druga wypowiedź. Wypowiedź od Pawła. Witajcie. Czy są wtyczki do Chroma lub Brave'a, które pozwalają na wyłączenie stylów CSS, jak w Firefoxie? Mówiliście o wtyczkach do Chroma, które czynią strony bardziej dostępnymi. Pawle, Disable HTML. Tak nazywa się ta wtyczka. Tylko ja tu chciałbym uczulić na to, że jak tam wejdziemy sobie i wyłączymy coś, to trzeba o tym pamiętać, bo tam nie czyta nam stanu tego włącznika. Nie czyta nam stanu włącznika, czy coś jest wyłączone, czy włączone, więc po prostu trzeba na to uważać i to bardzo, bo może się nagle okazać, że sobie wszystko powyłączamy, bo tam można i JavaScript wyłączyć, i CSS, i ładowanie obrazków, i chyba coś jeszcze. Także no po prostu trzeba na to zwracać uwagę. Jeszcze Mirek do nas napisał, a ja mam pytanie, czy coś wiecie, co się dzieje z Newsback Beta? U mnie w ogóle się wiadomości nie pobierają, ustawienia wszystkie są ok. Czy ktoś coś wie?
7: Dawno o tej aplikacji nie słyszałem i ja się obawiam, że to jest niestety jedna z tych, które przestały być rozwijane z czasem. Szkoda by to była, Jelka, ale no tak by mi to wyglądało. Też się zastanawiałem ostatnio, co tam u nich słychać.
2: No cóż. No.
7: To był taki czytnik RSS na Androida, o którym nawet kiedyś robiliśmy podcast, gdzie mi się nawet udało głośnikiem Bluetooth nawigować między konkretnymi wiadomościami, które mogłem czytać. I to. Potem naciskało się poprzedni, następny track, ścieżki się przełączało, on tam czytał kawałek wiadomości i chyba dało się tytuł i chyba dało się playem mu kazać, żeby czytał. To praktyczna aplikacja była, no ale niestety chyba już się nie rozwija.
2: No cóż, w każdym razie to... może ktoś jeszcze coś będzie coś chciał dodać, tak, to zapraszamy. My to oczywiście śledzimy Facebooka i nasze strony kontaktowe również.
4: To w takim razie przechodzimy do kolejnego, no może newsa jak newsa, bo o tym też mówiliśmy, że Nuance się pozbywa swoich produktów i Syntezy prawdopodobnie już, przynajmniej możliwe, że już się pozbył i o tym Mikołaj.
6: Tak, bo dochodzą takie sygnały, jakoby Nuance przed przejęciem go przez Microsoft pozbył się właśnie Syntezy Vocalizer. No bo wiadomym jest, i to jest wiadome publicznie, że wydzielono z Nuance'a nową firmę Serence Corporation bodajże, która ma się zajmować wszelkimi kwestiami związanymi z motoryzacją i no wszystkim, czym Nuance zajmował się w tej branży. Gdzie Nuance jako Nuance został w branży medycznej i no tym się Microsoft teraz bardzo chce zajmować, kupując Nuance'a. No i wszystko wskazuje na to, że właśnie Serence przejął też głosy Vocalizer, bo one były mimo wszystko dość mocno na tę branżę motoryzacyjną zorientowane. I też tak naprawdę nie wiadomo, co to może oznaczać i mam niestety wrażenie, że nic dobrego, bo właśnie patrzą, gdzieś ludzie patrzyli na Serence'a, na ich strony, na jakieś takie materiały prasowe, które się już zdążyły od Serence'a ukazać i nie ma tam za dużo wspomniane o jakichkolwiek innych branżach poza motoryzacyjną. Więc no, wszystko wygląda na to, że Serence po prostu chce bardzo teraz iść w te rozwiązania, w te branże i no zastanawiamy się tylko, czy i na ile będą oni chętni i gotowi rozwijać Vocalizera dla jakichkolwiek innych zastosowań, które właśnie nie są samochodami i nie są motoryzacją.
7: Jak rozumiem, Mikołaj, widziałeś już petycję do Microsoftu, żeby otworzyć źródłowy kod Eloquence'a.
6: Tak, tak naprawdę stąd się wywiązała cała ta dyskusja. Stąd się wywiązała cała ta dyskusja, bo ludzie zaczęli się interesować tematem i ktoś doszedł do tego, że tak naprawdę to ten Eloquence, jak i zresztą Vocalizer, no dla nas Polaków jakby to Vocalizer jest myślę tym potrzebniejszym syntezatorem, może wcale nie należeć do Nuance'a. Mhm.
4: Zobaczymy. I jeszcze trzeci news nam został taki w tej rubryce z poprzedniej audycji.
7: To można myślę przenieść tam na koniec, aha, bo to jest, no tutaj się wkradł pewny z mojej strony, okay, to jest mój news, błąd i jakby spokojnie można to poruszyć gdzieś bliżej końca działu. Ale tak, będziemy, dobra, mówić o tym, jak Microsoft sobie radzi z problemami osób niepełnosprawnych na rynku pracy i to jest ciekawa w ogóle opowieść. Więc może na razie ją zostawmy sobie na później.
4: Dobra.
8: Ale to ale też jest... Mogę?
4: Aha.
8: Ale to też jest wymowne, że minęło praktycznie pierwsze pół godziny audycji, a my jeszcze nie zajrzeliśmy do naszych tyflowieści.
4: Że tak powiem, normalne. Na tyfloprzeglądach. Ale w takim razie już zaglądamy do tyflowieści. I odbył się dżem poświęcony grom dla osób niewidomych. Mikołaju, o tym ty coś, tak, wiesz.
6: Odbyło się takie wydarzenie, trwało to chyba 2 tygodnie, nazywało się to No Video Jam, no czyli takie wydarzenie dla deweloperów mające na celu tworzenie takich może prostszych, ale fajnych i przyjemnych gier albo audio, albo takich, które osoby niewidome są w stanie same grać i które są dla osób niewidomych dostępne. To już jest druga edycja tego wydarzenia. Pierwsza odbyła się w zeszłym roku. Jam już się zakończył. Zakończyło się nawet, z tego co wiem, głosowanie w tej edycji. Jest 10 gier, więc jeżeli ktoś gry audio lubi, to link będzie w komentarzach. Może sobie produkcję potestować, bo jest tam trochę ciekawych rzeczy. Najwyższy wynik, bo oczywiście nie będę mówił o wszystkich, bo to by całą audycję można o tym zrobić, ale najwyższy wynik osiągnęło Exo, czyli no taka gra, w której jesteśmy bohaterem na jakiejś planecie i zbieramy surowce, ulepszamy swoją postać, mamy jakieś tam samochody, egzoszkielet, poruszamy się, no ulepszamy swoją postać, zbieramy, przez co możemy więcej zbierać, przez co możemy się bardziej ulepszać i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest oczywiście na stronie, tam jest cała lista gier. Sporo tego jest też na przykład do uruchomienia w przeglądarce, więc jaką platformę byście nie mieli, myślę, że znajdziecie tam coś dla siebie. No, jeżeli ktoś lubi grę audio, to zapraszam, polecam, będzie link w komentarzu.
4: A teraz porozmawiamy, uwaga, uwaga, o podkładkach pod myszkę. Paweł tutaj przygotował tak. Temat.
7: Tak, taka inicjatywa się ukazała. Ja myślałem, że ona jest w całości islandzka, natomiast okazuje się, że tam też jakieś chyba brytyjskie przedstawicielstwo się pojawia. No ale chodzi w dużym skrócie o to, że powstał taki zestaw plakatów z jednej strony, a z drugiej strony podkładek na myszki, jakby wzorów na podkładki, na których zanotowano 10 najważniejszych zasad w takim charakterze do's and don'ts, jak to się po angielsku mówi, czyli co robić, czego nie robić, jeżeli chodzi o dostępność stron internetowych. No i to są takie proste zasady typu zawsze stosuj tam nagłówki, nigdy nie zaznaczaj informacji tylko i wyłącznie kolorem. Pamiętaj o jakimś tam kontraście wysokim, coś tam, tab indeksy. I tego typu rzeczy są z jednej strony właśnie plakatami, a z drugiej strony są właśnie, tak jak już wspomniałem, wzorami na podkładki do myszek. Jest to na GitHubie, jest to open source, można się zapoznać z dokumentacją i można to na przykład zlokalizować na język polski i można tego używać w celach niekomercyjnych, tam jest licencja CC NCSA, czyli Non-Commercial Use Share Alike. Nie używać do celów komercyjnych i udostępniać tak jak przyszło, czyli nie przerabiać. I no, lokalizacja jest możliwa, nawet już jest 12 czy ileś wersji językowych, niestety żaden z nich to polski. No i mając tego typu na przykład wzór, można, mając gdzieś tam na uwadze jakąś konferencję, na której będziemy uczestniczyć, czy jakieś wydarzenie, gdzie będziemy mówić o dostępności, zwłaszcza takim osobom czy organizacjom, które nie miały wcześniej z tematem do czynienia, możemy im zostawić jako pamiątkę, jako taki gadżet, właśnie taką podkładkę na myszkę. To można gdzieś w określonej jakiejś pewnie firmie sobie takie gadżety wyrobić, nawet na jakąś masową ilość, tak samo jak się robi różne koszulki, breloczki, smyczki firmowe i tak dalej. Są pewnie firmy, które nam według konkretnego wzoru taką podkładkę zrobią. No i jest to taki, powiedzmy, prezent czy gadżet, który jest praktyczny, no bo te osoby, które korzystają z myszek, to będą tych podkładek potrzebować. Na niego się zawsze patrzy, no bo jednak osoby, które widzą i z tej myszki korzystają, no gdzieś tam siłą rzeczy na tą podkładkę zwrócą czasem uwagę. A nawet w formie plakatu, no to taki plakat można zawsze sobie gdzieś powiesić. I patrząc, widzą od razu te konkretne zasady i im się przypomina, że tak, tak, byłem na takiej konferencji albo byłam i tu taka osoba mi mówiła o tym, że jest to ważne. No im częściej się coś widzi, tym bardziej się to wrywa w pamięć. A posiadanie gadżetów na konferencjach to jest w ogóle dobra praktyka, bo oprócz tego, że jesteśmy ludźmi, którzy przyszli i coś powiedzieli, to ludzie zapamiętają, że byliśmy tym dobrym, świętym Mikołajem, wujkiem z Ameryki, który też przywiózł prezenty. I na przykład bardzo dobrym ponoć typem na prezent są słodycze. Jeżeli zwłaszcza to jest konferencja jakaś międzynarodowa i tam się prezentują różne firmy z różnych krajów, to warto zostawić troszkę jakieś cukierki, jakieś porozdawać, jakieś tam czekoladki, wafelki z naszego kraju, bo wtedy ta osoba przyjdzie po czekoladki, a wyjdzie z jakąś tam naszą wiedzą, powiedzmy. No więc takie podkładki może nie są aż czekoladkami i to jeszcze z jakiegoś tam egzotycznego kraju, ale jest to oryginalne. A może nawet byście chcieli to jako prezent dać komuś na urodziny, jakieś niedługo będą, dni matki, dziecka, ojca. Kto wie, może jest to też jakiś pomysł, jeżeli macie jakichś web designerów w rodzinie, front-end developerów i innego rodzaju programistów, interfejsów, a zawsze się może przydać.
4: Zawsze się może przydać.
2: To zanim przejdziemy do kolejnej rzeczy, bo już tu mnie pewnie, Tomku, będziesz chciał wywołać do tablicy, natomiast jeszcze mamy dwie wypowiedzi. Mamy wypowiedź od Krzysztofa, który nam podrzucił tu informację o tym, że przyszłe zegarki Apple Watch mają być wzbogacone o kolejne funkcje zdrowotne. To Krzysztof nam udostępnił na Facebooku taki odnośnik, a jeszcze tu do nas napisała Aga. Co do Braille'a, to ja tylko piszę Braille'em praktycznie, nie dyktuję w ogóle wiadomości. Mam nadzieję, że to faktycznie jest jakiś problem z softem, a nie z ekranem. Tak poza tym, jeszcze jedna sprawa mnie zastanawia już od jakiegoś dłuższego czasu. Jest to tylko taka moja ciekawość. Po ostatniej tam którejś z kolei aktualizacji systemu Windows, nagle JOS zaczął mi czytać rzeczy, których wcześniej nie czytał. Podam taki przykład. Kiedy usuwam historię przeglądania w Chromie, to nagle zaczął mi czytać usuwanie historii, a następnie, że historia została usunięta. Wcześniej tego mi nie anonsował JOS. Podkreślam, że nie aktualizowałam przeglądarki już od bardzo długiego czasu. A to po pierwsze błąd, ale po drugie podejrzewam, że jeżeli czegoś specjalnego tam nie robiłaś, to ta przeglądarka aktualizowała się sama. Akurat Chrome ma to do siebie, że aktualizuje się w tle i my nawet nie mamy bardzo często świadomości tego, że ta przeglądarka coś tam sobie gdzieś pod maską robi i że ona się uaktualnia. To Firefox bardziej nas informuje o tym, że się aktualizuje, że jest nowa wersja, że uruchom ponownie i tak dalej, i tak dalej. Chrome to jak go tak przez ileś dni albo tygodni nie zamkniemy, to on się tam upomni w menu gdzieś, że jest nowa wersja i uruchom ponownie. Natomiast tak poza tym to on raczej robi sobie sam co chce. Natomiast jeszcze tu jest dalsza część tego komentarza. Kolejna sprawa dotyczy antywirusa Kasperskiego. Dla JOS'a zawsze był bardzo dostępny, jednak po aktualizacji systemu jego dostępność znacząco spadła. Minął może jakiś rok i znowu miałam aktualizację systemu, po której to znowu Kasperski stał się bardzo dostępny dla JOS'a. Jego również nie aktualizowałam, jedynie co aktualizowałam to jego bazę wirusów, ale samej aplikacji nie. Ciekawi mnie, czy faktycznie aktualizacje systemu mogą mieć jakikolwiek wpływ na dostępność innych aplikacji niż te Windowsowe, jak również na sposób informowania o jakichś procesach toczących się w danej aplikacji, typu to usuwanie historii w Chromie. No cóż, teoretycznie to coś tam może mieć wpływ na to, ale co do tego Chroma akurat, to ja bym tu upatrywał zmian w samej przeglądarce i tego, że ona się jednak aktualizowała. Bo z antywirusem no to ciężko mi powiedzieć, ale przeglądarka to, a zwłaszcza jeżeli to jest Chrome, to raczej on się sam uaktualnia.
6: Teraz jest niestety taki problem i to jest bardzo duży problem i jego bardzo ciężko rozwiązać, bo jeżeli tak naprawdę używamy JOS'a, to z jednej strony aktualizacja systemu to jest bardzo ryzykowny biznes, bo jeżeli w tym systemie coś się zmieni, a Windows, no jak wiadomo, zrezygnował już teraz z tego modelu, jeden system powiedzmy co 3 lata, tylko to jest nowy Windows 10, raz na jakiś czas, raz na powiedzmy pół roku, który nam się gdzieś tam wciska, mimo że my nie do końca będziemy może go chcieli. Problem jest taki, że jeżeli zaktualizuje nam się Windows i w tym Windowsie się coś poważniejszego zmieni, typu nie wiem, menu start nam przebudują, a nie możemy tego wykluczyć, no to jakby nie było, musimy z własnej kieszeni wyłożyć wtedy na nowego JOS-a. Bo ta wersja, którą my mamy, może być nie do końca kompatybilna z tym, co nam się tutaj zaktualizuje.
2: Tu jeszcze, Mikołaju, tylko wejdę ci w słowo, bo w międzyczasie Aga napisała, że zablokowała możliwość aktualizacji Chroma, bo w przeciwnym wypadku tutaj JOS niczego nie czytał w tej przeglądarce.
6: No i to jest właśnie problem, to jest właśnie to, o czym mówię, że to jest jedna opcja. Druga opcja to jest zablokowanie aktualizacji, ale w tym momencie my się narażamy na bardzo duże ryzyko związane z bezpieczeństwem, bo wszystkie stare przeglądarki mają dziury i te dziury są wykrywane. No i niestety, jeżeli wejdziemy na jakąś stronę, może nie do końca bezpieczną, a mamy przeglądarkę w nie najnowszej wersji, to może się stać nam coś bardzo niedobrego. I tutaj
2: przy czym
6: niestety...
2: tak naprawdę, i to warto powiedzieć, że to wcale nie jest tak, że strona niebezpieczna to jest jakaś strona z podejrzanymi treściami albo inne rzeczy tego typu. To może być każda tak naprawdę strona, która zostanie zainfekowana albo po prostu gdzie nam się jakaś nie taka, jaka powinna reklama wyświetli.
6: Dokładnie, to może być duży, popularny portal informacyjny albo i rządowy, na którym wyskoczy nam jakaś reklama, której może byśmy nie chcieli i w tej reklamie coś będzie. Więc niestety, musimy niestety wybrać albo przejść na NVDA, albo wykładać na JOS-a, albo ryzykować własne dane, własne pieniądze i własny komputer. To jest niestety problem płatnych screen readerów w tym momencie i dlatego ja bardzo żałuję, że nie ma w Polsce łatwego dostępu do JOS-a w wersji z subskrypcją.
8: Ja się nawet zastanawiam czemu, bo w sumie nie wiem, czemu Freedomowi zależy, a w zasadzie chyba nawet teraz RTX-owi, chociaż nie wiem, kto jest za to odpowiedzialny, na tym, żeby ludzie mieli starsze wersje, bo... Tak naprawdę, równie dobrze mogliby, jeżeli chcą, żeby tylko dofinansowania mogły praktycznie rzecz ujmując tego JOS-a kupować, to mogliby sprzedawać model subskrypcyjny na 5 lat na przykład, albo tam nie wiem ileś, 10. I to by też było dobre, bo jakby użytkownicy nie mieliby starych wersji, RTX dostawałby tyle samo, ile dostaje, a Freedom też by dostawał tyle, ile dostaje.
2: Ja podejrzam, że to są po prostu jakieś ustalenia biznesowe,
6: dla
2: których tego nie ma, to my też do końca nie wiemy, jakie tam są relacje i co, kto, z kim, na jakich warunkach podpisywał. Podejrzewam, że tu jakby diabeł tkwi w tych właśnie szczegółach.
6: Dokładnie, bo z tego co wiem, to Freedom niestety, podpisując wszelkiego rodzaju dystrybutorami na różne kraje, bardzo często daje tym dystrybutorom wyłączne prawa na dystrybucję na ten kraj. Więc Freedom sam z siebie, nawet gdyby chciał, to on nie za bardzo może, bo po prostu on prawnie nie ma prawa na wiele krajów tego JOS-a samemu z siebie dystrybuować i dlatego się trzeba bawić w jakieś udawanie, że jest się ze Stanów, mimo że się ze Stanów nie jest, jeżeli ktoś chce sobie takiego JOS-a sprawić.
4: No to teraz chyba faktycznie przechodzimy do tego newsa od Michała. Właśnie tak a propos przeglądarek. Powstał czytnik książek w przeglądarce.
2: Tak, czytnik książek w przeglądarce, który się nazywa LoudReader. Prosta strona internetowa loudreader.com, piszemy loudreader.com. Wczytywać możemy tam pliki EPUB i pliki PDF. Co jest ważne, to taka książka nie jest wyświetlana w całości. To znaczy ona jest wyświetlana w takiej ramce i tam jest zazwyczaj jakaś część. Ja sobie to na EPUBach akurat testowałem, no to tam po prostu wyświetlany był na przykład jeden rozdział. I mamy takie dwa elementy, bo to nawet nie są przyciski, to są elementy, które są w NVDA czytane much greater than i to jest do przodu, a much less than to jest do tyłu. Much greater than do przodu, much less than do tyłu. Przechodzimy po tej książce, po tych rozdziałach. Możemy sobie też wyświetlać, wiadomo, tam spis treści. Też ciekawą opcją dla osób słabowidzących jest na przykład to, że możemy tę książkę jakby przerzucić sobie na inne urządzenie za pomocą loudreadera, skanując odpowiedni QR kod i na przykład możemy ją wyświetlić sobie na urządzeniu wyposażonym w większy monitor. Jeżeli ktoś nie chciałby czytać syntezą, a chciałby swoim własnym okiem, bo jeszcze na tyle mu działa. Także to jest taka ciekawostka.
8: Albo na telefon.
2: No, albo na telefon, ale na telefonie to akurat średnio mi się wydaje, żeby to było, żeby to miało rację bytu. Chyba, że coś z telefonu załadować, a później czytać to na większym urządzeniu, bo raczej w drugą stronę to nie bardzo widzę sens, szczerze mówiąc.
8: A ja w pewnym sensie tak, bo jak mamy na przykład otwartą jakąś książkę na komputerze, ale potrzebujemy iść na chwilę, albo nie wiem, po prostu chcielibyśmy iść sobie na...
2: Tylko z tego, co ja gdzieś tam się temu przyglądałem, to nie masz synchronizacji na przykład tej lektury. Nie. To jest po prostu po to, że gdzieś tam gdzieś skądś, ale na przykład chcesz sobie to, jednak stwierdzasz, że chcesz przeczytać tę książkę na większym urządzeniu i to tylko w ten sposób działa. To nie jest coś takiego, że powiedzmy... Rozumiem. No i dlatego właśnie mówię, że nie bardzo widzę tu sens, bo na telefonach mamy inne aplikacje, które po prostu działają lepiej, a z plikami EPUB zwłaszcza, no to na komputerach jest trochę problematycznie pod tym względem, szczególnie dla nas. Więc myślę, że każde tego typu oprogramowanie, które nam może pomóc, czy taka właśnie strona internetowa, no może być po prostu przydatna.
6: Podobno teraz Thorium, ludzie polecają, że gdzieś tam fajne, że dostępne. Ja się nie bawiłem, ale takie dochodzą do mnie sygnały, że niby fajny program.
7: O tym mówiliśmy.
9: Mówiłem o Thorium na tym przeglądzie swojego.
8: A jeszcze takie pytanie. Jeżeli chodzi o głos, którym jest czytana treść, to co to jest za głos? To jest głos
2: nasz własny czytnik ekranu to czyta, bo to nie jest żaden TTS. Tam nie ma TTS. Tam po prostu to jest strona internetowa. Wczytujesz sobie po prostu w przeglądarce taki plik i go sobie czytasz.
8: Nie, bo myślałem, że loud, to znaczy, że loud.
2: Nie, tak sobie to ktoś po prostu nazwał.
4: To w takim razie przechodzimy do AirTagów. AirTagi, czyli przypomnijmy te lokalizatory, które niedawno Apple pokazał. Lokalizatory przedmiotów różnego rodzaju, które można sobie gdzieś tam przypiąć. No i te lokalizatory zaczynają być opisywane i recenzowane przez osoby niewidome. Mikołaj do tego dokopał.
6: Tak, bo już sporo osób niewidomych na razie na zachodzie posiada i trafiło, już dostało się w ręce kilka takich urządzeń. No i osoby, które to testowały, są bardzo zadowolone. Nie jest to jakaś zaporowa cena. W Polsce to jest 100 z dużym kawałkiem za taki jeden lokalizator. Czy nie jest to może nie wiadomo jak tanio, ale też bez przesady. No i jak to działa? Jak działa urządzenie? No, urządzenie parujemy. Parujemy sobie z iPhone'em i pojawia nam się w aplikacji Find My. Jeżeli zaznaczymy urządzenie jako zagubione, to jeżeli w pobliżu tegoż urządzenia podejdzie ktokolwiek, kto posiada jakiekolwiek urządzenie Apple'a z włączonym Bluetooth, my automatycznie dostaniemy informację: hej, twoje urządzenie znajduje się tutaj, podana lokalizacja. Ale co jest, myślę, dla nas też bardzo przydatne, to jest funkcja oznajmiania, gdzie urządzenie jest, dźwiękiem, i funkcja lokalizowania. Możemy wykonać w aplikacji Find My, możemy poprosić, aby urządzenie odezwało się do nas dźwiękiem. Jeżeli tylko jesteśmy w zasięgu Bluetooth tegoż urządzenia, to usłyszymy podobno całkiem głośny pisk, za pomocą którego jesteśmy w stanie to urządzenie zlokalizować. Druga kwestia to jest lokalizowanie takie już bardzo dokładne, co mogą robić, i tutaj uwaga, iPhony od 11 w górę. I to już działa na nieco krótsze dystanse, ale to też pozwala na w dość fajny sposób zlokalizować, gdzie urządzenie jest, bo na VoiceOver będzie mówił, ile od nas znajduje się urządzenie, czy jest ono przed nami, po lewej, po prawej, czy za nami. I jeżeli się na urządzenie bodajże skierujemy, to nam też haptyką oznajmi, tymi takimi wibracjami. I też im bliżej do urządzenia podejdziemy, tym większa bodajże będzie siła tej haptyki, tej wibracji. No więc w ten sposób nawet bez dźwięku jesteśmy sobie w stanie urządzenie zlokalizować. Jeżeli na przykład mamy laski, które nam czasami ktoś gdzieś może przesunąć, gdzieś możemy nie wiedzieć, gdzie ona powiedzmy jest. Ludzie to na psy montują, mimo że Apple oficjalnie nie rekomenduje, ale ludzie to nadal robią. Jeżeli mamy po prostu jakieś przedmioty, które albo często gubimy, albo nam często na przykład osoby widzące, mieszkające z nami w domu gdzieś przekładają, no to myślę, że taki AirTag może być dla osób niewidomych czymś przydatnym. No niektórzy to uznają za nawet rewolucję w dziedzinie dostępności, która pozwala nam znaleźć rzeczy, no, które wcześniej było nam znaleźć bardzo trudno, i tam, gdzie do tej pory musieliśmy prosić osoby widzące, tam teraz jesteśmy w stanie zrobić to samemu.
2: I warto tylko powiedzieć, że rewolucja w dziedzinie dostępności nie ma niestety tak podstawowego elementu, jak jakiś otworek, gdzie moglibyśmy zaczepić smycz. Gdzieś czytałem, czy jakiś inny breloczek, tak? Żeby to jakoś fajnie przyczepić. Oczywiście są różnego rodzaju akcesoria do AirTaga, dzięki którym jest to możliwe. Niektórzy sobie radzą tak, że na przykład na jakąś taśmę dwustronną te AirTagi przyczepiają, ale naprawdę, no po prostu... Jak to przeczytałem, to za głowę się złapałem, że urządzenie, które naprawdę jest fajne i naprawdę dobrze działa, nie ma tak podstawowej rzeczy, jak właśnie jakiś otworek, przez który można by było coś przewlec i w bezproblemowy sposób to zaczepić. No ewidentnie to po prostu widać, że chodzi o pieniądze.
4: Tak sobie z żoną już rozmawialiśmy o przyczepianiu do psa tych AirTagów i tak doszliśmy do tego, że może być jeszcze jeden powód, dla którego Apple nie zaleca umieszczenia tego na psach. Pies lubi, nie wiem jak te AirTagi na to reagują, ale pies lubi się wykąpać w kałuży, pies lubi się położyć na AirTagu, w związku z tym może się położyć, pies lubi o coś zaczepić, bo se niedokładnie coś nam wyliczy i tak dalej, i tak dalej. Albo się, no dobra, pies przewodnik to raczej nie, no ale teoretycznie może go jakiś pies dziabnąć w lokalizator. Nie wiem, czy takie coś
6: wodoodporność podstawową niby ma, czyli jakiś deszcz i takie no, lekkie zamoczenie, to powinno wytrzymać. Czy jeżeli z żółtego labradora zrobi nam się czarny labrador, bo wykąpie się w błocie, nie wiem, czy taki AirTag to wytrzyma. To jest bardzo dobre pytanie.
7: Także to z innej strony udziabnął, bo fajny podcast o nich zrobił Jonathan Mosen w ramach Mosen at Large i on tam na przykład się w ogóle zabawił w chowanego, jak chodzi o te AirTagi. Po prostu jego córka, zdaje się to była, która jest widząca, schowała mu ten portfel, on tam do portfela akurat sobie włożył tego AirTaga, w jakimś tam przypadkowym miejscu w domu. Jego zadaniem było znaleźć tego AirTaga, to znaczy ten portfel z AirTagiem w środku. I on sobie namierzał, on tam dostawał jakieś komunikaty. Na początku oczywiście, że jesteś za daleko. Potem w pewnym miejscu zaczęło mówić mu, że tam ileś metrów w jakimś tam konkretnym kierunku, nie wiem, 15 metrów, nie wiem, w prawo czy coś. I on zaczął iść w tym kierunku, który mu wskazała aplikacja i znowu zaczęło mówić, że jesteś za daleko. I on nie umiał zrozumieć, o co chodzi, po czym się zorientował, że on odbiera sygnał z góry, będąc na dole, że stanął w takim miejscu na dole, że przez sufit, a z góry patrząc przez podłogę, ten sygnał był odbierany. No więc co zrobił? Poszedł na górę i rzeczywiście zaczęło mu się to zbliżać. Tam 10 metrów, 7 metrów, 5, 2 metry przed siebie. No gorzej, że przed siebie to ma ścianę. i sobie myśli, może kierunek się coś tam skopał, może trzeba trochę w lewo, trochę w prawo. No ale nie, no zwiększał mu się odległość. Co się okazało? Odbierał sygnał przez ścianę z drugiego pokoju. Wszedł do drugiego pokoju, jest portfel, znalazł się.
6: No ale znalazł. Jakby miał tego szukać bez AirTaga, to podejrzewam, żeby to mu to zdecydowanie więcej czasu zajęło.
7: No dokładnie, więc do jakichś takich, ja wiem, że to trochę kosztuje, ale do jakichś takich zabaw, do tu musisz znaleźć coś, potem musisz znaleźć coś, to też jest całkiem fajna zabawa. Natomiast to ten dźwięk, który jest wydawany, on w momencie, kiedy my go poprosimy, żeby on go wydał, to on wydaje go tylko trzy razy. Tam jest pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Trochę to piszczy jak taki klasyczny budzik. Natomiast w momencie, kiedy próbujemy namierzyć, tam jest też tam, że straciłeś za daleko, nie mogę namierzyć, ale jest opcja wywołaj alarm i wtedy ten alarm już tylko raz piszczy.

0: wiedza własna i zorientowanie się, że AirTag jest tu. Można go zeskanować wtedy smartfonem z Androidem i przez NFC otrzymamy wtedy informacje właśnie też te o numerze mailu, żeby można było się skontaktować i takiej osobie oddać zgubiony przedmiot. No więc tak to też działa. Ponoć jeżeli AirTag zostanie znaleziony, że ktoś się przemieszcza z AirTagiem, ale z innym iPhone'em niż nasz, ten sparowany z tym AirTagiem, to ten AirTag zacznie piszczeć. To jest ochrona przed stalkingiem i przed tym, żeby przed używaniem właśnie AirTagów do śledzenia ludzi na przykład. Więc żeby ta osoba wiedziała, że ma przy sobie AirTaga, który może być namierzany przez inny telefon, to jest co jakiś czas emitowane, jest pisk emitowany po prostu i
1: tak, jeżeli my mamy iPhone'a, z którym bardzo często przemieszcza się AirTag i ten AirTag jednocześnie nie przemieszcza się z żadnym innym iPhone'em, w sensie nie jest w pobliżu iPhone'a swojego właściciela, to my też dostaniemy na iPhone'ie powiadomienie, że uwaga, z tobą się przemieszcza jakiś AirTag i nie ma w pobliżu właściciela tego AirTaga, więc możemy też na to zareagować.
2: Tak, bo wcale nie musi ktoś nam podrzucać takiego AirTaga w nasze pobliże. Na przykład może nam przyczepić chociażby do auta taki AirTag albo gdzieś tam. No to są różne kombinacje.
0: Mhm. No ciekawe urządzenie. Ja myślę, że bo jakby to nie jest nic nowego na rynku powiedzmy amerykańskim, bo tam wcześniej już był na przykład Tiles, który tam święcił triumfy i ogólnie był bardzo też podobny bardzo produkt, no ale tego Tilesa w Polsce na przykład nie było. Kiedyś szukam nawet aplikacji w sklepie Play, to nawet nie była dostępna.
1: No i Tile miał zdecydowanie mniejszą sieć tych urządzeń, które mogły go znaleźć. W sensie, jeżeli zgubiliśmy Tile'a i skupiliśmy go w takiej raczej mniejszej wioseczce, no to szansa, że tam ktokolwiek miał aplikację Tile zainstalowaną i nam go znajdzie, jest raczej niewielka. A szansa, że ktoś ma w pobliżu iPhone'a, to no, tak. Nawet w Polsce, prawda. To jednak tych iPhone'ów trochę jest. Jest raczej dość duża, że kiedyś w końcu się ktoś taki znajdzie. Mhm.
2: Tymczasem zaglądamy na Facebooka. Na Facebooku Grzegorz do nas napisał: cześć wam, jest nowy projekt polskiego asystenta Sara, który działa na zasadzie głosu, ale też kamery, na którą spojrzymy i możemy coś jej się zapytać. I tu jeszcze widzę, że to jest projekt rozwijany przez twórców Outplayera. To taka ciekawostka. I jeszcze tu mamy wypowiedź Grzegorza, tak w nawiązaniu do naszej poprzedniej audycji. Aha, i jeszcze odnośnie tych Linuxów, bo Grzegorz ostatnio się Linuxami bawił, dzwonił do nas w tej sprawie. I Grzegorz napisał tak: testowałem Cloud Ready i mogę stwierdzić, że osoba niewidoma może sama to zainstalować. O ile pamiętam, po załadowaniu Cloud Ready, które oznajmia dźwiękiem początkowym Chromevoxa, uruchamiamy Ctrl-Alt-Z, najpierw gada po angielsku, później wybieramy polski i wtedy gada głosem polskim, wtedy już wiadomo, logujemy się na konto Google i tyle. Zalecam lapka podłączyć kablem do routera, gdyż z Wi-Fi może się głos nie pobrać. To dziękujemy bardzo za wskazówki.
3: O.
1: Chrome OS to jest w ogóle interesujący system, bo te Chromebooki są w miarę tanie. Jeżeli ktoś potrzebuje komputera, żeby był i żeby pisał na nim, nie wiem, notatki w szkole i przeglądał na nim jakiś podstawowy internet, raz na jakiś czas skorzystał z dokumentu czy arkusza kalkulacyjnego, maila przeczytał, na maila odpisał, to taki Chromebook może być, myślę, interesującym urządzeniem. Bo to jest w miarę tanie, w miarę proste i no na pewno za taką cenę, jaką zapłacimy za Chromebooka, dostaniemy szybciej działający komputer niż no, Windowsa za taką cenę, bo to nie będzie dobry komputer, jakby nie było. A z tego Chromebooka no, w gry na tym może jakieś wielce nie pogramy. Jeżeli potrzebujemy jakiegokolwiek profesjonalnego oprogramowania do, nie wiem, programowania, nadawania w radiu internetowym czy czegokolwiek tego typu, no to taki komputer nam się nie

0: sprawdzi, ale jeżeli to jest, nie wiem, szkoła, praca, mail, dokumenty proste, to myślę, że jest bardzo interesujące rozwiązanie.
1: No to w takim razie chyba pora na kolejną nowość, którą jest z kolei Twitter Spaces, o którym wiadomo coś więcej. No właśnie, Paweł w zasadzie wie coś więcej.
2: Tutaj znowu odwołujemy się do Jonathana Mosena po raz drugi, bo dzisiaj właśnie ukazał się, raczej wczoraj, ale dzisiaj go zauważyłem, 120 odcinek Mosen at Large, który jest poświęcony dokładnie temu tematowi, czyli Twitter Spaces. Twitter Spaces, czyli konkurencja dla Clubhouse'a, pokoje głosowe, które są utrzymywane na Twitterze. I funkcja ta już była od jakiegoś czasu zapowiadana, nawet zdaje się, że Clubhouse zaczął zyskiwać jakąś popularność, przynajmniej w Polsce, przynajmniej w moim kręgu znajomych, to Twitter Spaces też zaczęły się już losowo pojawiać u różnych osób. Natomiast teraz oficjalnie ogłoszono, że są dostępne dla wszystkich, którzy mają 600 osób obserwujących lub więcej. I niby na iOSie i na Androidzie wersja webowa ma nadejść. Ja na swoim Androidzie tego albo nie potrafię znaleźć, albo tego jeszcze nie mam, a mam więcej niż 600 osób, które mnie śledzą. Więc jest z tym jakiś problem. Natomiast na iPhone'ie u Jonathana Mosena jak najbardziej była taka możliwość i on postanowił się z nami podzielić. No wygląda to tak, że sama opcja Spaces, jeżeli chodzi o jej przeglądanie, kto z naszych obserwowanych pokoje zakłada, jest zintegrowana z Fleets, czyli z tymi takimi znikającymi po 24 godzinach treściami. I jeżeli najedziemy na przycisk, gdzie zazwyczaj były Fleets, to tam usłyszymy, nie wiem, Fleets, dwie nowe rzeczy. I teraz chyba z tego, co się zorientowałem, na czynnościach pokrętła możemy filtrować, żeby nam pokazało jedynie Fleets albo jedynie Spaces. I możemy oczywiście z tego ekranu też założyć, kiedy już tam wejdziemy, nowy pokój, ale możemy też zrobić tak, że podświetlamy po prostu przycisk utwórz, tak jak utworzyć tweeta, i tam po nas kolejne czynności w dół palcem, i tam będzie też utworzenie Twitter Space. Możemy takiemu space nadać nazwę, co chwilowo jest jakoś zepsute. Trzeba najpierw utworzyć, potem tą nazwę gdzieś tam zmienić w postfaktum, żeby to w ogóle działało. To jest jakiś bug, który pewnie zostanie naprawiony. W sensie to jest chyba taki voiceoverowy bug. Jak się stuknie w pole edycji, to się klawiatura nie aktywuje. Ale poza tym całość jest jak najbardziej dostępna. Wszystko jest ładnie poprzedzielane nagłówkami, zwłaszcza w tej sekcji guest list, czyli lista gości. Mamy po nagłówkach osoby, które mogą mówić, osoby, które mogą słuchać, osoby, które proszą o to, żeby o prawo głosu. Parę różnic ciekawych w stosunku do Clubhouse'a jest. Na przykład może być jednocześnie tylko 10 osób mówiących na scenie, oprócz osoby prowadzącej pokój, czyli razem z prowadzącym 11. Możemy reagować na to, co się dzieje, emoji. Ta opcja, jakby. Te reakcje emoji są dostępne, ale nie jest dostępne ich odczytywanie, i to Twitter już o tym wie. I może i się do tego chcą odnieść. Nawet będzie w komentarzu też link, jest post na ich blogu a propos tego, co już zrobili, a propos dostępności, czego jeszcze nie zrobili, ale planują zrobić. W porównaniu z Clubhouse'em, Twitter ma też napisy automatyczne dla osób niesłyszących. No to chwilowo działa jedynie po angielsku. Nie radzi sobie za dobrze z akcentami innymi niż amerykański. I Jonathan, który jest Nowozelandczykiem rodowitym, to udowodnił. Mówił Twitter Spaces, wychodziło Twitter Spices. Mówił heading, wyszło hitting. Więc takie no, dość poważne błędy, jak na tego typu system, z którego mają korzystać osoby niesłyszące. Natomiast Twitter też o tym wie i też będą pracowali nad samym mechanizmem, jak i nad poszerzeniem o kolejne języki, możliwością jakiegoś zapauzowania, bo te napisy się przewijają w miarę tego, jak my mówimy, nad lepszą synchronizacją tego z tym, jak mówimy, jakieś tam dostosowania czcionek i tak dalej. Napisy są dostępne z voiceoverem, można je czytać na monitorze BL-owskim, można też ich słuchać. Poza tym mamy jakość głosu, która. Ja myślę, że jest fajna. Nie wiem, na jakim iPhone'ie to było demonstrowane. Jonathan twierdził, że To brzmi jak stara jakość normalna na Clubhouse'ie, czyli całkiem ok, optymalnie, ale jako że Clubhouse ma teraz opcję high i też podbił tą jakość normalną, to Clubhouse chyba w tym momencie wygrywa. Dla mnie to brzmiało całkiem ok. Nie da się takich Twitter Spaces zaplanować. To znaczy, no można oczywiście napisać tweeta, że będę otwierał tam space o takiej, bądźcie ze mną, ale nie można jakby przed całym wydarzeniem stworzyć linka, który ktoś sobie może gdzieś zapisać. No co, tak, już takiego linka utworzymy, to możemy go udostępniać gdzie popadnie. W tweecie, w wiadomości bezpośredniej, prywatnej, albo w ogóle poza Twitterem gdzieś i ktoś się dołączy z linka. No i tutaj to, że Twitter jest już dość, no, bardzo dobrze zbudowaną marką i z reguły mamy tych śledzących trochę na tym Twitterze, no to tutaj nam się rozwiązuje poniekąd problem z odkrywaniem tych pokoi, bo tak samo jak tweety mogą się nieść, mogą być udostępniane i można je odkrywać i mogą gdzieś tam trendować i zależy ilu mamy obserwujących, tak bardzo się to rozniesie, no to tak samo może być ze Spaces, możemy je tak samo promować jak tweety, więc tutaj nie ma tego problemu, że no na przykład, nie wiem, no musimy kogoś znać albo musimy być w jakimś klubie, albo musimy coś jeszcze robić. Tutaj wystarczy, że kogoś obserwujemy albo ktoś, kogo obserwujemy, udostępni dany tweet z linkiem i już odkryliśmy nową, ciekawą rozmowę na Twitter Spaces. Twitter rozważa też opcję odpisywania tekstowego na to, co się mówi, żeby osoby, które właśnie mówić nie są w stanie, mogły chociażby coś napisać. Nie wiem, czy to będzie wtedy jakoś czytane, czy jakoś zintegrowane z tą warstwą audio na żywo. Natomiast taki plan też jest. Poza tym, no właśnie, większość czasu będziemy spędzać w guest list, bo tam będziemy przyjmować nowe osoby, które chcą coś powiedzieć, będziemy obserwować, kto się dołączył. Klawisz mute jest na innym ekranie, więc żeby się wyciszać, odciszać, no to musimy wyjść i, no, i że tak powiem, podjąć działanie tam, niestety. Fajne jest też to właśnie, że to jest Twitter, więc jeżeli nam się dobrze z kimś rozmawiało albo mamy jakieś dodatkowe pytania do osoby, która przemawiała na konkretnym space, to możemy do tej osoby napisać po prostu na Twitterze. Nie ma najmniejszego problemu. No a tak poza tym duże są nadzieje, jeśli chodzi o wersję web. Jonathan bardzo mocno trzyma kciuki, żeby tam było na przykład stereo albo jakaś wyższa jakość, no bo jeżeli komputer, to też odpowiedni sprzęt, który można podłączyć i razem z tym treści, które można tworzyć. Twitter już zapowiedział, że będzie opcja tworzenia płatnych wydarzeń i będą sprzedawane bilety, będą tikety na Twitter Spacey. No i tutaj wiadomo, o co chodzi, po prostu na konkretne wydarzenie będzie można sobie kupić wstęp. Pytanie, ile to będzie dla Twittera, a ile dla konkretnej twórczyni lub twórcy?
0: A ile dla Apple'a?
2: Albo też.
0: Bo to tak będzie przecież w aplikacji, a Apple i Google zresztą też mają dość restrykcyjne wymagania co do tego, no ile one chcą za takie, za taką przyjemność.
2: Jeszcze a propos napisów w Twitter Spaces, tych podpisów dla osób niesłyszących, to póki co na iPhone'ie dostajemy pytanie, czy chcemy je aktywować. Na Androidzie ponoś dzieje się wszystko automatycznie, więc na razie jest rekomendacja, żeby jednak włączać te napisy i dać tym osobom jakikolwiek dostęp do tego, co mówimy. Natomiast jeśli chodzi o Androida, to dzieje się to automatycznie. Ma to się zmienić. To jest kwestia jakiegoś konkretnego operatora. Zdaje się, że na Apple i na Android, na iPhone'ie i na Androidzie używane są kompletnie inne usługi dostarczania tych napisów, więc z tego wynika też to, że na iOSie jest pytanie, a na Androidzie tego pytania rzekomo nie ma. No to chyba wszystko. No jak zawsze, ja czekam, zobaczymy jak będzie, zobaczymy czy to rozbije Clubhouse'owi jakoś bank. Na pewno to, że to jest Twitter i na Twitterze już jakichś śledzących mamy i jakąś bazę, jakąś społeczność zbudowaliśmy, bardziej pomoże niż zaszkodzi. No ale póki co trzeba będzie jeszcze patrzeć, jak to się rozwinie w kwestii różnych funkcji, no bo Clubhouse skupia się tylko na tym, nie jest to jeden z wielu produktów firmy, więc mają też więcej motywacji, żeby włożyć w to najróżniejsze opcje. Pożyjemy, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że to się też całkiem sensownie rozbuduje. Ja czekam, jeżeli wyskoczy u mnie na Androidzie, to też dam znać, jak to wszystko działa.
1: To chyba w takim razie pora na mój news. News dla muzyków, news dla twórców głównie muzyki elektronicznej. Ponieważ pojawiły się skrypty od firmy Access for Music. To jest firma, która... Znaczy firma, no deweloper, który napisał już skrypty na przykład do samplera Kontakt. I teraz napisał do... Teraz też taki skrypt stworzył dla syntezatora Serum. To jest syntezator często używany przez twórców no, różnego rodzaju muzyki klubowej, szeroko pojętej. Ale podejrzewam, że nie tylko. Z tego, co wiem, skrypt nie udostępnia tego syntezatora tak dokładnie w całości, ale no jest to już na pewno duży krok w stosunku do tego, co było, bo jakkolwiek syntezator no, ma jakieś tam swoje parametry, które są widoczne w Reaperze, tam gdzie generalnie no, te syntezatory lub efekty mają listę parametrów. Niemniej nie wszystko tam się da zmienić, na przykład, bo to jest syntezator tak zwany, który jest oparty na syntezie tak zwanej wavetable, czyli trzeba tam wybrać jeden z iluś, tam jest około 200 jakichś przebiegów tak zwanych, no i to już się parametrami zrobić nie da, więc jedna jakby z najważniejszych, z takich podstawowych funkcji syntezatora dostępna do tej pory nie była, teraz już jest i skrypty są albo w wersji darmowej, bardzo mocno okrojonej, takie demo, żeby sprawdzić, czy to w ogóle działa. No i w wersji pełnej, która już jest, która no, ma więcej tych opcji. Link będzie oczywiście w komentarzu. I wersja płatna kosztuje $45. I to jest skrypt podobny troszeczkę w takiej filozofii użytkowania, jak te skrypty do Kontakta, czyli mamy skróty klawiaturowe, tych skrótów jest ileś i je wywołujemy będąc w oknie FX-ów tych Reapera, czyli jak dajemy sobie efekt na ścieżkę, jesteśmy w tym oknie dialogowym, do którego wchodzimy przez wciśnięcie F, to tam właśnie te skróty można sobie wywołać i to zaczyna działać. To jest no exe plik, który najpierw trzeba uruchomić i to sobie działa. To troszkę jak te hotspot klikery w JOSie chyba. To tam klika w jakieś odpowiednie miejsce ekranu i zdaje się, że to jest odporne na przykład zmiany rozdzielczości ekranu, na jakieś tam różne rzeczy. Tam są jakieś takie całe procedurki, które na przykład właśnie sprawdzają, gdzie jest dany element taki graficzny na ekranie, z tego co mi wiadomo. I no, u mnie to działa w każdym razie. Na razie mam wersję demo, zobaczymy, czy kupię wersję oryginalną. No, jeżeli ktoś tworzy taką muzykę i no, chciałby sobie troszkę jakieś brzmienie troszkę pozmieniać, no to albo w ogóle chciałby z tego serum jakoś bardziej korzystać, no to myślę, że tak. Taka rzecz się przyda. I no i kolejny news w takim razie. Wolontariat na infolinii pomocniczej dla osób korzystających z technologii wspomagających. O tym Paulina. Halo?
3: Znowu. A,
1: jest.
3: Właśnie. To tak, jeśli chodzi o ten nasz wolontariat, to tutaj dużo do mówienia nie ma, ponieważ nie ma w zasadzie dużo powiedziane. Wiemy tylko tyle, że będzie on prowadzony w języku angielskim. Będzie do naszych zadań należało odpisywanie na wiadomości e-mail i odbieranie połączeń telefonicznych, które będą tematycznie związane z jakimiś problemami z czytnikami ekranu, które mają ich użytkownicy. Oczywiście link do zapisów będzie. Jest to w języku angielskim, nie wiem, czy powiedziałam. I w sumie też nie wiadomo, ale pewnie będą jakieś certyfikaty
4: A czy wiadomo w ogóle, Paulino, kto za tym stoi, za tą infolinią?
3: W zasadzie trudno stwierdzić. Wiem, że to był jakiś pan Sydney, teraz już nie pamiętam nazwiska. Niemniej nie udało mi się znaleźć nic na temat firmy, która, czy organizacji, która by za tym stała.
4: W każdym razie, no to na razie co widać, to jest na platformie Zendesk. To taka, no chyba dość duża platforma do wspierania technologicznie różnych firm, instytucji i tak dalej, i tak dalej. Przynajmniej tam to na razie jest ta, albo sam formularz, z tego co widziałem, to jest na Google akurat.
3: Zgadza się.
4: Tak, ale całkiem możliwe, że no, będzie opcja, jeżeli ktoś miałby ochotę produkcyjnie się z takim właśnie Zendeskiem zaznajomić, jak to działa w praktyce, no to będzie taka możliwość, przynajmniej wszystko na to wskazuje.
3: Nawet jest też tam komunikat, że jeżeli nie czujemy się pewnie w wiedzy z zakresu technologii wspomagających, możemy przejść fakultatywne szkolenie, które będzie nam pomagało w późniejszych sprawach, z którymi będziemy się mierzyć.
4: No to ciekawe, jaka to będzie pomoc, jeżeli nawet brane są pod uwagę osoby, które nie mają wiedzy, a zostaną przeszkolone. No, z takiego szkolenia to tam ileś, no jak 10% wiedzy trafi i zostanie zapamiętane, to jest dużo, jeżeli ktoś wcześniej nie miał z tym do czynienia. No ale w każdym razie link
3: właśnie
4: dostaniecie.
3: Dlatego o tym wspominam, bo
4: będzie
3: dla mnie to jest niepokojące.
4: Sprawdzić.
1: Był czytnik książek w przeglądarce, to teraz czytnik blogów, zdaje się. Audiblogs? Czy nie?
4: Audiblogs, tak, zdaje się dokładnie tak, ale ty, Tomku, chyba masz nieodświeżoną naszą stronę z informacjami.
1: Mówisz o programach?
4: Tak, i o programach i o wtyczkach jeszcze.
1: Wiesz
4: też.
1: Co, ja myślę, żeby po prostu to wrzucić na końcu.
4: Okej, okay. Znaczy, no to dobrze, to w porządku, jeżeli tak, to okej, okay. Tak tylko kontrolnie wolałem się upewnić. Natomiast tak, jest taka usługa, która się nazywa audiblogs.com. Usługa jest dla nas jakoś dostępna, chociaż powiem szczerze, jak bawiłem się tym, działa to pod względem dostępnościowym dość średnio. Playlista jest schowana i tak dalej, ale o co w ogóle chodzi? Otóż zapewne znacie te różnego rodzaju wtyczki, które są nam w stanie wyciągnąć zawartość jakiegoś konkretnego artykułu i sam tekst są nam w stanie wyciągnąć. No to twórcy serwisu Audiblogs postanowili pójść o krok dalej, bo co gdyby połączyć taką wtyczkę wyciągającą treść artykułu z danej strony internetowej z możliwością stworzenia sobie za pomocą syntezy mowy odpowiedniej playlisty i przesłania jej do czytnika podcastów. I jeżeli byśmy mogli sobie nasze ulubione serwisy internetowe otrzymywać w formie audio. No i jest to możliwe, ja powiem więcej, jest to nawet możliwe w języku polskim, bo polska synteza, szczerze powiedziawszy, nie pamiętam jaka, ale jest
2: Iwona,
4: na pewno.
2: Iwona,
4: o widzisz.
2: Czyli pewnie mówimy o Amazon Poly. Czyli tak ktoś opłaca te chmurowe rzeczy z Amazonu.
4: Dokładnie, więc to rzeczywiście działa. Jest do tego specjalna wtyczka. Na pewno jest wtyczka do Chroma, bo testowałem akurat to w tej przeglądarce. Dodajemy ją sobie do naszej przeglądarki, no i wchodzimy na daną stronę, aktywujemy tę wtyczkę, no i nam się powinna teoretycznie ta zawartość dodać do playlisty. Natomiast sama strona Audiblogs, powiem szczerze, jest dla mnie taka dość zagmatwana, bo na głównej stronie, kiedy się nawet zalogujemy, to dostajemy proponowane artykuły, które moglibyśmy chcieć przeczytać. I do tego dostęp jest łatwy. Ale jeżeli chcemy dostać się do tego, co my gdzieś tam czytaliśmy, to trzeba zjechać w ogóle gdzieś na sam dół strony i bodajże użyć takiego przycisku Show Playlist, który jest opisany. I wtedy dopiero możemy zapoznać się z tym, co my tam za pomocą tej wtyczki pododawaliśmy. Także nie jest to intuicyjne, Ale jeżeli ktoś na przykład jest osobą słabowidzącą, to myślę, że może mieć z tego jakąś korzyść, bo dla mnie jako osoby całkowicie niewidomej to no, średnio do mnie przemawia coś takiego. Ewentualnie może wydawać się interesująca możliwość zasubskrybowania tej naszej playlisty w jakimś podcatcherze, to w aplikacji do podcastu. No to może być jeszcze dość fajne, ale nie wiem, czy przypadkiem z tym nie jest to taki jakiś przerost formy nad treścią, ale może komuś się to spodoba. Także zapraszam do testów audiblogs.com.
1: A teraz taki news, który tego typu newsy dość rzadko tutaj w cyfrowym przeglądzie umieszczamy, ale niewidoma założycielka ośrodka w Laskach będzie uznana za błogosławioną i Mikołaj tę informację znalazł.
0: Tak, taka informacja się ukazała, to papież Franciszek podjął taką decyzję, że 12 września odbędzie się taka uroczystość wraz z kardynałem Wyszyńskim. Założycielka ośrodka w Laskach, niewidoma już oczywiście świętej pamięci, zostanie no, uznana za beatyfikowaną przez Kościół katolicki. Więcej na razie szczegółów nie mamy, gdzie się to odbędzie, jak się to odbędzie. Podejrzewam, że tego się jeszcze dowiemy. W każdym razie no, podaję za portalem niepełnosprawni.pl, że takie wydarzenie już niedługo, już za kilka miesięcy ma się odbyć. Nie wiem, czy to pierwsza niewidoma, ale podejrzewam, że z Polski to chyba pierwsza.
1: Tak może być. A przynajmniej pierwsza niewidoma, taka nowożytna, że tak powiem, bo może, chociaż nie wiem. Nie wiem. A teraz news, który już był poniekąd, miał taki swój falstart dzisiaj w cyfroprzeglądzie. Paweł tutaj znalazł. Microsoft chce usprawnić dostępność i poprawić dostępność do rynku pracy.
2: Tak. Po pierwsze mamy, bo będziemy mówić o dwóch newsach, tylko tak zgrupowanych pod jednym nagłówkiem. Mamy do czynienia z już zapowiedziami tego, co będzie w Visual Studio 2022. I to, co interesuje nas jako osoby niewidome, to znaczy to, co zainteresuje też osoby słabowidzące, to to, że samo środowisko ma otrzymać nowe ikony, nowe motywy, nową czcionkę też i to wszystko ma być troszkę lepiej widoczne. Natomiast to, co interesuje osoby całkowicie niewidome. Po pierwsze, mają być usprawnienia dostępności z VoiceOverem na Macu. Nie jest do końca opisane jakie, ale pewnie osoby, które Maca używają i albo się już zetknęły, albo planują się zetknąć, no to się ucieszą i natrafią na te udoskonalenia. A może już nawet wiedzą, gdzie by się spodziewały w takich obszarach takich usprawnień. Natomiast druga rzecz to jest to integracja z Accessibility Insights i Accessibility Insights to jest takie nowe narzędzie deweloperskie Microsoftu, które właśnie ma pomagać w diagnozowaniu problemów dostępności w sposób taki automatyczny. No i właśnie, to jest właśnie fajne podejście, bo to jest sztuczna inteligencja, z drugiej strony automatyczne testowanie, ale nie w takiej formie, w jakiej robią to nakładki, które można sobie kupić za odpowiednią opłatą miesięcznie i one całą dostępność zrobią za nas na stronie. Tylko tutaj ta sztuczna inteligencja jest wykorzystywana jako narzędzie diagnostyczne, że ono coś wykryje, ale decyzja o naprawie mimo wszystko pozostaje w rękach osoby, która tworzy kod. Microsoft się chwali, że tym narzędziem już się udało 40% błędów wszystkich dostępnościowych wychwycić w programach, które były tworzone. Oczywiście narzędzie jest też samodzielne i można tym przeskanować różne rodzaje kodu. Natomiast Visual Studio 2022 zintegruje to narzędzie i będzie możliwe już tworzenie kodu z automatycznymi przypominajkami o tym, co tam jest nie do końca w dostępności. Druga rzecz, i tu się muszę trochę wspomóc, bo artykuł jest trochę dłuższy. Microsoft zapowiedział swój plan inicjatywy na najbliższych 5 lat, co chciałby zrobić, żeby zarówno pracowanie, jak i dostęp do rynku pracy były bardziej przystępne dla osób niepełnosprawnych. Pracowanie w tym sensie, że co można by udoskonalić w narzędziach. Oni ogólnie się pochwalili tym, jakie mają już głęboko zakorzenione wartości włączenia społecznego w kulturze pracy całej jakby firmy. I co ogólnie robią, a robią dość dużo, bo co by nie mówić, te różne produkty typu Seeing AI, oczywiście cała dostępność we wszystkim, co robią, w Windowsie, w Office, w Teamsach, no to jest naprawdę godne pochwały. I dużo osób niepełnosprawnych tam również pracuje, oni też chętnie współpracują i się uczą. Natomiast teraz chcą jeszcze dalej to wszystko popchnąć. I tu na przykład mamy konkretne rzeczy, które będą lepiej zrobione w Office 365, żeby treści w sposób automatyczny lub półautomatyczny powstawały już jako dostępne. I tu mamy na przykład coś tego typu, że pojawi się nowe narzędzie sprawdzenia dostępności w tle, które będzie tak powiadamiać twórców treści o tym, żeby te treści były dostępne. Jeżeli wykryty zostanie jakiś błąd, to zostanie tam wyświetlony komunikat, a napraw to, a zrób to lepiej. I Outlook będzie też przypominał o tym, że jest jakaś treść, która powstała, ale nadal nie jest dostępna i może warto by przed jakimś opublikowaniem, wysłaniem, może warto by było to naprawić. No to jak Outlook już będzie ludzi dźgał o naprawianie dostępności, to myślę, że to jest też jakiś haczyk, żeby się tym zainteresować i żeby się tym zająć.
1: Takie poza tym. Dwa. Aha.
2: No, proszę.
1: Nie, to kontynuuję to ja potem.
2: Potem w Wordzie sztuczna inteligencja będzie wykrywać konkretne style. Jeżeli uzna te style za ważne dla osób niewidomych, przekonwertuje je od razu na nagłówki. Czyli domyślam się, że jak to będzie jakieś tam wytłuszczenie tekstu, jakieś odpowiednie odstępy i tak dalej, to te nagłówki zaczną tam same powstawać. Nowy panel nawigacji w Excelu dla użytkowników czytników ekranów pojawi się, który będzie ułatwiał odkrywanie i nawigowanie po obiektach w arkuszu. Immersive Reader jest też rozszerzony, będzie można nim przeglądać, czyli to jest ten czytnik. Jest taka funkcja w Edge'u i ponoć ona od jakiegoś czasu nawet ułatwia jakoś przeglądanie Wikipedii. Nie bardzo wiem, jak to działa w praktyce, ale może ktoś testował, bo teraz ma być też przeglądanie slajdów z PowerPointa dostępne, więc no, nie wiem, czy to też pomaga osobom niewidomym, czy tylko w przypadku innych niepełnosprawności. Tryb wysokiego kontrastu w Teamsach pozwoli na przeglądanie zawartości współdzielonej, czyli pewnie udostępniane ekrany albo jakieś udostępniane prezentacje. O, tak, PowerPoint Live. No i nowe opcje w LinkedInie. LinkedIn należy do Microsoftu, to też warto pamiętać. Później pojawi się tryb ciemny, ale na razie napisy w transmisjach na żywo i w treściach dla firm. Poza tym tak, tutaj wspomniany jest Accessibility Insights, o którym już wspomniałem. GitHub ma mieć też nowe jakieś motywy lepsze dla osób niedowidzących. Ja już widzę pewne efekty tych różnych zmian, bo GitHub teraz, jak się na przykład zmieni sposób filtrowania wyników czy sortowania, daje nam komunikat w formie automatycznej do czytnika ekranu, że tam content has been loaded, więc jakieś komunikaty zaczynają się pojawiać i to wszystko. Zresztą GitHub zawsze był w miarę dostępny. No, był bardzo fajnie zrobiony, jak chodzi o całą arię i tak dalej. Tak. Poza tym, tak, tu się chwalą tym, jakie mają w ogóle centra badań, badawcze i poboru danych, że oni nawet stworzyli jakiś swój własny raport a propos sytuacji na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych. Oni chcą też założyć jakiś fundusz na rzecz rozwoju tańszych technologii wspomagających i to ma ruszyć tą jesienią. Ma zmobilizować twórców oprogramowania do tego, żeby właśnie tworzyć różne rozwiązania z zakresu AT, czyli Assistive Technology, które mają być na każdą kieszeń. No i to jest super. W Stanach też chcą wyposażać, zaczynają od Kalifornii i Nowego Jorku, osoby po prostu mniej zamożne w łącza internetowe, sprzęt, oprogramowanie i szkolenia. Dalej będą poszerzali współpracę z różnymi organizacjami osób niepełnosprawnych, które zrzeszają też firmy. Zdaje się, że jest jakaś taka grupa